nas uważają za złych ludzi, za wrogów swoich, właśnie z tą grupą Wagnera, że to dzięki naszym największym przyjaciołom, rucholom, taką mamy opinię tam właśnie. Koło pióra nam robią, jak to się mówi, smród nam robią. Ale sam ten Majewski po prezydentowi Fasoli ktoś tam podpowiedział, że trzeba zadzwonić w końcu tam i interweniować, że to mu dobrze zrobi na PR i w ogóle, i tam mu dali słuchawkę. On pewnie próbował tam do słuchawki mówić, czekajcie, ja z nimi porozmawiam, wiem jak z takimi rozmawiać. Halo? Mr. President, sir, I speak to you w polska języka, ty rozumieć? Wy uwolnić nasza człowiek, wy rozumieć? Coś tam popierdolił. Słuchajcie, to podobno, on podobno przepraszał, to są nieoficjalne informacje, ale tak podobno było i Pałac Prezydencki zaprzecza, ale no, tak w mediach pisano, że wyszło, że on przepraszał ich po prostu i powoływał się, on nie powiedział, że to nie jest żaden szpieg, tylko mówił, że on ma rodzinę i bardzo was proszę i was przepraszamy my. No, ja się niczego innego bym nie spodziewał po tym człowieku. Teraz się tak ludzie, niektórzy dziennikarze się zastanawiają, jak to się stało, że on ma wykształcenie wyższe. Czy to było jakieś kolegium tumanum, czy coś innego takiego, no nie wiem, ale też mi się to wydaje podejrzane, że on ma wykształcenie wyższe. Adrian. Nie pasuje mi to jakoś do niego po prostu. Ale ten Majewski, on ma pretensje do Dudy. Twierdzi, że jego jakaś tam wizyta w Kongo, która była, to, że on tam po prostu wypadł, no tak jak zawsze wypada, nie? Nie, lepiej chodzić po fotelach w japońskim parlamencie. No, umówmy się, no, Komorowski i Szogun to też nie były jakieś wielkie tuzy intelektu, ale chyba nikt nie pobije Adriana. On nawet te jego głupie miny już dużo mówią i to, jak on się wypowiada, jak czyta z kartki, jak se głos sobie zmienia na grubszy taki i drodzy rodacy, drodzy państwo, moi mili, witam was serdecznie, was, Polaków, bo Polska to Polska i Polska będzie Polską. I tak stoi z tymi rączkami na jajeczkach, tak, z tym debilowatym uśmieszkiem takim. No ja bym tu stawiał, że on ma takie IQ troszkę jak średnia w Kongo, czyli tak 65. No i słuchajcie, ten Majewski, on tam horror przeżył, bo tak, wylądował w pierdlu, takim dosyć srogim, z mordercami, gwałcicielami różnymi, jako białas, na białasa tam się mówi mundele, mundele, tak się mówi na białasa. Dwa, że Polak, czyli wróg, bo oni tam myślą, że my ich najwięksi wrogowie, a po trzecie szpieg. I opisywał, że tam się na niego czaili jacyś ludzie z żyletkami, nożownicy z tępym wzrokiem. No, powiedzmy sobie szczerze, właśnie to średnie IQ 65 w Kongo, a wśród kryminalistów to zawsze będzie trochę niższe, czyli tak stawiałbym na 50. Sprawdziłem, ile mają szympanse. Od 20 do 50. Czyli taki inteligentny szympans się na ciebie gdzieś tam czai. Nie widać go, bo ciemny taki, gdzieś tam w mroku z żyletką. I on dostał informację, że ty jesteś Polak, szpieg i białas jeszcze. Mundele. I tam z żyletkami na ciebie. No, mówi, że do końca życia tego nie zapomni, że przeżył tam horror. I też trochę Dudę wini i naszą dyplomację, że nic z tym nie robimy.

0: że dopiero Duda musiał przez telefon tłumaczyć tam. My nie być wróg, wy rozumieć? Halo? Halo? No coś przerwało. Ja nie rozumiem tego. Oni mówią w takim języku, co ja nie rozumiem. I co teraz? To, aha, będzie tu, dobra, to przetłumaczycie wy, tak? Dobrze, dobrze. I am president of Poland. Halo? No. No to tak widzicie, no. Welcome to Poland. No. Teraz się też popisał, że zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Chodziło głównie o uznanie języka śląskiego oficjalnie za mowę regionalną i takie tam, czego się bardzo wiele osób domagało. To był jakiś projekt obywatelski. Szacuje się, że około 500 000 Ślązaków by tego chciało. Ale nie Prezio. On się boi. On się boi, że to zaburzy naszą polską jedność i wspólnotę, tożsamość polską, narodową. I coś tam pierdolił o działaniach hybrydowych Rosji. Ja nie wiem, o co mu chodziło, bo to często tak mam, że ja nie wiem, o co mu chodzi do końca. Czy mu chodziło o to, że ten projekt obywatelski to jest tak naprawdę to Rosjanie się poprzebierali za Ślązaków? Jack ma już jakieś takie teorie, które trochę szurią pachnie, bo pisze, że tam się odradzają niemowlęce, dziecięce dusze. Ale to może tak w żartach pisze. Nie wiem, chyba w żartach. No może, może. Czy mu chodziło o to, że to faktycznie zaburzy jakoś naszą tożsamość narodową? On jakoś to tłumaczy, że inni też będą chcieli. Że Kaszubi zaraz będą chcieli. Innych tam chyba nie wymówił, ale że zaraz Kaszubi będą chcieli i to rozwali Polskę, bo to oni już się nie będą czuli Polakami na pewno. No wiecie, no nie wymagajmy zbyt wiele od Adriana. Ja myślę, że to jest taka czysta zawiść. Z niego taki bachor wychodzi po prostu, bo to nie jest pisowska ustawa i to go boli. No. Tylko obywatele sami. On się tym się wkurzył, bo gdyby to PiS, gdyby to prezes mu to podsunął pod nos, to on by to podpisał od razu w trymiga by było. Ciach, ciarach, ciach i mamy. I dziękuję bardzo. Ale że ludzie tak jakieś mają fanaberie, że oni chcą, żeby ich język uznać.
1: Lajka Wieziorski, 10 zł. Głosem Jana Krawca drugiego. Kto jest bez grzechu?
0: Cześć, niech Aleksander. Już się tu witamy. Tylko donejcik akurat chyta. Przyszedł. Cześć, już sekundka. Widzisz?
1: Błogosławieni Ukraińcy, albowiem oni zasiądą na Uberze.
0: Dzięki, Michael, dzięki. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci petardą, bo Putina u bliźniego swego wytykasz, a Dudy u siebie nie widzisz. Błogosławieni Ukraińcy, albowiem oni zasiądą na Uberze. Dzięki, Michaelu. A na antenie Aleksander, cześć.
2: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
0: Hej, hej.
2: Wiesz co, tak słucham o tym Dudzie i chciałem tylko tak na chwileczkę, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że właśnie wyszła książka niejakiej Izabeli Peck, która była kontrowersyjną postacią w roku chyba 17 czy 18. Która to została przedstawiona jako prostytutka, która daje tę i inną część ciała członkom, za przeproszeniem, PiS-u. No i teraz się okazuje, że właśnie ta osoba przez 3 lata korespondowała z naszym prezydentem od 2015 roku i dosłownie teraz na dniach wyszła książka. Chciałbym tylko zareklamować Noce z Dudą i Izabela Pop. tego co widzę i tak dalej, to prawdopodobnie będzie ciekawa lektura, bo tam jest między innymi o panu Horale, który tak strasznie walczy o CPK w tej chwili, o panu Pięcie, przez którego to cała ta kontrowersyjna sytuacja z Izabelą tak właśnie wyszła. I ona opowiada dokładnie, jak wyglądało środowisko PiS od środka. Tak bym sobie po prostu polecił, gdyby ktoś miał czas i chciał się zainteresować tym. Jacy są ludzie, którzy mówią o tym, że są zupełnie inni na wewnątrz. No i by.
0: No, znowu ta hipokryzja, zakłamanie pewnie się jawi, wyziera z tej
2: no
0: książki.
2: No tak, no ale tak dokładnie, no tak, dokładnie.
0: A ty czytałeś już, czy dopiero zamierzasz?
2: Nie, właśnie ona wyszła teraz, wiesz co, ja ją zakupiłem i czekam na to, aż do mnie przyjdzie, aczkolwiek widziałem wywiady z Izabelą tak właśnie. Zrobił wywiad Piński oczywiście, który to wydaje tę książkę, to znaczy...
0: Jan Piński, polecam, bardzo fajny dziennikarz.
2: O, prawda.
0: Którego właśnie. Reżim tego, też sponiewierał, trochę jak tego Tomasza Szwajgierta też, nie? On był gdzieś tam w areszcie wydobywczym, dwa lata go trzymali.
2: Ale, no właśnie, nie wiem czy widziałeś i czy słuchasz w ogóle Radia Rebelian, którzy na początku zaczęli na X się nadawać, w tym momencie na YouTubie. Właśnie kilka dni temu wyszła rozmowa z Pińskim i Szwajgiertem pierwszy raz i on opowiada właśnie na czym to polegało, tak? Cały ten reżim, to, że to wszystko się nakłada na siebie. Polecam w każdym razie, ja tu jestem absolutnie nikim, tylko tak chciałem sobie wrzucić, jak już mówisz o Andrzeju, to właśnie historia z Andrzejem ze strony pani Izabeli Pek, która była nim zauroczona i która po prostu wchodząc w środowisko PiS-u zorientowała się co jest czym, po czym została zaatakowana, bo nagle się okazało, że wpadli na jej społecznościówki, jak się okazało, że ona koresponduje z Dudą, służby dosłownie, czyli ona była taką zwykłą osobą, taką zwyczajną, nie? Po prostu zaczęła z nim gadać, on zaczął z nią gadać, ponieważ jest debilem, przepraszam.
0: Nie ujawniaj największej. Dlaczego ujawniasz największą tajemnicę państwową w tym momencie, że prezydent jest debilem? Proszę.
2: Nie, no, przepraszam, to już było. Umówmy się, to już było.
0: No też mam chrapkę, kurczę, na tą książkę. Na pewno, ja myślę, że słyszałeś, Ania może... Tak, ona jest teraz reklamowana. No, muszę sobie zamówić, to jest dobry temat i dużo nam powie o tych ludziach. Znaczy, w sumie, umówmy się, nie sądzę, żeby ktokolwiek z tego elektoratu PiS, Solidarna Polska i tak dalej przeczytał tą, albo jaką, w sumie jakąkolwiek inną książkę. To są ludzie, którzy mogą co najwyżej przeglądnąć sobie bogato ilustrowany album z Janem Pawłem II, tak, intelektualnie, mentalnie.
2: Ale patrz, jak teraz w ogóle to, że wyszły teraz te afery z Solpolem, tak?
0: Solpolem? Afera?
2: Tak.
0: Solpol to we Wrocławiu taka była hala jakaś.
2: Znaczy kiedyś tam Solidarna Polska, później Suwerenna Polska. Chodzi o tych patoli, wiesz o co chodzi.
0: Aha.
2: No bo wiesz, jesteś na bieżąco, podejrzewam.
0: Tak, no afera z wydawaniem kasy z Funduszu Sprawiedliwości. To masz na myśli?
2: No, oczywiście. To znaczy, no wiesz, no już teraz poszło zdjęcie immunitetu Wosia. Już są zaplanowane na tego drugiego patola, który się przyczynił do śmierci samobójczej dzieciaka. Wiesz, o czym mówię.
0: Tak.
2: No właśnie, więc tam Matecki jest, czekaj, kto tam jeszcze był? Jeszcze trzecia osoba w ogóle ma zapowiedziane zdjęcie immunitetu. W każdym razie ja, jeśli już miałbym się bawić we wróżka, to bym powiedział, że pan Zbigniew tak się skremuje w Albanii gdzieś za jakieś 3 tygodnie. 2. Trzymak.
0: wcale by nas to tak nie zdziwiło w sumie, gdyby zniknął, bo im jest teraz łatwo. Zawsze mogą sobie dorobić do tego taką śpiewkę, że reżim, uciekają przed reżimem Tuska, nie? Tak jak,
2: ale oni
0: jak wiesz, nie wiem czy zauważyłeś, ale Morawiecki, Morawer, to on nie potrafi jednego zdania powiedzieć, nie wymieniając a Tusk, a proszę państwa, za Tuska, Tusk, Tusk i ekipa Tuska, Tusk, Tuskowi, Tuskiem i proszę państwa, no nie wspominajmy o Tusku i wiesz, tak cały czas, nie?
2: To swoją drogą, bo on musi mieć tą narrację i gdzieś tam próbuje się wybić, ale powiedz mi, Krawiec, czy ty śledzisz komisje śledcze? Bo właśnie dzisiaj tak. Zeznawał Morawiecki.
0: Słuchałem.
2: I co? Jak wrażenia?
0: No, idzie w zaparte. To nie moja ręka. Ja nie znam tych ludzi. To on, to wszystko on. To nie ja, proszę państwa. Ja no, ale... nic nie wiedziałem, okay. nie pamiętam, nie kojarzę. Proszę państwa, zarzucanie mi, kiedy ja chcąc pomóc Polakom i mając zawsze na względzie ja dobro to, Polski, nie, a nie tak jak Tusk, chciałem, proszę mi dać dokończyć, za Tuska, to wiemy, co było, tak? Wiemy, w odróżnieniu od Tuska, my zawsze staraliśmy się Polakom dać, bo Polak zasługuje, żeby dostać. Tym, którzy nie mają, trzeba dać. Zawsze wydawało nam się to oczywistą oczywistością, cytując klasyka. No, takie pierdolenie cały czas.
2: Nie? Ale nie, doskonale właśnie oddajesz to, czym to jest, nie? Ale tak na poziomie zupełnie człowieczym, próbowałeś zrozumieć tak naprawdę, czym jest ten człowiek? Już nawet nie mówię kim, ale wiesz, jakie procesy muszą w nim zachodzić, o co chodzi, nie? Jakaś jest przyczyna tego, że on jest takim pierdolonym socjopatą, przepraszam.
0: To wiesz, są tacy ludzie.
2: Ale wyobrażasz sobie, że można tak łgać w żywe oczy, w sensie tam nie ma. On jest jak AI, nie? On jest... On się złamał tylko w jednym momencie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kiedy wyciągnięto tą odsłonę wczorajszą nagrań, gdzie jego ojca nazywa ten cały, jak mu tam, ruskim agentem, a jego niemieckim, ruskim w sumie nie wiadomo, nie?
0: Tak, to jakiś jego podwładny, ważny tam zastępca, jakiś coś takiego. Oni mi się tak wypowiadali.
2: Wiceminister sprawiedliwości, dobrze, przepraszam.
0: Aha. No, i mówił, że no, ojciec Morawieckiego ruski agent, a syn niemiecki albo jakiś inny.
2: W sumie tak, no, w sumie nie wiadomo. I on dokładnie, wiesz, w tym momencie, kiedy mu wygarnięto, to zamknął ryj i przez kilka sekund ja widziałem w nim człowieka. Ja proponuję w ogóle, wiesz, nie wiem, wyciąć ten kawałek, gdyby mi się chciało i gdybym w tej chwili miał warunki, to bym sam to robił, żeby rozpowszechniać wizerunek Morawieckiego, który ma ludzką twarz, bo to był naprawdę ułamek sekundy.
0: No proszę.
2: I był przestraszony generalnie.
0: No, pali się pod dupą trochę teraz całej tej ekipie, ale chyba zdążą ich, bo teraz no, oni wszyscy walczą, taki Obajtek jest jedynką na wyborach tam do Europarlamentu i chcą szybko tam spierdolić, bo stamtąd już ich możemy nie wyłuskać, tym bardziej, że jakieś tam prawo mają wprowadzić utrudniające zdjęcie immunitetu, no to już tam będą potem brylować i będą potem gadać, że Tusk to, Tusk tamto, a za Tuska, drodzy państwo, i będą niszczyć ten wstrętny twór, ten zgniły zachodni twór, jakim jest Unia Europejska, która chce nas uczyć, nasze dzieci, masturbacji. I będą świetną nam tam zrobią reklamę, czuję. Gumball, przepraszam, że nie podziękowałem. No, dziękuję, ale twoje pytanie, fajna audycja, jaki temat jakoś tak mnie może sparaliżowało to arcymądre pytanie, jaki temat. Ale to tak w żartach pewnie było, ale za pieniążki dziękuję. Zachowam się jak poseł Solidarnej Polski. Pieniążki. Najważniejsze tutaj. Dziękuję za pieniążki.
2: Ale nie musisz to przykryć ideą, stary.
0: Bo te pieniążki, one nie są dla mnie. One są dla naszej wspólnej idei, żeby możliwe było robienie audycji. Dla was, dla Polaków.
2: I dla rodaków. O.
0: Tak jest. Tak jest. Widzę, że pan jest prawdziwym Polakiem. Panie Aleksandrze. Tu mamy prawdziwego Polaka. A nie tych, co są właśnie, którzy dali się ogłupić Tuskowi. Dziękuję.
2: Co prawda zboczony troszkę, ale jakby jest po naszej stronie. No.
0: Zmiana płci może i nastąpiła, ale serce pozostało we właściwym miejscu. Po stronie Polski i Polaków.
2: Ale wiesz, co jest najlepsze w ogóle, że ludzie, którzy znają to środowisko od środka, to znaczy wiadomo, że nie wiem, na ile ty śledzisz w ogóle media, kto co mówi, gdzie, jak, jakie koterie tam funkcjonują. Generalnie wiadomo, że środowisko LGBT generalnie, ale głównie chodzi o gejów, to po stronie prawej to jest dominujące środowisko po tamtej stronie. W sensie wszyscy o tym wiedzą, ale w ogóle jest jakiś... Dlatego między innymi lubię, doceniam Pińskiego, bo on się z tego wydobywa i on ma wyjebane na to. I sam fakt, że Kaczyński szczuje dalej na środowisko LGBT jest dla niego wystarczającym powodem, żeby mu wypominać, tak? Wszyscy wiedzą, że jest gejem i to był aktywnym gejem przez większość życia.
0: Kto?
2: Ale wiesz, no Kaczyński. No,
0: Kaczyński, no tak. Też tak myślę.
2: Ale wiesz, o co chodzi? No. Ale chodzi o to, znaczy wiesz, nie chodzi o myślenie, chodzi o to, że jakby w pewnych środowiskach to jest oczywiste, ale z jakiegoś powodu trochę do tej pory jest zmowa milczenia. Ja mam nadzieję, że to zostanie rozmontowane w końcu. Na temat tego, kto jest gejem, bo okazuje się, że po prawej stronie, od PiS-u po Konfederację, tam większość z tych chłopaków, mężczyzn, no to są bi lub homoseksualiści praktykujący.
0: Albo biseksualiści, bo tak na przykład teraz patrzę, że Macierewicz ma żonę, co mnie zdziwiło. Myślałem, że nie ma. Ma.
2: Nawet ma dzieci.
0: Tak? Kurczę, no to może jest biseksualny, na przykład, bo my mówimy o osobie...
2: Macierewicz nie jest homo, nie.
0: Ja go posądzam o pederastię, jeśli już, czyli o miłość, o upodobanie do młodych chłopców.
2: No właśnie nie, podobno nie, on po prostu szukał, nie. Wiesz, no jakby ze źródeł, ja tego oczywiście osobiście nie sprawdzałem, ale na tyle śledzę media i na tyle śledzę ludzi, którzy mieli z nim kontakt, żeby wiedzieć pewne rzeczy. Media niezależne w sensie. 10 zł. Więc podobno on nie, on jest po prostu szpionem, tak? I w tym momencie po tych jego nerwowych reakcjach widać, jak strasznie jest wyspany w tej chwili. Jak już bardzo nie potrafi w drugą stronę w ogóle i jak bardzo nie wie, jak wykrzyczeć, to pan kłamie, bo pan TVN... żeby to zostało usłyszane, no bo już nie ma z drugiej strony odpowiedzi. Tak? Nie ma za nim żadnych mediów, nie ma za nim żadnej siły, która w tym momencie w Polsce by spowodowała, że ktoś w to uwierzy poza betonem i już nawet nie kupionym elektoratem, bo już nawet nie mają kim kupować. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak strasznie niewiele osób przychodzi na spędy obecnie pisowskie.
0: No więc mogą się nie dostać do tego Europarlamentu. Trwa kampania, Obajtek jeździ po Polsce, stara się tam zjednać sobie ludzi, ale to te taśmy, które teraz wychodzą, które obnażają... Znaczy, ja mam wątpliwości, bo jest tak u nas, że prawicowy elektorat jest niesamowicie bezkrytyczny i PiS ma na przykład niesamowicie duże poparcie cały czas, to mu się w ogóle nie zmienia.
2: Okej.
0: No, a tu w ogóle przyszedł taki donate, ja przepraszam, że przeczytam, bo to się do ciebie odnosi w taki sposób, no, troszeczkę żartobliwy trochę. No, ale wiesz, ja zawsze tu wszystko czytam. Dorian napisał, Aleksander, pokaż cipę. A tak poważnie, to co myślisz o zdradzie? Wydymałbyś kobietę swojego kolegi? A gdyby twoja kobieta wydymała się z sąsiadem, to uznałbyś, że to twoja wina? Bo wiesz, dzisiaj o zdradzie było. Nie wiem, czy słuchałeś od początku.
2: Nie, dużo... ja się włączyłem na Dudusia, także przepraszam. Aha.
0: No dziś było, właśnie długo ciągnęliśmy temat zdrady. Dobrodzieja dołączyłem, zaraz ci dobrodzieju... Witam cię serdecznie.
3: No, witam was.
0: Cześć,
3: nie,
0: dobrodzieju.
3: Czy chcecie dokończyć rozmowę, czy mogę od razu już?
0: No, oddajmy jeszcze głos Aleksandrowi, żeby się jakoś odniósł do tego donata i tematu zdrady, no, bo został tu wywołany.
3: Który był wyjątkowo obrzydliwy.
0: Donate był obrzydliwy, ale no trochę może tak, żeby...
3: Oczywiście, no, co kogo obchodzi? Nie, kto jaki ma preferencje?
2: Temat pokaż cipę jest dla mnie jak zawsze mile widziany, bardzo dziękuję. Pokaż cipę to jest w ogóle coś, co każdy Polak powinien mieć za klapą, nie? W sensie jak już nie wiesz co powiedzieć, to po prostu odsłaniasz to i masz pokaż cipę. Ja myślę, że to jest takie patriotyczne bardzo, nie? Jak sądzicie?
0: Takie zawołanie, pokaż cipę!
2: Dokładnie i to jest takie po prostu, obdasz się ze swojej słabości, a jednocześnie siły, ponieważ kobieta wiadomo, że będąc teoretycznie istotą słabszą, tak naprawdę musi posiadać w sobie potęgę, aby przetrwać w tym świecie. Nie sądzicie?
0: No, musi być.
3: Nie wiem, no może coś w tym jest, tylko troszkę mnie zaskoczyło twoje podejście, bo myślałem, że jesteś troszkę bardziej wrażliwy w tych tematach. Dla mnie to jest absolutnie obrzydliwe, kurwa. Jak można tak wnikać w takie rzeczy?
0: Ale co zaraz, jaja sobie robisz, czyli już są zamówione gdzieś tam i gdzieś tam idą. Nie, no żartuję sobie. Nie, bo tak było, tu pokaż cipę, tu pokaż cipę, tu robię jaja, a może robię sobie cipę dla odmiany, a nie robię sobie jaja.
2: No łatwiej zrobić jaja na drutach niż cipę, no umówmy się.
3: Nie wiem, nie próbowałem. Ale był taki znany sketch Abelarda Gizy, że tam właśnie jakiś trudny temat, to nagle, że na przykład jak ktoś, jak przemawiał Hitler, on tak zrobił taką analogię, że jak on tam przemawiał, żeby tam Żydzi do eksterminacji, homoseksualiści i tak dalej, to żeby nagle ktoś taki wyszedł na scenę i się go zapytał, pokaż dupę. I on wokół tego właśnie zbudował cały sketch, nie? Że to jest takie właśnie rozbrajające pytanie.
0: Pokaż. Na czacie nie kłam, że jesteś kobietą. No to przepraszam.
3: Nie wiem. Mnie to naprawdę nie interesuje, czy Aleksander był kobietą, czy nie był. Dla mnie to są naprawdę drugorzędne tematy.
2: A ja myślałem,
3: mnie,
2: że to do
3: mnie bardziej. Nie wiem. O, chyba, że tak. Chyba, że to do Krawca było. Ale
0: kto ma nie kłamać, że jest kobietą? Mhm. Aleksander? To jest chyba, jeśli już to nie kłam, że jesteś mężczyzną. Ja już się pogubiłem, kto jest kim. A czy to takie ważne?
2: Wszyscy są pogubieni. W tym świecie naprawdę my zgubiliśmy po prostu jakieś takie podstawowe, standardowe kryteria tego, co jest czym, kto jest kim, tak? Mhm. Powinniśmy wrócić do tego. Powinniśmy wrócić do takich podstawowych, no nie wiem, no jak baba odpierdala, no to się jej przypierdala. No przecież to jest oczywiste, tak? Mhm. Powinniśmy wrócić do podstawowych zasad funkcjonowania. Baba wychowuje, ty zarabiasz i żądasz. No przecież to jest oczywiste, tak?
3: Tak. A jak nie, to kurwa maszyną w łeb i...
0: A mężczyzna powinien być agresywny? Mężczyzna powinien być agresywny?
2: Ale agresja to jest atrakcyjność chyba, nie? W tym przypadku. W sensie agresywny obiekt równa się ten obiekt, który da ci jakieś zabezpieczenie. Więc momentalnie, jeśli nie jesteś jeszcze osobą żeńską jaskiniową, to majtki w dół. Znaczy, jeśli jesteś do... Pogubiłem się.
3: Dobra.
0: Czy
3: ja może wrócę do tego.
0: Już
3: tylko celu zadzwoniłem.
0: Już tylko takie pytanie na czacie. Czy to dzwoni Dobrogej? Czy to dzwoni Dobrogej? Takie pytanie. Tak w temacie trochę. Już oddaję głos.
3: Ja
0: no,
3: tego,
0: co chciałeś
3: ja tego w Dobrogeju nie widzę, więc pewnie ktoś mnie chyba zablokował. Pewnie to jest ktoś, kogo zablokowałem.
0: No, także no, tak. Mów Dobrogeju, mów.
3: Dobrze, Krawcgeniu. Bo tak bardziej mnie zafrasowało to, co powiedział przedtem Aleksander, który się tak fascynował tym Janem Pińskim. Też
2: miałem okazję. No nie, że od razu fascynował, po prostu doceniam gościa. No.
3: Dobrze. Ale za co go docenisz? W czym w ogóle jest potwierdzenie to, co on mówi? Bo on takie mówi dość kontrowersyjne rzeczy, ale...
2: W ogóle nie kontrowersyjne, po prostu mówi prawdę.
0: Mówi jak

0: jest troszeczkę jest, tak z grubsza. No.
1: Jest jakieś potwierdzenie w tym, co mówi?
0: Ja mogę powiedzieć, za co go doceniam. Na przykład za to, że kiedy pracował w TVP, to dążył do tego, żeby ograniczyć te kosmiczne zarobki za byle co dla swoich pracowników, bo czuł się, że jest od tego, żeby dbać trochę o interesy firmy, gdzie pracuje, a nie, że każdy się musi nachapać. Co takie przekonanie ma bardzo wielu ludzi, chociażby za taką rzecz.
2: Ale wiesz co,
1: To są tylko słowa, a on na przykład się powołuje na... Bo on, przynajmniej na te audycje, które ja trafiłem, to on tam troszkę tak robi siebie eksperta historycznego na temat właśnie...
2: No jest historyk, on skończył historię, tak.
1: Mhm. No i to właśnie dużo z tym, co on mówi, to się rozjeżdża całkowicie.
0: A co na przykład?
1: No na temat tych rzekomych wpływów Anglii na pierwszą Rzeczpospolitą, że ona się przyczyniła do rozbioru Polski. Co jest
2: Ja nie jestem ekspertem, więc tutaj nie będę podważał.
1: No ja też nie, ale też nie chcę na ten temat mówić, ale
0: ja też bardziej... nie, czyli stanęliśmy na tym, że nikt z nas nie jest ekspertem, więc się nie będziemy wypowiadać i weryfikować Pińskiego.
1: Coś tam na ten temat wiem, ale nie.
2: Kontrowersyjną opinię, to możemy to podważyć. Okay.
1: Nie. Na przykład to, co on głosił już tam od pewnie ponad roku, że Stanowski jest agentem pisowskim.
0: Jest takim działaczem pisowskim, może lobbystą, działaczem pisowskim.
1: I dlatego, czekaj, Aleksander, bo ty już długo mówiłeś, teraz może... czekaj, daj mi rozwinąć myśl. Dlaczego dla mnie jest absurdem, że Stanowski jest agentem pisowskim? No i z tego powodu właśnie zaprosił do swojego kanału Marcina Mellera. No kurwa, straszny pisowiec, nie? Marcin Meller.
2: Meller, który ma na drugie imię strasznie pisem z 2016 roku. Serio?
1: No.
2: Nie strasznie pisem?
1: No ale później przecież w TVN-ie tam dość prężnie działał i raczej jego hasło były
2: tak
1: wręcz
2: odwrotne. Tak bardzo prężnie,
1: że... A ojciec Maty, kiedy... który prowadzi prawniczy program razem z Bogusławem Rysindarskim? Albo Gwiazdowskim?
2: Zastanawiałem się też nad ojcem Maty. Mhm. Nie ma swojego nazwiska, jest w tym momencie ojcem Maty. I prześledziłem troszeczkę. Wiesz co, on ma misję. Chodzi o to, że on zdaje sobie sprawę z tego, i mówi o tym jasno, zdaje sobie sprawę z tego, że nie dotrze do tego elektoratu w inny sposób niż mówiąc prawdę. Wierzę w to w jakiś sposób i to jest dosłownie kwestia wiary, w sensie biorąc pod uwagę wszystko, co jest tożsame z tym, że wierzę, to znaczy jest w tym jakaś nutka naiwności. Po prostu nie mam więcej danych, żeby móc to stwierdzić na pewno. Wydaje mi się, że on autentycznie czuje misję, żeby sprzedać prawdę, bo tam nie ma kompromisów w pewnym momencie. Tam nie ma kompromisów, kiedy on...
1: Ale czekaj. O kim teraz mówisz? Kto chce sprzedać prawdę? Matecki?
2: Tak.
1: Czy Stanowski?
2: Kiedy mówił na przykład o... Nie, no Matecki.
1: Dobra.
2: Nie Matecki, jak on się nazywa.
1: Mata to chyba Matecki, z tego co pamiętam.
2: To teraz immunitet zostanie mu odebrany.
1: No ale Matecki, nie, ojciec Maty chyba ma na nazwisko Matecki, z tego co pamiętam. Przepraszam bardzo.
2: Więc on ma misję, żeby szerzyć wiedzę na temat prawa i tak dalej. Tylko, że można mieć do niego pretensje o to, że faktycznie czasem to wybrzmiewa bardzo symetrystycznie, kiedy on na siłę próbuje po prostu pokazać drugą stronę w momencie, kiedy subiektywnie oceniam na przykład sytuację społeczno-polityczną jako taką, że należałoby jednak akcenty położyć gdzie indziej, ponieważ możemy być w dupie, nie? Generalnie jako społeczeństwo. No ale rozumiem to, dlaczego on to robi i rozumiem to, dlaczego on nie rozumie, że to medium jest kupione generalnie i że on może być listkiem figowym, dokładnie tak jak w tych nagraniach była mowa o listku figowym. Nie dajmy tutaj na straż pożarną, bo to będzie listek figowy, a tutaj sobie z boku róbmy swoje. Mi się wydaje, że Kanał Zero właśnie ma kilka takich listków figowych, między innymi właśnie w postaci Matczaka.
1: Okej, okay, no ale wiesz...
2: A cała reszta już... to jest taka, wiesz, oni się nawet nie kryją z tą propagandą. Wiesz, wyszła afera z tymi nagraniami, w sensie masz tutaj zero-jedynkową sytuację, a wychodzi Mazurek i totalnie jakby próbuje to spłycić, a to wszyscy tak robili. No przecież to nawet już nie jest symetryzm, to jest czyste kurestwo po prostu dziennikarskie, nie?
0: Tak, na początku ludzie widzieli w tym trochę taki symetryzm, ale potem wyszło, że obaj panowie, Stanowski i Mazurek, są w zasadzie propisowscy i tacy prokonserwatywni, gdzieś tam promują te wartości, ale mają do tego prawo w sumie, no chcieli, coś takiego wyszło z tego, taki PiS z ludzką twarzą. Mazurek jest związany z RMF-em przypadkiem, czy z kim, z czym
2: on? No jak, no oczywiście, okay. RMF dostał ile, 7 milionów?
0: Tak, dostał.
1: Ale wiecie co, ja mam troszkę inną teorię na ten temat. No. To nie są propisowcy, tylko są zwykli oportuniści.
2: Tak. Masz rację.
1: No, więc ja bym ich nie wiązał żadną konkretną partią polityczną, tylko oni idą za, nawet nie wiem, czy jest to zasadne powiedzieć, że idą za jakimś tam głównym nurtem. Badają różne opinie i starają się populiści. No, populiści. Tak, są tacy bardziej populiści, którzy starają się jakoś to... Mhm.
2: Tak.
0: Aleksandrze, oddajmy trochę pola dobrodziejowi, bo wiesz, my już co pogadaliśmy, a trochę, żeby, to, no, trochę mu tu przeszkadzamy, że on się nie może wypowiedzieć, chłopak biedny.
1: Nie no, spoko, bo jednak troszkę na temat mnie tutaj kontrujecie, także nie ma sprawy. No ale ja też właśnie byłem sceptyczny trochę do tego Kanału Zero na początku. Ale na przykład nawet taki Mazurek, który mnie irytował swego czasu, zwłaszcza jak w pracy RMF szedł 24 godziny na dobę, no powiedzmy, no, na cały etat mojej pracy, no to też tak, kurde, no troszkę go źle odbierałem, ale po tych jego wywiadach, najpierw z Fogelmanem, któremu starał się jakoś tam przeciwstawiać, ale jednak później... Oni w sumie od samego początku wywiadu tam nie ukrywali, że się znali od ponad 30 lat. Więc no, Mazurek...
0: Mazurek? Chyba coś tu połączenie zawodzi. Może się przywróci za moment. No, teraz widzimy, ja widzę przynajmniej dobrodzieja w pełnej krasie. Przez moment widziałem. Wiem już, jak wyglądasz. Wiem, jak wyglądasz. Znajdę cię. Wiem, jak wyglądasz, człowieku.
2: Teraz uważaj na słowa.
1: No, wiesz co, bo mi ten, padła bateria w telefonie. Mówiłem przedtem z telefonu.
0: Słuchajcie, powiem wam tylko, że, że z twarzy zupełnie niepodobny do nikogo jest dobrodziej. No. W którym momencie...
2: Wiedz, że mijał, to też bym nie rozpoznał. No.
0: Powiedziałeś Mazurek i wtedy służby zaczęły zagłuszać, jak powiedziałeś Mazurek.
1: I rozwiązał mi telefon, nie? Tak przypadkowo.
0: Przypadek? Bo ja... Słuchaj, skoro służby potrafią się włamać do mieszkania i podmieniać książki, jak mówi Michał Giereś, na inne, to może i baterię ci podmienili na rozładowaną. Specjalnie, że jak powiesz Mazurek, to wtedy pyk i już nie powiesz.
1: A, którą akurat zapomniałem załadować. Zresztą mi do umysłu. Tak, no mówiłem o tym wywiadzie z Fogelmanem, tylko nie wiem, ile usłyszeliście. To jednak chyba wrócę od początku. Bo tak. W tym wywiadzie z Fogelmanem, który mi się w pewnym momencie podobał, bo on tam przez pewien czas stawiał mu kontrę w Nie wiem, czy wiecie, kim jest w ogóle Leib Fogelman. Kiedyś chyba wspominałem, jak dzwoniłem do ciebie.
0: Nie brzmi jak polskie, nie brzmi jak polskie nazwisko, jak dla mnie.
1: Aj no, oczywiście. No, o nim się mówi, że to jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce. On tam jest szefem kancelarii adwokackiej, chyba w top 2 na świecie, albo top 3. I on właśnie się szczyci. On jest taki bardziej celebryta też. On tam jest CEO w tej swojej firmie, ale na przykład wstawiał zdjęcia z Putinem, z Trumpem. To jest po prostu ich dobry znajomy. No i też się okazuje, że to jest bardzo dobry znajomy Mazurka, z którym się znajomy od ponad 30 lat. I to właśnie tam, oni to nawet powiedzieli na samym początku audycji, że tam się już znają parę ładnych lat, no ale na początku tam Mazurek go ładnie kontrował, zadawał mu niewygodne pytania, dopóki nie zaczęły się telefony od widzów. I tam były pytania na przykład o Palestynę, były pytania o roszczenia żydowskie, no to właśnie wtedy wynikła ta jego taka natura antypolska z tego Fogelmana. I Mazurek zamiast go jeszcze wtedy bardziej zaatakować, to wtedy troszkę wymiękł. Akurat w tym takim najważniejszym momencie. Ale według mnie zrehabilitował się na przykład w tym wywiadzie z ambasadorem Izraela w Polsce. Zaraz po tym, co zginęli Polacy w tym ataku na konwój. No to wtedy właśnie pokazał moim zdaniem kochones, bo nawet później był ten... po całym tym nagraniu, bo on go tam naprawdę nie oszczędzał go absolutnie, że w pewnym momencie ten ambasador opowiadał tylko kluczem. Nie? On mu zadawał konkretne pytanie, że jak to jest, że atakuje się konwój cywilny, że przecież to jest wbrew tym wszystkim konwencjom i tak dalej. A on tak odpowiadał takim kluczem. Nie? I on cały czas się domagał, żeby przynajmniej przeprosił. Nie przyszło mu to za pierona przez usta, żeby przeprosić za to, że rząd izraelski zrobił właśnie taką akcję, nie?
0: No
1: że
0: tak, zginęli, było,
1: niewinni,
0: było, no.
1: Niewinni ludzie. Nie? No. I później właśnie po tym wywiadzie wynikła dość poważna awantura. On go tam podobno zwyzywał, przeklinał Mazurka, ten ambasador. I od tego czasu, po tej właśnie audycji, Kanał Zero miał, jak przedtem mieli pełną monetyzację, to nagle pod... jakąś połową audycji mieli żółty dolar, czyli że audycja jest... Znaczy ona nie jest do końca monetyzowana.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mogą zarabiać na reklamach. No,
0: no, także, no tak, ja myślę, że... bywa z takimi tematami, niestety. No, ja to troszkę tu będę skracał, bo dołączyłem trzeciego uczestnika, Kubę, Blumendach, czy to polskie nazwisko? Halo? Halo, Kubo, słyszymy się? Panie Kubo. Nieśmiały jest Kuba. O, coś tam brzęknęło. Halo, halo?
3: Dobra, jestem. No niestety, prowadzę i trochę może być słaby zasięg. Nie wiem, na czym skończyliście, ale chciałem tylko wrzucić moje 2 grosze do tego... rozmowy o kanale Zero, no i zgadzam się tutaj z tobą Krawiec i z drugim kolegą, że no to jest totalnie pisowska stacja, no, nawet nie wiem, czy można to nazwać stacją, no pisowski kanał, no taki fajny polacki, ale po tej pisowskiej stronie, no.
0: Ludzi zmyliło chyba trochę to, że oni nie pierdolą cały czas, że Polska, żeby Polska była Polską i że Kościół i tak dalej, to ludzi zmyliło trochę, nie?
3: Mi się wydaje, że oni tą frazę, o której mówię, że Polska, żeby Polska była Polską, to oni podłączyli pod CPK. Żeby CPK było CPK, żeby CPK było Polską.
1: Ale co jest złego w Polsce? Nie rozumiem.
3: Nie ma znaczenia, czy to jest CPK jest dobre, czy nie dobre. Chodzi o to, w jaki sposób zostało...
1: Widzę, że nie masz pojęcia. Ja się w ogóle z wami rzekam.
0: Dobrodziej się chyba zbulwersował, że ty coś w ogóle poruszyłeś zgryźliwie ten temat CPK i on się chyba o to wkurzył i poszedł.
3: Ale bardzo szybko. Bardzo...
0: O CPK dobrze albo wcale.
3: Ale to w ogóle...
0: No.
3: To jest tak, jest czytanie ze zrozumieniem, no także słuchanie ze zrozumieniem też się przydaje, bo ja w ogóle tutaj nie powiedziałem, czy CPK jest okej, czy nie.
0: Ale on wyczuł, że ty jesteś jakiś chyba niepisowski i że jakieś wąty masz i że chcesz to dzieło wspaniałe zniszczyć i poszedł i uciekł. Nie będzie rozmowy z takimi ludźmi jak ty, którzy... Jeszcze nie wiadomo, co dokładnie, ale nie będzie, bo trzeba było powiedzieć, że jesteś za CPK i że to jest wspaniałe dzieło i że Tusk chce to zniszczyć, to wtedy byłaby rozmowa z dobrodziejem, a tak widzisz, się wkurzył i poszedł. No.
3: Ale to ja żałuję właśnie, bo ja chciałem chwilę z dobrodziejem też porozmawiać, bo wiem, że on też w Kingdom of Five się tu kręci i chciałem tylko pozdrowić mojego krajana, ale... To nie zdążyłem tego zrobić, także dobrodziej, jak mnie słuchasz, to pozdrawiam cię z Kingdom of Fire. No szkoda, że uciekł, no bo naprawdę w ogóle mi nie chodziło, żeby cię pojechać, że nie wiedziałem, że tak można w ogóle... Ale to tak na już tak swoją drogą, to ludzie się powinni zastanowić, że jak usłyszą tylko coś, co nie pasuje im w temacie, to po prostu jest odruch jak pies Pawłowa, że o nie, już jak źle ze mną rozmawia, to ja już się... rozłączam i koniec. No, dajmy sobie chwilę posłuchać, co drugi ma do powiedzenia, tym bardziej, że nigdy z tobą, dobrodzieju, którego już tu nie ma, nie rozmawiałem, także nie wiesz nawet, jakie mam zdania na ten temat. Także to naprawdę, no tak. Zastanów się na przyszłość, czy warto tak odruchowo zareagować. Tak
1: dobra. Zreflektowałem się i teraz się z chęcią posłucham. Co masz do powiedzenia?
0: No jest, dobrodziej.
3: Cześć, dobrodziej, no fajnie.
0: Zreflektował się, czyli nie jest pisowcem, zupełnie nie pisowskie, że się zreflektował i wrócił, bo jakby był pisowcem, to powinien się na ciebie od razu obrazić na amen i teraz o tobie pisać. Dzwoni do radia pewien szkodnik, na imię mu Kuba. No i tak dalej. Przepraszam.
1: Nie, ja weź nie, tylko jedną rzecz, bo to jak zapowiedziałem na początku mojego telefonu, że ja tylko dzwonię na krótko. Wiadomo, jak to się wszystko kończy. Tak jak ty, Krawiec, mówisz, że to będzie krótka audycja. Tak samo jest, że to będzie krótki telefon. I chciałem po prostu się rozłączyć. Szukałem pretekstu, żeby...
0: Aha.
3: Okay.
0: A to też tak w stylu pisowskim troszeczkę jak dla mnie, bo ktoś chce się po prostu rozłączyć, ale to głupio tak po prostu powiedzieć cześć, to musi coś tam wykrzyczeć, że z wrogami radia nie będzie rozmowy. To takie pisowskie.
1: Stwierdziłem na podstawie tego, co on zaczął tam mówić, że nie ma pojęcia, chociaż no, mogę być w błędzie. Więc
0: no bo jeszcze nic nie powiedział za bardzo Kuba, to tak ciężko mówić, że czy ma pojęcie, czy nie ma, to dopiero ocenimy. Bo jeszcze...
3: Tak średnio bym powiedział, tak średnio mam pojęcie, ale ja w ogóle tutaj nie chciałem nic o CPK mówić, to po prostu tylko jest... Ja chciałem tylko pokazać mechanizm tego, jaki jest wykorzystywany przez Kanał Zero i partię, która im sprzyja. No.
0: Przepraszam, że ci przerwę, no po prostu chciałeś jakby podkreślić, że narracja jest ta sama i chyba tylko tyle, nie?
3: No, tak, tylko w inne szaty ubrane, ale cały czas jest to narracja taka, że Wielka Polska i Polska jest wielka i zrób wielkie projekty, no. Ale cały czas to się obraca, no, jest cały czas w tym kręgu, że Polska jest wielka i tak dalej. No sorry, że się powtarzam, no, ale no, ja tak to widzę. No nie wiem, czy to wy tak odczuwacie, ale to zupełnie nie mi oceniać przede wszystkim, czy jakieś lotnisko jest wartościowe, czy jest niewartościowe, czy to jest głupi pomysł, czy tam jest nakradzione, czy nie nakradzione. No, to jest w ogóle to... Kim ja jestem, żeby w ogóle to mówić? No. To znam jakby swoje ograniczenia i no, nie za bardzo znosi się na wszystko. Na pewno nie na lotniska.
1: Ale chyba PO i obecny rząd też chyba jakoś tam nie zarzucili tego tematu CPK do końca. Tego nie jestem pewien. Ale na przykład tak wam powiem, że ta cała gadka, że ktoś jest na przykład propisowski, pro na przykład platformerski, to jest droga donikąd. Bo na przykład taki prosty przykład podam. cała ta akcja z tym murem na granicy z Białorusią. Dla rządów PiS-u było przeznaczone $1 miliard na cały mur i jakieś tam były dodatkowe zasieki, zapory i tak dalej. No to był protest, było ogromne larum, że no, gdzie tak się odgradzać, lepiej jakieś tam schroniska dla uchodźców zbudować, no gdzie to tak, no, nie wolno tak. Nie? A teraz z tego, co usłyszałem, właśnie u tego głupiego Mazurka, który zaprosił tą całą posłankę lewicy, Matysiak. No tam też właśnie jest w tej komisji do spraw chyba obronności, to jest dla mnie w ogóle jakąś niedorzecznością. No ale okazuje się, że obecny rząd nie planuje już miliarda złotych na to, tylko 10. Na jakieś tam dodatkowe jeszcze zapory, zabezpieczenia, tak żeby ta granica była naprawdę szczelna. Także no powiedzcie mi, czy jest w ogóle sens dzielić się na takie obozy?
0: No na pewno jest bezsensowne mówienie, znaczy takie, jeśli ktoś nie jest za CPK tylko dlatego, że to PiS był za tym, no to faktycznie to jest takie bezsensowne. Czy być za uszczelnianiem granicy lub nie być, bo jest to pomysł PiS-owski, czy obecna koalicja to robi, no to jest zupełnie bezsensowne, nie? Oceniajmy ten PiS pod różnymi tam kątami i od różnej strony, ale nie ulegajmy temu, aby jakiś pomysł forsować lub być przeciwko, tylko dlatego, że pisiory są za tym, czy oni to zainicjowali. No bez sensu. To jest jakaś taka miałkość, płytkość zupełna intelektualna i ideologizacja życia. To totalne upolitycznienie do kwadratu i wymyślanie sobie dogmatów tylko dlatego, że to jest pisowskie czy peowskie. No, do tego zmierzałeś chyba trochę, dobrodzieju, nie?
1: Oczywiście, że tak. Rozliczajmy ich za pomysły, za konkretne ustawy, a nie, że bo PiS tak zrobiło, PO tak zrobiło.
0: Żebyśmy nie wpadli w tą pułapkę. Kubo, chciałeś coś powiedzieć?
3: Nie, tylko tak dorzucam, że zgadzam się z tym, co mówię. No, nie zatrzymywajmy się, że jeżeli zrobiła to jedna partia, no to za żadne skarby, chociaż nie lubię, powiedziałbym nawet, że nienawidzę, ale jeżeli zrobili coś dobrego, to też nie będę mówił, że jest to coś, z czym się nie zgadzam. No, jeżeli chodzi na przykład o kasę na dzieciaki, no, to jak najbardziej popieram. No. Wydaje mi się, że jeżeli to w momencie, kiedy to było wprowadzane, na przykład grałem mniej niż 30 lat, no to byłem jeszcze wtedy młody, piękny, silny i myślałem, że zwojuje cały świat, to stwierdziłem, że to jest bzdura, ale teraz mi starszy jestem.
0: Problem jest z zasięgiem trochę. No, mamy. Trochę słabo cię słychać, Kubo. Ewentualnie mógłbyś spróbować zbliżyć się do mikrofonu albo sobie podgłośnić. To byłoby wtedy odrobinę lepiej. No ale kumam, że jedziesz samochodem.
3: Tak. No dokładnie, mam słuchawkę, tak, i tak już się przełączyłem, tak jak tylko mogę najlepiej, także no, jeżeli mnie nie słychać, no to następnym razem postaram się po prostu gdzieś stać, albo zatrzymać się na poboczu i zezwolić. No nie dam rady teraz tego zrobić. Ale tak czy siak już chciałem kończyć, bo dojeżdżam do domu. Także dzięki, że mogliśmy chwilę porozmawiać i spędzić się dobrze, spokojnej nocy i pozdrawiam z Kingdom of Five. Trzymajcie się ciepło.
1: Sorry, że tak zareagowałem na początku.
3: Nie, no spokojnie. Bo,
1: ale wiesz, no, myślę, że się już przedtem wytłumaczyłem z tego, więc...
3: Tak, nie ma problemu. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: Trzymaj się, Kuba, hej.
1: Ja też się będę rozłączał.
0: Rozłączał właśnie.
1: Rozłączał?
0: Rozłączał. O.
1: Nie wiem, że to zgrywam się.
0: Na złość mi robi, widzicie.
1: Tak. Dobra, to nic. To wytrzyma antenkę, nie?
0: No to się rozłączaj.
1: Rozłączam.
0: Trzymaj się. To do następnego. Hej, hej.
1: Okej.
0: Plum.

George Mario Bergoglio. Znacie taką postać? Nie George, ja mówię. Jorge Mario Bergoglio, pseudonim Franciszek, który wcześniej pozytywnie się wypowiadał, co wkurzało katolików, pozytywnie się wypowiadał dosyć o tych kochających inaczej, czujących się inaczej. No to teraz wyszła jego wypowiedź, oficjalna wypowiedź, gdzie on powiedział, cytuję, w seminariach jest za dużo pedalstwa. Tak powiedział. No w sumie brawo, no zauważył oczywistą oczywistość. I w końcu jakiś papież to zauważył. No Wojtyle to by to przez myśl nie przeszło nawet, do głowy by mu nie przyszło, a nawet jakby przyszło, to by się pewnie zaczął samobiczować po takiej myśli grzesznej, wstrętnej, co zresztą lubił robić, o czym się mało mówi. Papież tak, Jaś Paweł II się samobiczował często za grzechy tego świata. No jest w kościele wyraźnie znacząca nadreprezentacja homosiów i o tym się w sumie tak często nie mówi w kręgach duchowieństwa. Ksiądz Oko o tym mówi, o tej lawendowej mafii tak zwanej, nie? Coś, co zostało poruszone w książce Sodoma. Ta książka była efektem wieloletniego śledztwa, tak naprawdę, nie wiem. Bardzo długo autor nad tym pracował. Morel, nie pamiętam. No, Woźnicki ewentualnie może powiedzieć, tacy renegaci bardziej. A to jest w kościele bardzo znacząca siła, ta lawendowa mafia. No to przecież nie będą sami na siebie utyskiwać i widzieć problemów samych sobie, nie? Wiadomo. Nawet teraz jakiś tam znany ksiądz ojciec Martin skomentował te słowa Mario, it's me, Mario Bergoglio, że gdyby w amerykańskim kościele zniknęli ci homoksięża, to by to właściwie przestało funkcjonować. Byłyby zbyt duże braki. Nagle by połowa, jak po pstryknięciu Thanosa, po prostu połowa księży by się rozpadła nagle w proch, zniknęliby. Pyk, i nie ma ich, nie? No i ale w sumie Franciszek ma rację, no Kościół powinien się wziąć za bary z tym problemem, naprawić tą chorą sytuację, bo słuchajcie, ja często powtarzam, nic nie mam, jak zresztą przypuszczam wielu z was. I jak często takie stanowisko mają ludzie w sumie, że do normalnych homoseksualistów, którzy, nie wiem, nie są jacyś zmanierowani, nie robią z siebie gwiazd, nie wpierdalają się w życie innych, nie domagają się jakichś Bóg wie jakich praw, to my nic nie mamy. Ale tutaj mamy jakąś ogromną hipokryzję do kwadratu w ogóle, gdzie instytucja, która zawodowo właściwie i systemowo zajmuje się krytykowaniem tego środowiska, tych ludzi, odsądzaniem ich od czci i wiary, udaje, że jest kimś innym, no bo to oni sami tacy są, no po prostu sami są homosiami, a walą winnych homosiów. No to zakłamanie totalne jakieś, nie? I rodzi to problemy różne, bo idą tam na tych księży ci, którzy chcą, nie wiem, urodzili się właśnie na wsi i się boją, że się będą z nich śmiali, że są homosiami. Tak jak Kaczyński się boi, że będą się z niego śmiali, że jest homosiem. I nagle człowiek dorabia do tego ideologię, zaczyna piętnować tych ludzi, żeby tak od siebie odsunąć te podejrzenia, nie? Ale popatrzcie na tych klechów. Cienka szyjka, głos taki trochę, no to facet to czuje, rozpozna u drugiego, że on jest homosiem często. Gdzieś tam się to wychwytuje, nie? Głos, ruchy takie, te rączki, no. Coś takiego kobiecego w sobie jakby trochę mają, tak? No to nie jest żadna tajemnica, no. Wielu homoseksualistów tak się zachowuje, że po nich troszkę widać takie zniewieścienie jakby.
Nie zawsze, ale często tak. No i jest jakaś parszywa sytuacja, że oni...

0: że język włoski to jest dla niego drugim językiem i że on tak mógł nie znać znaczenia tego słowa, właśnie pedał tam po włosku. Nie pamiętam, jak to tam się mówi. No, także dążmy do jakiejś normalności i do prawdy. Zdrowe życie społeczne, zdrowe instytucje są wtedy, kiedy jest tam jakaś prawda, prawdziwość, a nie jak wszystko się opiera na jakimś fałszu, ściemie, bo potem się rodzą z tego chore sytuacje. I katolicy powinni popierać takie stanowisko, że trzeba coś z tym zrobić, bo na kłamstwie się nic nie zbuduje i będzie się degradował ten wasz kościół katolicki, no, ukochany. Jak wam na nim zależy, to bądźcie za tym, żeby go uzdrowić jakoś, a może stworzyć jakąś instytucję księdza homoseksualisty, niech on się przyzna, że jest homosiem i będzie też już trochę lepiej, nie? Niech powie, niech dokona coming outu. Może doczekamy takich czasów, jak doczekaliśmy czasów, że jakieś tam gwiazdy, celebryci zaczęli dokonywać coming outu, to może i doczekamy tego, że w kościele stanie się to jakimś standardem, że się zaczną przyznawać do tego, czy coś takiego. No nie wiem, no jak to uzdrowić. No, dla mnie kościół katolicki to jest taki koszyk zgniłych jabłek i tam nie ma co szukać za bardzo zdrowych, bo no. Słuchajcie, Adam Czeczetkowicz się odezwał w komentarzach naszych. Kojarzycie taką postać? Bo ja kojarzę doskonale Adama Czeczetkowicza. Jest to człowiek w sumie odpowiedzialny za taki medialny twór, jakim jest Krzysztof Kononowicz. To on go stworzył medialnie, można powiedzieć. To on wpadł na pomysł, żeby zrobić z niego kandydata na prezydenta Białegostoku. On wypromował Krzyśka i jakby tak, no, on za tym stoi. On jest narodowcem. Uważa się za narodowca, patriotę. On nadaje z tym takim, jak się nazywa ten siwy? Sandecki? Kurczę, wyszło mi z głowy. Wojciech to był jakiś... Jak mu tam było? Sandecki? Tam ostatnio Michał do nich zadzwonił. Dubliński, słuchajcie. Normalnie na żywo na audycji wziął i zadzwonił tam. I z nimi gadał. Z tymi dwoma panami. Oni mają jakiś kanał swój. Weźcie, podpowiedzcie. Na pewno ktoś kojarzy. Sądecki, Sandecki, Sadurski. Kurczę, chyba na S, nie? I tam dwóch właśnie rozmawia. Zaraz tu wynajdę. Taki, co się w taki mundur ubiera. Eugeniusz Sandecki, mi się kolorowy podpowiada. Dzięki, właśnie, o tego pana mi chodziło. Eugeniusz Sandecki. Eugeniusz Sandecki. Tak, ma tutaj... Ale to chyba nie ten. Nie, ten chyba, Eugeniusz Sandecki, to są jakieś stare filmy po prostu, to 8 lat temu, no to trochę się zmienił, tak. Dziś ma już brodę siwą. Eugeniusz Sandecki o agenturalności aktora Bolka Olszańskiego. No to oni mają taką tematykę właśnie, Żydzi, agenci, Polska, polskość, pan się ubiera w mundur. Ja nie wiem, czy on przypadkiem się trochę nie zainspirował Jabłonowskim może, no bo to znów mamy pana patriotę w mundurze. I ci, co mieli w domu konia, nie, no to w domu konia to miał chyba Wojciech Olszański, nie?
1: 10 zł. Nie mamy waszego CPK i co mam zrobicie?

0: Kuba się znowu odezwał z trasy. Widzicie, jaki dzielny człowiek. No nie, już właśnie do domu dojechał, dojeżdżał do domu, z domu już wysłał, no. Już myślałem, że z samochodu, jak jechał, tam jedną ręką kierownicę, drugą, tam jednym palcem telefon, no to bym mógł mieć na sumieniu człowieka jakiś wypadek czy coś. Słuchajcie, mówię to nawet jako kapitan pijawka. Nie wysyłajcie donata, jak jedziecie samochodem. Może dojść do tragedii. I co? Za 10 zł będę miał was na sumieniu potem. Jabłonowskiego też opłacał Sendecki. Endecki może. Endecki. Eugeniusz Sendecki. No, też pan... W ogóle wielu patriotów lubi taki styl militarny, nie? Ten pan Eugeniusz tłumaczył Michałowi, że jego mundur nie jest militarny, tylko to jest taki jakby mundur polityczny, cywilny, nie wiem. Żeby nie być jakby, żeby nie podpadać pod jakieś tam prawo, bo no jest powiedzmy jakieś prawo, które reguluje to, jak, czy wolno nosić mundur, czy nie. No więc można sobie kupić taki bezpieczny mundur w sumie, nie? Czy mieć może jakiś mundur taki archaiczny już dzisiaj, który nosił właśnie, nie wiem, jakiś związek jaszczurczy, nie? Właśnie jak w przypadku tam Olszańskiego. I wtedy nie podpadać może pod to prawo, które no, być może zakazuje noszenia właśnie prawdziwych mundurów, nie? Tak samo jak się można przebrać za policjanta. Jeśli się przebierzesz za policjanta takiego, no, z MO, za komisarza Mścisława Pięść z Komendy Rejonowej MO w Wejherowie, nie? Czy za zomowca, no, to wtedy może nie podpadasz. Znaczy, na pewno dobrze wypadł ten Sendecki, jeśli chodzi tak o kulturę rozmowy. Michał tam trochę zaczepiał, jak to Michał, nie? A tamten na spokojnie, bez agresji, to tutaj ma u mnie plusa, że przynajmniej da się z nim porozmawiać. Nie wiem, nie zakrzyczy cię, nie zagdaka, nie nazwie cię zdrajcą czy trolem i cię tam nie wypierdoli. Kamraci wypierdolili Czosnka z anteny. Czosnek tam się dodzwonił swego czasu. Znaczy, nie wypierdolili z anteny, tylko pierw z nim pogadali, tam dosyć przyjaźnie, ale potem Marcinek wszedł na kanał Czosnka i zobaczył, że ten zbiera sobie na skuter i to go wkurwiło, bo on retransmitował kamratów, a miał... tam, że zbiera donaty na skuter sobie. I to wkurwiło Marcinka, że ktoś może jakieś donaty zbierać, puszczając ich content. No bo wiadomo, że jak wpłacać, to tylko kamratom. Chociaż faktycznie to jest trochę, może faktycznie nieeleganckie. Jeśli ktoś puszcza czyjś content, mi też się zdarzy raz na ruski rok coś puścić czyjegoś, ale to bardziej tak prawem cytatu, nie? Jakiś fragment czy coś, no. A Czosnek się zalicza do tych youtuberów, którzy lubią sobie zapodać czyjś stream po prostu i on sobie leci przez godzinę. No to wtedy faktycznie jest trochę problematyczne, no bo ty puszczasz czyjś content przez dłuższy czas, a tobie wpadają donaty, no to chyba trochę rozumiem Marcina, że się o to wkurwił, nie? No to tak jak ja bym se puścił Teorię Chaosu i leciałaby tu 3 godziny, ja bym se poszedł robić kanapeczki i się położył do łóżeczka i by se tu leciało, a wy byście mi donaty wpłacali. No trochę nie teges, nie? No, dlatego też nie jestem jakimś zwolennikiem puszczania cudzego kontentu. No róbmy swoje. W tym sensie, że swojego coś twórzmy, a nie puszczajmy czyjeś i bez sensu to jest w ogóle trochę. Sendecki się sądził z Leszkiem Bublem, o, naczelny polski antysemita. Gdyż Bubel miał stowarzyszenie imienia Romana Dmowskiego i Sendecki też miał identycznie nazwane swoje stowarzyszenie i teraz... jego nazywanie Dmowskiego Romana. Znaczy, i teraz się nazywa Stowarzyszenie Dmowskiego Romana, tak? No, Dabliński też zwrócił uwagę, że w tych kręgach patriotów, narodowców to się kłócą strasznie ze sobą i że jeśli chcą coś razem osiągnąć, to powinni się jakoś zjednoczyć chyba, bo a nie się żreć sami ze sobą. Ale u nas w wielu środowiskach są ludzie maksymalnie skonfliktowani. Wśród katolików są konflikty, bo jedni są ryzykowi, a drudzy wyborczy, gazetowo wyborczy. To się chyba mówi Kościół Łagiewnicki i Toruński, czy jakoś tak. U spiskowców alternatywnych, szurów, jak zwał, tak zwał, też konflikty cały czas, o wszystko. U tych to o wszystko się konfliktują. Ciągle. No i tak u wszystkich cały czas. My Polacy lubimy się dzielić chyba. Cały czas musi być to ying i yang. Kaczyński, Tusk. Lewo i prawo. Katolik albo pedał. Narodowiec albo zdrajca. I tak dalej. Lubimy się kłócić. To nie patrioci. Oni mają teczki, dezinformują, dzielą, pisze Jack. Masz na myśli Sendeckiego? Czy Jabłonowskiego? Czy może ich wszystkich? Bo niektórzy też mają takie przypuszczenia, że to są, że ci znani różni tacy właśnie ludzie z tych środowisk, to tak naprawdę jakąś krecią robotę robią. I no, to co teraz powiedziałem, że to środowisko jest tak podzielone, może to jest właśnie efekt działań tych ludzi, że stworzyć taki konflikt, nie? I stworzyć rozpierduchę, żeby się przypadkiem ci ludzie nie zjednoczyli. Jak już zobaczą, że się w tym środowisku ludzie jednoczą, to nagle wymyślą jakiś konflikt, albo on mi ukradł content, a to są zdrajcy. Słuchajcie, mam tu pewne dokumenty, na razie nie będę pokazywał, ale słuchajcie, to będzie jak grom z jasnego nieba. Na razie nie będę zbyt dużo zdradzał, powiem tylko, że to są zdrajcy, mam tutaj papiery i zaraz się robi rozpierducha, nie? Jedni z drugimi się napierdalają i nici z jakiegoś porozumienia, z jakiegoś stworzenia czegoś wspólnego i może takie jest zadanie niektórych. Też dopuszczałbym taką opcję, no czemu nie? Tak, to Piotr Szlachetny i jego komitet to zainicjowali, bo Michał się wkurzył, że mu tam dupę obrabia ten... ten dziwny człowiek. Krzysiek Schroeder. To, słuchaj, to pozdrów żółwie ninja. Schroeder. Pisze, tylko nie w Wejherowie. Ja byłem kiedyś w Wejherowie, pięknie tam jest, fajnie. Bardzo miło wakacje spędzałem. Przecież Sendecki z Jabłonowskim i Ludwiczkiem też się podzielili. Oni tam wszyscy się ze wszystkimi. Jest jeszcze jakiś tam Wojciech... Skądś tam, jak on się nazywa, Wojciech z Normandii, tak? To też na początku tam się kamracili, jednoczyli, ale szybko to się skończyło na tym, że są wrogami i po sobie jadą, nie? Zawsze tak się to kończy. Może to po prostu wynika z natury Polaków trochę, że my jesteśmy tacy kłótliwi i bardziej lubimy znajdować to, co nas dzieli, i starać się ugrać coś na tym, bo wydaje nam się, że ugrać to można tylko na napierdalaniu na innych, na wskazywaniu wroga. No przykład idzie z góry, to może nam taki przykład dają i tego się nauczyliśmy od ryzyków, od polityków, że tylko na kłóceniu się, wskazywaniu wroga można coś zbudować, a tak to łatwiej, nie? Ciemna strona zawsze jest łatwiejsza i szybsza, łatwiejsza. I tak poza tym takie bycie pozytywnie nastawionym do kogoś to takie frajerstwo, takie tupolistwo, nie? Trzeba wskazać, pokazać, słuchajcie, to jest chuj się nakradł. To jest wróg. Słuchajcie, ale my się nie damy. Jesteśmy razem. Zawsze lepiej. Pewna Holenderka doczekała się w końcu zgody na eutanazję. Walczyła o nią kilka lat, 3 lata. 29-letnia kobieta z Holandii, Zoraya Ter Beek, czy Beck. Jest to kobieta, która przeszła ponad 30 sesji terapii elektrowstrząsowej nawet. Ja już myślałem, że elektrowstrząsów się nie stosuje. Ale widać jednak tak. To w takich skrajnych przypadkach, bo elektrowstrząsy to myślę, to jest trochę taki reset głowy faktycznie, nie? Dostajesz po prostu pierdolnięcie w łeb, taki baranek z przytupem, jak już farmakologia nie pomaga, jak terapie nie pomagają, no to może już te elektrowstrząsy, nie? Kiedyś je pewnie stosowano częściej, bo kiedyś to była jakaś taka metoda, chyba bardziej powszechna, no a dzisiaj to już jest taka ostateczność i nawet to nie pomogło. Kobieta cierpiała na depresję, spektrum autyzmu też ma jakieś tam traumy, zaburzenia osobowości, nic nie pomagało, no i w końcu stwierdziła, że nie chce żyć. Z urody trochę podobna do Ewy Lipki jest, słuchajcie, ja tu widzę. Podobna, bardzo uroda. Jakby taka trochę młodsza Ewa Lipka. I cóż, jest taki mit, że w Holandii to eutanazja na życzenie. Depopulacja ludzi. Idziesz sobie i eutanazję chce, nie? Właśnie zupełnie nie tak. W ogóle do niedawna jeszcze osoby z zaburzeniami psychicznymi w ogóle bardzo rzadko dostawały taką zgodę na eutanazję. Kilka osób na rok, co najwyżej. Teraz to się zmieniło. I musi to być tak, choroba nieuleczalna, taka, z której no, nie widzimy szans, żeby się z tym uporać. Musi być cierpienie, nieuleczalność tej choroby i tak i jeszcze kilka innych tam warunków. Dlatego jest ciężko dostać takie pozwolenie. Więc to jest mit, że o, cywilizacja śmierci. Zrobili tak, żeby ludzi zabijać na zawołanie, żeby się pozbyć dziadków, nie? Z domu. Bo chcesz mieć w domu stół do snookera, no. I dziadki ci przeszkadzają. No nie, no to są znów takie fejki właśnie. No i kobieta dostała po wielu latach starania się w końcu zgodę. Umarła na własnych warunkach, można powiedzieć. I liczyła nawet, że partner, że miłość jej pomoże. To wszystko odwrócić, niestety nie udało się. No, też jej to nie pomogło, bardzo cierpiała. No, umarła, chciała bez muzyki, bez jakichś tam ceregieli, robienia z tego wielkiego ajwaj, na ulubionej kanapie, dostała jakiś tam zastrzyk. I powiedzcie, czy dla mnie to jest dobra opcja? Uważam, że powinno to być dostępne na tych warunkach, właśnie, że nie na zawołanie, nie, że ktoś się źle czuje, to masz, to się zabij. Ma to sens. Odejść w cywilizowany sposób, bezboleśnie, przy fachowcach, którzy się na tym znają. Wiadomo, że no, nie jest to nic przyjemnego, ciężko to mówić, ale no w jakiś w miarę normalny sposób, no lepsze to niż skakanie z czwartego piętra, nie? Jak ktoś chce się zabić, to może i tak się zabije, tylko będzie to masakra, nie wiem, jakaś. Tu jest czas, żeby się przygotować. żeby po prostu w cywilizowany sposób to zrobić, żeby przygotować bliskich, żeby to się odbyło w jakiś taki sposób, no, jako ceremonia, a nie jako jakiś hardkor, że skaczesz pod nadjeżdżający pociąg. No, bzdury piszesz, Jack, trochę tutaj. Jack pisze, Hitler zapoczątkował eutanazję. 100 tysięcy wymordował niepełnosprawnych itd. Lata 30. 40. z tego, co pamiętam. Zupełnie o czym innym piszesz. Ty piszesz o mordowaniu ludzi. Po prostu bez ich zgody, nieświadomych, bo pewnie nie wiedzieli, co ich czeka. Zostało to zrobione w chytry sposób. To jest. Ty piszesz o morderstwie. Ja mówię o możliwości, o tym, żeby pozwolić komuś, kto bardzo cierpi, kto się o to stara wiele lat, na godnych warunkach, w cywilizowany sposób, żeby skończyć z jego cierpieniem, bo już ma dość. I też kto ma o tym decydować? Ty chcesz komuś tego zabronić? On czuje, że ma już dość, strasznie cierpi. Może cierpi tak, że ty tego nigdy nie zaznałeś i nie wiesz, jak to jest. I tak dalej. A ty mu chcesz tego zabronić, bo Hitler i bo co? Człowieku, weź ogarnij trochę się. Ciągle ludzie gdzieś giną, popełniają samobójstwa. O czym my mówimy? To naprawdę ci ludzie, którzy dostają to pozwolenie na eutanazję, to jest Majka mały Jeziorski, odsetek.
1: 10 bardzo. Złotych. Głosem Kaczyńskiego. Czy Honosiu łanem jest z pedalstwa? Chyba nie. Znaczy ja na ten temat nic nie wiem.
0: Homosiuanen? Aha, od marihuanen. Czy homosiuanen jest z pedalstwa? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Dziękuję bardzo. To żeś wymyślił, Michael. Nie jestem za eutanazją i za aborcją, Krawiec. No, domyślam się, że nie jesteś. Znaczy, to wiesz, słowo zapoczątkował. To nieważne, jak coś nazywamy, tylko ważne, czym to coś jest, nie? A nie, jak, że, nie wiem, jak sobie nazwę zabicie muchy morderstwem, to nie znaczy, że będzie to to samo, co zabicie drugiego człowieka. No, tego samego słowa użyję. Choroba psychiczna nieuleczalna jest. Tu mamy, w tym przypadku kobieta cierpiała na wiele różnych dolegliwości. Zaburzenia osobowości, traumy, ciężka depresja, spektrum autyzmu i generalnie źle się jej bardzo żyło. Nie wiem, nawet gdyby to miało być takie zniechęcenie życiem. Nie wiem, ja mam trochę takie. I rzeczywistością. I znudzenie, to czemu mam nie pozwolić komuś? Ty będziesz decydował? Jeden z drugim? Czy komuś wolno, czy nie? A czy ty będziesz decydował też, czy komuś wolno, nie wiem, spać na brzuchu? Albo czy wolno komuś, jak będziesz mówił, jak ma dziecko wychowywać i tak dalej, no dajmy ludziom trochę wolności w decydowaniu, nie? W tym przypadku być może nie możesz nawet, nie wiem, za czyje pieniądze, bo to jak już nie ma argumentów, to zawsze się pojawia argument, ale nie będzie za moje pieniądze tego robić. No, za moje. No to też nie powiesz, że za twoje. No to co chcesz jeszcze powiedzieć? Że Pan Bóg nie pozwala? A może ona nie wierzy w twojego Pana Boga i ma prawo do tego i ma prawo mieć w dupie to, co twój Pan Bóg mówi i ty na ten temat. Czy wolno, czy nie wolno. Zresztą w Biblii nie wiem, czy w ogóle jest coś o samobójstwie. O aborcji w sumie nic nie ma za bardzo. To Kościół sobie powymyślał wiele rzeczy. Też piekło se wymyślił w sumie. Odpusty se wymyślił. I dużo innych rzeczy sobie wymyślił. Kult jednostki, świętych se wymyślił. Ludzie powinni żyć to naturalne, krawiec. Aha, czyli tyle masz do powiedzenia w temacie eutanazji, że ludzie powinni żyć. No to jest takie, wiesz, takie bardzo takie rozmyte, ogólne, niewiele wnoszące, no bo tak to można wszystko skontrować. Że... I co? I powinni, to ty zabronisz eutanazji. A ja, no dobrze, też masz prawo, przecież ci tego nikt nie zabroni, Jack, nie? I ogólnie wszystkim, którzy będą tutaj w drugą stronę postulować, przecież też wam nikt nie zabroni lobbować, być za tutaj tą inną opcją, żeby tego ludziom zabronić. Nie ma w Biblii przykazania nie zabijaj? Nie, nie ma. Jest nie morduj. Poza tym, wiesz co, skoro ty podciągasz eutanazję pod nie zabijaj, to ja też podciągnę pod nie zabijaj muchy. Też jest wyraźnie, nie zabijaj i chomika nie zabijaj. I nie zabijaj, jak twoje dziecko chce zwyrodnialec, jakiś gwałciciel ci porwać, to też go nie zabijaj przypadkiem. I nie zabijaj tego, co wymordował 10 tysięcy osób, bo miał takie widzimisię, też go nie zabijaj. Nie wprowadzaj kary śmierci, nie zabijaj. I tak wszystko sobie podciągniemy pod nie zabijaj, bo ktoś sobie nieprecyzyjnie przetłumaczył słowo nie morduj na nie zabijaj. I w myśl tego fejka, tego wymysłu i błędnej interpretacji Biblii sobie uregulujmy całą rzeczywistość wokół siebie, bo nie zabijaj. W kretyński sposób, nie mający nic wspólnego z tym, co chciał autor, sobie powiedzmy nie zabijaj. A może to nie zabijaj nie znaczyło nie zabijaj czasu, żeby się... tak, albo nie zabijaj mej miłości, albo coś, też sobie wymyślmy jakąś głupotę i się tego trzymajmy jako dogmatu do usranej śmierci. Nie, no. Poza tym spoko. No, albo zabijanie zdrowego rozsądku. Tak, Silver, to chyba to najbardziej tu by pasowało. Zabijanie zdrowego rozsądku. Bo dla mnie zdrowym rozsądkiem jest umożliwienie komuś, kto bardzo, bardzo cierpi i nie ma za bardzo szans na wyleczenie. Myślę, że to zostało spełnione tutaj, bo jest wyraźnie to uregulowane, że o eutanazję może się starać ten, gdzie nie ma szans na wyleczenie za bardzo. A to też się można spierać. A doktor Zięba mówi, że można wyleczyć, czy coś tam można sobie wymyślić. No, ale to zawsze można odbić piłeczkę jakoś tam. Nie wiem, ja bym pozwolił ludziom... Myślę, że ci, którzy tak bronią życia, w cudzysłowie bym to umieścił trochę, na siłę i będą innym zabraniać dokonać tej eutanazji, tym, którzy cierpią, nie udało. Jest wyraźnie napisane, kobieta przeszła 30 zabiegów elektrowstrząsów, licząc, że już ten hardkorowy sposób może jej pomoże jakoś. Nie pomogło. A ja mam, ja jak miałbym jej tego zabraniać, to chyba w imię jakichś swoich przekonań, że ja się nie zgadzam, ja jestem chrześcijanin, będę walczył o życie, bo ja jestem wojownikiem Maryi. I to jest takie, to jest egoizm. Ty chcesz pokazać, że jesteś świętoszek i ty będziesz komuś zabraniał, gdzieś go tam za kołnierz ciągnął, żyj, żyj, bo ja ci to mówię, rycerz w walce o życie. I zasługi w niebie będę miał dzięki temu. Żyj, żyj, kurwa. No, to zasrany dobroczyńca jest takie, tak się czasami nazywa takich ludzi, zasrany dobroczyńca.

jeśli uznasz, psycho, że zygota to jest już człowiek, to tak, to da się podciągnąć aborcję pod... pod siódme bodajże przykazanie, tak? Nie siódme. Które to przykazanie? Piąte. O, co ja mówię? Jakie siódme? Piąte przykazanie. Tutaj nie jest tak prosto określić, kiedy się zaczyna człowiek. No, ktoś może od biedy uznać, że od momentu zapłodnienia, no, od momentu napoczęcia, no, dziecko napoczęte. Niech będzie, że ta zygota to jest dzieciątko. No. Całkiem rozsądni ludzie potrafią mieć takie przekonania. No, na przykład wódz. A dla mnie niekoniecznie. Poza tym też są przeróżne inne czynniki. Nie można się oprzeć na jednym dogmacie i pod to sobie wszystko ustawiać. Życie pokazuje, że nie jest to dobre rozwiązanie. Uczepić się jakiegoś jednego czegoś i nie brać pod uwagę nic innego. A ja na przykład mogę sobie, jestem bardziej trochę elastyczny i zakładam, że jak ma być jakieś dziecko całe życie w traumie, przeżywać dom dziecka, gdzie się straszne rzeczy dzieją, te dzieci są tam wykorzystywane seksualnie, bite często, źle traktowane, potem życie bez rodziców, cierpienie, jakieś psychiczne problemy, no to chyba lepiej, nawet jeśli by założyć, że... Ale nie, u zwolenników tego przekonania, że to już jest dziecko, to nie chodzi nawet, że to będzie jakieś cierpienie, że ta zygota będzie ją bolało, tylko bo tak, bo dogmat nie zabijaj, bo Pan Bóg tak kazał. To bardziej to, znowu oparcie się o dogmat, który was... nic w waszym życiu nie zmienia, tylko wy chcecie go wyznawać, żeby się zasłużyć w niebiesiech i żeby być dobrym katolikiem, chrześcijaninem i tak dalej, nie? A co jak ja na przykład sobie... No, to sobie możesz mówić, że biologiczny fakt. No, dobrze. Zależy jak sobie... jakie sobie przyjmiesz kryteria, definicje i tak dalej. Nie jest, dla mnie nie jest to takie oczywiste.

Dobra, też nie będę ciągnął tego tematu, spoko. Wiesz co, dla mnie na przykład większym problemem by było zabicie kota dorosłego, żywego, czującego, który czuje strach, ból, lęk, znaczy no, strach, lęk, ból i jest już taką wykształconą istotą, niż pozbycie się zarodka. Wiem, że to kontrowersyjne, ale tak myślę. I też, ale to nawet nie chodzi o to, to jest, wydaje mi się, nie tak bardzo istotne w stosunku do tego, o czym mówiłem wcześniej, że wolałbym, zdecydowałbym, że można skazać tutaj, dokonać tego niefajnego czynu i tą pra istotę, nie będącą jeszcze no, świadomą, czującą, skazać ją na jakiś ból i cierpienie chwilowe, niż przyczynić się do tego, żeby całe życie było gdzieś tam, się pałętało po domach dziecka, cierpiało i bez rodziców i tak dalej. No, jestem w stanie taką opcję przyjąć. No, może jestem opętany demonicznie. No. Więc dobrze, żeby się mną zajęli psychopaci, ludzie psychicznie chorzy, bo za takich uważam sporą część egzorcystów. Słuchajcie, jak ktoś wierzy w jakieś diaboły, szamocze się, tarmosi tam z kimś, inkantuje jakieś czary, co ja znam z gierek, RPG, kropi czymś, a tam dochodzi do różnych innych rzeczy. To często są zboczeńcy, którzy lubią tam, chcieliby bardzo zgwałcić, ale znajdują sobie inny sposób, taki boży sposób, żeby kogoś pogwałcić. To są tacy ludzie, no poczytajcie sobie o egzorcystach. Teraz się biorą za tych szarlatanów, tak naprawdę. Nie ma żadnych opętań, nie ma żadnych, ten to jest szopka wszystko. To są albo choroby psychiczne na tle religijnym, w czym nie ma niczego niezwykłego, albo są to czasami ludzie, których wychowanie po prostu bardzo surowe, ultrareligijne takie wychowanie zrobiło z nich takie kaleki umysłowe i tam wrzeszczą coś. Przykładowo dziewczyna, kobieta też ma swoje potrzeby seksualne i tak dalej. Jak całe życie będziesz ją wychowywał, że ona nic nie może, nie wolno jej pomyśleć nawet o tym, to w końcu się to przerodzi w chorobę i zacznie wrzeszczeć, stworzy sobie drugą osobowość grzeszną, demoniczną i zacznie pod tą osobowością krzyczeć kutas, cipa, cycki, bo jej się w głowie pokiełbasi. No, a potem przyjdzie ci szarlatan i zacznie ją tarmosić za nogi, wkładać jej palca gdzieś i wykrzykiwać inkantacje. Diabolum sacrum infinity! I zacznie tam gdzieś ją obmacywać za cycki. Ludzie, nie dam się zrobić. Nie dam się wciągnąć w to gówno, w te... te bajeczki. Równie dobrze możecie mi bajeczki o sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach opowiadać. Tak samo będę w to wierzył. No.

0: Tekenie 8 powraca Lidia Sobieska, polska pani premier, jedna z najbardziej, jeśli nie najbardziej znana bijatyka na komputery, na konsole bardziej. No i tam się w poprzedniej części, w Tekenie 7, pojawiła nagle, stąd ni zowąd, polska bohaterka, która mówi po polsku, bo tam jest taka zasada, że te postacie z różnych krajów są i zawsze mówią w swoim lokalnym języku. No i mamy polską panią premier, no, która świetnie zna karate. Wyróżnia się tym, że trenuje takie prawdziwe bardziej karate, nie jakieś tam wymyślone ciosy, tylko to jest takie bardziej prawdziwe karate. Nie pamiętam dokładnie, jaka odmiana. No ale taka realistyczna. No i teraz znów będzie w ósmej części, spodobała się. Chyba też jako dodatek w sumie, jakoś, jakiś DLC. No. Szeptuchę zwolnili z Orlenu. Przyjaciółka Kaczyńskiego, która mu pożyczyła pieniądze i to jest wystarczające, to są kompetencje, żeby dostawać pracę u boku Obajtka i dorobić się małej tam fortunki za nic nie robienie. No taka Baba Jaga nawet ma kurzajkę tutaj taką i nohal i kurzajka, wszystko jest i na ziołach się ponoć zna właśnie, jakieś tam ziółka. Szeptucha. Dużo. Ten gdzieś tam jakiś kierowca Kaczyńskiego też kimś tam został, były kierowca Kaczyńskiego, tu ktoś Kaczyńskiemu obiadki gotował i też dostał pracę w spółce Skarbu Państwa. Tu Szeptucha robiła mu ziółka i pieniądze pożyczyła, też się należało. No, super partia. Super partia. No i powyganiali teraz te różne szeptuchy. Ludzi bez kompetencji, bez doświadczenia, bez umiejętności. Bardzo dobrze. Gonić. Powinni im zabrać tą kasę jeszcze. Ja bym im zabrał tą kasę. To jest kradzież. To jest kradzież zwykła. Jak się bierze jakiegoś swojego szwagra czy swoją kucharkę ze stołówki, bo ci dobre obiadki gotowała i się z publicznych pieniędzy im daje miliony, to jest kradzież zwykła. No i nad czym tu debatować? Kradzież. To jak kradziejów się karze tak, że im się odbiera majątek. Z tego powstał też Fundusz Sprawiedliwości. Z zarekwirowanego majątku przestępcom. No, miało to służyć ofiarom przestępstw, ale PiS to porozdawał klechom, swoim mediom, sprzedajnym kurwom, republiki, nierepubliki, od rzeczy. Pospieszalski dostał banieczkę, teraz się zarzeka, że ja nic nie dostałem. To tak jak Rydzyk się zarzeka, że ja nic nie dostałem od PiS-u, nic. Ani złotówki, kochani. W ezoteryce dużo złodziei. No, prawie sami złodzieje. Jak dużo. To eufemizm jakiś niby taki. Można tak powiedzieć. Od zajebania. 90%. Wszystkie te bardzo drogie urządzenia, które robią Ting, analizatory kwantowo-synfazowe, konwertery aury, rejestratory czakramów, taborety kwantowe. Tak, to przecież oni wszyscy takie rzeczy sprzedają. Tak, dużo. Sami złodzieje. Wywalili tamtych, dali swoim, też bez kompetencji. Tak myślałem, bo też są takie przypadki, to się tam zdarza, ale już koalicja pokazała, że troszeczkę standardy wyższe są, ponieważ już powywalali kilku tych, których zatrudniono, już nowa władza zatrudniła, ale szybko to zauważono i ich tam wypierdolono. To trzeba by Skałę zapytać. Skała mi tam wymieniał jakieś takie przypadki. że nie jest, to jest właśnie taki zgubny symetryzm, że powiemy, można mówić, że PiS, PO jedno zło, tak w uproszczeniu, ale jak się zastanowimy, to niekoniecznie jedno zło, nie jest to tożsame. PO nie robi aż takich hachmentów, nie kradnie aż tyle, nie ma aż takiego nepotyzmu, takiej głupoty, zaciekłości jakiejś takiej, nie wiem, sekciarstwa aż takiego nie ma. To ciężko to porównać. Nie jest to idealne, ja też nie jestem zwolennikiem koalicji. Denerwują mnie ci ludzie, ale niesprawiedliwe jest trochę stawianie ich w jednym szeregu. Szczęść traktorze.
1: No, szczęść Boże, szczęść Boże.
0: Szczęść telesforze.
1: A propos tej całej rzeczy, że ktoś, załóżmy, daje stanowiska swojemu bliskiemu, to ja bym spojrzał na to w troszkę z dystansu, albo inaczej. Wyobraź sobie, że nie patrząc oczywiście na majątek i na rodziny, że akurat ta kucharka, o której mówisz, załóżmy, nie wiem, przysłowiowa kucharka, która naprawdę dobrze daje, dobrze gotuje i to jest gitara gra. I ten człowiek nie zna obcych żadnych, a tym bardziej jeszcze dokładnie z obcej partii. To tym bardziej. Więc dlatego obstawia się swoimi, bo to jest moim zdaniem bardzo naturalne. No i w ten sposób myślę. No. Ten robi to dobrze, bo tego znam w ten sposób, więc boję się w tym momencie zamieniać na jakiegoś nowego, którego po prostu nie znam. O, załóżmy, abstrahując, wiesz, od partii nawet, wiesz.
0: Ty powiedziałeś teraz, robi dobrze, bo go znam. No to jest tu jakaś logika? To jak ja ciebie znam, to muszę uznać, że jesteś dobrym informatykiem, na przykład, żeby mi tu coś zaprogramować, bo ja ciebie znam.
1: Ale,
0: tak?
1: Ale dobra, nie wkładaj mi pewnych słów w usta. Ja mówię w ten sposób, że jeśli kogoś poznałem i znam jakiś dłuższy czas i on dla mnie, czy tam do mnie, czy dla mnie pracuje, i w dany sposób nie mam do niego pretensji, a jeśli miałem pretensje, to go zwolniłem i zastąpiłem innym człowiekiem, oczywiście z pewnej partii, w której się lubujesz. I jeśli nie masz zarzutów, jeśli dobrze gotujesz, robi wszystkie działania według tego, co ty sobie założyłeś, ale też pytanie zasadnicze, mówimy teraz o jakimś premierze, marszałku, czy powszechnym pośle, bo też dokładnie tego nie zajarzyłem.
0: No nie wiem, tak nie do końca rozumiem, do czego zmierzasz. No, ja bym zatrudniał po prostu fachowców, a nie ziomeczków i szwagra, bo go znam i tak dalej. No i
1: ja myślę, że to nie. Ja myślę, że podświadomość by inaczej działała, wiesz? Nawet jakbyś chciał, bardzo byś chciał kogoś innego, nawet, no właśnie, i przede wszystkim nie z tej ekipy, tak zwanej w cudzysłowie, tak? Nie z tej ekipy, no to byś miał większy problem, tak samo jak PiS dla PO i PO dla PiS, no to samo, wiesz, ten sam deseń, wszystko idzie. Jest to normalne i tak zawsze będzie.
0: Nie,
1: i tak
0: nie,
1: było,
0: brzydzę się takim czymś, nie robiłbym tak. I jak gdzieś tam, no nie mam w życiu takich, w życiorysie czegoś takiego, że biorę jakiegoś tam...
1: To byś na nowo szukał każdego od nowa, byś patrzył, tak, który dobrze
0: ale
1: robi,
0: to, ale
1: który
0: to jest
1: dobrze...
0: państwo, nie jakiś twój folwark, czy twoja firma, tylko to jest państwo. Tu ogłaszasz przetargi, no, ogłaszasz konkursy, dajesz
1: tak,
0: ogłoszenia.
1: Tak, to prawda.
0: Bierzesz tylko fachowców pytanie, kto z myślą o tym,
1: zarządza,
0: żeby wziąć kogoś w dobrej cenie, patrzysz też na pieniądze, a nie, że tak jak u nas się przyjęło, to akurat po obu stronach sceny politycznej, u nas jest to standardem, że płaci się krocie za byle co, bo to jest państwowa kasa i to jest też obrzydliwe.
1: Wniesiesz... To prawda.
0: To właśnie Jan Piński o tym opowiadał, jak pracował w TVP, że jakoś tam wnieśli dwa krzesła i postawili ściankę i 2000 za to dostają, nie? W normalnych warunkach rynkowych dostałbyś za to 200 zł, a nie 2000.
1: No dobra, no to czyli
0: i jest to standard, a rządzący wszyscy sobie zrobili z państwowych pieniędzy dojną krowę i to jest też złodziejstwo, to jest zwykłe złodziejstwo. Jak ja bym na przykład, słuchaj, wyobraź sobie, że słuchacze Nocnego Radia się zrzucają w dobrej wierze, ktoś ostatnią kasę tu dodaje, bo wierzą w to medium, że ono jest fajne, a ja potem ci daję, mam tej kasy w chuj, i nagle mówię, masz to furiat, dwa koła za wklejenie obrazka tam na Facebooku. To by było złodziejstwo, byłoby to nieuczciwe w stosunku do społeczności tutaj, tak? Do sponsorów.
1: Myślę, że tak. Jakiś tam o zarzutach słyszałem jakiś tam według ciebie, ale to już pieprzyć to.
0: Jakie zarzuty?
1: No gdzie, że zrobiłeś taki... A, to pewnie rybka najebany pierdolił. Aha, przepraszam.
0: Słuchaj, to nie jest żadna tajemnica. Ja o tym się do tego ustosunkowywałem z 10 razy publicznie.
1: A, to przepraszam.
0: No powiedziałem wyraźnie. Uważam, że wykonałem swoją robotę tak jak trzeba. Zostawiłem go ze stroną, która działała, była dostosowana do wszystkiego, co chciał. Można było tam wklejać filmy, audycje. I miał sobie powpisywać teksty, pokazałem mu, jak to zrobić, nie zrobił tego, nie przedłużył domeny, nie zapłacił za hosting, strona mu zniknęła i nagle po 2 latach, czy po ileś, krzyk. A co do teledysku, który miałem mu zrobić, ludzie, on się sam do mnie nie odzywał i... To, że ja nie miałem ochoty sam wychodzić przed szereg i nie wiem, i go tam gdzieś molestować. Słuchaj, ja ci jeszcze coś tam gadaliśmy, że jeszcze coś mam ci zrobić. Jakiś teledysk do człowieka, który się okazał psychicznie chory, kurwa, i mnie i do mnie...
1: Też tak uważam. Dosłownie, tak uważam.
0: Chyba was nie dziwi, że nie miałem ochoty wychodzić przed szereg, być nadgorliwy i mu przypominać się. Słuchaj, ja jeszcze bym ci coś zrobił. Do człowieka, który mnie wymęczył psychicznie...
1: Jest to chory człowiek psychicznie bardziej ode mnie, bo nie tylko tyle, że on jest chory psychicznie, a poza tym jeszcze kurwa pije. No ja to mam tylko jedno, to drugie czasami, no.
0: Poza tym jakaś tam rozmowa o teledysku, on tak se to nazywa, jakaś tam no, prezentacja, bo z czego ja teledysk miałbym mu zrobić, jak on mi ileś tam zdjęć podesłał? To co, to teledysk, tak? Kurwa zdjęcia się zmieniają. To było tak palcem na wodzie pisane. To było takie, że coś tam wspomniał o tym. To też nie była jakaś wielka rzecz, że się tam na twardo dogadaliśmy, że mam zrobić to i tam.
1: Rozkręcasz się potrzebnie?
0: Nie, bo ten temat i Dabliński ostatnio znów wyciągnął i ty wyciągasz, no to...
1: A nawet nie. Tak sobie, że mimochodem tak sobie wspomniałem. Nie wiem, jakoś by się po prostu obiło uszy. Ale żeby tak drążyć, nie ma chyba sensu. Dobrze wiemy i...
0: Też trochę nie rozumiem zjawiska, że się liże dupę komuś, kto... Ktoś uważa się za mojego jakiegoś tam kumpla czy znajomego i mnie jakoś tam szanuje... A liże dupę komuś, kto mnie nazywa złodziejem, jakiemuś psycholowi, kurwa, nie?
1: Dla mnie to już jest za grube i za chore. Ja już jestem cię fajnie zrobiony, spalony, idę spać i idę jutro nosić rzeczy. Będzie przegięcie. Nie masz pojęcia, jakie trudne zadanie mają ludzie, którzy pracują którzy przenoszą rzeczy. No w tym, w przemrowaniu ci wszyscy.
0: No tragarze.
1: Ale oni muszą oczywiście mieć jakieś paski, żeby to sobie zablokować. Ale my to robiliśmy, kurwa, z kumplem, że ja pierdolę, lodówka. Ile ona miała wpizdu na dole tego... Przepraszam za... Nie, no to ten... No czego? Lodu. No lód, niestety, nie skuliśmy lodu. Ojej, dobra, nieważne. Stanie zapierdalania, rozumiesz, po schodach. Jak człowiek jest niewyćwiczony, nawet rano sobie nie robi żadnych skonów albo że tam Też powinieneś sobie jakiś robić, a da, gdzie tam ci chce, kurwa człowieku, jak ty leniwy jesteś, abnegat, podobnie jak ja, no, ale to kurwa się zmuszaj. Taka prawda, taka prawda, taka prawda. No, no i trzeba się zmuszać do jakiejś pracy, no i wiesz, żeby, a później wiesz, jak pracujesz, jak przynosisz rzeczy, jakie są zakwasy na zajutrz. Orzesz człowieku, nie możesz stać w łóżku z łóżka, a jeszcze wieczorkiem wiesz, na luzaka po tym wnoszeniu sobie wypijesz dwa piwka i jeszcze kurwa się spalisz, no, to rano ci się kurwa w ogóle nie chce wstawać, cholernie nie chce się wstawać.
0: No i za taką robotę, za jeżdżenie, wnoszenie tego dostaniesz na końcu stówę, nie? A taki se przyjdzie w telewizji, postawi dwa krzesła i dostaje dwa koła z pieniędzy publicznych. I to, co jest parszywe w Polakach, to to, że większość Polaków będzie to akceptowała i sama by tak zrobiła, jakby się dorwało do publicznych pieniędzy. Te też leciałyby na piweczki w restauracjach po 1000 zł, bo co to, to moje pieniądze? No to jest parszywe, to trzeba zmienić. Dopóki się ludzie sami nie zmienią i nie zmienią mentalności, to będziemy mieli takich rządzących. Masz takich rządzących, na jakich zasługujesz i takiego prezydenta, na jakiego zasługujesz. A ten prezydent ma taki zamach, na jaki zasługuje. Jaki prezydent, taki zamach. No i petardę porzucili.
1: A propos prezydenta, no powiedz, oczekujesz jakiego prezydenta teraz? Kiedy... No, przepraszam, tak. Oj, dobra. Czego oczekujesz teraz od nowego prezydenta, który kiedy będą wybory?
0: Za 433 dni zostały Jasiowi Fasoli rządzenia.
1: No i kto będzie taki cudowny? A może pan Rafał?
0: Nie wiem, jestem zniechęcony polską polityką i nie mam żadnych za bardzo nadziei, że tutaj będzie ktoś się pojawi godny.
1: Wiesz co? Jestem w kurewsku zmęczony. No, będę się żegnał.
0: No dobra.
1: Ogólnie. Cześć, hej, cześć.
0: No, trzymaj się, cześć. No, co do rybki, to jeszcze nie wspomniał o tym, że mu jeszcze gratis zrobiłem logo, że mu w ramach robienia tej stronki przygotowywałem serię grafik w 3D. Ja tego rybkę w 3D zrobiłem, kurwa, rozumiecie? Dlatego mnie to tak wkurwia. Zrobiłem wszystko, żeby było jak najfajniej. No, a za to jestem złodziejem, nie? Jakoś się pojawia tutaj nawet w naszej społeczności dużo osób, dla których miałem zrobić i zrobiłem. Nie było problemów. Dla Jacka tylko logo nie zrobiłem. I tego żałuję i się wstydzę i przeprosiłem i on się nie gniewa i sprawa zamknięta. A ludzie liżą dupę człowiekowi, który tylko wszystkich obraża, wyzywa, kapuje i tak dalej. Rybka w 3D. Gdzie jest Nemo? Nigdy więcej robienia czegokolwiek dla wariata, nawet jak ci zapłaci 10 koła. To się zawsze zemści. Absolutnie. Proszę już może tej sprawy nie poruszać, bo ile można, ile razy mam publicznie się z tego tłumaczyć? 100? Za 5 lat dalej ktoś przyjdzie, o, a ty czemu nie zrobiłeś dla rybki? Klątwa, kurwa. Przecież są nawet osoby, które mogłyby też tu coś więcej powiedzieć, bo też gdzieś tam coś robiły dla tego człowieka. I też zostały oskarżone o różne rzeczy. No witam ponownie.
2: No cześć. Ja przepraszam, że tak się wyłączyłem, ale w międzyczasie... Zadzwoniła do mnie znajoma. Czekaj, bo to chyba nie jest dobry moment.
0: No, nie wiem, czy dobry, czy niedobry.
2: Ja za chwilę oddzwonię, okej?
0: No, dobra.

Były szef Mossadu groził prokuratorce. No tak. W końcu też się coś zmienia, bo zaczynają być ujawniane różne krzywe ruchy najbardziej moralnego, najbardziej moralnych służb na świecie i najbardziej humanitarnego kraju na świecie. Jakby ludzie przestali się chyba trochę bać, albo coś po prostu już mają dość trochę, nie? Yossi Cohen jako szef Mossadu prowadził tajną operację, której celem było niedopuszczenie do wszczęcia śledztwa w sprawie zbrodni wojennych Izraela na terytoriach palestyńskich, ujawnił The Guardian. No, groził tutaj prokuratorce pan Cohen, nieoficjalny posłaniec Netanyahu. Dość już tego, że niektórym wolno tutaj więcej. Oceniajmy siebie równą miarą. A nie, że święte krowy, kasty, ludzie mający monopol na prawdę i tak dalej. Dążmy ku jakiejś normalności. A jak ktoś nawywija, to niech go spotka za to kara, ostracyzm, zerwanie stosunków i tak dalej. Chyba już dojrzeliśmy do tego powoli. Dojrzewamy. Bo to widzę na wielu polach się to zmienia. Może nawet doczekamy tego, że wyznawcy PiS staną się bardziej krytyczni wobec swojej partii i będzie mniej tego sekciarstwa. Kto wie, kto wie. Nie wiem, jakie logo dla Tomasza Filozofa, nie wiem. Jakieś pokręcone na pewno. I tak, żeby było, ale żeby go też nie było. I takie, że nikt nie zrozumie zamysłu, jaki za tym stoi, za tym logo. Wygląda na to, że Michał Giereś ma się dobrze. Okazało się to fejkiem, to jego aresztowanie. Najprawdopodobniej, bo wyszło, że osoba, która to pisała, nie jest wcale tym Tomkosem, za którego się podawała. Ktoś sobie takie konto stworzył. Cymbał brzmiący. Grzmiący. Cymbał. Grzmiący. Cymbał grzmiący.

0: Co to jest w ogóle za święto Boże Ciało? I jaki to fragment ciała? Czy to jest Boża Noga? Czy Boży Palec? Czy Plecy Boże? No, a dzisiaj na kanale Mleczny Człowiek miało być ogłoszone, widziałem zapowiedź, kto ostatecznie otrzyma w spadku domek drewniany i działeczkę Bożą. I wygląda na to, że no chyba był to fake, że dostanie to wszystko Sradek. Chyba nie, jednak. Chyba miasto przejmie. Tak było napisane tam w zapowiedzi, że tak sugerowali chyba, że państwo to jednak przejmie. Czyli nikt nie dostanie. I to by pasowało do Kononowicza, bo on tym domkiem tak szczuł. Obiecywał go każdemu, kto mu tam przyniósł zupę, lokatorowi, Bożemu, Nowemu i wszystkim. I wszyscy mieli ten domek dostać, łącznie z Pawłem z Warszawy. A ostatecznie pewnie nikt nie dostanie. I to by było tak w stylu bardzo Kononowicza w sumie, bo kryłaby się za tym taka jakaś niewdzięczność, że nikt nie zasłużył na domek mój po mamusi. Nikt nie dostaje, bo to menele jesteście, kurwy, śmierdzące, zajebane. Nikomu nie dam domku. Niech on pójdzie w diabły. Zakopcie domek razem ze mną. Nikt nie dostanie, ani ty, sraweczku. Zasrany, ani ty, Jareczku. Ty, jaki ty Jareczek jesteś? Ty, za mostem mieszkasz. Ty mnie zniszczyłeś tak naprawdę. No, kurwa, ja już bym komuś dał ten domek, nie wiem. Może tym właśnie lateksom, bo ja wiem, że nikt ich nie lubi prawie, że chyba żadnych tam zwolenników nie mają obecnie. Ale tak naprawdę to komu, kurwa, dać? Nie wiem. Czeczetowi, Meksykowi, Olgierdano, Barneyowi, komu dać? No chyba najbardziej tu się kwalifikują ci, którzy najdłużej się nim opiekują, tym knurem, i znoszą jego zachowanie i wszystko. I ciężka robota trochę zajmować się, podcierać dupę człowiekowi bez zalet, nie? Więc nie wiem, ile lat oni już tam są z tym Kononowiczem. Przywożą mu codziennie obiadki, zamawiają pielęgniarki, obcinają paznokcie, podcierają dupę, przyprowadzają nowych lokatorów co chwilę, może ten, może tamten. Robią mu remonty, do lekarza go zaciągają, wożą go w te i we w te. Kto? No to chyba ten Sradek i ten Jarek od psa Arona. Aaron od psa Jacka. No to kto inny? Jak ktoś ma lepszych kandydatów, to proszę, to wymieńcie, kto by się bardziej nadawał. No nie ma rodziny, znaczy ma trójkę dzieci, twierdzi, ale to są jego oczywiście no mitomańskie jakieś opowieści, no. Przecież on jeździł karetką, był mechanikiem, jeździł pociągiem, był w ochronie Jana Pawła II. No, wszystko robił, czego on to nie robił i gdzie on to nie był. Z królową angielską przecież się nawet spotkał. Więc ma to, że ma trójkę dzieci i oni tam przychodzą do niego nawet, odwiedzają go, tylko że nikt ich nie widział nigdy, bo są niewidzialni. Także co, lepiej to oddać miastu? Czy komuś, kto się opiekował?
1: Rafał Babiś, jak weltkocz, 10 zł. Marcinku, nie kocz jeszcze? Gotuję pyszny rosół i znakomicie się ciebie słucha. Jestem jebanym biedakiem i tylko daję 10 zł. Mam cichą nadzieję, że zadzwoni mój ulubiony dzwoniący, Grzesiu Bukowski. PS, jebać cwela z Krzyżowej.
0: Z Krzyżowej? Nie wiem, co to za Krzyżowa. A co ty, rosół se gotujesz o 2 w nocy? W 1:30. No, skoro tak skomplementowałeś, że się zajebiście słucha, to 30 minut posiedzę jeszcze. Dyszką też nie pogardzę, więc niech będzie. No, coś tam się proszę dorzucić, bo zbieram na domenę, mam coś koło tam 20

dni na zapłacenie za serwerek i tak dalej, no to będzie trochę pieniążków, nie? Sama domena chyba 100 coś kosztuje nocne radio. Serwerek co miesiąc. O rachunkach to nie wspomnę w ogóle. No, od lipca to dostaniemy tak po dupsku, że nam neraz z dupy wyskoczy żywcem. Czeka mnie podwyżka za gaz, za prąd, za jedzenie, za czynsz. I będzie w ogóle wesoło. Dobrze, że przynajmniej od czasu do czasu coś tam do zrobienia jest, jakieś zlecenie. No, dzięki za donate'a. No, to tak podsumowanie. Myślę, że co by nie mówić tam o tych wstrętnych lateksach i w ogóle i o sratku bestii z gór i tak dalej. Myślę, moje zdanie znacie. Myślę, że trochę zostali zdemonizowani, że to trochę jest przesada to, co się o nich mówi. Nie mamy tu takiego samego zdania na przykład z Janką Muzykantem. Nie? Ale to spoko. To ja też mogę sobie chyba mieć swoje zdanie. Nie? Nie musimy tak samo myśleć. Gdyby Pan Bóg chciał, żebyśmy tak samo myśleli, to by nas zrobił takich samych. Ten rząd się chyba w ogóle nie zajmuje nawet tymi podwyżkami, które nas czekają. No, znaleźli czas, nie zajmują się kwotą wolną od podatku, podwyżkami, żadnych tam prób, nie wiem, załatwienia czegokolwiek, nie wiem, kryzysu na rynku mieszkaniowym, ceny zwariowały, benzyna, wszystko, no i takich to nie interesuje. Znaleźli tylko czas, żeby odmrozić VAT, żebyśmy płacili drożej za jedzenie. I coś tam powprowadzali, jakieś nowe opłaty i haracze. To na to tylko znaleźli czas. No, nie wiem. Przy dobrych wiatrach to pożyje jeszcze tyle, że mikser i rower będą w takim stanie, że nikt ich nie będzie chciał za darmo. Nie wiem, czy coś zostawię. Zielona wyspa. O, tak. Zielona wyspa, w sensie, że zielona, taka ekologiczna, tak? Bez samochodów, bez prądu, bez mięsa, bo nie będzie nas stać, będziemy zieleninę jedli. Tak jak Wałęsa obiecywał drugą Japonię, że będziemy w za małych bucikach chodzili, jak gejsze, chociaż to właśnie Chinki bardziej, a nie Japonki. Ale tak jak patrzę na flagę Japonii, to taka czerwona kropka na białym tle, to tak na majtkach taką kropkę będziemy mieli, bo od tej pracy, od tego wysiłku się zesramy na krwawo, taka czerwona kropa na majtkach ewentualnie. Nie, dobrze nam tu proponują, że rozwiązaniem naszych problemów to i PiS, i tęczowa, uśmiechnięta koalicja, to oni są zdania, że trzeba tu jak najwięcej ubogacaczy wprowadzić, obcokrajowców różnych z Białorusi, z Afryki, z Ukrainy, i to nam załatwi problem. Na przykład, bo przyjdą tu i nam zrobią raj, tarira raj nam zrobią.
Jak na razie nam Białorusini fajnie robią, że podpalają tutaj. Nie wiem, ktoś widział tutaj Białorusina, który gdzieś pracuje? Gdzieś? Albo Rosjanina? Albo Cygana? Albo Murzyna, że wchodzisz tam gdzieś do sklepu, albo ci Murzyn przynosi paczkę, albo wchodzisz do taksówki, a tam Murzyn, panie, jak z kuriera wycięty. No chyba nie za bardzo. Już się jakieś getta w Polsce tworzą, podobno, tak słyszałem. No. Więcej wyznawców Allaha tu nam trzeba, to nam... ale to oni te kebaby przynajmniej robią. No to Ukraińcy pracują, Arab zrobi kebaba, no to coś tam robią, no. Chyba tylko ci. Dziwne zwyczaje mają Arabusy i Murzyni. Na przykład ostatnio widziałem nagranie, jak podchodzi jeden do taki, do drugiego, co trzyma, co ma dwójkę takich malutkich dzieciaczków, jedno trzyma na rękach, a ten mu tak wryja i skopa, i to dziecko upada na beton, a ten dalej tam skopa. Oni mają, to jest ich kultura taka bardziej, bo u nas nawet jakiś taki najgorszy drechol, jakiś taki bezmózg w kreszowym dresie z niskim czołem i wystającym łukiem brwiowym, twarz nieskażona inteligencją, to nawet jemu, temu polskiemu zakapiorowi, on się zahamuje i on pomyśli, że nie, jak jest z dzieciakiem, takim malutkim na rękach, to ja mu nie przypierdolę, przypierdolę mu jutro, jak będzie z bramy wychodził. Będzie miał opory. I to jest ta różnica kultur właśnie. To są te różnice kulturowe. Więc jeśli ktoś ma tu kogoś ubogacać, to chyba my ich bardziej ewentualnie. A tamtemu wszystko jedno. Kobietę skopa w twarz jej skopa, przypieprzy, rzuci nią o ziemię. Tam będzie po niej skakał. Dziecko małe niech spadnie na beton, wryja, da, kopnie jeszcze to dziecko, poleci 10 metrów jak piłka. Bo to jest ich kultura bardziej taka. To ja dziękuję za takie multikulti, to pozostanę przy naszym. W tym momencie się robię takim jakimś narodowcem i nacjonalistą i chcę, bym postawił płot, żeby mnie nie ubogacali raczej. Dziękuję bardzo. Wolę naszą kulturę. Że mamy jakieś opory, nie bijemy kobiet tak często, przynajmniej tak często, nie? Rzadziej, może... niż jakiś pan czekoladyn, czy pan przepięknie opalony, inny jakiś. Nie mamy tego tak w zwyczaju za bardzo. Dziecko, jakaś tam świętość to dziecko, nie? Wiadomo, zawsze się zdarzy jakiś świr psychicznie chory, ale tak generalnie włączy się czerwona lampka, nie? Nawet jakiś kibol z maczetą, on zobaczy, że on na rękach ma dziecko, powie, obla kurwa, nie? Tym razem ci daruję. Ma w sobie cywilizację jakąś, ten człowiek. I bardziej jest człowiekiem, a mniej zwierzęciem. To zwierzę tak ma, że zwierzę, chociaż nawet wiele gatunków zwierząt tak ma, że ma opory, gdzieś tam czuje, że to jest małe tego, to takie mniej rozumne zwierzęta. Jakiś tam ptak powyżera pisklęta, mrówki zjedzą pisklaka, który wypadnie z gniazda, ale też już jakieś tam zwierzęta bardziej rozwinięte. Nie wiem, pies nie zaatakuje suki, a murzyn tak. Ale jak niektórzy pochodzą z kraju, gdzie jest IQ szympansa, no to cóż.
no i zróbmy taki eksperyment. Zaopiekujmy, przygarnijmy tutaj, zróbmy przestrzeń życiową dla ludzi z IQ szympansa. To na pewno świetnie zrobi tutaj i będziemy, poznamy nowe zwyczaje fajne. No, tym bardziej, że ten eksperyment się nie udał za bardzo w wielu miejscach, to jaki jest sens? To jest cecha choroby psychicznej. Powtarzać w nieskończoność rzecz, która nie wychodzi, licząc na inny efekt. To jest oznaka szaleństwa.

jeszcze jest jeden podstawowy powód, dla którego nie powinniśmy przyjmować. Mi jest naprawdę szkoda ludzi, którzy chcieliby uciec z Białorusi, ale niestety trzeba myśleć o sobie i trzeba myśleć realistycznie i praktycznie i rozsądnie. Więc skoro Białoruś jest właściwie tożsama obecnie z krajem, z którym jesteśmy w stanie wojny, bo z Rosją jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Oni nam robią cyberataki, oni nam podpalają, oni tutaj wprowadzają chaos, straszą nas. Ostatnio Miedwiediew znów groził, że po Polsce zostanie radioaktywny pył. Co jeszcze więcej ma zrobić, żebyśmy ten kraj uznali za wrogi nam? No to Białoruś i Rosja jest mniej więcej tym samym. Będą działali tak samo. Jak przyjdzie do inwazji, to białoruska armia nas też zaatakuje. I o czym tu w ogóle rozmawiać? Więc dlaczego mamy tych ludzi tu przyjmować? Nie rozumiem tego. Bo co? Mało robimy? Finansujemy jakieś, kurczę, telewizje typu Bielsat. Przygarniamy tych, którzy naprawdę im się tu uda nas przekonać, że chcą uciec z tego syfu i tak dalej. I generalnie nie jesteśmy wrodzy, staramy się jakoś tutaj pomagać. Co jeszcze mamy zrobić, nie wiem. Może poddawać im wszystko w ogóle i nie wiem. Poza tym pewne cywilizacje są niekompatybilne. No, cywilizacja turańska może jest po prostu niekompatybilna z cywilizacją łacińską. I już, i tyle. To tak samo jakbyś chciał budować coś z klocków Lego i z drewnianych klocków, takich ciosanych z drewna. No, od biedy się da, ale to będzie koszmarne. I się zawali wcześniej czy później. No, nie da się i już.

to ty, psycho, chyba będziesz uciekał na Białoruś. Ja na pewno nie. Szkoda, że Etam nie pojechał na Białoruś, tylko do tych wstrętnych Niemców, których nienawidzi i którymi gardzi i zgniły Zachód. I on, ale mimo to pojechał do Niemiec, no, pracować. Ciekawe. Czemu nie do baćki? Nie mogę tego zrozumieć. Przecież tam jest raj. Kraj miodem i mlekiem płynący. A baćka to najmądrzejszy przywódca ze wszystkich. Czemu on tam nie pojechał? I tanio, i super, i wszystko fajnie. Tak dziwnym trafem, nie? Jak zachorujesz, to często przestajesz wierzyć w czary mary i idziesz do lekarza. Jak masz wybierać, gdzie zamieszkasz, to nagle wybierasz zachodni kraj, a nie do Rosji jedziesz. Jak się dasz komuś wybór, czy ma sobie mieszkać w Stanach, czy w Rosji, to jak kochał tą Rosję i Putina szanował, to pojedzie do Ameryki. I tak dalej. Gadać to każdy potrafi, pierdolić głupoty, ale jak przychodzi do konkretnych, realnych wyborów, które mają wpływ na nasze życie, to często nam się otwierają oczy i wybieramy właściwą opcję. No, nie wiadomo, czy jest, czy tylko tak opowiada. Nie chcę żadnego zdjęcia pokazać za bardzo z tej pracy w Niemczech, jak tam jest ładnie. USA to trochę jednak co innego, to inne trochę multikulti. Tam od początku były inne zasady. Znaczy na początku były inne zasady, że nie przyjeżdżasz tam, żeby sobie socjal drenować, albo żeby ktoś się tobą zaopiekował, albo żeby ci dał, tylko przyjeżdżasz i liczysz na siebie i pracujesz na swój sukces, na swój majątek i tak dalej. Teraz trochę inaczej jest i dlatego to zaczyna się pierdolić. Wcześniej działało na zdrowych zasadach, twardych, ale sprawiedliwych.

Nie wiem, jakie kraje są normalne. Dzisiaj to tak nie jest tak prosto ocenić, gdzie tu normalnie, a gdzie nie, nie? Wszystko się tak pokiełbasiło, że... Normalnie już było, a dzisiaj to jest wszędzie nienormalnie. Mam takie wrażenie, ale nie wiem, no coś by tam można wybrać, no jakieś takie optymalne kraje. Nie wiem, może właśnie jakaś Szwajcaria, może jakaś Holandia, nie wiem, może jakieś Czechy. No tak, przebiegunowanie ziemi, bo Etam poszedł do pracy, przebiegunowanie się, szukuje reset jakiś. Etam specjalnie, on coś wie, on wie, że się reset zbliża, już lada moment reset i dlatego poszedł do pracy.

ogólnie mamy jakiś taki kryzys cywilizacyjny trochę, nie? Ludziom się wszystko pomieszały, się wartości zaginęły, czasem może niektóre takie zdrowe wartości trochę. Jakieś dziwne eksperymenty, jakieś zielone łady, multikulti. Z drugiej strony ci, którzy mogliby faktycznie być jakąś ostoją normalności, też zdegenerowani, mówię o kościele. Nie wiem, wszystko do góry nogami dzisiaj jest. Jakoś, wydaje mi się. Ale nie wiem, to tak sobie tylko gdybam. Ja nie jeżdżę już po świecie nigdzie,

wielu takich krajach, gdzie kiedyś było jakby trochę normalnie, teraz się porobiło do dupy, nie? Mam na myśli Stany, czy Wielką Brytanię, czy Francję, czy Niemcy. I chyba często jest tak, że to sprowadzanie przybyszów dużo szkody przynosi. Tworzą się jakieś mafie, drenowany jest socjal, ludzie wkurwieni, że muszą robić na nierobów. Jakieś dziwne zasady, też ten równizm, te mniejszości seksualne, wszystko zdegenerowane, lewica zdegenerowana, lewica, która miała być jakąś taką ostoją zdrowego rozsądku, znaczy może nie zdrowego rozsądku, tylko myślenia nie takiego zabobonnego, religijnego, sobie stworzyła własną idiotyczną religię. I tak dalej, i tak dalej. Gdzie nie popatrzysz, wszystko do góry nogami, zwariowane. Jakby ktoś to zaplanował, cholera jasna, faktycznie, nie? Bo też jakieś wariactwo dotknęło nas z tym COVID-em, z cenami, ze wszystkim. Tu wojna, tam wojna, przywódcy umierają, zamachy, sabotaże, eksperyment pod tytułem Multikulti do dupy, okazało się to wszystko. I tak można by wymieniać. Kiepsko to wygląda. Tak jakby się cywilizacja kończyła, jakby jakieś takie przesilenie następowało. Jakby się skumulował syf, głupota, bezsens, absurd, drożyzna, wojny, wszystko. Jeźdźcy apokalipsy nadjechali w ogóle. Sromota, głupota, choroby i nadjechali jeźdźcy apokalipsy. Silver pisze, bo to my ludzie jesteśmy reptilianami. No, można tak w sumie powiedzieć, ten nasz gadzi mózg może doszedł do głosu za bardzo. Reptiliańska natura ukryta. Te najbardziej takie elementarne, fundamentalne, najwcześniej ewoluujące części mózgu zaczynają się odzywać w nas za bardzo. A te, które później wyewoluowały, zaczynają zanikać. Młodzi się, jacyś tacy robią, bezradni, zrezygnowani. Ja się nie dziwię młodym ludziom, że są zrezygnowani, bo widzą, co się dzieje, nie? Widzą ten bezsens. Po prostu to marnotrawstwo, ten nepotyzm, kolesiostwo, fałszywość, a młodzi są bardzo wyczuleni na takie rzeczy jak właśnie fałsz, hipokryzja. Są bardziej niż starzy, bo starzy się jakby z czasem przyzwyczajają do tego, nie wiem, dochodzą do wniosku, że taki jest świat, machają ręką, nie mają już siły, żeby z tym walczyć, nie mają tej ideologii w sobie, że warto o nią walczyć, o coś walczyć takiego więcej, nie? Dla sprawy, tylko świat to jest dżungla. Wszyscy kradną i kradli i będą kradli. A dają brać, słuchaj dziecko, że ci tatuś z mamusią ci powie, słuchaj, na czym życie polega. Dają brać, słuchaj, biją uciekać. No, to jest lekcja, którą ci daje dziecko moje. No. I taki się robi, taki dziad spierdolony, który tylko patrzy, gdzie tu coś chapnąć, gdzieś się wkręcić, żeby mi dali spokój, zarobić, a się nie narobić, a młody ma w sobie jeszcze tą siłę, żeby walczyć, coś gdzieś wyjechać, jakoś dorobić, walczyć o to lepsze jutro, ma ideały jakieś sobie, a stary to już mu się nie chce, już się przekonał, że nie warto,
było, jest i będzie, słuchaj, wszyscy kradną, to ty też kradniesz. I tak to jest, więc starzejące się środowisko, społeczeństwo, to też jest jakaś klątwa, która nas dotyka, jakaś karma. A starzy też mają jakiś kryzys, też się to zepsuło, bo kiedyś stary człowiek to był ktoś, on miał to doświadczenie, on miał jakąś faktycznie wiedzę, mądrość życiową, a dzisiaj przegrali starzy ludzie konkurencję z internetem, z książkami, z dostęp do edukacji, do informacji. To taki dziadek i babuszka, oni się czują przegrani trochę. Właśnie mogą ci taką mądrość powiedzieć, też taką, że właśnie dają, bierz, biją, uciekaj. Taką ci mądrość mogą powiedzieć. Starzy ludzie dzisiaj są głupi dosyć, tacy głupi, nieporadni często i też się z tym źle czują, bo już nie mogą tej roli spełniać, tego mentora, coś podpowiedzieć. Kiedyś to lepiej na pewno działało. Jak ludzie byli nieczytaci, niepisaci, niekumaci i całe życie spędzali w jednym miejscu, nie było dostępu do wiedzy, do edukacji, nie było internetu, no to człowiek, który miał doświadczenie, przeżył te lata, mógł czymś zaimponować. Był mentorem, był do niego faktycznie się szło po poradę, szanowało się go, a dzisiaj i też szanowało się go pewnie z tego powodu w dużej mierze, bo pełnił tą ważną funkcję i był i to był ktoś. A dzisiaj szkoda mi tych ludzi, bo po prostu no, już nie mogą pełnić tej ważnej roli, która by im dużo dała. Czuliby się, jak człowiek się czuje taki zapomniany, niepotrzebny, to się oklapnięty zrobi nagle i straci siły życiowe i zacznie chorować. Zmarnieje po prostu, uschnie. I szkoda mi tych ludzi, naprawdę. Dzisiaj więcej mądrości, jakiejś wiedzy życiowej zdobędziesz, nie wiem, z gry komputerowej, niż usłyszysz od dziadusia i babusi. No więc próbują ci dziadkowie i babcie jakoś inną rolę sobie znaleźć. Może się dzieckiem zaopiekuje, może pieniążki da, może coś, mieszkanie przepisze. I to też nie robi... Nie jest to takie znowu dobre, bo dziecko wychowywane przez babcię i dziadka, bo rodzice tyrają cały dzień, żeby zarobić na te rachunki. No to też nie będzie takie super wychowanie, wychowanie przez babcię i dziadka. Oni mogą być jakimś uzupełnieniem, ale jak to pójdzie za daleko i będziesz zostawiał dzieciaki z dziadkami, to dziecko będzie upośledzone trochę po tym. Niestety. Wiem, że to jest wszystko, zaraz będą tu protesty, zaraz się ktoś starszy odezwie i powie, krawiec, jesteś gnidą, lewaku, prawaku, szmato, i coś tam mnie zacznie wyzywać. No też u ludzi też jest to normalne, że jak usłyszą coś, co im się nie spodoba, to emocje się włączą i zaraz będę tutaj wrogiem publicznym numer jeden. Ale wale to. Ja nie startuję tu w konkursie na ulubieńca wszystkich. Wręcz nawet nie odpowiadałaby mi taka rola. Nawet wolę być trochę nielubiany, niż żeby mi tu ktoś kadził. Lament pana Krawca. No dobra, ja uciekam. Wszystkiego najlepszego, panie redaktorze. Więcej otuchy. Lament Boży. Maria. Maria. Dobranoc. Dziękuję bardzo za słuchanie. Także, gdzie nie popatrzeć, to... Kiepsko się dzieje w państwie duńskim.
Wiecie, że papugi już w Polsce sobie tak w miarę normalnie żyją? Te aleksandrety. Aleksandrety się okazują w ogóle odporne na mrozy, takie świetnie, świetnie dostosowane istoty, ptasie. Ptasia istota, to tak bardzo poprawnie. Witaj, ptasia istoto. No, no tak to w naturze jest. Wygrywa najlepiej dostosowany. Nie najsilniejszy, jak się niektórym wydaje. Dobór naturalny nie na tym polega. Najlepiej dostosowany. No i będzie więcej tych papug. Ja miałem kiedyś aleksandrety, to znaczy mój ojciec miał. Lubił bardzo papugi, miał różne. One się zmieniały jakoś tam i były też aleksandrety, wąsate, jeśli dobrze pamiętam. To jest taka, co ma takie faktycznie takie wąsy jakby odchodzące od dzioba. Bo jest aleksandreta obrożna, wąsata. Kilka tych odmian. Bardzo fajne papugi. Zielone takie. Całe. Bardzo ładne. Jak widzisz świat za 20 lat, krawiec? Nie wiem, Jack. Ciężko to można sobie tak wymyślać, wyobrażać coś, ale czy to będzie miało jakieś pokrycie? W ogóle pewnie było tak, że różni przepowiadacze, wizjonerzy, to zazwyczaj się mylili i sobie zupełnie nie wyobrażali, jak będzie wyglądał świat za ileś tam lat. Za 20 lat to może trochę łatwiej przewidzieć niż za 100 lat w sumie, ale też jakoś ciężko. Wiecie, że przed wojną, jak się tam zanosiło, czy będzie wojna, czy nie będzie, to podobno była większość ludzi taka, że mówili, nic nie będzie, nic nie będzie. Słuchaj mnie tutaj, słuchaj, ja ci powiem. To wszystko jest specjalnie, ludzie tak judzą, jątrzą, czarno widzą. Ale słuchaj, ja już trochę żyję na tym świecie, trochę się orientuję i ci powiem tak, żadnej wojny nie będzie. No. I kawusie sobie tam. O, jaka dobra kawusia. Słuchaj, nic nie będzie. Pamiętaj, no. Wspomnisz moje słowa. No. Tak też większość tak myślała. Przed drugą wojną światową. A za 20 lat chyba się nie będzie tak bardzo różnił świat w sumie. Chociaż w sumie ostatnio nas bardzo duże zaskoczenie spotkało, nie? Było tanio, a jest drogo. Nie było żadnych chorób, a tu nagle pandemia. No, podziękujcie PiS-owi, miłośnicy PiS-u, że jako Polska sobie najgorzej ze wszystkich poradził nasz rząd z pandemią. Nie było pandemii, a tu pandemia świat dotknęła. Nie było sztucznej inteligencji dostępnej dla wszystkich, tak dla ogółu. Mamy sztuczną inteligencję, która dla nas tworzy przeróżne rzeczy. I się ludzie zastanawiają, kto tu straci pracę. No i tak dużo się pozmieniało nagle. Nie było wojny u sąsiada, jest nagle wojna u sąsiada. Co się ludzie teraz zastanawiają, czy to się nagle zaraz, jutro, pojutrze albo za 3 lata nie przerodzi w trzecią wojnę światową, w globalny już konflikt i nie zaczniemy w siebie napierdalać głowicami nuklearnymi. I kto wygra, Rosja czy NATO? I co NATO? No i tak się dużo się pozmieniało w sumie. Zaskoczenie. Dobra, miałem pół godziny jeszcze posiedzieć, spełniłem obietnicę wyjątkowo, to jeszcze posiedzę 10 minut, spalę i lecę. Szkoda mi młodych ludzi, bo ja to sobie już jakoś tam pożyłem, gorzej, lepiej. Nie mam jakiegoś takiej, nie mam dzieci, żony, więc... najmniej istotny w tym wszystkim tu jestem i to w ogóle takie, no umrę to umrę, no już,
ale ci, którzy teraz dorastają, wchodzą w jakiś taki wiek, gdzie właśnie jakieś biznesy zakładają, dopiero co pierwsze swoje, pierwsza miłość, to jest tragedia. Może być, nie? Tych mi szkoda. Może bardziej niż samego siebie nawet troszeczkę, bo tak często mam takie myśli, potrafię się wczuć jakby w, trochę w innych. Innych mi szkoda, naprawdę, mówię szczerze. Nie pajacuję tutaj, że o, jaki ja jestem empatyczny, ojej. Tylko tak naprawdę mi szkoda ludzi po prostu. Innych. Jak sobie pomyślę o tych wszystkich, co, nie wiem, co, o człowieku, co pożar tam miał i cała rodzina mu umarła teraz, spaliła się, córka, żona. Pomyślę sobie o tych, którzy potracili biznesy przez nieudolność rządu, bo sobie 40 minut się zastanawiali, czy zakazać ludziom prowadzenia działalności, czy nie. A tak, zakażemy. Jednak to by dobre chyba było, nie, panie prezesie, żeby tak zakazać, nie? Pan prezes to zawsze tak, jak coś powie, to ma sens. No i zakazujemy wszystkim. To powiedzcie, żeby pozamykali. Nieważne, bo czego oczekiwaliście od ludzi, którzy nigdy nie prowadzili żadnego interesu? Nie wiedzą, co to praca normalna. Tylko na styropianie leżeli, a potem im agent w reklamówce przyniósł pieniążki, agent FSB i KGB może jeszcze wtedy przyniósł im pieniążki i oni se pozakładali, pokupowali lokale do wynajęcia. To co wy oczekujecie od tych ludzi? Oni nie wiedzą, co to znaczy wstawać z rana, jechać z towarem gdzieś, wozić ludzi, odkładać sobie, zbierać se coś tam, pracować 30 lat na mieszkanie. Oni, to jest dla nich abstrakcja. Tak jak dla was pan Kleks w kosmosie, mniej więcej to jest taka dla nich abstrakcja. Mój mąż jest z zawodu dyrektorem i zawsze był dyrektorem zawodu i ma doświadczenie dyrektorskie. To czego wy od tych ludzi oczekujecie, że oni was jakoś zrozumieją, jak wygląda życie normalnego człowieka? Nie, ich praca to jest pierdolenie populistycznych przemówień z kartki, co im napisał ktoś, asystent, którego ruchają, bo lubią młodych chłopców i se wybierają młodego asystenta, albo nie wiem, gdzieś tam wódkę pili z agentem sobie i mu zdradzali tajemnice jakieś tam, a potem muszą bajerować, że to ja ich rozpracowywałem tak naprawdę. Oni nie wiedzieli, że ja taki sprytny. Ja dla jego właśnie, ja powiedział mu wtedy, o ty, nie ze mną te numery, Brunner, i ja żem tajemnicę mu powykradał. I to jest szkalowanie mnie teraz, mówienie, że ja zdrajca. Drugi całe życie felietony pisze i wymądrza się. I pisze, jak żyć. I czy po Bożemu. Drugi, a trzeci całe życie zajmuje się bronieniem swoich i odczepcie się od ojca dyrektora. A czwarty już jest skazany za krzywoprzysięstwo, za kłamstwo w sądzie, ale jak się zjawia na komisji, to mówi, że nie byłem nigdy skazany za kłamanie, a tak naprawdę kłamał i kłamie, że nie kłamał, bo kłamał. Kłamie, że nie kłamał. I tak dalej, takie towarzystwo, no. Ten agent, ten zdrajca, straszna jest ta nasza polska scena polityczna, okropna. Straszni nieudacznicy, tam w ogóle mało fachowców, tam połowa to po kulu jest. Już mówiłem, co myślę o kulu. To nie jest kul szkoła. Co reprezentuje sobą człowiek, który się uczył o tym, jakie są matki boskie i o garbatych aniołkach?
No to tak samo jak ja bym się uczył o koszałku, opałku, jednorożcach i smoku wawelskim. I bym miał smoko-wawelskologię. I byłem, i dostałbym wykształcenie wyższe i potem się chwalił. Jestem profesorem. Smok wawelski miał czerwoną czapeczkę, w odróżnieniu od smoka chińskiego. Smok chiński to jest zupełnie inna bajka. Czy smok wawelski wygrałby z diabłem Borutą? To jest dobre zagadnienie. To jest dobre zagadnienie. I bym się wymądrzał, tak? I proszę do mnie mówić, panie profesorze Krawiec, no kurwa, dajcie spokój. Krawiec będzie męską tutką. Co to jest tutka? Awans z klauna. Dziękuję, no. Skoro uważasz, że jakiś awans mnie czeka, to... Abstrakcje niebawem zobaczysz, jak pójdziesz do pracy. No, Tygrysie, ja już w wielu firmach pracowałem. I miałem swoją firmę, i spółkę, i agencję interaktywną, i pracowałem w Polsce, i za granicą. To nie tak źle, nie? No przede wszystkim cały czas pracuję tak naprawdę. Od jeszcze przed pełnoletnością się zaczynałem sam utrzymywać, więc i do dzisiaj nie biorę od nikogo. To, tragedii nie ma. Tragedii nie ma. W życiu nie brałem żadnego zasiłku, żadnej renty. Nikt mi nic nie przepisał, żadnego mieszkania, ani nic.

przyjdzie bieda, jakiej nie znacie. No, bo możliwe. Ludzie zapomnieli, co to bieda. Mamy inne kryteria oceniania teraz biedy. No, niektórzy ludzie na świecie to sobie tak śpią na kartonie jakimś, zjedzą to, co im ktoś da i tak w sumie tyle, nie? Albo jeżdżą z jakimś wózkiem, albo pracują za dolara dziennie sobie, czy jakoś tak, a w sumie też, no, my sobie jak królowie żyjemy, no. Mamy kibelek w domu, ogrzewanie, praca, samochodzik, wszystko. Znaczy, ja tych niektórych rzeczy nie mam, ale z tych, co wymieniłem, ale i tak nie narzekam. Socjale, niesocjale, zawsze się tobą ktoś tam zaopiekuje, tu w Polsce przynajmniej państwo ci da, PiS da. Teraz już PiS nie da, ale jeszcze do niedawna można było powiedzieć, że PiS da.

tu się zgadzam z tymi, którzy tak sobie wyobrażają naszą przyszłość, że współczesnemu człowiekowi to wyłączyć internet, to zwariuje i zacznie się deptać jeden drugiego. Patrzcie, jak był początek serowidowy, w sklepach nagle zabrakło, bo gruchnęła wieść, coś się dzieje, nie? Trzeba pokupować. Oczywiście wtedy szybko człowiek przestaje, na myśl mu nie przyjdzie taka myśl, żeby cokolwiek zostawić dla innych, tylko bierz Jaćka, Grażyna, bierz kurwa, się zmieści, bierz drugi wózek, Grażyna, dawaj makaron, dawaj, straj taśmę, ile wlezie, daj, ja, czekaj, dzwoń do Zdziśka samochodem, niech przyjedzie, weźmiemy jeszcze na zapas, kurwa, panie, zostaw to, ja pierwszy wziąłem. I kurwa, tak zaczyna myśleć człowiek, jak jest najmniejszy kryzys w ogóle. A jak będzie coś takiego, że faktycznie będzie widmo, nie wiem, głodu, coś zrobi się poważniej, to będą się deptać, palce sobie w oczy wsadzać i tą kobietę z dzieckiem ciężarną to kopnie jeden, gdzieś tam ją wywróci, zabierze to, co ona miała wziąć, ten ryż, ten makaron. Tak to będzie wyglądać, ale to nic, jak internet wyłączą, to ludzie taką pustkę poczują. Pomyślą, ja pierdolę, koniec świata. Koniec świata. Czas umierać. I przez okno. I krwawa plama, bo po prostu wyłączą mu internet, nie ma internetu. I zgłupieje nagle człowiek, bo zawsze sobie na Wikipedii mógł sprawdzić wszystko, a nagle taki głupi się zrobi i nie będzie wiedział nic.

0: będą się deptać, odgryzać sobie nosy i na drugi dzień już nic w sklepach nie będzie, jak coś tu gruchnie. Zobaczycie. Bo taki komfort, nie wiem, ludzie się uważają za... ja jestem cywilizowanym człowiekiem, ja nie jestem zwierzęciem, ale jak tylko coś się stanie, to kurwa małpa wyjdzie, zwierzę, taki tygrys z człowieka, gdzieś dar biegał w te i we w te, nie wiem, ten przez okno wyskoczy, ten do sklepu poleci, pół sklepu załaduje do swojej ciężarówki, wszystko zabierze, wykupi, poustawia się w domu, no, Jaćka, jesteśmy bezpieczne, my są bezpieczne. Ufa, ale żem się zesrał z tego stresu. Tacy są ludzie, no i nie oczekujmy czegoś innego w ogóle, ja uważam. Godność człowieka to zniknie, wyparuje. Duma, godność do kieszeni i jedziemy, Grażyna. Jedziemy, wojna, mówili w telewizorze, wojna. Pakuj. Pakuj się, będziemy, jedziemy, kurwa, i będzie biegał, skakał, wrzeszczał. No tacy są ludzie, no nie oczekujmy zupełnie niczego innego. Nagle u wszystkich, wszystkie górnolotne przemówienia, wszystkie jakieś marzenia, dyskusje o człowieczeństwie, to wszystko zniknie. Będzie się liczyło tu i teraz i ja i moja rodzinka. Bo rodzina najważniejsza, tylko ta podstawowa komórka społeczna będzie miała sens, a wszyscy inni mogą zdechnąć. Silver, ty jako niemra? Emerytura głodowa? W Niemczech? Niemcy to jakoś tam ci chyba dadzą wyżyć, przeżyć, no. Ja to nie będę miał żadnej emerytury, nawet się już nie staram, bo nawet jakbym teraz tyrał do końca życia, to i tak mi na końcu powiedzą, nie było ciągłości, proszę pana. Pierwsza sprawa, nie ma pan ciągłości pracy, Mermana. Druga sprawa, zmieniło się prawo, Mermana. I w tym momencie, przepraszam, czy pan jest Polakiem czy Ukraińcem? Polakiem. No to niestety, nie będzie pan miał nic. Gdyby pan był Ukraińcem, albo Murzynem, albo chociaż pedałem, proszę pana, to... A tak pan jesteś kaleką społecznym, proszę pana, i pan nie dostaniesz nic. Do widzenia. Tak, tyle będę miał. Więc nawet się o nic tam nie staram. Ja nic nie chcę też od państwa. Jak słyszę państwo, to mówię, proszę się ode mnie odpierdolić, drodzy państwo, drogie państwo. I drogie w tym sensie oczywiście mówię, no wiadomo, co mam na myśli, wiemy, jakie są ceny. Drogie państwo, proszę się ode mnie odpierdolić. Ja jestem kosmitą, podlegam Aśtarowi Szeranowi. Polska, no, nie interesuje mnie. Nie, dziękuję. Nie interesuje mnie Polska, nie interesuje mnie... Polska mnie interesuje tyle, co Bułgaria, proszę pana, i Rumunia, i Bangladesz w tym momencie. Czy czuję się Polakiem? Raczej obywatelem kosmosu i prędzej się spodziewam, że kosmos mi pomoże jakoś właśnie tutaj niż państwo polskie. Od państwa polskiego to dostałem tyle, co dostałem od polskiego państwa. Dostałem 2 lata w zawiasach, dostałem od państwa i karę pieniężną. Za to, że miałem przy sobie woreczek o podejrzanej zawartości, który prawdopodobnie zamierzałem spożyć drogą wziewną, przyczyniając się do wzrostu narkomaństwa i nie było przy tym akcyzy, przez co być może uszczupliłem
1: dochody państwowe, także przyznaję się i jakby rozumiem, że ten wyrok był wyższy niż dla tego polityka, jak mu tam było. Zapomniałem, co ukradł te 10 baniek wczoraj i dlatego pedofila, gwałciciela też, ja rozumiem, że on dostał niższy wyrok. To nie było tego formatu przestępstwo, tej miary, które ja uczyniłem. Tutaj, no, posiadając zakazane dary, mamy natury, ja rozumiem, że taka wysoka kara, ja się na to zgodzę, bo wiem, jakie zło uczyniłem, to myślę, że ksiądz pedofil, który molestował dzieci przez 10 lat, 300 przypadków tutaj, to słusznie dostał mniejszą karę, to były okoliczności łagodzące, bo prawdopodobnie ja wierzę jemu, że on leczył dotykiem te dzieci, tak jak mówił. Poza tym otrzymał już reprymendę od arcybiskupa, pogrożenie palcem i musiał zmienić parafię. Na pewno go to bardzo bolało. To była kara bardzo sroga już sama w sobie, więc to, że dostał rok zamieniony na prace społeczne, których nie mógł wykonać, ponieważ jest osobą chorą, boli go kręgosłup, więc zostało mu to wykasowane. Ja to rozumiem. A tak serio, Temido, ty kurwo, ty. Polska Temido, mam cię w dupie. Gardzę tobą i pierdzę w twoim kierunku, Polska Temido. Twoja matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział z kisłymi jagodami. Temido, Polska, nie szanuję cię, bo nie zasługujesz na to. Ty sprzedajny kurwiszonie. Załóż tą opaskę w końcu, a co mrygasz tam, co mrygasz tam do tych swoich, już widzę przecież, no dobra.

Krawiec, czy rządzący wiedzą o hibernacji i chaosu? Nie wiem, co by to miało znaczyć. I chaosu. W następstwie więc wolą stworzyć trzecią wojnę światową. Super pytanie w ogóle. Nic nie zrozumiałem, ale tak, tak. Wierzą w chaosu. Nie hibernację, hiperinflację, sorry. Zrzuta na nowe okulary. Hiperinflację. Wiedzą o hiperinflacji. Nie, ja myślę, że oni takich terminów nie znają, jak hiperinflacja. Oni są bardziej tak, myślą, że pieniążki się biorą tak od ludziów i tyle. I to trzeba podnieść podatki. I tyle wiedzą o pieniądzach. I wiedzą, że jak dają, to brać. Ale też wypytywano te różne gospodynie wiejskie, czy one jakoś się głupio czują właśnie, ci strażacy, ci sportowcy, co tam podostawali, namioty, rękawice z funduszu dla ofiar przestępstw. Z funduszu dla ofiar przestępstw namiot na przykład. To jest tak bardzo po polsku, ale tak było tu zawsze. Ja się śmiałem z tego 10 lat temu, że Polska to jest taki kraj, gdzie to, że śrubka do nakrętki zawsze tu nie pasuje, to też kapitan Tomek już dawno to głosił, a ja głosiłem, że Polska to jest kraj, gdzie się wiecznie z kubki na kubkę przekłada. I też i Kazik to zauważył, bo śpiewał, że jak to było właśnie, murarz piecze chleby, szewc buduje domy, a stolarz robi buty, no i też z kubki na kubkę tu się zawsze przykłada. Tu mamy dla strażaków,

0: że tu musimy jeszcze dać temu Pospieszalskiemu bańkę, no. Aha, no to dajcie mu tą bańkę, ale to, żeby tak głupio nie wyglądało, to dajcie też innemu jakiemuś, no. Żeby nie było, że tylko taki prawicowy kocmołuch dostaje, to dajcie też komuś na gender dajcie, żeby się do nas odpierdolili, to dajcie na kluby gejowskie jeszcze dajcie. I na portal promujący wstrzemięźliwość seksualną. I na książkę o krasnoludkach. Krasnoludki. Prawda czy fikcja? Tutaj jakiś ten oszołom napisał, ale weźcie mu, dajcie ten krasnoludki. Prawda czy fikcja? O, jemu się też należy. No, a z tych pieniędzy tam dla tych ofiar tych przestępstw, czy jak to tam miało być, to kupcie ten program do szpiegowania, a żeby się od nas odpierdolili, to kupujcie też jakieś namioty, garnki, wozy strażackie. A tu mamy jeszcze zapisane, chcą na telefon zaufania dla tych ofiar. Nie, to nie, to głupie, to bez sensu. Jaki telefon? Co telefon? Po co telefon? To głupie. To nie. To co jest tutaj grzechem pierworodnym w tym kraju, to jest to dupo włazi, że w dupę se każdemu włazi i się boi coś powiedzieć, bo on jest wyżej ode mnie. To on się boi. I tutaj jest taka hierarchia, że ty liżesz dupę temu, a tamten, co ty mu liżesz dupę, to on jeszcze wyżej komuś liże dupę. I tak wszyscy sobie liżą dupy. I jajca se liżą. I boją się pisnąć, bo to jest pan prezes. Panie prezesie, pan prezes to zawsze taki dowcipny. Kawka tutaj, a ten prezes cię będzie, jak poczuje, że on jest tu wadza, to on ci tą kawę na łeb wyleje i ci nasra, i cię kopnie w dupę. I pójdzie lizać dupę tamtemu i powie, panie nadprezesie. Tutaj witam. O, zróbcie miejsce dla pana nadprezesa.
1: A tamten nadprezes też poczuje, że może tobą pomiatać. I teraz co, wyście rządzili, a teraz ja władza tutaj. I co teraz? To ja wam teraz pokażę. Będzie się mścił, bo kiedyś sam był ruchany w dupę i teraz musi innych. Jak fala w wojsku. Taki zwyczaj, że teraz on pokaże wszystkim. I jak już wszystkich tam upokorzy, pokaże, że on jest wadza i on teraz tu rządzi, bo wy już się nakradli, a teraz my się nakradniemy, o. I gdzieś tam po pracy, mimo że zarabia miliony, to pójdzie jeszcze się płaszczyć, żeby dostać dofinansowanie, bo on sobie wymyślił, że niepełnosprawnych będzie zatrudniał. Ale już ma plan, że on za te pieniądze, co dostanie, żeby zatrudniać tych niepełnosprawnych, to on se kupi maszynę do szycia dla starej, bo jej obiecał i kupi jej taką maszynę do szycia, kurwa, żeby inne baby zzielenieją z zazdrości. I teraz zobaczą, jakie my pany, i będą patrzyli przez okno i będą mówili: stara, pożycz tą maszynę, a my wtedy powiemy: nie, kurwa, takiego, kurwa, zapomnij. Jak o tym myślał, to się czerwony zrobił, cały z zachwytu. Już taki dymek nad głową mu się pojawił i zobaczył, jak te baby tam mu się patrzą przez okno i zazdroszczą mu tej maszyny. Kurwa. I ta baba, co stała przez pół dnia, patrzyła przez okno na tą maszynę i tak sobie marzyła, żeby ja

miała taką maszynę, ale nie będę miała, bo się nie nakradła. Głupia była, że się nie nakradła. Aj, głupia. I pójdzie do tego sklepu, będzie jechała 10 kilometrów do tego sklepu komunikacją w autobusie i będzie nie kupi tego biletu, żeby zaoszczędzić, żeby ten salceson, co kupi o 20 zł, o 20 groszy taniej, to żeby jej się cały ten plan nie zawalił, żeby kurwa kupić tylko ten salceson, zaoszczędzić 20 groszy taniej, będzie pół dnia jechała do sklepu. I w końcu kupi ten salceson i z duszą na ramieniu, żeby ją kanar nie złapał, przyjedzie z tym salcesonem, kurwa, 5 kilo do domu, wyłoży go i powie, no i kurwa, co teraz? Kto jest górą? I co, kurwa? I zacznie wpierdalać ten salceson, zje od razu cały, bo takiej bardzo brakowało tego salcesonu. A ten, co kupił za te pieniądze, co dostał z funduszu dla niepełnosprawnych, tą maszynę do szycia, to on jej nie będzie używał, bo to jest bardzo droga maszyna i co ma się pobrudzić, to wiesz, ile to kosztowało? Będzie stała ta maszyna, żeby ludzie przychodzili i podziwiali i zazdrościli. I weźmie tą maszynę, kiedyś tak było faktycznie, samo życie to jest, słuchajcie, weźmie tą maszynę tak w taki worek, w folię bąbelkową opatuli i taśmą tam pozakleja, żeby ona się nie kurzyła, ta maszyna, i to będzie ubolewał, że nie będzie widać tej zajebiście drogiej maszyny do szycia i ludzie nie będą już tak zazdrościli, bo przez ten worek słabo widać, ale przynajmniej się nie zakurzy i nie zużyje. A ta baba, co kupiła ten salceson i wpierdoliła cały, bo takiego brakowało, z chrzanem, całe pieniądze, które zaoszczędziła, bo kupowała ten salceson taniej przez 10 lat i odłożyła trochę pieniędzy, kupi dla swojego wnuczka co? Nie komputer nowy, tylko kupi mu nagrobek, żeby już miał, kurwa. A to też nie są takie przypadki. Kupi mu nagrobek, miejsce na cmentarzu mu zaklepie, żeby miał to miejsce na cmentarzu, żeby nie musiał płacić, wnusio. Bez komputera to się obejdzie, ale życie wieczne ważniejsze. Matuchna Boża i Pan Bucek, Czwórca Święta, Pan Jezus, Duch Święty, Matka Boska i Maryja. I kupi mu to miejsce na cmentarzu, żeby miał wnuczek. Komputera mu nie kupi, bo tam szataństwa są, diabolo. Będzie grał w diabolo i dusza przegrana. Już miejsca nie dostąpi przy Panu Bozi. Bierut się chyba go uraziło śmianie się z salcesonu. On, dla niego to są bardzo poważne sprawy. I już pisze, że już byś skończył. Idź już. A nie z salcesonu sobie drwisz. Ta baba, o której mówię, też by była zła, gdybyś się śmiał z salcesonu. To nie są tematy, żeby sobie ironizować.

A i ten grób, co kupiła dla wnuczka już zawczasu ta stara baba, on będzie bez krzyża, bo ksiądz się nie zgodził postawić krzyża. Bo oni nie byli w kościele. Nie będzie krzyża. To są drzwiny jakieś. Ja nie pozwolę. I ksiądz nie pozwoli. I baba się będzie, wnuczek się będzie musiał skremować. Dobra, bo ja już chyba głupotki gadam troszkę, co? Jak uważacie? Tak, mam wrażenie, że trochę pierdolę. Chociaż jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Więc nie wiem sam. Możemy się śmiać, ale czy wiesz, gdzie cię pochowają? Bo ja nie. Ja też nie wiem. W sumie nie myślę o tym, jak ta baba. Babcie lubią żyć takimi tematami. Mamy fajne babcie właśnie takie. Często, dla których najważniejsze tematy to są tak. Groby, znicze, albumy z Janem Pawłem, krzyże, łobrazy święte, krew, męczeństwo, Pan Jezus, święty Antoni, święty Pafnucy, święty Jebnięty i takie tematy ma baba na przykład. Znaczy, niekoniecznie baba. No. Może i dziad. Krawiec piłeś? To co, coś tam piłem. No. Nie dużo, ale zawsze coś. Nie mogę dużo pić. Nie ma dużo donate'ów, to nie mogę dużo pić. Za swoje pije, co? A, jeszcze coś tu zostało, drobinkę, to sobie zrobię drinka.

ta baba jeszcze, tego wnuczka, to taka, taka tutaj ironia losu, bo to przez tą babę, przez tą babcię ten wnuczek umrze, bo on przyjedzie, będzie chciał pogadać o czymś, a ona mu powie: jedz, masz tu salceson, masz tu kiełbasę białą, jeszcze zjedz do tego salcesonu i masz tu jeszcze karkówkę, masz tu kiełbasę gotowaną, masz tu, jedz, szynki se weź, szynki se weź, a jeszcze ci tutaj wątróbkę do, przysmażę do tego. I ten wnuczek taki zacznie się w świniaka zmieniać powoli, w takiego tucznika, taki coraz grubszy się zrobi, żyły mu się pozatykają, udaru dostanie od tego mięcha, a babcia i umrze. A babcia potem powie: Boże święty, czemu on umarł? Może grał w to diabolo? Kupili mu ten komputer, co ja mówiła, że to szataństwo, że lepiej na nagrobek wydać zawczasu. Bo Pan Jezus przyjdzie, to ludzie z grobów powstaną, ksiądz mówili w kościółku. A to ona zabiła tego wnuczka, bo go spasła, dawała mu codziennie to mięcho, żar, ten tłuszcz, aż się taki zrobił, spaślak. Pozatykały mu się żyły i umarł. Ale miał ten nagrobek przynajmniej. Więc życie tu na ziemi nie jest ważne. Ważne jest to, co po życiu.

0: wódka z wódką. Drink a la krawiec, wam powiem. Do szklanki tak nalewacie wódki do pełna, a potem ziarenko pieprzu. Tak pyk. I to jest drink a la krawiec. Polecam. Opowieść o pogrzebie. No, przychodzą na ten pogrzeb, przychodzi ta stara baba, łzy ciekną jak grochy. Przychodzi ojciec, przychodzi matula, ale ten ojciec tak patrzy, a tam ciotka przyjechała, a ciotka wygląda dziwnie, tak patrzy, a ta ciotka tak, ma taką czapkę z takimi uszami czarnymi, jakby ma taką czarną kurzajkę na nosie, wygląda jak myszka Miki. I on tak chce płakać, ale śmiać mu się chce, tak patrzy na tą myszkę Miki, ciotkę, no jakby ten nos taki wystający i ta czarna kurzajka tak na samym czubku, taka wielka jeszcze. Te właśnie ta czapka i te takie, nie, to taki kok, ma takie dwa czarne koki splecione, jak te uszy myszki Miki. I jeszcze tak płacze, tak.
1: Co to się stało Fruszkowi? Co to się dzieje, dzieciątko malutkie? Ha!
0: I tak nie może się powstrzymać. I tak się ten ojciec krztusi. Chce mu się płakać, ale i śmiać. I nagle tak, serce mu staje i umiera. I drugi pogrzeb. Po prostu i pada. I wszyscy lamentują, że będzie drugi pogrzeb, bo u ojcu się zmarło, bo tak się krztusił, nie chciał się śmiać, bo nie wypada się na pogrzebie śmiać, ale nie mógł wytrzymać, jak patrzył na tą myszkę Miki, jeszcze taki żółty pies przyszedł z tą ciotką, co wygląda jak myszka Miki, ten pies jak Pluto wyglądał. I on już go zupełnie po prostu, jak zobaczył tego psa wyglądającego zupełnie jak Pluto, to po prostu się zakrztusił i udławił się i umarł, no. A potem matka, widząc to wszystko, też dostała zawału. I została tylko ta stara baba. Ale już nie miała na kolejne nagrobki. Co ją zasmuciło strasznie, zaczęła cierpieć.
1: Kupiłam wnusiowi nagrobek. Kupiłam sobie miejsce na cmentarzu. A dla syna i żony jego ja nie miała. Czas umierać.
0: I rzuciła się przez okno. I wszyscy nie żyją. Wszyscy umarli. Fajna opowieść. Tak to się kończy. Samo życie. I nawet ten salceson, co sobie nakupowała na zapas, już też nie pocieszył. Nie samym salcesonem człowiek żyje.

Przepraszam, że takie nieśmieszne rzeczy opowiadałem. Źle mi z tym. Zawiodłem jako pajac. Zawiodłem jako klaun. Gdzie mi tam do Tadeusza Drozdy? Tego, który całe pokolenia bawił. Jaki stary, taki głupi. Chyba się mówi stary, a głupi. Przepraszam, tylko nie stary.

0: chyba się nie chce zabić, chyba. Gdyby była eutanazja, gdyby przychodził taki doktor eutanazy ze strzykaweczką, puk, puk. Dzień dobry, pan zamawiał eutanazyjkę? Miło mi, doktor eutanazy. Gdzie będzie się odbywała eutanazyjka? Tutaj, czy w przedpokoju, czy w łazience może? Wie pan, od razu pana uprzedzam. Puszczają zwieracze. Czy wykupił pan gumowe majty? Mam tutaj wspaniałe gumowe majty za jedyne 29,99. Najnowszy model, nic nie przepuszczają. A ja bym sobie kupił wtedy, powiedziałbym, o, wspaniałe gumowe majty. A ma pan czerwone? Bo niebieskie to... Ma pan czerwone? Zawiodłeś jako katolik. No, tak. W sumie przez pewien okres życia w sumie niby byłem katolikiem. Komunia święta jest. No, najpierw chrzciny, ale na to nie miałem wpływu, bo to się zanurza nie pytając. Tam. Tylko się zanurza albo kropi. No to różnie bywa w zależności od chrześcijaństwa. Czasem się zanurza, czasem się kropi. Gdyby była eutanazyjka w dobrej cenie, ale to też czuję, żeby było tak. Dzień dobry, po ile ta eutanazja? Chciałem się zapytać. Proszę pana, 29 tysięcy to kosztuje.
1: Dziękuję, do widzenia. Chyba będę musiał sobie poradzić we własnym zakresie. Dziękuję, do widzenia.
0: A czy, przepraszam, czy jest jakieś dofinansowanie może? Tak, proszę pana, jest fundusz depopulacyjny imienia Rothschilda. Może pan dostać tutaj dofinansowanie w postaci połowy kwoty. No, jest proszę pana dofinansowanie do eutanazji z funduszu Billa Gatesa. Czy jest pan zainteresowany?
1: W każdy poniedziałek zniżka. Wytrzymałość 100 atmosfer, gumowe majty, to dobre.
0: W sumie popatrzcie, człowiek nie ma z tym problemu, że przychodzi pan doktor i robi eutanazję kotu. Jak jest schorowany właśnie, no moja Zuzia tak miała, no już była bardzo schorowana, już nie mogła chodzić, nic, cierpiała, no to się zdecydowałem na to. I to ludzie nie mają z tym problemu, a człowiek? Nie, człowiek to brzmi dumnie, człowiek lepszy. Człowiek zasługuje na więcej, z człowiekiem tak nie można.

w Futuramie ten robot Bender poszedł sobie, chyba jeden z pierwszych odcinków, jeśli nie pierwszy, wszedł sobie do takiej budki eutanazyjnej budki. I tam były klawisze do wyboru. Tam przecięcie piłą, zatrucie, coś tam i można było sobie wybrać. Rodzaj eutanazji. Nie żyjesz, nie pierdzisz. Ratujesz planetę. No. Użyźniasz glebę. Kwiatki ładne. No, najbardziej czerwone róże rosną na grobach. Przynajmniej tak jakoś Kat śpiewał. Dziewczyno, wracaj!

0: Serc, sączy krew. Upiorny ból, sączy krew. Zastyga uliczny ruch.
1: Chyba jedyna fajna piosenka Kata. Ten płaszcz skrytobójcy. Pozostałe jakieś takie. W sumie to tak trochę się nie mogę doczekać. Strasznie mnie ciekawi, co jest po śmierci. Już tak mnie to ciekawi, że normalnie aż muszę, kurczę się ten, powstrzymywać, żeby się nie zabić. Ale tak, taka ciekawość normalnie, co tam jest? Co tam jest? Litr wódki i zasnąć na mrozie. No w sumie, gorzej jak odratują potem, jak sroka bez nogi chodzisz. On właśnie od odmrożenia masz. No. Znając moje szczęście, to jakiś zasrany dobroczyńca by mnie uratował.
2: Nie poddawaj się, człowieku, jestem tutaj, nie zasypiaj, jestem, panowie, szybciej, szybciej, jedziemy, naprawdę, słuchaj, nie odpływaj, uratuję cię.
1: Jakiś taki, kurwa, zasrany dobroczyńca. On wypił litr wódki? Nie, no bez przesady. Tyle to bym nie wypił chyba. Dabliński się przechwala, że kiedyś wypił 0,75 i nadawał jeszcze. Ja tak będę tu niewiernym Tomaszem chyba. Pół litra to bym zrozumiał, ale... A to i tak wyczyn. Myślałem, że to tylko ja potrafię wypić pół litra i jeszcze całkiem składnie, w miarę składnie w każdym razie przemawiać. Chciał być lepszy i się przechwala, że o, krawiec wypił pół litra, to ja wypiłem 0,75. O.

czy widziałem czapkę Jana Wojtali. No, doświadczyłem tego, tak. Było dane mi ujrzeć czapkę, boską czapkę, tak. Jan Wojtala został zbanowany u Michała ostatnio, tak. Strasznie Michała wkurzył tym, że mu, że coś napisał mu wiązankę taką w donacie, że szczęść Boże tobie i niech czuwa nad tobą matuchna przenajświętsza i żeby ci Pan Bóg darzył i wszystkiego najbardziej Bożego i Bóg z tobą, aleluja. Tak mu coś napisał, a Dabliński się tak wkurwił i zaczął złorzeczyć Panu Bogu i wszystkim, i Wojtale w ogóle się zbanował, strasznie go to wkurzyło. Ja go tak po ludzku rozumiem, bo chrześcijanie są zbyt nachalni z tym swoim Jezuskiem, Cytruskiem, Chytruskiem. Muszą się wpierdalać z tym. Widzą, że ktoś jest normalnym, porządnym ateuszem, że ich to drażni. To jest taki brak szacunku dla drugiego człowieka. A ten mu tam, o, szczęść Boże, Duch Święty nad tobą i pod tobą i na tobie i szczęść traktorze tobie i krzyż ci na gwiazdkę, bracie mój Boży. Kurwa, takie wkurwianie drugiego człowieka.

benzyna mi się kończy w zapalniczce. Ale dobrze, że mam zapas. Tu dostałem Zippo. Muszę oszczędnie, bo benzyna droga teraz. A to jest premium benzyna. O. Sobie chyba zatankuję zapalniczkę do pełna. Jak szaleć, to szaleć. Jak szalet, to szalet. Dobra, idę sobie. Nie chcę mi się z wami gadać. Opowiedz, co kupisz za dzisiejsze donaty. No, zakupy sobie zrobię za dzisiejsze donaty, ale takie nie całą reklamówkę. Pół sobie zrobię.

Chyba się nie pojawię w piątek. Nie chce mi się. Robotę mam. Nie wiem, gdyby coś jeszcze wpadło, to bym się zastanowiła, tak? To jako wyrachowana świnia kapitalistyczna. No i mnie nazywają lewakiem. Co ja jestem taki pazerny na kasę, chciwy, kapitalista, rynkowy. Uzależniam tutaj prowadzenie od donate'ów na kapitalistyczną modłę. A i tak mnie lewakiem nazywają. Ciekawe. Wczoraj chyba wypłaty były, co? Aj, coś tutaj kutwy same chyba. No, nie same, no. Są i szlachetni dobrodzieje, szlachta tutaj, prawda, też jest, ale biedaków też nie brakuje. To nie przychodź, napisał Alojzy. No i to też jest dobre, ma nastawienie. Wypił wódkę i se idzie. No, cały ja. Du-du-du-du-du.

0: Właśnie zasady są po to, żeby je łamać. Jest niby faktycznie, ja się zgadzam, jestem wielkim zwolennikiem tego powiedzenia, nic na siłę, wszystko młotkiem. Ale właśnie dobrze jest czasami zrobić coś takiego wbrew sobie, wbrew zasadom i właśnie siedzieć na siłę i pierdolić o niczym i milczeć i pomilczeć sobie. O. Silver pisze, że do tej pory spłaca chwilówkę po naszej randce. Ciekawe, czy można sobie wziąć kredyt na własny pogrzeb. No jest jakieś takie dofinansowanie, nie? Chyba jedyne, co ten nowy rząd wprowadził, to zwiększył to takie wymowne dosyć i wiele mówiące o stosunku tej władzy do nas, że zwiększyli jakiś tam dodatek pogrzebowy. Że więcej można dostać jakąś tam zapomogę pogrzebową. Nie wiem, jak kogoś nie stać. Ja zamierzam sobie kupić taki kauczukowy nagrobek. To jest bardzo wytrzymałe. To nie jest może tak wytrzymałe jak... Polak to musi mieć od razu tam z granitu, z lastriko jakiegoś, z kamienia w każdym razie. A ja jestem zwolennikiem rozwiązań takich... wiecie, różnorodnych, elastycznym trzeba być i taki elastyczny grób właśnie kauczukowy, z grubego kauczuku. Do zestawu dodawane są dwie tubki kleju, szybko schnącego i takie łatki gumowe, jak się dziura zrobi. Sam sobie nadmucham nawet. I pompka jest dodawana do zestawu też. Czemu nie ma takich jakichś tańszych rozwiązań, tak już mówiąc serio? Tylko wszyscy muszą te drogie. To jest spisek. To jest zmowa cenowa.
1: Stały słuchacz 10 zł. Chuj. Wypłata 10 czerwca. 280 zł na koncie. Ale chuj. Wpłacę. Wpłacę, bo szanuję, że robisz dla nas te audycje. A tyle chuj słucha na gapę ze 120 osób i nikt nie wpłaci. Wielcy programiści, informatycy, graficy. Co za biedaki.
0: Ale was podsumował. Stały słuchacz, ale to chyba nie jest ten stały słuchacz, tylko inny stały słuchacz. Prawdziwy stały słuchacz by chyba takich słów na H nie używał, ale ja rozumiem irytację. Jak najbardziej. 280 zł na koncie, to aż mnie głupio, bo ja mam, przyznam się, że więcej trochę. No to... To jest właśnie typowy współczesny człowiek. 280 zł na koncie. No, nie taki typowy, bo się poświęca i tak bardzo honorowo tutaj podchodzi. To już takich ludzi nie ma wielu dzisiaj. Że, no, bo ja, kurczę, trochę aż mam moralniaka, że tak jadę po wam na, jak to się mówi, na ambicje wam nadeptuję, czy jakoś tak tutaj. O, biedaki, nie ma szlachciców wspaniałych, honorowych, dumnych. Tylko biedaki, już łachmy, to... No, i tak was trochę podpuszczam. I stały słuchacz się poczuł urażony, wypiął dumnie pierś, popatrzył na swoje konto, rozpłakał się, jak już się uspokoił, przemyślał sobie i powiedział, co? Może i biedny, ale duma nie pozwala mi nie dorzucić się. Jebać biedę! I wcisnął wyślij. Po czym tak go chwyciło. Kurwa, nie, co ja zrobiłem? Pierdolę. Gdzie, co, cofnij, można to cofnąć. Nie, o Jezu. O Jezu. Ale nie, po czym znów pomyślał. A nie, właśnie, że nie. Nie dojem. Chleb z cebulą będzie jutro na obiad. Ale wpłacę. Jebać biedę. I po prostu i wpłacił. Widzicie, jaki to człowiek? Wspaniały? A wy co? Szanuję stałego słuchacza. To jest ktoś. Biedny, ale bogaty. Tak jak jest złoty, a skromny. To jest biedny, ale bogaty. Słuchacze ze stażem już się na to uodpornili. To muszę nowe metody wymyślić. Jakieś. Może wykorzystać tutaj naszą słynną polską przekorność i takie zagryziactwo. Na przykład zrobię wielki napis tam na ekranie. Nie wpłacać. Zabraniam. Nie chcę. Walcie się. A wtedy się zaczną buntować Polacy. Powiedzą, co kurwa? Zabraniasz? Zabraniasz? A takiego to ja ci pokażę w tym momencie. A masz. Polak jest przekorny. Może w ten sposób, jakieś może inne metody, nie wiem. Ale faktycznie tak siedzę bez sensu, na siłę. Staram się być śmieszny. Na siłę. Gadam na siłę. Dowcipkuję na siłę.

0: psycho bryluje u czosnka.
1: O.
0: No, on tam się jakoś zadomowił. Chyba mu odpowiada klimat. Jakoś tak. Zdrajca. Jak tu zadzwoni, to go nie odbiorę teraz specjalnie. Jak mu tam tak dobrze.

Muszę jakoś tematy zmienić, bo widzę, że te się nie kalkulują. Nie wiem. Może trzeba zacząć być wierzącym bardziej. To się opłaca. Śmieszny jesteś często, zabawny czasem. O, odezwał się. O, jaka złota myśl. O, proszę. Wow. To było chyba długo przygotowywane. Takie teksty. O. Sasza nie poznaje kolegi.

a przeważnie zamula i narzeka. Właśnie ostatnio bardzo mało narzekałem i muszę się zastanowić, czy to się opłaca, czy wychodzę na plus na narzekaniu, czy na minus raczej. Może trzeba właśnie tak bardziej optymistycznie, może się okazać, że bycie optymistą jest bardziej opłacalne. Muszę się nad tym zastanowić, przeanalizować to, sprawdzić tam statystyki. Muszę sobie jakoś oznaczać te audycje, tak, narzekanie w skali od 1 do 10, hura o optymizm. Świat jest piękny, chyba twój. Powiedz, gdzie mieszkasz, cwaniaczku? To pojadę tam i zobaczę, czy taki piękny tam świat. Tyle ci odpowiem na to. Świat jest piękny, nie wiem, w którym miejscu. Ostatnio sobie oglądałem takie nagranie, gdzie było pokazane, jak jacyś fajni ludzie, miodasy jakieś, pomalowali niebieską farbą kotkę i gdzieś ją do śmietnika tam wrzucili czy coś. Tacy fajni ludzie są wokół nas. Nie wiem, ja bym autentycznie kroił i solił, bo zabić to mało. Nie wiem, czy bym kroił, bo to nawet noża szkoda. Zdzierałbym płaty skóry i solił. Autentycznie zlikwidowałbym, wyrwałbym chwasta takiego jednego z drugim. No po co to żyje w ogóle? W ramach tutaj ekologii bym zutylizował, zakopał, przyklepał, znaczy to nie byłaby taka łatwa śmierć z mojej ręki w tym momencie. Bym pierw pomalował takiego też na niebiesko, potem bym tą farbę zdzierał, potem bym szpachlował, potem bym tynkował, potem chwyciłbym za spawareczkę jakąś, albo piłę spalinową i bym sobie spędził miło czas. Jestem pewien, że jak się takie ludzkie śmieci likwiduje, to dobry Pan Bóg się uśmiecha w niebiesiech. No, biedne te niektóre zwierzaki są. Co sprawia, że człowiek się potrafi znęcać nad zwierzęciem? Nie potrafię tego zrozumieć. Co to daje komuś? To są jakieś takie odpady ludzkie. Przecież ja bym dla bezpieczeństwa ludzi po prostu mordował takich, bo przecież to zagrożenie dla innych ludzi też. Jak już tak o innych ludziach tylko myślimy, już nie o zwierzętach, to tak dla innych ludzi zagrożenie. Urwałbym łeb przy samej dupie, naprawdę.

0: Autentycznie, nie miałbym żadnych oporów. Bym się naprawdę byłbym bezlitosny. Bierut zabija tysiące kurczaków dziennie, tak? No też trochę szkoda, no ale te kurczaki przynajmniej jemy. I one jakoś tam, no, giną ciachu machu i do piachu, nie? Jak to się mówi. A tak znęcać się... Znęcać się tak, to bez sensu. No cześć, Aleksander.
1: No cześć. Nie chciałem tylko wtrącić tak krótko, że ja też widziałem ten filmik z tym kotkiem pomalowanym na niebiesko. I przecierpiałem cały ten filmik, kiedy oni tam tę farbę stopniowo z niej ścierali. I absolutnie jestem po stronie tych, którzy bardzo chętnie by się znęcali nad tymi, którzy robią takie rzeczy.
0: No, dobrze by to, żeby to jakaś przestroga dla innych też była, żeby, przy okazji. No, to nie widzę żadnego... za tutaj, żeby zostawiać przy życiu zwyrodnialców. No po co nam zwyrodnialcy na świecie, nie? Bez sensu. No po co?
1: Nie, ale niech oni jeszcze tak troszkę cierpią, nie? Jakby, wiesz, no. W trakcie umierania, żeby już zostali pozbawieni nadziei, ale jednocześnie, żeby odczuwali cierpienie. To by było spoko, myślę.
0: Takie ludzkie gnidy to zawsze jakiś się ich złapie, jakiegoś czy pedofila, czy mordercę, czy złodzieja i się go tam gdzieś przywiąże i mu karę wymierza, to on kwiczy jak świnia zwykle i już nie jest taki hop-siup do przodu, nie? I płacze, i błaga, i skamle, no to tak się zachowują. No kurde, no autentycznie było... To by mi chyba, nie wiem, przywróciło jakiś dobry nastrój, tak bym odzyskał, bo mam taki sobie. Ale jakbym mógł dorwać kogoś takiego... Wiesz, no trochę się boję, bo to zawsze gdzieś tam możesz potem mieć problemy z takiego powodu, nie? W tej rzeczywistości naszej. No ale jakbym tak wiedział, że mi się upiecze, to bym, kurde, to normalnie bym szalał. I to jeszcze z samym obcinaczem do paznokci bym, myślę, dał radę tutaj odpowiednio zadziałać nawet.
1: Obrobiłbyś po całości takim obcinaczem.
0: Tak, po kawałeczku, nie?
1: No.
0: Nienawidzę, jak ktoś się znęca nad naszymi braćmi mniejszymi.
1: Znaczy nie, tak zupełnie serio, w ogóle to ten film był straszny w ogóle. No. W sensie tak, dlaczego robi się takie rzeczy? W sensie jak bardzo, nie jestem w stanie pojąć tego, jak bardzo można nie mieć empatii, nie mieć tego wyobrażenia w ogóle, że to jest istota, która czuje, nie? Jakie są konsekwencje w ogóle tego, co robisz? Bo co, pobawisz się na chwilę i co? Czy ten człowiek odczuwa satysfakcję z tego, że istota cierpi, czy po prostu ma wyjebane i idzie sobie dalej i w ogóle o tym nie myśli?
0: Takie rzeczy to robią chyba zwykle ludzie, którzy nie mają co do roboty. Tak, faktycznie coś w tym jest, że praca człowieka w pewien sposób uszlachetnia, bo ktoś, kto normalnie ma jakieś zajęcia, jakieś pasje, jakąś robotę, to mu nie przychodzą takie rzeczy do głowy, nie? Rzadziej na pewno.
1: No dobra, ale masz jakieś wyobrażenie w ogóle o jakimś takim obrazie mentalnym człowieka, który pomalował kotka na niebieską farbą i se poszedł.
0: I wyrzucił tego kota gdzieś, wiesz, w deszcz. To kotka była, nie? I taka malutka, tak. Jeszcze taka, wiesz, niewinna. Wziął pomalował niebieską farbą i wyrzucił gdzieś na deszcz. No myślę, że nie wiem, no to są ludzie, którzy taka kombinacja dwóch rzeczy. Raz, że nudzi mu się, nie ma co robić, a dwa, że zupełnie nie ma empatii, bo jest psychopatą jakimś.
1: No tak, a jakaś taka kompletna głupota i brak wrażliwości.
0: Może jakiś sadyzm po prostu też w tym jest, nie? Zwykły.
1: Wiesz co, w ogóle ja mam takie doświadczenie, jak byłem mały, jeździłem na wieś do rodziny, to spotkałem takich ludzi, którzy znęcali się nad zwierzętami. Ja pamiętam, jak dla mnie doświadczeniem strasznym było to i nie mogłem nic zrobić i miałem straszne wyrzuty sumienia później. Ich zabawą było to, żeby wziąć sobie kota właśnie.
0: No i co?
1: Przecinali mu brzuch, tułów i dla nich strasznie śmieszne było to, że ten kot jak ucieka, to jakby gubi flaki, nie? I tak sobie myślę teraz w ogóle, kim są ci ludzie? Ci ludzie mają rodziny, już są jakby też dorosłymi ludźmi. Tak sobie myślę, co mogło powodować w ogóle to, że kompletnie nie widzisz w istocie, która żyje i która cierpi, tej istoty. Nie?
0: Byłoby spoko, gdyby po prostu takich ludzi nawet dla naszego bezpieczeństwa, dla komfortu i tak dalej, po prostu likwidować. To by się przydał jakaś reinkarnacja dziwna austriackiego malarza, nie? Który by sobie doszedł do władzy i postawił za cel likwidację takich odpadów ludzkich, jakichś gwałcicieli, pedofili, dręczycieli zwierząt, po prostu i likwidować. No co za problem i co to, coś ubędzie temu światu? Chyba samo dobro raczej i my bezpieczniejsi, to szybko by się zrobił taki lepszy świat, żeby nam się lepiej żyło, bezpieczniej by było, nie? No bo to jest ten sam gatunek człowieka, który ci idzie i podpala jakąś halę i ludzie tracą dobytek całego życia, czy ktoś ginie, nie? Bo albo, wiesz, podpala komuś dom i tam cała rodzina przeżywa tragedię, ginie część rodziny, no to co za problem się pozbywać takich ludzi? Co w tym złego? Nie?
1: No dobra, słuchaj. Ja w to idę. Jakby co, ja się podpisuję.
0: Mój ulubiony bohater to Punisher właśnie, który rozprawia się właśnie z bandziorami w taki sposób, że po prostu ich morduje. I mój ulubiony bohater, uwielbiam go.
1: Czyli masz w sobie jakieś takie pokłady niezaspokojonej zemsty wobec ludzi, którzy bezwzględnie krzywdzą, bezsensownie zupełnie.
0: No, chyba tak. Chyba bym się sprawdził. Żałuję nawet czasami, że kimś takim nie jestem, tylko taki nudne zajęcie mam. Nie wiem, gadam tutaj coś, jakieś pierdoły przez mikrofon, a można by być naprawdę kimś takim prawdziwym Frankiem Castle, takim Punisherem.
1: I... No to czego ci brakuje? Kombinezonka czy...
0: karabinu maszynowego, kamizelki kuloodpornej, stroju fajnego z czachą na piersi, snajperki, dobrego noża. No, parę rzeczy by się przydało. No i umiejętności, myślę, to jednak są ważne umiejętności tutaj też, nie? Rozmowa zawieszona. Spauzowany jest tutaj Aleksander. No, umiejętności też. I brakuje mi traumy, która by sprawiła, że stałbym się takim paniszerem. Ktoś musiałby mi wymordować rodzinę całą na pikniku. Jacyś bandyci. Wtedy bym się taki stał. Może. Nie, to akurat się śmieję, bo nie musiałbym... umiejętności i nic do stracenia, żeby się nie obawiać więzienia i tak dalej, to chęć zemsty też musi być. To we Franku to jest. We Franku to jest. Ta chęć zemsty. No, jakieś problemy z połączeniem, coś. Jaj mu brakuje. No, jaja też trzeba mieć do takiej roboty. To nie ulega wątpliwości. No. Zamiętki człowiek jest. Znaczy, w sumie to nie wiem, czy miałbym wielkie opory. Wyrywałbym chwasty. Bym sobie dał pseudonim Ogrodnik. Na przykład bym wyrywał chwasty. Albo Dozorca. Na przykład. Dozorca. Ja bym wolał być świetnym dozorcą takim właśnie niż radiowcem. Wbijałbym do jakiejś siedziby mafii i bym siał. Tego bym wyrzucił przez okno, temu nóż w gardło. Tutaj seria z M60. Tutaj granacik, pyk i bum, i fruwają sobie gangusy. A potem bym odchodził, pogwizdując sobie pod nosem i kładłbym się taki spełniony do łóżka z uczuciem dobrze spełnionego obowiązku i radowałoby się moje serce. No, zdaję sobie sprawę, że zdania na temat mojej świetności radiowej będą podzielone tutaj. Dozorca, lepsza ksywa, nie? Dozorca, bym pilnował porządku i sprzątał śmieci. Dozorca. Dozór to ci wrzucą, jak będziesz tak nawijał. A co ja złego mówię? Że co, że zwyrodnialców bym likwidował? Co to, coś złego jest? Nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Czy to jest jakiś, coś, nie wiem. Poza tym mówię, że bym. Ale niestety jest to niezgodne z prawem, a ja w życiu bym nie zrobił czegoś, co jest niezgodne z prawem i co nie spodobałoby się panu policjantowi. On by był niepocieszony, gdyby coś takiego było. To jest łamanie prawa. Ja jako praworządny obywatel w życiu bym się nie posunął do jakichkolwiek działań, które są zabronione. Jako praworządny obywatel po prostu gardzę takim czymś. Ale gdyby było inne prawo...

Oczywiście, żeby było jasne, ja bym się nie rozprawiał z tymi, co ukradli tam batonika czy coś. Nie sądzę, że byłbyś w stanie zabić człowieka. Psycho mnie rozbawił. Oczywiście, że byłbym. Człowieka to może nie, ale ludzkiego śmiecia, gnidę, jakąś zapyziałą, krzywdziciela innych, to trochę zmienia postać rzeczy, nie? Człowieka to nie. Tylko na człowieka to trzeba sobie zapracować. O, tak cały czas widzę, że się o mnie tutaj niepochlebnie jakoś wyrażacie tutaj. Krawiec to, krawiec tamto. Jedyne, co potrafi, to o, świetny radiowiec, śmiechu warte. O. O, smrodziciel prędzej. No, macie używanie tutaj na mnie, ale to spoko, dzisiaj wam pozwalam. Możecie sobie

naprawdę nie byłoby z tym problemu, myślę. Ale jest jak jest, no, trzeba mieć umiejętności do tego, narzędzia, wprawę. Myślę, że bardzo wielu ludzi na tym świecie nie robi takich rzeczy tylko dlatego, że się boją, że... No i to w gruncie rzeczy z grubsza tyle. No. Nie potrafią, boją się i pozują na tych dobrych, tych pacyfistów. Łatwo jest powiedzieć, jestem pacyfistą, ja nie zabijam, nie potrafiłbym. Jeśli faktycznie tego nie potrafisz i boisz się konsekwencji, na przykład, nie masz narzędzi do tego, no. Ale takim paniszerem to bym chętnie był. O, jak to by było moje marzenie, to bym się spełnił. Taki paniszer. Tylko by kłaki fruwały.

No, nóż wystarczy, no ale. Na nieuzbrojonego przeciwnika to może tak. Ci zawsze wystarczy. Ale ja bym się rozprawiał z gangsterami, to wiesz. To już by wypadało, by mieć jakieś lepsze uzbrojenie, nie?

na przykład taki łuk Rambo z wybuchowymi grotami. Albo działko Wulkan. Parę granatów. I bazukę. Wyrzutnie rakiet RPG. No, taki Punisher to słynie ze swojego arsenału. Spider-Man ma swoje sieci. Zielona latarnia ma swój magiczny pierścień z kosmiczną mocą. Batman ma Batmobil, a Punisher ma zbrojownię swoją słynną. Zbrojownia Punishera. I tam jest wszystko. Ładunki, C4, karabiny, pistolety, granaty. Z gangsterami, którzy się znęcają nad kotami. Nie, no takiego, co się znęca nad kotami, to po drodze do domu już po wykonanej robocie, tak dla relaksu. Ale takich gangsterów, po prostu jakiś z wyroli, gwałcicieli, gangsterów, złodziei, to po prostu bym likwidował. Fruwaliby tylko jak na zabawnej komedii, by tak po prostu po ścianach by fruwali gdzieś tam. Potem bym resztę broni zdobył na wrogu, coraz lepszą bym miał tą broń. Na początku zaczynam z jakimś tam nożem i pistoletem, a potem już mam karabiny, potem działko, no, jakiś wóz sobie robię. No, inna taka fajna rzecz, którą ma Punisher, to jego battle van, wóz bojowy. To też jest dobra rzecz. Wóz bojowy. Potem bym sobie, w końcu bym się dochrapał jakiś pocisków ze wzbogaconym uranem i to by wtedy rzeźnia była, mięcho by fruwało tylko. Podchodziłbym i mówił: hasta la vista, baby. Był i nie ma. Taką sztuczkę.

wycieczkę bym robił. Był i nie ma. A dookoła ściany, jak były białe, to czerwone są. A pana gangstera nie ma. I myślę, że nawet bym apetytu nie stracił. Zaraz po takiej robocie bym sobie kanapeczkę jakąś wtrążolił. Ze smakiem. Nawet by mi się jeść nie odechciało. Człowiek się szybko przyzwyczaja też do takich rzeczy, myślę. Nabrałbym wprawy. Jeszcze bym sobie specjalnie... Bardzo lubię też film Death Wish z Charlesem Bronsonem. Też lubię. Bardzo mi się podoba... Jak on się nazywał? Ramsey? No, to bym też sobie takie spacerki mógł robić na przykład. Jak się nazywał ten pistolet, co w Death Wish 3 sobie zamówił? Taki bardzo fajny pistolet. To też jest Magnum. Łobuzek? Wariacik? Jak się ta spluwa nazywała? Taka? Death Wish 3 pistol. Się nazywał? Wildy, dzikusek. O, Wildy. To jest też Magnum. A on jest chyba nawet mocniejszy od Magnum. To jest jedna z najmocniejszych spluw w ogóle. I to nie jest właśnie rewolwer, tylko to jest pistolet. Lepsza rzecz. Ja bym wybrał takiego Wildeya. Wildy, dzikusek. On fajnie tam opowiada, że musi zadzwonić tego do przyjaciela, że przybędzie jego przyjaciel, żeby mu pomóc. A to chodziło o to, że on zamówił sobie taką spluwę. Fajna. I jak tak pierdolnął z tej spluwy tego biegacza, tam był taki biegacz, który a to komuś tam aparat świsnął i on zawsze spierdalał tak szybko i się śmiał. I coś komuś tam chapnął, czy jakąś torebkę, czy aparat, czy coś i zawsze spierdalał i się śmiał. A Charles Bronson zrobił taką podpuchę. Wyszedł sobie na spacerek, przewiesił sobie tam, kurczę, jakiś aparat Nikon drogi sobie na paseczku i sobie z lodzikiem szedł i tak czekał, aż ten wariacik mu skroi ten aparacik i zacznie spierdalać. Tak sobie wyciągnął powolutku tego dzikuska, Wildeya, i jak pierdolnął, to biegacz po prostu fikołka zrobił. Bardzo lubię. Death Wish 1, 2, 3. Bardzo się fajnie rozprawia. Wprowadza porządek i ład. Prawdziwy kowboj wybrałby rewolwer. Czy ja jestem kowbojem? Ja bym wolał być paniszerem niż kowbojem. Rewolwer to trzeba... Zanim przeładujesz, to trochę czasu minie, a tu magazynek. Chrz! I dalej możesz napierdalać. Ale fajny pistolet. Długą lufę ma. Taką. To bardziej celny jest. Fajny dźwięk wydaje z siebie.

jakbym rozwalił takiego typa jednego z drugim, to potem bym sobie tak zapach prochu z lufy. Much better. W sumie tak wysyłać drona z pukawką to też jakiś pomysł dobry. Myślałem o tym ostatnio właśnie. Jakiegoś takiego drona mieć, co zatrutą strzałkę wystrzeliwuje, nie? I gdzieś go tam wysłać i chrz. Gosia pisze, wtedy nie ma zabawy. No. Robimy drużynę. Gosia będzie z kuszy strzelać, Sasza będzie drona jakiegoś tam naprowadzać z materiałem wybuchowym, a ja będę z Magnum biegał. Fantastyczna trójka.

Tylko muszę sobie jakieś one-linery powymyślać fajne. Na przykład Bóg wybacza, ja nie. Coś takiego.

No dobra, idę spać, czwarta w nocy. Co ja tak się zasiedziałem? Rozmarzyłem się o tej robocie wspaniałej. Ja nie wiem, to jest, zobaczcie, oglądamy te filmy o tych różnych mścicielach i nam się to podoba i podziwiamy tych ludzi, jacy oni są odważni, jaką fajną robotę robią. Nie? A tak w życiu to nie. Co ty, wariat? Nie wolno. Ale coś nam mówi, że to jest wspaniała robota. Taka właśnie, którą wykonuje Frank Castle, Punisher, albo bohater, albo Charles Bronson w Death Wish 3. Coś nam mówi, że ale to fajne. Ale super gość. Ale zrobił porządek. Myślę, że to jest naturalny odruch i naturalna reakcja. Tylko nas przekonano, wmówiono nam, że coś tu nie wolno. Brzydko. Grzech. Nie wiem. I inne takie duperele. No, a jak to by było fajnie. Gdyby tacy mściciele byli wokół nas. Ale tacy, no, porządni, sprawiedliwi, którzy tak by robiliby to, co na tych filmach. Nie, to nic fajnego. Fikcja. To pierdolisz. Właśnie fajne. Co niefajne? Bo zaraz coś na siłę zaczniemy. O, bo jakby tak wszyscy, to by ktoś się pomylił i tego niewłaściwego i tego zlikwidował i dziecko by tam akurat jechało do przedszkola w przyszłości, co by wybudowali i co wtedy? No i takie na siłę wymyślanie, że nie, to niedobre. Bo tak nam wmówili, że to nie od tego są oni, my tutaj, nie? Od tego jest nie wiem kto. Bo policjant też nie tak załatwia sprawy, tylko aresztuje tylko, a potem siedzi sobie taki Breivik w więzieniu w pięknej celi i pisze skargi, że ma PlayStation 4, a nie 5. No a tam jakieś przekombinowane SI będzie decydować. To ja będę decydować. Co ja? Co ja? Nie mam mózgu? Co fajne. Jeden strzał w pomieszczeniu i głuchy jesteś. Co, sugerujesz, że nikt nigdy nigdzie nie strzela w pomieszczeniu? Żadnym? A jak antyterroryści gdzieś wchodzą, czy żołnierze się prowadzą jakąś bitwę w mieście, to co? Wszyscy głuchną zaraz, tak? I głusi wszyscy. No nie wiem, czy to tak jest. Nie, no ja się nie nadaję do strzelania, no ale mówię w innych okolicznościach, no dlatego to nie jest takie proste, no.

ty bywasz stronniczy. Myślę, że dałbym radę. Już takie właśnie, to jest takie wymyślanie na siłę, że coś tam. Nie, no. Większość z nas by nie miała problemu z prawidłową oceną sytuacji w tym przypadku. No są łowcy nagród chyba nadal w USA. Bardzo mi się dlatego to podoba właśnie, że tak jest. I co? I coś tam się złego dzieje z tego powodu? Łowca nagród doskonale wie, co ma robić. No ale łowcy nagród chyba nie odpalają tych tam poszukiwanych, tylko ich łapią. No. Bardzo by mi taka robota odpowiadała.

No dobra, dzięki za obecność, za donaty, za słuchanie, za telefony i tak dalej, pewnie się pojawię w piątek, ale to zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, co to będzie. Nie wiem, czy Ania z Gambolem będą teraz nadawać w ogóle, bo coś ostatnio widzicie, no, są, a jakoby ich nie było. A szkoda trochę, bo posłuchałbym sobie. No i tyle. To do usłyszenia. Trzymajcie się tam, cholera jasna.

0: Dobra, zaraz ci powiem później. Nie, no dobra, powinno. Także jest, dobry wieczór. Tak, jesteśmy online. No, z takim niewielkim opóźnieniem godzinnym, ale tu zmora jest ojcem, ja jestem ojcem i jakowoż tacy czasem jesteśmy bardzo zajęci. Zresztą moja to do teraz nie śpi, bo żona się nią zajęła, ale właśnie miała drzemkę troszeczkę za późno i się dziecko zbuntowało i powiedziało, że ono no to w dupie spać nie pójdzie. No i jest dosyć późno, dlatego się zrobiło.
1: W jakim języku to powiedziało?
0: Chyba we wszystkich trzech próbowało. Także tak. Dziecko dzisiaj musiało zostać troszeczkę spacyfikowane. No ale taki jest żywot dwulatka, nie? Że rodzice czasem muszą cię spacyfikować.
1: Czy twoja córa ma już ten tak zwany bunt dwulatka? Że
0: najpewniej.
1: Nie reaguje na polecenia i w ogóle wyjebane jajca ma na rodziców.
0: No tak.
1: Kurde, to mój ma to chyba... Mój młody ma chyba to pół roku wcześniej. To jest niemożliwe.
0: No, moja już ma jednak ile? Moja ma rok, 2 lata i będzie 3 miesiące, także to już chyba jest ten czas. Czas najwyższy. Jak to Korwin ma gazetę. No, dzisiaj gościa żadnego nie ma. Gościuwa nasza z Izraela jeszcze się nie ten, bo ona jest jakaś, wiesz co, ona chyba nie pasuje do naszego radia, bo ona chce się przygotowywać.
1: Ale z czego?
0: No właśnie nie wiem, z czego...
1: Co ona chce? Listę pytań od ciebie, na które ma się przygotować?
0: No.
1: I w ogóle listę strasznie profesjonalnie podchodzi. Może duży ten kanał ona prowadzi?
0: Nie, tam jakiś tam, wiesz, ale nasze zasięgi, nie?
1: I pewnie jej pierwszym pytaniem będzie to samo, co zadała, nie pamiętam, jak się nazywa.
0: U Janka chyba. No, będzie, jakie macie zasięgi?
1: Duży macie kanał, ile zasięgów? Pani, 100 tysięcy widzów live.
0: Nie, ale widzisz, może i zasięgi mamy małe, ale ciekawi ludzie czasem przychodzą. Kiedyś i teraz to może się zdarza, także... Nie musimy koniecznie widzieć, żebyśmy chcieli być popularni, to byśmy musieli mówić to, co widzowie chcą usłyszeć. Zresztą sobie pierdołki obgadywać, czy pić na antenie, ale to się akurat zdarza. Nie zakłamujmy
1: się. To się zgadza, ale jeżeli chodzi o tą popularność, to robimy chyba wszystko na przekór, tak żeby jednak popularnym nie być, bo...
0: No nie mamy działu...
1: Nie zauważyłem, żeby się komuś coś specjalnie podobało z tego, co mówi.
0: Właśnie, nie mamy w ogóle działu marketingu, nie? To jest najgorsze. No, jakoś...
1: To może się do tego udamy, do, jak to się nazywa, do CD Projekt Red, to oni mają aż nad wyraz rozbudowany ten dział marketingu. Wypuszczają bubel, reklamując go jako 10. cud świata.
0: No widzisz, no, Apple też tak ma, także tym byśmy na Apple też się mogli udać. Nie, akurat Apple wypuszcza dobre produkty.
1: Znaczy Apple'owi to się w ostatnim czasie przecież parę rzeczy udało, nie? Ta seria procesorów M to w sumie w pewien sposób zrewolucjonizuje te komputerki przenośne. Nie wiem, czy się interesujesz takim tematem.
0: Nie, ja jestem pani inżynier od stali i betonu. Ja to muszę być,
1: no
0: wiesz...
1: To tak... Powiem ci, że na intelowskim, na porównywalnym, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, procesorze Intela, taki MacBook sobie pracuje, dajmy na to 6 godzin, a na autorskim procesorze Apple'a pracuje około 20 godzin, więc to jest potężna różnica.
0: Nie no, w ogóle Apple jest znany z tego, że ma dobrą optymalizację wszystko pod swoje sprzęty i dlatego to wszystko dokładnie chodzi.
1: No ale to teraz mówisz o trudności działania aplikacji, a tu chodzi o taki stricte pobór mocy, żywotność, to nie jest, że jakaś zwiększona bateria czy coś, tylko po prostu pobór energii jest znaczy zmniejszony przy zachowaniu tej samej mocy. To już jest takie bardziej inżynierskie, elektroniczne rozwiązanie niż tam informatyczne. Problemy.
0: No właśnie, a jak te, jak, bo CD Projekt jedno wypuścił, ale miały być gdzieś tam elektryczne samochody, tak? Milion polskich. Też dobry marketing.
1: W Polsce poza 2 lata podobali, tak?
0: No, teraz podobno jakieś próby drogowe.
1: No bo przecież jest na Izraela cała dwa modele. Jeden jeżdżący, drugi makieta.
0: No, ja podejrzewam, że wiesz co, możesz sobie w Chinach...
1: Swoją drogą mamy potężny potencjał, że cię wtrącę, nie? Ale pracuję w takiej firmie, która zajmuje się elektryfikacji różnych urządzeń, między innymi... Ktoś, chyba masz telefon blisko mikrofonu, ostrożnie.
0: Tak, przepraszam.
1: Między innymi, produkujemy zespoły napędowe, baterie, falowniki i tak dalej, systemy odzyskiwania energii z autobusów elektrycznych z Solarisa, więc myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żeby również to trochę zminiaturyzować na potrzeby auta osobowego. Dużo jest firm typu PESA, która ledwo żyje i mogłaby na przykład klepać budy do takich samochodów i wkładać, tak jak to w tej chwili robi, do pociągów, tylko tym razem do samochodów, nasze napędy, i to kurwa dałoby ręce i nogi, tylko że nie wiem, czy to pójdzie w Polsce. Czy jest w ogóle chęć kooperacji, stworzenia czegoś takiego, czy to jest taki marketingowy bełkot.
0: Jezu, widzisz, ja tu przy okazji, jest wieczór, mam chwilę, właśnie rozpakowałem prezent, żonie zamówiłem i wszystko mi się tu porozwalało, bo to takie opasła księga. Jeszcze jestem z tych starodawnych, którzy kupują książki, nie? Na prezenty.
1: Książki telefoniczne, tak.
0: Nie, takie opasłe, to nisko, takiego wydawnictwa się Taszę nazywa, dosyć znane. No ale co do PESY, to w ogóle PESA była pięknym przykładem, ten, jak to się nazywa, prywatyzacji menedżerskiej czy pracowniczej. My to sami wykupili, ci tam pracowali od Skarbu Państwa.
1: Tak, ale później Skarb Państwa stał się udziałowcem w pewnym momencie.
0: No, musiał ratować ich, bo oni tam stali się zakładnikiem swojego sukcesu, nabrali, no właśnie, to taki zazwyczaj.
1: To nie tak, że stali się zakładnikiem swojego sukcesu, tylko wycofali się kontrahenci w trakcie
0: nie, to jedno, bo nabrali...
1: Oczywiście nabudowali na kredyt, nabrali na potrzeby...
0: To chyba nawet jest tak, że oni nabrali ten, nie? Nabrali zamówień, które dobrze wiedzieli, że nie zrealizują.
1: No gdzie? No, na przykład jeżeli chodzi o Niemcy, to były lokomotywy typu Link budowane i ich już było kilkanaście sztuk przygotowanych, gotowych, kiedy na przykład Niemcy przez 2 czy 3 lata zwlekali z nadaniem homologacji, a później wyszło, że wiesz, musieli płacić odsetki za tą zwłokę i na przykład jakaś transza lokomotyw poszła w ogóle za darmo, którejś części w ogóle nie przyjęli, bo stwierdzili, że są używane, przecież musiały być przetestowane na jakichś trasach, testach, dostać homologację, nie przyjęli ich z racji tego, że były używane i w ogóle pod górkę im wszyscy robili. No, Rosjanie w trakcie, czy Ukraińcy w trakcie budowy metra, jednostek na metro, ichniejsze, zerwali kontrakt, pomimo tego, że ileś już sztuk było też wybudowane. Także
0: no nie, ale
1: złe kontrakty się wplątali trochę.
0: Jeszcze mieli kontrakty, które nabrali i wiedzieli, że mają mocy przerobowych, nie mają, pomimo to je nabrali. Także też takie były, no ale dobra, PESA to jest...
1: No może u szczytu, powiedzmy, tam nie wiem, kiedy fabryka Pronoparo pracowała, może tak było, ale już w tej końcowej fazie to raczej produkowali i po prostu nie mogli tego sprzedawać.
0: Bo PESA to jest mój konik, bo to oni są z mojego miasta. Ja to bardzo ich lubię. No,
1: PESA to jest były właściciel, obecny, ciągły właściciel mojej byłej firmy, czyli ZNTK-u Mińskiego. Tam pracowałem przez kilka miesięcy w PESA na delegację.
0: No, także byłeś, mieszkałeś w moim pięknym mieście, za którym tęsknię bardzo.
1: Tak, na Błoniu mieszkałem.
0: Jeszcze na Błoniu mieszkałeś? O, ja miałem kiedyś dziewczynę na Błoniu. Zresztą taki koniec zupełnie świata jest. Madam, są te zakłady...
1: Całkiem przyjemna okolica, taki duży sosnowy taki park, las.
0: No i tam jest taki pawilon, nie? Handlowy, taka giełda.
1: No i my mieszkaliśmy w hotelu, który został, w byłej piekarni przerobionej na hotel pracowniczy. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Nie, ja tam tylko...
1: Czy tam ciastkarni, czy
0: się nazywało Hotel Ikar, ciastkarni, ja to nawet nie wiem, czy to tam...
1: Nie pamiętam, jak to się nazywało.
0: Na Błonie jeździ słynny autobus 69. Najdłuższa linia w Bydgoszczy. No, ale my tak dzisiaj w ogóle bezstematowo, bo taki w ogóle jest czas Hanuka z jednej strony. Się zaczęła już, świeczek jest 6 na świeczniku. No, dlatego właśnie nie ma Izraelczyni, bo oni tam sobie świętują. W tym Izraelu. Tutaj weszliśmy w lockdown w Niemczech.
1: Zaraz, ona jest Polką, ale chrześcijanką, czy chyba Polką, tak, chociaż... która wyemigrowała do Izraela, ale jest tam Izraelką,
0: ona się ożeniła.
1: Żydówką, tak?
0: Nie, ona się ożeniła po prostu z Żydem.
1: Przeszła na judaizm.
0: To się dowiemy.
1: No, skoro świętuje, to raczej przeszła.
0: Nie, to takie zwierzę, Hanuka, tak u nas gwiazdka, nie? Jak już mieszkasz, to widzisz. Tu nawet jak mam w pracy muzułmankę, to ona też gwiazdkę świętuje, no bo.
1: Każdy sobie lubi dawać prezenty, nie?
0: No, jest gwiazdka, choinka jest, nie?
1: Kogo to obchodzi, skąd to święto się wywodzi? Bardzo się fajnie spędza czas i prezenty.
0: No ja też mam choinkę przytachałem z obiego taką dwumetrową, bo akurat bo mogę. No właśnie, czemu to robię? Bo mogę, no to jest najlepsza odpowiedź.
1: Trzy choinki w zeszłym tygodniu kupowałem dla teściów, dla ojca i dla siebie.
0: Piękna sprawa. W ogóle ten.
1: Tylko ja w ciasto ramię, ja wspomogę, ja szwedzki biznes wspomogę.
0: A
1: To samo.
0: Castorama to jest szwedzka, tak? Francuska? Nie,
1: Nie wiem zresztą
0: holenderska.
1: jaka jest. Myślałem, że tak samo szwedzka jak IKEA, ale może nie.
0: Nie, chyba nie, może. Nie, ja w Obi, bo tu nie ma nic innego. W ogóle niemiecki rynek jest zamknięty dla zagranicznych marketów, to tak a priori. No, ale tak bez tematycznie zupełnie. Bo jednak tydzień był taki, jakby to powiedzieć, tygodniem oczekiwania, kiedy wreszcie kurwa będzie wolne. No, i domu ogarnianie i tak dalej. I w ostatniej wtopie też troszeczkę jestem obrażony. Tutaj się boję nadawać, bo się boję, że zaraz mi coś zdechnie. Ale jak zauważyłeś, gdy nie ma gościa, gdy nie ma tematu, to net śmiga jak.
1: Znaczy, wiesz, wcześniej też w miarę dobrze było cię słychać średnio, chodzi o Skype'a, gorzej z transmisją na YouTube. Nie wiem, czy
0: No
1: śledzisz
0: właśnie
1: czat,
0: nie, o
1: bo
0: to
1: ja na razie
0: chodziło.
1: dopiero spojrzałem na czat i chyba ludzie się jeszcze nie żalą, że coś przerywa, czyli jako tak idzie.
0: No, także było dobrze, ale tylko wtedy, kiedy nic ciekawego nie nadajemy, wtedy jest dobrze. To jakiś jest spisek przeciwko nam, ci powiem.
1: To może jakąś flaszkę trzeba otworzyć.
0: No, bym powiedział, że to jest żydowski.
1: Bardzo luźno tematycznie to poprowadzić.
0: Tak, nie, ja bym powiedział, pamiętasz, nasz patostream o samochodach był bardzo, bardzo ciekawy.
1: Nie wiem w sumie, czy tam coś ciekawego powiedzieliśmy, ale myślę, że
0: Ciekawego
1: jakoś
0: nie, ale
1: tak.
0: ludzie lubią takie nieciekawe rzeczy, no. Ale w zeszłym tygodniu mam nadzieję, że dziewucha się na nas nie obraziła, bo mam nadzieję ją tutaj jeszcze parę razy ściągnąć na antenę, bo się okazało, że jest to osoba, która ma ładny głos, umie porozmawiać i tam czasem coś ciekawego ma do powiedzenia. A tak myślę, że może porozmawiamy sobie o tym, jak to być rodzicem, bo i ona jest rodzicem, ty jesteś i mi się też tak zdarzyło w życiu. Tylko
1: Ale
0: powiem.
1: to przy następnym nagraniu, tak?
0: Tak, żebym chciał, jeśli się da
1: Taki
0: jeszcze.
1: temat audycji.
0: Tak.
1: Bo z nią rozmawiasz tak trochę prywatnie i co? I bardzo się obraziła, czy ciężko wyczuć
0: Nie
1: audycję?
0: no, właśnie po audycji to tak nie za dużo z nią rozmawiałem, bo ja mam troszeczkę urwania w głowie w pracy i poza, także nie miałem, no ale się dowiem jakoś w tym tygodniu. Bo się pochwalę, dostałem swój własny projekt do prowadzenia następny w pięknym kraju Słowenia, także za miesiąc się wybieram do Słowenii po świętach.
1: Skoczynę narciarską budować.
0: Nie no, w mojej pracy w ogóle, jak ktoś przychodzi i mówi, o, mamy nowy projekt, to się nikt nie pyta, co to jest, bo wszyscy wiedzą, co to jest.
1: Szklarnia.
0: Blisko nie, huta szkła. Także będzie to huta szkła, ale w wersji premium. Taka, wiesz, bajerancka, 100%. W ogóle Słoweńcy to jest taki bardzo, bardzo praktyczny naród, ale taki bardzo dokładny nawet niż Niemcy i bardzo mądry. W każdym razie, dlaczego to mówię? Bo oni przyszli z tym, że chcą to topić to szkło używając energii odnawialnej, nie? I żeby nie było emisji, to będą robić chyba jeden piec właśnie topić elektrycznie. No i elektrycznie to wszyscy zaraz, o, zeroemisyjnie. Oni, nie, panowie. Mówi, że. No prąd trzeba gdzieś wyprodukować, no jak wyprodukujemy go z węgla brunatnego, to gdzie to będzie niskoemisyjne? No, kurwa Niemcy takie oczy, bo to wiesz, wszyscy Niemcy jeżdżą elektrycznymi samochodami i dla nich to jest eko, nie? Pomimo, że ten prąd pozyskują z węgla brunatnego.
1: Przecież w Niemczech chyba jest 60% prądu z węgla brunatnego pozyskiwane.
0: No i to nawet w mojej okolicy są takie gigantyczne odkrywki. Gdzie tam dwa.
1: Wbrew pozorom to Niemcy krzyczą najbardziej na ekologię, a wcale nie są najbardziej ekologiczni. Chyba najbardziej ekologiczni są Skandynawowie i Francuzi. No, chociaż z kolei Francuzom można zarzucić to, że jednak rozszczep jąder preferują,
0: Nie no.
1: ale jednak to jest ekologiczna
0: A to
1: technologia.
0: mowa jest bardzo ekologiczna. No i właśnie Słoweńcy
1: Ale ma inne niebezpieczeństwa, takie powiedzmy.
0: No.
1: Ludzie dalej uważają, że są niebezpieczne.
0: Nie, no nie są. Bo właśnie, Słowenia, taki malutki kraj, 2 miliony ludzi, mylony często ze Słowacją, także mówią Czechosłowenia, tak mogłaby powstać.
1: Bardzo podobny język chyba nawet.
0: A słyszałeś o Australii, o Węgrach? Bo to też tak mylone, nie?
1: Australio,
0: Węgry, tak. No bo były Austro-Węgry, ale to też się myli. Austria, Australia, nie? Australio-Węgry.
1: No nie, nie słyszałem.
0: No ale Słowenia, nie wiem czy wiecie, ale jakieś chyba 50% prądu tam pochodzi z atomu. W takiej
1: mają
0: małej
1: atomówkę?
0: Mają atomówkę.
1: Czy kupują?
0: Nie, mają. Mają jeszcze za tity
1: wybudowane. To jest śmieszne, że w Polsce wszyscy są przeciwnikami atomu, znaczy większość społeczeństwa jest przeciwnikami atomu, bo prawdopodobnie do tej pory byśmy mieli już dawno taką elektrownię, ale wszyscy nasi sąsiedzi dookoła mają. Nawet taka Białoruś ma chyba dwie i taka Litwa ma jedną elektrownię atomową. Już
0: no,
1: nie wspomnę o Czechach, czy Słowacji, czy Niemczech. No.
0: Czy Ukrainie.
1: No, Ukrainie to nawet nie ma co
0: nawet
1: wspomnieć.
0: Nawet Szwedzi przez morze mają i Finowie.
1: Szwedzi to w ogóle jest bardzo ciekawy kraj, bo Szwedzi nam podobno zapłacili hajs za to, żebyśmy nie kończyli budowy tej pierwszej elektrowni, kiedy pierdyknął Czarnobyl. Bo to miała być... Nasza elektrownia miała być taką kopią zbudowana na tych samych reaktorach.
0: To jest całkowita nieprawda. Nasze,
1: znaczy słyszałem taką plotę.
0: Nie. Nasza elektrownia była na najnowszych technologiach, projektowana na już tych wysokociśnieniowych. Nie, wrzącowodnych, tak.
1: A, o to się czepiasz. Myślałem, że o to, że nas przekupili.
0: Nie. Ona była budowana na nowych elektrowniach, tych tak jak całej zachodniej Europy i elektrowni...
1: Jakiej zachodniej Europy? Przecież to była radziecka jeszcze technologia. To
0: nie.
1: PRL projekt.
0: Nie. Projekt już nie pamiętam, gdzie jako był, ale w każdym razie producent to była Skoda.
1: Czego? Czego producent?
0: Producent reaktora to była Skoda.
1: I Skoda produkuje reaktory? Przecież w tej chwili to chyba technologię jądrową to mają tylko Francuzi, Niemcy, Ruscy, Amerykańcy i Japońcy na świecie.
0: I RPA.
1: No nie mówię o tych, którzy mają bombę, tylko
0: nie,
1: mają
0: nie, nie, nie, nie, RPA ma bardzo zaawansowaną technologię małych reaktorów atomowych. I... No, ale... witamy słuchacza, tylko niech skończę.
2: O?
0: Tak, szerokości. Bo słyszę, że prowadzisz.
2: Tak. Nocny kierowca, nie wiem, czy tam się obiło uszy, bo jestem króciutko. Ja mam prośbę taką, ponieważ... Przez YouTube'a jak najbardziej można odsłuchiwać, ale przez taką aplikację, przez którą ja cały czas słucham streamową Repli Radio, łączy się i jest cisza. Czy można by było coś sprawdzić w ustawieniach, bo tu strasznie dużo pochłania internetu za granicą, a ja niestety na polskim telefonie po Europie jeżdżę i cały czas was słucham.
0: Aha, dobra, tylko nie wiem jak to ma... Czego? Nie, ja uruchomiłem radiowy. Proszę mnie.
2: Repli Radio to jest taka apka, którą ściągnąłem i tam generalnie dużo bardzo stacji jest, a was słucham od roku, tak? I raczej nigdy nie było z tym problemu, nie? To jest taka pewnie do streamowania. Ja tam technicznie jestem bardzo słaby. Też bym się chętnie pewnie do dyskusji mógł włączyć, jakbym mógł coś posłuchać, a jak będę przez YouTube'a, wiesz, leciał, to momentalnie mi to wyczerpie.
0: Dobra, ja... Zobaczę, co to jest...
1: To może być problem jakiś z twoją aplikacją, bo w tej chwili wszedłem na stronę Nocnego Radia i stream normalnie działa, słyszysz? Może spróbuj sobie wejść na stronę Nocnego Radia i odpal streama stamtąd.
2: A powiedz mi, a przez stronę Nocnego Radia to nie jest jakieś mocne zużycie, tak? To jest takie standardowe. Nie,
1: to jest tak samo jak przez twoją aplikację. Leci tylko dźwięk, nie ma żadnego wideo i tak dalej.
2: Dobra, zużycie. To przepraszam, bo nawet nie wiem, czy zakłóciłem rozmowę,
0: nie,
2: czy
0: nie. Nie, jak najbardziej. A gdzieś tam lecisz?
2: A jadę teraz z Czech w kierunku Holandii.
0: A, to będziesz przejeżdżał obok mnie.
2: Znaczy, ty chyba w Aachen jesteś, nie? Jak dobrze kojarzę.
0: Teraz troszeczkę bardziej na północ. Kupiłem dom Heinsberg i tutaj bardziej, no, Heinsberg, Düsseldorf, te rejony.
2: No ja jestem w tej chwili na wysokości Hanoweru i będę odbijał tutaj na drogę numer 30, kierunek powiedzmy Bad Oeyhausen, tak?
0: Tam a gdzie na granicę jedziesz? Na Venlo?
2: Nie, idę tutaj na Bad Oeyhausen, potocznie na nią się mówi Odensal.
0: Ale nie mówię, jak na Holandię to gdzie lecisz? Na Venlo?
2: To znaczy, nie. Na Venlo to jest przejście graniczne, jak się jedzie prosto tutaj z Dortmundu, a ja odbijam, jakbyś popatrzył na
0: Arnhem?
2: Mapę tak bardziej... Gdzieś... nie, do góry, na północ. To
0: jeszcze,
2: jest
0: Gronin.
2: Odenzaal, Groningen, dokładnie. Apeldoorn.
0: A, tamte rejony. To daleko mnie miniesz. No niestety, ale...
2: Ale jak najbardziej, ja, wiesz, no inaczej. Odsłuchałem dzisiaj swojej pierwszej rozmowy, bo rok czasu słuchałem i się, że tak powiem, próbowałem zmusić do tego, żeby zadzwonić. Wyszło jak wyszło, no ale będę próbował dalej, może się rozkręcę.
0: Także ten, no, także życzę szerokości na A2 i Hanower to A2 podejrzewam.
1: To każdy dokładnie, tak chyba ma, że...
0: Będzie ten...
1: Telefon jest niezadowolony.
0: A będzie postój na Grabszen słynny?
2: Garbsen. Nie. Staram się dojechać już w miejsce docelowe. Najczęściej zawsze tak robię, ponieważ te parkingi są takie dość ciasne. Mogę kiedyś więcej na ten temat opowiedzieć, bo dosyć długo jeżdżę. Miałem też firmę transportową, także w temacie jestem... No nie, różne firmy miałem generalnie. Ale między innymi transportową, więc jestem w temacie mocno, nie?
0: Bo Garbsen to słyszałem jakieś kultowe miejsce jest.
2: No, to się na to mówi Uniwersytet Garbsen, ponieważ część kierowców to jest specyficzna kasta ludzi. Ja bym ich bardzo mocno podzielił, wiesz, na takich, którzy coś tam mają w głowie, a na takich, którzy coś tam usłyszeli i na zasadzie takiego głuchego telefonu sobie coś przekazują. No i bardzo często jak ten ostatni coś powie, no to wychodzi śmiesznie, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę. No i z tego tytułu jest takie powiedzenie Uniwersytet Garbsen, czyli tam, wiesz, na tym uniwersytecie za starych czasów popijali sobie wódeczkę i różne trunki i tam młodzi słuchali starych, nie starając się tego w jakikolwiek sposób sprostować. A rozmowy były na różne tematy, wiesz, o fizyce kwantowej, począwszy, kończywszy na Marsjanach, a gdzieś tam o polityce. Ale totalne bzdury z tego wychodziły najczęściej i ludzie, którzy wiedzą, o czym mówię, no to się śmieją, a drugim takim kultowym miejscem to jest Janguera, to jest przejście graniczne z Hiszpanii na Portugalię, gdzie no Janguera to jest strefa umysłu generalnie, bo tam się dzieją działy przynajmniej cuda, za przeproszeniem, tak? Gołe baby chodzące po samochodach i tam, wiesz, balety dziwnego rodzaju. No jest dużo tych opowieści, nie?
0: O, to już drugie takie kultowe miejsce, bo Garbsen to zaliczyłem parę razy, na kawę się zatrzymałem, a jeszcze nie byłem w Portugalii, także namówiłeś.
2: No, poopowiadam, zjechałem prawie całą Europę i kawałek jeszcze innych kontynentów, także, ale audycja jest o czym innym, także może tak, wejdę na odsłuch, jeżeli będę miał coś do powiedzenia, no to pozwolę sobie zadzwonić, jeżeli
0: ja pozwolę cię złapać kiedyś po audycji, chyba cię zaproszę do audycji, żebyśmy sobie właśnie porozmawiali o Europie, transporcie i tak dalej. To będzie piękna audycja, drogi.
2: Bo ty masz, przepraszam bardzo, że to z opóźnieniem, a nie lubię wchodzić w słowo. Powiedz mi taką rzecz, czy ty masz też dostęp, jak ja napisałem na Skype'ie, wiadomość tutaj na nocnym radiu, czy tylko krawiec?
0: Nie, mam, tylko po prostu nie spojrzałem, muszę się przełączyć, ja bardzo przepraszam.
2: Bo ja tam w skrócie opisałem swoją historię swojego życia, które jest, było, jest jeszcze, powiedzmy, bardzo za takie pozakręcane, aczkolwiek teraz trochę się normuje. W tak, wiesz, takich podpunkcikach poleciałem, no bo jest o czym opowiadać generalnie, tak? No, jest... Może nie o wszystkim będę mógł od razu, albo będę w jakiś sposób chciał to poprzekręcać, żeby też być dalej anonimowym, ale jak najbardziej, chętnie. A czasu mam dużo, no bo praktycznie jeżdżę codziennie od rana do nocy, czasami w nocy, przez 6 dni w tygodniu i słucham was praktycznie przez cały czas, jak jeżdżę, na takiej zasadzie, że na tej właśnie aplikacji odsłuchuję sobie to, co akurat ta aplikacja nadaje. Nie wiem, czy to jest z automatu, czy ktoś ma na to wpływ, ale postaram się to też robić przez stronkę. Może będzie to trochę lepsze.
0: Okej, okay, ale...
2: A może też podpowiesz mi w takim razie, bo najczęściej jestem w Niemczech, jak to zrobić, żeby tego internetu mieć trochę więcej, bo próbowałem zakupić, ale no niestety pani mnie pogoniła, ponieważ nie mam tutaj jakiegoś takiego ID niemieckiego, czy tam lokalizacji. Jadę na polskim internecie, a polski internet na maksa, które w tej chwili udało mi się, że tak powiem, wydobyć, to jest jakieś 9 gigabajtów miesięcznie. Chodzi na tym mapa, chodzi na tym jeszcze, powiedzmy, cały czas radio wasze, tak, więc no ubywa, później naliczają i to taka bzdura wychodzi, ale trudno, czasami...
0: Zrób sobie niemiecki numer, tutaj masz za chyba 30 euro, masz nielimitowany internet w całej Europie, także...
2: Tak, ale nie można go nabyć, niemieckiego numeru, jeżeli się nie jest, powiedzmy, posiadaczem adresu w Niemczech, z tego, co ja zrozumiałem.
0: Wiesz co, trafiłeś na głupią babę, bo jak kiedyś kupowałem taki na kartę, nie? To koleś nawet mnie nie pytał o adres, wpisał adres sklepu, nie? I dał mi.
2: No chętnie, nie porozmawiam, bo mogę wysłać pieniążki nawet i podać adres, wiesz, można...
0: Pomożemy, pomożemy.
2: No, dobrze, nie przeszkadzam, wchodzę na stronkę i jak coś to do usłyszenia, a jeżeli nie będę miał nic do powiedzenia, to na pewno chętnie wysłucham. Na zakończenie, słucham twoich audycji bardzo często, bardzo ciekawa tematyka, nie tylko twoich, wszystkich generalnie, tak, no, ale ty jesteś też bardzo często osobą, która tutaj, powiedzmy, nadaje, aczkolwiek też bardzo często słucham tych wcześniejszych, one są w czasie niepoukładane, więc czasami się gubię w wątkach, ale jest okej. Okay.
0: No ja już tu będzie 3 lata, nie? Jak jestem.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Również szerokości i przyjemności na drodze.
2: Dzięki serdecznie, pozdrawiam.
1: To już 3 lata ciągłych problemów technicznych.
0: No, ale powiedziałem 3 lata z roczną przerwą, bo tak jak dziecko się urodziło, to wiadomo.
1: To tak, rozmawialiśmy o reaktorach, więc zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć, że to jeszcze przecież takie ma państwo Chiny jeszcze ze swoją technologią.
0: Tak. No, nie wiadomo.
1: Taki tam mały gracz.
0: Ale co chciałem powiedzieć, bo musimy zrobić, widzisz, kiedyś audycję z kolegą popowiada o jeżdżeniu po tirach. To musi być fascynujące.
1: To w sumie mój też jeździ tirem, to może by ja go jeszcze poprosił.
0: O właśnie. No a potem...
1: Całe życie kierowca tira, nie?
0: Nie, lepiej nie, bo wiesz co... Że teściu tam się za bardzo, wiesz, zadzwonią ci dziwni ludzie, potem ten i będziesz miał od teścia potem, wiesz, wpierdziel, nie? Z teściem to lepiej żyć dobrze. Będzie się miał za jakieś patusa, gdzie zadaje się z dziwnym towarzystwem i...
1: Jest dziwne.
0: No, ale były reaktory, właśnie ten nasz żarnowiec. Jesteś? No. Nasz żarnowiec to miał być budowany właśnie na tym, na technologii czeskiej. Reaktory wyprodukowane przez Skodę.
1: To Czesi posiadali swoją technologię reaktorów?
0: Tak, Czesi budowali reaktory.
1: Bardzo ciekawe. Oni chyba... Prywatna firma? Kurde.
0: Nie, no Skoda wtedy państwowa była chyba, nie?
1: Państwowa.
0: Ale Skoda chyba teraz została wykupiona przez Dosan i oni robią to, Koreańczy, nie? Bo Koreańczycy też mają swoją technologię jądrową, nie? Żeby nie było, nie?
1: Jestem ciekaw, bo kiedyś to ta klika tych państw posiadających technologię jądrową była dosyć mała, ale czy to się tak po prostu rozrosło po tym, jak sobie tam RPA z Izraelem zaczęło dłubać i tam z tego RPA to tak wszystko wypłynęło? Znasz trochę historię tego? Jak to się rozpowszechniło?
0: No z RPA nie, chyba...
1: Takie państwa, takie kurde... niestabilne w sumie państwo, jak nawet Pakistan przecież się dorwał do technologii jądrowej.
0: No właśnie, ty to jest ładny temat na audycję. Dobra, to dzisiaj pociągniwe, to technologia jądrowa. I taki lewaczki.
1: Chociaż nie znam się, ale się powiem.
0: Ja kiedyś miałem taką książkę trzytomową, się nazywała Teologia bomby atomowej, czyli historia powstania nuklearnego systemu odstraszania. Coś takiego, opasłem to nisko, ale nie przeczytałem. Muszę znaleźć się.
1: A ten nuklearny system odstraszania jest dosyć ciekawy. Ostatnio słyszałem wypowiedź, już nie pamiętam gdzie i kogo, to z geopolityką było trochę związane, że facet stawiał taką tezę, że jest opinię, że jest zawiedziony, że nie pozwolono Iranowi dokończyć budowy swojej bomby.
0: Nie, ogólnie bomba atomowa to jest, można powiedzieć, gwarancja spokoju.
1: Właśnie twierdził, że to by bardzo ustabilizowało ten Bliski Wschód, wręcz by zażegnało wszystkie konflikty i nikt nikogo by już nie fikał, tak jak to się w tej chwili dzieje. Że...
0: Tak, bo...
1: Izrael sobie pozwala wszystko, do kogo chce, chociaż bomby nie użyje, ale gdyby ktoś inny jeszcze tą bombę w tamtych rejonach posiadał, to już po prostu by nie fikał, tak jak fika, i nie destabilizowałby tego rejonu, no bo chyba to jednak Izrael najbardziej ten rejon destabilizuje swoją polityką.
0: No ja bym tu stawiał bardziej na Stany, które te, bo widzisz, Izrael nawet dzięki Stanom przed...
1: No, Stany z Izraelem, zgadza się w sojuszu.
0: No, ale Izrael posiada jakieś chyba 500-600 głowic. I to głowic osadzonych rakietach międzykontynentalnych.
1: Tyle? Ja to usłyszałem. Ja słyszałem o liczbie gdzieś do 100 dobijających. 76.
0: Ja słyszałem, że już mają około 500 i...
1: Na cholerę. Jaki to ma sens do tego produkować? Tak samo jak Stany Zjednoczone ileś tam tysięcy, chyba do 4000 dobijały. No, nie wiem, później póki... Nim zaczęli redukować swoje arsenały. Po co to tyle tego jest?
0: Chyba Rosja Radziecka ma największy arsenał teraz jakiś, nie wiem... Gdzieś Rosja Radziecka.
1: Rosja nie miała chyba największego.
0: Rosja, nie no, Rosja teraz ma chyba 11.
1: Wiem, że przez jakiś czas w ogóle odzyskiwała z tych rakiet paliwo, bo kurwa nie miała czym swoich elektrowni zasilać.
0: No i w ogóle energetyka atomowa jest wyjaśnieniem, czemu Francuzi siedzą cały czas na przykład w Mali. No bo tam są ich kopalnie uranu, nie?
1: No uran wbrew pozorom chyba nie jest jakoś tam bardzo drogi. Najdroższy w tych wszystkich elektrowniach to nie jest paliwo, tylko budowa. Sama technologia jest bardzo droga.
0: No ale dobra, bo zaczęliśmy...
1: Skończmy bardzo czasochłonne.
0: Skończmy może wątek tego nieszczęsnego żarnowca.
1: No i tam... No, ja złą plotę teraz poprzedł, nie wiem, co powiedzieć.
0: Właśnie, tak to były reaktory budowane przez Skodę i one działają te dla żarnowca w Finlandii, proszę pana. Finlandia przejęła chyba za symboliczną złotówkę od nas te reaktory i sobie tam je zainstalowała. Także reaktor z żarnowca nadal działa i ma się bardzo dobrze. A nie wiem, czy wiesz, największa elektrownia na świecie to jest... Nie, poza wodnymi oczywiście to jest właśnie też atomowa i w Japonii, ale ona...
1: No, w Japonii jest największa?
0: Tak, na drugim wybrzeżu jak Fukushima.
1: Bo w ogóle chyba największą elektrownią świata to jest na Huanghe chyba?
0: To jest tabaczek przełomów, nie?
1: No to jest chyba największa elektrownia.
0: To jest tak pojebana inwestycja, która...
1: A w ogóle słyszałem, że tam są jakieś problemy konstrukcyjne, że to jest obłos od rozpierdolenia się całego tamu.
0: To jedno, ale nie wiem, czy wiesz, ale budowa tej tamy zmieniła dobę.
1: Coś słyszałem, ale to wiadomo, to takie marginalne są raczej zmiany.
0: Tak, ale no...
1: GPS już raczej nie pomijane.
0: Biegun się przesunął o, proszę państwa, o 2 centymetry z powodu chińskiej budowy.
1: Co się przesunęło?
0: Biegun.
1: Biegun.
0: Tak, Chińczycy nawet spowodowali swoją inwestycją przesunięcie biegun o ziemi. To jest
1: bardzo... A podobno, że jakby wszyscy Chińczycy podskoczyli, to by ziemia zadrżała.
0: No, z sejsmiką możliwe. No także tak to było z żarnowcem. Wielka szkoda, że to nie powstało, bo mogłoby to rozwiązać wiele naszych problemów z energią. Nasze bloki energetyczne się starzeją.
1: Nasze problemy z energią to nie jest tylko bloki energetyczne. Przecież w ogóle nie mamy infrastruktury. Ta polska infrastruktura, która się skończyła modernizacja uelektryzowieniem wsi tam w latach 80., to od tamtego czasu ledwo co została w ogóle zmodyfikowana. Tam głównie to się wiąże to raczej z naprawami doraźnymi.
0: No właśnie, więc,
1: Więc nawet przy dzisiejszych analizach jest w ogóle problem z wytyczeniem miejsca, w którym można było postawić elektrownię z racji tam no, tych geologicznych aspektów, że tam brak płytko położonych wód podgruntowych i tak dalej, a dwa, że nie ma infrastruktury, która mogłaby tą energię produkowaną przez elektrownię odebrać.
0: No, mój, się pochwałem, mój wujek nawet dostał medal, jak to było, jak on się nazywa, ten medal zasłużony, nie? Medal zasługi PRL, tak, projektował linię właśnie wysokiego napięcia, wujek z Poznania.
1: No, udział w elektryfikacji polskiej wsi, tak?
0: Nie, no takie duże linie tam, 110 kV projektował.
1: 110 kV, no to też trzeba tam powiedzmy jakąś linię puścić, żeby powiat wsi dookoła miasta osadzonych zasilić.
0: No i on chyba nawet przyłożył rękę do tej stałoprądowej linii pod Bałtykiem. No, mamy takie połączenie bodajże ze Szwecją, nie?
1: A w jakim celu ona jest, bo nie słyszałem?
0: Stałoprądowe, wysokie napięcia, to tam chyba już idzie w...
1: Ale w jakim celu ono istnieje? My kupujemy od Szwecji prąd, czy sprzedajemy, o co chodzi?
0: Chyba kupujemy. Ono spina w ten... W ogóle tutaj kiedyś jadąc sobie na rowerze, przejeżdżałem granicę z Belgią i na dawniejszym tutaj celnym...
1: No raczej to nie jest chyba stałoprądowe, jakoś to zmiennoprądowe, spadki napięcia duże będą na takim dystansie. Nie wiem, jakiej...
0: Nie, to chyba właśnie... Nie, no to chyba stałoprądowe mają lepsze na długie dystanse są.
1: No to dlaczego te naziemne te słupy, linie, trakty kolejowe są... Znaczy nie kolejowe, tylko linie wysokiego napięcia są na prąd zmienny. A nie na stałe. Nie. Na transformatorach nie ma jakichś przetwornic i tak dalej, które by dopiero wtedy to
0: zrobiły. Nie, no jak najbardziej, proszę, tutaj już sobie otworzyłem, bo ja elektryk ze mnie dupa jest, nie? Ale jest jak najbardziej high voltage direct current, czyli sieć wysokie napięcia, przesyłająca prąd stały. Proszę pana.
1: Zgadza się, ale nie wiem, w jakim celu stały.
0: Tego, ja nie jestem elektrykiem.
1: No, ja jestem tylko typem, który składa puzzle elektryczne.
0: No, i, ale jest coś napisane, że ten, na dużo, że 50 km pod morskimi, jest najbardziej opłacalny, ponad 50 km jest przesył prądu stałego. Tak, tak napisali. Także nie wiem, czy tu czym się kłócić, czy coś.
1: Ciekawostka. Nie, no nie mam zamiaru się kłócić, bo nie mam nic, w sumie żadnych argumentów na to. Wiem, że tylko się ten spadki napięcia rekompensuje się zamiast zwiększaniem średnicy przewodu, to podnoszeniem napięcia i tyle. Straty w sensie.
0: No a tu, tutaj no właśnie. Cóż się tam dzieje?
2: Halo, halo?
0: Halo?
1: Halo, halo.
2: Tam już wszystko dobrze z tą aplikacją. Jeszcze raz chciałem tylko potwierdzić. Nie wiem, jak ja tutaj się dołączyłem do rozmowy, czy w dobrej formie robię, czy tak mogę po prostu, nie?
0: Ależ nie, proszę, proszę, dzisiaj to...
2: Chciałem w odnośnie tematu tak szybko też wtrącić, bo akurat w momencie, kiedy już was usłyszałem, mówiliście o projekcie w Żarnowcu, a jeszcze był taki projekt jak Gąski, nie wiem, czy słyszeliście, to jest pomiędzy Kołobrzegiem a Mielnem, tak mniej więcej w połowie. I to był projekt najnowszy, tam miała być technologia francuska, on był bardzo zaawansowany. Słychać mnie w ogóle? Przepraszam?
0: Tak, słychać, słychać.
1: Tak, bardzo dobrze.
2: Tak, projekt był bardzo, bardzo, bardzo mocno zaawansowany. W skrócie powiem, jak to wyglądało. Powstała takie stowarzyszenie ludzi mieszkających w okolicy, szczególnie ludzi, którzy zajmują się turystyką. Mieli na takim pomarańczowym plakacie napis Atom Stop, to była bardzo spora organizacja, weszli w jakiś tam mezalians wtedy z tą naszą partią, która w tej chwili rządzi, no i dzięki temu, że powiedzmy ta partia wtedy bardzo mocno dbała o to, żeby zdobyć sobie nowych zwolenników, szczególnie w zachodniopomorskim, to udało im się przeforsować, że ta elektrownia, która już tak naprawdę była na etapie, no wykupowania gruntów,
1: tak?
2: No, wykupowania gruntów w okolicy. Zrobili tam taki bardzo prosty patent, takie obejście, bo rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który uczestniczył w tym projekcie, nawet był moim kierowcą przez jakiś czas, starszy pan, który w bardzo podeszłym wieku zrobił sobie prawo jazdy. Mało tego, były kiedyś pracownik UOP-u polskiego, a wcześniej służby wewnętrznej w polskiej milicji jeszcze wtedy. I zrobili to w taki dziwny sposób, że te grunty zakwalifikowali do projektu Natura 2000 i to po prostu, że tak powiem, uchroniło, żeby na tym terenie nie wybudować tej elektrowni. A sprzeciwy były takie, że ludzie, którzy tam mają bardzo dużo gospodarstw turystycznych, bo to jest pas nadmorski, sugerowali to tym, że w momencie, kiedy ta elektrownia by powstała, ten reaktor, to widoczny by był z odległości około 30 km i miało to potencjalnych turystów odstraszać. Ci, którzy byli za tym, stwierdzili, że wymiana wody, no bo wiadomo, ta wymiana wody odbywałaby się też z wodą z Bałtyku, no bo do chłodzenia jest potrzebna duża ilość wody, tak jak w tej niesławnej elektrowni w Japonii, spowodowałaby, że temperatura wody wzrosłaby o te 2-3 stopnie, no a Bałtyk jest dość chłodny i to znowu mogłoby przyciągnąć turystów. Więc
1: albo,
2: to taka...
1: albo powodować rozrost sinic, których teraz szaleją regularnie co sezon. Więc byłyby też nici wtedy z turystyki.
2: Mogłoby też tak być. No ale no generalnie skończyło się na tym, że w Gąskach jest piękna latarnia morska, którą można zwiedzać, a elektrowni nie ma.
1: I nic poza tym, i turystów brak.
2: I turystów też brak, ponieważ no wiadomo, jakie mamy w tej chwili czasy. Znaczy no w okresie, w którym nie było tej tak zwanej kwarantanny, to tam tętniło to życie, a w tej chwili to jest maraz. A jakby była elektrownia, no to jakieś firmy, które gdzieś tam w okolicy produkują beton, jakieś inne różne rzeczy potrzebne do budowy, miałyby przez 7 lat pracy. Nawet taka ciekawostka.
1: No i później jeżeli... przy obsłudze tej elektrowni, tak? Przecież różne tam musiały pod stacy, drafo i inne rzeczy powstawać, które musieli jeżeli... przecież obsługiwać, naprawiać i tak dalej.
2: Tak, jeżeli byście spojrzeli na mapę drogową Polski, to jest taka nowa droga S6, to jest droga łącząca w tej chwili, powiedzmy, Kołbaskowo, Berlin, dochodzi ona do Koszalina i tam się kończy, ale nie idzie po starym śladzie drogi szóstki tej krajowej, tylko w pewnym momencie odbija w stronę właśnie Kołobrzegu i Gąsek, bo zamierzeniem było to, żeby infrastruktura drogowa umożliwiła dojechanie tam właśnie, wiesz, różnych towarów, które były potrzebne do wyprodukowania czy zbudowania tej elektrowni. Tak samo jest nieopodal w Słupsku, który miał zrobioną piękną obwodnicę nagle, nie wiadomo dlaczego, no, ale była ona potrzebna, ponieważ tam była, jest budowana baza w Redzikowie amerykańska, więc to wszystko zawsze ma jakiś tam

0: infrastruktura drogowa czy sama elektryczna, które uniemożliwiają, tak trochę blokują takie projekty. I na przykład z konceptem jest budowa wielu małych reaktorów, właśnie takich, jakich specjalizuje się RPA, tak jak Bożej mówiłeś.
1: No tutaj ciekawostkę mogę dorzucić, aczkolwiek pewnie wiecie o tym, że w Polsce po II wojnie światowej wydobywano bardzo dużo uranu w okolicach Kowar, tak? I tam nawet było takie, tak, tam było takie miasteczko, które było całkowicie odizolowane, no i tam jest taka wielka dziura, tylko że no, nasi koledzy ze wschodu bali się, że my to wykorzystamy do budowy swojej bomby atomowej, bo taki projekt też był. No i całość tego uranu była wywożona, tak, eksploatowana do nich. Nie pamiętam...
0: Tak, wyczyścina jest dokładnie z uranu.
1: No dokładnie może nie, ale w dużej części. No i przy tym uranie też przy okazji też tam było złoto, tak? Także można o tym dużo poczytać. To nie są jakieś tam fake newsy, bo są opracowania. Nawet będąc w okolicy Wałbrzycha i Kowar, rozmawiałem z tubylcami z Kamiennej Góry. To jest dokładnie bardzo blisko tego miejsca i opowiadali o tych czasach jeszcze, bo pamiętali, jak to wyglądało i są tam ludzie, którzy też pracowali w tamtym czasie, w tamtych rejonach, tak? To było dosyć spore miasteczko i dosyć spora populacja, która, no, to było takie zamknięte miejsce, takie jak coś, jak Borne Sulinowo, gdzie była baza rosyjska, tylko, no, to była taka baza wydobycia uranu w Polsce, tak? Także Polska mogłaby mieć bez problemu swoją bombę atomową, no, bo ma też ku temu złoża, tak? Czy tam miało?
0: Złoża ma wiele państw, technologii nie ma żadnych. I raczej nikt tam nie pozwoli jej pozyskać. No przecież to jest we wszystkich interesie, aby jak najmniej państw posiadało taką technologię. To chodzi o to, żeby ją sprzedawać, a nie rozpowszechniać.
1: No dokładnie, dokładnie. Także jak coś mi jeszcze ciekawego wpadnie do głowy i będzie w temacie, to postaram się jeszcze coś powiedzieć. Działa wszystko perfekcyjnie. Nie wiem, czy coś robiliście, ale działa. Albo to był problem u mnie. Może to coś ja tutaj miałem.
0: Nie, problem rozwiązał się sam. To był jakiś problem z aplikacją. Najwidoczniej nic nie robiliśmy.
1: Super, super. Serdecznie pozdrawiam. Drogi, trzymajcie się.
2: No. Również. No, ale byliśmy przy tych...
0: No, także koncept...
2: stałoprądowych, tak?
0: O tym przewodzie, tak? Pod Bałtykiem.
2: No, a tutaj o mnie właśnie, bo mówiłem, jechałem sobie gdzieś na rowerze, jak jeszcze w Aachen mieszkałem. No i dojechałem do właśnie belgijskiej granicy, tam na starym tym placu celnym z ziemi wystawały takie kosmiczne obiekty. Takie, wiesz, jakieś dziwne stojące izolatory wielkie. Gdzieś mam to zdjęcie, tego nawet wrzucałem gdzieś na audycję. Już dawno temu. No, wyglądało to bardzo kosmicznie, nie pamiętam, sobie poczytałem, próbowałem dojść, co to było. A to właśnie była końcówka tego kabla stałoprądowego, bo tutaj budują taki kabelek łączący Liège i Aachen o napięciu 380 kV podziemny. No i właśnie tam akurat go budowali i końcówkę tego kabla sobie zaizolowali. To wyglądało naprawdę przepięknie, takie wielkie ceramiczne stało, wielkie. No a tu cię poprawiałem, że właśnie przesył jest zawsze. I co mniejsze straty energii na stałoprądowe. Jest dużo takich
0: pomysłów. No dobra, no to tam w sumie nie rozumiem, dlaczego w takim razie na prądzie zmiennym wszystko jest przesyłane. Przynajmniej na ziemię. Może dlatego, że po prostu tak generatory produkują, żeby tego nie przekształcać i straty generować.
2: No, i tutaj też właśnie niedaleko mnie budują tą jak to się nazywa, przetwornienie, jakby to nie jest stacja transformatorowa, bo to jeszcze przerabiają na prąd zmienny. Nie wiem, jak to się, nie wiem, falownik to odwrotnie, nie?
0: Nie, falownik przerabia na prąd zmienny. Z stałego na zmienny.
2: A wódz mówi, że ma łączyć HD-Link. Nie, to wodzu to nie był HD-Link, tylko to się nazywa Allegro. To nasze połączenie belgijsko-acheńskie. A HD-Link to może jest właśnie, co ma...
0: Allegro?
2: Allegro, tak, dokładnie. Aachen, Liège...
0: To jest dobra nazwa,
2: czekaj, to teraz ci powiem. Aachen, Liège, Grid Overlay. O. Dokładnie tak, czyli w skrócie Allegro. Taka nazwa. Jesteś?
0: Tak, jestem, tylko mutuję się.
2: Żeby... Aha, mutujesz, dobra, bo już myślałem, że się...
0: Trącać.
2: Nie, okej, okay, to dobrze. Nie, bo jak mi, wiesz, jak wchodzisz na mut, to taka powstaje dziura, a ja już jestem przeczulony, jak wiesz, że...

0: że tracę połączenie.
1: O,
0: Już mam ten
1: tak
0: jakiś.
1: bardzo słychać, nie? Że w momencie, kiedy nie jestem zmutowany, to takie szumy jakieś robię, tak? Czy co?
0: Nie, ale taki wiesz, lekki szumik jest zawsze, jak jesteś niezmutowany. Jak mutujesz się, to jest taka cisza kompletna i od razu zaczynam, wiesz, mieć ten, jak to się nazywa. Obawy, że po prostu się rozłączyliśmy, bo już mam
1: Pełną gadzie.
0: psychozę, tak, mam już taką. Co zrobić? To już mnie ten internet poprawił. Ale zobacz, dzisiaj internet nie ma żadnego gościa, nie ma tematu, internet śmiga pięknie. Także to jest jakiś spisek i to nie wiem, czy żydowski. Czasem. W ogóle jedną audycję. A miałem temat, właściwie miałem, chciałem o Chorwatach i tych ich obozach, ale dobra. Nie, to na jakiś razie musimy przygotować troszeczkę. Ale jesteśmy przy energetyce jądrowej i liniach wysokich napięć. No, Niemcy
1: wyła... Z tymi liniami to tak może to jest tylko taki dodatek w sumie, tak? Wszyscy to muszą mieć, no elektrownie jądrowe nie wszyscy mają i nie wszyscy muszą.
0: Witamy słuchacza jeszcze z Europy, już niedługo.
2: Halo, halo, cześć.
0: Halo.
2: Słychać mnie, tak?
1: Hej, hej.
2: Dobrze, bo miałem dzwonić na echo, a z przyzwyczajenia wchodzę na Skype'a i zadzwoniłem na nocne radio od razu.
1: Też można.
0: Można, no. Witamy, nic się ciekawego nie dzieje, ale witamy.
2: To odpowiem głosem znanym, lubianym. Można, jeszcze jak.
0: Ależ prącie cię bardzo.
2: Tak, tutaj się zaraz wymążę, bo wpisałem sobie linię wysokiego napięcia prądu stałego. Tak jest, coś takiego jak High Voltage Direct Current. W każdym razie chodzi o to, że tam ponad 500 km już się opłaca na prądzie stałym przesyłać, ale to jest stosunkowo nowa technologia.
1: Tak, tutaj, tak, dlatego mówię, no, polska technologia przestarzała transmisję.
2: Stosunkowo mówię do technologii prądu, która...
1: który się robi, nie?
2: Tak, tam technologia prądu, przesył prądu ma tam, nie wiem, ze 140 lat. Nie, wręcz można powiedzieć, że tam 20-30 lat ostatnio to jest stosunkowo nowa technologia. Tu mi powiedział, że znaczy nie, no napisał słuchacz Kemeke, że właśnie ze Szwecją mamy od 20 lat takie połączenie, kupujemy prąd i właśnie jest.
1: No tak, właśnie od tego się zaczęła ta rozmowa.
2: A nie, już...
1: Też tego nie wiedziałem, Błażej o tym wspomniał, fajna ciekawostka.
2: Spoko i jestem przerażony, bo wchodzę na nocne radio i tu pisze, że Pozna Chanukowa. No to już edukuje się z Chanuki, a tu o bombie atomowej gadacie.
0: Nie, no bo jest ten, późno Chanukowa, bo już Chanuka się kończy niebawem, za całe dwa dni, a ostatnia audycja była przed Chanukowa, no to jest późno Chanukowa teraz.
2: Myślę, że Żydzi wymieniają te terminy, bomba atomowa i Chanuka przemiennie, nie? To nie.
0: No nawet jedna wojna, którą toczyli się, nazywa od święta żydowskiego, czyli wojna Jom Kippur, 73 rok.
2: A, czyli tradycja jest nazywania świętami z wojen. Dobra, okej.
0: Okay. Tak wyszło, no, bo to już nie jest wina Izraela, to po prostu sąsiedzi stwierdzili, że najlepiej zaatakują w święto, bo tam ci będą spać, czy coś tam... Tak, jakoś to się złożyło i tak, wiesz.
2: Tak, zawsze to przewaga zaskoczenia, tak.
0: Dokładnie.
2: Chciałem powiedzieć też, że bomba atomowa, a jeśli jakiś kraj posiada infrastrukturę i technologię elektrowni atomowej, to jeszcze mu bardzo, bardzo, bardzo daleko do tego, żeby skonstruować bombę atomową, chociaż jedną głowicę, bo uran... czy tam pluton wykorzystany do tej głowicy atomowej jest
1: to
2: bardzo...
1: To musi być jeszcze dwa rzędy wielkości wzbogacony, żeby
2: dokładnie
1: móc go wykorzystać.
2: To jest wyższa szkoła jazdy, więc...
0: A są elektrownie, które chodzą w ogóle na niewzbogacony uran. Też takie są.
1: Tak? No, słyszałem, że czwarta generacja reaktorów jądrowych jest w ogóle już tak skonstruowana, że nie da się z nich kompletnie bomby pozyskać.
0: A właśnie te piękne BWR-ki, które wykorzystywali w Czarnobylu, to Rosjanie je skonstruowali właśnie dlatego, nie tylko dlatego, że były tanie, ale właśnie one pluton produkują. Także to też miało swoje uzasadnienie.
1: No.
0: No, ale nie, no, wiecie, no, technologia produkcji, no, nawet takie RPA opanowało tam, mieli, jak to się nazywało, Penint Lab, czy już zapomniałem, ta miejscowość, gdzie w RPA były te właśnie zakłady wzbogacania uranu. Gdzie tam wirówki, to jest dosyć prosta technologia, to są takie wiróweczki, które się wpuszcza do nich, bodajże heksafluor uranu, taki żrący gaz i
1: Tak,
0: tam.
1: tylko że one bardzo długo muszą kręcić i musi ich być bardzo dużo, żeby uzyskać z tego jakąś tam ilość.
0: No nie, Niemcy wykorzystywali
1: Tam w
0: magnetrony, tak.
1: tysiącach sztuk, z tego co kojarzę, to było chyba w Iranie liczone.
0: Tak, to są takie malutkie wiróweczki, to jest tych tysiące na sali.
2: No to mówicie o tym w Iranie, które padły ofiarą ataku cybernetycznego i czyli w te wirówki wirusa i one kręciły tak
1: Nieefektywnie.
2: niefrasobliwie, że tego uranu nie ukręciły. Była taka
0: No, bo one się
2: technologia.
0: kręcą tak szybko, że jak tam im spadnie zasilanie, w ogóle się wyłączy i nagle zaczną hamować, to się po prostu rozlecą, nie? Jak za szybko zaczną hamować. No, jak się odłączyło zasilanie, to po prostu się same rozleciały.
1: Nie wiem w sumie, jaki był ich los. Może też po prostu wtedy to porozumienie jądrowe ze Stanami podpisali. To przypieczętowało ich żywot, tych wirówek. Nie wiem, jak to było do końca.
0: No, pan Trump się wycofał, ale on już niedługo będzie. Ale w ogóle taka jest ciekawa osoba w naszym kraju, która do końca nie wiem, jaki on ma interes, nie wiem, jak głęboko można mieć wiarę. No, ale on ciągle wierzy, że Trump jeszcze zostanie prezydentem. Mówię o niejakim Cejrowskim, który ciągle mówi, że tak, to jest wszystko gówno prawda, że Biden będzie prezydentem. Trump na pewno w sądzie wygra. I te wybory unieważnią. No, jak bardzo można być odjechanym od
1: No,
0: rzeczywistości?
1: z szurami i historiami spiskowymi jest tak, że po prostu niektórzy są leniwi i łatwiej jest przyjąć jakąś kurwa gotową teorię i bzdurę, niż po prostu coś zweryfikować, sprawdzić, douczyć czy się doczytać, tak.
2: Z Cejrowskim się nie polemizuje. W Cejrowskiego się wierzy albo się nie wierzy i tyle.
0: Do
2: To nie ma
0: Cejrowskiego się strzela.
2: pośrednich bytów. Tych bytów,
1: Wtedy
2: możliwości.
1: powiedziałam strzelaj.
2: W każdym razie, choćby nawet ten Biden już zostanie zaprzysiężony, to będzie miał najsłabszy mandat prezydenta Stanów Zjednoczonych, jaki kiedykolwiek któryś
1: Ale o
2: prezydent
1: jakim
2: dostał
1: mandacie
2: wcześniej.
1: mówisz? Po postrzeganiu go międzynarodowo, czy jak?
2: Tak międzynarodowym i też przez swoją ludność.
1: To znaczy elektorskich głosów całkiem sporo będzie miał, dużo więcej chyba niż Trump, przy
2: Mimo
1: kiedy.
2: wszystko, ale w szemranych wyborach. Więc
0: No,
2: to
0: ale
2: też.
0: Trump też
1: Dobrze,
0: wygrał
1: ale też
0: dzięki.
1: widzę, że trochę jesteś wyznawcą tej teorii spiskowej, Trumpowej,
0: Nie, no,
1: Trumpizmu.
0: no ten Trump też wygrał dzięki głosom korespondencyjnym, proszę pana.
2: Ja wiem, tylko Stany Zjednoczone to są taką, są kolebką, kryją się zawsze, kreowali się przez ostatnie tam prawie że 100 lat. Tak, od końca I wojny światowej na kolebkę demokracji i zaczęli pokazywać innym krajom, jak to należy funkcjonować, jak to jest ważne i jak to musi być przejrzyste działanie, nie zakulisowe, tylko właśnie demokratyczne. I oni zapoczątkowali taką modę na nowoczesną demokrację właśnie. I teraz, pierwszy raz w historii, oni się zakapućkali w tej swojej ideologii. I teraz ciekaw jestem, czy dalej będą w ten bęben bić demokratyczny, czy już, nie wiem, jakąś nową tam ideologię sobie wymyślą, bo demokracja się troszkę, to hasło się zużyła po tych wyborach. Nawet nie troszkę, tylko bardzo. Także
0: Nie, no tam
2: zobaczymy.
0: zawsze był taki system, przecież wyborczy pojebany, który tam jest tak nieprzejrzysty, że już bardziej nieprzejrzysty być nie może.
2: Spoko. A wracając do atomu, jesteś w Niemczech. Zastanawia mnie polityka Niemiec długoterminowa w sprawie energetyki, bo Niemcy chyba najwięcej importują gazu z Rosji. To tak w kurwę więcej niż inne kraje ścienne.
1: A to z tego względu, że idą w ekotechnologię i muszą, czyli na przykład jakieś wiatraki, panele słoneczne. W razie
2: Tak,
1: gdyby
2: właśnie.
1: słońce nie świeciło, a wiatraki nie kręciły, to
0: Tak, bo ich
1: muszą na
0: cały.
1: szybko uzupełnić w czymś energię, czyli
0: Całą.
1: spalić gaz najszybciej,
0: Tak, całą
1: najprościej.
0: energię atomową właśnie gazem zastępują i.
2: Tak, właśnie i do tego dążę właśnie. I to nie jest chyba konsekwencja tego, że idą wiatraki i te panele fotowoltaiczne, tylko może to jest wręcz odwrotnie, że...
1: Chodzi, że nie modernizują reaktorów, tylko je zamykają?
2: Właśnie oni wcześniej już mieli problemy. To jest ciekawa historia, bo odkąd, ty Błażej pewnie będziesz bardziej wiedział, pod koniec lat 40. chyba, czy na początku 50. Amerykanie przytargali broń atomową do zachodnich Niemiec. Niemcy już byli dosyć pacyfistycznie. Następne pokolenia powojenne, czy nawet pierwsze pokolenie bezpośrednio powojenne było bardzo pacyfistycznie nastawione i w Niemczech zachodnich, jako w pierwszym kraju na świecie, chyba były strajki przeciwatomowe. W ogóle w Stanach Zjednoczonych atom był ubóstwiany, tam była propaganda proatomowa i kupowali sobie popcorn i ciemne okulary i patrzyli, jak w Nevadzie bomby wypieprzają. I było fajnie. A Niemcy
0: chyba nie ma broni atomowej.
2: Ale była właśnie przez jakiś czas,
0: tak,
2: ale
0: tak,
2: Niemcy...
0: Tak. I ona do,
2: przez krótki czas.
0: Wyprowadzona do Holandii i teraz się w Holandii znajduje.
2: Bardzo krótko była, bo był opór społeczny i teraz mnie ciekawi to, czy oni likwidują swoje elektrownie atomowe z tego względu, że właśnie chcą być tacy pro...
1: Nie, po prostu ich reaktory
2: jest
1: zła,
2: tylko skończę.
1: Do życia dochodzi.
2: Tylko skończę. Czy jest druga sprawa, że mają tak dobry układ z Rosją na import gazu, że będą nawet oni pośrednikiem w eksportowaniu albo no tam oni importują dalej na zachód, ten gaz jeszcze na tym zarobią i mają bardzo dużo patentów na wiatraki i właśnie te panele. W to zainwestowali grube miliony i teraz nie pozwolą, żeby sobie taka Portugalia, Hiszpania czy Polska zbudowała nowy reaktor, to będą lobbowali w Unii Europejskiej za tym, żeby wiatraczki, nie? Bo atom nie bardzo. Jakby to było, jakby sobie Polaczki atomy powybudowały.
0: Nie no, z tego co ja się orientuję, tutaj Niemcy jakoś niespecjalnie przeszkadzają komukolwiek budować atom.
2: No, ale sami zamykają swoje. Ja myślę, że też nie pozwolą na około, żeby ktoś inny je budował. Bo czemu
1: a ja myślę, że jeszcze jest trzecia możliwość. W Francji niedawno, nie wiem czy skończono, czy rozpoczęto budowę reaktora termojądrowego ITER. Tam to któryś z rzędu reaktor, ale
0: nie,
1: chyba...
0: no, zaczęto budowę.
1: Jeden z pierwszych, który ma realną szansę na zadziałanie.
0: Tak, tak, tak, w tym roku zaczęli wylewać fundamenty.
2: Pod ale mówicie o tym zimnofuzowym?
0: Tak, tak, tak. Ja to nawet...
2: Science fiction jeszcze, chyba
1: to
2: chińczycy.
1: To jest trochę science fiction, ale to jest czysta energia w sumie. Nie
0: miałem to szczęście, że mojej byłej dziewczyny wujek, Japończyk, którego poznałem, zresztą przyjechał kiedyś do Londynu, bo tam jego córka studiowała. Właśnie był z ramienia Japonii, bo to tam parę krajów uczestniczy i między innymi Japonia to finansuje. Był właśnie ze strony Japonii tam jakimś koordynatorem, uczestniczył w każdym razie w tym projekcie. Mówi, że to ja tam byłem 10 lat temu w Londynie i on mówił, że to tak jeszcze 20 lat i będzie hulać.
1: Znaczy on podobnie jeszcze 10 czy 15 lat w ogóle ma się rozpędzać do momentu, kiedy zacznie, tak powiem, przynosić dodatni bilans, ale zmierzam do tego, że Niemcy lubią technologie nowe. W tej chwili ich reaktory są już tak, że tak powiem, ukrańca swojej, że tak powiem, żywotności i nie modernizują ich, nie wydają kolejnych setek miliardów na to, żeby budować kolejne reaktory pracujące przez 40 lat, bo być może za 10 czy 15 lat wejdą sobie w technologię fuzji jądrowej.
2: Tak, to też jest bardzo... Mora, bardzo ciekawa obserwacja właśnie, może to jest ta trzecia droga, że oni wiedzą, że nie warto już w tą starą technologię.
1: Że to już powoli zaczyna właśnie być przestarzała technologia.
2: Tak, inwestować, bo już są na tyle pewni, że dojdą do ładu z tą zimną fuzją, że to po prostu stanie się śmieszne, tak, utrzymywać takie coś. To jest w tej zimnej fuzji chyba najlepsze, że nie wiem, gdyby wystrzelić taką elektrownię w powietrze, czy nagle przestać ochłodzić, czy dostarczać energii, cokolwiek, to ona się po prostu wyłączy. Nie ma żadnego promieniowania, żadnego boom, nie ma nic.
0: A produktem ubocznym jest po prostu hel. Znaczy, tak, spalania.
1: Którego jest zresztą na Ziemi mało, jest potrzebny w przemyśle.
0: Tak.
2: Spoko. To ja się wymądrzyłem, to posłucham dalej, ja tak się wymądrzam, bo tyle wiem, co posłucham
0: elektryka
2: sobie.
0: Elektryka nam
2: samochodem
0: na
2: YouTubie właśnie. Właśnie ciekawiło mnie, w co te Niemcy grają, czy... Z tego powodu, że oni, Niemcy, tacy bardzo naród jak to się mówi, ten...
1: Co oni pragmatyczny liczą, są bardzo.
2: Pragmatyczny tak. Właśnie. Swoje atomy zaorywują sami. Właśnie to mnie ciekawiło. No to już jestem poinformowany. Są trzy drogi. Trzy drogi. Jest lewa, no, lewa droga, prawa droga i środkowa droga.
1: No.
2: To na razie, trzymajcie się, dzięki za rozmowę.
1: Jak ty myślisz, Błażej, czy to jest
0: prawdopodobne? Wódz mówi, że zimna fuzja to science fiction, no to nie jest żaden science fiction, bo już...
1: Jakie science fiction? Już bombki od dawna wybuchają, wykorzystując.
0: To, tylko trzeba kontrolować, a teraz właśnie ITR zaczął wylewanie fundamentów, bo ten swój największy Totamak, tak to się nazywa, to urządzenie, zresztą to się z rosyjskiego ta nazwa wzięła, bo chyba pierwszy był pod Moskwą gdzieś. No i już wylewają właśnie pod niego fundamenty i są magnesy już pozamawiane i tak dalej. Bo jest jedna rzecz, którą jak wynajdziemy, to bez problemu będziemy mogli mieć zimną fuzję, czyli magnesy nadprzewodzące w temperaturze pokojowej.
1: Możesz powtórzyć, bo ten zamyśliłem, że coś nie dotarło do nic gdzieś. Że co trzeba by myśleć, że
0: magnesy nadprzewodzące w temperaturze pokojowej.
1: Ale z czego to wynika? Co ma pozwolić na podkręcie? Właśnie poprzedniego zdania nie słyszałem.
0: Bo największy problem jest w tym utrzymaniu tej...
1: mówisz o utrzymaniu.
0: Tak, o utrzymaniu tej reakcji kontrolowanej, bo to ma być kontrolowana, a nie tak, że pierdolnie się ten...
1: No tyle jest kontrolowana, co stale podtrzymywana. Bo kontrolować to trzeba rozszczep atomów, a tutaj po prostu trzeba stale podtrzymywać.
0: To jedno, ale to trzeba kontrolować, bo niekontrolowaną to bez problemu. No
1: niekontrolowana wygaśnie po prostu, tak? Znaczy nie podtrzymywana wygaśnie, a niekontrolowana reakcja...
0: To mamy takie i one tam sobie na rakietach tak tkwią.
1: Kolejnego Czarnobyla.
0: Niekontrolowaną to fuzję to dzisiaj robimy bez problemu i to co się nazywa bomba termojądrowa i tak sobie no możemy no, nadal to robić, tylko nie możemy kontrolować tej energii, tej bomby termojądrowej.
1: No niech będzie, no słówek się czepiamy. Znaczy tam ta fuzja sobie zachodzi dotąd, dopóki się uran w milionach, te milion stopni, te miliony stopni temperatury.
0: Gotowa. No i właśnie to się trzyma te... wiązki tych atomów w polu magnetycznym i do tego są potrzebne magnesy nadprzewodzące. No i na razie te magnesy, one nadprzewodzą, ale w jakichś tam bardzo chyba wysokich temperaturach, nie, bardzo niskich bardzo temperaturach, niskich. Bardzo niskich temperaturach. No i energia zużywana do chłodzenia tych magnesów jest większa niż energia uzyskiwana.
1: No na chwilę obecną, dlatego mówię, że ten reaktor przez ileś lat się będzie rozpędzał i docelowo na...
0: Ale 500, chyba już magnesy
1: przy
0: właśnie...
1: Przy 500 megawatach wydatku będzie dawał jeszcze 200 gratisów. Będzie produkował 700 przy 500 utrzymania. No to jest wiadomo, testowy reaktor, tak to... Być może doskonalenia zostały wprowadzone w kolejnych generacjach.
0: Cezek
1: napisał, o ile ten wypali, no już było kilka takich, które też miały szansę na działanie i nie działały.
0: Cezek napisał, że to Kamak będzie w 29. Nie, to właśnie ten budowany, bo jeden ITR już powstał, nie? I on uzyskuje już tam prawie dodatni bilans ma. Ten reaktor, a teraz chyba magnesy już mamy w coraz wyższych temperaturach nadprzewodzące i no jest coraz lepiej, może w końcu ten bilans będzie, tylko podejrzewam, że to nikomu się nie opłaca budowa takiej elektrowni, nie, bo no bo jednak jak wybudujemy już termojądrową elektrownię, to wódz tutaj opieprza, ale dobra. Jak ten. Wodzu, zadzwoń, jak chcesz sprostować, to zadzwoń. Witamy na antenie każdego słuchacza, nie?
1: Także... Czepia się słowa, że powiedzieliśmy zimna fuzja.
0: Dobra, nie no. Mówię, jak jakiś słuchacz chce poprawiać tutaj, to prosimy, żeby zadzwonić, a nie pisać, bo to nie wiadomo w ogóle ten. No, ale gdzie byliśmy właśnie? Technologia, jeśli ona zostanie opanowana i będziemy mieli takie elektrownie, to ona nikomu nie jest na rękę, nie? Bo, no bo tak, lobby naftowe...
1: Jak to nie jest nikomu na rękę? Jest na rękę tym krajom, które, nie wiem, będą sprowadzały chyba Hel 3 z Księżyca, tak? I sobie zrobią monopol na to. Już lobby naftowe kilku tych, powiedzmy, szejków, myślę, że nie przebije monopolu państwa, takiego jak na przykład Chiny czy Stany Zjednoczone.
0: Ale Stany Zjednoczone są częścią tego lobby naftowego, także Stanom Zjednoczonym...
1: Tak, samochody dalej będą jeździły, powiedzmy, nie wiem, w części przynajmniej na ropę naftową. No to wytwarzanie, praktycznie jest raczej znikome ilość wytwarzane z ropy.
0: No z ropy, ale z innych paliw kopalnych, nie? Ale nie, to, że część też jest wytwarzane z ropy, są takie elektrownie.
1: Ta sprawa jest taka, że to będzie tak kosmicznie drogie, że pewnie cała Unia Europejska będzie się zrzucała na pojedyncze sztuki.
0: Nie no, to się zrzuca cały świat na ten jeden.
1: W ciągu dekad.
0: Na ten, na ten jeden to już cały świat, widzisz, nawet Japonia w to się zaangażowała. No ale to nie jest jakoś tak nikomu za bardzo potrzebne, no bo z jednej strony lobby naftowe, z drugiej strony jak i inne właśnie gazowe, nie wiem, gazowych elektrowni jest bardzo dużo, lobby jądrowe, bo to jednak są te elektrownie atomowe potrzebujące uranu. To też jest taki ścisły klub. No elektrownia termojądrowa to każdy sobie może postawić, nie potrzebuje tam żadnego uranu, tylko sobie wodór. Każdy może sobie wytworzyć. Nie ma żadnego problemu. Nie ma odpadów, czyste to jest. Piękna sprawa, nie? No ale nie za bardzo opłacalna właśnie, tak jak chcemy szachować kogoś. Ale jeszcze jedna technologia, Niemcy ostatnio czytałem, czy to mi nawet mój szef podesłał, Niemcy opatentowali jakiś sposób, to jest chyba jakieś glony, czy co, nie wiem, jakieś medium, które wiąże wodór, w tym sensie, że on się staje niewybuchowy, nie tak jak jest wybuchowy, i nie możesz go spalać razem z tym medium. I to Niemcy mówią, że to jest właśnie jakaś technologia przyszłości dla samochodów przynajmniej, żeby w samochodzie wodór mógł być spalany normalnie, tak jak gaz. Bo na razie wodorem jest taki problem, że jest problem z jego przechowywaniem. To są zbiorniki bardzo wysokociśnieniowe.
1: No tak, jest
0: bardzo ciężkie.
1: Na podobnej zasadzie jak gaz CNG.
0: Tak, one są bardzo, bardzo ciężkie, wodór jest strasznie łatwo palny.
1: Mało pojemne.
0: Tak.
1: Bardzo niskie zasięgi osiągają te samochody.
0: I wodór w ogóle, jak coś pójdzie nie tak, no to on jest bardzo wybuchowy. To...
1: Wcześniej wydawało mi się, że samochody zasilane wodorem to będą takie zwykłe samochody, znaczy będą działały w taki prosty sposób, jak zwykłe samochody spalinowe, gdzie w komorze spalania będzie się po prostu wodór spalał z tlenem i tam będziemy wodem. A to wygląda tak, że to spalanie wodoru będzie napędzało silniki elektryczne najprawdopodobniej.
0: Nie, to jest obecna technologia, kiedy są ogniwa paliwowe.
1: No obecnie tak wygląda, tak.
0: Ogniwa paliwowe, które wytwarzają i też uważam, że jeśli by nie było tego medium, co Niemcy wymyślili, gdzieś opatentowali, ale muszę to... no nie jestem przygotowany z tego akurat tematu.
1: Co, i to medium pozwala, to coś tam, mistyczne rzeczy, które Niemcy opatentowali, pozwala na zastąpienie benzyny w prosty sposób wodorem, tak?
0: Tak. Jak
1: wodór na spalanie będzie się zwyczajnie wodór spalał, tak?
0: A czekaj, sobie wpiszę nawet drogę. Może znajdę.
1: No wiem, że Mazda silnik 2 próbowała zasilać wodorem. Znaczy, zasiliła i jeździły te samochody prototypowo, ale nie wiem, jak to tam wyglądało. Czy to też silnik 2 wtedy po prostu pracował jako generator prądu do jakiegoś silnika elektrycznego? Nie wiem. Nie jestem. Nie doczytałem, nie pamiętam.
0: No, a, bo to Mazda i ten. Ja też mam, widzisz, nowy samochód. Ty jeździsz swoim, a ja swoim. Ale mój nowy samochód to ma ten. On ma pedał gazu podłączony do głośnika.
1: Jaki mam nowy samochód? Dawniej mówiłeś?
0: No. Nie no, ty masz, zaczęła jeździć twoja Mazda.
1: On już jeździ od roku, tylko bez przerwy jest na jakichś poprawkach. Tak, potem jest, tak się jakieś dziwne fanaberie wytwarza z samochodem, to jak się fabrykę próbuje poprawić.
0: No, a ja właśnie nie, mam bardzo fabryczny samochód. A mianowicie wiesz co mam? Mam 205.
1: No wiem, mówiłeś.
0: Z 87 roku i...
1: Diesla.
0: Tak, diesla. Jeden.
1: Tutaj ekologicznym Niemcem jesteś.
0: Tak, 1.9 diesla.
1: Pięknie fryty przepala, co?
0: Tak, wszystko przepala. On tam.
1: Jeździłeś już na oleju frytowym?
0: Tak, wlałem trochę. Mam, no niedużo wlałem, bo tam chyba, nie wiem,
1: Ale kupiłeś nowy świeżutki, tak?
0: Żeby nie. Przefiltrowałem, wiesz co, bo ja tu żonie powiedziałem, jak będzie też coś robiła frytownicy, to wiesz, przez filtr do kawy tak sobie przelałem i Dolałem, to jest dolewka, nie? No to może tam, nie wiem, z litr tego wlazło.
1: No zwracam honor, to jesteś ekologiczny. Bo produkt po gotowaniu po prostu spaliłeś do napędzania samochodu.
0: Tak, to znaczy, wiesz, to była mieszanka, tam do 50 litrów wlałem 1 liter na razie. Się boję więcej, ale no bo zima jest jednak. No mi się zapcha, ale on tam przepali wszystko, to jest...
1: No nie wiem, w dawnych, w tych mercach, beczkach pamiętam, że dawniej taksówkarze zapierdalali jeździli na oleju.
0: Można, ale latem.
1: Po smażeniu fryt i czuć...
0: Bo nie, bo zimą on się zestali i pompa go nie przepompuje, nie, i to będzie problem. Ale latem jakieś ciepło to...
1: No to zgadza się, no zimą być może jakąś mieszankę można zrobić jeden do jednego czy coś, ale na to napierdalali, podejrzewam, czyściocha i nawet się nie zastanawiali.
0: Nawet są takie instalacje, chcę sobie zamontować taki ten przepływowy ogrzewacz, nie? Żeby się z baku brał, się ogrzewał tam do 90 stopni i wtedy będzie szedł do pompy. Takie są wynalazki. I to no, niemiecka firma nawet to produkuje. No i teraz właśnie energia odnawialna, no bo jeździmy na czymś, co powstało z ziemi, tak, wyrosła sobie roślinka, pochłonęła CO2, potem to CO2 tam...
1: No to wiesz, tak samo można powiedzieć o ropie, no też jest technologia odnawialna, powstała sobie w ziemi, tylko się trochę długo odnawia, no, naturalna, nie?
0: To jest ten problem, a to jest właśnie zwykły cykl krążenia węgla w przyrodzie, także sobie tam wlewam ten... olej rośliny. No, ale udało mi się właśnie, byłem w urzędzie tutaj, jak to się nazywa. O, Grzesiek mówi, że do Mondeo lał właśnie czysty olej i jeździł. Także, no muszę spróbować.
1: Nie, nie ma się co bać, próbuj.
0: No, ale na razie niedużo, bo jednak niedużo tych frytek smażyłem, ale już tutaj idę do restauracji, właśnie chcę obok jednej, drugiej, żeby ten olej mi zlewali. I wtedy w ogóle widzicie ostatnie audycje, jak
1: właśnie,
0: się...
1: Sorry, że przerwę. Właśnie wczytałem, wklepałem sobie na Wikipedii tą Mazdę w wersji hydrogen i strasznie, kurwa, mało moc to osiągnęło w hydrogen modzie. Miało połowę mocy zwykłego benzyna, znaczy gazowego, benzynowego modu, opcji. Kiepściutko.
0: A nikt nie powiedział, że to będzie szybkie, nie? To nie ma być szybkie.
1: No, być może tak, ale zdziwiony jestem, przecież to wodór to jest w sumie dużo czystsze paliwo niż jakaś tam ropa.
0: Ale chyba mniej kaloryczne.
1: Że tak mało energii to generuje.
0: Mało kaloryczne.
1: No, ale... Nieefektywny jakiś tam proces spalania, czy coś, nie wiem. No.
0: Ale byłem
1: nie jest nic zapisane tym, jak to się odbywało.
0: Byłem tutaj w urzędzie powiatowym i sobie go już przejestrowałem. Teraz mam dumną literkę H na tablicy, czyli historisz. I ma w dowodzie rejestracyjnym, gdzie jest klasa emisji, ma wpisane old timer dokładnie. I to oznacza, że emituje zero. Szkodliwych gazów, można wjeżdżać sobie do każdej strefy ekologicznej, piękna sprawa. No ale co chciałem powiedzieć, że mam podłączony pedał gazu do głośnika chyba, bo wciskasz pedał gazu. No ale ci mówię, że w ogóle siedzę tutaj w tym...
1: Odgłaszasz pedałem gazu, tak?
0: Nie, wciskam gaz, robi się coraz głośniej, ale nic się nie dzieje poza tym. To właśnie to jest.
1: Turbina może ci pada.
0: Jaka turbina?
1: No jeżeli, jak to jest wolnoscący diesel, to w sumie nie wiem, czego się spodziewałeś.
0: No jest wolnoscący, jest niesamowita moc 60 koni wyciśnięta z tego 1.9.
1: No to w sumie może się nie dziać nic po wciśnięciu pedału gazu faktycznie.
0: Nie, no dzieje się, jest bardzo głośno. Nie, w ogóle nos mi się coraz bardziej zapycha, wam powiem, że jak zima przyszła, to jest...
1: Koronka, tak? Cię zapa?
0: Nie, koronka to nie, ale jak przyszła zima, bo latem to było bardzo miło tutaj, tak chłodno, fajnie, nie, jak na dworze upał w tej piwnicy, no ale jednak jak temperatury na zewnątrz spadły do jakichś 2-3 stopni nocą, ja sobie siedzę w tej piwnicy, no kurwa, im dłużej tu rozmawiam, to coraz bardziej mi się nos zapycha.
1: No, u mnie na przykład w brygadzie wczoraj, nie, przedwczoraj, żona jednego z pracowników w mojej brygadzie, tam 15-osobowej, miała stwierdzoną koronkę. On przyszedł do pracy w poniedziałek, bo oczywiście nie dostał żadnej kwarantanny. Z firmy tego nikt nie wygonił. Wczoraj też sobie pracował, dopiero po południu dopiero stwierdził, że ma spierdalać do domu, skoro jego żona ma stwierdzonego już koronawirusa. Kurwa, ale to działa.
0: No pewnie też będziesz miał.
1: Znaczy, on jest zdrowy. A. On jeszcze był zdrowy, nie? Jego żona miała.
0: O, tutaj wódz.
1: Być może przyniósł już do firmy.
0: Wódz mówi, że ten Bitcoin już 21 tysięcy dolarów. To wam powiem, że jak go kiedyś kupiłem, jak był chyba, nie wiem, po dyszce, coś takiego, kupiłem pół Bitcoina i no i on zaczął spadać jeszcze bardziej.
1: 21 tysięcy dolarów?
0: No i zaczął jeszcze
1: Trudno,
0: spadać
1: pamiętam, że jak
0: bardziej.
1: ostatni raz się interesowałem, to było ale za 25 tysięcy złotych, a to teraz prawie czterokrotność.
0: No, i zaczął tam spadać wtedy, i tam się wkurwiłem, ale powiedziałem, że to nie sprzedam, bo chuj, tak już tą kasę utopiłem i zapomniałem w ogóle, a teraz zaczęli wszyscy mówić, że to rośnie. I tak spojrzałem, o kurwa, nie? Zrobiło mi się 2 razy więcej.
1: Co masz tego Bitcoina? Czy część Bitcoina?
0: Nie, mam pół bitcoina, proszę pana. Pół bitcoina, o którym zapomniałem zupełnie. I teraz muszę mojego mnemonika znaleźć, żeby się dostać do mojego portfela bitcoinowego. I nie wiem, czy mam go sprzedać, czy to jeszcze pójdzie do góry. Wodzu, doradź. Sprzedać, czy jeszcze pójdzie?
1: Oddaj na ten. Oddaj, znacjonalizuj to.
0: Do niemieckiego państwa?
1: Do polskiego albo do izraelskiego.
0: Nie, no Izrael to chyba ma dużo swoich. No, ale giełda słabiutko ostatnio. W ogóle, nie wiem, taka dziwna rzecz, bo tą szczepionkę Pfizera dopuszczają i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, teraz mają w Europie dopuścić, czyli raczej wiadomości dobre dla firmy, nie? To powinno ten... Wodzą mówi, żeby sprzedawać. No to sprzedaję. Wezmę jutro, jak dojadę do biura. To wezmę, się tam zaloguję do swojego portfela i to sprzedam. W cholerę. Nie, żadnego Misesa. Na złych ludzi nie daję. No, w każdym razie ten... gdzie byłem? A, giełda, słabiutko, no. A ten Pfizer, kurde, po każdym jednym zatwierdzeniu tej szczepionki w kolejnych krajach ni cholery nie chce iść do góry, tylko jeszcze idzie na dół. Coś w tym jest.
1: No, złe nastroje społeczne chyba. Może o to chodzi.
0: Że nikt się nie chce szczepić.
1: Zgadza się, tak mi się wydaje. Poza tym w ogóle podejrzana sprawa też o tym z tym Pfizerem i amerykańskim tym instytutem, bo dotychczas to oni tam chyba potrzebowali 40 miesięcy testów, żeby zatwierdzić jakąś szczepionkę, a mimo to i tak popełniali jakieś błędy, za które później tam państwo płaciło odszkodowanie i tak dalej. A w tej chwili ile trwały te testy? 8 miesięcy. I została dopuszczona bezproblemowo.
0: Pytanie, czy oni mieli ją
1: Śmierdzi
0: wcześniej?
1: to.
0: A może oni mieli ją wcześniej?
1: A, może tak być.
0: O, i może bardzo długo była testowana, jest bardzo dobra, ale po prostu my tego nie wiemy.
1: Że te 90% to nie jest z palcem ssane.
0: No właśnie, może oni wiedzieli to 90% już jakieś 3 lata temu i no. Kto?
1: Także pozostaje nam się zaszczepić.
0: No może nie, ja nie wiem. Dobra. To ciężki temat, bo to faktycznie trochę śmierdzi. Znaczy, może nie trochę śmierdzi, to powiem tak, nie? No, to jest czysty kapitalizm, nie? Czyli coś, co tego wódz bardzo kocha. No, jak cię zwalniają z odpowiedzialności prawnej i możesz zarobić na tym grube pieniądze, to właściwie czemu nie? No, a że parę ludzi umrze, czy coś tam, no to właściwie. To jest cena,
1: Dobra,
0: którą.
1: ale gdyby prywatnej firmy państwo nie zwolniło z odpowiedzialności, to przecież oni nigdy by nic nie wypuścili, bo by poszli z torbami po pierwszej wpadce, a tak zawsze coś państwo, powiedzmy, zapłaci za nich te odszkodowania, a oni i tak utrzymają się na wodzie i w dalszym ciągu mogą jeszcze coś w przyszłości dobrego wymyślić.
0: No niby,
1: A tak by po prostu byli zawinięci i nie byłoby ich na
0: niby
1: koniec.
0: istnieje w naszym, wiesz, społeczeństwie coś takiego, w naszej rasie ludzkiej, co się nazywa etyką. No ale w kapitalizmie to tak nie za bardzo etyka istnieje. No, także jak można zarobić kaskę, to się kaskę po prostu zarabia i tyle, nie? No, także szczepionka jest i... Ale, kurde,
1: Można kaskę zarobić, nikt się nie martwi, że w Afryce sobie zrobiliśmy wysypisko śmieci, a Europa jest taka czysta i ekologiczna.
0: No właśnie, na przykład to. Albo że tam właśnie sobie w Bangladeszu szyją nasze ciuszki, które są bardzo tanie. To też nie ma żadnego problemu z tym. No,
1: Nic nie ma, nie.
0: także to się kręci. W ogóle dekapitalistyczne inwestycje czasami przeraża ich logika, nie? To już tam kiedyś mówiłem, że mnie przeraża, jak tutaj jestem gdzieś ten. Gdzie to było? Takie są, nawet pełno tych sklepów jest, takie tam wszystko po 1 euro, czy tam po 2 euro. I tyle tam jest, kurwa, badziewia z plastiku, z jakichś innych. Ale zobacz, ile to jest nakładu pracy. I nikt tego nie kupi, nie? Bo większość tych rzeczy to są naprawdę badziewie, które nikt nie kupi, tylko po prostu wyprodukowali. Ma nóż, a widelec. Ale to jest ropa wydobyta, nie? To jest petrochemia, to jest przerobienie plastiku, to jest transport oceanami, to są ludzie, którzy tu... I to, miliony w to zainwestowane po to, żeby jakieś pierdoły wytwarzać, ale chyba taki najdziwniejszy przykład tej logiki kapitalizmu to jest to, że Australia kopie sobie ten, jak to się kurwa nazywa, jak się nazywa ruda aluminium?
1: Kobalt?
0: Nie, na B.
1: Boksyty.
0: No, Australia sobie kopie boksyty i wiesz, gdzie te boksyty są przetapiane na aluminium?
1: W Wietnamie.
0: Nie wiem, gdzie. Jeszcze dalej. Proszę cię, na Islandii.
1: A czemuż to tak, co?
0: No bo tam mają darmowy prąd, bo on jest tam z geotermii i z innych takich rzeczy. No ale kurwa, te boksyty trzeba przewieźć tymi statkami, które palą miliony ton mazutu i sobie tam płyną i potem jeszcze trzeba z tej Islandii zawieźć gdzieś to aluminium, nie?
1: No przetop aluminium jest bardzo mało opłacalny, stąd na przykład cena puszek i tak niska jaka jest. Bardzo dużo energii elektrycznej.
0: Obrońca kapitalizmu zadzwonił.
1: Więc myślę, że bardziej opłaca się spalić trochę tego paliwa statkami niż topić to na miejscu.
0: No, ale ile to siarki idzie, nie? Do tego.
1: Kogo to obchodzi? To, tak jak mówisz, kapitalizm, hajs się liczy.
0: No, ile to siarki i tego mazutu. Dobra, oddajmy apoglecie kapitalizmu głos. Witam Australię.
3: Cześć lewaki, kłaniam się wam. Jacek mówi.
1: Cześć doktor.
0: Fajnie, że macie lato. Fajnie, że macie lato, bo ja tu kurwa marznę.
3: Cześć, jeśli włączę kamerkę, to zobaczysz to lato, stary. Jest dzisiaj Singapur w Canberrze. Autentycznie jest 100% wilgotności, 30 stopni i leje cały czas po prostu. Masakra. Włączę ci kamerkę, to ci pokażę, jak chcesz. Po prostu dramat.
0: To przeżyłem w październiku ostatnim, bo byłem w Hunan i tam też było właśnie jakieś 30-37 stopni. Wilgotność, tragedia. Nie da się przeżyć. Gdyby nie piwo, to bym nie przeżył.
3: No, bo ma być najbardziej mokre lato w historii Australii, słuchaj. No, w górach się nie mieści, w tamach się nie mieści woda. To jest coś niespotykanego. No, nie będzie łatwo. Ale
0: wyślijcie tą wodę do Alice Springs. To może będzie jakieś pola tam może zrobić, czy coś.
3: A czy mamy ją wysłać? Chyba dobrą intencją, bo tak to inaczej nie za bardzo jest, jak ją wysłać do Alice Springs.
0: A widzisz, a taki lewak...
1: Statkach za Melinę.
0: Nie, taki ten, lewak się nazywał Kaddafi i tak zbudował sobie z środka Sahary wodociągi, które szły właśnie do miast na wybrzeżu. Jeden z największych inżynieryjnych projektów świata. Do dzisiaj istnieje.
3: W Australii za to, kochany, kapitaliści straszliwi budowali rurociąg, który idzie z Perth do Kalgoorlie, żeby wydobywać złoto i żeby mieszkali tam ludzie. Kilkaset kilometrów ma taka wielka rura, nawiasem mówiąc robiona w Niemczech, którą przywieziono do Australii i która tłoczy wodę z Perth do
0: Kalgoorlie. Niemieckie lewaki. Dobra, ale zadzwoniłeś, bo chciałeś pewnie opieprzyć nas tu za coś.
3: Nie, chciałem się zapytać, bo żeby tak poważnie, czy ty wiesz, że ty jesteś wywrotowcem i bezideowcem, uszczuplającym dochody państwa bezideowcem, jak to mówił Kazik, dlatego że jak to ty lejesz olej po frytkach do diesla? A akcyzy do państwa nie odprowadzasz? Jak to masz przeciwko państwu działać?
0: Taki jestem bardzo ten. Bardzo. No, bije się w serce, no.
1: Państwo jak najmniej się mną interesuje.
0: Tak? Nie, z jednej strony moja propaństwowość, a z drugiej moja proekologiczność. I takie dwa wilki we mnie walczą ze sobą.
3: Ale czekaj, że jak się spala ten olej po frytkach, to nie jest tak, że ilość tlenków azotu przede wszystkim i ilość sadzy to rośnie makabrycznie w porównaniu do normalnego diesla. Przecież tamte łańcuchy...
1: Ale
3: to taka ekologia z ekonomią ktoś pomylił chyba znowu.
0: Nie, no ale jednak CO2 to nie jest kopalne, tylko to jest roślinne.
3: No, ale Błażeju, to CO2 może tak, ale mówisz mi, to nie jest ekologiczne. To jest, bo to, co jest najgorsze w dieslu, to nie jest CO2. To nie, ja wiem, że teraz Greta strasznie zgrzyta zębami w Niemczech, jak to mówię, ale najgorsze w dieslu...
0: Greta nie jest z Niemiec.
3: No ja wiem, że Greta to w Szwecji to siedzi teraz grzyta zębami. No ja nie wiem, wiem, że Greta nie jest z Niemiec. Jeszcze tego brakowało, żeby Greta była Niemką. To już w ogóle byłby dramat. No, no ale, ale chcę powiedzieć, że najgorsze i sadza straszna, dlatego są filtry cząstek stałe, których twój Peugeotik podejrzewamy raczej nie ma.
0: No w 87 to takich pierdół nie montowano w samochodach.
3: No właśnie. No właśnie, dlatego ja nigdy nie kupię diesla w życiu po prostu. To diesel to jest dobry do karuzeli spalinowej i lokomotywy wąskotorowej i ciągnika rolniczego, ale nie do samochodu jest dobry diesel. Imho, moim zdaniem.
0: Znaczy, ja jeździłem całe życie benzynami i chyba pierwszy diesel, jaki w życiu kupiłem, to była Alfa Romeo 156. To był pierwszy diesel, bo tak zawsze myślałem, że diesle są takie chujowe. No i kupiłem tam Alfę i tak po pierwsze mało paliła, po drugie była elastyczna jak benzyna, no bo te włoskie diesle są bardzo fajne. No i tak zostałem z tymi dieslami. Mam jeden benzynowy samochód, to w garażu stoi taki SLK, ale to na lato. A tak to jeżdżę dieslami, bo robię długie trasy i to jednak tutaj w Niemczech są mniejsze podatki na diesla, także Jest tanie. Ja, no, przy moich, jak to się, commuting, dojazdach do pracy, to bym je zrujnowało, jakbym benzyną jeździł.
3: A ja właśnie benzynę mam i benzynę sobie kupiłem jeszcze jedną i czekam, aż mi ją dostarczą. Ale to, no cóż, co zrobić. Ale jak mówiliście o tych ogniwach paliwowych, i ogniwa paliwowe są super, tylko że to, co się z Mora dziwiłeś, że tak mała moc jest, to jest moc właśnie ogniwa paliwowego. I te ogniwa paliwowe, szczerze mówiąc, to moim zdaniem nie będzie tak, że wodór zacznie być spalany w samochodzie w ten sposób.
1: Ogniwa paliwowe mają 50% wydajność, nie? Czy tam 40%.
3: No właśnie, one mają bardzo dobrą wydajność w porównaniu z silnikiem spalinowym.
1: Właśnie mało wydajność. To silniki spalinowe już 50% przekraczają, a diesle do 60%, więc są sporo wydajniejsze chyba niż ogniwa paliwowe.
3: Ale ogniwa paliwowe mają szansę się rozwinąć jeszcze. I to na znacznym stopniu. Natomiast silnik spalinowy doszedł do ściany. Tam już nic nie zrobisz.
1: O, teraz w Formule 1 to o procent dwa walczą w ciągu dekady, nie?
3: No właśnie.
0: No patrz, bo sobie otworzyłem wiki, żeby nie być gołosłownym, to lewak Kaddafi wybudował ten system i on wodę dostarcza na odległość 1600 kilometrów. Czyli tych rur będzie tam z 10 tysięcy kilometrów.
1: Teraz może trochę zaszłam. No, ale o Kaddafim słyszałem taką bajkę, że on podobno marzył, aby na Saharze zbudować olbrzymie, takie wspaniałe lustro fotowoltaiczne, dzięki któremu by generować darmowy prąd dla całej Europy. Znaczy prąd dla Europy. To jakieś takie plany. Nie wiem, czy to teoria spiskowa, czy co? Coś takiego słyszałem. Coś wiecie na ten temat?
0: No ja powiem, że Kaddafi to miał takie różne dziwne pomysły. No,
1: nikt nic nie wie, więc chyba tak przyszło.
0: Ale nie, on miał różne dziwne pomysły. Zresztą polecam przeczytać, jest tłumaczenie na polskie jego zielonej książeczki. To nie był głupi facet i te pomysły, co tam w Libii zrobił, to nie są takie głupie. W szczególności tam sieć tych wodociągów, z tego co czytam, to jest, one mają 2820 kilometrów. O średnicy 6 metrów wodociągi i transportują.
3: Kaddafi był zbrodniarzem i zwyrodnialcem, tak mówiąc szczerze. Jakoś mi go w ogóle nie szkoda, ale dlaczego?
1: Właśnie jest wszyscy taki problem, że nigdy nie słyszałem jakoś o jego zbrodniach. Póki on był, to przynajmniej tylko z Mali, ze środkowej Afryki.
0: I Kaddafiego największą zbrodnią to był ten zamach, który sfinansował.
3: Lockerbie,
0: tak.
3: Ale oprócz tego. Zamach nad Lockerbie. Tego linie Panam poszły się kochać. To był lot samolotem gdzieś z Londynu, o ile pamiętam, do Stanów i podłożyli bombę w walizce terroryści, którzy byli sponsorowani przez Libię, no i nad szkockim miastem Lockerbie bomba wybuchła. Dlatego mówi się o tym zamach nad Lockerbie. To był 747 Panamu, 88 albo 87 rok.
1: A, to już wiem, dlaczego nie znam tej historyjki, no po prostu byłem za młody. 89 się urodziłem.
3: Ja w 87 miałem 3 lata, to też to nie znam stamtąd. Nie było tak, to że siedziałem.
1: Wszystko słyszałeś na ten temat.
0: No to ty jesteś 84?
3: Ja jestem rok orwellowski, tak.
0: No to jestem 83, to patrz, tylko rok różnicy.
3: Widzisz? Taka różnica, a panie, a jaka różnica? Ale ja właśnie chcę powiedzieć, dlaczego to jest tak, że ci komunistyczni, socjalistyczni władcy, oni nigdy nie oddadzą prywatnym firmom, żeby coś zrobiły, tylko mają zawsze jakieś wspaniałe pomysły, które okazują się klapą ekonomiczną. A to
0: budują no nie, no, jakieś... te wodociągi działają do dzisiaj. Ale wodę dostarczają. Ale ludzie mają co pić, no.
3: No dobrze, ale ktoś do tego musi dopłacać.
1: Niektóre inwestycje na siebie nie zarabiają, na przykład te kapitalistyczne elektrownie jądrowe to się tam po 40 latach zwracają.
3: Ale się zwracają.
1: Gdzie niektóre już do kresu swojej wytrzymałości dochodzą, więc są nie co no, najwyżej na zero inwestycje.
0: Kiedyś tutaj największy król Prus, jaki istniał, który zresztą w głównym miejscu Aachen pomnik stoi, czyli Fryderyk Wielki, jak tam tworzył swój pierwszy na świecie system szkolnictwa publicznego, to był całkowicie deficytowy. Ale ile dobrego to stworzyło Prusy jednak mocarstwem później.
3: Ja jestem konserwatysta, Błażeju, i dla mnie to miasto to Aquisgrán, to po pierwsze, a nie Aachen.
0: No, Aachen. Ja mieszkam w Niemczech, to tu jest Aachen, no u was jest Aquisgrán, po francusku Aachen. Jest Aix-la-Chapelle.
3: Aachen, jakoś to brzmi dla mnie tak jakoś z niemieckiego pornola, takie Aachen, Aachen.
0: Jest jedno z dwóch niemieckich miast, które mają podwójne A na początku, drugie to jest Aalen.
3: A ja mieszkałem w mieście, które ma podwójne A na początku kiedyś, wiesz, i to bardzo wiele lat.
0: W którym? A w Danii, Aalborg. Ale w Niemczech są tylko dwa, jest Aachen i Aalen.
3: No widzisz, w Danii jest kilka, szczerze mówiąc. Ale no, kilka jest. Aarhus, Aalborg.
0: Ale nie, polska nazwa Aachen jest bardziej poprawna, bo polska nazwa Aquisgrán jest bardziej poprawna, no bo pierwotną nazwą tego miasta był Aquisgranus, czyli wody Granusa. No to rzymskie miasto.
3: No jest. Piękne. Tak samo jak polska nazwa Monachium, to jest stara jeszcze nazwa pochodząca z łaciny, którego praktycznie już nigdzie się nie używa poza Polską. A piękna nazwa.
0: Francuska Aix-la-Chapelle się odnosi tutaj do katedry. Także ogólnie kiedyś, tutaj, teraz już zunifikowano i wszędzie pisze Aachen, czy to w Belgii, czy w Holandii, ale jeszcze jak do siostry jeździłem w wczesnych latach 2000, późnych 90, to jeszcze było ciężko się zorientować, bo jak idziesz przez Belgię, to wszystkie drogowskazy prowadziły do Aix-la-Chapelle, co ciężko skojarzyć z Aachen, no ale potem stwierdzono, że jednak to lepiej zunifikować i teraz już jest wszędzie Aachen.
3: Ja mogę napisać tak jak Niemcy piszą na autostradzie A20, jak się jedzie na Polskę, piszą Szczecin, w nawiasie Szczecin. Tak.
0: No i na dziesiątce jest Warszawa. Nie.
3: Tak, zjazd z ringu berlińskiego na A10 i tam jest napisane Warszał i w nawiasie Warszawa. Dużo pamiętam ten zjazd, ostatni zjazd z ringu.
0: No tutaj też w Niemczech jest Liège po francusku, łamane przez Lüttich po niemiecku, także... Jakieś tam...
3: Lütisz.
0: Kurczę,
3: czy ciebie nie drażni ten niemiecki w uszach? Mówię poważnie, ja bym zwariował, mieszkał w Niemczech.
0: Nie, bo ci powiem, ja tu w Nadrenii jak żyję, to ten nadreński niemiecki jest dosyć taki bardziej soft, nie? Oni nie mają tego ani twardego R, ani tak dosyć miękko mówią, wymawiają, także nie mam jakiegoś większego problemu.
3: Ja jestem germanofobem, to przyznaję się bez bicia. Ale wiesz co, jeszcze wracając do kapitalizmu, bo to, że państwa kupują szczepionkę i płacą za to, to nie jest kapitalizm. To jest kapitalizm, tylko wtedy działa dobrze, jeżeli jest połączony z wolnym rynkiem. A jak państwo kupuje szczepionkę, to nie jest to wolny rynek, tylko to jest po prostu państwowa, socjalistyczna instytucja, więc...
0: A właśnie, tak a kto kupuje w Stanach szczepionkę? To mnie zastanawia. Bo tam przecież wszystko jest prywatne, jeśli chodzi o służbę zdrowia.
3: No tak, zgadza się. Ja nie mam pojęcia, kto tam kupuje szczepionkę. Nie wiem, ale no mają też Ministerstwo Zdrowia w Stanach.
0: No ministerstwo mają, no bo tam jednak trzeba jakoś troszeczkę to kontrolować, no bo inaczej to by jakieś tam dziwne rzeczy wynikły, bo jednak no jest parę rzeczy, które... zawsze będą deficytowe. Gdzieś tam straż pożarna, nie? Czy tam wojsko.
3: Nie zgodzę. Straż pożarna bardzo długo była prywatna i świetnie się sprawdzają prywatne straże pożarne, dlatego że ludzie w gminie się zrzucają i mają. A jest różnica jeszcze jedna, uważam, i to jest ważne, bo są dwa podejścia takie, można powiedzieć, do socjalizmu. Z jednej strony mówi się, tak jak na przykład w Polsce jest z prywatnymi szpitalami czy prywatnymi NZOZ-ami, że owszem, państwo płaci za świadczenia, ale prywatna firma to obsługuje. W Skandynawii na przykład Falk jest prywatną firmą, która obsługuje straż pożarną, czyli państwo wykupuje usługi, ale już stworzenie tych usług zleca prywatnej firmie, prawda?
0: No ale to ma trochę więcej sensu, no bo jednak te usługi, które będą deficytowe, no to tam w podatku się wszyscy rzucą i tak wiadomo. No bo służba zdrowia też, no, prywatna była długie lata, potem tam jednak w Europie wprowadzono te publiczne służby zdrowia, podniosło to średnią życia. No i jak spojrzymy, no jednak ten największy kraj trzeciego świata, czyli Stany Zjednoczone, cały czas mają prywatną i no ta średnia życia, umieralność noworodków i tak dalej, te wszystkie statystyki mówiące nam o zdrowotności tego społeczeństwa, no wśród krajów OECD są tam na całym końcu, raczej bliżej krajom trzeciego świata.
3: Australia ma, no chyba trochę przesadziłeś teraz, bo muszę sprawdzić statystyki, ale w Australii mamy mieszany system, państwowo-prywatny, ale no tak naprawdę, jeśli chcesz mieć ubezpieczenie, znaczy chcesz być dobrze, chcesz się dobrze leczyć, to powinieneś mieć ubezpieczenie prywatne, które jest dość drogie w Australii.
0: O właśnie, ty, ale to taka jest ciekawostka, bo w Niemczech ubezpieczenie prywatne musisz mieć, nie? Bo masz dwa ubezpieczenia, masz prywatne i to ustawowe. Ustawowe to są kasy zdrowia, które są, działają na zasadzie spółdzielni, czyli jak wchodzisz do nich, to stajesz się ich członkiem, współwłaścicielem i tam wypłacają dywidendy i tak dalej, nie? Ale jesteś ich współwłaścicielem, nawet są głosowania na zarząd, nie? Co jakieś 3 lata przysyłają mi list, który tam do wypełnienia, kogo chcę w zarządzie, nie? To jest tam taka demokratyczna kontrola nad nimi. No ale one są kontrolowane, znaczy ich działalność jest w ramach państwowej i tak dalej, no i są prywatne. Ubezpieczenia prywatne są dla tych, którzy mają swoją działalność gospodarczą, tudzież jeśli przekroczysz tam jakiś próg dochodowy chyba 90 tysięcy na rok euro. Czyli dla ludzi bogatych, tudzież przedsiębiorców. Wtedy już nie jesteś przez państwo chroniony, tylko musisz iść na prywatne. I jest tak niesamowity tutaj właśnie prawnicy i ci doradcy podatkowi i tak dalej robią wszystko. Ludzie chodzą, byle tylko wejść w tą państwową służbę zdrowia. Żeby tylko uniknąć tych prywatnych ubezpieczeń, bo one są tańsze wielokrotnie niż te państwowe. No i są też droższe, jak chcesz mieć bardzo dobre usługi, ale zawsze są gorsze niż te kontrolowane przez państwo. Także nikt nie chce tych prywatnych.
3: A to jest inaczej, bo u nas bardzo dużo ludzi ma prywatne ubezpieczenie i sobie chwali. Każdy, kto ma prywatne ubezpieczenie, z niego korzysta. No bo to powoduje, że w prywatnych, bo większość, na przykład w Canberrze są dwa szpitale. Słuchaj, Canberra to jest miasto, które ma prawie 500 000, a tu z okolicami ma 500 000 i są dwa dosłownie średniej wielkości szpitale, dlatego że całą resztę obsługują prywatne podmioty. Tutaj
0: no to nie dwa szpitale, tylko dwa państwowe, tak?
3: Znaczy dwa państwowe szpitale, tak, przepraszam, dwa państwowe szpitale, resztę są po prostu, no w sumie nawet nie tyle państwowe, nie, jeden jest państwowy, to jest Canberra Hospital, a drugi jest prywatny, chyba taki katolicki on jest nawet, musiałem to sprawdzić, jak jest dokładnie, bo on jest założony przez jakieś siostry zakonne dawno temu, Calvary, musiałem sprawdzić, czy Calvary Hospital jest państwowy, czy on jest współwłaścicielem, no muszę to zobaczyć, ale to dwa duże, powiedzmy, szpitale takie są, ale cała reszta są prywatne podmioty. W tych prywatnych możesz zapłacić poprzez ubezpieczenie państwowe, albo możesz zapłacić, jeśli chcesz mieć lepsze warunki, przez ubezpieczenie prywatne, które, no, muszę przyznać, niestety ubezpieczenie prywatne w Australii jest dość drogie. No, ja tam płacę chyba $350 na rodzinę na miesiąc. Ale to jest, no, po prostu dużo ludzi to ma i to jest absolutnie dla chętnych, no i ludzie sobie to chwalą.
0: A masz coś takiego, udział własny?
3: Mam udział własny na niektórych rzeczach, ale to jest maksymalnie mam chyba do $5000 w czymś, a już nawet nie pamiętam w czym, ale miałem coś takiego, zaczyna się to ubezpieczenie, to przez jakiś czas dla pewnych usług ubezpieczyciel nie świadczy usług i to jest maksymalnie przez państwo ograniczone do 2 lat chyba, albo do roku, już teraz nawet też nie pamiętam. Czyli na przykład, jeżeli się zapisujesz dzisiaj, to za karetkę, bo przyjazd karetki też jest płatny w Australii, $800, to zapłaci ci ubezpieczyciel po 24 godzinach. Ale w sprawach na przykład stomatologicznych dopiero po pół roku odpłacenia mogą zacząć ci, żeby nawet jeżeli masz to coś nazywa w Stanach pre-existing conditions, to możesz je mieć, ale jest okres karencji, kiedy ubezpieczyciel cię jeszcze nie ubezpiecza, mimo że już płacisz na niektóre rzeczy. Ale już po tym roku czy po dwóch, to już za wszystko musi ci ubezpieczyciel zapłacić.
0: Tak no to widzisz, działa. Ty też masz takie między dwoma krajami, które tu przez granicę są, jest Holandia i Niemcy. W Holandii tam są tylko prywatni ubezpieczyciele, tylko regulowani przez państwo, czyli na przykład jest taka regulacja, że nie może cię odrzucić ubezpieczyciel, nie? Nikt nie sprawdza, jaki masz pre-existing condition, tylko po prostu każdy musi cię wziąć. Ale oni wszyscy mają, i to chyba jest minimalny udział własny, jest przez państwo regulowany, nie możesz mieć zerowego. No i sky high, nie? Jak chcesz bardzo mało płacić. No i Holendrzy robią wszystko, tylko żeby się w Niemczech ubezpieczyć, bo niemieckie państwowe ubezpieczenie, nie państwowe, społeczne ubezpieczenie, regulowane przez państwo, ma zerowe, nie? Premie tak zwane. Czyli jak już zapłaciłeś, no to cię nic nie obchodzi, nie? Idziesz do lekarza, po prostu idziesz. Leki są odpłatne, 5 euro. Nieważne, jaki bierzesz.
3: A, a kto świadczy, Błażeju? Kto świadczy w Niemczech głównie? Kto jest płatnikiem w takim razie, muszą te społeczne ubezpieczenia. A kto świadczy usługi? Raczej

0: jak żona była jeszcze na holenderskim ubezpieczeniu, to jeszcze się jej nie zdarzyło, żeby ubezpieczenie nie zapłaciła za cokolwiek, nie? W roku, no bo tych 350 euro nie wykorzystała, także. A jeszcze jest
1: strasznie bałamutni są ci Niderlandcy, ludzie tam, oni z Niderlandów, to są, no ja im nie ufam też.
0: Nie, w ogóle jest taka ciekawostka, że w Niderlandach poza tym, że masz ten udział własny, to żaden ubezpieczyciel na przykład nie pokrywa żadnej diagnostyki. Co tutaj w Niemczech jest odwrotnie, bo jeśli robisz diagnostykę, to ci spadają, nawet coś ci tam kasa chorych odeśle, czy nawet ci prywatni popierają to, żeby robić diagnostykę, no bo jednak to jest w przyszłości, jak robisz diagnostykę i ci wykryją raka wcześniej, no to koszta, leczenie będzie kosztowało o wiele mniej, bo będzie krótsze. Ma to sens. A w Holandii właśnie diagnostyka, proszę Państwa, jest całkowicie płatna. Czyli żona jak była w ciąży i musiała tam robić sobie badania, nie? Za wszystko przychodziły fakturki, bo ubezpieczenie holenderskie prywatne tego nie pokrywa, bo po co? Także ja już słyszałem, że były takie ten, takie kawały chodziły, że właśnie jak Holender dostał zawału, to panie wołał taksówkę, tylko nie karetkę, i panie wieź mnie tutaj 2 kilometry za granicę, obym był w Niemczech. No tam mnie do niemieckiego szpitala zawiozą, to przynajmniej faktury nie dostanę.
1: Raj, te Niemcy, raj, wielki, raj, no tak, raj.
0: Nie,
1: raj,
0: jeśli chodzi o służbę zdrowia, to... Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to muszę powiedzieć, że jest ona, no wszyscy narzekają na służbę zdrowia, zawsze mogła być lepsza, ale jest, muszę powiedzieć, bardzo dobra, jeśli o to chodzi. No leki, na przykład leki mają taki system, że leki są po 5 euro. Czyżby coś się...
1: Wszystkie?
0: Tak, jak
1: nie,
0: to...
1: Z tym się zrobił dla dziadków, dlatego że mówimy o chorobach i ubezpieczeniach zdrowotnych.
0: Ale jest, właśnie, leki są po 5 euro, jak z ubezpieczenia dostajesz, wszystkie. Także dla dzieci są darmowe, nie? Dla dzieci to zostaje taką, bodajże ona jest zielona recepta, czy różowa, już nie pamiętam, ale one są darmowe dla dzieci do lat 18, a potem jest po 5 euro. I nieważne, czy lek kosztuje, nie wiem, 50 centów, czy 2000, zawsze płacisz 5. Koniec.
1: No proszę. No ale ktoś za to musi płacić, panie Błażej. Ktoś
0: nie,
1: za to musi płacić.
0: Ja płacę i ty płacisz dosyć niewiele, nie? Bo...
1: Ja nie płacę, wypraszam sobie. Ja państwu niemieckiego podatków nie odprawiam.
0: Nie, nie, ja mówię, w Australii za ubezpieczenie płacisz dosyć niewiele, bo moje ubezpieczenie zdrowotne, które jest z mojej pensji odciągane, to jest około 350-400 euro na miesiąc.
1: No ale to czekaj, ja mam też państwowe, też płacę
0: nie, no moje
1: ubezpieczenie i prywatne.
0: Nie, nie, nie, to moje państwowe, które mi pokrywa wszystko, to właśnie jest to 350-400 euro w miesiącu. I to pokrywa moje dziecko i mnie, a moja żona, taki knyf, ona musiała przejść na działalność gospodarczą, bo ona świadczy usługi za granicą w Holandii, a Holendrzy nie są skłonni do dawania pozwoleń na pracę, także musi robić B2B, także Niemcy powiedzieli, no sorry, jesteś biznes, to idziesz na prywatne. I biedna moja małżonka.
1: No widzisz, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, jak się będę żegnał, to coś, bo ty o tym wspomniałeś, o tym Fryderyku, co założył system szkolnictwa. Ja chcę powiedzieć, że anglosaski prywatny system szkolnictwa jest o wiele lepszy niż niemiecki kontynentalny państwowy. Ranking uniwersytetów światowych jest tego najlepszym przykładem. Ja byłem w szkole polskiej, która jest oparta na niemieckim systemie, w sumie na niemieckim systemie szkolnictwa. Moja córeczka jest w anglosaskiej szkole i właśnie rozmawiamy z moją żoną często, że zazdrościmy jej, że my nie byliśmy w takiej szkole, jaka ona jest. Także myślę, że tu akurat państwowy system się kompletnie nie sprawdził, jeżeli chodzi.
0: No nie wiem, nie wiem, może niemieckie uniwersytety, ale jednak te wszystkie ośrodki badawcze i tak dalej. Jakoś to w Niemczech funkcjonuje, nie jest to kraj jakoś specjalnie...
1: Nie jest to może kraj z tego świata, ale jest z tyłu. Ja się upieram za większością. Zresztą nawet Niemcy o tym sami mówią, że doktoraty niemieckie są słabszej jakości niż powiedzmy...
0: No, ale innowacyjność w Niemczech tam, no, Wielka Brytania jednak, no...
1: Oj, kochany, innowacyjność w Niemczech trochę leży. Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, szczególnie elektronikę, to w porównaniu z rozmiarem kraju, to oni się nie mogą równać. Nawet z Wielką Brytanią, która to w elektronice, no, długo już jest w sumie chyba największym ośrodkiem elektroniki w Polsce w badaniach, razem z Holandią, nawiasem mówiąc. Dobrze, ja uciekam.

0: bo idę zarabiać szekle. Na razie, hej.
1: Hej. No właśnie, a Holandia to jest w ogóle taki kraj, który wszyscy w Europie, przynajmniej w Unii, są dla niego troszeczkę, no, czekaj, która godzina, a już mogę używać brzydkich słów, kurwieni.
2: No tak, no, Holandia się bruje jak wściekły pies, a ma 5 milionów mieszkańców, czy 10.
1: Nie, bo Holandia i Luksemburg i czy to jeszcze było, to bardzo pozwalają sobie korporacjom nie płacić podatków, jak tylko mogą. Zmora, zostawię cię na 2 sekundy tutaj, do 5 sekund samego, bo muszę się udać, wiesz gdzie.
2: Gdzie?
1: No muszę się udać tam, gdzie król piechotą, bo
2: nie wiem, no, zimno. Nie, odbiliście go totalnie od tematu.
1: Bo jest
2: co ja mam gadać?
1: Zimno.
2: Jakąś,
1: powiedz coś o tym.
2: Włącz jakąś muzyczkę.
1: Powiedz coś o służbie zdrowia w Polsce.
2: Wszyscy wiedzą, jak jest, przecież każdy z nas mieszka w Polsce.
1: Albo o koronawirusie. Dobra, ja spierdzielam na 2 sekundy dosłownie.
2: Dobra, raz, dwa.

0: nie wiem, czy, o, chyba się odciszyłem, bo coś gadałem, komentowałem komentarz potrzeby odnośnie sikania komunistów. Gdzie oni sikają? Do czego sikają? Do kapitalisty, czyli rękoma
1: Jestem.
0: zbudowanego systemu kanalizacji.
1: Jestem.
0: Ty
1: Mówiłeś o.
0: zmutowałeś się? Bo się chyba odmutowywałem przed chwilą, o czymś gadałem.
1: Się zmutowałem, tak, zmutowałem się. A co mówiłeś o systemie kanalizacji?
0: A, bo padło pytanie, czy, jak to jest, że komuniści sikają? Czy oni sikają? I znak zapytania.
1: No, zdarza się, no, też jesteśmy ludźmi. Także, no, fizjologia też nas dotyczy. No, nic co ludzkie nie jest mi obce. No, ja tu szedłem, siadałem i zrobiłem tragedię. Proszę Państwa.
0: Jakub.
1: Wlazłem w coś i zbiłem szklankę, proszę Was. Czyli jest po prostu tragedia, no. Jezu, muszę kiedyś zrobić porządek w tej piwnicy, bo naprawdę to już powoli zaczyna być taki typowy.
0: Zostałem pomylony z Zenonem, a Zenon jest mylony z tobą,
1: Nie,
0: więc
1: to ja.
0: dziwne, że jeszcze nie zostałem z tobą pomylony.
1: Ale nie, w ogóle
0: Parzeju w dwóch.
1: Zenon nadaje tak bardzo rzadko i praktycznie go tam w radiu chyba ostatnio nie ma, żeby prowadził swoją audycję, a jednak ciągle jestem mylony z Zenonem i nie wiem o co chodzi, a staram się i to bardzo ciężko mi to przychodzi wielokrotnie, żeby nadawać regularnie, a jednak ciągle ktoś myśli, że jestem Zenonem, to ja nie wiem o co
0: Ale
1: chodzi.
0: teraz też wódz pomylił mnie z Zenonem. A
1: Ciebie.
0: ciebie mylą z Zenonem, więc dziwne, że jeszcze mnie nie pomylono z tobą.
1: Nie, a w ogóle jak Zenon dzwoni, to mówią, że ten, dwa bliźniaki, nie? Jakoś mamy taki podobny głos, bardzo nieradiowy, nieładny, no ale zdarza się. No, także w ogóle to nie tyle
0: Co ja
1: szklanka.
0: zrobię, że mam krzywe zatoki i mówię przez nos całe życie?
1: Też, a ja siedzę w zimnej piwnicy, mi się nos zatyka, ale w ogóle wlazłem taki, mam kufelek, kurde, kujawiaka. To takie piwo było zbyt gorzkie kiedyś i to już te kufelki nie do dostania. Nie dam, chyba mam z cztery, a już mam trzy, bo właśnie w niego wlazłem. Ja tam sobie zawsze herbaty robiłem pół litra, bo były takie ładne pół litrowe i były termo, i są termoodporne, że można sobie herbatę w nim zrobić, zalać wrzątkiem. I kurde, teraz pływam w tej cholernej herbacie, a ja słodzę. I dosłodzę dwie łyżki na szklankę, czyli do kufelka mi wchodzi pięć łyżek tego cukru i ta kuźwa wszystko się lepi na podłodze. Taki
0: Ja
1: dzień.
0: mam pomysł genialny na
1: No.
0: audycję. Zakończmy ją, bo już jest późno.
1: Dobra, wiesz co, bo nie, no, tragedia się stała, no, wlazłem w to i nie, no, taki koniec audycji po prostu, no, przerażający. Dobra, to była audycja o niczym dzisiaj właściwie. Czy będzie za tydzień koleżanka z Izraela, to się jeszcze dowiemy. Ale jak w ogóle tydzień temu z Ujungą, to było całkiem spoko, nie? Jak gość jest, to jest tak weselej, nie?
0: Się podobało, fajnie się z tobą gadało.
1: No, no, trochę internet nie domagał, wiadomo, ale przynajmniej koleżanka dopisała i było całkiem sympatycznie. Zawsze jakiś taki świeży powiew na antenie, nie?
0: Kończ się słuchać hard. No dobra, to czołem.
1: Dobra, trzymajcie się i do nas. Kiedy kusiły kapłanów z skąpymi podkolanóweczkami ci chłopcy z chóru, to was nie było, a teraz przychodzicie do mnie po poparcie.
2: I co mi powiesz, młody Jarosławie?
3: Tylko nie mów nikomu.
4: Widziałem gdzieś zdjęcie ojca Don Tadeo. Słuchaj, taki w szaliczku, wiesz, czarny płaszcz.
2: Ale w szaliczku Krakowiczy Wisły.
4: W takim białym szaliczku, wiesz, kaszkiecik. Myślę, że stąd może sympatia pewnego takiego nadającego audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Zapomniałem, jak się nazywa, zawsze mi z głowy wylatuje. Właśnie, bo on też nosi kaszkiet. I tak patrzę na ojca Tadeo, też kaszkiet. I tak słyszałem dużo właśnie ciepłych słów na temat ojca Tadeusza w tej audycji, że to właśnie tą drogą trzeba iść, to właśnie z takimi trzeba trzymać, to właśnie jednak, co by nie mówić o tych katolikach, to jest jednak dobra droga.
2: No. Gdybyś słuchał Alexa Jonesa, to byś doskonale wiedział, że kaszkiet to jest narzędzie kontroli umysłu. Zakładasz go i jeżeli ojciec Tadeusz ma w tym samym czasie kaszkiet założony, to on transmituje swoje myśli do twoich.
4: W ten sposób.
2: Tak samo moherowy beret, tak? To dokładnie w ten sam sposób działa. Dla mężczyzn jest to kaszkiet, dla kobiet moherowy beret.
4: No. Ciekawe, ile kosztował ten szalik ojca Don Tadeo. Myślę, że niemałe pieniądze. Myślę, że można by za to wykarmić wszystkie głodne dzieci w Polsce.
2: Wiesz co, no, kosztował 2 dychy na bazarze, ale na fakturce było 40 milionów. No i teraz po raz kolejny, no tak ciężko z tymi pieniędzmi. Na podstawowe potrzeby człowiekowi głowa marznie. A wy w tych wszystkich czapeczkach? A o tutaj, może sobie tutaj przejdzie przeor zakonu i zobaczymy, co potraficie. Przecież ten kaszkiet nawet mi uszu nie zasłania. Taki biedny jestem, że nawet uszu sobie nie zasłoniłem. No i ten szalik, taki biały, prawie jak z papieża, to ze skóry... biały szalik ze skóry papieża.
4: Ojej, przestań, bo tu nas znielubią, nie wolno tak mówić. Polacy nie lubią, kiedy się... No, szarga świętości to wiadomo, ale też właśnie to przywiązanie do pewnych lektur, wiesz, w pustyni i w puszczy, to ma być. Ma być ta trylogia Sienkiewicza, w której każdy biały katolik to nadczłowiek, który sam pokonuje 10 tych oberwańców, tych skośnookich, tych oberwańców, ta azjatycka dzicz i swołocz turecka. Wiesz, to po prostu, no, to tak ma być. Tak ma zostać, właśnie.
2: Ty... O kurwa! Właśnie zobaczyłem.
4: Nie klin jak Jackowski.
2: Jak biała rasa przetacza się przez Afrykę i przejmuje te wszystkie kraje i białą Polskę widzę wbitą, białą flagę, biało-czerwoną flagę polską widzę wbitą w szczyt hałdy węgla w kopalni w Kongo. A potem widzę dużo ciał i pękające z gorąca termometry. O, ja pierdolę.
4: A ja widzę człowieka w bieli, białego pielgrzyma, który idzie i widzę taki celownik, taką czerwoną kropkę na nim, a on tak się nagle odwraca i kremówką i ten celownik... Nie wiem, taką miałem wizję. Śniło. Ja mam głupie sny ostatnio. No, przepraszam. Sam nie wiem, o co chodzi w tych snach, ale też czytałem sobie dzisiaj QAnon Polska, właśnie o Kill Billu. Co myślisz ogólnie o QAnon? Bo jak dla mnie to też chyba sobie założę QAnon i będę jako QAnon różne, co mi tam przyjdzie do głowy, będę pisał. Bo to, tak mówiąc serio, to mi się wydaje, że to są takie pasty trochę. Wymyślają sobie ludzie, którzy się znają całkiem nieźle na teoriach spiskowych, wymyślają sobie takie rzeczy, które bardzo by chcieli, żeby się zdarzyły. Na przykład na Wielkanoc mieli wywlec z budynków tych wszystkich z elit satanistycznych, satano-elity. Mieli ich wszystkich wywlec i pokazać światu i miała nastać nowa era. Era WC Pickera, ale się nie zdarzyło. To trochę jak z końcem świata u Jehowych.
2: Widzisz, bardzo dobrego masz nosa, bo QAnon powstał na 4chanie jako swego rodzaju trochę parodia. No zresztą wiesz, no czany wszystko przyjmą, tak? No można spokojnie się podać za podróżnika w czasie, można się podać właśnie za jakiegoś tam nowego Snowdena. No i wiele jest takich przypadków. Ten akurat zażarł, tak? Bo nie pamiętam dokładnie, ale tam początkowo ten QAnon, ten osoba, która to zapoczątkowała, gdzieś tam właśnie się forsowała na kogoś związanego czy ze służbami, czy z administracją, już teraz dokładnie nie pamiętam, no ale właśnie rzucała takie głodne kawałki, które, wiesz, które trafiły na bardzo podatny grunt. Natomiast, no okej, ja rozumiem, że można na różne rzeczy publikować pewne informacje, natomiast, no nie wiem, no nawet taki Snowden, tak, pewnie jeżeli by się najpierw zjawił na 4chanie, no to być może zostałoby to w jakiś sposób potraktowane, ale potem dokonujesz pewnej weryfikacji faktów, czy to w tym przypadku z dziennikarzami z Guardiana bodajże, którzy tam, z którymi tam Snowden współpracował. No, nie wszystko zostało upublicznione, jeżeli nie znaleziono poparcia w faktach, w innych informacjach, bo jeżeli patrzysz na jakieś wydarzenie, tak, i masz jakiś taki kawałek teorii spiskowej do niej dorobionej, no to pewne rzeczy będą się zgadzać, tak? Pewne rzeczy będą, których nie zauważysz, zostaną one wyjaśnione, będzie się to dodawało, będzie to miało potwierdzenie w jakichś dokumentach, fakturach na przykład, że ktoś tak sobie rozliczył i nie zapłacił tutaj z czarnego budżetu, tylko z jakiejś spółki powiązanej z CIA przykładowo, tak? Więc mamy tutaj bardzo twardy dowód, że to w ten sposób zadziałało, albo informacje o tajnych biurach, tak, tych służb, no to już jest nawet na podstawie tego Freedom of Information Act do uzyskania teoretycznie. Natomiast no właśnie, mamy pastę, jak to ładnie określiłeś. Takie opowiadania science fiction, można by rzec. A nowy nurt foliarski, no a ludzie potem chodzą i to jedzą. No i to jest smutne, że ktokolwiek tego QAnona traktuje poważnie, bo przecież mamy cały fandom różnych creepypast, że tak powiem, i myślę, że QAnon właśnie, no nie wiem jaki cel przyświecał tym ludziom oczywiście, w zasadzie temu człowiekowi, który to zapoczątkował, ale ludzie niestety są coraz mniej krytyczni do tego, co widzą w internecie i to jest pewien problem naszego dzisiejszego życia, naszego dzisiejszego świata.
4: No może coś się zmienia, ponieważ nawet taki Claude jest krytyczny w stosunku do QAnona i nie wierzy, że to jest coś wartego uwagi, co mnie trochę zaskoczyło, biorąc pod uwagę, że wyżej wspomniany wierzy we wszystko, a w QAnona akurat tak średnio. No, nie wiem, no ale... Ale wiesz co, te różne opowieści właśnie o tych złych elitach, które są wyciągane za nogi, wywożone na taczkach, to wszystko ma jakiś sens, bo wydaje mi się, że w tym jest jakiś plus, ponieważ w ludziach rośnie świadomość. Jak ja się zaczynałem interesować w ogóle spiskami, różnymi tajemniczymi rzeczami, to była totalna nisza. Dzisiaj praktycznie każdy wie, co to jest nowy porządek świata. W mediach głównego nurtu wspomina się o tym, że premier Morawer wspomniał o nowym porządku świata i budzi to w ludziach niepokój. Ludzie wiedzą już dzisiaj sporo na temat... Wiesz, no, ty masz inne zdanie, ja akurat wierzę, że są elity, które bardzo mocno knują, które mają bardzo dużo za pazurami, gówna za pazurami. I myślę, że dobrze przynajmniej, że ludzie takimi rzeczami się interesują, bo w jakiś tam sposób to poszerza świadomość i jakby to powiedzieć, i ludzie się robią ostrożni i wiesz, i obserwują, co się dzieje, nie? Bo a nuż widelec, możemy się zdziwić i jesteśmy, no... Ty trochę bardziej, ja trochę mniej, ale jednak sceptykami. No a może się okazać, że nie mamy racji i że faktycznie coś jest na rzeczy, więcej niż myśleliśmy, a ludzie już wiedzą, gdzie szukać. Znaczy, mają pewien trop, nie?
2: No, niewiedza zawsze jest opcją. Tutaj warto zaznaczyć, że im bardziej to jest popularne, tym większy wpływ też mają pewne naciski z zewnątrz na to, żeby ci ludzie czy te media mówiły w pewien taki określony sposób. I z jednej strony, wiesz, jeżeli jesteś takim włodarzem całego świata, na potrzeby dyskusji załóżmy, że faktycznie jest jakiś taki, jakiś, nie wiem, krąg iluminatów, który faktycznie trzęsie całym światem. I to swoją drogą to nie jest tak, że nie wierzę w te elity, tylko że mamy trochę inną, powiedzmy, skalę optyki, bo w taki problem z Jeffreyem Epsteinem jak najbardziej, no ciężko nie wierzyć, bo to są fakty, udowodnione rzeczy, tak? No. Które wyszły na jaw, no i się wszystko ładnie zamiotło. Zresztą polecam niedawno opublikowany dokument na Netflixie na ten temat. Tylko, no dobra, załóżmy, że jest ktoś więcej, kto właśnie tym wszystkim trząsa, tym wszystkim rzuca, no to wtedy możesz być takim możnowładcą świata i pójść do takiego CNN-u, czy do TVN-u, dać im tam 100 milionów złotych, czy dolarów i powiedzieć, żeby mówili to, co potrzebują, ale... z drugiej strony możesz pójść do takiego foliarza i możesz mu tam jakoś nawkręcać. Zresztą są znane przypadki, robiłem kiedyś o tym odcinek w Sprawdzamie, tak? Gdzie był koleś, ten od bazy Dulce bodajże, koleś, który zaraz sobie to sprawdzę w swoich notatkach. Dosłownie sekundkę mi to zajmie, bo wiem jakiego słowa szukam. Paul Benevitz, który oprócz tego, że był hardym foliarzem, miał coś takiego jak awionetka. I sobie latał gdzieś tam w okolicach jednej z baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. No i między innymi udało mu się ustrzelić zdjęcie wraku rozbitego tajnego odrzutowca Stanów Zjednoczonych. Więc co zrobił wywiad Stanów Zjednoczonych? Skontaktował się z nim i zaczął go karmić informacjami o UFO, o tajnych bazach, jakieś tam zdjęcia im dawał i tak dalej, i tak dalej. Żeby było śmieszniej, poznali się na jakiejś konferencji ufologicznej, gdzie ten koleś po prostu zaczął mu mówić dokładnie to, co ten koleś chciał usłyszeć i to zdjęcie tego faktycznego rozbitego samolotu, które mogłoby naprawdę zrobić straszną krzywdę Stanom Zjednoczonym, jeżeli sowieccy panowie by się o tym, wiesz, dowiedzieli i zwrócili na to szczególną uwagę, to foliarze wówczas sami przykryli prawdę tym kłamstwem, który dostali właśnie od tego agenta, tak? Więc im bardziej te ruchy są popularne, tym więcej krytycyzmu powinniśmy do nich podłączać ze względu na to, że ci, którzy będą mieli największą taką przebitkę, no to prędzej czy później zgłosi się do nich jakiś whistleblower, który stwierdzi, a ty wiesz? A ja tutaj pracuję, wiesz, no znaczy się pracuję, no pracowałem, nie? Ale widzę, że tutaj masz zasięgi, no chciałem ci przekazać parę informacji. Bardzo wiarygodne dane, których jako osoba kompletnie postronna, która nie będzie miała zaplecza przykładowo dziennikarskiego, żeby sprawdzić na przykład autentyczność dokumentów, dostaniesz te dane, zobaczysz, puścisz je dalej bezkrytycznie, będą one bezkrytycznie powielane i wtedy być może na coś fajnego trafiłeś. No i tutaj tak się zastanawiam, może to jest właśnie taka może lekcja dla nas wszystkich, że jeżeli kiedykolwiek w tajemniczych okolicznościach zjawi się pewien pan, który stwierdzi, no bo też nas słuchają różne osoby z różnych środowisk też proto i quasi foliarskich, że jeżeli ktoś do nas przyjdzie i zacznie, pokaże nam jakąś piękną, bardzo ważną historię, to mam taką hipotezę, że to oznacza, że nie tak dawno temu poruszyliśmy coś naprawdę zajebiście ważnego. I na tym powinniśmy się skupić. Nie na tutaj łatwej odpowiedzi na trudne pytania, tylko przeanalizować, co ostatnio mówiliśmy u siebie w mediach czy w jakichś telefonach, bo być może pojawił się tutaj ktoś, kto chce nam wykoleić narrację.
4: No, czyli w sumie serwujemy ludziom całkiem dobry przekaz, bo ostrzegaliśmy właśnie, żeby uważać na dezinformatorów, na tych, którzy mogą próbować skompromitować jakiś temat, po prostu wrzucając do tego jakieś banialuki, dorzucając. No a taki jakiś redaktor, autor audycji czy właściciel kanału, który prowadzi audycję o spiskach, jakiemu ktoś wyśle na skrzynkę jakieś zdjęcia, to on się czuje, jakby złapał Pana Boga za nogi, nie? Ktoś mu coś wysyła, ktoś jakieś ma dane, i już całkiem w nim zanika jakiś sceptycyzm, ostrożność i po prostu będzie napierdalał tymi materiałami na lewo i prawo i mówił, że ma pewne źródła, mam swoich informatorów.
2: Czuję się... Kniachnicki cię sypie. Słyszałeś to?
4: Nie.
2: Nie słyszałeś? O, to za 2-3 odcinki temu było. To podrzucę ci szota z tego.
4: No, także bądźmy, kurczę, zachowajmy ostrożność, nie? I nie dajmy się zrobić w bambuko, jak to się mówi. A propos właśnie tutaj bambuko...
2: No nie mów tak bambuko, to bambo. Nie... A wiesz, kto teraz ma w ogóle najgorzej na całym świecie, w całej Polsce? Pamiętasz tego takiego młodego asystenta Antoniego Macierewicza?
4: To ma najgorzej, nie wiem, na pewno nie górnicy, bo oni zawsze mają dobrze.
2: Nie, ale dokończę tylko myśl. Pamiętasz tego młodego chłopca od Macierewicza? Pamiętasz tego Edmunda?
4: Harry Potter.
2: No, pamiętasz jak on miał na nazwisko? Janiger.
4: Janiger. O właśnie, o to takie rasistowskie może być, nie wiem. Janiger. Aha, no. Ale on potem jakoś tam wrócił, znowu się pojawił. Jest coś tam jest między nimi, ja myślę, wiesz. To jest młody, przystojny chłopaczek, na pewno ma umieśnioną łydkę.
2: Mówisz tak było? Tylko, bo zazdrościsz.
4: A wiesz, że George Floyd się okazał aktorem porno, gangsterem i w dodatku chorym na koronawirusa?
2: No dużo się okazało, tak? Ale kurde, ja rozumiem, tak? Że ileś miał tam wyroków, ileś razy siedział, tak? Tylko, że... miał trochę tych wyroków za sobą, tak? Z drugiej strony też płakał na Instagramie, opowiadał, zaangażował się w jakąś akcję dotyczącą rozbrojenia Stanów Zjednoczonych i obywateli, że za dużo tej broni jest na ulicach. No, oprócz tego był naćpany w trakcie zatrzymania i tak dalej, no ale to też no, ci policjanci, którzy go zamordowali, ten policjant, który go zamordował, nie miał żadnej podstawy, żeby twierdzić, czy on jest, czy on faktycznie ma taką historię kryminalną. On tego wszystkiego nie wiedział. To jest, o tym nie wolno zapominać.
4: No tak. A tak można było się domyślić, że to jest jakiś aktor porno. Zauważyłem, że aktorzy mają trochę inne twarze. Mają takie jakieś, wiesz, na przykład bardzo uwypuklone kości policzkowe, wielkie wargi, jakieś dziwne czoło. I on też, on ma większe wargi, miał, przepraszam bardzo, niż czoło.
2: Nie, no, jeszcze ma pewnie.
4: Jeszcze ma pewnie, no.
2: Jeszcze się nie zdążył rozłożyć.
4: Taka specyficzna uroda, nie? No, cóż. Na czacie piszecie... Błażej mógłby opowiadać o swoich podróżach, Chinach, etc. i powinien wziąć jakieś tapsy na gardło. A ja też Błażeja namawiałem właśnie, żeby było dużo o innych kulturach, o właśnie o Chinach, o jego doświadczeniach z Chinami, bo tak jak on propaguje takie treści jakieś komunistyczne, ideologię komunistyczną, to wy to tak słabo odbieracie chyba troszkę, nie? Przyznajcie się. Więc też go namawiam, żeby po prostu w tym kierunku szedł właśnie. Okej, okay. Sorry, no staram się śledzić dwa czaty. Pamiętajcie, że możecie zawsze zadzwonić do nas na Nocne Radio, Skype i powiedzieć, co wam tam na wątrobie leży, na żywo, tu i teraz. Także nie wstydźcie się. No, nas często wyzywają teraz od lewaków. Lewaki, komuchy. A nie wiem, tylko dlatego, że Błażej nadaje audycję, bo ja to taki średnio się czuję lewak, a ty potrzeba? Jesteś, no, ty tak coś tam mówiłeś, że masz taki lewoskrętny trochę.
2: Najwięcej witaminy, tak. Nie, no jestem lewoskrętny. Zawsze byłem lewoskrętny i jestem z tego dumny, ale tutaj lewak, prawak, srawak to chyba... A
4: czym
2: chyba
4: to się objawia, przepraszam bardzo, czym się objawia twoja lewoskrętność? Na przykład, żeby tak wytłumaczyć. Powiedzmy sobie to kawa na ławę, żeby było jasne, dlaczego potrzeba jest lewakiem. No, słuchamy.
2: Wiesz co, może zapytaj tych, którzy mają mnie za lewaka. Ja się po prostu czuję się dobrze w rękach Biedronia, o.
4: To w ten sposób, tak? Okej. Ja jestem taki trochę lewy, trochę prawy. Ostatnio był zarzut, że za bardzo centrum, za bardzo taki nijaki, że ani lewy, ani prawy. No, raz, że lewak, raz, że niezdecydowany i to taki niewyraźny. A było, że prawak? Nie, prawak chyba nie, bo tak mało, zupełnie jestem...
2: To znaczy nie, od serca tak mówiąc, to pod względem wolnościowym jestem, mam jak najbardziej serce po lewej stronie, pod względem socjalnym serce mam gdzieś w głębokim kapitalizmie. No tylko, że też moje poglądy i postrzeganie polityki tej sceny lewo-prawo się skrystalizowało w latach 90., gdzie nie mieliśmy jeszcze dwuwymiarowej mańki, tylko z jednej strony mieliśmy, nie wiem, SLD, a z drugiej strony mieliśmy AWS czy tam inną Mumię Wolności i inne takie dziwne twory. A więc może dlatego tutaj aż tak bardzo odstaję, bo trochę drewniane i dinozaurze mam te poglądy, które wykształciły się dawno, dawno, dawno temu pod tym względem. Mhm.
4: No ale ludzie, to są tylko etykietki. Czy To nie jest chyba dobry pomysł, żeby tak ludzi oceniać, przylepiając im naklejkę, nie? Jesteśmy skomplikowani wszyscy. I'm complicated. Jak powiedział pan Gray w lidze...
2: Sasha Gray?
4: Niezwykłych dżentelmenów, kiedy przebito go rapierem, a on przeżył i okazał się nieśmiertelny. Portret Doriana Graya. No. Kurczę, no czy to jest dobre tak ludzi oceniać, etykietkować i ten lewy, lewak, prawak, no mamy poglądy, które czasami mogą się wymykać trochę jakimś tam ramom, nie? Czy musimy wszystko w ramki oprawić i definiować, że ten właśnie lewak, prawak, szur, słuchajcie, my jesteśmy trochę lewi, trochę prawi, trochę szury, ale nie za bardzo, trochę tacy, skomplikowani jesteśmy.
2: Dobra, może zamknę tę gęstą gadkę i opowiem pewną historię szerszą, zupełnie niezwiązaną z kościołem, zupełnie niezwiązaną z polityką. Co ty na to?
4: O, w końcu, proszę.
2: No właśnie, ponieważ dziennikarz portalu autokult.pl podczas pracy nad jednym ze swoich felietonów natknął się trochę przypadkowo na zestawienie pojazdów, które przeszły przegląd techniczny w 2019 roku. No i się okazuje, że jest dość ciekawe, jeżeli chodzi o pojazdy, które przeszły przegląd techniczny w 2019 roku. Pamiętajcie przechodzić przeglądy, bo inaczej możecie zrobić ludziom krzywdę, to jest bardzo, bardzo ważne. A no właśnie, więc możemy sobie się trochę przyjrzeć historii motoryzacji, która według tego raportu jest dużo bardziej skomplikowana, niż by się nam wydawało, ponieważ mamy między innymi najstarszy samochód zarejestrowany w Polsce. Jest to Volkswagen Passat i pochodzi z 1005 roku. Z 1005 roku, kiedy Bolesław Chrobry kończył wojnę polsko-niemiecką, która sprawiła, że straciliśmy Łużyce, Milsko oraz Czechy. No, ale wiadomo, że w takich sytuacjach, no to musisz sobie coś odreagować w kryzysie wieku średniego i zakupić choćby tego Passata. Oprócz tego właśnie niedługo potem zarejestrowano Renault Lagunę w 1012 roku oraz Alfa Romeo w roku 1017. Trochę musieliśmy poczekać na kolejny samochód, który się pojawił, mianowicie kolejny zarejestrowany w 1391 roku samochód. To był Ford Focus. Focus, czyli skoncentrować, skupić. No zresztą tutaj trochę będzie nam się kojarzyło z francuską stylistyką. Myślę, że się to dodaje do ówczesnych czasów. Fiat Doblo, czyli taki dostawczak w zasadzie, pojawił się w 1405 roku według danych pochodzących z Ministerstwa Cyfryzacji. I to był najlepszy moment, żeby coś takiego zrobić, no bo jeżeli jedziesz na bitwę pod Grunwaldem, no to musisz gdzieś tych wszystkich żołnierzy, tych wszystkich no mocno jednak w ciężkich zbrojach umięśnionych mężczyzn zabrać, cały ten sprzęt. No i Fiat Doblo, mały dostawczak, który w terenie odrobinkę też potrafi sobie poradzić, będzie sobie pojawił się u nas. Natomiast moda na SUV-y, na takie trochę sportowe, trochę terenowe samochody, pojawiła się już w 1665 roku. Oczywiście według bazy danych Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się pierwszy Volkswagen Tiguan. Natomiast no, niestety koszty leasingu musiały być wtedy kosmiczne, ale to były czasy Jana III Sobieskiego, no to można przyjąć, że miało to jeszcze sens. Trochę później, ponieważ w 1869 roku pojawił się Mitsubishi Outlander, również fajna, no w zasadzie już trochę terenówka. Jest to o tyle zabawne, że samochód z 1869 roku dopiero w 2020 roku doczekał się zaledwie liftingu, nie było nowej edycji. No i właśnie, tak kończąc ten wątek, okazuje się, że Fiat 126P na polskie drogi wyjechał w roku 1946. Co prawda, oczywiście pojawiło się on przynajmniej tam, nie wiem, za 30 lat później jako mały dupowóz dla rodziny, żeby sobie przejechać z punktu A do punktu B, ale już w 1946 roku pierwszy Fiacik mały został zarejestrowany. A my tutaj chcemy wprowadzać jakieś cyfryzacje, jakieś obluzowania różnych przepisów związanych z rejestracją pojazdu, a tu się okazuje, że mamy w Polsce samochody, które mają ponad 1000 lat. Według papierów oczywiście.
4: Ja tak się średnio na motoryzacji znam. Na komunizmie też, więc może Błażej coś nam powie ciekawego. Witamy na antenie.
5: No cześć, no bo mnie wywołał. Akurat tak usiadłem przy moim modelu i słyszę, że coś było mówione na mój temat. Włączyłem radio i tak...
4: A co tam lepisz?
5: Dostałem fińskiego sztuga, ale to jest w ogóle też świeża historia, bo Niemcy są trochę walnięci na temat II wojny światowej, wiesz, tam mieli jakieś zaszłości, jakieś tam różne dziwne rzeczy robili. Także... Siri mi się włączyło. No, w każdym razie no, mają taki tam fopla na tym, żeby były różne rzeczy i wiecie, co było znakiem rozpoznawczym fińskiego wojska długo przed nazizmem. No, takie ładne swastyki, nie? No, a w Niemczech nie wolno swastyki nawet na modelach, także przysłali mi ją i musiałem zamawiać w Brytanii nowe kalkomanie ze swastykami, bo tu wszędzie na instrukcji zamalowali, zakleili, wycięli z kalkomanii. Nie ma, nie wolno. Koniec.
4: A nie jest tak, że swastyka musi być, ale w drugą stronę, lustrzanie odbita?
5: Nie wolno, po prostu nie wolno.
4: Nawet nie wolno już lustrzanie odbitej?
5: Nie wiem, fińska też taka to nie była, kompletnie niemiecka, bo ona była taka krótsze ramiona trochę miała i była no, stojąca, nie przekręcona, ale nie wolno, no nie wolno. Także z Niemiec, jeśli kupujecie model z Niemiec, gdzie jest jakaś swastyka, nie ma sensu, bo wytną, zakleją, wyrzucą. Tak jest.
4: Ale ty faktycznie coś masz z gardziołkiem. Słuchacze pisali, no, że powinieneś brać tabletki.
2: Tak od 5 lat, nie?
4: Tabletki będzie, jakieś będzie. Może na gardziołku, jakiś syropek?
5: Wieczorami, ci powiem, wieczorami, bo tak za dnia to właśnie się wygadam i tak wieczorem. Wieczorem je... Jakoś łapię chrypę. Muszę coś z tym zrobić, bo potem, ale chociaż może będę bardziej rozpoznawalny od tego. Będzie można mnie rozróżnić od Zenona, moją chrypą.
4: Właśnie.
5: Chociaż tyle.
4: Może ty po prostu zacząłeś krzyczeć, rozmawiając ze swoimi chińskimi teśćmi, no bo mówiłeś, że oni tak właśnie bardzo głośno mówią.
5: Może być.
4: Może ty też tak to złapałeś i się z nimi tam drzesz. Rozmawiacie sobie tam o tym, jak pierogi lepić i się drzecie na siebie.
5: To bardziej po japońsku teraz mówisz.
4: Tak? A powiedz coś po chińsku.
5: Ja nie umiem po chińsku, wstydzę się.
2: Nie wstydź się, nikomu nie powiemy. Jak
5: wyjdzie, mogę po japońsku.
2: Nie, powiedz po chińsku, a jak ci nie wyjdzie, to zwalimy winę na Zenona.
5: Nie, mogę po japońsku. Jakoś mi łatwiej to wychodziło. Mogę powiedzieć Watashi wa Błażej des Yoroshiko naigashimasu. Czyli się przedstawiłem i miło was poznać.
4: O, proszę.
5: Nie, japoński jakoś bardziej mi podchodził. Nie wiem, czy może dlatego, że tonów nie ma. Jakoś te tony nie podchodzą.
4: No nie wiem.
5: Bo wiecie, chiński jest tonalnym językiem, a japoński nie jest tonalny.
4: No nie wiem, czy chińska rodzina będzie zadowolona, że ty po japońsku lepiej mówisz niż po chińsku.
5: Ja tego się nie przyznaję.
4: No właśnie.
5: A dziś tu właśnie leżał taki ładny łajam słownik japoński, gdzie były całe zdania, to kiedyś całą imprezę kumpel tylko to czytał i była zabawa. Bardzo śmieszny język. Nie wiem, ale po japońsku jakiś chyba był bardziej popularny, nie? Kiedyś ludzie, jakieś wszyscy ci mangowcy się tego uczyli i można było parę ludzi spotkać, co mówi po japońsku w Polsce. A chiński to tak jakoś mniej, nie?
4: No, ja umiem tylko konnichiwa i to wszystko.
5: Nie, teraz jest kombała, bo jest wieczór.
4: Aha, kombała.
5: Nie, a w ogóle japoński jest taki fajny, bo pamiętam, one wszystkie Japonki jakoś, nie wiem, w tym japońskim taki mają słodki głosik, nie? I mieliśmy w pracy taką jedną, co potem się z Polakiem żeniła, już nie pamiętam, jak ona miała Shinohara. W każdym razie po angielsku to miała taki dudniący, basowy głos, jeszcze trochę po polsku mówiła też takim dudniącym. A jak przechodziła na japoński, to był taki kwiwi słodki. No i ciekawe. Jest taki... Wykonanie kobiet, ten język jest taki zły. A chiński to jest taki, wiecie, taki szeleszczący trochę jak polski, nie?
2: Szurający.
5: No, polski wcale nie jest takim płynnym językiem, nie? W porównaniu z innymi słowiańskimi językami, to nasz język jest taki trochę szeleszczący. Bo czeski jest taki ładny, śpiewny, rosyjski, także, no, a polski to taki, no już nie mówiąc o tym serbo-chorwackim, gdzie się akcent w drugą stronę, nie? On jest taki trochę, jakby zjadał słowa, jak w szwedzkim, a polski to taki trochę jest taki twardy do śpiewania. Może to wpływy niemieckie, nie?
4: Niemiecki to jest obrzydliwy, to jest język, który się nadaje jedynie do dubbingowania pornoli, moim zdaniem. I myślę, że Etam się zgodzi.
5: No właśnie, krawiec, to kiedyś ktoś mnie pytał, czemu nie mogę się umówić z niemiecką dziewczyną? No bo niektóre są nawet spoko, nie? Ale pomyśl sobie, że dojdzie do takiej sytuacji intymnej, a my jesteśmy te same roczniki, nie? To pamiętasz, jak to były czasy, kiedy w Polsce były popularne te takie przyrodnicze niemieckie filmy, nie? Takie tandetne od jego Berlina. I pomyśl sobie, że taka ładna dziewczyna i tak się kochacie i idziecie do sytuacji intymnej i nagle słyszysz jakieś tam właśnie sznela. I przed oczami ci stają te tandetne porno z lat 80. No i chuj bombki szczelił, nastrój nie da rady.
4: Mi kiedyś jedna dziewczyna szeptała po niemiecku do ucha i nawet to było miłe i seksowne nawet trochę.
5: Wirklich, krawiec, ja. Mein Schatz, to war wirklich nett, ja.
2: No niestety, no ten język brzmi tak, jakbyś zrzucił żeliwne wiadro po schodach, po betonowych schodach do ciemnej piwnicy, no.
5: Nie, to zależy gdzie, bo tam masz parę tych dialektów, niektóre bardzo śmiesznie brzmią. Jak ten bawarski, nie? Bawarski w ogóle ma tłumaczenie tutaj na północy Niemiec. Jak się wypowiada Bawarczyk w telewizji, to na dole są napisy na niemiecki.
2: I się nie... No. To sobie muszę zobaczyć. Kiedyś profesor Leniuch podrzucił mi linka do jakiegoś nagrania właśnie Irish English. To był angielski w dalszym ciągu, ale z różnych właśnie regionów Irlandii. Gdzieś właśnie z okolic profesora Leniucha. Leniuchu, jeżeli słuchasz, to wrzuć ten link, jeżeli masz go gdzieś pod ręką, bo pewnie szybciej go znajdziesz niż ja. Weź go wrzuć na czata, żeby się ludzie zapoznali, bo to dosłownie tak jakbyś sobie włożył tego upragnionego wirtualnego ziemniaka w gębę i mówił,
4: Ale Leniuch być może nawet słucha. Leniuch i Madziuszka, pozdrawiamy serdecznie. Ja wam przede wszystkim gratuluję dzieciątka, jagódki. I pamiętajcie, wcześniaki to są geniusze. Wiem po sobie. Więc tym bardziej gratuluję. To wyrośnie wybitny talent, osoba wyjątkowa, dziecko indygo, wcześniak, tak.
2: Tylko nie dawajcie mu mikrofonu, bo skończy jak krawiec.
5: Jaka cisza.
4: Przepraszam bardzo. To trzeba się mnie pozbyć z tego radia.
2: A ty co? A ty ile razy podczas audycji się zesrałeś, co?
4: Ale to było po twarożku. O, jak kogoś interesują newsy ze szkolnej, to Kononowicz ma nowy samochód, nie pamiętam, co to było.
2: B5.
4: Passat, tak, Passerati, o. Ma Passerati i tak go zażyna, to ze złomu kupił. Cebularze, dzieci cebularzy zasponsorowały, bo tam mu się coś zepsuło w starym, to mu kupili nowego, no i...
5: A tego to ja w ogóle, wszyscy o tym mówią, ja tego nie kojarzę.
2: To mnie przeraża, że to dotarło nawet do mojej bańki informacyjnej. Strasznie dziwnie się czuję, kiedy patostreamy docierają do mojej bańki informacyjnej. Koleś, który ma talent do półsprzęgła, który je dosłownie zarżnął już w momencie, kiedy cofał, wyjeżdżając zaraz po zakupie, ale on kupił za 1200 zł, jeżeli dobrze pamiętam z tego materiału, który widziałem, samochód, który tak stoi w polskich komisach od 6 do 9 tysięcy złotych mniej więcej. Ale samo kupowanie samochodu na złomowisku, to jest kurwa w ogóle chuj nie temat.
4: Ale dziwne odgłosy wydaje ten samochód, jak on go uruchamia.
2: To jest spalone sprzęgło.
4: Jakby coś tam sprzęgło źle wrzucał i coś tam metal o metal tarł i... Jak to mówi major, i kostki hamulcowe ogółem? Nie, słuchajcie, major się zna na samochodach. Zawsze jak coś tam nie działa, to mówi, że to akumulator.
5: No to trochę jak każdy majster, nie mówi, panie, to elektronika siadła, to co ja poradzę, trzeba wymieniać sterownik. A wiecie, że był samochód z tymi w Polsce sprzedawany z drewnianymi klockami hamulcowymi? To się nazywało Old Seat, to była ten nieudolna kopia jakiegoś Citroena Axela bodajże, francuskiego na rumuńskiej licencji. To wiecie, co to musiało wyjść. Francuska myśl techniczna wytwarzana przez, no to taka Dacia Logan tamtych czasów. W ogóle koleżanka kupiła sobie Dacia. Dacia miała jakieś 15 tysięcy kilometrów. Ja się pożyczyłem od niej, bo to takie większe było, coś tam woziłem i wsiadłem do tego samochodu, a jeździłem Alfą, która miała przejechane 220 tysięcy. To ja nie wiem, po 2 kilometrach chciałem wysiąść, wszystko trzeszczy, już wytarte, odpada, po 15 tysiącach, nie? Yes, to w ogóle...
2: Ja pamiętam, jak jechałem po swoją furę właśnie z kumplem, który akurat swoją Megankę miał w warsztacie, ale pożyczył od swojej matki Logan MCV, takie trochę, wiesz, takie bardziej dostawcze, nie? No i mówię, wiesz co, dawno nie jeździłem, daj trochę sobie się przejadę, żeby tak się, wiesz, rozkręcić sobie, przypomnieć, tam mieliśmy trasę z Łodzi do Warszawy akurat, żeby sobie zrobić. No to tak po 2 kilometrach dojechaliśmy na stację benzynową, żeby tam zatankować, żebym pokrył po prostu koszty soczku, w zasadzie LPG. I tak stwierdziłem, a wiesz co, pierdolę to, nie chcę tego dotykać.
4: Na czacie piszą te klocki drewniane, to mit, wiele razy obalony, ale jak widać nadal żywy. A Perski, słuchacz, pisze, ja mam pytanie, co skleja Błażej? Samoloty Luftwaffe z II wojny światowej nie mają swastyki, tylko krzyż.
5: Też miały, bardzo przepraszam, wiele miało swastykę na tym sterzeniu pionowym, ale jak już mówiłem, jest to fiński niszczyciel czołgów, także to są fińskie
4: tank swastyki. Tank killer, tak zwany.
5: Nie, w niemieckiej nomenklaturze to jest szturm... Nie, Sturmgeschütz, czyli działo szturmowe. Takie piękne było urządzenie. A w ogóle wiecie, na tym byłem na poczcie, w ogóle tu ja mieszkam w jakiejś takiej bardzo rewizjonistycznej okolicy. Po pierwsze mam taki tu garaż obok mnie, który ma tam chyba ze 100 lat, przyklejony do mojego domu i tam jest tak ładnie wydrapane na cegle jednej taka swastyka, nie? I tam Hans Hermann coś tam 1936. Także taka pamiątka historyczna, jeszcze swastyka jest. Byłem na poczcie tu w okolicy, to takie miniaturki pocztowozów stoją i jest jakiś nowy, starszy i jest taki jeden, co ma takie zamalowane gapy, jest Deutsche Reichspost, także też wojenny. Jechałem wioskę obok, to tam patrzę, impreza, siedzą, grillują, flagowy maszt i dumnie powiewa flaga Prus Wschodnich.
2: Także już się bałem, że swastyka płonie w tle.
5: Nie, tego nie wolno, ale właśnie, Prusy Wschodnie. No tak się, tak jakoś dziwnie się tu czuję, tak jakaś taka okolica jest. O, a wioskę obok są, jest osiedle i są ulice Pausenerstrasse, Schneidemüllerstrasse, Stettinerstrasse, Danzinger, Breslauer i tak dalej.
2: No proszę, czyli musimy was zaanektować do Polski.
4: Chyba czas, żebyśmy...
2: Nadać tym ulicom imię Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego.
5: Też jest Jana Pawła Wachem.
4: Czy potrzeba niecwaniaku. Wiecie co, chyba musimy omówić tutaj kwestię ostatecznego rozwiązania, kwestii potrzeby, bo ja nadal widzę 0 słuchaczy tutaj na liczniku.
2: Dobra, czekaj, zaraz zrobię.
4: Ile razy mam prosić?
5: Herr Krawiec,
4: ja mu zrobię jakiś blitzkrieg normalnie, jakąś wojnę błyskawiczną po prostu. Czas...
2: Żebym ja ci zaraz nie zrobił zatrzymania Icecasta.
4: Nie, to nie. Trzeba być też wyrozumiałym, słuchajcie, bo człowiek popełnia błędy. Każdemu może się zdarzyć. To, że ten licznik nie działa już 5 raz w tym miesiącu, wiecie, potrzeba ma też inne sprawy. On ma swoje obowiązki. Musimy być wyrozumiali.
2: Gute Hunde, gute.
5: A jak to w ogóle tam ten się rozwija? U was słyszałem ten epidemia bardzo ładnie.
4: Bardzo dobrze się rozwija.
2: Wypłaciliśmy wykres, tak? Mieliśmy w sobotę 560 zachorowań, w niedzielę 560 zachorowań, dzisiaj mamy 599 według raportów gdzieś z godziny 18, więc krzywa jest wypłaszczona. Chuj, że nigdy nie mieliśmy tak wysokich, ale jest wypłaszczona.
4: I mamy zaszczytne drugie miejsce wśród krajów, w których jest najwięcej nowych zarażeń.
2: Polski wirus wstaje z kolan.
5: No. A w Niemczech czekaj, ile? Ja nie wiem, my też tak nie mamy mało. Chyba mieliśmy 200 z czymś ostatnio, 300 z czymś, 400 z czymś. Jakoś tak leci. Ale na ogólną liczbę, ile? 180 tysięcy zachorowań, której Polska nie osiągnęła i nie osiągnie, Deutschland besser. No, ale chorych zostało 7600, coś takiego. Czyli jakoś o połowę tego, co w Polsce. I się Merkel zastanawia, czy dobrze zrobiła, że pootwierała tam różne rzeczy. A słyszałem, że u was wesela bez problemu.
2: A wesela bez problemu to tam jebać wesela, słuchaj, Boże Ciało nadchodzi za chwilkę.
5: A procesje, właśnie.
4: Górnikom kazano rylom, tak zwanym, ryl to się mówi, hopie, ryl. Rylom kazano wrócić do domu. Ciężka szychta, ale pieniądze są. Będą dostawali pieniądze, mimo że nie ma szychty.
5: A na home office będą siedzieć?
2: No? No tak, bo już się pojawiło kilka sytuacji, gdzie górnik strzałowy pracował z domu, ale sąsiadom się to nie spodobało.
5: Ścianę odstrzelił.
2: Nie no, to jest o tyle zabawne, że okej, okay, dobra, ja rozumiem naprawdę, gospodarka zdechła, zresztą to mówiłem tam w piątek, przypowieść o zamrożonym psie, tak, że jeżeli go odmrozisz, to musisz go jakoś zastymulować, a nie się dziwić, że nie macha łapkami, no więc zerwnięto biznes, no to w takim razie spuszczamy was wszystkich do domu i dostaniecie 100% pensji, gdzie... Parę milionów ludzi, to I shit you not, co najmniej parę milionów ludzi ma problemy rzędu, czy to redukcję etatu do 1/18, czy do nawet 1/2, tak? No to za tym idą pieniądze, tak? No, jeżeli sobie jednego dnia zarabiasz te 4000, a drugiego dnia zarabiasz 2000, to jest jednak bardzo konkretna różnica, a tutaj nagle się okazuje, że są lepsi, lepsi i lepsiejsi.
4: Pojawiły się głosy. Jakoby nasza partia, Prawo i Sprawiedliwość, była jedną nogą w PRL-u. Są to głosy pewnych sił, które podnoszą na nas rękę. I ja chciałem z tego miejsca o to powiedzieć, że ta ręka zostanie im obcięta. Dziękuję bardzo.
5: A komu ten PRL przeszkadzał, nie? Towarzysze... Można zrekonstruować. No a u nas droga ten Mutti Merkel, której tak w Polsce nie lubią, stwierdziła, że trochę zastymuluje i obniżyła nam VAT do 16%.
4: Ale ty ją lubisz, tak? Ale ja coś czuję, że ty... Przepraszam, Błażej, że już tak powiem, ale ty czujesz chyba do niej taki lekki pociąg seksualny do Angeli
5: Merkel. Ja nie
4: Merkel.
5: Wiem, ale...
4: Przyznaj się, ale przyznaj się, że cię pociąga trochę ta kobieta.
5: Nie,
4: ja to czuję po prostu, ty ją zawsze komplementujesz.
5: Nie,
4: ale to jest
5: tak,
4: jakoś
5: jak
4: tam połączone z kompleksem Edypa, przyznaj się, bo ty ją traktujesz jak matkę.
5: Dobra, tak. Nie, no taka dobra, wiesz, matka narodu, no, co chcesz.
2: Ja prywatnie czuję bardzo duży pociąg do pani Angeli Merkel. Taki towarowy, taki, który ma jakieś 2,5 tysiąca ton.
4: Ja mam ja się przyznaję, że mam fantazje seksualne z Angelą Merkel. To nie wstyd, ale widzę ją w roli sprzedawczyni w Mięsnym. Jak ona kroi te plasterki, ja zamawiam trochę więcej, żeby widzieć, jak się wygina i kroi.
2: No ona to jest taka, kurde, Helga Przepych. To bardzo, bardzo by do niej... Albo oscypki, żeby sprzedawała na Krupówkach.
5: Nie, to jest taka baba, wiesz, jak ona jest tom, bo Niemcy mają, jak się nazywa ta ich Berlina czy Germania, wiecie, ten, personifikacja Niemiec, to jest dokładnie, jest kwadratowa, solidna, bez finezji, ociosana sikierą, taka walec drogowy, jak Niemcy. Zero finezji, zero, wiecie, polotu, ale solidnie. I tyle, no. Także tak to...
2: Ale może właśnie w tym kierunku powinniśmy iść i przy najbliższych wyborach prezydenckich w Polsce wybrać po prostu prezydenta, który będzie najbrzydszy.
5: No chyba nie, a nie to prezydent, nie, sorry, bo pomyliło mi się z naczelnikiem państwa.
4: Był jakiś tam jeden.
2: My tego nie wybieramy.
5: Sam się wybrał, ale była ten, ale przynajmniej pierwszą damę mieliście już. No mieliśmy jako Polacy, jaką jedną chyba z najbrzydszych na świecie.
4: No niby tak, ale ona była całkiem spoko nawet. To nie chodzi... Ten wygląd, no. Agata Duda to co? Wieszak na ubrania, gęby nie otwiera, siedzi cicho.
2: Nie no, przypomnij sobie panią Marysię.
4: No, przypominam sobie. No,
2: człowiek, ja słuchaj, jeżeli, bo jest coś takiego, że jest... lubisz koty i wiesz, jak działają wibrysy u kotów, tak? Że kot ma te swoje wąsy tak, żeby wykrywać pewne przestrzenie, pewne przeszkody przed sobą, ponieważ nie widzi za bardzo, jeżeli coś jest blisko. Mhm. Pani Maria Kaczyńska wykształciła sobie brodę właśnie taką, że jeżeli uderzy gdzieś brodą, to wie, żeby iść w innym kierunku.
4: Ale to była całkiem mądra kobieta, nie śmiejmy się. Ona była, wiesz, rozsądna.
5: Chociaż nie, żona mówiła coś, to też był taki...
4: Mówiła coś od czasu do czasu, a nie tylko nowa kreacja, nowa wspaniała garsonka. Agata Duda zaprezentowała nową, wspaniałą kreację. Nie, no.
5: Ale Komorowskiego małżonka. O, to była taka baba potężna.
4: O, to, ale to była małżonka czy mama? Jego, bo nie wiem.
5: Ale widzicie, to była taka personifikacja, takie typowe polskiej wsiowej baby, taka duża, potężna. Widać było, że i bigosu nagotować umiała, i tego karpia ubić, i tam kurczaka ukryta, wiecie, i drwa przywieźć z tego. A zresztą Komorowski też z tym wąsikiem, taki chłop tam, widać w gumiokach by tam sobie, no taki wiecie, personifikacja takiego prostego, chłopskiego życia. To, ja nie mam nic przeciwko, to jest właśnie fajne, sam jestem na wsi teraz.
2: Taki Janusz i Grażyna.
4: A mnie tu pytają na czacie, żebym powiedział, jak Danka pierogów nagotowała. Oj, nagotowała, o panie, nagotowała, ale panie, ale ty się nie interesuj, ile mnie Danusia pierogów nagotowała. Nie pytajcie o pierogi Danusi, bo to są sprawy między mną a Danusią, okej? Okay?
2: Nie pytajcie o pierogi, walczę z ostrym cieniem mgły.
4: Danka też była dobra. No, ona to z siebie tam wyrzucała takie jakieś wypowiedzi w stylu: ja tam mojemu pierogów narobiłem, a on tam polazł gdzieś, a tam... No, takie były wypowiedzi. No, nie mamy coś szczęścia do pierwszych dam. Ale jakby Biedroń wygrał, to by była pierwsza dama wspaniała.
5: Nie, no Kwachu był spoko. Nie, no, trochę się napił, ale kto... Wiecie.
4: Ej, Kwaśniewska była dobra. Nie lubi się nawet. Kwaśniewska była nawet spoko.
5: No, ona była spoko. On był tak, reprezentował ten kraj, jakiś taki był, wiecie. No potem się roztył, ale wcześniej to taki reprezentacyjny człowiek, nie?
2: On no, pojechał dobrze, no kurde. Prezydent Pimpuś, podoba mi się to.
4: Zdradzę wam tutaj tajemnicę taką małą. Widzę, że Aldona trochę się tutaj ujawniła, więc chyba nie popełnię faux pas. No, podoba jej się młody Kwaśniewski. No dobra, no. Ja tak właśnie wyglądam trochę, jak młody Kwaśniewski.
5: A młody Duda?

0: Ponieważ mieszkasz za granicą i ponieważ nie spędzasz za dużo czasu w kraju, to nawet ponieważ nawet jeżeli wiem, że nie będziesz głosował na Dudę, to nie głosuj, bo to nie jest twoja sprawa.
1: Nie, kiedy ja ostatni raz głosowałem, to nawet nie pamiętam.
2: Nie wtrącaj się do naszych polskich spraw.
1: Nie, ale zagłosowałem raz w parlamentarnych w konsulacie tutaj w Kolonii i zagłosowałem na Wietnamkę. Tak, jedyną na liście urazemków w warszawskim okręgu.
2: Nie wtrącaj się do naszych polskich narodowych spraw, międzynarodowy, globalistyczny komuszku.
1: O. Tak powiem. I co, no dobra, ale to... Ja bym odesłał ten paszport, ale nie mogę. Nie pozwalają mi.
2: Pamiętam, jak kapitan Tomek kiedyś, jak wyjeżdżaliśmy, się śmiał z polskich paszportów. Mówił, człowiek, książeczka mało. Książeczka mało.
1: Małżonka moja ma. Moja córka ma chiński nawet.
2: Ale już nie ma chyba książeczek, nie? Teraz są jakieś tam paszporty, nie wiem. No ja chipy. Chipy są teraz.
1: Nie, wszystkie są książeczki.
0: No, w każdym razie, Błażej, weź swoją jakąś tam lokalną część polskiej społeczności i weź, kurde, jeżeli ktoś nie spędza, nie wiem, dajmy na to miesiąca w roku w Polsce, to niech nie głosuje, tak z czystej przyzwoitości. To nie jest wasza sprawa.
1: W Polsce, nie?
0: Dobra.
1: Moja sprawa poniekąd, nie?
0: No, nie, nie twoja, twojej rodziny, ale nie twoja.
1: Polski paszport mam w sercu, tak?
0: Ale nie płacisz tu podatku.
1: Abyś się zdziwił, bo płacę.
0: Jeżeli masz jakieś powiązania biznesowe i płacisz podatki w Polsce, to okej. Okay. Daj ci dyspensę.
1: Płacę. I to nie małe.
0: To faktycznie daję ci dyspensę, ale i tu naprawdę tak szerzej mogę jakieś takie ogłoszenie dać. Ludzie za granicą, naprawdę, dlaczego głosujecie na wybory w Polsce? Dlaczego? Dlaczego? Po co to robicie?
2: I dlaczego tak często właśnie bywa, że ten, co wyjechał, tak strasznie tą Polskę kocha, miłuje, łzy roni, wzrusza się nad tym polskim stanem i polskość we mnie jest i jestem polskim Polakiem, z Polski urodzonym i o tej Polsce gada, cały czas, a gdzieś tam wyjechał i no już takich mieliśmy ostatnio właśnie.
1: Jak tu jestem, tylko dwa razy głosowałem i to były... Czekaj, jedne parlamentarne, chyba drugie parlamentarne. Czy były prezydenckie pomiędzy? Nie, ja się zastanowię. Bo w jednych parlamentarnych to na Razemku głosowałem właśnie na tą Wietnamkę i to było z powodu tego, że nie chciałem PiS-u. Ze względu na moją mamę, że nie chciałbym, żeby ktoś ją tam prześladował. A drugie to były też parlamentarne i też zagłosowałem na Razemków, bo też już wiedziałem, czym PiS śmierdzi i chciałem, żeby nie rządzili, ale rządzą nadal. Także po prostu chciałem jakiś taki, wiecie, no zew, żeby uratować tą Polskę przed tym autorytaryzmem, no nie udało się. Ni chuja.
0: Tutaj Marcin na czacie YouTube'owym pije do mnie, bzura potrzeba, skąd wziąłeś ten miesiąc, co zmienia, czy miesiąc, czy 20 dni, to niczego nie determinuje. Determinuje bardzo dużo, ponieważ siedząc za granicą jesteś w pewnej bańce informacyjnej, możesz, nie wiem, posłuchać nas, możesz sobie posłuchać innych mediów. Nie widzisz, jak to na bieżąco wygląda, jak wygląda to, że jest wprowadzone jakieś prawo, które tutaj nas w jakiś sposób bardzo boli, w jakiś sposób nam bardzo przeszkadza. Nawet w rozmowie telefonicznej ze swoim rodzeństwem czy ze swoimi rodzicami będziesz miał tylko pewien wycinek rzeczywistości, który nie będzie odpowiadał poczuciu tego, jak sobie idziesz ulicą w tym kraju, tak, przez pewien właśnie dłuższy czas, taki miesiąc, no tak oczywiście jest to wartość z sufitu, natomiast no nie masz tego pełnego obrazu, który będzie miksem zarówno tego, co pobierasz sobie z mediów, jak z dodatkiem tego, co odczuwasz na sobie, tak? Czy w jaki sposób policja cię potraktuje, jeżeli cię zatrzyma, ile podatku zapłacisz, kupując sobie łososia, ile wiesz, jakie będziesz miał tu problemy, jakie tutaj będziesz miał bolączki, w jaki sposób będziesz podchodził do tego, że twój sąsiad, który ma 15 dzieci, będzie zarabiał bardzo dużo i będziesz sponsorował.

0: i mnie tylko 500 plus, a teraz i wakacje tego nie odczujesz, nie będąc w Polsce? No, to jest moja prośba. To jest moja. No. Ja nie mówię, że tutaj karzę, mimo że pewnie to tak zabrzmiało, taki charakter, wybaczcie, albo nie wybaczajcie, w dupie to mam. Ale no, trochę dystansu do tego, bo jednak nie będąc w Polsce, tych rzeczy nie wyobrażam sobie, żeby można było je zauważyć. Nawet gdybym chciał jakoś sobie śledzić politykę w jakimś innym kraju, siedząc gdzieś indziej, nie jest to możliwe.
1: Ale z drugiej strony często się mówi, że z daleka widać lepiej.
2: Nie widzisz, potrzeba, ja jestem powiązany trochę z Polską biznesowo z jednej strony, a o ile wiesz, to ja politycznie też jestem powiązany, bo jednak trochę się tam udzielam w tych różnych lewicowych mediach i wiem, co się dzieje. I no, zresztą zawsze byłem bardziej politycznie zaangażowany. I uważam, wiesz, no, szczególnie w sytuacji, jaka jest obecnie w Polsce, że sobie rozmontowaliśmy jakieś ramy państwa prawa, no, trzeba się rzucić i ratować tą ojczyznę przed tym autorytaryzmem.
1: A ja mówię cały czas, że czasami z daleka widać lepiej i ktoś może, mieszkając na obczyźnie, nabrać pewnego dystansu i widzieć właśnie bardziej obiektywnie, patrzeć bardziej racjonalnie, nie być skażonym tak bardzo tą propagandą, tym polskim piekiełkiem, tylko po prostu no, czytam sobie czasami artykuły na zachodnich portalach i tam to jest ciekawe, bo one są takie inne trochę od tych polskich. Jakby ktoś tak starał się widzieć rzeczy prosto bardzo. Tak prosto, na logikę. No, ten tu sieje populizm, ten tutaj ma jakieś faszystowskie ciągoty, a my jesteśmy trochę skażeni różnymi takimi wpływami, tak jakby, nie?
2: Krawiec, ale no, najśmieszniejsze jest to, że jak zobaczysz na wyniki głosowania za granicą, to na przykład jakaś partia Korwin osiąga bardzo, bardzo dobre wyniki w takiej Norwegii, nie? Czyli wyjechali sobie Polacy do jednego z najbardziej socjalnych, komunistycznych krajów Europy, gdzie ten socjal i naprawdę państwo opiekuńcze są zbudowane i są i czują, wyjechali tam, bo się to czują dobrze, nie? No, zagłosowali nogami, wyjechali do tej Norwegii i w Polsce chcą wprowadzić coś dokładnie odwrotnego niż tam, gdzie się czują dobrze. No to jest dla mnie trochę niepojęte.
1: A Łukasz pyta na czacie: dziadku, który wilk wygra? Indianin uśmiechnął się smutno, pierdnął, charknął. There is a story. No i odparł, co odparł Indianin? Potrzeba.
0: Powiedział mu: zwalę ci konia stopami. Tutaj Azes wspomina, że anglojęzyczne teksty zwykle piszą korespondenci wyborczej. To też jest istotne, bo jeżeli sobie jest taki podcast BBC Dokumentary, gdzie faktycznie możemy sobie od czasu do czasu coś o Polsce posłuchać, ale to są sytuacje, gdzie ten dziennikarz zagraniczny przyjechał do tej Polski, porozmawiał z Polakami, a nie porozmawiał ze swoim tam jakimś kumplem z redakcji zaprzyjaźnionej i faktycznie przedstawił pewien porządek rzeczy, który tutaj istnieje, a nie tylko oparł się na powtarzaniu opinii jakiegoś jednego dziennikarza. Oczywiście to będzie inaczej stonowane, no bo nie chcemy robić sobie takiego jakiegoś skandalu dyplomatycznego, że będzie tutaj coś nie tak. Pamiętam, bardzo duże wrażenie zrobił na mnie BBC Dokumentary podcast o kwestii reprywatyzacji i śmierci, podpaleniu tej babki. Nazwiska nie pomnę, przepraszam, bardzo, bardzo mi przykro, tak, bo...
2: Brzeska, Brzozowicz, Brzeska.
0: Brzeska, tak. Gdzie był to chyba najbardziej racjonalny, tak jak właśnie mówicie, że z autaju widać więcej, tak, z zewnątrz widać więcej i było to pokazane w bardzo konkretnej analizie, tak, tylko że było to zrobione przez dziennikarkę, która przyjechała do Polski, przesiedziała tutaj tydzień czy dwa i zrobiła właśnie ten reportaż, tak, i trochę właśnie liznęła tego całego klimatu. Jeżeli patrzymy na jakiś taki, jeżeli mamy, nie wiem, jakąś interesującą, ważną sprawę w tej chwili, jak, nie wiem, wypłaszczenie naszej krzywej w tej chwili, to nikt do Polski nie przyjedzie. On zadzwoni do swojego kolegi w redakcji swojej ulubionej redakcji, w redakcji, Jezus Maria, w redakcji swojego ulubionego medium i powie nam, tak naprawdę powtórzy to. Trochę to złagodzi i tak to będzie wyglądało, tak? Więc jednak z zewnątrz widać więcej pod warunkiem, że od czasu do czasu w tym miejscu się pojawisz fizycznie. Zobaczysz, przesiąkniesz tym wszystkim, a nie będziesz zbierał to na podstawie cudzej opinii. I problem, który mamy, jest taki, że żaden z tych dziennikarzy się nie przyzna, czy on był w Polsce, czy on widział to wszystko, co się dzieje, czy on widział te wały, które robił Morawiecki na działkach pod Krakowem. Nie. On gdzieś pewnie zadzwonił i się dowiedział i on tutaj mówi, jak jest. No nie, no to
1: Trochę tak, tak wygląda, no. A słuchajcie, a nie wydaje wam się, że byłoby lepiej, gdybyśmy mieli taki model rządzenia bardziej kobiecy, jak w krajach skandynawskich? Bo my mamy takie rządzenie męskie, nie? Tu rządzą mężczyźni, patriarchat. A w Skandynawii mamy z kolei kobiecy, bardziej model, i to ma swoje plusy i minusy. Ale oni tam widać, że się troszczą o rodzinę, o spadki, bo tam mają problemy ze związkami. Tam rodzina wygląda tak, że się kontaktujecie z bliskimi raz na 30 lat, siedzicie w tych domach. Nie ma takich więzi jak u nas na przykład w Polsce. No i wydawałoby się, że państwo na przykład chętnie położy łapy na spadku, tak jakby u nas to było. I to jest właśnie męski model rządzenia, że państwo jest takie bardziej zaborcze, zdobywcze, a tam się uruchamiają takie kobiece instynkty właśnie, prawdziwa troska o rodzinę, jak to naprawić. Kobiety chyba jednak są bardziej jakoś tam moralne. Sorry, no ja tutaj jestem za kobietami. Mężczyźni, na przykład gadałem się z kumplem i mówił, że firma, korporacja to jest typowo męska sprawa. Tu się liczy zysk, wyniki, zdobywanie, i że kobiety się do tego nie nadają i że wszelkie jakieś próby reperowania tego, że jakieś parytety tutaj, kobiety lobbujmy, żeby to korporacje zakładały, to nie ma sensu, bo kobieta nie potrafi się wczuć w ten taki właśnie flow, że róbmy jakąś strategię marketingową zupełnie niemoralną. Kobieta myśli inaczej zupełnie, chociaż w ostatniej audycji mówiłem, że więcej jest różnic w morfogenetyce i ogólnie w budowie mózgu i we wszystkim między czarnym a białym niż między kobietą a mężczyzną z tej samej rasy, ale to inna sprawa.
0: No z jednej strony tak, tutaj właśnie pytanie, czy bardziej mamy schemat ekspansywny, czy mamy jakiś bardziej schemat inkluzywny, który ma za zadanie ochronić nas, i takie matkowanie jak najbardziej jest fajne i tutaj w 100% się z tobą zgodzę, jeżeli kobiety inspirują, to po pierwsze, kobiety inspirują do pewnych rzeczy, to mama cię popchnęła do tego, żeby zrobić sobie coś, żeby się rozwinąć, a tata cię upewnił w tym, żeby w tym pozostać, że tak bardzo bezczelnie to uproszczę. Więc no teoretycznie to powinno się jakoś tam spoziomować i żebyśmy mieli wśród tych wszystkich polityków jakieś takie mamy i tatusiów, takich mężów i żony stanu, tylko że pojawia się bardzo poważny problem, gdzie jednak ta polityka, która w dalszym ciągu w naszej cywilizacji jest ekspansywna, jest zdominowana przez mężczyzn i mimo wszystko sądzę, że to dobrze. Mimo wszystko sądzę, że to dobrze, bo jeszcze nie jesteśmy na poziomie, na którym powinniśmy sobie matkować. Powinniśmy jednak trochę tego testosteronu i sobie kutasów pomierzyć. W tym punkcie jesteśmy.
1: No tak, no świat to jednak wojna i siła, nie? Siła, wojna, zdobywanie, a nie jakieś emocje. No, świat to dżungla, nie? A dżungla to jest męska sprawa.
2: No, ja nie wiem, a ja tutaj, widzicie, jak już lubię to państwo opiekuńcze, chociaż za bardzo z niego nie korzystam, bo ja sobie raczej wszystko sam opłacam z własnej pracy i tak dalej, ale jakoś tak się czuję bezpiecznie. Zresztą widzicie, jak już ktoś mnie posądził, że ja mam jakiś pociąg tutaj, naszej przewodniczącej kraju, ale jakoś tak, jak nie wiem, jak wygłasza takie ten orędzie do narodu, żeby mówi się: Niemcy, nie bójcie, będzie dobrze, tak matczynie sobie stoi i przemawia. Tak już czuję się bezpieczniej niż jak ten wyjdzie minister z brodą taką rudą i powie, że wypłaszczamy krzywą. Tak już mu mniej wierzę niż tak, niż Mutti Merkel.
1: Freeman pisze, że to kobiety rządzą, krawiec, że chyba nie masz kobiety. No nie mam, no. I że to kobiety rządzą. No ja wiem, że rządzą, ale rządzą w takim stylu fajnym, że potrafią nas wziąć pod włos i jakąś tam grę, gierki. Znaczy, ja jestem słaby w tych gierkach właśnie i dlatego może nie mam. Kunrad się połączył z nami. Co on nam powie ciekawego? Zbawiciel, Mesjasz, Budda, Mantreja, Antychristos 44. Witamy.
3: Dziękuję. Bardzo mi się podoba, że tak wyuczyłeś się całej tej długiej wiązanki tytułów i imion zbawiennych, boskich. Tak jest, naprawdę, prawdę rzekłeś. Chciałem tylko spróbować takiej, nie wiem, nowej metody mojego objawiania się, czy po prostu wrzucić wam temacik i może nie mówić wiele. Otóż ty, krawiec, masz dziwną cechę, że jakieś takie telepatyczne połączenie, bo ja dokładnie o tym myślałem, o tych sprawach, zupełnie niedawno, wczoraj chyba, czy jakoś właśnie o tych norweskich, skandynawskich krajach i że tam tyle kobiet, żen rządzi i jeszcze inne. I tak się rozszerzyłem to myślenie na inne kraje, a gdzie jeszcze rządzą te kobiety? No i Nowa Zelandia, tam jest ta premier Jacinda Ardern i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, czym one się cechują? Że wam podrzucam do rozważenia, że tam, gdzie rządzą Niemcy, Deutschland, czyli Angela Merkel, tutaj była Theresa May i teraz jest premier jakaś tam Priti Patel pochodzenia hinduskiego, jest ministrem spraw wewnętrznych. Tam, gdzie rządzą kobiety, tam jest zamiłowanie do imigracji kolorowo, islamsko, różnorodnościowej. Tak? Tam, gdzie kobiety dopuszcza się do władzy, tam bardzo chętnie wita się wszystkie najbiedniejsze osoby z najbardziej ogarniętych największymi wojnami, kryzysami. Oni nie mają po prostu oporów, żeby bronić swojego, tylko na przykład Norwegia. Norwegia ma zasoby gazu, ropy, nie wiem, gór, drzewa, ryb, łososia, czego tam, jakiś rud jeszcze pewno, metali rzadkich, nie wiadomo. I co? Dajmy to wszystko wszystkim ludziom na świecie, niech se przyjeżdżają, niech korzystają z tej naszej, prawda, tutaj zamożności, niech sobie biorą. Kto rządzi? Kobiety. Czyli dopatruje się takiej cechy, że tam, gdzie na przykład w południowych Stanach USA, Texas, Arizona, tam w Arizonie się osiedlił nasz ultrakonserwatywny chyba Cejrowski, tam powstają męskie milicje uzbrojone w broń szybkostrzelną i patrolują granice, żeby bronić swojego terytorium przed obcymi. A tam, gdzie kobiety rządzą, lewica, kolorowi, imigranci, wszystkie LGBTQ+, wszystkie mieszanki, dostrzegam taką prawidłowość. Co wy na to, że dopuszczanie kobiet do władzy prowadzi do właściwie zmiany modelu cywilizacyjnego, ludnościowego i wszelkiego innego.
0: Wiesz co, Kunrad, sam jesteś osobą, która wyemigrowała, więc wyobraź sobie takiego Steve'a z takim Hankiem, który by z Hankiem O'Brienem, który by patrolował ulicę i strzelał do Polaków. Na przykład, bo wy nie jesteście tutaj mile widziani, a nie robisz za dużo PKB, nie oszukujmy się. No, ciężko zbawicielowi robić, bo ma ważniejsze rzeczy niż jakaś durna praca. Oczywiście tutaj się w 100% z tym zgodzę. Więc może to wymieszanie jest czymś, czego my jako mężczyźni teraz jeszcze nie rozumiemy. Może one grając kobiety na stanowiskach rządowych bardziej grają w te szachy o trzy ruchy do przodu, tak? Że przyjmiemy przykładowo w Polsce tych Ukraińców, którzy zasilą nasze fabryki, którzy zasilą nasze firmy transportowe, którzy zasilą nasze McDonaldy, dzięki czemu będziemy mogli robić jakieś ambitniejsze rzeczy.
1: Ale Kundrat nie wydaje wyroków, on dzieli się swoją obserwacją tylko.
3: Obserwacja, a wam porzucam.
4: No ale w Brytanii miałeś kobietę.
3: No właśnie mówię. I tutaj...
4: Która rządziła i to jakoś nie było jakoś tak specjalnie opiekuńcza, bardzo lubiła strzelać do górników.
3: No słuchaj. Właśnie była Teresa May. Wysłać...
4: Nie, ja mówię o tej wcześniejszej. No, jakieś wojny bezsensowne toczyć, jakieś tam rozpierdzielić kolej, związki zawodowe, rozpierdzielić gospodarkę, niech się bogaci bogacą, a biedni biedniem. No była taka, nie?
3: Ale jak to wpłynęło na imigrację? O to chodzi, że...
4: Nie za bardzo lubiła imigrantów także, no.
3: Ale nie czy lubiła. Jak wpłynęło? Czy się ilość ludności obcej kulturowo, obcej rasowo zwiększyła, czy zmniejszyła?
4: No, raczej za Thatcher to była dosyć ostra polityka imigracyjna.
3: No dobrze, no to za Thatcher. No, ale ja mówię...
4: Thatcher chyba kobietą była, nie?
3: No i czesne. A Merkel też jest kobietą i otworzyła granice całej Europy. Na oścież. Który? Ja mówię o prawidłowościach, nie na jednym przypadku kobiety, bo nie wiem, gdzieś znajdziesz taką, która była faszystką i zamknęła granice i po prostu kazała strzelać do... Na przykład Aung San Suu Kyi, tak? No też jest kobietą i wysłała wojsko, żeby przegonić muslimów za granicę i się twardo rozprawiła z najazdem islamskim. Tak? To też mamy przykłady. Mnie chodzi o prawidłowość, że tam, gdzie rządzą ministry, kobiety do spraw kultury, do spraw zagranicznych, do spraw wewnętrznych i premierami zostają albo prezydentami, tam nie ma tendencji do twardego bronienia własnej kultury, własnych granic, własnych miejsc pracy. Potrzebnie chcę odpowiedzieć, że ktoś poruszył ten temat bardzo ciekawie, chyba w Realu 24, czy coś też dzisiaj albo wczoraj, i ktoś powiedział tak, no dobrze, wpuszczamy tutaj Ukraińców masowo, to było oskarżenie przeciw PiS i faktycznie zaletą jest to, że rozkręcą nam biznes, przemysł, ale oni tu zostaną, nie wpuszczamy tylko, i to już ja od siebie dodaję, nie wpuszczamy do Polski 2 milionów Ukraińców, tylko wpuszczamy też ich dzieci, które chodzą do polskich szkół, dostają chyba 500+ nawet Ukraińcy, z tego co słyszałem. To jest po prostu zasied, kolonizacja Polski ze wschodu przez ludność ukraińską, tak? Jak po II wojnie światowej była akcja Wisła wysiedlania z rdzennie ukraińskich, ruskich terenów na Ukrainę, tak teraz z całej Ukrainy kto chce, dawaj do Polski, byle tam znalazł jakieś wytłumaczenie, że ma miejsce pracy. To jest zasiedlenie, wymiana populacji, tak mi się to wydaje. Całe szczęście tylko, że na ludność europejskiego i słowiańskiego pochodzenia.
4: No ja pamiętam, 2000.
0: Pojawił się Enki, może jemu oddajmy
1: tak,
0: głos.
1: Tak, oddajmy może głos właśnie Enkiemu, człowiekowi, którego znacie i lubicie, człowiekowi, który, jak to mówią politycy, posiada wiedzę, człowiekowi, który pamięta dawne czasy, który przeżywał traumę jedząc cukinię udającą ananasa. Enki, zabierz głos.
5: Ja odpoczywam, dlatego że miałem wyrzut adrenaliny, zawsze w starciu z komunistami mam wyrzut adrenaliny i ja, pozwólcie, że trochę mi opadnie, a do tego tylko na początek dorzucę Benazir Bhutto w Pakistanie, kobieta i teraz no nie wiem, czy Pakistan to jest taki dobry przykład feministycznego przewrotu na lepsze.
4: Ja się wtrącę, królowa Wiktoria też była kobietą.
5: Tak, tylko że to była królowa.
1: Margaret Thatcher, kobieta też, która chyba dobrą robotę zrobiła.
5: Czy nie? Na Filipinach.
3: Nie, właśnie nie. Są oskarżenia, że Margaret Thatcher przyczyniła się do rozpieprzenia Brytanii. Miała dobre intencje, ale zniszczyła północną Anglię, klasa średnia zaczęła się walić. Ma bardzo wiele negatywnych, niejawnie widocznych skutków, odległych skutków jej okres rządów.
5: No tu się z Jesusem zgodzę, że Margaret Thatcher, jak każda kobieta wpuszczona do polityki, spierdoliła ten kraj, czyli Wielką Brytanię. Jeszcze dwa przykłady mi przyszły do głowy. Kobieta rządząca Koreą Południową odsiaduje 24-letni wyrok, który ma być przedłużony. Kobieta ta z Filipin, nie pamiętam nazwiska, nie mam pamięci po prostu.
3: Wiesz co, ja właśnie nie wiem, o kogo ci chodzi, ale ja pamiętam, że Filipiny były sławne na cały świat z żony prezydenta Marcosa, Imelda Marcos, która, no, kto wie, czy nie kręciła szyją, czyli, przepraszam, tak, była szyją, która kręciła Marcosem, ale ona była żoną, formalnie nie była prezydentem chyba.
4: No i żona Czołszewsku też praktycznie.
1: O, wspaniała. No,
5: trzymajmy się formalności. Żona Czałczewska akurat, fajna babka po 70. No szkoda, że dostali po kulce z kałacha od rosyjskiej agentury, bo nie od spontanicznej rewolucji rumuńskiej. No na tę chwilę tyle. Będę was tutaj sobie siedział cicho jak myszka po kulce.
1: Enki, a powiedz, czy Nocne Radio to ruska agentura?
5: Nie, skąd? Nie, nie? Jesteście tak.
1: A czyja?
5: W ten taki przyjemny, sympatyczny sposób lewicowi. Taki właśnie strawny.
1: Lewicowi, czyli jednak tutaj tropy prowadzą.
4: No. Do towarzysza Michała, który ostatnio gościł 2-3 razy.
3: Ja słyszałem konspiracyjną teorię na Darknecie, że Nocne Radio to jest amerykańska onuca.
1: Amerykańska znowu, o proszę.
0: Och, tfu kurde, a wara mi od Trumpa.
1: Ale Boże, Kuba jest lewicowy na przykład, nie? No to
0: wolałbym być
1: amerykański
0: naprawdę,
1: komunista.
0: Być śmieciem, to jest jakimś pomiotem Putina niż Trumpa.
1: Śmieciem Putina byś wolał być.
4: Przynajmniej Putin ma tą zaletę, że jest inteligentny.
1: A ja Trumpa, bo on zwalczy w ramach akcji Storm satanistyczne elity.
5: Aresztuje.
4: Ale on sam jest satanistyczną elitą.
1: On pokazuje znaki, faktycznie jakieś takie dziwne. Różki diabła, jakieś trójkąty. Ja już nie wiem, ja się pogubiłem. Już nie wiem, kto jest satanista, kto jest komunista.
0: Wiesz co, mamy takie powiedzenie w pewnych kręgach, w których pochodzę. Sam już nie wiem, kto kogo troluje.
5: Jeśli mogę zabrać głos, bo coś mi przyszło do głowy, że teraz żyjemy w takich bardzo dynamicznych czasach i wiele rzeczy trzeba przedefiniować. Te definicje z lat 90. czy z początku lat 2000, gdzie ja na przykład ostro jechałem po żydokomunie w internetach, żydo, podkreślam. Szalom, to się bardzo dynamicznie zmienia, bo na przykład ta żydokomuna z początkiem lat 2000 wymarła biologicznie, więc już tam nie było kogo kochać.
4: No jeszcze żyje, proszę cię.
5: No żyje, ale to już taka resztówka, a ci, którzy wyrywali paznokcie i strzelali, no to oni biologicznie jakby odeszli, więc już nie ma tam po kim skakać.
4: Ja jeszcze pożyję trochę, także. Nie stawiajcie krzyżyka do końca na nas.
1: Zapraszamy w środę o 21:00. Mamy Żydokomunę. Audycja lewym okiem. No.
4: To zawsze takie. Bycie Żydem to zawsze jest takie śmieszne.
5: Oj tak.
4: No, bo to słuchajcie, nieważne gdzie żyjesz coś, to zawsze że musisz rządzić światem, być bogaty i w ogóle. Ja nic nie mam. No.
3: Nie wiem, czy mogę cię wykorzystać podstępnie do antysemickiej nagonki, ale ja mam taką teorię po prostu, kolejną ciekawą. Która z żon prezydentów RP w ostatnich 30 latach nie miała pochodzenia żydowskiego? Czy można wymienić na palcach ręki jakieś?
0: Wszyscy mamy pochodzenie żydowskie.
3: No bo tak, to prezydentowa Duda to jest jawnie, to jest dumna z tego, czy wszyscy są dumni z tego, ale słyszałem, że właśnie żona Komorowskiego też wywodziła się z jakichś tam
4: no nie obrażaj pracowników, Żydów, proszę
3: pracowników jakichś komunistycznych.
4: No nie, no nasze kobiety tak nie wyglądają, nie obrażaj.
3: No dlatego mówię, proszę, że to jest teoria konspiracyjno-spiskowa, nie do końca sprawdzona, ale tak
5: nie, chciałem, Jezus,
3: że pochodziła z tam od kogoś z aparatu. No.
5: Z ministerstwa, jej rodzice pracowali w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego,
3: no właśnie,
5: prekursora Urzędu Bezpieczeństwa, ale Żydami nie byli, także tutaj. Aha. To musisz przeprosić tutaj sami.
3: No, ale, no to dobrze, ale słyszałem, że teraz Kwaśniewski też miał ojca jakiegoś tam, który z Armią Czerwoną w mundurze jakimś, nie wiem, NKWD maszerował na zachód, wyzwalać nas, więc lekarzem był ponoć i też pochodzenie ma takie wschodnie, powiedzmy, południowo-wschodnie, więc też był prezydentem, więc się zastanawiam, czy po prostu to nie jest jakiś warunek wymagalny, no, żeby zostać prezydentem.
5: Nie.
3: O, tu się pojawiło nazwisko na czat.
4: Wszędzie ci Żydzi, no.
3: No, ale co słuchaj, może na tym premier...
4: Ale fajnie by było, jakby ktoś do mnie przyszedł i mi tak zaproponował, żebym uczestniczył w tym spisku żydowskim. Bo chociaż nie wiem...
5: Może on dostał kawałek świata do rządzenia. Taki
4: no, albo żeby chociaż diamentami pohandlować, no, ale nawet mieszkam niedaleko Antwerpii, tam bardzo dużo handluję diamentami. No kurde, nikt mnie nie chce zaprosić, a podobno tak wszystkich wspierają. No.
1: A czy można zostać Żydem bez ceremonii obrzezania? To mnie interesuje.
4: Bo mi szkoda pewne odmiany synagogi reformowanej, które to dopuszczają, z tego co mi wiadomo.
5: Mhm. Odmawiam udzielenia na odpowiedzi.
4: A kolega z reformowanej synagogi?
5: Ponownie odmawia.
1: Ci Żydzi to są tacy tajemniczy bardzo. Nic
0: jak
1: się nie dowiesz.
0: Jakbym słuchał Epstein na zeznaniu.
4: Jak to miło spotkać brata w wierze.
3: Bo troszkę... a kiedy się pojawi kościół katolicki reformowany? No, żeby
4: przecież je.
3: Kobiety jakieś mogły być wyświęcane na biskupów.
0: 400 lat temu?
3: No, ale nie, katolicki reformowany.
4: No do mnie przyszła niedawno ten pani pastor, to znaczy niedawno to była kolęda była, nie? Przyszła pani pastor i mnie woła żona, ja akurat coś tam robiłem, mówi, że ktoś przyszedł, ja mówię, nie mam czasu, weź tam pogadaj. I podobno rozmawiała po angielsku i powiedziała, żeby coś tam wrzucić datek, ta nie wiedziała żona o co chodzi, powiedziała, a to dobra, okej. Okay. Dała jej tam 2 euro, ten wychodzę, patrzę co na drzwiach się pojawiło, C plus M plus B, nie? Mówię, ty mówię, wpuściłaś katolików? A nie, mówi, to była kobieta. A nie, mówię, protestantów to okej, okay, to jeszcze.
0: Ja pamiętam jakoś dawno, dawno temu, jeszcze za czasach mojego, jeszcze to przed ślubem chyba było, kiedy byłem z ówczesną narzeczoną na takiej naszej działce z takim domkiem murowanym. Wioskę, dosłownie na jakiejś zadupie, gdzie mieszkało 40 mieszkańców, pojawili się Jehowi. I pamiętam wtedy przekopywaliśmy całkiem ładny kawałek terenu, nie wiem, tam o parę arów co najmniej było i nie mieliśmy za bardzo sprzętu i ręcznie to przekopywaliśmy, no to do nich mówię, no, słuchajcie, bardzo chętnie porozmawiam o Bogu, tylko nam pomóżcie, tutaj 2 szpadle jeszcze stoją, jeszcze parę jest, także chodźcie, pomóżcie nam. Ja pierdzielę. 4 godziny gadałem z nimi pierdoły o Bogu i tak dalej, a potem stwierdziłem, dobra, okej.
4: Okay. A przekopali?
0: O, przekopali jak jasna cholera. Co tam pogadali, nawet za bardzo nie pamiętam, ale bardzo się cieszę, że wykorzystałem ich jako niewolników.
4: No ja miałem takie trochę ten zdarzenie z Jehową i to z Ruandy. A propos multikulti, bo szukaliśmy temy. Przedszkola nie udało się znaleźć, ale w Niemczech jest taka instytucja, co się nazywa Tagesmutter. Tagesmutter, czyli matka dzienna, czyli takie przedszkole domowe, nie? Tam jest kobieta, co, nie wiem, czwórką, piątką dzieci się opiekuje w domu. No i też się nie udało nam znaleźć żadnej Tagesmutter, ale była jedna, która miała wolne miejsca. I to już coś mi zaczęło śmierdzieć, bo tam terminy do każdej były dalekie. No i była ta. No, się okazało, że czarna, no z Ruandy, no ale dobra, mówię, no
2: wycierpieli, a może dobry człowiek i tak dalej. No, ale tak jest, że jak musisz najpierw wprowadzić dziecko, nie? Do przedszkola czy do zakresu, czyli matka musi z dzieckiem tam 2-3 tygodnie przychodzić i się bawić w tym miejscu, nie? No i Lili wraca po pierwszym czy drugim dniu, jak tam siedziała z małą, ty, mówi, ona jest jakaś dziwna, mówi, z dzieckiem się tam bawiliśmy, a potem jak dziecko miało drzemkę, to ona otworzyła laptopa i jakieś filmy o Jezusie mi zaczęły. Tam o Jezusie, no. Lili nie wie, kto to Jezus, no, mówiła o tym, jakieś takie katolickie tam, że jakiś, no, facet chodzi, coś tam, nie, tam gada, mówię, Jezus. No, mówi, może, no. Myślę, ty, a mówiła coś ten imię jakiegoś Boga, że coś Jehowa ten... Mówi, może coś takiego mówiła. Mówię, ty dobra, ostatni raz zaprowadziliśmy tam dziecko. Także tym sposobem poznałem Jehowę, ale wzięła niewierzącą Chinkę i pokazywała jej filmy o Jezusie. To jest ciekawe.
1: W nocnym radiu mówimy Joszka na Jezusa. Joszka.
2: Joszka Fischer?
3: Przepraszam, że się wtrącę, ale nie chcę, żeby ten cytat z naszego czata żebyśmy go przepuścili, więc proponuję, że to jest cytat wieczoru na czat. Ktoś napisał tak: zanim przejdziesz na wiarę mojżeszową, to zmień płeć, nie będą cię mogli obrzezać. Także to jest wyjście.
2: Ale zgolą ci włosy.
1: Będziesz nosił perukę. No.
2: No,
1: ale jeśli będziesz hasydem.
3: No to jeszcze gorzej, to jeszcze.
1: Ale to tylko u hasydów. U hasydów. Ale to ciekawy temat, myślę, właśnie.
2: Ale wiecie, kto jest w ogóle tutaj moim chyba najlepszym teraz znajomym w pracy? I ciągle do mnie przychodzi po mądrości starego Żyda. Taka młoda Jordanka Palestynka, która tam z Ammanu, ale z palestyńskiej rodziny, a w każdym razie w Ammanie się wychowała i całe życie w Jordanii. Jak Żydów nie lubiła, bo tam ten, a to do mnie przychodzi, mówi, bo coś muszę się dowiedzieć tam, bo whatever, bo ona się dopiero wkręca do tej roboty, mówi, to przychodzę po ten, po mądrości Żyda, czyli naszych sąsiadów z zachodu. Mówię, chodź, chodź, mówię, co, przecież cię nie przybędzę.
0: I co jej powiedziałeś?
2: Nie, no jakoś się tak zaprzyjaźniliśmy ogólnie, nie? I tak, że kiedyś coś tam była strasznie taka, wiecie, jak to Palestyńczycy bywają, ale tak w końcu mówi, że właściwie to wszyscy razem powinniśmy w jednym kraju, się stała mniej antywojenna. Ale taka nawet jak na wroga, to nawet źle nie wygląda.
1: A Furia tutaj pisze: w nocnym radio mówimy na Chrystusa, Bóg, Król, jedyny Zbawiciel. Nie, mówimy Joszka. Joszka i Haszem.
2: Fischer?
1: Na Pana Boga mówimy Haszem.
2: Ale Fischer? No bo mówisz Joszka Fischer, to był ten...
1: No to Fischer, no to rybak był, nie? No to Fischer, no. Joszka. Ale... Fischer.
2: A pamiętacie Joszkę Fischera w Niemczech, tego ministra spraw zagranicznych?
5: Pewnie.
2: No, to był facet, który tam koktajlami Mołotowa rzucał w policję, tam kamieniami miał parę spraw, w ogóle rewolucję toczył i został ministrem spraw zagranicznych po jakimś czasie. Także można, można.
5: Człowiek jest plastyczny, co nie znaczy, że jest zły i dwulicowy. No, ludzie się zmieniają w czasie, ludzie zmieniając położenie geograficzne. Tak jak
2: no, on się nie zmienił, on był zielony cały czas.
3: Słuchaj, tutaj u nas w Wielkiej Brytanii, dokładnie rzecz biorąc w Irlandii Północnej, to byli po prostu członkowie IRA, którzy tam zabójstw dokonywali, bomb i tak dalej, czyli żołnierze wyklęci irlandzcy, i też po jakimś czasie stali się tu bohaterami, podpisali jakieś porozumienie i weszli do tego ich parlamentu Stormont. Tam ostatnio nawet chyba ci Irlandczycy tam byli języczkiem uwagi przy formowaniu rządu brytyjskiego.
2: Tak zwana słynna partia DUP.
3: DUP.
2: No DUP. Czyli May formowała rząd z dupą z Irlandii. Dokładnie brzmiało.
3: Nie, ale zmarł jeden Alec McGuinness, czy jakoś tak, bo nie pamiętam kto. W każdym razie... No, wielkie tu żale było, że zmarł, że...
2: I tak. A ty jesteś unionistą, czy nie?
3: No, wiesz co, sam już nie wiem, bo to jest typowy przykład niemożliwej sytuacji, no bo ja jako Jezus Antichristos nie mogę być za unionistami katolikami, tak? Ja po prostu dostrzegam, że po każdej ze stron tego konfliktu są jakieś racje i jakieś rzeczy trudne do zaakceptowania. No więc...
6: Ja ci powiem tylko tyle.
3: Gdyby unioniści byli na przykład patriotami keltyckimi, tam jak pogańsko-keltyckimi, to kto wie, bym się nawet tam osiedlił od razu w tej Irlandii Północnej i przyłączył do nich. Ale ponieważ są katolikami, no to co ja mówię?
6: Jak to było? 26 plus 4 równa się 1, czy... Już nie pamiętam, jak to jest. Ile tam jest tych gmin u was? 4? 6?
3: A nie wiem.
6: No bo tam zawsze to jakieś... Miałem spotkanie w... O Jezu, gdzie to jest? W Istambule z jakąś iracką firmą budowlaną i ich doradcą był Irlandczyk. I miał taką wielką naklejkę na laptopie, 26 chyba plus 4 równa się 1, czyli 26 prowincji irlandzkiej plus 4 perfackie równa się 1. Także był irlandzki nacjonalista.
3: Nie, no to ja Irlandią aż tak bardzo się nie zajmuję. Po prostu z tego, co słyszałem przy okazji
6: mieszkasz.
3: Zainteresowania sprawami brytyjskimi.
6: Ale mieszkasz w Irlandii, nie w
3: Brytanii. Nie. Ja jestem Londyńczykiem, powiedzmy.
1: A ja się teraz odwdzięczę się teraz NKM-u i powiem, oddajmy głos NKM-u, wspaniałemu, który tutaj do nas dołączył. To jest zaszczytny gość. Dajmy jemu się wypowiedzieć. Wy cicho teraz, bo on mnie zawsze tak zagaja trochę. To ja też mu się teraz odwdzięczę. Widzisz, jak to przyjemnie, no?
5: Ale ja nie chciałam. Musiałem, żart musiał wybrzmieć, musiałem go obśmiać, on się musiał wypalić. No dziwny jest ten świat, i do ładu nie dojdziemy, dlatego te audycje będą trwały raczej do uderzenia planety Nibiru w planetę Ziemia. Za 3,5 roku. Dobra, żartuję.
1: No właśnie, nie wiem, chyba nie żartujesz, bo ty jesteś akurat zwolennikiem takiej teorii, że cywilizacja się kończy, że to już są takie ostatnie podrygi śniętego dorsza.
5: Tak, zdecydowanie tak. Cywilizacja się skończyła, dlatego już te boje już tak nie kręcą, tak nie rajcują. Nie wszyscy jeszcze to zauważyli.
3: Zgadzam się z Enkim.
5: Spróbuj polecieć do Lizbony albo... A to jest rzut beretem. No kiedyś to było, jak trafiłeś dobrze, to za 40 zł poleciałeś do Lizbony. A teraz no... Skyscanner pokazuje, nie znaleziono lotów wśród żadnych linii lotniczych, z żadnych lotnisk przez najbliższy miesiąc. Do września mamy rzut beretem, 1 września dzieciory mają iść do szkoły, do dupy pójdą nie do szkoły. Jeżeli ktoś myśli, że dzieci pójdą do szkoły 1 września, to naprawdę ma w sobie albo olbrzymie pokłady optymizmu, albo naiwności.
6: Taka ciekawostka, bo moich teściów ciągle tu mam i jakoś musimy ich wysłać do Chin. No i kupiliśmy bilet, jaka jedyna linia lotnicza ich zawiezie do Pekinu?
0: Air China.
6: Nie.
5: Emirates.
6: Nie. No, dalej.
3: Aeroflot.
6: Nie, bliżej, szukajcie bliżej.
0: Lot?
6: Oczywiście. I wiecie, i był wybór, bo Lufthansa też ich by zawiozła, albo lot. Tylko ten sam lot w Lufthansa kosztował około 1700 euro za miejsce, w locie 300. Niech żyje Polska.
5: No to ciekawostka, faktycznie.
3: Chciałem omówić kolejny cytat z czata. Browar Kuba rzuca temat, może inny temat, ale co jest z tym globalnym ociepleniem? Na razie najzimniejszy maj od 30 lat i cieplej się nie robi. Może taka mała dygresja dla komentujących. Więc od siebie powiem, że ja mam swoje rozumienie tych spraw, ale najbardziej mnie poruszyła bardzo śmiała teoria rozgłaszana przez Potrzebę 19 w Radio Nocne Radio, Mianowicie, zresztą co ja będę mówił, może potrzeba wyjaśnisz, dlaczego jest najzimniejszy maj od 30 lat ponownie.
1: A, potrzeba, słuchaczom. Zanim potrzeba
6: powie... Ale on nie jest najzimniejszy, właśnie ostatnio czytałem, że jest najgorętszy. Tylko, że u nas zimno, ale to tylko u nas.
3: Ale u nas też jest zimno, w Anglii.
6: Ale nie, to tylko w Europie tam kawałek jest właśnie, że najzimniejszy, ale na Syberii było jakieś 30 stopni tam, gdzie wieczna zmarzlina. To jest najgorętszy maj w ogóle w historii.
3: No, ale właśnie potrzeba miał brawurowe wytłumaczenie tej całej sytuacji.
0: Wy w Anglii to już kompletnie macie przejebane ze względu na to, że ocieplenie klimatu polega też na pewnych etapach, tak? To nie tylko chodzi o gorące lipce i gorące sierpnie, mimo że będzie mniej więcej ciepło, ale naprawdę w Wielkiej Brytanii macie najbardziej przejebane ze wszystkich teraz zgromadzonych na Skype'ie. Błażej też będziesz miał przepierdolone. Dlaczego? Dlatego, że doszło do podgrzania oceanów do tego stopnia, że gorące powietrze się rozciąga, tak? I to gorące powietrze wypycha powietrze arktyczne z nad Arktyki, dzięki czemu to zimne powietrze z nad Arktyki uderza w Europę. Tak samo jak uderzyło w Kanadę, tak samo jak uderzyło w Stany Zjednoczone, gdzie tam jest trochę łatwiej, trochę bliżej, bo mają bliżej do oceanów, ponieważ mają taką bardziej liniową charakterystykę, jeżeli chodzi o geografię, niż właśnie Europa, gdzie może to się to wszystko odbić od Irlandii, od Wielkiej Brytanii, od Hiszpanii i Portugalii. Więc będziemy mieli do czynienia w tym roku właśnie z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, co mówiłem już w zeszłym tygodniu, tak? A teraz się okazuje, że przez weekend, przez Polskę przetoczyły się tornada, które pozrywały ludziom dachy, które poniszczyły ludziom dobytki. I to jest, kurde, no Mołd Jackowski, tak? No mówiłem wam o tym w piątkowej audycji, że tak się stanie i voilà, już
3: tak
0: jest.
3: Było. Tak było. Przepraszam, ja nie to mogłem zasnąć w piątek po tych przepowiedniach potrzeby. Potrzeba, ja tylko dodam, że takie wyjaśnienie, że jeżeli ciepłe powietrze się rozszerza, to dokąd może odpłynąć powietrze będące na biegunie. No nie może dalej się przesunąć na północ, bo już się kończy planeta, nie ma. W związku z tym musi gdzieś się odbić w kierunku południa i akurat od paru dni mamy chłodne wiatry z północy w Brytanii.
1: Ale dobra, cicho, teraz ja mówię. Bo się potrzebie, ja wiedziałem, że jemu się włączy klimatolog teraz. Klimatolog, cholera, w zapierdzianym dresie i pogodynka. Nie,
0: wypraszam sobie się za nagi.
1: Chciałem powiedzieć, że tutaj wcześniej się pojawiał Jan Matejko, który chciał właśnie nagrać z tobą audycję o takich sprawach. Wcześniej gadaliście na antenie. Jan Matejko, pozdrawiam.
3: Audycja z kanału o spiskach i pogodach niewyjaśnionych.
1: Tak, tak, tak. No i trzeba coś tam nagrać, jakąś audycję, właśnie jakaś batalia taka. Zaora cię, zobaczysz. No to... Słabo ci wiadomo.
0: Nie, to prawda.
1: Słucham? Co mówisz, Enki?
5: Zatłuczę termometrem.
1: No. To, trzeba mu utrzeć nosa. Jest taki przemądrzały. Ja nie mogę, to straszny człowiek jest w ogóle.
6: To co, ja mam cabrio sprzedawać już?
0: No, powinieneś. Nie powinieneś był go w ogóle kupować, bo to było do przewidzenia.
6: No, ale to kryzys wieku średniego, na to nie mam wpływu.
0: Kup sobie kupę jakieś 2,5-litrowe V8 i tyle, no.
6: Gdzie V8 na 2,5 litra, to przynajmniej 5-litrowe już przy takim ustawieniu. Nie, no ale nie, będzie ciepło. Weź nie ten.
0: Trochę będzie ciepło, ale problem dotyka nas w kwestii gwałtownych zjawisk pogodowych, bo skąd się one biorą? One się biorą z frontów atmosferycznych, gdzie się styka gorące powietrze z zimnym powietrzem. No i tak sobie moglibyśmy powiedzieć, no jaki jest w tym wszystkim sens, że się dotyka to ciepłe, zimne powietrze i co to robi? No to są masy powietrza, tak? To waży setki milionów, jeżeli nie miliardów ton, mówię z pamięci, nawet nie z pamięci, tylko wróżę z sufitu, ale to jest naprawdę niesamowita masa. W waszym pokoju teraz, gdzie jesteście, to powietrze waży co najmniej kilka ton, co najmniej, a nie odczuwamy go, bo jesteśmy do tego ewolucyjnie przystosowani i przygotowani. Więc wyobraźmy sobie, że mamy takie starcie zimnego i ciepłego powietrza, które ma różne gęstości. I właśnie stąd się biorą te gwałtowne burze, gwałtowne tornada, dlatego że nawet jeżeli sobie weźmiemy kamyczek i uderzymy ten kamyczek o jakiś inny kamień, no to coś tam odprysznie. Czasem jakaś iskierka pójdzie. No to teraz sobie to przemnóżcie razy milion, razy te masy powietrza. Te rzeczy będą się zdarzały w ciągu najbliższych miesięcy i ten sezon burzowy, który mamy w naszej europejskiej tak zwanej Alei Torna, to, od której tak naprawdę od niedawna się mówi, tak? Że no, co prawda mamy ku temu pewne predyspozycje, ale teraz to będzie rozkręcone. Będą oczywiście dni bardzo gorące, będą dni bardzo zimne, średnia temperatura będzie być może chłodniejsza niż w zeszłym roku, zgodzę się, ale globalne ocieplenie polega na tym, że jest globalne. Jest uśrednieniem temperatur z całego świata.
5: Mogę, bo przyłapałem pierwszy potrzebę na pomyłce, ale tutaj jeden ze słuchaczy na czacie też przyłapał. Potrzebę ciężko jest przyłapać na pomyłce, więc muszę ten sukces odtrąbić. Mówisz o ciśnieniu. Tutaj słuchacz Trzyman mówi, że miałeś na myśli ciśnienie, bo metr sześcienny powietrza waży 34 gramy. Powietrze jest lekkie. Chociaż ciężkie, jak masz kilkadziesiąt kilometrów powietrza nad sobą, no to ciśnienie jest, rzeczywiście potrafi zrywać dachy, co widziałem w swojej wsi. Ale ja mam do potrzeby takie pytanie. Czy byś nie uściślił tego, co mówisz, że mikrozmiany w klimacie, w prądach, czy tam powiedzmy prąd morski opływający w Afrykę i podgrzewający Wielką Brytanię i Irlandię, zmieni temperaturę o 0,2 stopnia i to ma, i tutaj się zaśmieję z Kuby, może słucha, wielki impact, wielki impact właśnie na klimat.
0: Nie chodzi o temperaturę powietrza, bardziej chodzi o temperaturę wody, która dłużej tę temperaturę będzie w stanie zbierać i dłużej przytrzymać, dzięki czemu potem ta woda zacznie parować i zacznie nam robić chmury, zacznie nam robić
3: uragany. Ale chciałem wtrącić.
0: Nie, dajmy Enkiemu dokończyć.
5: Jeszcze ostatnie.
3: Ale bo ja do Enkiego to nawiążę.
1: To będziesz następny, Kunradzie.
5: Że to, co my odbieramy jako wielkie kataklizmy, bo ja naprawdę widziałem we wsi u siebie dach sąsiada, który był trzy sąsiady dalej w ogródku. Także te wielkie kataklizmy, one się biorą naprawdę z mikroskopijnych zmian. Takie było tylko moje pytanie, czy się zgadzasz z takim oglądem fizyki rzeczywistości świata.
0: Te mikrozmiany wynikają z dużo większych zmian, ponieważ nie jest tak, że sobie włączysz jakiegoś harpa u siebie w domu i nagle zrobisz huragan albo sobie chmury rozwiejesz. To nie działa w ten sposób. To działają to, że gdzieś tam 2000-4000 kilometrów na lewo od nas się ten ocean podgrzeje, to prędzej czy później na nas wpłynie.
5: Czyli się zgadzamy, bo takie było moje pytanie. No.
1: Okej, to może dajmy głos.
6: Dobra, ja muszę
1: spadać, panowie,
6: bo żona woła. Do środy, nie? To w środę się odezwa.
1: Środa, 21, lewym okiem, no.
6: Mam nadzieję, że 21, a nie 21:15, ale jakbym się pojawił 2-3 minuty dalej, to czekajcie, na pewno będę.
3: Okej. Towarzysz Ubłażeju, pozdrawia cię towarzysz Jezus.
6: A ja pozdrawiam wszystkich.
3: Do usłyszenia.
6: A ja tak starodawnie wszystkich pozdrawiam eseldecznie.
1: No to trzymaj się, Błażej, hej, hej.
6: Cześć, szalom.
1: Kunrad chciał zabrać głos, może teraz przekażmy jemu pałeczkę.
3: Bardzo ostro tutaj z flanki zaatakuje Enkiego jako człowieka, który dobrze ciepło myśli, ale popełnia gigantyczny błąd na skalę kosmiczną. Otóż ja jestem takim wolnym myślicielem i tak sobie siedziałem kiedyś, tak sobie myślę i słucham tych wykładów o zmianach klimatu i tak mnie taka myśl moja, autentycznie moja naszła, że faktem jest, że topnieją lody i się podnosi poziom oceanu, tak, światowego. No ale ile on się tam podnosi? To co mówiłem, jakie mikroskopijne zmiany, tam o 1 mm się podnosi poziom oceanu, co to jest? Więc słuchajcie, spróbujcie teraz pójść sobie zagotować 1 litr wody na herbatę w kuchni, zróbcie eksperyment, ile minut to zajmie czasu i tak dalej. I teraz pomyślcie sobie, że ten 1 mm na powierzchni światowego planetarnego oceanu przemnożyć należy przez miliony kilometrów kwadratowych. To się robi z tego potworna ilość litrów, czy metrów, czy kilometrów sześciennych wody. Energia, która podgrzała ten jeden milimetr wody na Ozie, to są, trzeba liczyć w bombach atomowych, prawdopodobnie w tysiącach bomb atomowych. Ta energia musiała się skądś wziąć tam i to, co mówi potrzeba, jeżeli paruje, to jest ciepło parowania, też jest bardzo duże dla wody, w związku z tym ta energia z tego oceanu przechodzi do powietrza wraz z tą parującą wodą. No i gdzie to się skupia? No się skupia właśnie na dachach polskich, europejskich czy amerykańskich domów w alejach tornad. To są po prostu energie niewyobrażalne, liczone w bombach atomowych Hiroshimy razy ileś tam.
5: Nawet w bombach car, bo pierwszą książką, którą się nauczyłem na pamięć, później się nauczyłem liczby pi do bardzo wielu miejsc po przecinku, to były, bo kiedyś nie było internetu, wyobraźcie sobie, i tylko były tablice matematyczne. I do teraz pamiętam, że żeby podgrzać kilogram wody o jeden stopień, potrzeba 4200 dżuli. I drugą taką potworną substancją, a właściwie pierwiastkiem, jest wodór, do którego podgrzania kilograma wodoru potrzeba 40 tysięcy dżuli. I każda kolejna substancja, każdy tam metal, pierwiastek, żelazo, nie wiadomo co, potrzebuje tej energii 10 razy mniej niż woda. Także woda ma fantastyczne właściwości gromadzenia energii, dlatego na przykład, Szymon jest, nie wierzę.
3: Ja wtrącę tylko, że to jest zaleta i wada wody, bo to jest wykorzystywane w centralnym ogrzewaniu.
5: Dlatego Ruscy, doprowadzając do największej katastrofy ekologicznej na świecie, czyli wysuszenia Morza Aralskiego, nie są w stanie już tego odwrócić. Bo nawet jeżeli się te rzeki wpuści ponownie do Morza Aralskiego, to woda, zanim zacznie wypełniać ten zbiornik, po prostu wyparuje. Ten rezerwuar wody, Morze Aralskie, było też rodzajem akumulatora, który raz rozładowany, raz rozpiżdżony, już nigdy nie zadziała.
1: A ja chciałem się wtrącić się i powiedzieć, że wszyscy głupi jesteście. Wy myślicie, że wy wielkie rozumy, że wy szkoły pokończyli. A jak Pan Bóg, Matka Boska będzie chciała, to nie będzie niczego. I te wasze tam holskie klocki naukowe, to wszystko się okaże, to gówno jest zasrane.
0: Tak, dziękujemy. W 1997 roku Jan Paweł II odwiedził południowe pogranicza Polski i potem się to skończyło wielką powodzią. W tym roku mamy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II i ten rok został określony mianem roku Jana Pawła II i co? I mamy pandemię, więc przypadek? Nie sądzę. Jeszcze tutaj tylko małe słowo Adremi, powoli będziemy kończyli. Mianowicie woda też jest swego rodzaju katalizatorem tych wszystkich zmian klimatu, bo pojawia się często taki argument, że co z tego, że ta woda, że te oceany się podgrzeją o pół stopnia. No się z jednej strony to, co Kunrad mówił, no jeżeli sobie to przemnożymy przez wszystkie hektolitry tej wody, która dominuje na naszej całej planecie, no to jest zupełnie inna gadka, ale ta woda ma jednocześnie umiejętność dotrzymania tej całej energii przez dłuższy czas i oddawania jej tym innym rzeczom, o których mówił z kolei Enki. Także mógłbym tak was pogodzić, a teraz się pocałujcie.
5: Jeszcze się wpamię. Daj mi jeszcze ten, okay, że za efekt cieplarniany w 94 czy 6, teraz nie pamiętam, procentach odpowiada para wodna, której nie widzimy. I tutaj dwutlenek węgla jest tylko gazem życia dla roślin. On praktycznie nie ma żadnego wpływu na, ocieplenie czy oziębienie klimatu, tylko woda. Dlatego miasteczko Omiakon na Syberii ma rekord zimnoty minus 73,2 stopnia. Właśnie dlatego, że tam jest sucho, zajebiście sucho.
3: Właśnie chciałem dwie rzeczy powiedzieć i jedna z nich to właśnie to, że woda sama w sobie jest gazem cieplarnianym i im bardziej nagrzane jest powietrze i oceany, tym większe jest parowanie wody, tym więcej jest gazu cieplarnianego, para wodna w atmosferze i to może być tak zwany runaway global warming, czyli niepowstrzymalny proces ocieplania. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to co Potrzeba powiedział, że to jest taki magazyn, akumulator energii, który oddaje otoczeniu. Dlatego na przykład my tu w Wielkiej Brytanii mamy ciepły klimat, a nie klimat powiedzmy kanadyjski, bo nas olewa

0: zimnego powietrza, które zostanie wypychnięte. I w momencie, kiedy te powietrza się zderzą, zimne z gorącym, będziemy mieli do czynienia z frontem atmosferycznym i gwałtownymi burzami, gwałtownymi tornadami i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, orkanami i tak dalej. Więc masz przejebane w tym roku... Ciężko mi patrzeć na dalej niż na rok do przodu, ze względu na to, że nie mamy historycznych danych, jak to mogłoby wyglądać, ale na ten moment masz przejebane. Będzie naprawdę ciężko.
1: Ja bałem się innego zjawiska, tak zwanego przełącznika, że ponieważ zmieni się prąd zatokowy, on przestanie ogrzewać Irlandię i Brytanię i północ i Norwegię zachodnią, tylko zatrzyma się i przestanie dopływać i nagle po prostu w rok albo dwa tutaj się pojawi epoka lodowcowa na Wyspach Brytyjskich. Tego się obawiałem.
0: Dużo za daleko, żeby to wieszczyć.
2: Enki?
3: Ale były takie prognozy z tym prądem, którego nazwy oczywiście nie pamiętam. Ameryka Zachodnia, co też mi się często myli.
1: Prąd
3: Ameryka
1: Zachodnia. Prąd zatokowy.
3: Ale prąd pacyficzny opływający Ameryki z zachodu, z zachodniej strony, nie pamiętam jak się nazywa, że on miał się zatrzymać i to też miało wywołać jakąś straszną katastrofę, do której nie doszło, więc...
2: Kundrat, przepraszam cię bardzo, masz tutaj jakiegoś fana wielkiego, który cię tu komplementował, chwalił, w ogóle świetny flow, mądry, wygadany, wspaniały Kundrat i pyta się o Skype'a twojego, to nie wiem.
1: Mojego? A jest, faktycznie, tak? No dobrze, dziękuję.
2: No. To co panowie, powoli kończymy chyba, bo już... przekroczyliśmy czas. No, audycja dla meteorologów w nocnym radio. Już prawie zasnąłem. Metroseksualnych, no. Już oczy na wykałaczki. Ja to nie rozumiem. Ja wiem, że są te atomy, to wszystko, całe te... I to są... Słuchajcie, ja wam powiem jedno. Ale teraz cicho, będzie złota myśl. Są na tym świecie rzeczy, co się meteorologom nie śniły. Pamiętaj.
0: A ja ci zaraz wszystko wytłumaczę. Jeżeli masz bardzo gorącą kąpiel i do niej wejdziesz, to tak jest ci niemiło. Tak trochę parzy. No to jest taka burza. Tylko, że przemnóż to sobie razy milion.
2: A ja kiedyś włożył jedną nogę do zimnej, a drugą do gorącej wody i prawie żem zwariował wtedy. To co to było?
0: I tak ci do dzisiaj zostało. No.
1: Ja bym jeszcze chciał...
3: Daj mi przywilej pierwszo zejścia.
2: Pierwsze zejścia.
3: Enki, zejścia z anteny.
2: Nie, ale schodź, poczekaj jeszcze. Nie schodź, Enki, nie schodź, Enki. Twoi schodź. Fani będą niepocieszeni, jak ci zejdziesz. No, kurwa.
0: Kończymy, nie podrzucaj, kończymy.
1: Ale dwa tematy z czasów apokalipsy, w których żyjemy. Pierwszy temat to, że wczoraj czarne życia się liczą, obalili pomnik w Bristolu kapitalistycznego handlarza niewolników, także i powiedzieli, że oni tu chcą być równi i równe mieć prawa, czyli już zaczynają Afrykanie obalać europejskie pomniki. A drugi temat to, że film dokumentalny telewizji polskiej Inwazja nakazem sądu został zakazany na YouTubie i spadł z rowerka,
2: bo już obraża
1: uczucia religijne LGBT.
2: Było już. No, było już też o tym, że czarnoskóry aktor porno gangster podpalił cały świat. Było już o tym, no. No, dobra, to trzymajcie się, panowie. Jakieś słowo na koniec? Enki, żegnasz się z nami?
3: Nie, no tylko heja i pozdrowienia i dzięki za wpuszczenie na antenę i trzymajcie się w zdrowiu. Hej.
2: Wzajemnie, ty też.
1: Trzymaj ja również dziękuję i nie powiem, żebyście się trzymali ciepło albo chłodno, tylko trzymajcie się w letniej temperaturze. Dobranoc.
2: Dobranoc, hej, hej. No, także żegnamy panów. Na antenie byli Enki i Kunrat Antichristos. To co potrzeba? Kończymy chyba. Czas zakończyć to przedstawienie.
0: Już się bałem, że też mnie pociągniesz za język, ale zdążyłem się wysikać.
2: No.
0: No to co do tych tematów, to powiem tak. Na jeden temat powiem tak, na drugi.

0: I temat powiem nie. No, trzymajcie się ciepło, mamy przejebane. Wszyscy umrzemy!
1: No, ja się trochę boję, słuchajcie, naprawdę, bo to niby tak tutaj tego, tu tam tego i w ogóle całe te, ale to, co się dzieje, to ja wam powiem, że po mojemu to, co się dzieje, to jest masakra. Ale tak powiedzcie szczerze, czy to, co się dzieje, to nie jest masakra i hardcore? Ja tak uważam, że to jest po prostu masakra, co się dzieje. No. Dobra, kończymy. Dzięki za słuchanie. No dzisiaj bardzo duża słuchalność. 120 osób na YouTubie samym. Na radiu to nie wiem, bo potrzeba zepsuł znowu licznik. To tak to jest właśnie, jak się w ręce amatorów odda. Tutaj sprawy techniczne, całe to właśnie radio, serwery, wszystko to potem tak jest właśnie. Jak coś chcesz dobrze zrobić, to sam musisz zrobić. Taka jest prawda. No. Ale on się nauczy, słuchajcie. On się nauczy. On się jeszcze szkoli. On jest zapatrzony jeszcze we mnie. On naśladuje. Nieudolnie. Nieudolnie. Ale stara się chłopak. No, wiecie. Nauczy się. Dobrze. Okej. Dzisiaj wyjątkowa audycja też pod tym względem, że ani jeden donate nie wpadł. To też ciekawe, ewenement jakiś, cud. Ale bywa i tak. Dobra. Trochę śmiesznie było, pisze Anna. Trochę śmiesznie, ale tak tylko trochę. Dobra, trudno. Ja myślałem, że bardzo śmiesznie, że aż zajadów dostaliście ze śmiechu, ale... No dobra. Traktuję to jako porażkę swoją osobistą, żeby było tylko trochę śmiesznie. Jako klaun, błazen. Chociaż osobiście wolę Stańczyk, ale niech będzie klaun. Uważam to za swoją porażkę osobistą, że tylko trochę śmiesznie było, a nie bardzo śmiesznie. Ale trudno. Jakoś muszę z tym żyć. Dobrze. Gdzie schowałeś audycję z piątku, cwaniaczku? No jest schowana, jest dla wybrańców. Niektórzy dostali linka. No to trzeba tam wejść do Fight Clubu, takiego naszego tutaj wewnętrznego, zdobyć linka, na przykład na czacie naszym tu wewnętrznym, radiowym. No, akurat Randy jest słuchaczem takim wysokolevelowym, ale widać jeszcze za niski level, żeby dostać linka do schowanej audycji. No, awansuj. Jeszcze parę leveli, jeszcze tam musisz sobie skoczyć parę poziomów i być może się dochrapiesz w końcu. Dobrze. No, tam niektórzy, którzy się obrazili na nocne radio, to tam knują już i chcą nagrywać audycję o tym, jakie to nocne radio jest złe. Ja potwierdzam, jest złe. To są... złe media, szambo media, gówno radyjko, pamiętajcie. Pamiętajcie też, żeby nie sponsorować, nie finansować tych opłaconych, sprzedajnych świń. Nie waham się użyć tego słowa. No. Złe wilki. Pamiętajcie, co mówił dobry Indianin do wnuczka. Dobra, zmykam. Pewnie się usłyszymy jakoś w tygodniu, bo akurat planuję się pojawić. W najgorszym wypadku to w piątek tylko. O 21:00 audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych będzie. Może wezmę na warsztat temat QAnon. Chociaż nie wiem, czy warto, ale były takie postulaty, żeby ten temat poruszyć. Ale zobaczymy jeszcze. Dobra. Trzymajcie się. Narka, fujarka i tak dalej. Tymczasem borem lasem. I do następnego. Hej.

0: No i dobry wieczór wszystkim Wam, drodzy słuchacze. Wita się z Wami Byte Eater w trzecim już odcinku audycji Spisek Szlachetnych. Dzisiaj mamy
1: 29
0: stycznia roku pańskiego 2021. Trwa pandemia COVID-19. Prezydentem Stanów Zjednoczonych od niecałego tygodnia jest Joe Biden. No teraz już nieco od ponad tygodnia. A tytuł odcinka to odcinek dziurawy. No bo dzisiaj poopowiadam Wam o tym, czego nie ma, o braku, o dziurach różnych i dosłownych, i metaforycznych. I pierwszy rodzaj dziur to są takie dziury, które się boimy. Niektórzy się boją. Nawet niektórzy twierdzą, badacze tego zjawiska, które się nazywa trypofobia. Fobia to po grecku lęk, strach. I wielu ludzi ma taką reakcję, słabszą lub silniejszą. Niektórzy twierdzą, że wszyscy mają jakąś i że to jest pozostałość ewolucyjna, bo jadowite zwierzęta ponoć często mają coś, czy są związane z czymś, co wygląda jak układ dziur. No, czytałem też o innych wytłumaczeniach, że na przykład psujące się jedzenie ma dziury, albo ciało, tkanka dotknięta chorobą potrafi czasami właśnie wyglądać z pewnych perspektyw jak taka podziurawiona, albo naprawdę być i podziurawiona. No, więc potrafią ludzie nie dojść do siebie, być w takim szoku przez dzień czy dwa po zobaczeniu zdjęć nawet, wzorów z dziurami. No, może właśnie myślą, może ich podświadomość się przeraża, że to jakieś bardzo jadowite zwierzę właśnie jest i jakaś pozostałość ewolucyjna. Inne przypadłości, które mogą występować, to ataki paniki, poważne migreny, pocenie się, łomotanie serca. No, trypo z kolei, ten przedrostek to znaczy wiercę, drążę, no czyli właśnie trypofobia, czyli przed czymś wydrążonym, czyli dziurami, lęk. A, i tym będę Was straszył dzisiaj. No ale przejdźmy do czegoś przyjemniejszego, do krojenia jabłka. Więc starożytni filozofowie, a w szczególności Demokryt, myśliciel i podróżnik pochodzący z miasta Abdera, tego samego co Pitagoras, tak sobie rozważał o takiej codziennej czynności, jak to lubili filozofowie brać na warsztat, czyli krojeniu jabłka lub dowolnego innego przedmiotu, dzielenie go, dzielenie materii na pół, na pół, na pół. No, rozmiar najmniejszej cząstki maleje wykładniczo. Jak weźmiemy połówkę jabłka, tą połówkę przepołowimy, mamy wtedy połówkę i dwie ćwiartki. Jedną z tych ćwiartek, no żeby nie robić sobie roboty, bo moglibyśmy cztery ćwiartki i potem je połowić, ale to byśmy się naczekali do końca wszechświata i jeszcze dłużej. Ale weźmy jedną z tych ćwiartek, przepołówmy. Jedną z tych jednych ósmych, których mamy dwie, znowuż przepołówmy i tak dalej. I Demokryt się zastanawiał, ile razy będziemy w stanie to zrobić. No, po pewnym czasie dość szybko przestanie to być widoczne dla oka, co będziemy mieć, ale załóżmy, że mamy takie precyzyjne narzędzia, taki drobny nożyk i jesteśmy w stanie ciąć i dzielić tak długo, aż się da. No to może się da w nieskończoność. No i Demokryt twierdził, że nie, że w pewnym momencie będą takie rzeczy, których się nie da dzielić. Tomo znaczy dzielę. Atomos, przedostek przeczący a, to znaczy niepodzielny. I tak to nazwał, atomem, atomos, czymś, czego się już nie da dalej podzielić. No i filozofowie starożytni się sprzeczali, czy natura, czy w przyrodzie ośrodki, takie jak powietrze, jak woda, czy choćby metal, rzeczy, materiały, z których są zrobione różne rzeczy na ziemi i w niebiosach. Czy mają naturę ciągłą, czy da się je dowolnie dzielić, mają tylko jakieś tam pole gęstości, tu są gęstsze, tu są rzadsze. Czy też może się składają z czegoś właśnie tak jak z atomów, jak Demokryt twierdził. I między nimi jest co? No pustka, albo jakiś eter, albo no coś w każdym razie innego. No i dzisiaj skłaniamy się ku temu, że właśnie jest pustka, czyli że tak naprawdę większość przestrzeni jest wypełniona, czy czasoprzestrzeni jest wypełniona nicością. Nicością, próżnią prawdziwą, a może

0: brzmią fałszywą, o wyższym stanie energii. Odsyłam do wcześniejszych odcinków
1: na ten temat, gdzie jest on pogłębiony. No i jak to jest, że skoro od czasu do czasu jest jakiś tylko atom, to nie zapadamy się siadając na krześle. No są jakieś siły, które nas od tego powstrzymują. Jakaś fizyka, no pewnie bardziej kwantowa, skoro to się tak sztywno trzyma w miejscu, bo w fizyce klasycznej to takie cząstki gdzieś tam sobie ułożone, niezazębione nijak o siebie, no to po prostu by się to rozpadło wszystko. A tu mamy różne tam zakazy Pauliego i inne rzeczy, które stój w miejscu, nie ruszaj się tak bardzo silnymi siłami na poziomie, na bliskich odległościach, no bo to, że krzesło jest obok nas albo go nie ma, to nie czujemy, ale jak już siądziemy na nim, o to zdecydowanie czujemy, to jest w stanie nas, nawet choćbyśmy ważyli 200 kilo i więcej, utrzymać bez zapadania się w tą pustkę, bez tego, żeby te atomy, czy nawet drobniejsze od atomów rzeczy weszły znajdujące się w naszym ciele w tą pustkę, która w większości jest między tymi cząstkami, z których się składa krzesło. Później jednak uznaniem przez wiele wieków cieszyła się bardziej teoria, że materia jest ciągła. Tak to uważał Newton i początki fizyki klasycznej opierają się właśnie na takim założeniu. Natomiast do koncepcji atomistycznej wrócił i wprowadził ją na szerokie salony naukowe z powrotem angielski fizyk i chemik żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, John Dalton. Od niego też pochodzi daltonizm, bo go zdiagnozował u siebie, że inaczej widzi kolory niż inni, pewnych kolorów nie rozróżnia. No, ale najbardziej znany jest właśnie z tego, że powiedział tak, że są różne rodzaje atomów i nie są to atomy żywiołów, ognia, ziemi, powietrza i wody, jak myśleli niektórzy starożytni, tylko atomy poszczególnych pierwiastków, które już wtedy znano i już wiedziano, że są takim podstawowym budulcem w chemii. To znaczy, że są związki chemiczne, które się składają z pierwiastków i mają pewne inne właściwości niż same pierwiastki. No i są takie pierwiastki, których no, nie da się żadnymi reakcjami chemicznymi zmniejszyć ich ilości, da się tylko je powiązać z czymś, ale czy też wydzielić z czegoś, ale z nich już nic się nie da oddzielić w sposób chemiczny. No i Dalton twierdził, że w związku z tym pierwiastki chemiczne mają swoje atomy różne i postawił takie tezy, między innymi, że atomy różnych pierwiastków się różnią między sobą. To nie jest nawet fakt empiryczny, to jest po prostu definicja. Natomiast twierdził też, że atomy tego samego pierwiastka się nie różnią. No tu kłam zadał temu też w XIX wieku Frederick Soddy, jego rodak, odkrywając zjawisko izotopii, czyli że istnieją izotopy, różne odmiany tego samego pierwiastka. Twierdził też, że atom jest najmniejszym budulcem materii, że jest faktycznie niepodzielny i nie może się zmieniać, też jest niezmienny, że nie można do czegoś do atomu dodać, odjąć, zmienić w atom innego pierwiastka, czy w jakiś inny byt. No dzisiaj wiemy, że owszem, można. Może występować fuzja jądrowa, czy też rozbicie jąder w postaci bądź rozpadu promieniotwórczego, bądź pękania jąder tak zwanego, bądź rozpadu cynowego, czy też tak jak w bombie atomowej, taka reakcja łańcuchowa. No i wiemy też już, że w środku atomu są elektrony, a wewnątrz tej chmury elektronów jest jądro, które się składa też dalej z czegoś, mianowicie z nukleonów, czyli protonów lub neutronów. Te z kolei z kwarków, każdy ma po 3 kwarki w sobie. No, czy kwarki się jeszcze z czegoś składają, to nie wiadomo. Niektóre doświadczenia mówiły, że przy zderzeniach kwarków takie wstępne wyniki były, ale jeszcze konsensus naukowy nie poszedł w tym kierunku po późniejszych weryfikacjach, że przy zderzaniu kwarków zaobserwowano coś w rodzaju jakichś pomniejszych zderzeń, jakichś być może ich części składowych. No, ale może to był błąd po prostu pomiarowy, czy jakiś przypadek taki niewyjaśniony z jakiegoś powodu się pojawił w aparaturze pomiarowej. No, a... Więc możemy dodawać tam, w szczególności możemy dodawać neutronów lub odejmować i wtedy dalej mamy atom tego samego pierwiastka, bo tyle samo jest protonów wtedy w jądrze, które mają ładunek dodatni, a cały atom jest neutralny, więc tyle samo mamy też elektronów i tak samo ułożone, bo od ułożenia tych elektronów, zwłaszcza na najbardziej zewnętrznej powłoce, która się nazywa powłoką walencyjną, zależą właściwości chemiczne danego pierwiastka w największym stopniu. Można też dodawać lub odejmować atomowi elektronów i wtedy tworzą się jony danego pierwiastka dodatnie, czy też ujemne. A no i tak to tezy Daltona zostały obalone prawie w całości. No, a wracając do naszych dziur w takim razie, to... Pozostając dalej przy fizyce, to mamy też dziury najbardziej znane, czyli czarne dziury, które tak notabene po francusku by były w dosłownym tłumaczeniu trou noir, no ale uznali, że akurat Francuzom to się będzie kojarzyć za bardzo, więc po francusku się mówi étoile noire, czyli czarne gwiazdy. I takie czarne dziury to jest... kawałek przestrzeni, gdzie nie ma nic. Znaczy jest jeden punkt, który zawiera całą materię. To jest taka zapadnięta gwiazda. Kiedy gwiazda się zapada, czy kiedy jakaś materia wskutek jakiegoś procesu się ściska w przestrzeń, to teoria względności przewiduje, że w pewnym momencie grawitacja staje się tam w środku tak silna, że zasysa, że wszystko się zbija do jednego punktu. I że powstaje takie... przy takiej gęstości, nawet jak coś nie jest zbite jeszcze do jednego punktu, to już powstaje taka powierzchnia dookoła tego, kulista powiedzmy mniej więcej, chociaż za chwilę powiem o wyjątku. I to najpowszechniejszym wyjątku, znaczy takim, że właściwie zawsze występuje. Który się nazywa horyzont zdarzeń, to znaczy jak się go przekroczy, jak się tam wpadnie pod ten horyzont zdarzeń, do wnętrza tej powierzchni, na tą jego stronę, po której jest ta czarna dziura, to już się nie wydostanie na zewnątrz. Nawet jeżeli się jest promieniem światła, nawet jeżeli się porusza z prędkością światła, to tam tak silne jest przyciąganie, że wszystko wessa. No, jakby promień światła tak stycznie do horyzontu zdarzeń poleciał i trafił w horyzont zdarzeń, no to wtedy mógłby sobie po takim horyzoncie krążyć w nieskończoność. No z dokładnością do tego, że jakieś tam no, ta czarna dziura czasem przybiera na masie, bo coś na przykład wessie i stanie się masywniejsza. No i wtedy może to, co było na horyzoncie zdarzeń znaleźć się pod, czy nawet coś, co było trochę poza horyzontem zdarzeń, może się znaleźć pod, bo on obejmie większy kawałek przestrzeni. Fizycy kwantowi mówią, że tam tak naprawdę, przeważnie tak mówią, że tam nie ma punktu materialnego o dodatniej masie. Jeden punkt, taki nieskończenie mały, który jednak ma jakąś masę. Tylko, że tam jest piana kwantowa czy coś takiego, że fizyka kwantowa nie pozwala temu być temu tej materii w jednym punkcie, tylko że tam jest jakoś kwantowo rozmyta. Natomiast sama teoria względności mówi też, że ciekawe rzeczy się zaczną dziać, jak taką czarną dziurą zakręcimy. No i one same z siebie się kręcą przeważnie, no bo trudno w wszechświecie znaleźć obiekt dokładnie spoczywający, nie kręcący się, nie mający tego obrotowego ruchu własnego. Prawdopodobieństwo tego jest zero, można powiedzieć. Zawsze coś się będzie choć trochę, choć bardzo powolutku kręcić. No i taka czarna dziura, w zależności od tego, jak się kręciła ta materia, z której ona jest tworzona i czy ta później do niej wpadająca, to też ma jakiś moment pędu, też ma jakiś kręt, czyli jakoś się tam obraca. Nawet jak jest punktem pojedynczym, to się obraca. No i właśnie, wtedy nie jest już punktem, bo wtedy działa siła odśrodkowa i wtedy zamiast punktu w środku jest okrąg. A horyzont zdarzeń też jest taki bardziej wtedy spłaszczony. Może nawet mieć kształt torusa, jeżeli się szybko ta dziura obraca. Są rozwiązania równań fizyki ogólnej teorii względności Einsteina, które to przewidują. No i co teraz, jak się przeleci przez środek? W ogóle, jak się przeleci przez czarną dziurę taką punktową, to niektórzy uważają, że się gdzieś wyleci. Na przykład w białej dziurze, bo to jest taki teoretyczny konstrukt, nie zaobserwowano tego jeszcze. Czarne dziury, no owszem, zaobserwowano. Może nie same czarne dziury, bo samej czarnej dziury się nie da bezpośrednio zaobserwować, bo cokolwiek się tam dostanie, to się już nie wydostanie. Ale właśnie te dyski materii, tak jak wokół innych ciężkich obiektów, powstają dyski materii ściskanej i wsysanej do środka i im bliżej ona jest tego horyzontu zdarzeń, tym mocniej świeci, bo tym bardziej ściskana, tym w wyższych częstotliwościach, nawet wyższych niż częstotliwość światła, częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym, świeci taka materia i wydaje promienie gamma, promienie też o pośredniej częstotliwości, promienie rentgena, czyli X, takie słynne źródło jest uznane w końcu za czarną dziurę, ale podejrzewane wcześniej długo o to Cygnus X1, od właśnie promieni X w gwiazdozbiorze Łabędzia po łacinie, Cygnus. No i a potem wpada pod horyzont i już tam nie świeci. Znaczy tam sobie świeci, ale wszystko co wyświeci, całe światło czy inne promieniowanie, które z siebie wyda, no trafia też do tej czarnej dziury. Już się nie wydostanie spod horyzontu zdarzeń. No, natomiast biała dziura, no, to jest taka teoretyczna rzecz. Nie zaobserwowaliśmy tego chyba nigdzie we wszechświecie. Znaczy chyba, bo niektórzy oczywiście uważają, że niektóre z zaobserwowanych rzeczy tak należy właśnie wyjaśniać, że tam jest biała dziura. No ale nie jest to powszechnie przyjmowane i wątpi nawet wielu w istnienie takich obiektów. No ale niektórzy uważają, że na przykład jak jest w jednym miejscu czarna dziura, to w innym jest biała i to co wpada do czarnej w jednym miejscu, to no, powiększa jej masę, ale może nie całe, może się po jakimś czasie przedostaje. Zresztą czas działa dziwnie, bo dla nas jak wrzucamy coś do czarnej dziury, to tam to światło się wydostaje coraz wolniej, tam jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, grawitacja, tak, i czas tam płynie dla nich szybciej, oni szybko wpadną do tej czarnej dziury, nawet przyspieszać będą, bo ich przyciąga coraz mocniej. I zrobić z nich makaron w ogóle, bo różnica przyciągania, natężenia pola grawitacyjnego między ich stopami, jeżeli załóżmy stopami w dół i wchodzą do tej czarnej dziury, a głową będzie coraz większa, więc ich tak rozciągnie i jeszcze ich ściśnie, ramiona im ściśnie do siebie, bo im bliżej będą środka, tym większy jest ten kąt między tymi promieniami, w sensie geometrycznym, od tego punktu środku, czy od środka ciężkości czarnej dziury do ramion, więc ich będzie ściskać i wydłużać, zrobić z nich takie spaghetti, no więc nie przeżyją tego, a w środku, jeżeli to się staje punktem, to i tak wszystkie atomy, czy bardziej nawet złożone struktury są rozerwane po prostu, nie ma szans tego przeżyć. No i być może się to wydostaje gdzieś w naszym wszechświecie albo w jakimś wszechświecie równoległym z białej dziury, czyli z takiego miejsca, gdzie jest odwrotnie do czarnej dziury, czyli materia się stamtąd wydostaje w takim tempie, że nie da się podprądniej dostać do środka. Jest pewien horyzont też taki, że da się go przekroczyć też tylko w jedną stronę, tak jak przy czarnej dziurze, ale odwrotnie, to znaczy tylko z wewnątrz da się wydostać na zewnątrz, a nie da się, da się zbliżyć, ale w pewnym momencie już to bijąca stamtąd materia jest tak intensywnie, tak dużo jej jest, że się do pewnej powierzchni w ogóle nie dotrze. No, natomiast dla obserwatora w przypadku czarnej dziury, dla obserwatora patrzącego, jak sobie cegłę wrzucił, dajmy na to, do czarnej dziury, to ta cegła zajmie jej nieskończenie wiele czasu, zanim ona dotrze w ogóle do horyzontu zdarzeń, bo im bliżej ona jest horyzontu zdarzeń, tym wolniej światło się wydostaje stamtąd. Znaczy światło zawsze biegnie z prędkością światła, ale zakrzywienie czasoprzestrzeni jest coraz większe i odległość jest w pewnym sensie no, nieskończona do czarnej dziury. Więc będziemy widzieć zwalniającą tą cegłę i coraz bardziej się rozmywającą, coraz mniej tego światła z niej, coraz taka bardziej będzie blada, niknąca w oczach i zwalniająca. A z jej perspektywy, według jej zegara zamontowanego na niej, no to ona już dawno będzie w czarnej dziurze.
0: No, niektórzy widzą w tym możliwość, zwłaszcza jeżeli to nie jest punkt materialny, tylko jakaś tam faktycznie piana kwantowa, że nie wszystko zostanie rozerwane na szczępy, że da się przejść też przez taką operację, wystarczając dużej czarnej dziurze, natomiast zdecydowanie większa nadzieja jest wtedy właśnie, kiedy czarna dziura się obraca, bo wtedy to jest obręcz po prostu i możemy, nie dotykając żadnego z punktów jej, przelecieć na wylot i wylecieć z drugiej strony, albo i nie. Można kiedyś, jak się znajdzie taką czarną dziurę, zrobić taki eksperyment. Wpuścić coś, jakiegoś robota, jakąś sondę i zobaczyć, wyleci z drugiej strony, czy gdzieś się pojawi w ogóle, gdzie indziej całkiem. Albo nie, zniknie. Przemieni się w nicość. Przestanie istnieć.
1: A, no i co jeszcze jest? Słuchajcie... Pustka w Wolarzu, rozciągająca się na 300 milionów lat świetnych około, jest jeszcze w kosmosie. Słuchajcie, w gwiazdozbiorze Wolarza, gdzieś tak w tych okolicach nieba, jest zdecydowanie mniej gwiazd niż gdzie indziej. I czy to pochodzi od czasu Wielkiego Wybuchu, czy to później się jakoś zrobiło, ją też jest trudno obserwować, bo ona jest jakby po drugiej stronie naszej galaktyki, to znaczy my jesteśmy teraz. No co prawda... Można sobie poczekać jakieś 120 milionów lat, bo to jest około połowa czasu obiegu Słońca wokół jądro galaktyki. Ale póki co, no to mamy pecha, bo nam właśnie Droga Mleczna zasłania tą pustkę, więc ciężko ją zbadać. Oprócz tej pustki w Wolarzu jest też coś jeszcze większego. Wielka pustka. Ma około miliard lat świetlnych i nie leży w strefie unikania, nie zasłania jej Droga Mleczna. Nie musimy więc czekać pół roku galaktycznego, aż się będziemy mogli jej dobrze przyglądnąć. Leży w ogóle poza płaszczyzną galaktyki w gwiazdozbiorze Erydanu. I tam nie ma za bardzo gwiazd, galaktyk, jakieś pojedyncze przypadki źródła światła czy grawitacji, materii, ciemnej materii się tam znajduje, ale... Bardzo niewiele i jest to bardzo tajemnicze miejsce.
0: Wracając na Ziemię, no to pustka występuje też w wielu materiałach, które mają być wytrzymałe. Na przykład rura okazuje się na zginanie mniej odporna niż wypełniony pręt. Ale na nacisk taki wzdłuż, jak coś mielibyśmy postawić na przykład na jakimś cylindrze, no to jak ten cylinder będzie pusty w środku, to jest bardziej wytrzymały na nacisk. Nawet robi się taki eksperyment, że się stawia platformę jakąś plastikową, powiedzmy, na rolkach papieru, na takich walcach bez boków, bez podstaw, znaczy z samymi bokami tymi okrągłymi, z powierzchniami bocznymi, postawionymi pionowo, w takich rurkach z papieru. I to stoi. Ludzie mogą po tym chodzić. No, a ile by trzeba było papieru i jakie ciężkie by to były ryzy, czy bloki papieru, masy papierowej, gdyby to chcieć wypełnić, a i tak by się uginało wtedy. Jakie jest wyjaśnienie na to? No takie, że jest miejsce na w dwie strony, nie tylko na zewnątrz, ale też do wewnątrz, na trochę rozszerzanie się tego materiału, gdyby było wypełnione tym materiałem, metalem, czy drewnem, czy papierem, gdyby to był pręt, to wtedy powstają tam w środku większe naprężenia, więc na wszelkich niedoskonałościach powstają siły takie, żeby to wypaczyć, żeby to zgiąć w bok, żeby to puściło, wygięło się lub złamało. A tak to, kiedy jest możliwość właśnie trochę rozszerzenia się i na zewnątrz, i do wewnątrz, tam gdzie jest pustka w środku, no to wtedy się staje to bardziej wytrzymałe na taki nacisk. Większe siły może znieść. No co, łyżka też ma pustkę w środku i dzięki niej możemy jeść. Wyobrażacie sobie świat, który nie miałby zagłębień, w którym wszystko by musiało być wypukłe, tak? Czyli nie zawierać takich punktów, że odcinek łączący je wychodzi poza obręb danego ciała. Albo zwierzęta, które nie mają otworów, no to co, jakby jadły, jakby trawiły. Tutaj takim tematem powracającym, ja czasem do niego z lubością się powołuję, tak działam na waszą wyobraźnię, żebyście sobie spróbowali wyobrazić też zwierzęta dwuwymiarowe. No zwierzę dwuwymiarowe nie może mieć przewodu pokarmowego. Może mieć ewentualnie taki tymczasowy, że zjada coś, potem się łączy
1: wargami, tak, i jest w jednym kawałku, a potem wydala gdzieś innym otworem. Albo może wydalać tym samym otworem, to jest okej. Okay. Albo może w pewnym czasie trawienia dzielić się na dwa zwierzęta, to powyżej przewodu pokarmowego i to poniżej. No, jest to wyzwanie dla biologii dwuwymiarowej, jeżeli gdzieś taka istnieje. Czego jeszcze jest brak? Brak ciepła, zimno, zero bezwzględne, minus 273,16 stopni Celsjusza, 0 kelwinów. Da się odbierać ciepło, ale nie w nieskończoność. Da się odebrać tylko skończenie wiele ciepła z każdego układu i jest pewna granica właśnie i temperatura ta graniczna to jest zero bezwzględne, a dodatniej nie ma. Można dowolnie wiele ciepła wpakować, dowolnie szybko mogą te cząstki się poruszać. Znaczy może nie dowolnie szybko, bo prędkość światła jest granicą, ale z kolei im bliżej coś jest rozpędzone prędkości światła, tym ma większą masę, więc energii można dodać dowolnie wiele. No i czy to się przełoży na dowolnie bliską nieskończoności temperaturę? No, można by rozważyć, tak? Czy istnieją jakieś teoretyczne tutaj granice. Cień, brak światła, o którym na początku mógłbym wspomnieć, bo jest ciemno już, gdy to nagrywam. Na polu przynajmniej, bo u mnie jest jasno, u mnie żarówki się świecą. Ale cień, tak, jeżeli przesuniemy przed źródłem światła, przed żarówką palec, to na jakimś dalekim ekranie, który jest tak daleki jak powiedzmy słońce od Ziemi, tam by był jakiś ekran, to cień po nim przebiegnie od tego palca za 8 minut z kawałkiem, bo tyle światło zajmie zanim tam dotrze, więc ten cień przebiegnie tam szybciej niż światło może nawet, jeżeli ruszę tym palcem odpowiednio szybko. I czy to jest sprzeczne z teorią względności szczególną, że nie można się poruszać szybciej niż światło? No nie jest, bo tak naprawdę nie może się poruszać żadne ciało, a dokładniej nawet coś, co jest w stanie przekazać informację, czyli być przyczyną jakiegoś zdarzenia, przyczynową strukturę, co by zaburzyło, gdyby się ruszało szybciej od światła. No, cień do takich rzeczy nie należy, bo cień to jest po prostu brak światła i cień, który był w jednym miejscu, a potem jest w innym miejscu, no to nie jest coś, co się przedostało z jednego miejsca do drugiego, to jest tylko takie nasze wrażenie tego, a tak naprawdę ten cień to jest brak światła, które docierało z prędkością światła skądś tam, no i było blokowane raz tu, raz tu. Jest taka czarna farba. Czarny kolor to jest brak światła, brak koloru. Brak żadnych barwników. Anish Kapoor, rzeźbiarz i artysta indyjski, opatentował taką czarną farbę Vanta Black właśnie. Się ona nazywa i tworzy z jej wykorzystaniem dzieła sztuki. No i tylko on może, bo ma patent na to, przynajmniej w krajach należących, państwach zrzeszonych w WIPO, World Intellectual Property Organization, czyli takim kościele wyznającym i propagującym zgubny zabobon zwany własnością intelektualną, no to tylko on może to legalnie robić. I na przykład w 92 zrobił taką instalację, że jest sobie pokój w kształcie sześcianu i na podłodze jest narysowane tą farbą koło. I to jest dziura. Znaczy ta dziura jest cała wypełniona i ściany tej dziury i dno jest wypełnione tą farbą. I ta dziura ma, o, to jest w muzeum w mieście Porto w Portugalii i ma ponad 2 metry ta dziura. Pewien turysta z Włoch mający lat około 60 wpadł sobie, bo myślał, że to jest tylko namalowane na podłodze ta dziura, a nie, że ma jakąś głębokość. Nazwa tego dzieła, tej instalacji artystycznej, to jest Wstąpienie do otchłani. No więc wstąpił do otchłani, potukł się, ale na szczęście nic poważnego mu się nie stało, pomimo dużej wysokości, z której niespodziewanie spadł. No tak, no bo jak nie ma, jak albedo tej farby wynosi 35%, czyli 35 stutysięcznych światła tylko jest odbijane przez nią, czyli dużo mniej niż zwykła czarna farba, czy jakieś inne czarne rzeczy, z którymi mamy w życiu do czynienia, no to to sprawia złudzenie, że to jest płaskie. Nie widać jakichś załamań, nie widać jakiejś głębi w tym. No a jednak ta głębia jest, bo jest to dziura. Również w muzyce jest dziura, nazywa się pauza. Zapisuje się ją różnie, w zależności od długości tej pauzy, na pięciolinii. John Cage, taki awangardowy muzyk, skomponował utwór, o którym już wspominałem też nieraz. Nazywa się 4:33, bo trwa 4 minuty 33 sekundy pauzy. Pierwsze wykonanie, ja mówiłem o tym utworze już parę razy, ale powiem tym razem może trochę garść ciekawostek z Wikipedii. Premiera się odbyła na fortepian. Można wykonywać na dowolny instrument, no bo po prostu trzeba pauzę robić, czyli nie grać, ani nie śpiewać. Odbyła się 29 sierpnia 1952 roku w Woodstock w stanie Nowy Jork i wykonawcą był David Tudor. I w Stanach Zjednoczonych często wykonują go orkiestry. Tak, wyobraźcie sobie, tylu muzyków, trzeba im zapłacić za to, że siedzą i nie grają przez 4 minuty i 43 sekundy. Dlaczego tyle? Dlatego, że to razem daje 273 sekundy, czyli wtedy, kiedy zamiera wszelkie dodatkowe pobudzenie ruchem, tak, jest to zero bezwzględne. No tam pominął to, co po przecinku. I tu Wikipedia kończy artykuł takim, główną część artykułu takim zdaniem. Cage w 4:33 odkrył ciszę dla świata muzyki, co zostało ocenione jako rewolucja estetyczna o epokowym znaczeniu. Kropka. A przed kropką jeszcze przypis, tak, odnośnik. Odnośnik jest do książki Jerzego Kutnika, John Cage, przypadek paradoksalny. No, więc możecie sobie sprawdzić, jak chcecie. Michelangelo Buonarroti, taki rzeźbiarz włoski renesansowy, mawiał, że gdy widzi bryłę marmuru, to w niej już jest jakiś kształt i on ją ogląda, studiuje o różnych porach dnia, pod różnym oświetleniem, z różnych stron i wyobraża sobie, co tam w niej jest w środku, bo on ma przekonanie, że tam już jest jakiś kształt w środku i jego zadanie jako rzeźbiarza to jest go odkryć, jest usunąć tylko ten zbędny materiał dołączony do niego. Takie artystyczne podejście. Jeżeli ktoś z Was tworzy strony internetowe czy jakieś inne rzeczy, które stylizuje z użyciem języka stylów CSS, czyli kaskadowych, bądź też kaskadujących, bo to jest imię słów cascading, ale po polsku się chyba oficjalnie mówi kaskadowych arkuszy stylu, to tam jest taki moduł w tym języku, który się nazywa Media Queries, pozwalający warunkowo stosować pewne reguły stylu w zależności od spełnienia właśnie pewnych warunków dotyczących no, różnych rzeczy, ale wiele z nich to są cechy pewne środowiska, w którym dokument stylizowany, czyli strona na przykład internetowa, jest renderowany, czyli jest prezentowany użytkownikowi, jest tworzona jego reprezentacja, z którą oddziałuje użytkownik. I tak na przykład dla mediów wizualnych jest taka cecha w tym Media Queries w wersji, znaczy w poziomie 5 Media Queries, który obecnie jest opracowywany, jest to kopia robocza. Taki status ma ten standard w tej chwili kopii roboczej. Nazywa się ta cecha proponowana Environment Blending i ma 3 wartości proponowane. OPAC, czyli taki solidny, tak? Lity, o to, tak to słowo należy tłumaczyć. Lity jest ekran zwykłego komputera, lity jest papier. No i 2 inne wartości mamy, o których może pamiętacie z odcinka wielobarwnego. Additive i subtractive. Additive to jest coś takiego, że ten ekran, ta powierzchnia, na której obraz jest tworzony, obraz dokumentu, tam jego tekst, jego obrazki, jego może nawet wideo, jest na nim, zachodzi na nim addytywne mieszanie barw, czyli czarny kolor to jest nic, to jest przeźroczysty, A 100% światła to jest biały. Na przykład w samochodzie, jeżeli na szybie jest taki wyświetlacz, no i jedzie się i co, no, nocą, czy nawet za dnia, ale za dnia to tego światła od słońca wiele nie ma, to się traktuje jako tak, że przezroczysty to jest czarny. A jest też proponowana wartość subtractive, gdzie ekran jest stale podświetlony, czyli biały kolor to jest nic, to jest przezroczysty, a jakieś rzeczy pojawiające się na ekranie blokują to światło w jakimś tam zakresie barw, bądź monochromatycznie w jakimś stopniu. I całkowita blokada światła daje kolor czarny, tak? A brak blokady, czy przezroczystość, daje kolor biały. I w związku z tym tutaj ciemne kolory będą miały największy kontrast. No w przeciwieństwie do poprzedniego, czyli additive, kiedy to jasne kolory będą najbardziej ze sobą kontrastowały. I zastanawiają się, czy to jest potrzebna ta wartość subtractive, czy takie podświetlone ekrany się występują. Jako przykład podają też, że lustro w łazience, na którym się coś tam wyświetla, też w sumie należy do tego modelu. Też wartość byłaby subtractive. W takich futurystycznych różnych wizjach jest takie coś, że wchodzisz sobie do łazienki, myjesz zęby rano, a tu lustro cię wita, mierzy, co tam w muszli klozetowej zostawiłeś, jaki jest skład tego i twoje zdrowie, i informuje cię o pogodzie, i jakieś newsy ci wyświetla, i twój plan dnia, i możesz sobie to oglądać, myjąc zęby. Dziury w pamięci jeszcze są. Amnezja, słuchajcie, amnezja dotyka wielu ludzi. Po różnych wypadkach ona bywa częściowa, całkowita. O tym chyba już mówiłem nieraz, więc tym razem powiem o czymś innym, amnezji dziecięcej. I zastanawiają się naukowcy nad tym, dlaczego nie pamiętamy pierwszych lat dzieciństwa, tym bardziej, że, choć też nie ma na ten temat wielu badań, ale są takie, no wstępnie można powiedzieć, że wiele rzeczy z wczesnego dzieciństwa można odtworzyć w regresji hipnotycznej. Zdaniem niektórych, tak, niektórym tak wychodzi, że nawet chwilę porodu, okoliczności, w których się ktoś urodził i co z nim robiono, też ludzie pamiętają, ale nie mają świadomie dostępu do tych wspomnień. Można je natomiast wydobyć. No, trudno powiedzieć, czy to prawda, bo nie jest wystarczająco zweryfikowane naukowo. Natomiast bada się jak najbardziej tą amnezję dziecięcą i są tutaj dwie główne teorie. Jedna mówi, że po prostu mózg jest jeszcze nierozwinięty, żeby tworzyć wspomnienia autobiograficzne, żeby nadawać jakąś taką strukturę w ogóle tym rejestrowanym bodźcom i ją zapisywać w jakiejś tam formie właśnie w pamięci człowieka do pewnego wieku. To jest teoria neurofizjologiczna. No i jest też teoria psychoanalityczna, która no, ma trochę wariantów. No, mówi na przykład właśnie, że to być może jest coś, co byśmy woleli wyprzeć, że rzeczy, którymi się interesowaliśmy, które były dla nas w centrum uwagi, czy wyzwaniem dla nas do nauczenia się, do opanowania, nie wiem, ruszanie się, przewracanie się z boku na bok, wydalanie, poznawanie swojego ciała, poznawanie tego, że się różni od innych, od swojej mamy, że jest się odrębnym bytem, tak, że to wszystko jest dla nas zbyt przytłaczające, czy być może wręcz zbyt wstydliwe, żeby naszą świadomość w późniejszym wieku zaprzątało. No a też badania pokazują, oczywiście znowuż nie ma ich wiele, więc to są wstępne informacje tak naukowe, z nauki, od naukowców, że to z jakiego okresu pochodzą pierwsze wspomnienia, to zależy między innymi od kultury, w której się dziecko wychowuje. No więc to dawałoby pewne argumenty za prawdziwością, a przynajmniej prawdziwością również, bo oczywiście może być wyjaśnienie wieloczynnikowe, ale że za prawdziwością również tej hipotezy psychoanalitycznej, chociaż może nie w tej drastycznej wersji, że to jest jakieś wyparcie. Również kobiety według badaczy mają wspomnienia z wcześniejszego dzieciństwa oraz ludzie inteligentni. Im większa inteligencja, tym wcześniejsze dzieciństwo się pamięta przeważnie, taka korelacja. I też elokwencja, zdolności werbalne też są skorelowane dodatnio z pamiętaniem wczesnego dzieciństwa. To ostatnie to generalnie zdyskredytowaną, ale w jakiejś jej ograniczone formy wciąż uważa się w różnych dziedzinach za prawdziwe psychologii i kognitywistyki. Hipoteza Shapira-Whorfa, czyli że granice naszego języka są granicami naszego poznania, a dziecko języka nie posługuje się językiem, uczy się go dopiero, jest bardzo początkujące. W związku z tym też formułuje jakiekolwiek myśli i wspomnienia też zbyt prymitywny sposób, żeby to się ostało. Miałem mówić tutaj jeszcze, o dziurach w matematyce. I o tym może zrobię osobne jakieś nagrania. Być może nawet nie w tej audycji. W każdym razie, ale trochę wam powiem teraz, bo jednak grupa docelowa tej audycji i wcześniejszych moich audycji to są ludzie statystycznie. Statystycznie tacy jak ty, którzy tego słuchają, drogi słuchaczu, mają wyższą czy to tolerancję, czy wręcz oczekiwanie, że czasem wrzucę coś mega abstrakcyjnego w porównaniu z innymi audycjami w tego typu radiach. Tak więc powiem wam, że są dziury w zbiorze liczb wymiernych i na przykład pierwiastek z dwóch, czy liczba pi, które są niewymierne, to są większe od jakichś liczb wymiernych, są mniejsze od jakichś liczb wymiernych, ale nie ma ani największej liczby wymiernej mniejszej od pi, powiedzmy, ani najmniejszej większej od pi. To jest taka dziura. Matematycy na to mówią luka w tym porządku. Tak samo w liczbach niewymiernych. Każda liczba wymierna, powiedzmy 0 czy minus 1,5, to są luki. My je tak nazywamy, chociaż one z perspektywy samego zbioru liczb niewymiernych nie istnieją, bo nie są liczbami niewymiernymi. Ale są właśnie w tych punktach na prostej rzeczywistej luki w zbiorze liczb niewymiernych traktowanym jako podzbiór tej prostej. No a już na całej prostej tych luk nie ma, więc liczba rzeczywistych nie ma. Nie ma luk i to się nazywa porządek ciągły wtedy. I taka zadziwiająca właściwość, o której wam powiem, że mimo, że jedne i drugie są położone gęsto względem siebie, to znaczy między każdymi dwiema różnymi liczbami niewymiernymi jest jakaś liczba wymierna, a nawet nieskończenie wiele liczb wymiernych, niewymiernych zresztą też, oraz odwrotnie, między każdymi dwiema liczbami wymiernymi jest liczba niewymierna, to jednak niewymiernych jest więcej. Jest to większa nieskończoność niż ta nieskończoność, ile jest liczb wymiernych. I dziury takie bardziej geometryczne, topologiczne można powiedzieć, bo topologia dotyczy takich najbardziej ogólnych kształtów, także obwarzanek i filiżanka to jest to samo, bo można, jak jedno jest zrobione z plastyliny, to bez rozrywania ani sklejania jedno przekształcić drugie, tak miętosząc w rękach, zginając odpowiednio, nie spłaszczając niczego tak do płaskiego czy do punktu. Formalnie się to definiuje, co to jest homeomorfizm, czyli takie przekształcenie dozwolone i bada się rzeczy, także się nie odróżnia rzeczy homeomorficznych ze sobą. No i na przykład okrąg i koło to są różne rzeczy, bo okrąg jest pusty w środku, to jest sam brzeg, ma dziurę, taką dwuwymiarową, a koło nie. Ósemka taka narysowana, albo nieskończoność, czyli taka ósemka na boku, ma dwie takie dziury. W wyższych wymiarach na przykład są donaty, czy też powierzchnie takich donatów, takie torusy, czy obwarzanki, które mają więcej takich dziurek. Taki torus ma w sumie dwie dziury, bo ma jedną tą w środku, tą w której może płynąć woda w tej rurze, i jedną taką na wylot. Można zauważyć takie rozmaitości też w wyższych wymiarach, wyżej wymiarowe jeszcze, czy jakoś zaplątane w to bada się to z użyciem też algebry. Wtedy wychodzi taki dział matematyki, który się nazywa topologia algebraiczna. Węzły też się, słuchajcie, bada. Też często tak, że się bierze ich do pełnienia, czyli właśnie, bo taki najprostszy węzeł, najprostszej definicji, bez jakichś tam splotów, bez kończenia się w jednym miejscu niż w innym, niż zaczynania, bez wielości sznurków, tylko jeden sznurek, po prostu odcinek, łuk taki, który ma dwa końce i teraz te końce muszą się zetknąć ze sobą. Musi to być homeomorficzne z okręgiem, czyli coś jak okrąg, coś, czego wewnętrzna geometria jest jak okręgu, czyli jakby na tym żył sobie robaczek i wyszedł sobie w jedną stronę, to potem po przejściu jakiejś skończonej długości wróci do tego samego punktu, po drodze nie było żadnych ani rozwidleń, ani samoprzecięć, no to jest węzeł. No i taki węzeł na płaszczyźnie, no to jest tylko jeden, to jest okrąg, ewentualnie jakoś tam zdeformowany, możemy gdzieś tam iść zygzakiem czy coś, ale tylko jeden jest taki kształt w sensie topologicznym. Ale już w trzech wymiarach może się jakoś on zaplatać ze sobą, jakoś przeplatać, zrobić jakiś trójlistnik, czy jakąś taki jak na szubienicy węzeł, czy jak ktoś jest żeglarzem lub wspinaczem, to wie na ile różnych tutaj sposobów. Nieskończenie wiele, ale część z nich jest nawet praktyczna. Są różne takie węzły. No i teraz można się zapytać, czy w wyższych wymiarach niż 3 jest jeszcze więcej takich węzłów, no więc wnioskiem stwierdzenia Whitneya jest to, że nie. W kosmici, którzy żyją sobie w 4 wymiarach czy w 5, czyli mają oprócz naszej wysokości, szerokości i długości jeszcze na przykład 4 czy 5 prostą, prostopadłą do każdej z nich, mogą sobie poprowadzić. Nie chodzi o czas, tylko o wyższe, kolejne wymiary przestrzenne. To nie może z kawałka sznurka jednowymiarowego zrobić przez te wyższe wymiary go tam prowadząc jakiegoś węzła, którego nie dałoby się bez tworzenia samoprzecięć spłaszczyć, ścisnąć do 3 wymiarów. No i pozdrawiam wszystkich kosmitów i innych słuchaczy. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!
2: Dziś do życia się uśmiechnąć.

Witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten czwartkowy wieczorek, ale nam się dzisiaj rozsupłał worek z audycjami. Trzecia z rzędu, a to jeszcze nie wiadomo, jeszcze do końca dnia daleko. Tutaj się krawiec odgrażał, że być może jeszcze się przygotuje, może jeszcze jakiegoś afterka zrobi, więc słuchajcie, co to się dzieje. Ludzie wiosnę poczuli, trudno mi powiedzieć, jak to... Dlaczego właśnie dzisiaj, kiedy już się odrobinkę robi chłodniej, już ten klimat niżowy nam odrobinkę zaczyna wchodzić w życie, ale myślę, że nie jest tak źle. Ja nazywam się Potrzeba, zwany też Bonifacym Zapieckiem lub Kotkiem Mruczkiem. Mamy czwartunio, 13 maja 2021 roku, a to oznacza, że dzisiaj będziemy mieć luźne gadki, w których będę gadał o różnych pierdołach, które mi leżą na wątrobie, a oprócz tego też będzie parę rzeczy, które mi się wydaje szczególnie będą w stanie was zainteresować, ale zanim się rozkręcę, to wszystko spokojnie, wszystko powoli. Tak, także dzisiaj luźne gadki, tak jak zawsze w cyklu dwa razy luźne gadki, potem bez litości, a bez litości, które będzie za dwa tygodnie, będzie moim opus magnum, więc kurczę, mam nadzieję, jeszcze kawał przygotowań jest, ale przynajmniej mam przeczytane i mniej więcej wynotowane to, co chciałem wam przekazać. Szykuje się naprawdę całkiem niezła historia, ale co będzie, to będzie. Dzisiaj nie będzie aż tak dużo o przewidywaniu przyszłości, aczkolwiek, kurde, mi się wydaje, że trochę jednak będzie, ale to w trochę późniejszym czasie. Tutaj wcześniej zaznaczałem jeszcze bodajże na Discordzie, że będę między innymi mówił o tym, jak w jaki sposób jestem zmęczony socjopierdololo i w jaki sposób miałem się z tego wytłumaczyć, co to jest socjopierdololo. To może tak na sam początek dla odmiany odrobinkę zwolnię, bo też zauważyłem w sobie ostatnio... Może trochę więcej refleksji, autorefleksji, refleksji nad światem, nad życiem, nad otoczeniem, żeby też mniej mówić, bardziej słuchać, a jeżeli już mówić, to wolno i tak może jeszcze mniej się przejmować. Moja znajoma

0: bardziej nawet nie zamierzam się ani trochę gryźć w język. Im większy opór, tym bardziej agresywnie będę do tego podchodził. A was, jeżeli coś tutaj natchnie was w międzyczasie, to można wrzucić parę cebul na Tipli, ewentualnie również zadzwonić na Skype Nocne Radio. Natomiast na tomu już nie, audycja o grillowaniu już dzisiaj była, także w płodnych rękach Zenona. Krawca prawie że nie słuchałem dzisiaj, bo też chciałem sobie trochę poczytać, przygotować się do drugiej części audycji, która będzie trochę bardziej technologiczna, w której sobie zrobimy scenariusz zniszczenia świata, ale to o tym później. Ten obrazek, który dzisiaj tutaj widzicie na mojej pięknej miniaturce, jest absolutnie nieprzypadkowy i w sumie tak, ale to o tym będzie wszystko po kolei, bo jak zwykle staram się, żeby wszystko łączyło się jedno z drugim, a przynajmniej jedno z drugiego wynikało, a przynajmniej jeżeli chodzi o moje własne wypowiedzi. Także tak, ostatnio zrobiłem się może nie tyle bardziej wrażliwy, co może trochę bardziej uduchowiony. Złapałem się, to znaczy nie tyle złapałem się na tym, ale zacząłem odczuwać wręcz całkiem niezłą przyjemność z zatrzymania się. Praktycznie prawie że codziennie znajduję naprawdę całkiem sensowny kawałek czasu na to, żeby pójść sobie czy to do parku, czy to bujnąć się trochę dalej do lasu, posiedzieć, wsłuchać się w przyrodę, powpatrywać się w chmury, których ostatnio jest nieszczególnie wiele, powpatrywać się w nocne niebo. Tutaj obserwatorom nieba przypominamy, że dzisiaj będzie całkiem niezły widoczek na Merkurego w okolicy Księżyca. Także jak coś, to lunety wydłoni i polerować szybko. Natomiast wydaje mi się, że może inaczej, tak? Bo mam też pewne takie swoje przyzwyczajenia. Od samego zarania moich dziejów, kurde, już sobie wyobrażam, gdzie to potem pójdzie, bo ilekroć za dużo mówię o sobie, to potem się robią z tego różne nadinterpretacje i inne cuda na kiju, ale mam to wyjątkowo w dupie, więc jak coś, to naprawdę pamiętajcie o łapkach, nieważne w którą stronę, kącie też są doskonałe. A i właśnie w międzyczasie, słuchajcie, wczorajsza audycja i przedwczorajsza audycja, one mają za mało kąciów, one mają za mało łapek w którąkolwiek stronę. Pamiętajcie, świeża krew w radyjku nie znosi pustki, więc jakakolwiek by wasza opinia nie była, pamiętajcie, wbić tam, pogadać, zostawić komentarz krytyczny, przymilny, jaki wam się tylko podoba, bo ja się naprawdę, dawno nie było tak, żebym prawie że z wypiekami na twarzy słuchał Nocnego Radia dzień w dzień.
1: Za tymi atakami.
0: I właśnie pan tutaj zmierzam do tego mojego zatrzymania się. Ponieważ, dlaczego my tutaj, tak, Becia, wszyscy wiedzą, że jestem wieśniakiem, to akurat nikogo nie zaskakuje. I dziękujemy panu nadkomisarzowi za piątaka, również pozdrawiam. Wszyscy jesteśmy tutaj dlatego, że mamy tutaj, nie wiem, tutaj na tym streamie, tutaj na Nocnym Radiu, czy później na odsłuchu tej audycji z puszki, jesteśmy tutaj z bardzo prostego powodu. Uwielbiamy słuchać. Uwielbiamy słuchać rozmów, uwielbiamy gadanie. Być może wielu z was ma, podobnie jak ja, że ciężko jest im usnąć, jeżeli jakieś gadane, nie wiem, czy to podcast, czy audiobook, czy cokolwiek gadanego, choćby to nawet był różaniec w Radiu Maryja, żeby on sobie tam w tle gdzieś gadał, niczym mama czytająca kołysankę nam na dobranoc. Nie będzie nadawania, no mówię co tydzień o tym, jak wymyślę, jak to zrobić, to będzie. Na razie nie będzie. Adwokat to... Tak, wszyscy o tym wiemy. No ale wracając, wszyscy lubimy tutaj słuchać. Mam przynajmniej nadzieję, bo w przeciwnym razie to by bardzo źle o was świadczyło. Ale cóż, masochizm to też zawsze opcja. Nie oceniam. To też jest pewna wyższa forma zabawy. I nawet kiedy się tak zatrzymywałem, czy właśnie idąc do parku, czy jadąc do lasu, czy właśnie siedząc gdzieś w wilgotnej trawie, to łapałem się, zauważyłem to, że też brakuje mi tego, że zazwyczaj miałem ze sobą słuchawki, żeby sobie coś puścić, jakąś muzyczkę, właśnie nie gadane, ale przynajmniej jakąś muzyczkę, coś takiego trochę rozrywkowego, może chociaż jedna słuchaweczka, tak, żeby z jednej strony jakiś znany mi dobrze rytm mi tutaj się pojawił, a drugie ucho, żeby konsumowało przestrzeń dookoła. O ile jeszcze chodzi o las, no to aż tak źle nie jest ze względu na to, że las jest

0: taki, można powiedzieć, dźwięk lasu jest fajny, naturalny i za bardzo nieskażony, to mimo wszystko miejski park to już jest zupełnie inna para kaloszy i cały czas będzie słychać jakieś odgłosy silników, bujek, rzucanych butelek i innych różnych dziwnych rzeczy. No właśnie, tak a propos dźwięków silnika, więc tutaj mniej, ale zawsze ten dźwięk gdzieś w pewnym momencie mi musi towarzyszyć, no i fajnie, żeby to było gadane. I powróciłem sobie wówczas do takiej luźnej myśli, która pojawiła mi się kilkanaście dni temu, jeżeli mnie pamięć nie myli, kiedy to odsłuchiwałem sobie jakiś wykład na Wszechnicy dotyczącego skamielin, paleontologii. To było coś, co odsłuchiwałem sobie na dobranoc, bo ile jest to content jak najbardziej ciekawy, no to jednocześnie to nie jest coś, co od czego zależy moje być albo nie być. To nie jest dla mnie na tyle istotne, że potem zostanę przeegzaminowany z tego contentu, który pochłonę. Może się czegoś nauczę, może się czegoś nie nauczę, ale na pewno przynajmniej będę się dobrze bawił. No i tak zacząłem się zastanawiać nad tym swoim usznym konsumowaniem, bo oprócz tego, że w tych właśnie chwilach większego zastanowienia się jakiś zewnętrzny dźwięk, ja go potrzebuję, nie wyobrażam sobie stracić słuchu, to już prędzej wolałbym stracić wzrok i obie ręce niż stracić słuch. Zacząłem się zastanawiać ze względu na to, że tak samo mi się jak będzie stream na nocne radio, to będzie stream na nocne radio. Co tydzień to powtarzam. Takie różnego rodzaju formy słuchania. Z jednej strony jest to coś, co jest to takie słuchanie, które jest z pełnym moim zaangażowaniem, gdzie nie pozwalam sobie robić absolutnie nic innego. Jestem całkowicie skupiony na danej treści. Nie pozwalam sobie się rozproszyć. Nawet czasami zdarza mi się zapisać jakieś notatki, bo wyciągam z tego rzeczy, które mi się potem mogą przydać. I to są zasadniczo rzeczy, no, choćby związane z moją pracą czy z moimi zainteresowaniami, które faktycznie konsumuję tylko i wyłącznie po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę i potem móc to zastosować w swoich codziennych czynnościach. Druga rzecz to jest czysta rozrywka, którą z kolei sobie lubię wrzucić jako takie tło. I taką rozrywką bardzo często właśnie jest choćby i nasze kochane radyjko, aczkolwiek nie zawsze, bo im bardziej tematyczna audycja, tym bardziej pożera moją całą uwagę. No i w końcu jest coś, co jest całkowicie pomijalne, czyli takie słuchanie do spania, które myślę akurat tutaj nie warto nawet go za bardzo poruszać, dlatego że ono nie ma, nie mam żadnych oczekiwań wobec niego i jednocześnie nie jest to dla mnie strata czasu. A problem pojawia się w tym, że jeżeli słucham czy oglądam jakiś content z pełną uwagą i to nieważne, czy to będzie podcast, czy to będzie audiobook, czy to będzie oglądany serial, czy film na Netflixie, to wtedy znaczy, że poświęcam swój czas, którego już nie odzyskam, tak? I to mnie tak trochę tąpnęło. Kilka lat temu pamiętam, miałem taką straszną fazę na to, żeby oglądać patostreamy Jerzego Zięby i tam nawet go czy to tam punktować na czacie, czy się z niego wyśmiewać tam z jakąś tam wesołą ekipą. No powiem wam, że rozrywka nawet całkiem spoko, całkiem niezła, no ale z drugiej strony ten typ tyle kontentu produkuje, że w pewnym momencie, a to ta fascynacja mi trwała naprawdę długo, trwała mi jakiś co najmniej rok, że co był patostreamik Jurka, to wtedy huzia da juzia i kręcimy bekę, nie? A tylko to jest tylko potem mi się to znudziło, no bo zaczął się powtarzać jak każdy foliarz, tak? Natomiast doszło do mnie, że w ten sposób sobie załamałem jakieś kilkadziesiąt godzin z mojego życia, które mógłbym wykorzystać w zupełnie inny sposób. I to nie musi być od razu, że mógłbym się w tym czasie, nie wiem, nauczyć japońskiego, albo rysować, albo gotować zupę ogórkową. Tylko mógłbym poświęcić to, nie wiem, na rozrywkę, na przeczytanie książki, na drzemkę, bo czemu nie? Sen też jest bardzo ważny. Więc tak sam dla siebie, sam pod płaszczykiem swego rodzaju rozrywki, zabrałem sobie kilka bardzo konkretnych dni z życia, oglądając kompletne pierdoły i zamykając to całkowicie w swoim skupieniu, angażując się w to. Więc I tutaj właśnie zacząłem się zastanawiać, tak? Bo jak ostatnio często wracają tutaj, czy to na audycjach, czy to na Discordzie, rozmowy właśnie o różnym dziwnym kontekście gdzieś tam, gdzie ktoś coś tam powiedział, o tutaj coś pieprznął, tutaj jaszczur znowu zaczął krzyczeć i wyzywać tutaj. To jest, kurde, i to jest, no oczywiście, każde mojego porno, tak? Każdy sobie dawkuje swoją rozrywkę na swój prywatny, określony sposób i absolutnie tutaj nie oceniam. Natomiast fajnie jest mieć tę świadomość, że jest to coś, co możemy równie dobrze konsumować całkowicie pasywnie, jako coś, co słuchamy sobie w pracy, coś, co słuchamy sobie w drodze samochodem, czy podczas biegania, czy podczas jakiejkolwiek innej aktywności. Problem pojawia się wtedy, kiedy nasza uwaga w całości jest skupiona. I słuchając sobie tego wykładu, który dotyczył bodajże jakichś, jak to było określone, skamieliny wirtualne czy coś takiego, czyli nie do końca skamieliny, ale odbicie czegoś, co mogło być skamieliną, ale nie przetrwało, ale nie wiem, jakiś tam odcisk jakiejś kości czy odcisk jakiejś czaszki w jakimś mule został na tyle zagrzebany i to dookoła tak skostniało, że na tej podstawie możemy to wypełnić jakimś silikonem i dzięki temu mieć taką fajną wirtualną skamielinę. Ej kurde, i nawet słuchając takich kompletnie pierdół, pasywnie, czyli, nie wiem, do gotowania, do gierki, czy do czegokolwiek, to już jest pewna jakaś tam wartość dodana. Może nie sprawi, że w pewnym momencie moje życie stanie się dużo doskonalsze, że będę więcej zarabiał, że będę miał dłuższe piszczele, tylko... Jest to kwestia, nie wiem, jakiejś takiej ciekawości, jakiegoś pragnienia wiedzy,
1: potrzeba może
0: nie poszukiwania jej gdzieś pod kamieniem, że być może krawiec, gdzieś tutaj ktoś nagle odkrył i prezentuje nam kolejną rewolucyjną hipotezę o tym, jakoby...
2: Budowlaniec z tych, co robią koło mnie remont, trzasnął drzwiami.
0: No nie wiem, ostatnio jestem nie na bieżąco z foliarstwem, więc nie wiem, ale to Gumball niedługo będzie robił znowu audycję o szurach, więc będzie fajnie. A tymczasem, o, krawiec. Na zdjęciu, które znajduje się na ekranie, widać jak Ukrainiec, budowlaniec, z tych, co robią koło mnie remont, trzasnął drzwiami. A, no tak, to się jak najbardziej zgadza. Muszę sobie tutaj jeszcze jedną rzecz tylko zobaczyć. W tak zwanym międzyczasie. Okej, dobra, chyba powinno być dobrze. Tak, będzie. Będzie w porządku. Oj, tak, to już byśmy dawno żyli w jakimś leju po bombie. A może tak właśnie jest, że tam krawiec tak coraz bardziej wkurzony, bo zwyczajnie jego środa śląska teraz wygląda podziurawiona lejami po bombie, a niczym ulica Aleppo. Więc no kurczę, mi się wydaje, że tutaj fajnie można by było coś z tego wyciągnąć, a właśnie też z drugiej strony zastanowić się i być może stworzyć taką teorię spiskową, gdy sobie później będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać między innymi Ukrainiec, budowlaniec. A taki krawiec, Ukrainiec, budowlaniec, no tak trochę taki częstochowski, nawet nie częstochowski rym, tak... A zresztą, co ja tam się znam na poezji, co tam będę wam w głowach mieszał. No właśnie, więc... I tak sobie zrobiłem eksperyment, bo przykładowo, jeżeli gram w jakąś gierkę, albo robię absolutnie coś, co nie wymaga pełnej uwagi moich uszu, to zdarzyło mi się włączać jakieś tam stare szuranoidy, jakiegoś starego Gabriela, czy właśnie Waldka, którzy ostatnio swoją drogą prawie że nie nadają, więc być może wszystko się złożyło w logiczną całość. Wszechświat mnie bardzo lubi i zwyczajnie wymógł na mnie to, żebym się przestawił na trochę bardziej wartościowy content, żebym sobie posłuchał wykładów Meissnera, Dragana... czy kogokolwiek innego, jakiś taki właśnie po prostu wykład popularno-naukowy, który nie wymaga od odbiorcy ani zaangażowania, ani ogromnej wiedzy. Tak naprawdę w te wykłady spokojnie można liznąć, jeżeli mamy skończoną podstawówkę i dwie klasy szkoły średniej, dajmy na to. Albo i dłużej, i końca nie widać. A, ile Ukraińcy remont robią. Może są górnikami i przenieśli te i teraz pracują z domu, więc może być w ten sposób. A No ale tak to już jest, że czasami trafiają się tacy, którzy... Nie wiem, jak to w ogóle wygląda, bo pamiętam kiedyś moja była tam, nie wiem, tam z 10-15 lat temu miała takich sąsiadów, gdzie ten remont, pamiętam, to przetrwał dłużej niż nasz związek i naprawdę byłem w szoku, że jakieś takie mieszkanko, nie wiem, tam 54 metry mieszkanko w bloku, że tam stoją jeszcze jakieś ściany, więc uknąłem sobie hipotezę, że to jest człowiek, który ma jakąś taką perwersyjną manię dotyczącą dziur. I zwyczajnie rozwierca sobie jedną ścianę, po czym zaczyna rozwiercać drugą, a w międzyczasie, kiedy wiertło jest przegrzane, to sobie tamtą zagipsowuje, żeby móc później znowu do niej wrócić, jak jakiś psychopatyczny morderca, który najpierw delikatnie skalpelem wycina swoje kawałki skóry swojej ofierze, a potem to wszystko ładnie odkaża, zaszywa, dba o to, żeby móc znowu potem rozciąć i tak w kółko. Kurde, fajny w ogóle motyw na psychopatycznego, może nawet nie tyle psychopatycznego mordercę, ale jakiegoś takiego wesołego doktorka, który w ten sposób właśnie by podchodził do swoich ofiar. No, wydaje mi się to naprawdę wyjątkowo obrzydliwe. Uwielbiam. Tak, także zrobiłem sobie taki eksperyment i okazuje się, że tak naprawdę ta moja potrzeba słuchania wywodzi się tylko i wyłącznie z tego, że ja muszę słyszeć cokolwiek. Tak jak mówiłem, no może ten przykład z różańcem w Radiu Maryja nie będzie aż tak dobry, dlatego że jest to treść, no nie oszukujmy się, trochę nudna i przewidywalna. Bardzo, bardzo fajnie by było, jeżeli kiedyś by się tak zdarzyło jakiś, nie wiem, freestyle przy okazji różańca, no to wtedy naprawdę słuchałbym z słuchawką przy uszu, a nawet bym puścił na głośnikach, żeby sąsiedzi też mogli sobie posłuchać. Natomiast, no właśnie, nie jest dla mnie istotne, jaki to jest content, więc zacząłem, słuchajcie, szukać. I matko bosko kochano, ile jest jakościowego kontentu na tej YouTubie. I przeprowadzony właśnie w jakiś sensowny taki popularno-naukowy format, tak? Bo to nie chodzi o to, że jest to wykład dla studentów 44 roku astronomii, gdzie musisz mieć obcykane absolutnie wszystko i rzeczy, o których nawet nikt sobie za bardzo nie zdaje sprawy, że nawet one istnieją. I tylko nie bez powodu to trafia, nie bez powodu te wykłady trafiają na YouTube i okazuje się, że udało mi się wręcz odrobinkę wytresować algorytm polecanek YouTube'a, że pozwala mi odkryć naprawdę kawał fajnego kontentu, a ze względu na to, że wykłady takie trwają zazwyczaj coś około godziny, czasami nawet więcej, no to jest taki idealny punkt, żeby zabić tę ciszę, żeby zabić tę pustkę, ewentualnie właśnie, żeby zagdakać, czy przysłonić mi te niefajne dźwięki, które dajmy na to dochodzą z ulicy. A jednocześnie, jeżeli coś w tym durnym moim łbie zostanie, no to zawsze to będzie jakaś wartość, dodana. Nie będą to, nie wiem, jakieś takie kolejne spekulacje, kolejne socjopierdololo. No właśnie, socjopierdololo, czyli tak w dużym skrócie, kurde, powinienem był sobie jakoś dokładniej to spisać, żeby sensownie wam powiedzieć, ale myślę, że na żywca to zabrzmi nawet bardziej szczerze i dużo sensowniej, a przynajmniej dużo lepiej. Socjopierdololo, czyli opinie, czyli mniej więcej to, co robimy na przykład w Nocnym Marku, gdzie oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś słucha Nocnego Marka dla rozrywki. Jeżeli słucha Nocnego Marka z innych powodów, to naprawdę to nie jest audycja do czegokolwiek innego, ale jest to właśnie taki magazyn opinii, przedstawiony w formie całkiem humorystycznej. I tak przez pewien czas się wycofałem, tam zacząłem się bardziej przyglądać temu, co gdzie ludzie tutaj wrzucają, co gdzie ludzie coś polecają. A to właśnie, już tutaj nawet nie jadąc tytułami, ale myślę, że każdy z was wie, co mam na myśli, jakieś właśnie takie codzienne wywiady, czy... I to też mediów głównoźródlanych, bo tutaj nie piję tylko do jakiegoś tam w dupie 24.pl, tylko też, nie wiem, na przykład do wywiadu Mazurka, tak, który być może tego dnia oczywiście jest zajebiście ważny, zajebiście istotny, cały dzień zostanie na ten temat na tej podstawie napisany, no i głupio by było I głupio by było, żeby być nie na bieżąco, nie? No właśnie, no właśnie nie. Bo czym coś stracę z życia, jeżeli się okaże, że w ciągu, nie wiem, 2 dni doszło do jakiegoś politycznego przewrotu w Warszawie, albo że gdzieś szukano jakiegoś dziecka, albo że jakiś polityk się wplątał w aferę pedofilską? No nie, nic nie stracę. To może być dla mnie pewna forma rozrywki, oczywiście. Natomiast im bardziej będziemy wchodzili w tematy socjologiczne, tym bardziej czuję pewne obrzydzenie wręcz takimi tematami. Dlaczego? Dobra, zaczęło się od naszej niedawnej discordowej dyskusji dotyczącej jakiejś tam babki, której wyciekły stare nagrania porno czy coś takiego. I od razu huzia na józia, i od razu każde opinie, i od razu wszyscy muszą, tak jakby wręcz była jakaś presja, że nie możesz mieć tego w dupie, tylko musisz mieć na ten temat opinię. Jaka by ona nie była, to już jeszcze pół biedy, tak? Ale nie wiem, tak się pamiętam, zdarzało mi się tak czuć jeszcze gdzieś w okolicach szkoły podstawowej. I absolutnie tego nie krytykuję. Rozumiem, że to może być atrakcyjne i fajne. Natomiast tak, natomiast jest mnóstwo rzeczy, które są takim, można powiedzieć, planem dnia, że jeżeli wejdziemy na główne portale informacyjne, no to zazwyczaj będziemy mieli mniej więcej tę samą tematykę na każdym z tych portali, tak? I nawet jeżeli to sobie obetniemy, tak? No to też te newsy powstają na pewnej bazie. Jeżeli sobie wejdziemy na jakiś taki wykop, to tam też jest przekaz dnia. Jeżeli sobie wejdziemy na Reddita, jeżeli sobie wejdziemy na BBC, czy na Twitterka, to tam też, kurde, Twitterek to w ogóle ostatnio uwielbiam. Dzięki Gumball za to, że dzięki tobie się trochę z Twitterkiem przeprosiłem, że tam są po prostu, no wręcz wchodząc na stronę, bije cię w oczy, że teraz o tym się mówi, tak? I jesteś zachęcany do tego, żeby zainteresować się tym, o czym wszyscy mówią, żebyś nie był czasami cyfrowo wykluczony, żebyś, nie wiem, żebyś nie odstawał, żebyś nie wiedział, że dzisiaj się mówi o robieniu lodu w ekipie, a czy o jakimś rozbitym Ferrari, czy o jakichś zaginionych dzieciach. Pewne osoby. W sumie jakbyś słuchał wiadomości, to byś wiedział, że aktualnie mają miejsce ludobójstwa w imię buddyzmu, ale to tak na przykład, nie żeby to było mega ważne. No wiesz, no moje życie nie zmieni się od tego, że ktoś gdzieś w innym kawałku świata morduje ludzi w imię wymyślonego dziadka na chmurce, tak? To nie jest dla mnie, to nie jest, to znaczy, może mnie to zaciekawić, tak? Może to zrobić dla mnie jakąś formę zapychacza, dajmy na to, tak? Jakiejś takiej rozrywki pasywnej, którą sobie włączę w momencie, kiedy będę robił lepsze okrążenia w WRC9. Słuchajcie, jest promka na WRC9 na PlayStation Store. Za zaledwie 100 bodajże 16 można kupić podstawową wersję, a za 130 jakąś tam śmiszną wersję rozszerzoną. Działa zajebiście na PlayStation 5. Haptic feedback jest naprawdę niemożliwy. Sony, zacznij mi, kurde, płacić za tę reklamę. Albo jakąś gierkę przynajmniej dorzuć. Albo drugiego pada. Natomiast miłośnikom symulacji samochodówek bardzo, bardzo, bardzo polecam. Zmieniłoby o tyle, że wczoraj byś nie zadał tego pytania mi tyle. No tak, no może bym nie zadał tego pytania, no ale też świat się nie skończył i nic się złego myślę nie stało, tym bardziej, że wiesz, też nie mam obowiązku, tak, to jak to mówią buddyjscy mnisi, jeśli motyl macha skrzydłami w Mandżurii, to znaczy, że będzie tornado na Jamajce. Nie jestem pewien, czy to buddyjscy mnisi, ale jeżeli chodzi o audycję o buddyzmie, to polecam Podróż w czasie do wczoraj, bo tam była esencja, ja tutaj jestem tylko, można powiedzieć, jeno zafascynowanym słuchaczem. W każdym razie, wracając do takiego pierwszego wątku, wydaje mi się, że sam też sobie zabrałem ten przywilej wyobcowania się, niewiedzenia. Jeżeli mam jakiś, nie wiem, wolny czas, żeby sobie gdzieś wyjechać, żeby móc odłożyć telefon, nie przejmować się tym, że ten telefon się rozładuje. Fajne uczucie, polecam. to też zauważyłem, bo miałem ostatnio taką sytuację, że zaraz po tym zacząłem przez krótką chwilę próbować nadrabiać, że zamiast sobie wrzucić muzyczkę w samochodzie, włączyłem sobie Tok FM. Ale potem mi przeszło. Dosłownie w 5 minut mi przeszło. Dobra, tyle czasu świat beze mnie wytrzymał, to wytrzyma jeszcze te kilka godzin, nie? I w sumie powiem szczerze, że nie brakuje mi tego. Nie brakuje mi tego jakoś szczególnie dużo bardziej w swoim słuchaniu. Przerzuciłem się właśnie na muzykę z gadania. Mimo wszystko jednak cały czas do snu. Bardzo lubię, jeżeli coś mi nad uszami gada, ale to być może powinienem zwyczajnie nauczyć mojego kota czytać, żeby robił dla mnie audiobooki. Tak na pewno byłoby dużo lepiej, dużo taniej i dużo wygodniej, tym bardziej, że to jest osobny problem właśnie z tymi wykładami, o których wam mówiłem. Są to historie, są to sprawy zwyczajnie angażujące. Mam ten problem, że jeżeli usypia mi nagle gdzieś, pojawia mi się myśl, choćby właśnie wdrukowana przez taki wykład, że coś tutaj zostało niedopowiedziane, że jakiś temat tutaj nie do końca został domknięty, że no i nie mogę zadać tego pytania, tak, bo ten wykład odbył się 4 lata temu i jest tylko nagranie na YouTube, no więc nawet nie będę pisał komentarza i czekał w nadziei, aż tutaj ktoś łaskawie mi odpowie, tym bardziej, że pamiętajmy, że jesteśmy na YouTubie i tutaj komentarze działają w inny sposób, o czym pewne osoby się dzisiaj bardzo dobitnie przekonały. W każdym razie, no to jest ten problem, że to potrafi być angażujące. Z jednej strony to zaangażowanie jest naprawdę fajne, bo lubię się uczyć, lubię się dowiadywać nowych rzeczy. Problem jest w tym, że jeżeli to zaangażowanie pojawi mi się o 2 w nocy, no to ciężko mi jest zwyczajnie usnąć i odpocząć. Myślałem, że roboty nie śpią. Wiesz co, no śpią. Podczas ładowania przecież dobrze jest nie drenować baterii, tak? No tak samo zatrzymujesz Teslę i tylko klimaty zatory do chłodzenia baterii pracują, kiedy jesteś na ładowaniu. Nie jedziesz tym samochodem. Więc tutaj byłby spory problem w tym, a że do higieny snu mam bardzo, bardzo swoiste podejście jako człowiek, którego jedną z główną cech, jak nie wiem, kolor moich oczu są właśnie problemy ze snem, to no, musiałem się w pewnym momencie nauczyć, w jaki sposób to kontrolować. Anyway, jeszcze sobie tutaj zajrzę, Furiat wysyła jakieś linki, pierdoły, pewnie jakieś głupoty do bardzo ważnego filmu, który zmieni moje życie, aż sobie kliknę i zobaczę z czystej... Komentarz tygodnia! No właśnie, komentarz tygodnia! A kogo, kurwa, interesuje komentarz tygodnia? Metoda Gadowski TV. Okej, okay, gadająca głowa. Komentarz tygodnia. Dobra, jako rozrywka naprawdę spoko, nie oceniam każdemu jego porno, jedynie tutaj, być może ktoś ma tutaj podobnie, być może ktoś chce zwiększyć nieco jakość konsumowania kontentu multimedialnego, który jest wszędzie wokół, bo nie chodzi tylko o kontent multimedialny. Tu chodzi również o rozmowy. Chodzi o komentarze na fejsie też, bo tych jest ostatnio trochę więcej, odkąd ludzie nieszczególnie często się spotykają. Ale też ostatnich kilka tygodni pokazało mi, jak wiele tych naszych codziennych rozmów jest zwyczajnie skażonych komentarzami dotyczącymi bieżącego świata, które absolutnie nic nie zmienią ani w tobie, ani we mnie, ani w żadnym dyskutancie. Jest to tylko i wyłącznie kłapanie ozorem. Tak tylko, żeby wypełnić tę ciszę, żeby nie było takiej, nie wiem, niezręcznej ciszy, jeżeli w ogóle w ciszy jest coś złego. Ktoś kiedyś nas musiał strasznie oszukać i wmówił nam, że jeżeli siedzimy wspólnie przy stole z kimś, czy nie wiem, czy gdziekolwiek i jest cisza, to tak nie powinno być, to popełniamy jakąś fopę, tak? Robimy coś złego, bo to znaczy, że jest coś nie tak. kiedy wam się ostatnio zdarzyło spędzić jakiś dłuższy czas z drugą osobą i zwyczajnie sobie pomilczeć? Choćby, dajmy na to, powgapiać się w te pieprzone gwiazdy, albo w kaczki, które sobie pływają po stawie. Albo w samochody, które układają się w godzinie szczytów korek i potem się rozpierzchają. Co jest w tym złego? Kto nam wmówił, że jest to coś nie tak, że wszędzie musi być gadanie, że wszędzie muszą się pojawić te nasze... Okej, nie mówię, że gadanie jest słabe, nie? Bo gadanie, tak? Ale wydaje mi się, i to jest coś, czego ostatnio się nauczyłem i tak dotarło do... To znaczy nie tyle ostatnio się nauczyłem, ale ostatnio dotarło do mnie, tak? Że umiejętność spędzania wspólnego czasu, który nie jest skażony... który nie jest skażony taką mową trawą, jest czymś, czego bardzo dawno nie doświadczyłem, jak się okazuje. I czymś, czego zdecydowanie mi brakowało. I mając właśnie kontrast, bo w parę więcej tygodni temu miałem wątpliwą przyjemność spotkać się z różnymi osobami, co do których kilku z nich nawet miałem problem rozpoznać ich z twarzy, bo nie widzieliśmy się nawet kilka lat. Gdy zaczęliśmy tam rozmawiać na samym początku, tak powiedzmy, tak sobie na luzie, to nie było żadnego, co tam u ciebie, jak tam słychać, tylko komentarze dotyczące bieżączki, jakby one miały jakiekolwiek znaczenie. Komentarze dotyczące tego, jaki jest stan zakorkowania Warszawy. Jakby kogokolwiek to zdanie obchodziło. Jakby to miało jakąkolwiek wartość dodaną. Jakby było czymś właściwym, czymś bardziej właściwym niż sobie po prostu usiąść, nawet pomilczeć. Co w tym złego? Przecież skoro nie widzieliśmy się kilka lat, to normalnym jest, oczywistym jest, że ciężko nam będzie znowu wbić się na jakiś taki wspólny rytm rozmów. Dyskusja czy rozmowa z drugą osobą to też jest wzajemne przenikanie się, wzajemne poznawanie się. Jeżeli nie ma flow, no to nie wykrzesamy go tak po prostu. Ono nie wypadnie z pudełka jak jakaś dzika żaba. Nie. I tego właśnie mi się wydaje trochę mi brakuje. Czy może bardziej brakowało. Bo myślę, że może nie tyle sporo mi się pozmieniało, ale sporo mi się ostatnio w głowie poukładało. I cholernie brakowało mi takiego docenienia tego, co jest, tej choćby nawet teraz prostego faktu. Znowu to jest ta klątwa mojej czwartkowej audycji. W bezlitości przyzwyczajam was, że nie można dzwonić, a kiedy już można, to nikt nie dzwoni, aczkolwiek też wydaje mi się, że dużo sensowniej podchodzę do kwestii solówkowych w tym momencie. Ze względu na to, że no też zawsze oczywiście staram się mieć jakąś, może nawet nie do końca spisaną, ale mniej więcej w głowie poukładaną w punktach, historię czy opowieść, którą chciałbym wam opowiedzieć. No oczywiście nie będę tutaj milczał, ponieważ głupio by było milczeć w radiu, dlatego też takie rzeczy raczej się zdarzać nie będą, ale wydaje mi się, że... No właśnie, wydaje mi się tak. Nie wiem, co będzie najlepsze dla ciebie. Tak do ciebie mówię. Ale warte jest to poeksperymentowania. Tak na zasadzie, nie wiem, na zasadzie, tak jak każdemu bardzo polecam w internetach, zanim napiszecie komentarz, przeczytać go na głos. Bo może się okazać, że potem albo będziemy tego żałować, albo machniemy ręką, bo mamy to głęboko w dupie. No właśnie, zanim cokolwiek powiemy w rozmowie z bardziej bliską osobą, to się zastanowić, trochę właśnie zwolnić, przemyśleć treść, może też przemyśleć formę, przemyśleć nawet akcentowanie, intonację, dokładnie przyjrzeć się doborowi słów i się zastanowić, czy to jest faktycznie jakaś wartość dodana, A może to tylko rozrywka? Może akurat rozrywkowa część rozmowy w danym kontekście, w danym miejscu, w danym czasie jest naprawdę okej. Jest naprawdę fajna. A jeżeli nie, to pochylić się nad tym grillem, przewrócić tego pieprzonego kotleta i zamknąć dupę. Choćby na kilka minut. Zamknąć się. Posłuchać, jak mięsko skwierczy, jak węgielki się palą. Rozejrzeć się dookoła. No to jest ten problem z dźwiękiem. Słuch jest jednym z naszych dominujących zmysłów. Mi się wydaje, że odważę się tak powiedzieć. Co prawda wzrok wydaje teoretycznie jest bardziej dominujący, ale ponieważ jesteśmy tutaj w radyjku, a era radyjek już dawno przeminęła, wydaje mi się, że mogę odważnie stwierdzić, że tak właśnie jest. Słuchamy rzeczy, dlatego że potrzebujemy albo coś przykryć, albo coś wypełnić. W momencie, kiedy tego zabraknie, na przykład ja będę słyszał samochody przejeżdżające za oknem, albo kota srającego w kuwecie, albo dźwięk wiatraka, czy jakiegoś innego urządzenia. Tylko że my to sobie odbieramy. My to sobie odbieramy na każdym kroku, wypełniając pustkę, czy zakrywając te wszystkie dźwięki czymś innym. Ja rozumiem, jeżeli to jest Ukrainiec, który robi po raz dziesiąty remont tej samej ściany, no to będziemy próbowali to w jakiś sposób zagdakać, zahałasować nad tym, tak, żeby wybić to sobie z głowy. Jeżeli to będzie nasz sąsiad, który będzie puszczał za głośną muzykę, to też oczywiście możemy mieć pełne prawo do tego, żeby mieć tego dość, ale gdy jesteśmy sami, tak. Gdy jesteśmy w towarzystwie, to już nie do końca. Kulturowo, jak wspominałem, kulturowo jest przyjęte, że jesteśmy wręcz zmuszeni do takiego zabierania ciągłego forsowania swojej pogadanki, ciągłego wychodzenia przed szereg. Sam zresztą też pamiętam jakieś takie wspomnienia z późnego dzieciństwa, powiedzmy z czasów nastoletnich, gdzie sam się łapałem na tym, że zdarzyło mi się, powiedzmy, gdzieś tam na weselu zauważyć osobę, która tak sobie siedzi i raz była jedna taka typiara, co z książką w ogóle przyszła na wesele. I o ile wtedy wydało mi się to niesamowicie zabawne i wręcz na tyle, że się z niej śmiałem i parę razy opowiadałem tę historię w różnych kręgach, że ha, ha, ha, jakie śmieszne, no to się okazuje, że żart jest na mnie, że to ona rzuciła jakąś taką przynętę, że to ona właśnie wyszła poza pewien standard, poza pewien schemat. Pewnie ktoś ją tam przycisnął, żeby koniecznie się tam pojawiła i stwierdziła, okej, pojawi się, ale na moich zasadach, skurwysyny. I no im więcej mam lat, tym bardziej doceniam ten gest dziewczyny, która wtedy miała lat, powiedzmy, naście, tak? I takie pójście faktycznie właśnie całkowicie pod prąd. Bo nawet już abstrahując, ten typiarę z książką, tak? Jeżeli na takim weselu, czy na jakimś spędzie rodzinnym z okazji imienin ciotki, matki, brata, wujka, no to zawsze się znajdzie jakiś taki odludek, który ani tutaj za bardzo nie zatańczy, ani tutaj za bardzo nie popije, ani dowcipu żadnego nie opowie, nawet wąsów nie ma i w ogóle to nie wiadomo po co, nie jest jakieś pośmiewisko, który się tutaj znalazł trochę z przypadku. No nie z przypadku. Ktoś go tam zaprosił. Komuś zależało na tym, mam nadzieję, że no, fajnie by było, żeby ludzie byli zapraszani na wesela, dlatego że młodzi chcą, ale nie będę tego tematu poruszał, bo nie lubię wracać do swoich tematów ślubnych. Przychodzi i dalej jest sobą i ma do tego pełne prawo i wręcz fajnie by było, jeżeli w tak głośnych miejscach było więcej, nie wiem, akceptacji do tego, czy... No właśnie, żeby nie było tej presji kulturowej do tego, że zawsze musi być to, ta cisza musi być całkowicie wypełniona naszym czczym gadaniem, naszymi opiniami, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, bo nasze życie jest żartem, nasz świat to jest smutny dowcip. Umrzemy albo jutro, albo za 5 minut, albo za 50 lat, ale to wszystko nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego sensu. Nikt się nie rodzi z jakimkolwiek sensem życia. Nie ma tutaj pielgrzymki. Nie ma żadnego Boga. Nie ma żadnego zbawienia. Nie ma nic. I chyba, że sami względem siebie nadamy temu, przynajmniej na jakąś krótką chwilę, jakiś sens. Bo to jest właśnie coś, do czego można zmierzać. Może nawet nie do końca na zasadzie pielgrzymki, ale na zasadzie czerpania z tego, z tego śmiesznego dowcipu zwanego życiem. To, co my sami swoimi decyzjami, swoimi czynnościami jemu nadajemy, a nie to, co jest od nas wymagane z zewnątrz. Więc ostatnio, jak wspominałem już wcześniej, usłyszałem od pewnej osoby, która zna mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że stałem się niesamowicie beztroski i że dobrze na tym wyszedłem. Także jeszcze nie kończymy, żeby nie było. Kończę tutaj taką, można powiedzieć, pierwszą sekcję dzisiejszej audycji. Za chwilkę będzie fragment kulturalny. Natomiast z tym optymistycznym akcentem zostawiam was na kilka minut, ponieważ przy okazji dłubania w różnych rzekach, bo to akurat tutaj pasuje, dowiedziałem się, że w Rosji jest taka rzeka jak Świr. Tak, Świr. Dlatego też przed wami kącik muzyczny promowania mało znanych artystów. Link do SoundClouda znajdziecie w opisie audycji, a na SoundCloudzie znajdziecie Facebooki, YouTube i inne pierdoły. Dane Whisper, czyli rosyjski synthwave prosto z nad rzeki Świr.

A gdyby tak dziś do życia się uśmiechnąć? Dlatego, że już za chwilkę przechodzimy do drugiej części dzisiejszej audycji, czy może dzisiejszych przygotowanych tematów dotyczących impaktu, bo czemu by nie? Dlatego, że nie tak dawno temu, bo raptem bodajże przedwczoraj, tak, Slay, tak, fajny utwór, jak coś zapraszam tam kliknąć jakieś serduszko, followersa albo coś, więcej kontentu w tym typie znajdziecie na stronie SoundCloud Dane Whisper. No właśnie, a młodych artystów, za którymi nie stoją wielkie wytwórnie, wspierać jak najbardziej należy, bo często to są sytuacje, w których każde odtworzenie ma ogromne znaczenie. Porzucić kawałek, żebyś puścił, pasuje do audycji, jak mam do tego prawa, no to tak, no bo tutaj jednak się trzymam copyrightów, więc albo na zasadzie dogadania się z twórcą, albo na zasadzie Creative Commons, albo jedno i drugie, bo czemu nie? Natomiast właśnie, słuchałem sobie nie tak dawno, strasznie lubię wracać do audiobooków Paranormalium od Iveliosa, wielogodzinny content, w dużej mierze lol content, no i właśnie ostatnio sobie odsłuchiwałem Katastrofa Tunguska, Trójkąt Bermudzki i Obce Ślady, książka się nazywa. Trwa to bodajże z 12 godzin, więc jak dla mnie to jest takich 12 uśnięć, także całkiem nieźle, całkiem spoko. A przy tym niesamowicie lubię taką paskudnie obrzydliwą erystykę autora, który tylko zadaje pytania, który tutaj wcale nic nie ten, on tylko pyta i zawsze zadaje, i jeszcze Iveliosz to tak fajnie tym swoim syntezatorem mowy przetwarza, a jeżeli tak wcale nie było. I kolejna jakaś kompletna z dupy historia, a co jeśli tak było naprawdę? Także naprawdę polecam, fajnie można posłuchać tego właśnie jako antyprzykładu sposobu naukowej, powiedzmy, czy nawet protonaukowej argumentacji, że no pewnych rzeczy zwyczajnie się nie robi i warto być na nie uczulonym, ale mimo wszystko słucha się tego całkiem fajnie, a jest to napisane niesamowicie lekko, trochę jak jakieś takie harlekiny czy coś w tym stylu. No dobra, nigdy nie czytałem żadnego harlekina, no ale nie jest to też dobre science fiction, no ale jest za darmo, więc nie będę wybrzydzał, tak? No właśnie. No i Katastrofa Tunguska, tak, która rozpala moje emocje, odkąd tylko się o niej, od kiedy się tylko o niej dowiedziałem, tak, że coś dziwnego, coś pierdolło. Kurde, no każdy mały chłopiec lubi patrzeć, jak świat płonie. Prawda, że macie tak samo? Więc zawsze mnie to interesowało, bo to też pokazuje naszą pewną taką niedoskonałość i małość w kosmosie, że nagle może się coś pojawić z taki jebsru nad Nowym Jorkiem, dajmy na to, i okazuje się, że parę milionów ludzi przestaje istnieć, że tutaj jakieś ośrodki finansjery też przestają istnieć, tracimy dostęp do naszych kont, tracimy dostęp do naszych usług cyfrowych, od których jesteśmy tak naprawdę uzależnieni, i się okazuje, że te 3 rolki papieru toaletowego, które nam zostały po pandemii, to tak naprawdę jedyne, co mamy, ponieważ nasz sklep też nie działa, ponieważ korzystał z rozwiązań finansowych dostarczonych przez pewną firmę, która miała swoją siedzibę w Nowym Jorku, i cały świat jest kompletnie w dupie. No i żeby nie było, no to jednak okazuje się, że w 2013 roku chociażby legendarny superbolid nad Czelabińskiem pokazał znowu ludziom, że tak naprawdę to wiecie, kim my tutaj jesteśmy. Ludźmi. I można nas zdmuchnąć w każdym momencie. I chciałem sobie poczytać na moim ulubionym, jakie polecasz, Soundproofing Tiles na ścianę, masz jakąś ulubioną firmę? Nie, ale na AliExpress są fajni producenci, więc mogę ci potem podrzucić linka, tylko mi się przypomnij na Discordzie, to Misiu.
Tak, i zawsze kiedy chcę się czegoś dowiedzieć, to jest właśnie ten problem, że słuchałem sobie, żeby sobie usnąć i nagle, kurde, może zrobić z tego audycję, słuchajcie. I tak, nie potrzeba, ja sobie przewidę trochę dalej do bardziej świeżego kontentu, ale jutro do tego usiądę. No i między innymi znalazłem sobie tutaj takie pytanie. Quora to jest w ogóle zajebisty portal, jeżeli chodzi o dyskusje takie na poziomie, takie, gdzie używamy poprawnej konstrukcji zdania, gdzie zdanie zaczynamy wielką literą, gdzie też występujemy bardziej z imienia i nazwiska, nie z jakiejś ksywki, chociaż nie ma to jakiejś dodatkowej wartości dodanej w tym przypadku, ale jest to taki przyjemny, kulturalny bardzo klub dyskusyjny z różnymi grupami tematycznymi. Quora bardzo się rozwinęła również w Polsce, więc nie trzeba już znać angielskiego, żeby sobie z niej korzystać, natomiast zdecydowanie polecam. I jeszcze tutaj, jak ktoś nie korzysta, to jeszcze zapisam, zaznaczę wam tutaj na czaciku, żebyście wiedzieli, gdzie szukać. No może nie tyle wiedzy, tak, bo zawsze, jeżeli ktoś coś nam mówi, no to warto dzielić to przez 2/3 przynajmniej. O nie, co ja mówię? Przez 3. Dzielić przez 2/3, idiota. Między innymi właśnie otworzyłem sobie takiego linka z pytaniem. No właśnie, i zasada jest taka, że ktoś rzuca pytanie, a ludzie pod tym odpowiadają. Tam zazwyczaj zgodnie ze swoim wykształceniem i doświadczeniem, natomiast w zależności od tych różnych grup czy różnych boardów jest ten. Rozproszyłem się. Różnie to wygląda w każdym razie, ale co do zasady, Quora jest naprawdę jakościowym portalem. No i między innymi znalazłem pytanie, już nie wiem nawet w jakiej to grupce było, bo jestem trochę za chudy w tym interfejsie. Tutaj powinno mi się gdzieś pojawić, ale nie. Jak niebezpieczne są Near Earth Objects, czyli te NEO, czyli obiekty, które znajdują się lub będą się kiedyś znajdowały blisko Ziemi, no i teoretycznie mogą z nią kolidować. No i tutaj spodobała mi się jedna cudowna odpowiedź. Jak niebezpieczne są te obiekty? Zapytaj dinozaurów, jak bardzo niebezpieczne. No i jakby na to nie spojrzeć, no faktycznie krater, który naprawdę bardzo długo go szukaliśmy, tak, bo przez dłuższy czas to była tylko i wyłącznie hipoteza i musieliśmy bardziej spojrzeć z kosmosu, żeby doczytać, żeby zobaczyć, że faktycznie gdzieś tam w okolicach Meksyku, Jamajki są ślady niezłego pierdolnięcia, które spokojnie mogło wybić 70% życia na Ziemi. Oczywiście wiele czynników na to się złożyło, no ale ten impact był zdecydowanie zauważalny w naszej historii i ślady tej no, prawie że nuklearnej zimy są do dnia dzisiejszego praktycznie wręcz do wykrycia, ale na Z drugiej strony właśnie zacząłem szukać, no bo tak sobie myślę, no kurde, wszyscy oglądali, był taki film, kurde, z lat 90. Armageddon, on się bodajże nazywał, z Bruce'em Willisem, gdzie właśnie ku Ziemi pędziła asteroida, więc grupa górników, bo czemu nie, sobie stwierdziła, że poleci i wbuduje bombę atomową wrzuci bombę atomową do środka asteroidy, no i ją tam rozbije i w ogóle Amerykanie super ratują świat. No standard, nie? No ja sobie myślę, kurde, przecież skoro mamy coś takiego jak NEO, tak, czyli ten Near Earth Objects, no to pewnie mamy jakieś coś, co się tym zajmuje. No i się okazuje, że jest, tak, jest NASA, ma w swoim Jet Propulsion Laboratory centrum nauk nad tymi NEOsami. No i tak zacząłem, kurde, właśnie szukać, jak to mniej więcej wygląda, a przy okazji też na fali, powiedzmy, takiego hype'u medialnego, który można było szczególnie zauważyć w ostatnim roku, gdzie w zasadzie nie było dnia, żeby ktoś nie powiedział, ej, słuchajcie, do Ziemi zbliża się asteroida, minie ją w odległości 20 centymetrów i najprawdopodobniej wszyscy zginiemy, ale jest to prawdopodobne tak jeden na 5 miliardów.
No tylko, że kurczę, jeżeli sobie spojrzymy, jest taka fajna tabelka na stronie spaceweather.com, gdzie mamy informacje o obiektach, które zbliżyły się właśnie do Ziemi na ten tak zwany niebezpieczną odległość, czyli 500 jednostek astronomicznych. No i się okazuje, że tutaj mam przed oczami taką tabelkę, że tak dziennie średnio jakieś 4 takie obiekty nas mijają, tak? I się okazuje, że na przykład 8 maja 2021 roku, raptem parę dni temu, w odległości zaledwie 0,2 odległości do Księżyca minęła nas z prędkością prawie 9 km na sekundę asteroida. A bać się nie bać? No Sucz miała tylko 4 metry średnicy, więc luzik raczej, no ale takie rzeczy zwyczajnie cały czas się zdarzają. No ale kurde, przecież ten cholerny Czelabinsk, tak? Hukło. Mamy mnóstwo nagrań wideo, mamy tam zdjęcia, mamy mnóstwo różnych różnych cudów na kiju, które pokazują nam, że niebezpieczeństwo jak najbardziej jest i to jest, no nawet nie do końca musi gruchnąć, nie do końca musi uderzyć w naszą planetę, żeby, jak pieprznie, no to żeby położyło choćby te drzewa. Problem z Tunguską w ogóle, bo Tunguski zacząłem, a nie rozkręciłem tematu, polegał na tym, że cokolwiek tam spadło, wybrało sobie naprawdę fatalny moment na to, żeby spaść akurat na teren współczesnej Rosji. Dlaczego? Dlatego, że to były czasy, w których Rosja niezbyt sobie radziła gdziekolwiek i miała dużo większe problemy niż szukanie jakichś dziwnych legend. Więc minęło bodajże jakieś 20 lat, nim ktokolwiek tam się wybrał. Zrobił mapkę tych wszystkich drzewek powalonych i tak dalej, tego całego zniszczonego lasu. Jeżeli nałożymy tę mapę, gdzie ten impact, gdzie ta fala uderzeniowa była w stanie wyrwać drzewa z korzeniami, to okazuje się, że mamy do czynienia ze zniszczoną powierzchnią większą niż miasto Nowy Jork. No i dlatego to nie jest w kij dmuchał. Jeżeli to by pieprzło nad jakimś większym skupiskiem ludzkim, no to ciężko by było. Tym bardziej, że no właśnie, to był obiekt, który według modeli matematycznych zwyczajnie rozpadł się dużo nad powierzchnią Ziemi. I zwyczajnie fala gorąca, fala uderzeniowa, która przy spaleniu tego obiektu powstała, ciśnienie wytworzone oczywiście przez rozrywane powietrze. Syberia jest gęsto usiana astroblemami, potworzyły się po tym jeziora. No to musiałbym tutaj zweryfikować, bo akurat jeżeli chodzi o jeziora, to bardziej bym lodowiec podejrzewał niż astropierdy. Tak, natomiast wracając do tematu, jest ten cholerny Czelabinsk, tak. Co by powiedzmy tam statystycznie znaczyło, że przynajmniej raz na te 100 lat zdarzy się coś, co będzie miało na nas wpływ. No i tutaj możemy zacząć się bawić w jakieś liczenie prawdopodobieństwa, policzyć gdzie są skupiska ludzkie, jakie jest prawdopodobieństwo wykrycia czegoś takiego, tak, to po pierwsze. No właśnie, więc wróćmy sobie do tego centrum badania NIO. Z uwagi na to, że jeżeli czegoś się chcemy dowiedzieć odnośnie świata, odnośnie czegoś, co jeszcze nie wystąpiło, no to możemy sobie tak sobie siąść na dupie i pospekulować tak, jak ja teraz robię. Ale możemy również przeprowadzić ćwiczenia, przeprowadzić symulacje. I okazuje się, że owo centrum takie ćwiczenia, słuchajcie, robi i mam dla was mały taki mój skrót z ćwiczeń, które odbyły się w kwietniu 2021 roku. Wobec czego no to też powiedzmy utrudniona komunikacja, utrudniony brainstorming, no ale zasadniczo rzucono grupie pewien zbiór informacji, że hipotetycznie

czyli Dzień Zero, gdzie rzucono tę informację, gdzie przy użyciu symulacji komputerowych wykorzystujących informacje na temat dostępnego sprzętu astronomicznego, dostępnej mocy obliczeniowej komputerów, dostępnych narzędzi pomiarowych, bo to też nie tylko teleskopy, ale różne inne dziwne rzeczy, podejrzewam w tym całym bajzlu mogą sobie wziąć udział. Więc na sam początek, a w zasadzie pierwszego dnia, po zaledwie jednym dniu analiz, ciągle nie udało się, i tutaj wrzucę na ekran, po jednym dniu analiz nie udało się nawet ustalić, czy nie udało się nawet ustalić, czy jest szansa, że... To znaczy szansa jest, tak? Tylko nie... Według różnych modeli matematycznych, na podstawie danych, które zebraliśmy, obiektu, który obserwujemy tylko i wyłącznie przez ostatnie 24 godziny, mamy ciągle bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby stwierdzić, czy punkt zbliżenia się tejże asteroidy do Ziemi będzie przecinał orbitę Ziemi, czy to będzie gdzieś blisko, czy to się na przykład spali w atmosferze. Ciągle nie mamy absolutnie żadnego pojęcia, jaki ma kształt, jaką ma wielkość. Tutaj jeszcze sobie tylko jednego PDF-a otworzę, później jeżeli nie zapomnę, albo jak ktoś będzie zainteresowany, no to dajcie znać, to wam podrzucę linka, ale jak coś, to albo od razu wam podrzucę linka, to będę miał to z dupy. Dla ludzi, którzy chcą dokładniejsze analizy. No właśnie, więc w tym momencie mamy, powiedzmy, takie prawdopodobieństwo. W zasadzie nie wiadomo jeszcze, czy należy się tym przejmować, czy nie należy się tym przejmować. Na pewno są wymagane pewne dodatkowe badania. Ale co jeżeli weźmiemy te wszystkie modele matematyczne, co dokonano też praktycznie od razu? Co jeżeli weźmiemy te wszystkie wyliczenia, które mamy, i założymy pesymistycznie, że pieprznie w ziemię? Ano przypał się stanie, bo się okaże, że na ten moment szansa na obliczenie, gdzie ta asteroida pieprznie, są to w zasadzie nie do zrealizowania. Każda z tych czerwonych kropek jest w zasadzie równie prawdopodobnym miejscem impaktu. No i oczywiście w zależności od tego, gdzie ta asteroida spadnie, no to też wiadomo, że zastosujemy trochę inne środki bezpieczeństwa, jeżeli by miała walnąć w środek Sahary, jeżeli walnie gdzieś w ocean, ale przy wybrzeżu, no to wiadomo, fala zrobi swoje, czy jeżeli walnie, dajmy na to, na Grenlandię, tak? Więc w tym momencie w zasadzie możemy co najwyżej sobie szacować, w który kawałek Ziemi uderzy, no ze względu na to, że ruch obrotowy Ziemi jest trochę bardziej przewidywalny, no i mniej więcej połowę naszej planety możemy z tego sobie wykluczyć. No ale potem zaczęto liczyć dalej. I żebym tutaj nie był gołosłowny, sobie otworzę tutaj, tak, dnia drugiego zaczyna się robić problem ze względu na to, że z tego 5% szansy impaktu, 5% szansy uderzenia, czyli szansy 1 na 20 mniej więcej, już jesteśmy w stanie obliczyć, że uderzenie jest w 100% pewne. Mając 2 dni dokładnej obserwacji położenia tej asteroidy, mamy 100% pewność, że uderzy w Ziemię, i nawet możemy sobie mniej więcej oszacować, gdzie mniej więcej walnie. Oczywiście wymaga to ciągle dalszych przeliczeń, dalszych informacji, bo nie wiemy, jaki to ma kształt, jaką to ma masę, czy przypadkiem tutaj nie wpadnie gdzieś w jakieś dziwne oddziaływania gdzieś w naszym Układzie Słonecznym, ale jesteśmy już na tyle mądrzy, żeby już drugiego dnia po wykryciu wiedzieć, że uderzenie jest nieuniknione, i niestety uderzenie jest nieuniknione na terenie całkiem zamieszkanym, nie? No wiadomo, no jeżeli walnie w Bośnię i Hercegowinę, no to nie będzie tak źle, tak? No ale powiedzmy, Czesi robią dobre piwo, no to szkoda by ich było, tak? Poza tym bardzo fajny kraj turystycznie. Chcesz coś z Fizera? No właśnie, to mi się zaraz do tego, że dużo asteroid w ogóle nie jest wykrywanych aż do ostatniego momentu, zaraz do tego dojdę, bo będę trochę dzisiaj, słuchajcie, będę tutaj tro,

trochę szurał. No właśnie, więc z każdym dniem te czerwone kółka będą nam się zazębiać, a tak jak mówiłem, całe ćwiczenia trwają zaledwie 4 dni. I za chwilkę sobie przejdziemy do kolejnych obliczeń, ale warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Musicie sobie zdać sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy, że cywilizacja asteroidzka, nie, przepraszam, musiałem, to było silniejsze ode mnie. Że cywilizacja asteroidzka znajduje się od nas zaledwie 6 miesięcy, więc przygotowanie jakiejś takiej bohaterskiej misji, gdzie wyślemy Bruce'a Willisa w statku kosmicznym z bombą atomową, jest praktycznie niemożliwe. Jedyne, co nam pozostaje, to właśnie działać na terenie naszej planety. Jedyne, co nam pozostaje, to zastanowić się, w jaki sposób radzić sobie ze skutkami. I nawet w takiej sytuacji, jeżeli byśmy mieli w tym momencie ewakuować Berlin, no to będzie trochę przypał. Ludzi uratujemy, z infrastrukturą będzie gorzej. I no to nie są Syryjczycy, którzy są przyzwyczajeni do życia w chatkach z gówna, tylko trzeba będzie zapewnić odpowiednią opiekę medyczną, odpowiednie wyżywienie, odpowiednie... no może nie odpowiednie, tak, no ale jakieś właśnie takie obozy czy coś takiego. Tutaj w ogóle pozdrawiam szurów, te obozy FIMA to nie są po to, żeby kogoś redukować czy zamykać, tylko one są przygotowywane właśnie na wypadek, jeżeli by coś miało się zdarzyć, i tak się składa, że bardzo często są rozbudowywane, czy głośniej się o nich robi właśnie w okolicach sezonu cyklonowego, także myślę, że tutaj warto wreszcie połączyć te dwie kropki i nie robić jakichś dziwnych rzeczy, tak? No, lepiej mieć te namioty już rozstawione trochę wcześniej, niż potem się zastanawiać, co zrobić z milionami ludzi, którzy nie mają co jeść, gdzie mieszkać. Więc tak to wygląda. W dalszym ciągu nie wiemy, jak do końca ta asteroida wygląda, jaki ma kształt, ze względu na to, że nasze siły obliczeniowe, nasze siły badawcze w zasadzie skupiły się właśnie na oszacowaniu dokładniejszego toru lotu. I tutaj właśnie taka moja pierwsza teoria spiskowa. Pamiętacie, jak tam w zeszłym roku mnóstwo mediów, również bardziej gównoźródlanych, gadało o tym Apophisie i tak dalej? Że szansa na to, że pieprznie w ziemię, jest taka tam, nie wiem, tam 1 do 20 tysięcy czy coś takiego. I naprawdę stawiam dobre 5 kotów. Naprawdę fantastycznych, puchatych kotków. Tylko w piwnicy je mam. To wygrady zejdzie ze mną do piwnicy, to mu pokażę. Stawiam 5 kotów, że w takiej analizie, która faktycznie by miała miejsce, i to pierwsze co, to tego drugiego dnia, tak, patrzymy, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, i w momencie, jeżeli ten najbardziej prawdopodobny scenariusz, ta czerwona plama, omija naszą planetę, mamy to kompletnie w dupie. Puszczamy to dalej do mediów, słuchajcie, no przeleci, no to przeleci, no co tutaj, po co tutaj dalej drążyć? Skoro zaledwie 2 dni udało się ustalić z przestrzeni, która ma długość mniej więcej 50 średnicy ziem do czegoś, to w zasadzie jednego kontynentu, miejsce tego uderzenia, no to wydaje mi się, że tam nie są głupi ludzie, i skoro już zauważyli, no to przeliczyli, faktycznie nie mamy się za bardzo czym przejmować. Z drugiej strony oczywiście historia Czelabińskiego bolidu mówi nam coś zupełnie innego, ale do tego sobie jeszcze przeszuram. Także przechodząc do kolejnego dnia, jeszcze bardziej zawężamy tę informację, którą zdobyliśmy. Jeszcze bardziej wiemy, że jest to bardzo gęsto zaludniony teren. Już trzeciego dnia, wtedy kiedy Chrystus dopiero zmartwychwstał, już jesteśmy w stanie zamknąć, w zasadzie upewnić się co do tego terenu. I to też jest pewne prawdopodobieństwo. Każde z tych kółek, im bardziej czerwony, tym większe prawdopodobieństwo, mimo że rzucono tak od tak symulację. Słuchajcie, tutaj coś leci, przy użyciu dostępnych narzędzi sprawdźcie, gdzie to pieprznie. Już trzeciego dnia mamy taką informację. I o ile w dalszym ciągu nie wyślemy Bruce'a Willisa, no to mamy naprawdę całkiem niezłą informację. Ale mamy jeszcze coś lepszego. Jeszcze tego samego dnia
udaje nam się, czy w zasadzie udaje się laboratorium NASA, nie tylko zidentyfikować niemalże z dokładnością co do kilkunastu kilometrów miejsce uderzenia, ale też wpływ, jaki będzie miało na całe środowisko. Skąd trzeba bezwzględnie ewakuować ludzi, gdzie zniszczenia będą w zasadzie gorsze niż w Hiroshimie, gdzie uszkodzenia będą, no powiedzmy, w miarę, gdzie te uszkodzenia będą po prostu poważne. No i tutaj faktycznie, o ile teren w dalszym ciągu jest duży, między innymi fajnie by było ewakuować Pragę, no to jednak... jednak mamy jeszcze te pół roku, żeby zacząć relokować ludzi. W tym przypadku oczywiście mamy ogromne szczęście, że obiekt ten uderzy gdzieś w jakiś mało zamieszkany łańcuch górski, ale w dalszym ciągu, tak, na samym początku, gdzie jeszcze nie wiedzieliśmy, gdzie to pieprznie, to te pół roku to było tak naprawdę niesamowicie mało, żeby coś wykombinować, żeby na podstawie danych, które mamy pierwszego dnia, cokolwiek więcej wymyślić. A tutaj nagle się okazuje, że wystarczy parę tęgich głów, dużo mocnych komputerów, parę fajnych narzędzi, w tym jedno w ogóle zajebiste javascriptowe narzędzie, które robi świetną robotę, jeżeli ktoś chciałby się pobawić kiedyś w symulację zniszczenia świata, ewentualnie kiedyś chciał pokierować jakąś asteroidę w kierunku Ziemi. No i właśnie na tej podstawie już wiemy dokładnie, co powinniśmy dalej zrobić, tylko czy tutaj mam końcowy raport. Dlatego też dopóki, nie mając tego ostatecznego raportu, tego raportu dnia trzeciego, to w zasadzie podejmowanie jakiegokolwiek działania byłoby zwyczajnie durne, byłoby zwyczajnie głupie, byłoby tylko i wyłącznie niepotrzebnym straszeniem ludzi, bo my jako cywile nie mamy ani takich narzędzi, ani takiej wiedzy, na dobrą sprawę nie wiemy nawet, jak to do końca się liczy. Przynajmniej nie wiedzieliśmy do dzisiaj, bo dzisiaj wam o tym wszystkim opowiedziałem i jesteśmy wszyscy trochę mądrzejsi. No i w zasadzie... I tutaj jest problem z tym Czelabińskiem, tak? I tutaj sobie pozwolę naprawdę mocno, mocno przeszurać. Ze względu na to, że nie był to obiekt, który poruszał się jakoś ultra szybko. Oczywiście, no to nie są wolne obiekty, ale też nie był ani mały. No zresztą niecodziennie zdarza się, żebyśmy mieli aż tak imponujące nagrania. Nawet z dużo mniejszych obiektów możemy nawet sami zaobserwować, czasami się zdarza zobaczyć coś, jakiś bolid palący się w ziemskiej atmosferze. No ale jakby nie brał, no to słuchajcie, co innego panika, a co innego faktyczne działanie. Bo przykładowo bezpośrednio z powodu katastrofy, z powodu awarii w elektrowni atomowej Fukushima, nikt nie zginął. Wszystkie ofiary śmiertelne to były ofiary akcji ratunkowej i paniki, która przy okazji się wytworzyła. Więc moją luźną spekulacją jest to, że ten bolid Czelabiński został zaobserwowany. Że dokładnie wiadomo było, gdzie i kiedy uderzy. Słuchajcie, 3 dni to nie jest dużo, jeżeli chodzi o przeliczanie i efekt tego. No dobra, no mógłbym jeszcze spojrzeć tam na nie wiem, jakie możliwości technologiczne mieliśmy w 2013 roku, ale nie sądzę, żeby były aż tak krytycznie mniejsze niż teraz, żeby miało to jakieś szczególnie ogromne znaczenie. Więc mieliśmy całkiem sensowną informację, że przypuszczam oczywiście, przekazaną rządowi rosyjskiemu. A jak wszyscy wiemy, rządowi rosyjskiemu nie można ufać ani trochę wcale, a wcale. Więc przypuszczam, że to, co się stało, to była zwykła kalkulacja, że nie
ma w tym rejonie aż tak wielu ludzi, a nawet jeżeli będą, no to też się spali i co najwyżej powybija im okna. Przeprowadzono pewne symulacje. Nie przypominam sobie, by były jakieś ofiary śmiertelne w wyniku tego wejścia w atmosferę, w wyniku tego incydentu czelabińskiego. A nawet jeżeli były, to podejrzewam, że są bardzo, bardzo marginalne. Natomiast puszczenie takiej informacji, nawet to nie musi być publicznie, że hej, kurde, słuchajcie, ale tutaj pewnego dnia jak pierdolnie w ziemię, to tutaj zmiecie z powierzchni ziemi coś wielkości województwa wielkopolskiego. Nie musimy tego od razu mówić. Wystarczy, że powoli najpierw będziemy... Wystarczy, że najpierw powoli zaczniemy relokować ludzi. Wystarczy, że zamkniemy możliwość dojazdu do tego miejsca. Żyjemy w świecie cyfrowym, żyjemy w świecie szybkiej wymiany informacji. Ludzie bardzo szybko tym jakimś swoim hive mindem, jakimś takim pszczelim rój umysłem byliby w stanie wspólnie obliczyć, jaki teren jest mniej więcej zagrożony. Z jego kształtu chociażby, tak? Jeżeli sobie się przyjrzymy tutaj tej symulacji, jeżeli coś o takim kształcie zostałoby nagle wysiedlane, nawet powoli, nawet spokojnie, nawet bez jakichś tam szerszych informacji, no to prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto ten kształt rozpozna. Że to nie może być wskutek naturalnego wybuchu wulkanu, dajmy na to, czy jakiejś awarii w fabryce chemicznej. Nie, to jest przygotowanie na uderzenie. A ponieważ większość ludzi absolutnie nie ma pojęcia, jakie są scenariusze, jakie są możliwości, to zacznie się najpierw zastanawiać nad tym, czy tutaj nie zrobić choćby tych cholernych zapasów papieru toaletowego, wody, czy nie zacznie sobie wyobrażać tego właśnie jako katastrofę, która wymordowała dinozaury. No bo nie oszukujmy się, jeżeli będziemy mieli tak duży problem, no to nic nas nie uratuje. Żadne bunkry... Żadne, co najwyżej garstka uprzywilejowanych wróci do epoki paleolitu, ale tylko na parę lat, bo się okaże, że również to, co jemy, będzie skażone, że woda w naszych jeziorach i rzekach nie będzie się nadawała do picia, a oczywiście studnie głębinowe zasilane prądem nie będą działały, bo elektrownie również nie będą działały. Jeżeli mamy przejebane, to nawet mi się wydaje, no fajnie by było wiedzieć, tak? Tylko, że okej, ja zrobię z tą wiedzą coś fajnego, ty zrobisz z tą wiedzą coś fajnego, ale ten obok, ten, którego ty nie lubisz, to nie zrobi z tą wiedzą absolutnie nic fajnego. Więc panika, która mogłaby się wówczas wywołać, mogłaby być dużo bardziej szkodliwa niż konsekwencje takiego uderzenia. Nawet jeżeli to by było lokalne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakiś wesoły, nie powiem kto, żeby to nie zabrzmiało rasistowsko, stwierdził, że to jest świetny pomysł, żeby ukraść PlayStation z lokalnego elektromarketu. Żyjemy w pierwszym... Jezus Maria, furiat. Także przeglądając, to jest taki mój problem. Także się nad czymś zastanowię i kurde nie mogę odpuścić, dopóki przynajmniej nie będę miał być może trochę mylnej, tak, ale przynajmniej jakoś kompletnej wiedzy na ten temat. Sprzedam coiny. No właśnie, i tutaj też można by się było zastanowić, w jaki sposób by to wyglądało, tak? Sam zresztą jestem... Bardzo czekałem na to, trochę się na tym przestrzeliłem, no ale może jeszcze do tego wrócę, kiedy nadejdzie jakieś kolejne odbicie kryzysu gospodarczego. No ale to kiedyś wam opowiem, bo nie chcę zapeszać. Zresztą też wspominałem już kiedyś o tym parę razy w radiu, więc nie będę się tutaj aż tak bardzo w tym kierunku rozkręcał. No właśnie, więc dziś taka luźniejsza audycja, więc wytłumaczyliśmy sobie, w jaki sposób działają systemy wykrywania takich obiektów, które mogą z nami kolidować. No ale jeżeli to by była taka tunguska, tak? To takie coś, co powaliło, co się stało w Tungusce. No to też zależy, gdzie walnie, tak? Jeżeli to będzie ocean, no to będziemy ewakuować wybrzeża. Jeżeli to będzie miasto, no to będziemy ewakuować miasto. Nie mamy praktycznie obecnie technologii, która dałaby nam hollywoodzkie pieprznięcie bombą atomową gdzieś tam w kosmosie. I no to też myślę, że tak trochę jak w każdej walce wręcz czasami opłaca się zwyczajnie przyjąć lepę na pysk.
bo będzie to zwyczajnie, będzie się łatwiej pozbierać niż ryzykować coś, co spowoduje, nie wiem, co spowoduje opuszczenie naszej gardy, tak? Więc obrona też jest jak najbardziej sensowną strategią. Niech sobie zamykają ITB, nigdzie się stąd nie ruszę, zapasy mają robić urzędnicy, między innymi za to im płacę podatki. No wiesz, to też coś w tym jest, chociaż będzie pewnie jak z respiratorami od handlarza bronią i maseczkami, które nie spełniały żadnych norm, albo były przeterminowane. Ale to oczywiście też bardzo zależy od kraju. Natomiast wyobrażam sobie, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, jeżeli by to miałoby mieć miejsce nawet w Polsce, dajmy na to, tak? Już tutaj kompletna spekulacja z mojej strony, że jestem jakimś tam bambrzejem, który jest prezydentem i dostaje informację z JPL-a, że słuchaj, panie, potrzeba, jest taki problemik, a się okazuje, proszę pana, że nad Lublinem pierdolnie. I to będzie tak mniej więcej, tutaj pan zarysuje na mapie, tutaj wszyscy zginą, tutaj zginie połowa, a tutaj zginą tylko pierworodni. To myślę, że naprawdę wypróbowałbym absolutnie wszystkiego, zanim puściłbym taką informację w świat dalej. Bo nie sądzę, żeby ludzie jakoś do tego zdrowo poszli. Już samo to, że klikają w to tak dobrze. Ja pamiętam, jak jakiś redaktorzyna Zenczas.com opowiadał, zapytany, dlaczego wy ciągle piszecie o tym pieprzonym końcu świata, a nie wiem, o polityce, bo to jest wasz główny temat. A bo to się najlepiej klika, bo to najbardziej ludzi interesuje. To sobie wyobraźcie, tak? Jeżeli mamy taką dziwną skalę naiwności, tak? Jeżeli ludzie rok temu byli w stanie wykupywać zapasy papieru toaletowego i mąki, i to nie tak, żeby mieć, nie wiem, na przetrwanie tam na 2 tygodnie, tylko blokowali całe łańcuchy dostaw, tak? No to się okazuje, że no nie mam szczególnie dużej wiary i być może na zasadzie jakiegoś takiego konkursu przy odpowiednim rozwiązaniu pewnej ilości łamigłówek taką informację ludziom, którzy zwyczajnie poradziliby sobie z taką wiedzą, mógłbym dać, no bo człowiek, jeżeli wpadnie mu w ucho wiadomość, że jego śmierć jest nieunikniona, że już nawet nie musi sobie wybierać garnituru do trumny, bo nie będzie miał żadnej trumny, no to okej, no znam i jestem wręcz otoczony ludźmi, którzy są pogodzeni ze śmiercią i nawet jeżeli by mieli nie dożyć końca tej audycji, to wiem, że umrą szczęśliwi, tak? I to jest fajne, i to jest spokój. Wiem, że po nich się będę spodziewał tylko i wyłącznie reakcji zdrowej, na przykład, żeby te ostatnie 40 sekund życia przeżyć robiąc coś szalonego, dajmy na to wejść na blok, na jakiś wysoki budynek, dobrze wyliczyć czas, żeby zmiotła nas fala gorąca krótko przed tym i skoczyć z niego tak, żeby fala gorąca zmiotła nas tuż przed tym, jak się rozbijemy o... jak się rozbijemy o glebę. Więc no nie chcę tutaj wyjść na zasadzie nie dla psa kiełbasa, ale Dart Mission, coś mi to mówi. Nie chcę wyjść, żeby to było nie dla psa kiełbasa, ale wydaje mi się, że tak brzmi. I myślę, że nie ma w tym absolutnie nic złego. To też jest jakieś takie fajne ćwiczenie. Zadać sobie od czasu do czasu pytanie. A co jeżeli by ci zostało 30 minut życia? Albo zostałoby ci godzina życia. Albo zostałoby ci 6 godzin życia. I tutaj możemy się pobawić w jakieś tam super spełnianie marzeń. Tylko w momencie takiej katastrofy to pytanie zada sobie każdy. To pytanie zada sobie ten sąsiad, który chce cię zatłuc młotkiem, bo za długo wierciłeś się, robiąc remont. To pytanie zada sobie jakiś patus, który będzie cię mijał. To pytanie zada sobie absolutnie każdy. I myślę, że w takiej sytuacji naprawdę dużo bardziej bym się bał człowieków niż faktycznego impaktu.
Dart. No dobra, nie będę się wypowiadał, bo nie wiem wystarczająco dużo, więc nie będę, więc może kiedyś po prostu zrobię jakiś suplement do dzisiejszej audycji. Także dzięki Tomisiu za informację, jako że nie lubię mówić o rzeczach, o których za bardzo nawet nie czytałem, także nie będę wam tutaj nawijał dalej na uszy. No i właśnie, i chyba tym optymistycznym akcentem nieuniknionej śmierci. Nie mam ochoty rozmawiać z Tomaszem. Litości, kurde, błagam. Będę na dzisiaj kończył. Nie wiem, czy tam krawiec się odgrażał, czy chce się pojawić, czy nie. Jestem ciekaw, dlaczego nikt nie dzwonił, bo... A akurat temat taki chwytliwy, zawsze jak o kosmosie gadam, to jest całkiem spoko. No co, ej krawiec, wiesz, że ja mam tak, wiesz, tak półtorej godzinki w luźnych gadkach, to jest tak w sam raz, a że już się z tematu praktycznie w całości wyprztykałem. Nie do końca mam ochotę o sobie tak bardzo jakoś w dziwny sposób pospekulować, a jakby to było, jakby tu się pozastanawiać, bo to też może nie tyle to jest stracony czas, co nie jest to do końca mój klimat, nie? Wobec tego ja się z wami na dzisiaj żegnam. Dziś była taka luźniejsza audycja o duchowości i asteroidach zagrażających Ziemi. Krawiec się pojawi o 23:00, już tutaj mam głosy z reżyserki, także będzie w sam raz okazja, żeby sobie zrobić jakąś herbatkę, coś do jedzonka może. Dzwoniłbym, ale restreamuję z komórki, a to średnio spoko. Dzięki Becia, dzięki. Okej, a my się usłyszymy. No właśnie, dlatego nie będę przedłużał na siłę. Ludzie, nie namawiajcie mnie do czegoś, co nie jest w moim stylu. Także pół godzinki przerwy. Dzisiaj redaktorzy Nocnego Radia wyjątkowo was rozpieszczają, więc chwilka na złapanie oddechu. Ja się z wami żegnam. Usłyszymy się oczywiście w Nocnym Marku w poniedziałek i na pewno w luźnych gadkach o 21:00 w czwarteczek za tydzień. Uniknionej. Po to są siły zbrojne, by zestrzelić rzeczony obiekt, chyba że jest partyjny. Wówczas operację ma sfinansować partia, do której należy. A no właśnie, to jest ten problem, że nigdy nam się nie udało zestrzelić asteroidy. I to jest ten problem, że taki plan może się nam zwyczajnie nie udać, a to już jest zajebiście duże ryzyko. Oczywiście jest to coś, co powinniśmy rozważyć w pierwszej kolejności, tak? Tylko że mówimy tutaj o czymś, co porusza się z kilka kilometrów na sekundę. Coś, co ma nie do końca znany kształt, nie do końca... Kurde, chciałem powiedzieć coś brzydkiego. Nie do końca znaną fizykę. Przez co mam na myśli, porusza się, kręci się też wokół własnych wszystkich możliwych osi. Nie do końca możemy idealnie sobie wyliczyć dokładny, to znaczy możemy wyliczyć dokładny tor poruszania się, natomiast jeżeli dołożymy do tego jakąś siłę, która w postaci ładunku wybuchowego też jest w pewien sposób losowa, no to szanse na powodzenie takiej akcji są naprawdę niewielkie. Natomiast udało nam się nie tak dawno temu faktycznie wylądować na pewnej komecie i pobrać z niej próbki. I to był, słuchajcie, to był sukces, z którego ludzie naprawdę sobie nie do końca zdawali sprawę, że to jest, powiedzmy, taka przyszłość, bo udało nam się już dotknąć i odlecieć, tak? Czyli teoretycznie moglibyśmy dotknąć, zostawić tam jakąś perełkę, jakiegoś little boya i odlecieć, tak? Więc już mamy, powiedzmy, jeden maleńki kawałek całkiem skomplikowanej układanki, żeby zmienić tor lotu jakiegoś wielkiego skurwysyństwa, które by pędziło w naszym kierunku. I tak miało być z chińską rakietą, czy też z łomem tejże. No tutaj trochę jest inna historia ze względu na to, że mówimy, że w przypadku chińskiej rakiety mamy do czynienia z niską orbitą. No i też pewnymi takimi wyliczeniami, które podejrzewam, nie wszystkie do nas dotarły. Bo, no powiem tak, o tym, że tak to się skończy, Gdzieś, że szczątki tej rakiety gdzieś tam pieprzną, usłyszałem po raz pierwszy, kiedy ta rakieta startowała, bo to nie pierwszy raz, kiedy Chińczycy tak zrobili. Natomiast, no właśnie, bardzo późno pojawiła się informacja, że takie ryzyko jest,
że faktycznie, że będzie spadało, ale nie było w tym żadnej sensacji, a przynajmniej nie takiej, nie wiem, takiej zdrowej sensacji. Tak, tak samo jak pamiętam, nie wiem, pierwsze artykuły dotyczące COVID, tak, jeszcze z grudnia zeszłego roku, znaczy jeszcze zeszłego roku, 2019, że zanotowano nową odmianę wirusa, nową odmianę zapalenia płuc gdzieś właśnie w chińskiej prowincji Wuhan i tak, taki news, który tak sobie scrollujesz, tak, i się niczym nie przejmujesz, bo on brzmi dokładnie tak samo jak to, że wojewódzki sobie rozbił Ferrari, a nie wiem, Jarosław Kaczyński pogłaskał kota. Nie było w tym, nie wiem, żadnego takiego przygotowania na najgorsze czy coś, tylko takie ej, słuchajcie, coś pieprznie, na zasadzie jak pieprznie, nie przejmujcie się. I wydaje mi się, że pewne szacunki zwyczajnie zostały poczynione i te wszystkie wyliczenia, one nie muszą do nas trafiać. One zostały zrobione, ale one nie muszą do nas trafiać. Gdyby było faktyczne ryzyko, no to rozpocząłby się choćby ewakuacja. Patrząc z tego, co pamiętam, to zrzuciło się całkowicie w okolice jakiegoś oceanu. Na terenie oceanu. Więc to jedna sprawa. A druga sprawa to jest też czas reakcji. Bo tutaj, w tym hipotetycznym przypadku z tych ćwiczeń, które wam dzisiaj omawiałem, no to mieliśmy pół roku, tak? Przez pół roku, jeżeli wiemy, gdzie pieprznie i nawet jeżeli to będzie wielkości województwa mazowieckiego, to jest bardzo dużo, bo możemy coś zrobić, tak? Ale jeżeli wiemy, że coś spadnie za 3 dni czy za tydzień, no to tak naprawdę jedyne co, to możemy sobie włożyć głowę między kolana i smoknąć się w dupę na do widzenia. Nie ma tutaj okienka czasowego. Nie ma tutaj czasu, żeby dostarczyć pomoc humanitarną, żeby zbudować ludziom namioty i jednocześnie wziąć całe to ryzyko na siebie, że zwyczajnie możemy się mylić, tak? Że to prawdopodobieństwo jest 1 do 250, dajmy na to. I podejrzewam, że jakieś mądre głowy uznały zwyczajnie, że tańszym będzie, w razie czego, jeżeli do takiego kryzysu dojdzie, zareagować post factum. Żeby to nie było, to prawdopodobieństwo, dajmy na to, 1 do 250, dane kompletnie z dupy, ale na zasadzie przykładu właśnie tego używam, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby nie robić paniki, żeby nie przekładać tych środków pomocy humanitarnej z miejsca do miejsca, bo szansa na wystąpienie kryzysu jest ekstremalnie niska. A dobra, słuchajcie. Trochę przedłużyłem, odwołując się tutaj do czatku, także dziękuję wszystkim za udział, za fajne komentarze na czacie. Fajnie, że dzisiaj nawet żadnej dramy, żadnych głupot nie było, aż kurde, aż tak cieplej ta serduszko, jak się wreszcie robi, jak są wreszcie jakieś fajne, tematyczne rzeczy w radyjku, a nie tylko rozmowy o tym, kto kogo obraził, kto tutaj był niekulturalny. No, także fajnie, że ten smutny czas w nocnym radiu się skończył. I że, no, widać to zresztą choćby po dzisiejszej antenie, że ludziom chce się robić content. I bardzo mnie to cieszy, dlatego zapraszam was wszystkich do aktywnego śledzenia tutaj nocnego radyjka, bo jak to wygląda, dzieje się całkiem sporo. Jeszcze tylko sobie rzucę okiem w ramówkę, bo będą się działy rzeczy, z tego co pamiętam. Gimbal coś tam zapowiedział sobie na ten weekend, ale to sobie czekajcie, muszę otworzyć. Mam taki specjalny czarodziejski notes, który nie chce mi za bardzo wystartować, ale za chwilkę, mam nadzieję, się to stanie, jeżeli się za chwilkę załaduje. Muszę sobie kliknąć tylko tutaj, potem tam. I już wiemy, że w sobotę 15 maja o godzinie 21 Flavored Gamble zaprasza na audycję szulsko-szczeptyczną, nazwa chwilowa. Tak, mam nadzieję, że to się pojawi, że to będzie się nazywało audycja szurcko-sceptyczna. Nazwa chwilowa, a oprócz tego czekają nas prawdziwe delicje radiowe. 22 maja o godzinie 21 Koza i Kangur w jednym stali domu. Chłopaki, czyli nasz doktor Dress i szanowany kozioł ofiarny, będą robili audycję razem. Także śledźcie nocne radyjko, do usłyszonka i trzymajcie się. Cześć!

Kurde. Kurde, sorry, ale tutaj miałem wyłączony mikrofon. Zapomniałem, przepraszam bardzo. Witam serdecznie. No, ale wtopa. Największa wtopa, jaka była. 70 osób słucha mojego milczenia. To jest niesamowite po prostu. Jeszcze nigdy tak nie było, że ja sobie tu siedzę, milczę i 70 osób słucha. To jest niesamowite po prostu. Cud jakiś, purymowy. No, Etam robi animacje tutaj, przegrywa na dyskietki. Udanej audycji dziękuję. I to było, że z Michałem spędza wieczór imię i nazwisko. Okej, my jesteśmy tolerancyjni tutaj, jakby... I z Marcinem jeszcze... No to nie wiem, czy nie za odważne to jest. Z Michałem i z Marcinem. Okej. Ja jestem progresywny, tutaj tolerancyjny, nowoczesny, globalistyczny. Niech każdy w zaciszu swoim domowym robi, co chce. No. Też to, że nie zauważyłem, że mam mikser wyciszony, to chyba też z tego się wzięło, że się nachapałem, dorobiłem, nakradłem i ostatnio whisky popijam, więc wypadałoby teraz zrobić jakiś stream charytatywny w końcu na biedne dzieci, ale doszedłem do wniosku, że sam jestem biednym dzieckiem, bo jestem zarówno zdzieciniały taki, drugi najstarszy nastolatek w Polsce zaraz po Mexicano TV. Jednocześnie potrzebujący, więc na żadne biedne dzieci nic nie będę zbierał. Na żadne biedne dzieci. No, no ciekawe. Ktoś mi może wyciszył specjalnie ten mikrofon. Słuchajcie, agenci czasami tak robią, że przychodzą, wchodzą do kogoś do domu, włamują się, zamieniają mu książki na inne treści i przyciszają mikser. Specjalnie, żebym ja właśnie się zbłaźnił, skompromitował. Także... Ale tacy ludzie się będą pojawiać. Pamiętajcie, jak się pojawią ludzie, którzy... Ja wam to przepowiadam. Pojawią się ludzie, którzy powiedzą, nie słuchaj Krawca. Tak powiedzą, nie słuchaj go. Słuchajcie, to będą ci źli, to będą ci wynajęci, agenci. Wynajęci agenci. I to specjalna robota, no. Specjalnie tu przychodzą. Także przepraszam jeszcze raz, no nie wiem, co się porobiło w ogóle. A co tu, ktoś dzwonił? Tu miałem informację właśnie, że podkład sam leci. Ale dobrze, to tak, to był performance. Ja jestem aktorem, stand-uperem. Słuchajcie, czy to może taki temat rzucę dzisiaj. Odważny. Czy Danuta Cholecka to MILF? Tu nawet ankietę zrobię. Słuchajcie, rozpocznij ankietę. Czy Danuta Cholecka to MILF? Proszę bardzo. Ciekawi mnie wasze zdanie. Co oznacza skrót MILF? Właśnie, no niektórzy może nie wiedzą. Mamuśka, którą chciałbyś zaprosić na obiad. Tak można powiedzieć kolokwialnie. No. Kuguar, pisze Adam, że to nie jest MILF, tylko kuguar. No. Danuta Cholecka prawdopodobnie dostanie robotę w Republika TV. I to mnie wcale nie dziwi, no bo to tak przewidywałem zresztą, że znajdzie miejsce w mediach niezależnych. Tych, które mówią prawdę. Tych, które jako jedyne nie kłamią, jak ten Tusk. Są to na chwilę obecną jedyne media, które mówią jak jest. Oni stoją tu, gdzie my staliśmy.
A tak w ogóle, to jest to wszystko wina Tuska! Przepraszam, ale jestem wynajęty przez PO, opłacony i tutaj właśnie chciałem zareklamować. Głosujcie na PO, na tych zdrajców, wróć na tych wspaniałych ludzi. Nowa jakość. Odwilż. Dość już, trzeba odpisić i od Janie Pawlić Polskę. Bo Polska to łany żyta, ciągnące się po horyzont. To Matka Boska, często chora bosa, która nas, dzieciątka nasze, opiekuje się. Cud nad Wisłą. Papież Polak! Aż mi nozdrza falują. A wy co zrobiliście dla Matki Polski? Bo jest Mama Natura, Babka Ciotka Polska... Matka, ciotka, babka polska, solidarność, solimarność, solidarność, solej. I nie zapominajcie o szabelkach i konikach, o ułanach, buzdyganach, batonikach. I przede wszystkim nie zapominajcie o batorym z Mosiądzu i majteczkach z brązu. Nie mogę. Nie mogę, wzruszyłem się. Matka Polska krzyczy do was, woła do was. Zrób coś dla mnie, zrób coś. A wy co? Co wy zrobiliście oprócz grania w te swoje Minecrafty, w te swoje gówna? Tylko byście strzelali do kosmitów. A dawniej co było? Człowiek musiał nosić wiadra, miał łapy takie wielkie jak dwa bochny chleba i nosił w tych dłoniach swoich spracowanych z pęcherzami, wielkich dłoniach jak bochny chleba, nosił wiadra. A wy co? A wy tylko telewizor, konsola i łóżko i praca. Dzieci czasem. I nocne radio. Ale to dobrze akurat, bo to jest wartościowe. Nie mogę z wami, wy mnie denerwujecie po prostu. Pokolenie hedonizmu. Pokolenie owsiaka. Rób ta co chce ta, to wam po głowie chodzi. Ktoś mi coś napisał ciekawego.

0: Ciekawe informacje wywiadowcze dostałem tutaj. Nie powiem od kogo, nie powiem jakie, nie powiem kiedy, nie powiem gdzie, nie powiem o kogo chodzi, nie powiem kogo to dotyczy, ale ciekawe to jest, ale ciekawe. No, chcielibyście wiedzieć. Coś się dowiedziałem, ale wiem, ale nie powiem. Ale tu pozdrawiam. Ciekawa informacja. A kto by się spodziewał? ale jaja. A jakbym wam powiedział, to byście i tak nie uwierzyli, więc i tak wam nie powiem. Czy Danuta Cholecka to MILF? Wyniki ankiety. 64%, że nie. A jakby sobie te podbródki trzy tak na Photoshopie jej zrobić, tak smudge. No tam tego, no wypieczątkować jej te podbródki, to już lepiej czy nie? By było. Oj, dzieje się. Telewizja publiczna do likwidacji. Bardzo dobrze, spełniają się moje marzenia. Jeszcze fundusz kościelny do likwidacji. I od Janie Pawlić. Ja wiem, to liberał, gej. Jestem lewacki, gej, liberał. Ale już dość tego. A tu, czy Marcin Chudzik jest gejem? Nie wiem. Nie wiem, więc się nie wypowiadam. No, także Danuta Cholecka do Republiki. Może być ciekawie. Ciekawe, co powie. Ale to było do przewidzenia, bo to jest najlepsza opcja w tym momencie. No bo tak, jak ktoś za duże pieniądze, jak się okazuje, bo wyszły stawki płacowe, jakie mieli. Znaczy, no ile zarabiali po prostu. Mówiąc prosto, ludzie z TVP. No i kurczę, to sam nie wiem, czy by tu nie siał propagandy. Zarabiać na przykład 50 koła miesięcznie, to ja bym bronił. Ja bym też Jarka tam dał mu w łeb i na drzwiach bym go niósł i bym śpiewał Jarek Kaczyński padł. Razem! Jarek Kaczyński padł. I bym Agnieszkę Holland wziął. Zrobilibyśmy jakiś film, jak tam leją pałami tych, co bronią wolnych mediów. Te PO-wce, co się nakradły, to na rzet, już nie powiem, bo spadnie z rowerka. Po prostu leje nas pałami, chcą tu polin zrobić. Ja bym ich, nakręciłbym to. Zrobił człowiek z marmuru był, człowiek z żelaza był, ze styropianu był. Człowiek z nadziei, z nadzieniem, tak? Z nadzieniem czerwonym. Bolek był człowiek z nadzieniem czerwonym właśnie. Człowiek z radia. Proszę, niech ktoś zrobi film w końcu Człowiek z radia o bohaterskim krawcu, który... Ja już nie będę już o tym przypominał, że uratował dziewczynkę, bo to już dobrze, zostawmy. To uratował. To nie po to, żeby się chwalić, ale... Człowiek jakiś tam, może film po prostu Człowiek, albo Mój brat Człowiek, albo Człowieczy Człowiek, albo Człowiek z gumy. Ja jestem człowiek z gumy, bo się dopasowuje do poglądów. Kto nie zadzwoni, to ja zaraz, o, masz rację, coś w tym musi być, no, mądrze prawisz, no, słuchajcie, to kawał wiedzy. Człowiek z gumy, to ja. Na przykład. Krawiec, ekipa Konon TV jest już w drodze. To ciekawe. O co chodzi? No. Dobrze. W takim razie kończymy ankietę. Danuta Cholecka nie jest milfem. Tutaj. Słuchajcie, a może byśmy zobaczyli sobie na przykład filmik, jak Peter Griffin, słynny Family Guy, został gejem.
1: $100,000 worth of damage, all thanks to that stupid horse of yours.
2: Look, can we not talk about the horse, please? It's gone. It suffered a fatal heart attack from the excitement, and I disposed of it properly.
3: boy. I miss the old days when it was just a flaming bag of poop and a hurtful note.
1: I have no idea how the hell we're gonna pay for this, Peter.
2: Well, I'll just have to get a second job or something. Hand me the classifieds. Hey, Lois, look at this. Subject wanted for medical... What's that?
1: Experiments.
2: Asparagus.
1: Experiments.
2: Experiments.
1: Right.
2: And it says they'll pay handsomely. This is perfect. So what do I gotta do, Doc?
4: You don't have to do anything, Mr. Griffin. We're isolating and studying the effects of various types of genes. We're just going to give you a series of experimental injections and record the results.
2: What's this one?
4: We call this the squirrel gene. Its effects will become apparent shortly.
2: Okay, what's next?
4: This is the Seth Rogen gene. It will give you the appearance of being funny, even though you haven't actually done anything funny.
5: Hey, Doc, are we going to be much longer? I got to get some beers with the fellows before I go out on this date.
4: How charming and chubby. I'm rooting for you. All right, Mr. Griffin. At this time, we're going to inject you with what we believe we've isolated as the gay gene.
2: I don't understand.
4: Well, if we're correct, we will successfully prove that homosexuality is genetic and not a matter of choice.
6: Gen geja. Ja też chcę. Dzisiaj jest modne bycie gejem.
4: $125.
2: All right, I'll do it.
6: Wszyscy będą mnie lubili i każdy będzie się bał. Jak jakiś, nie wiem, Zenon czy ktoś inny, już nie chcę mówić, ale kto mnie obrazi, to ja powiem, że to jest homofobia.
1: Peter, what exactly did they inject you with?
2: Oh, all sorts of things. Hepatitis vaccine, a couple of steroids, the gay gene, calcium, a vitamin B extract.
1: What did you just say?
2: The gay gene. I assume that's the one you meant, even though it wasn't literally the last thing I said when you said, what did you just say? It's just that clearly it was the most unusual.
1: Yes, that's the one I meant.
6: Może można kogoś zarazić gejem?
1: Gay?
2: Guilty!
6: O, to jest właśnie duma z bycia gejem. Peter, are you gay? Guilty! No, to fajne.
2: Did anybody see that absolutely fabulous piece on...
6: Ale zauważcie, jak został gejem, to zmienia sobie wdzianko co scenę. To jest fajne, takie urocze. Ja bym chciał mieć ojca geja. Fajny jest taki gej.
2: Fiji in yesterday's travel section. Oh, I wish I was Beyoncé.
1: Peter, I think maybe you should go back and have that doctor undo whatever he did.
2: Oh, my muffins are ready.
7: Darn it!
2: Knock, knock. What's the problem, champ?
7: Why is math so hard?
2: Well, you know, it doesn't have to be. One trick I used to use is turning things into a word problem. For example, if there are 3 glory holes in the bathroom at the club and 28 guys at the circuit party, how many rotations of guys will it take before everybody's had a turn?
7: I don't know.
2: 9, with a remainder of Brent.
7: Oh!
6: Super! Właśnie taki ojciec gej może synowi wytłumaczyć matematykę na przykładach różnych, właśnie glory halls, że jak trzeba obsłużyć na jednym glory halls 9 i rotacja jest tam, zmienia się co 2 minuty, przychodzi 2 gejów pod to glory halls. Dobra, bo się pogubiłem.
2: Guys, Brent can't fit in the glory hole and that's why we all like Brent. Hi, everybody. This is Scott.
1: Oh, who's Scott?
2: My soulmate, Lois. I'm...
6: Soulmate. Duchowy przyjaciel? Kurczę, czy ktoś by chciał zostać takim moim duchowym przylepką taką, przylepaskiem? To jest fajniejsze niż żona jednak trochę jakby, tak? Fajnie. Patrzcie, jaki fajny man, piękny man przyszedł tutaj. Coś. A Peter jak sobie fryzurkę zrobił fajną i znów nowe ciuszki. No, trzeba nosić dobre ciuchy. Nosić dobre ciuchy.
2: Here, I'm queer, but don't get used to it, because I'm leaving you.
1: What?
2: I'm sorry, Lois. I can't deny who I am any longer. I am Peter Griffin, homosexual, and that's how I'm gonna live my life. Chris, you're the man of the house now. Take the lessons I've taught you and be the best leader of this household you can.
7: I will, Dad!
6: O, widać, że Peter syna nauczył, jak w domu rządzić, jak trzymać dyscyplinę. Baba powinna być karna. W ogóle te baby. Obrzydlistwo. Zresztą mi się na wymioty zbiera, jak myślę. Ale zobaczmy dalej tutaj historię. Peter, ale fajną ma fryzurkę, takie rozczapiżone. I są kwiaty na strychu. Muszę przeczytać. Kwiaty na strychu, odnotowane.
8: Oh, for the love of penis. What the? Where am I?
6: Oj, Peter, trafiłeś chyba do obozu, gdzie zrobią z ciebie normalnego mężczyznę, a nie geja. Ale nawet ciuszki znów inne. Widzicie, nieprzytomny wszystko, ale ciuszki, znalazł czas, żeby zmienić ciuszki, bo to jest jednak istotna sprawa, jak się człowiek prezentuje.
9: This is straight camp, Peter. I'm sorry, but I'm doing this for Lois. By the time you get out of here, you're going to be back to your old self again. Welcome to straight camp, everyone. You're all here because you've made...
6: Co tam rodzina pieprzyć? Najważniejsze jest, żeby być sobą i odnaleźć samego siebie. To jest bardzo mądra kreskówka.
9: Made a choice to renounce your evil, sinful ways and redeem yourselves in the eyes of your Lord and Savior, Jesus Christ, who hates many people, but none more than homosexuals.
6: Jezus nie nienawidzi gejów. Pan Bóg nienawidzi gejów. Ale Jezus i Pan Bóg są tym samym, więc w sumie Jezus chyba też nienawidzi gejów. Ale Jezus nigdy nie powiedział coś takiego.

niektórych znudził ten temat. No cóż, no dziś taka audycja, wiecie, audycja specjalnej troski trochę, no taka audycja niedysponowana. I może spadnie z rowerka nawet, bo tutaj jednak wykryto tutaj treści. Wykryto treści. Roszczenia. No, brzmi groźnie, nie? Roszczenia. No, zobaczymy. Zobaczymy. A co wy myślicie o gejach? No. Nie, tak naprawdę to dowolne tematy. Jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić, tutaj pogadać, to zapraszam. Tylko dziś jest jeden wymóg. Dzwonią tylko ludzie nienormalni. Po prostu. Mogą tylko dzwonić dzisiaj ludzie nienormalni. No wyjątkowo dziś puściłem serial. Zwykle tego nie robię, ale tak dzisiaj wyszło. Ale już powinno być ok. A czy gej jest ok? Ok. Już tu sobie klikam. Akademia Pana Kleksa od 5 stycznia w kinach, ale na razie są recenzje takie niezbyt pochlebne. To znaczy bardzo doceniona została... O, a tu znowu wykryliśmy roszczenia. No, tak więc jak spadnie z rowerka, to uruchamiam drugiego streama. Nieważne, bo nie sądzę, żeby był strajk, pewnie będzie content ID i tak dalej. Co mówiłem? Jakiś taki rozkojarzony jestem. No. No właśnie, Akademia Pana Kleksa. Forma wizualna jak najbardziej super jest i to ludzie doceniają. Ale scenariuszowo, fabularnie to kuleje trochę. Takie dla dzieci głównie, nie? Nie ma tam po prostu jakiejś takiej głębi. Ale słuchajcie, co ciekawe, Tomasz Bagiński, nasz słynny, nasza duma narodowa, planował kiedyś zrobienie Kleksa, planował puścić Kleksa,

Nie wiem, czy z, no, to z gruzem poszło, tak? Kleksa planował postawić, zrobić, wykonać. Kleksa planował na Mroczno. Na Mroczno. I to jest dokładnie ten pomysł, co ja miałem. Czyli ergo, ja jestem też geniuszem, bo myślę to samo, co Bagiński. Twórca słynnej katedry przeintelektualizowanego filmiku, gdzie rzeźby się ruszają przez cały film i jest mrocznie i gotycko i nic się nie dzieje, ale świat polubił i docenił Polaka. W końcu Polak został doceniony. Specjalnie nas docenili, żeby nas pohańbić. Nas, Polaków. Ale nieważne. Bagiński próbował zrobić Mrocznego Kleksa. Właśnie, to co ja myślałem, też miałem ten sam pomysł, upadek pana Kleksa, to ja myślałem. Były Akademia była pana Kleksa, podróże pana Kleksa, pan Kleks w kosmosie. Czy w kosmosie można puścić Kleksa? Można, tylko tam grawitacja jest inna. Okej, w skafander można puścić Kleksa. W każdym razie pan Kleks na serio, tylko dla dorosłych widzów. Początek był taki, że pan Kleks wychodzi z więzienia, oskarżony o pedofilię, ale to Golarz Filip to wszystko nakręcił. I jakby widzi, że bajki się zmieniły na takie mroczne, gdzie tam gwałcą czerwonego kapturka i Kleks się wkurwia i z doktorem Paichiwo po prostu rozpierdalają Golarza Filipa. Golarz Filip robi takie postacie komiksowe, roboty jakieś tam i przemoc, seks wkracza w świat bajek i Kleks po prostu, słuchajcie, to jest taka pułapka pana Kleksa, bo Kleks nie wie, czy jak on się stanie też taki zły i zacznie walczyć z tym Filipem, laserami z oczu go napierdalać, jak Son Goku jakiś, to po prostu on zrobi to, na czym zależało Filipowi, wpadnie w jego pułapkę, też stanie się mrocznym Kleksem. Więc jak można pokonać zło dobrem? Wiecie, o co chodzi, nie? Ale ostatecznie pan Kleks zawsze wygrywa, bo on ma ten guzik swój i to jest taka symbolika, że i tak ci guzik z tego wyjdzie, golarzu Filipu. I tak ci guzik z tego wyjdzie i pan Kleks ostatecznie taki już stłamszony, sponiewierany, upadły Kleks wyciąga ten guzik. Tak jak było w Akademii, to jest taki powrót do korzeni tak jakby. On wyciąga ten guzik i łamie go. I znika i Kleks, i Filip. Jako dwie strony jakby tego samego medalu, wiecie, Kleks i Filip, nie? Takie nasze polskie yin i yang. Właśnie Golarz i Kleks. Zresztą Kleks jest też skażony golarzem, można powiedzieć. On ma w sobie ten pierwiastek mroku, bo on u golarza zamawia te piegi, narkotyki. Więc czy Kleks taki już, jak Kleks jest upadły, to jeszcze bardziej sięga po te piegi od golarza, jest uzależniony od golarza w pewnym sensie. Ale czy golarz istnieje bez... tu się cudawianki. Nieodebrana rozmowa. Tak patrzę, bo tu Etam się odezwał i pisze, cytuję, huhu. I Etam jakby tutaj coś wkleił ciekawego, jakby tak, że niby on trochę jest takim Family Guy'em tutaj. Czekajcie, wam zademonstruję tutaj. Kolokwialnie mówiąc, że tak powiem. O Jezu, on to wysłał w jakiejś amigowej rozdzielczości, w formacie nieznanym. Muszę pierw przegrać na dyskietki. A nie, dobra, jest. No tu widzicie. O. Takie coś.
Także widzicie, tam było, Kleks zmywał gąbeczką sny dzieci, on gąbką zmywał z lusterek magicznych. No to taki kwas, LSD, nie? Kleks to był, wiecie, on znał substancję. Znał działanie substancji. On był w ogóle taki LGBT, bo tam była tęczowa akademia i tylko chłopcy, co ciekawe, ale w nowym Kleksie jest właśnie dziewczynka. Adam, a teraz jest Ada. I coś tam było, coś tam jest takiego właśnie, że świat wyobraźni jest zagrożony. Bo wiecie, współczesne kino to musi być akcja, dynamika, mrok. Dark Kleks, rozumiecie, nie? Kleks wychodzi z więzienia po prostu i odwiedzają go takie stare dzieci, takie podstarzałe dzieci, takie jak ja. Takie dorosłe, infantylne, grupa infantylnych takich 44-latków odbiera tego Kleksa, pedofila z więzienia. I to jest taka cząstka jakby mocy, taka elementarna, dają mu taką iskrę, że jest jeszcze pamięć o Kleksie, bo Kleks umiera, jak nikt o nim nie pamięta, tak samo jak Bóg. Więc te dzieci dają temu siłę, Kleksowi, i on wtedy nabiera takiej siły, że ktoś pamięta jeszcze o Kleksie. I używa magii doktora Paihiwo. Idzia bidzia ming, suwa hua wei, suwa ting, sian osian hua shamen kun ku. I się wszyscy unoszą w powietrze. Dopiero potem Kleks odzyskuje siły powoli, ale ta iskra, żeby Kleks się odrodził, właśnie jest od tych starych dzieci, tych takich, co w Tomb Raidera grają na Sylwestra. Właśnie takie stary, malutki. No, wiecie, o co chodzi. Więc i Kleks znajduje na chodniku taką zniszczoną książkę, taką jeszcze z podeszwą buta odciśniętą. Ktoś podeptał tą książkę. Już nikt nie czyta książek w ogóle, nie? I tam właśnie Akademia Pana Kleksa. I on tak się patrzy w stronę widza, przebija czwartą ścianę. W ostatniej scenie Kleks przebija czwartą ścianę. I się okazuje, że wszyscy mamy coś w sobie z Kleksa, jak i z Golarza Filipa. Żebym usunął tutaj zdjęcie, bo bardzo nieestetycznie wygląda. Jest apel. Dobrze, tu już proszę bardzo. Że to taki dyskomfort u niektórych, oglądanie tego budzik. No, także, no, słuchajcie, ja tak dzisiaj sobie tu siedzę, luźno, niezobowiązująco. Będzie taka krótsza audycja, no, także trzymajcie się. Będę się powoli żegnał. Fajnie, że byliście. Doceniam. Dzisiejsze spotkanie myślę, że da nam coś tutaj do myślenia. Człowiek się uczy całe życie. I ta dzisiejsza audycja... Tu, mam przesyt. O, właśnie, tutaj... A właśnie, dobrze, żeby zostawić niedosyt. To Martin Lechowicz, mój mentor YouTube'owy, zawsze powtarza, że lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. I dlatego nadaje tam godzinkę, pół godzinki, posiedzi i już tam... I żegnamy się, prawda, tutaj. Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt. I się tam żegna, bo to trzeba krótko. YouTube lubi krótkie formy. YouTube lubi krótkie formy, po prostu trzeba... Tak jak dzisiaj było właśnie, treściwie... jakiś przekaz i już kończymy. Ludzie muszą przyjść znowu. Trzeba jakby uzależnić YouTube tego widza czy widzkę w jakiś sposób, żeby on jak się nasłucha, naogląda tego pierdolenia, potem jest taki zmęczony już.
na wymioty mu się zbiera, słyszy ten głos krawca. Znowu ten krawiec. Gdzie nie wejdę, to kurwa ten krawiec, no. I czemu on tak wszędzie przychodzi? Chciałbym kogoś innego posłuchać. Już nie mam siły, po prostu takie... Żygać się chce już od tego. No, także... No, dziś takie hasło rzuciłem, żeby zadzwonili, że dzwonić mogą tylko ludzie nienormalni i nikt nie dzwoni. To, przepraszam bardzo, to trochę psuje moją tutaj, moją wizję w ogóle tego radia. Przecież to było powiedziane wyraźnie. Nocne radio to są ludzie nienormalni, a tu ani jednego nienormalnego. To co? O co tu chodzi? Tylko ja? Jeden? Jeden nienormalny? Wy mnie denerwujecie po prostu tym swoim zachowaniem. Sobie dzisiaj oglądałem Beavisa i Buttheada. Zarówno te starsze odcinki, klasykę, jak i nowsze. I stwierdzam, że to jest dobre. To jest dobre.

0: I witam serdecznie wszystkich słuchaczy Nocnego Radia. Jak słyszycie, nie ma potrzeby. Miał być, ale ma zjazd. To znaczy, po narkotykach jest? Nie, przepraszam, wjazd ma. Na chatę mu wjechali chyba. Wyjazd ma. Pilny wyjazd. Wyjazd ma, bo go wyrzucają z domu. Czy coś takiego. Nie wiem, coś pokręciłem chyba. Nie ma potrzeby, ale będzie jutro. I będzie też pojutrze. Tak więc wszystkich fanów redaktora potrzeby zapraszamy jutro na maraton radiowy. Jak zwykle w piątek. Zaczynamy o 21:00. I siedzimy aż do bladego świtu, znając Claude'a, który pojawi się później ze słynną teorią chaosu. Oczywiście. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim za tutaj, prawda, dobre serduszko, tak? Za wpłaty, za życzonka miłe, z okazji urodzin i tak dalej. Nie, no serio, fajnie, słuchajcie. A dzisiaj audycja awaryjna, ale za to bardzo zacna się szykuje audycja i bardzo ciekawa, ponieważ jest gość i to nie jakiś tam byle jaki gostek, tylko gość, to jest gość, słuchajcie, grafik, fan komiksu, radia, weteran, taki dziadek radiowy troszeczkę, ale też wolnościowiec, wstrętny kapitalista, prawda, wyzyskiwacz. Wolnościowiec, no to mówiłem już. No i oczywiście twórca kanału YouTube'owego Grafikowanie. Pełna nazwa to Grafikowanie z Mariusem, tak, bo to właśnie Mariusz jest. I ten kanał, myślę, spodoba się wszystkim tym, którzy chcą poznać różne techniki rysowania, malowania, tworzenia komiksów, pisania scenariuszy, robienia postaci, wymyślania. A dla starszych też rady ciekawe, bo na przykład będzie o tym, jak używać gumki, słuchajcie. I witamy Mariusza. Cześć Mariusie.
1: Gitara siema, jak to mówi dzisiaj młodzież.
0: No jaki ty młodzieżowy jesteś. A ile ty masz lat tak właściwie?
1: No, ja już jestem bardzo starym człowiekiem we własnym mniemaniu.
0: Ale teraz chyba nie jesteś aż tak stary jak ja.
1: No, troszkę mniej. Ale ja mam bardzo dużo młodzieży w widowni kanału.
0: O, no właśnie, kto. A skąd ty w ogóle wiesz, kto cię. Aha, bo patrzysz sobie na statystyki, tak?
1: Trochę statystyki, ale też po tym, jakie wiesz, obrazki mają ludzie w awatarach, jak się wypowiadają. Że tam czasem ludzie piszą mniej więcej, jaki mają wiek.
0: No to jak młodzi cię oglądają, to domyślam się, co to za komentarze mogą być YouTube'owe. Na przykład he, ale fajne. Na przykład takie.
1: No, zdarzają się i takie. Nie powiem, że nie.
0: No właśnie. I słuchajcie, my sobie dzisiaj pogadamy jak grafik z grafikiem. I no właśnie, o rysowaniu, o malowaniu, o technikach cyfrowych, analogowych, może o tworzeniu grafiki do gier, bo w sumie bycie grafikiem to taka dosyć szeroka dziedzina, jak to powiedzieć? No, że decydując się na bycie grafikiem, mamy bardzo dużo różnych takich możliwości, żeby się realizować, właściwie kim można być, jak można zarabiać, będąc takim grafikiem?
1: No można na przykład być grafikiem, rysownikiem, a można też być grafikiem i w ogóle nie potrafić rysować, co ciekawe.
0: Jak to?
1: No normalnie zajmujesz się składem cyfrowym, tak, projektujesz jakieś foldery reklamowe, ewentualnie strony internetowe i nigdy ołówka, wiesz, w rękę nie bierzesz.
0: No ale czy ktoś, kto nigdy nie brał ołówka do ręki, ani farb, ani takich rzeczy, to czy takie osoby bywa, że się na przykład świetnie znają na typografii, na kompozycji, mają wyczucie kolorów?
1: No tak, siłą rzeczy muszą jakby nadrabiać.

0: podrabiać te graficzne. Chociaż czasem mam wrażenie, że niektórzy to tacy bardzo, wiesz, rzemieślnicy i tak, jakby patrzą na to, co jest modne i starają się jakiś tam szablon powielać. No ale pracują w zawodzie grafika, tak?
1: No właśnie, chyba się zmieniła ta praca grafika, bo zauważyłem już to wiele lat temu, że pierw myślałem, że to robię coś złego, bo zaczynałem na przykład pracę nad projektem jakimś odrobienia, no można to nazwać takim researchem, czyli mówiąc prosto, wpisujemy na Google Images jakieś słowa kluczowe i patrzymy, jak to zrobili inni, jakie mieli skojarzenia i staramy się wpaść może na coś sami. Nie wiem, a może to tylko ja tak robię. Ty robisz takie coś czasami?
0: Tak, ale to wiesz, w ramach inspiracji, tak? Zobaczyć, co tam jakby pod jakimś hasłem się czai. Ale to też pytanie, czy kopiujesz, wiesz, jeden do jeden czyjś pomysł, czy tylko patrzysz jakby to powiedzieć, dokąd można z tym pójść, tak?
1: No właśnie, skojarzenia jakieś. Często tak robię, jak tworzę jakieś logo, to szukam sobie jakichś skojarzeń. No właśnie, ale nie żeby zmałpować, tylko żeby jakoś tam te połączenia neuronowe pobudzić i może na przykład zrobić jakąś syntezę tego kilku innych pomysłów. No nie ukrywam, że zdarza się. No ale są też takie profesje grafika. Nie wiem, jak to się czyta. Matte painting czy matte painting? Chyba matte painting. No chodzi mi o te kolaże takie, że wycinasz ze zdjęć różne fragmenty, łączysz je w jedną grafikę i malujesz potem na tym, przepuszczasz przez filtry i tworzysz na przykład grafiki koncepcyjne do gier, które mają dać taki ogólny obraz na przykład świata, który ty proponujesz w grze. Czy zetknąłeś się z taką dziedziną grafikowania?
0: Znaczy ja to ogólnie wszystko klasyfikuję jako po prostu koncept designerzy różnych tam, wiesz, gatunków i podgatunków. Bo jakby to tym jest, tak? To czy pracujesz, zresztą powiem ci szczerze, że jeżeli projektujesz, powiedzmy, dajmy na to potwory do gry, no nie? Po prostu wizualnie projektujesz. Oto jeżeli działasz tylko i wyłącznie w sferze cyfrowego malowania, powiedzmy na Photoshopie, no nie? To jest wszystko okej, ale kiedy już masz robić coś takiego jak środowisko, to posiłkowanie się zdjęciami okazuje się jakby zbawienne, bo nie musisz maźgać ileś tam, wiesz, godzin, jakieś tam liści, żeby dać jakiś efekt, powiedzmy, lasu i żeby jakaś tam budowla była zarośnięta, tylko, prawda, robisz kilka zdjęć, tu troszkę tego, tu troszkę tego, powycinasz i już to jakoś, wiesz, wygląda bardziej realistycznie, jakaś tam, powiedzmy, kubka buszu, bo tam, wiesz, prześwitują te elementy z oryginalnego zdjęcia, na którym były liście. Ale generalnie wszystko jednak bym pod koncept design. Chyba, że ktoś w efekcie swojej pracy nie stosuje. Efekt jego pracy nie trafia do gier, tak? Tylko jako właśnie artystyczne dzieło już gdzieś to tam wyświetla sobie na stronie i tak dalej. No to wtedy powiedzmy nie.
1: No właśnie, bo możemy te grafiki jakby podzielić na dwie grupy. Concept arty takie, w które nigdy nie pójdą do żadnych artbooków, czyli takich książek, w których się zbiera różne grafiki, których powstawanie towarzyszyło tworzeniu gry. To takie artworki wtedy są, tak? Czyli coś, co nadaje się do publikacji, a grafiki koncepcyjne, takie, które nigdzie potem nie lądują, to często są takie dosyć szkaradne, bardziej wyglądają jak szkic, nie?
0: Ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja widziałem jakby ludzi i takich, znaczy wiadomo, że na pewnym poziomie cię przyjmą do pracy przy jakimś, nie wiem, czy to projektowaniu poziomów do Wiedźmina, czy to do jakiegoś Halo, czy coś tam innego. Trzeba już mieć jakiś tam poziom, ale każdy kiedyś zaczyna, więc mnie nie dziwi to, że na wstępie ludzie mają strasznie to oparte na zdjęciach i to jest, jakby to powiedzieć, się gryzie, tak? Ale po jakichś tam dłuższych czasach nabijają sobie doświadczenia. Rozumiesz na przykład coś takiego, że jeżeli rysujesz jakiś obiekt, to on jednak powinien mieć cień, no nie? A ktoś, kto powiedzmy zaczyna, w ogóle o tym nie myśli, tylko o sobie walne kolumnę jakby jest okej. Nieważne, że jeden cień powiedzmy idzie w tą stronę, a drugi idzie w tamtą. A już ktoś, kto ma to doświadczenie, to już jakby to robi, wiesz, automatycznie. I też widzę, że ci ludzie, którzy mają to doświadczenie w tego typu akurat dziedzinie, bo widziałem, jak pracuje parę osób, to oni bardzo często rozumieją, że nie opłaca się siedzieć i dłubać nad jakimś tam elementem dużo, dużo czasu, tylko właśnie warto jakiegoś zdjęcia, powiedzmy, fakturę z pękanej ziemi, tak, waląć tylko i wyłącznie, żeby coś tam było, albo właśnie te liście i troszkę to wyszparować, tak, troszkę, no, przepraszam, wypadło mi słowo, bo generalnie rzecz biorąc, nie starają się, żeby były jakieś większe szczegóły, poza powiedzmy takimi charakterystycznymi punktami typu twarz. Nad twarzą są w stanie, wiesz, dłużej posiedzieć, a całą resztę już tak robią na szybko, na odwaltysie, bo wiedzą, że to nie jest aż takie ważne.
1: No to chyba zależy dużo od tego, do jakiej gry projektujemy, bo jeśli na przykład mamy zaprojektować jakiś fajny kosmiczny skafander, no to nie możemy stosować takich uproszczeń i...
0: Ale też pytanie, na jakim etapie, bo na samym etapie koncept artu, czyli konceptu, to jak najbardziej, wiesz, robisz to wszystko na szybko, tylko ma, wiesz, z grubsza wyglądać.
1: Mhm. No ale czy to nie jest tak, że taka grafika koncepcyjna tego właśnie skafandra kosmicznego, to od razu ją warto przygotować tak, żeby potem grafik 3D wiedział, jak to wymodelować, a nie musiał zgadywać, nie? Czy tu ma być jakaś tam puszka na piersi, czy rura taka, czy owaka, no bo to nie od tego są oni, jak mawia Krzysztof Kononowicz, no.
0: Nie, no to ja bym to jednak podzielił na dwa różne etapy. Ten etap pierwszy, kiedy projektujesz ogólny wygląd, ogólny, jak nazwać, ogólne odczucia estetyczne względem danego, powiedzmy, kombinezonu jakiegoś tam kosmonauty, tak? I robisz, powiedzmy, nie wiem, 6 różnych tam typów. I wtedy ten, przepraszam bardzo, wypadło mi strasznie, jak to się nazywa, ta funkcja, ale jest taki, jakby to nazwać, kierownik artystyczny.
1: Art director?
0: Tak, właśnie to. Który dba o to, oczywiście mówimy jakby o dużych studiach gier, tak? Nie mówimy o tym, że tam dwóch gości sobie coś tam robi, jeden jest programistą, a drugim grafikiem, tak? Ale na tym etapie jest tam właśnie taki art director, który dba o to, żeby jakby była ta spójność graficzna wszystkiego, bo powiedzmy inny koleś projektuje jakieś tam, powiedzmy, kostiumy i bronie, inny koleś środowisko, jeszcze inny jakieś tam, powiedzmy, pojazdy, tak? I to się wszystko musi razem spinać. I oczywiście jest ten wstępny etap, kiedy koleś daje jakby kilka swoich propozycji na zasadzie, no kombinezon może wyglądać tak, siak, tu ma, nie wiem, większy hełm, tu ma, powiedzmy, jakieś turbodziałko wmontowane w stopę, ale generalnie rzecz biorąc, ten etap, kiedy jest ten projekt uszczegóławiany coraz bardziej i bardziej, kiedy ma on faktycznie trafić do grafika 3D, to jest już jakby inny etap, wiesz, kiedy się tak... Na tym wstępnym etapie, kiedy tylko starasz się, jakby to nazwać, podrzucić pomysł, jakby ten kombinezon mógł wyglądać, to byłoby marnowaniem twojego czasu iść tak bardzo w szczegóły. No chyba, że obracasz się w jakimś tam konkretnym środowisku, w którym jesteś zaznajomiony i goście mają co do ciebie zaufanie, że tak, ty się na tym znasz i w ogóle jeden tylko projekt dajesz, my w ogóle nie pytamy, a jakby to jeszcze mogło inaczej wyglądać, tylko już ci ufamy na słowo, tak? Ale to jakby musiałbyś mieć super wysoki poziom i super być ceniony przez nich, żeby takie coś przeszło.
1: Przypominam sobie wywiad, to był chyba jeden z twórców Techlandu wrocławskiego i on opisywał właśnie, jak przychodził jako taki kierownik artystyczny do grafika koncepcyjnego, do rysownika i oglądał statek kosmiczny zrobiony przez niego i pytał się, a co to jest? No i pokazywał na jakiś tam fragment jakoś tego statku. No i grafik wzruszał ramionami i mówił, no nie wiem. No i to był błąd właśnie, bo okazuje się, że być może... Ci graficy koncepcyjni też są różni, mają różne skille i kto inny będzie projektował jakieś do gry fantazy, jakieś fajne plenery, tak, za osnutą mgłą tworzył klimat, a taki grafik, który ma zaprojektować statek kosmiczny, to on może powinien mieć trochę takiej wiedzy technicznej, tak, i orientować się przynajmniej, no, nie walić baboli jakichś takich, nie, że on sobie zaprojektuje statek, który wygląda jak liść wielki i będzie się cieszył, nie, i nie będzie wiedział, co jest tam co, tylko to musi być ktoś, kto ma taką technologiczną smykałkę, nie?
0: Nie, to jest problem specjalizacji, czyli musisz mieć bardzo rozbudowany rynek, w tym przypadku to będzie rynek gier komputerowych, w sensie grafików, koncept designerów do gier komputerowych, żeby nastąpiła tego typu specjalizacja, ponieważ ja oglądałem wiele materiałów na ten temat, w tym właśnie jakichś super duper specjalistów ze Stanów Zjednoczonych i tam właśnie byli goście, którzy na przykład tylko środowisko albo tylko maszyny projektowali, tak? Oni się nie zajmowali czymś takim, że on będzie projektował ci teraz miecz jakiegoś tam powiedzmy średniowiecznego rycerza czy coś takiego, nie, koleś konkretnie robił tylko i wyłącznie pojazdy. I wtedy faktycznie oni mają już mega wiedzę na te poziomy techniczne i faktycznie myślą w kontekście tego, jak to będzie działać. Zresztą tak samo koleś, który projektuje powiedzmy zbroje średniowieczne, myśli, że tu powiedzmy jest jakiś potrzebny rzemień, tutaj potrzebny jest jakiś pasek, bo to jakoś musi jak to powiedzieć, funkcjonować na tym wojowniku, tak? A jeżeli ktoś jest od wszystkiego, no to nie może mieć tej, wiesz, szczegółowej wiedzy na wszystkie tematy i to jest trochę problem ludzi, którzy są multidyscyplinarni, chociażby właśnie w koncept design, ale jak mówię, ta specjalizacja występuje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz rozbudowany już przemysł i, że tak powiem, może w ogóle nastąpić.
1: Faktycznie, przypominam sobie, że kiedyś jeszcze nie byłem wprawny w rysowaniu, znaczy byłem mniej wprawny, to starając się narysować rycerzyka, wychodził mi często robot taki, bo ta zbroja była zbyt przylegająca do ciała, bo nie było tych elementów, właśnie jak mówisz, rzemienie, więc no faktycznie trzeba trochę się orientować. A Kurt Fishtail na czacie zapytowywuje, czy Mariusz rysuje jakieś fajne laseczki.
0: Nie, ja tylko nie fajne.
1: A może tak można poznać dobrego grafika? Czy laseczka, jest, którą narysował, jest sexy? Czy coś tam dygło, prawda, w rajstopkach tego? A czy raczej nie?
0: Raczej nie, dlatego że masz znowu konkretną specjalizację gości, którzy właśnie rysują takie, wiesz, wymuskane laseczki i tak dalej. A z drugiej strony masz gości, którzy powiedzmy bardzo poszli w styl typu cartoon. I tutaj już nie będziesz miał takich wymuskanych laseczek, tak?
1: To ja.
0: Zresztą powiem ci szczerze, że na przykład, jak by to powiedzieć, czasem jest tak, że koleś nauczy się rysować taką właśnie fajną laseczkę, bo jest powiedzmy rysownikiem komiksowym i problem polega na tym, że on się nie czuje dobrze w rysowaniu kobiet, tylko sobie wyćwiczył taką, wiesz, super dupeczkę, tak? I potem rysuje w kółko i wyłącznie tą samą. Tak miałem, jak czytałem jakieś komiksy z uniwersum Darkness, to rzuciło mi się w oczy, że wszystkie laski w tym komiksie wyglądają dokładnie tak samo. Tylko tam się troszkę różnią, wiesz, fryzurą i kolorem włosów, ale praktycznie każda wygląda dokładnie tak samo. Także koleś po prostu w pewnym sensie, można powiedzieć, nie umiał rysować kobiet, tak? Oczywiście jakbyś popatrzył na tą laskę, to się powiedział, no jak nie umie? Przecież no super laseczka, no nie? Tak, tylko że on w kółko trzaskał jedną i tą samą.
1: No właśnie, bo taki grafik koncepcyjny od postaci to musi się na modzie często znać, żeby zaprojektować powiedzmy stroje z epoki na przykład, tak? Albo stylizowane na stroje z epoki, no bo to dwie różne sprawy. Możemy zrobić stroje, które są połączeniem na przykład kostiumów renesansowych i średniowiecznych, no ale to trzeba się znać troszeczkę i wiedzieć, jakie były te stroje wtedy. Albo na przykład no umieć po prostu zaprojektować fajne ciuchy na takiej samej zasadzie, jak projektanci modowi to robią, więc no chyba, albo się po prostu na przykład znać troszeczkę na ciele kobiety i wiedzieć, że kobieta ma troszkę węższe ramiona, żeby babochłopów nie trzaskać, albo że jak się stanik założy, to cycek trochę w górę idzie.
0: Dokładnie, jeszcze jest znowu to ta kwestia, o której wspomnieliśmy przy zbrojach, czyli kwestia tego, jak ubranie funkcjonuje, jak ono, że tak powiem, działa. Są ludzie, którzy się na tym nie zastanawiają, dla których po prostu to ma wyglądać i już. I są ludzie, którzy się zastanawiają, że jak ktoś tutaj, nie wiem, ma jakiś tam, powiedzmy, t-shirt na jakiś swetr założony, to powinno jednak być wypychane na zewnątrz tak bardziej. I są ludzie, którzy się na tym nie zastanawiają, którzy nie patrzą na to, że powiedzmy, jeżeli rycerz jest jakoś, powiedzmy, super wielkim ramiennikiem obciążony z jednej strony, to z drugiej strony też powinien być czymś dociążony, tak? Żeby zachować równowagę.
1: Właśnie, niby takie proste, nie? Ale to trzeba właśnie kumać, trzeba to wiedzieć. Pamiętam, że kiedyś sam zmużdżałeś się właśnie, bo sobie kiedyś podyskutowaliśmy chwilkę na temat fałdów na ciuszkach. To nie jest takie proste, nie?
0: No wiesz, dla jednego nie jest, dla drugiego jest. Jakby to powiedzieć, jeżeli byś często w tym siedział, czyli często projektował właśnie jakieś takie suknie, nie suknie, gdzie faktycznie te materiały odnośnie tego, jakby się dana postać poruszała, w jakiej byłaby pozie, by się różnie układały, to w takim czasie byś to robił totalnie automatycznie, się nawet wiesz, nie zastanawiając nad tym. ale jeżeli ty tylko od czasu do czasu musisz taki właśnie materiał, gdzie te fałdki w jakiś charakterystyczny sposób, powiedzmy, no realistycznie powinny być ułożone, no to nagle to ci może stanowić problem, ale to jest wszystko kwestia, w czym jesteś mocny, ponieważ jak mówię, są goście, którzy są super grafikami pod względem, powiedzmy, rysowania jakichś pojazdów mega wypasione i konstrukcyjnie fajnie, ale jak mu każesz narysować kobietę, to on się załamie, bo nagle mu zaczną właśnie jakieś babochłopy wychodzić.
1: I powiedzą wszyscy koledzy z zespołu, że to jakiś gej, bo faceci mu tylko wychodzą piękni, a kobieta nie za bardzo na przykład. No może tak być. A powiedz, z czym miałeś największy kłopot? Co przychodziło ci ciężko? Nauczenie się czego było dla ciebie dużym wyzwaniem, na przykład jeśli chodzi o rysowanie właśnie?
0: Cienia, tego jak się rozkłada cień, czy to na ciele, czy to na jakichś ubraniach, jakichś tam elementach.
1: No to proste przecież. Tu światełko idzie z tej strony, no to z drugiej musi być przyciemnione, bo cień jest no takie trudne.
0: Dla jednego łatwe, dla drugiego trudne.
1: Tak się zastanawiam, z czym ja miałem największy problem. Z niczym, wszystko mi wychodziło pięknie od razu.
0: No i oczywiście jak każdy z anatomią, tak? Ale to trzeba po prostu przerobić.
1: Przypomina mi się komiks Lobo, kiedy Lobo wylądował na ziemi i wzięli go za Simona Bisleya, czyli tego rysownika, który rysuje Lobo, bo rysownicy często biorą, patrzą się do lusterka i rysują jakiegoś bohatera ze swoją gębą. No i wszyscy wzięli Lobo za Simona Bisleya. Przyszło wielu fanów na konwent, pokazywali mu rysunki swoje. No przyszedł taki jakiś domorosły rysownik i Lobo oświadczył: nie znasz anatomii. Popatrzył na rysunek, a tam jakieś takie zamiast nogi kopyto, jakieś takie jedna noga dłuższa, druga coś. No i Lobo pokazał młodym rysownikom anatomię w swój charakterystyczny sposób, no bo po prostu ich tam porozrywał na kawałki. Ręka, noga, mózg na ścianie.
0: Rozumiem, że ten rysownik też taki napakowany chodzi.
1: Tak, Simon Bisley jest napakowany, to jest taki rocker, wiesz, na motorku, mięśnie, no wygląda trochę jak Lobo. No właśnie, a jakie są twoje ulubione komiksy, bo wiem, że jesteś fanem komiksu, prawda?
0: No owszem, nie zaprzeczał. No to mój ulubiony to będzie seria Requiem the Vampire Chevalier, czyli Requiem Wampirzy Rycerz.
1: A to nie znam nawet. A o czym to? O wampirach to już wiem, ale tak.
0: Słucham?
1: No o wampirach, jak się domyślam, a tak coś więcej? Co tam jest?
0: No więc wyobraź sobie, że po śmierci nie idzie się do nieba, tylko się idzie do piekła. I to piekło jest odbiciem jakby naszego świata. Wygląda trochę jak Ziemia, tylko tam, gdzie u nas są oceany, to tam są kontynenty, a tam, gdzie u nas są kontynenty, tam są oceany. Zamiast wody jest krew i generalnie im większym sukinsynem byłeś tutaj na ziemi, tym tam się odrodzisz jako potężniejsza istota. A jeżeli byłeś dobrym człowiekiem, to tam generalnie będziesz, jakby to powiedzieć, takim ofiarą.
1: Łajzą taką.
0: Nie, to raczej w sensie mięsem dla innych.
1: To takie no generalnie przykre trochę, bo to nie opłaca się być dobrym, jak wszyscy idą do takiego świata.
0: W każdym razie, w zależności od tego, jakim złym człowiekiem, jakiego typu złym człowiekiem się było na ziemi, takiego typu odradzasz się istotą. Na przykład, jeżeli byłeś zły, wiedziałeś, że robisz zło, ale byłeś z tego dumny, no to się odradzałeś jako wampir. Jeżeli byłeś zły, ale okłamywałeś sam siebie, że ty to tak w zasadzie to dobro czynisz innym, no to się odradzałeś jako ghul. Jak tam fanatycy religijni, to powiedzmy się odradzali jako wilkołaki. To na przykład ci, którzy robili biznes na wojnie, na niej, na krzywdzie innych, no to się odradzali jako takie jaszczury. I generalnie jakby każde takie, nie wiem, takie większe zło, tak, miało odzwierciedlenie w tamtym świecie.
1: A takie komiksy na przykład jak Sandman, Lucifer albo na przykład, co ja tam jeszcze lubię, Rank Xeroxa lubiłem, pamiętam, i Mobiusa ogólnie, twórczość, takie rzeczy, to cię tam kręcą?
0: Tak, generalnie muszę przyznać, że ten Znaczy akurat tu nie każdy, który wymieniłeś, jest francuski komiks, tak? Ale powiem ci szczerze, że jak sobie przejrzałem trochę takie, jak nazwać, klasyki francuskiego komiksu, no to on jest bardzo ciekawy. Dużo lepszy niż ten amerykański, który jest, jakby to powiedzieć, te historie o superbohaterach są strasznie łopatologiczne.
1: No, dzisiaj to się chyba trochę zmienia, bo komiksy o superbohaterach też ewoluują, myślę.
0: Być może.
1: No i mamy na przykład jakiś tam Avengersów wersja piąta, tak? I to za każdym razem jest taki przeskok trochę. Wszystko idzie w taki bardziej realizm i powagę, no bo te komiksy o superbohaterach to wiadomo, że na początku były bardzo takie dziecinne i naiwne i kiczowate, no a teraz wszystko idzie tak właśnie na poważnie, trochę bardziej jakieś tam konflikty między superbohaterami, w które i polityka się wkrada, i społeczne różne sprawy, więc może się przesunęła trochę grupa docelowa na nieco starszych, myślę. No, ja chyba mam dużo ulubionych komiksów. A bohater komiksowy, lubisz na przykład Wolverine'a, tego typu bohatersów?
0: No, owszem. Chociaż się zastanawiam, kto by był... Nie, chyba jednak poszedłbym klasycznie w Punishera.
1: Punisher, no, Punisher to Franek Zamczyński, to jest, myślę, niezły heros. A propos takich tipsów, które ja bym tu dał, bo zaraz zapytam się Mariusa o jakieś tipsy dla początkujących rysowników, to ja wam dam takiego, jak nie umiecie namalować stópek bohatera, to po kostki w wodzie go zróbcie. O, taka rada. A ty jakie masz?
0: A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, ponieważ ja to, ktoś tutaj, nie wiem, czy to był jakiś tutorial, wideo, czy na jakimś blogu gdzieś przeczytałem i zacząłem na to zwracać uwagę i faktycznie tak jest, że na przykład musiał być coś o komiksach, bo generalnie koleś tam pisał, że właśnie są rysownicy komiksowi, którzy zamiast przepracować swoje słabości, to wolą je ukrywać. I na przykład koleś, któremu kiepsko wychodzą dłonie, to zamiast się nauczyć rysować dłonie, tak, siedzieć nad tymi dłoniami, wiesz, długi czas i się nauczyć je rysować, to będzie rysował wielkie rękawice swoim bohaterom, przez co oni będą mieli, wiesz, naturalnie zniekształcone te dłonie i będzie wychodziło, że jest okej. Albo właśnie tak jak powiedziałeś, nie umiem zrysować stóp, to będzie zawsze albo ścinał im te nogi, albo umieszał za jakąś skałę, tak, byleby ich nie było widać. Z kolei z oczami to bardzo często rysują zamknięte oczy. I tak jak zwrócisz na to uwagę, to się okazuje, że bohater praktycznie na każdym momencie ma, wiesz, zamknięte oczy. Jakby, nie wiem, krótkowidzem był taki, cały czas je mrużył.
1: No, faktycznie. No, oko ogólnie nie jest łatwo narysować, zgodzisz się ze mną, że to jest taka rzecz, do której się dochodzi chyba najdłużej. Już wiesz, jak zrobić korpus, już wiesz, jak zrobić buta, a oko cały czas coś nie gra, nie? Tak jakby. Chociaż może się mylę.
0: Kiedyś przeczytałem takie zdanie, gdzie zapytali gościa, który był wydawcą komiksowym, jakby jakie rzeczy musi mieć rysownik, który do niego przychodzi, jakby co jest najważniejsze, no nie? No i gość mówi, że przychodzi do mnie rysownik, taki tam młody, i mówi, że bardzo by chciał rysować komiksy, coś tam, i że mi tutaj może pokazać, nawet coś narysować, jak chce, to ja mówię dwie rzeczy. Twarz i dłonie. Jeżeli jest w stanie narysować wiarygodnie twarz i dłonie, to znaczy, że to jest dobry rysownik.
1: No, zgodzę się, że dłonie też nie są proste. Domyślam się, że ty chyba bardziej takie klasyczne techniki, to znaczy może nie klasyczne, ale bardziej takie rzemieślnicze, że ćwiczyłeś długo, żeby się nauczyć rysować te postacie z brył, po prostu wystudiowałeś je sobie i umiesz teraz zrobić od zera te postacie. A ja na przykład wspomagam się modelami 3D. Te rysunki, które ci przed audycją pokazywałem, to robiłem właśnie z modeli 3D. Czy myślisz, że jestem badziewiarzem i niedorobionym pseudo artystą przez to?
0: Tak, to jest bardzo często tak. Pogląd spotykany wśród ludzi, którzy zaczynają rysować. Czy jeżeli korzystam z referencji, to oszukuję? Odpowiedź brzmi nie, bo się okazuje, że ci wszyscy wielcy mistrzowie, to oni korzystali z referencji. To się tylko tak, wiesz, wydaje, że to są jacyś mega geniusze, którzy to wszystko mają w jednym palcu. I oczywiście czasem się tak zdarza, że ktoś już do tego stopnia się wyćwiczył na tych referencjach, że już jest w stanie rysować z pamięci. Ale bardzo często się okazuje, że jak zajrzeć tym ludziom do warsztatu, to nagle się okazuje, że oni, wiesz, ileś zdjęć mają poprzyczepianych to tu, to tam, jeszcze mówię o tej, tak, powiedzmy, starej szkole rysowniczej, gdzie jeszcze nie było tych, wiesz, internetów, tabletów i tak dalej. No to goście potrafili mieć całe takie, jak nazwać, zeszyty, gdzie mieli powklejane różne tam pozy, różne tam ciuchy, różne tam bronie, powycinane z jakichś czasopism. I wiesz, z tego korzystali. Także się okazuje, że te wszystkie, wiesz, wielkie dzieła tam komiksiarzy i tak dalej. O, na przykład pamiętam, widziałem kolesia, który w ogóle prosił swoich znajomych o pomoc, chodził z nimi w różne miejsca i oni się ustawiali w różne tam pozy i on im cykał foty. I potem na podstawie tych fot, wiesz, cały komiks rysował.
1: Właśnie, przypominam sobie też, że tacy mega znani ilustratorzy jak Boris Vallejo albo Luis Royo, to oni też sobie robią zdjęcie jakiejś laseczki i z tego zdjęcia często toczka w toczkę przerysowują ciało, korpus i sobie dorysowują tam ciuszki troszeczkę, jakiś miecz w dłoni, no a robią bardzo realistyczne i efektowne prace i są uznani, więc chyba faktycznie nie jest to jakiś wielki grzech wspomagać się. No, pójście w modele 3D to jest po prostu takie nowocześniejsze rozwiązanie i wygodniejsze chyba, no bo nie trzeba do studia zapraszać jakiegoś tam kulturysty i zapłacić mu pewnie trzeba by wtedy, a tu mamy za darmo sobie jakiś model bierzemy, chociaż to pułapka może też być, bo no, w tym sensie, że mamy jeden ten model na przykład tylko i wszystkie nasze postacie mają proporcje i budowę ciała zbliżoną trochę. No, staramy się tam trochę z jednego bardziej grubego zrobić, jednego szczupłego, ale to coś się czuje, że to jest takie właśnie od jednej sztancy zrobione. No, ja na szczęście trochę się wyspecjalizowałem też w grafice 3D, więc potrafię sobie te modele 3D zrobić bardzo różnego typu i ustawić je w pozach różnych efektownych. Zgodzisz się chyba, że poza jest bardzo ważna bohatera, prawda?
0: Tak, mowa ciała, jak najbardziej.
1: Bardziej mi chodzi o to, jak on stoi, wiesz, żeby ta poza była heroiczna, żeby po prostu fajnie to wyglądało, tak? Bo często jest tak, że bohatera ustawisz w pozie jakiejś takiej mało ciekawej i to wygląda drętwo, a nagle mu troszkę nogę przesuniesz, troszkę go inaczej ustawisz i nagle zaczyna to po prostu fajnie wyglądać, prawda?
0: No, ja bym tu jeszcze dodał kwestia tego, jakby to nazwać, jak go łapie kamera, tak? Spod jakiego kątu i tak dalej, to też możesz fajne uzyskać efekty, bo to jak wiesz, jakby to powiedzieć, z różnych stron ta poza różnie wygląda, tak? I możesz inaczej ustawić kamerę, to zwłaszcza sobie zobaczyć właśnie na programach 3D. Jest jakby to bardzo szybko sobie można uświadomić, że ustawisz, nie wiem, powiedzmy z dołu na niego kamerę albo z góry i nagle się okazuje, że ta poza nagle przestaje być heroiczna.
1: Właśnie. Tutaj padło pytanie, w czym robię 3D. Używam bardzo nietypowych narzędzi. No, kiedyś używałem innych, ale teraz zatrzymałem się na zestawie takim, że używam programu... Słucham co?
0: Plasteliny.
1: Plastelina, tak. Ale w sumie z gliny. Wiem, że na przykład Grzegorz Rosiński robi sobie modele z gliny, na przykład twarzy Torgala słynnego i wspomaga się tym. Ale widziałem też, jak on fantastycznie maluje okładki. Ale o tym może za chwilę, bo odpowiem tutaj na pytanie właśnie, co z tym 3D. Ja używam programu Make Human. Make Human to jest program do tworzenia postaci, darmowy, open source'owy, ale bardzo wypasiony, bardzo fajny, bardzo go lubię. I to jest program twórców Blendera, też z słynnego programu do 3D open source'owego, więc świetnie z nim współpracuję. No i możecie sobie na Blenderze już na dobrą sprawę ustawić takiego modela, ponieważ on jest eksportowany razem z zestawem kości odpowiednich, że się wszystko zgina i tak dalej. Ale ja, szczerze mówiąc, sobie ładuję, importuję te modele do Unity. I tu zaskoczenie pewnie, do silnika graficznego, też znanego. Bo mi się po prostu o wiele wygodniej tam tworzy animacje postaci i ustawia to wszystko. Mogę sobie też o wiele wygodniej światło tam ustawić, żeby tą postać odpowiednio oświetlić. I potem sobie robię czy print screena, czy też używam wtyczki, którą sobie zakupiłem, która potrafi tam eksportować, no takie różne rzeczy. I no dla mnie to jest taki zestaw. Na tym robię sobie szkic postaci i ręcznie już dorabiam ciuszki, włosy, bo jakbyście chcieli włosy w 3D zrobić, no to się możecie zesrać i nie zrobić, bo to nie jest takie proste zrobić realistyczne włosy w 3D, to już trzeba mieć sporo doświadczenia. No i ciuchy, tak, żeby pokryć odpowiednią teksturą, taką ramoneskę, no to będziecie kilka dni to robić, tak, no to troszeczkę bez sensu, lepiej to narysować. A czy ty, Mariusie, się wspomagasz? Jak ty powiedziałeś, referencyjne materiały, tak? Tak no. To się fachowo mówi, tak?
0: No można mówić jak się chce, tak? Nikogo nie zmuszam. Ale ja skorzystałem akurat z troszkę innych względów. SketchUp, dobrze myślę, to jest ten googlowy.
1: Tak.
0: Tak, dlatego, że on ma dostęp do gigantycznej galerii modeli 3D. Ponieważ po pierwsze, sam Google robi różne tam modele, powiedzmy, tych najbardziej popularnych turystycznie budynków, jakie są na świecie. One są tam, no powiedzmy tak, średnio szczegółowe, w sensie nie są złe, tak, ale są jakieś super mega, bo nie są takie potrzebne, natomiast te wszystkie ważne budynki, nie wiem, Statua Wolności, tak, coś tam, są odtworzone w miarę realistycznie, z ładną teksturką i tak dalej, bo jakby Google to używa w swoich mapach i tak dalej. Natomiast, więc te wszystkie jakby budynki tam światowe macie już na dzień dobry od Google'a. Jednocześnie jest społeczność wokół tego, która robi własne modele. No i one oczywiście, jak jest społeczność, to jest różne. Jedno robi słabsze, drugi robi lepsze, ale gigantyczna jest tego po prostu ilość. Więc jeżeli sobie wpiszecie na przykład Sejm RP, to nagle się okazuje, że jest świetny model Sejmu RP. Więc możecie kamerą tak wjechać do środka. I teraz, jeżeli potrzebujecie, powiedzmy, do komiksu scenę, która się dzieje w Sejmie RP, to sobie możecie nagle ustawić kamerę tu, a stawić kamerę tam, spod tego, spod tamtego kąta, tak? Malucha też bez problemu znajdziecie. Generalnie chodzi o to, że ilość, poprzez tą właśnie społeczność modeli, jakie są dostępne do pobrania i do dowolnego ustawienia sobie sceny w tym programie i potem wykorzystania jako referencji do na przykład kadru komiksowego, no jest olbrzymia.
1: Nice! Wiesz, że mi się to chyba przyda teraz, ponieważ muszę Pałac Kultury odrysować właśnie. Myślisz, że Pałac Kultury będzie w miarę dobrze odwzorowany w tym SketchUpie?
0: Myślę, że będzie wiele Pałaców Kultury i jedne będą do dupy, a drugie będą bardzo dobre.
1: I jak tego się używa? Czy to można jakoś sobie, że to trzeba jakoś zaimportować z Google Map do SketchUpa, czy jakoś na dysk zgrać? Tak mniej więcej, jak się zabrać w ogóle za to?
0: On ma taki segment, to jest chyba Warehouse, czy coś takiego. W każdym bądź razie jest właśnie taka galeria Google'owa, gdzie są te wszystkie modele, zresztą można sobie przejrzeć z poziomu online, w sensie bez tego programu, aczkolwiek on ma gdzieś tam taki wmontowany, z pamięci ci nie podam, gdzie to jest taka opcja, ale importer tego, gdzie sobie jakby włączysz taką przeglądarkę, tak, wpisujesz sobie jakieś hasło, które cię interesuje, najlepiej po angielsku i nagle ci pokazuje mnóstwo miniaturek jakichś tam modeli.
1: Etam się tu pojawił, też grafik, nasz kolega redakcyjny i on jak zwykle takie retro bardzo rozwiązania proponuje tutaj, czyli na przykład program Imagine, znany jeszcze z Amigi, od którego ja też zaczynałem przygodę z 3D. No dzisiaj jestem wielkim fanem programu Cinema 4D, jest bardzo szybki, prosty, taki lekki. Dużo, dużo bardziej mi przypasował niż popularne 3D Studio. Troszeczkę chyba przypomina Maję, chociaż z Mają nie miałem wiele do czynienia. No, ale wiecie, jak myślicie o projektowaniu modeli 3D do gier, to chyba raczej Maja, bo wiem, że Mai używają właśnie graficy 3D, modelerzy. I bo tam są odpowiednie i formaty, jakieś wtyczki, to jest kompatybilne z silnikami mocno, więc... To zależy. Cinema jest taka, że możecie nią bardzo szybko zrobić jakąś czołówkę w 3D, jakieś intro fajne, jakiś animowany napis, efekty cząsteczkowe. No i ma świetną wtyczkę, już jakby sprzężoną w tej chwili z samym programem, to jest taki moduł już teraz bardziej, Sketch and Tune, czyli rendering niefotorealistyczny, który pozwala wam na przykład scenę 3D wyrenderować tak, żeby wyglądała jak narysowana ołówkiem. Albo farbami. Niesamowite efekty to daje, nieraz aż ciężko odróżnić. Coś, co kiedyś było nie do pomyślenia. Ciężko odróżnić, czy to jest render, czy to jest narysowane i naprawdę fajne to jest. A czy ty oprócz SketchUpa coś działałeś z 3D? Chyba nie, chyba ty jesteś taki bardziej analogowy, nie? Chłopak.
0: Wiesz co? Ja miałem podejście do 3D, ale powiedzmy nie przypadło mi to do gustu, nie było dla mnie ciekawe uczenie się tych wszystkich programów 3D i siedzenie i modelowanie, dlatego ostatecznie zrezygnowałem z tego, ale to wiesz, jakby świadomy wybór grafika, także że akurat w to nie będę szedł.
1: A przejdźmy może na temat tabletów i rysowania na tablecie. Wiem, że masz bardzo fajny tablecik, zawsze chyba chciałeś mieć taki właśnie dobry tablet, no i się dochrapał, słuchajcie, się nakradł skubaniec cholerny i masz wypasiony tablecik.
0: Och, są dużo lepsze, są ludzie, których stać na Wacomy.
1: No ja mam Wacoma, tylko że ja mam, wiesz, taki po prostu z piórkiem, a ty masz taki dotykowy, tak, że rysujesz sobie na nim tak, jakbyś rysował na sztaludze trochę.
0: Nie, jakbym rysował na monitorze komputera, w sensie bezpośrednio na monitorze, jak na kartce.
1: I co? I faktycznie okazało się to fajne i wygodne i tak dalej? Czy nie zawiodłeś się trochę na takim sposobie rysowania?
0: Powiedziałbym, że jest ciut szybciej, ponieważ czasem jakąś linię musiałem walnąć kilka razy, żeby ona była dla mnie zadowalająca. Mówię to z poziomu tego tabletu, gdzie nie rysujesz bezpośrednio na tym, co widzisz, tak? Tylko masz tablet jako taką deseczkę, na której rysujesz i to się przekłada tak na monitor, na który patrzysz. Natomiast no jakby powiedziałbym, że jest trochę szybciej pod tym względem, że musiałem przykładowo zwolnić, jeżeli chciałem jakieś większe szczegóły, jakby to powiedzieć, kiedy linia miała być gładka i taka płynna, no nie, jednocześnie trzeba było jakieś tam szczegóły oddać, albo musiałem tak sobie dziubiać, wiesz, w jakichś kreseczkach, ale musiałem to robić bardzo powoli, żeby wszystko, jakby to powiedzieć, było dopasowane, tak? Natomiast tutaj robisz to po prostu na oko i jest szybciej. Nie wiem, czy dobrze wyjaśniłem.
1: Chyba tak, chyba tak. Ja mam ogólnie takie wrażenie, że nic nie zastąpi jednak ręki, że ręka jest o wiele bardziej sprawna i precyzyjna niż rysowanie na tablecie. A może mam po prostu tablecik, który nie jest jakiś mega wypasiony i stąd to się bierze. Jak ty uważasz?
0: Wydaje, że jednak, bo jakby wiadomo, można sobie zawsze kliknąć Ctrl-Z i tak dalej, na warstwach i tak dalej, ale koniec końców, jeżeli miałbym jakąś rzecz narysować tak po prostu bez poprawek cyfrowo i na kartę papieru ołówkiem, to powiem ci, że szybciej rysuję ołówkiem zdecydowanie.
1: Właśnie, właśnie. Ołówek to jest też chyba większa ekspresja, prawda? Że ta ręka szybciej zmienia nacisk jakoś, szybciej się obraca sprawniej jakoś tak. Tablet to taka sztywność jakby w tym trochę jest, prawda?
0: Nie wiem, to czy ja nie miałem aż takiego dostępu do jakichś, powiedzmy, super

0: się od kartki papieru, więc nie powiem.
1: Kiedyś miałem też tablet Pentagrama i on był strasznie do dupy, ale ponoć się poprawiła ta marka troszkę i dzisiaj już nie są takie złe. Wiem, że dzisiaj wielu komiksiarzy, rysowników kładzie kolor na komiks sobie na tabletach. Czy dzisiaj w ogóle kolor analogowy robiony powiedzmy akwarelkami na przykład, czy twoim zdaniem to ma jeszcze rację bytu, czy raczej już tylko kolor cyfrowy, komputerowy?
0: Oczywiście, że ma rację bytu. Ja na przykład znam artystę z Danii, Pelle Schmidt. On ma taki tam kurs komiksowy u siebie, mniejsza o to zresztą. I on na przykład tworzy w taki sposób, że rysuje sobie na papierze, potem jakby sobie drukuje to w formie takiej, jak to się nazywa, ten blueprint, taki bardzo jasny, niebieski.
1: No to blueprint właśnie.
0: Cyran, tak? Ta barwa się nazywa. Więc drukuje sobie w tym, następnie robi line art na podstawie tego przy użyciu cienkopisów głównie. No czasem tam jakiś większy obszar to tak zamaluje tuszem. I potem wali na to akwarele, ale czarno-białe. I później sobie skanuje i koloruje właśnie w Photoshopie, tak? W sensie ma tą skalę szarości zrobioną akwarelkami, kolory wrzuca w Photoshopie i ma dzięki temu taki ewidentnie akwarelowy styl tego. I to jest na przykład, mówił, że bardzo się ludziom podoba, że za to nieraz był właśnie doceniany.
1: Właśnie, czyli wychodzi na to, że cel uświęca środki trochę w tym grafikowaniu, że można całkiem szalonych technik używać i dopasować je pod siebie trochę, trochę poeksperymentować. Narysować na przykład można ołówkiem coś na A4 i ładnie sobie to wycieniować, wrzucić na skaner, po przeniesieniu na formę cyfrową sobie to na przykład porozmywać ładnie na Photoshopie, żeby zgubić trochę tą fakturkę i może nam wyjść coś ciekawego z tego, nie? Takie nie wiadomo co, takie łączenie technik analogowych i cyfrowych i na to na przykład na warstwach położyć sobie kolorek. Widziałem takie tutoriale, gdzie ludzie w ten sposób właśnie robili niesamowite grafiki.
0: No powiem w ten sposób. Mi trochę czasu zajęło dojście do zrozumienia tego, że osoba, która widzi twój rysunek, to widzi ten końcowy efekt. I ona w ogóle nie widzi tego, ile ci to pracy zajęło, ani jaką ty to techniką robiłeś. W związku z tym to, czy powiedzmy ty miałeś tą całą anatomię w głowie i faktycznie wiesz wszystko, to mięśnie tak super realistycznie narysowałeś z głowy, po prostu masz takie umiejętności, czy korzystałeś ze zdjęcia przykładowo, albo czy kolorowałeś cyfrowo, czy nie, to ona tego nie widzi. Widzi tylko efekt końcowy, więc spoko, możesz sobie korzystać z różnych tam, wiesz, dróg na skróty i być za to mega, wiesz, głaskany przez widownię po głowie, a jednocześnie możesz, wiesz, mieć kogoś, kto dużo więcej wkłada to pracy i umiejętności, ale powiedzmy ten efekt końcowy jest ciut mniej zadowalający i już tak nie jest, wiesz, głaskany po głowie przez widownię.
1: No na pewno to jest jakaś droga, trzeba sobie wypracować pewne sposoby, które odpowiadają nam, ale też nadają się do konkretnych rozwiązań. Deus Velnazara pisze na czacie: testowałem wszystkie możliwe programy 3D i wybrałem Blendera 3D, SketchUp, Maya, ZBrush, Matbox, 3DS Max, Cinema 4D. Najlepiej mi się modeluje i rigowanie w Blender 3D jest takie same jak w innych programach. Make Human to jest gówno. O, banik leci. Żegnamy. Nie, no dobra, nie będę taki. Dobry jest, tylko trzeba go umieć używać, słuchajcie, bo wiele osób się sparzyło na Make Human, bo nie umiało go używać, tak, po prostu, powiem tak brutalnie. Tam się da przede wszystkim stworzyć sobie model z topografią, tak to się nazywa, topografia chyba w tym programie, że mamy po prostu ten sam, tą samą sylwetkę postaci, którą sobie zrobiliśmy, ale w low poly, czyli z małą ilością ścianek, poligonów. I to się doskonale nadaje do projektowania ciuszków. Jeśli chodzi w ogóle o projektowanie ciuchów, to polecę Wam program Marvelous

0: Marvelous Designer jest niesamowity, ponieważ tam się robi na wykrojach. Robicie normalne takie krawieckie wykroje płaskie, które potem wciskacie sobie jeden przycisk i to wszystko się łączy, łączą się szwy i to jest nawijane na model. I przyznam się, że też projektowałem ciuszki w ten sposób na postacie wygenerowane właśnie z Make Human i wychodziło to rewelacyjnie. Możecie paroma kliknięciami zrobić ładną suknię, na której są fałdy. A z poligonami i face'ami to jest tak, że poligon to jest po prostu trójkąt, a face to kwadrat albo prostokątna. No, jakoś tak, dobra, nieważne. Dobra, myślę tak, o co by cię tu jeszcze zapytać. Aha, no właśnie, jak chcecie poznać takie analogowe, fajne techniki, jak właśnie położyć ładny kolor, żeby on był taki czysty na przykład, a nie żeby tam jakieś babrochy i smrakloki były, coś, czy inne tego typu rzeczy właśnie związane z posługiwaniem się pędzlem czy ołówkiem, no to kanał Mariusa jest tutaj idealny, bo tam macie bardzo dużo materiałów właśnie w ten sposób. Jest to podane w fajnej, takiej krótkiej formie, nie ma tam żadnej nudy, coś, tylko to jest po prostu szybkie, tak? Czy ty tak specjalnie sobie tak zaplanowałeś, że to będzie właśnie takie szybkie, krótkie? Powiedz w ogóle coś o kanale swoim, jak ci się to kształtowało w głowie, jak zaczynałeś, jakie masz teraz może jakieś wnioski?
1: Jak zaczynałem? Na pewno trochę było w tym tekstów różnych ludzi, którzy zajmują się czy to rozwojem osobistym, czy to biznesowym, że jakby zadaj sobie pytanie, na czym się znasz, w czym jesteś ekspertem. No i tak dłuższy czas się zastanawiałem, czy jest coś takiego. No i w końcu stwierdziłem, że trochę już tej wiedzy na temat właśnie grafiki, rysowania i tak dalej wchłonąłem i mógłbym ją, wiesz, jakby to nazwać, rozesłać dalej. A jednocześnie powiem ci, że ja bardzo dużo musiałem korzystać z anglojęzycznego neta, z anglojęzycznych tutoriali, ponieważ na polskim necie, w tym akurat zakresie, który mnie bardziej interesował, czyli na przykład właśnie rysowanie komiksu, kolorowanie komiksu, to za bardzo nic nie byłem w stanie znaleźć. I tak ostatecznie stwierdziłem, że może bym trochę tej wiedzy, którą tam z tych anglojęzycznych filmików wchłonąłem, też przeniósł trochę na polski język. Akurat tu troszkę był to chybiony komiks, bo to głównie była ta wiedza odnośnie tworzenia komiksów i tak dalej. Patrząc po wyświetleniach tych filmików, one nie były jakoś szczególnie popularne. Czyli, że tak powiem, był powód tego, dlaczego takich filmików w polskojęzycznym necie nie było. Bo nie było za bardzo zainteresowane, no ale... To było pierwsze, jakby co zrobiłem. Zresztą to są pierwsze tematy, które tam poruszam. No jakby to powiedzieć. Nie, na początku miałem taką formę raczej, gdzie na przykład nie robiłem cięć za bardzo, tak? Tylko jak chwilę sobie musiałem pomyśleć, to było na filmiku. A potem stwierdziłem, że jakby spoko, bo tam powycięć. Zresztą mam też taką serię moje bloki, którą zrobiłem w zasadzie dla zabicia czasu. Bo generalnie byłyby bardzo duże przerwy pomiędzy tam jednym odcinkiem, a zanim się zebrał za zrobienie tam następnego. Więc żeby czymś to zapełnić, to zrobiłem takie sobie proste serie, gdzie po prostu pokazuję stare bloki rysunkowe, na których rysowałem i je omawiam. I to akurat dosyć długo schodzi na tym. Na przykład mam półgodzinne filmiki, tak, gdzie omawiam tam jakieś rzeczy, które kiedyś narysowałem.
0: Mhm. Ja pamiętam, no znamy się już trochę i pamiętam, że twój styl mocno wyewoluował. Dzisiaj to jest, no... Tutaj, myślę, spokojnie można powiedzieć kilka leveli w górę i jakbyś miał tak powiedzieć, jakie błędy popełniałeś na przykład wcześniej, a których teraz już nie popełniasz?
1: Znaczy wiesz, jakby widzę masę rzeczy, które mi się poprawiły, tak? Błędy, które kiedyś popełniałem, a które teraz...
0: No właśnie, co wyewoluowało? Czy jakość kreski... No światłocień na pewno, tak? Realizm. To właściwie ciężko jest to jakoś tak powiedzieć, nie? Co teraz jest lepsze, a co było gorsze?
1: Proporcje na pewno. Kiedyś, jak patrząc na swoje stare rysunki, to ja strasznie gubiłem proporcje w tym wszystkim, tak? Na przykład standardowo postacie miały za duże głowy, tak? Albo za duże dłonie, tak? Teraz staram się to jakoś w głowie sobie układać, że pewne rzeczy... mało swoje stałe proporcje, jakby trzeba je zachować. W zasadzie można powiedzieć, że to się z czasem automatyzuje. Więc ja dzisiaj nie przykładam do tego aż takiej wagi, żeby siedzieć na tym, wiesz, kilka godzin i patrzeć, czy ta ręka jest troszkę za gruba, czy troszkę za cienka. Zresztą też jest tak, że kiedyś przeczytałem takie zdanie, że jakby to, co najbardziej cenimy sobie w rysunkach czyichś, jakiegoś tam rysownika, to nie jest wcale to, żeby on realistycznie oddał to, co widzi. Bo jakby do tego jest aparat fotograficzny i dlatego na przykład hiperrealizm nie cieszy się zbytnim poklaskiem wśród widowni, a właśnie to pewnego sortu zniekształcenie, które dokonuje umysł rysownika. Czyli rysownik coś widzi, przechodzi to przez jego filtr percepcyjny, następuje zniekształcenie obrazu i to, co on wypływa jako rysunek, to jest to, co ludzie lubią, czyli to jest trochę zniekształcone, tak? Nie jest to po prostu oddanie rzeczywistości.
0: Tak, tak, masz rację, zdecydowanie. No dzisiaj hiperrealizm to tak już trąci myszką trochę, bo trzeba się nastarać, napocić, a no myślę, że przegrywa trochę w konkurencji z grafiką 3D, tak? Jak chcemy zrobić hiperrealistyczne coś, to lepiej zrobić w 3D. I mamy już jakby wyliczone wszystkie blaski, cienie, wypukłości, pięknie, a po co to się tak... Po co się pałować z tym technikami analogowymi? Chociaż, no nie wiem, no zależy też, co kto lubi. Zenon tutaj pyta, co myślimy o proporcjach w grze Mass Effect Andromeda. To rozumiem, jest ten nowy Mass Effect, tak? No nie wiem, co tu można powiedzieć o proporcjach. No tam jest po prostu grafika realistyczna, no te charakterystyczne, co najwyżej skafandry jakieś tam, ale tam proporcje są takie no w 100% realistyczne, no to są realistyczne modele 3D, więc nie wiem, o co tutaj za bardzo, co można powiedzieć.
1: No ja myślę, że tam jednak sztab fachowców nad tym siedzi i to jednak musi dobrze wyglądać i być w miarę tam sensownie zaprojektowane.
0: Jeśli chodzi o takie deformacje właśnie, to przychodzi mi teraz do głowy seria Street Fighter. No popatrzmy na takiego Street Fightera 4. Ryu ma zawsze wielkie stopy, prawda? No wszystkie tam postacie mają wielkie stopy, zresztą tak samo jak w serii Dead or Alive, też słynna bijatyka. Tam zauważyłem, że laski po prostu mają wielkie giry, no. I... No to też tak można, prawda? W ogóle chyba czasami trzeba zrobić trochę właśnie powiększyć dłonie i stopy, żeby one wyraźne były, żeby te detale nie znikały gdzieś. Być może na tej samej zasadzie postacie kreskówkowe mają cztery palce, ponieważ kiedyś zauważyłem właśnie, że jak rysuję te bardzo uproszczone postacie kreskówkowe z pięcioma palcami, to wygląda po prostu dziwnie, bo te dłonie mają za dużo szczegółów w stosunku do reszty bohatera.
1: Dokładnie.
0: No i szybciej, można trochę czasu zaoszczędzić. Tu Walt Disney pewnie by był mega zadowolony, że zaoszczędził 5 milionów dolarów, ponieważ było 3 tryliony klatek do odręcznego rysowania i jego armia rysowników zaoszczędziła milion dolarów za to, że myszka Mickey ma 4 palce, a nie 5. A może to jest... Też kiedyś coś mi się obiło uszy, że to jest taki trik, który ma... zabezpieczyć przed jakimiś sądowymi takimi sprawami, wiesz, bo zawsze możesz wtedy powiedzieć, że to nie jest prawdziwa postać, ona ma 4 palce. Coś takiego, wiesz, że to jest takie odrealnienie.
1: Ja to chyba byś myślał.
0: No to tak, to może mi się śniło.
1: Ja, faktycznie lepiej wygląda, ponieważ tych palców jest troszkę za dużo przy takim uproszczonym rysunku i te linie jakby zaczynają się już zlewać, tak jest za mało przestrzeni pomiędzy jednym palcem a drugim w stosunku do całej postaci. Bo te dłonie, wiesz, raczej nie są jakieś wielgachne bardzo.
0: Patrzę na te postacie z Mass Effecta, tutaj jakaś opinia na czacie, że gość ma za nisko jaja, coś. No właśnie takie szczegóły anatomiczne, żeby nagle kobieta nie miała jaj na przykład, tylko, no wiesz co, nawet musiałem się trochę poprzyglądać, jak ta wagina się tam układa troszeczkę. Takie różne szczegóły właśnie anatomiczne. To trzeba być obserwatorem chyba, po prostu dobrym, będąc grafikiem też, nie? Przede wszystkim może obserwatorem.
1: No jak najbardziej.
0: Pytanie z innej może beczki zadam, bo sobie tutaj spisałem parę rzeczy, o które chciałbym zapytać. Jesteś dalej związany ze środowiskiem Radia Kontestacja?
1: No wciąż.
0: I co tam robisz ciekawego z nimi?
1: Jakieś tam grafiki audycyjne na przykład.
0: Dobrze płacą?
1: Nie, to raczej jak to nas się nazywa, dla sprawy, tak?
0: Wiem.
1: Raczej to tak staram się jakoś wspierać, ponieważ nie mieszkam w jakiejś Warszawie, gdzie coś tam się dzieje, tak? I tak dalej, to raczej staram się tak chociaż graficznie tutaj wesprzeć trochę.
0: Ja się tu śmieję, też nikomu za nic nie płacę. Nie mam, bo nie dam, jak mawia Ferdek Kiepski. No bo są ci bliskie idee libertariańskie, wolnorynkowe, prawda?
1: No dokładnie tak, na przykład kiedyś się pochwalę, jak oni się nazywają? Ekonomia dla młodzieży jest taki projekt, że tam robią lekcje ekonomii w liceach, w technikach dla młodzieży. No i ja im zaproponowałem, że czy mógłbym wam pomóc i zrobiłem, wyszedłem z propozycją zrobienia dla nich animacji, która reklamuje tą ideę, no i wykonałem tą animację, jakby dowiadując się, jakie oni mają potrzeby i tak dalej. Za darmo na zasadzie, bo potrzebowałem coś zrobić, wiesz, jakby to powiedzieć. No, generalnie człowieki tak mają, że jak już mają zaspokojone te tam podstawowe poziomy piramidy Masłowa, tak? To generalnie szukają czegoś tam wyższego i to tutaj mogą się różnie odnajdywać, tak? Różnie mogą w tej pomocy dla innych ludzi też, nie wiem, dano jakieś tam, prawda, koty, jedne do schroniska, tak, pieniędzy, a drugi na przykład właśnie zaproponuje, że komuś może coś narysuje, może coś zaprojektuje, w zależności wiesz, czym się zajmuje, tak?
0: A czy dzisiaj grafikowanie jest twoim sposobem na zarabianie też? Czy, no krótko mówiąc, czy żyjesz z tego, czy jeszcze to jest na fazie takiej, że rozwijasz się, że się szkolisz i tam od czasu do czasu jakaś fucha i zleconko, ale jeszcze tak nie zupełnie, jest to taki zawód twój, tylko bardziej właśnie pasja?
1: Powiem tak, konto na Patronite założyłem jeszcze zanim Krzysztof Gonciarz założył. No i on tam sobie zebrał 20 tysięcy, tak? Mu wpłacali ludzie miesięcznie. Ja do tej pory mam zero.
0: O, myślałem, że tutaj tak, coś optymistycznego powiesz, bo ja też się szykuję na Patronite'a, też chyba tak, zero zbiorę.
1: No wiesz, u mnie się to wiąże też z tym, że ja jednak większość widowni to mam, że tak powiem, znaczy ja to tak mówię dzieci, no nie, ale to w zasadzie jest młodzież, tak? Nastolatki jakieś tam różne i one za bardzo tam kasy same nie mają, więc siłą rzeczy im nie dają, co prawda tam się... To tak, ja się mogę powiedzmy się śmiać z tego, że mi jakieś tam zlecenia przyszły, no bo przyszły, tylko to takie totalnie niepoważne, że wiesz. A czy zrobi mi pan awatara do jakiegoś tam kanału na YouTubie, bo będę chciał zarabiać na YouTubie, wiesz.
0: No to nic, to pozostaje ci życzyć, żebyś sobie wypasione folio zrobił, portfolio i żeby się zgłosili jacyś konkretni i poważni. Słuchajcie, jak ktoś tego słucha i szuka dobrego grafika, to ja no, znam się trochę też na rzeczy, mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć, że Mariusz jest i bardzo wprawnym już grafikiem, takim zawodowym, no nie zrobi wam kichy na pewno, na 100%, a jednocześnie no tu zdradzę, przepraszam, może nie powinienem, ale tu nie no, w sumie czemu nie? Jest osobą solidną, tak? Jak mówi, że zrobi coś, to robi, tak? W przeciwieństwie do niektórych, na przykład mnie. No i więc warto się uśmiechnąć. Jak ktoś chce znaleźć Mariusza, to wpisać sobie na YouTubie grafikowanie i znajdziecie tam kanał. Można sobie potem pewnie maila znaleźć na kanale. No i zgłaszać się. A drogi, jesteś drogi Mariusie?
1: Drogi twemu sercu. Ale nie szczególnie, nie wydaje mi się, jak tam słucham czasem, ile koledzy dostają, to mi się przykro robi. W sensie takim, że wiesz, jakby żyją troszkę na innym finansowym pułapie i do innych ludzi mają dostęp jako do klientów. W każdym razie się pozwolę się sobie pochwalić, że jestem całkiem niezłym animatorem również.
0: Jak mógł o nim powiedzieć na antenie, że jest solidny, pisze tu słuchacz. No faktycznie, no pojechałem, powiedziałem, że solidny i zdradziłem największą tajemnicę Mariusza, że solidny.
1: Największą tajemnicę spowiedzi.
0: Dobra, słuchaj, zrobimy sobie może przerwę na złapanie oddechu i na tryśnięcie humorkiem. I wrócimy do Was za parę minut. To co, Mariusie, rozłączamy się i a nawet powiem za ile minut. Za cztery minuty się spotykamy znowu, ok?
1: Ok.
0: No to do usłyszonka. Dzisiaj Nocny Marek z gościem, którym jest Mariusz. Mariusz jest grafikiem, rysownikiem, jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, też animatorem. A teraz już poleci sobie tutaj muzyczka. Może jakieś takie retro troszeczkę klimaty. Amiga Rules, te sprawy. No dobra.

link do strony Mariusza. Grafikowanie, .ovh. Taka domena? OVH? No to, aha, bo to dobra, nieważne. Grafikowanie.ovh.

0: Nocne radio. Nie wyciszali.
1: Będzie mógł pokazać, gdzie go boli, a potem w ilu w procentach, jak bardzo go boli, będzie mógł pokazać, bo to jest pierwszy kontakt. Później oczywiście będziemy dążyć do tego, żeby szybko nawiązać kontakt językowy, ale co może zdarzyć się, że nie będzie mógł nic mówić, więc będzie mógł pokazywać. Dostaną tych ludzików, którzy będą tam przygotowani, otworzy i pokaże, tu go boli w tym miejscu, jak bardzo go boli, no tyle go boli.
2: No właśnie, i dzisiejszy gość wam może też powie, gdzie go boli i co go boli. I spróbujemy za chwilę nawiązać znowu kontakt głosowy i komunikacja jakaś tu może powstanie między nami i się dowiem, co go boli. A wiecie, co mnie boli? Wiecie, co mnie boli? Boli mnie to, że on ma 3000 subów na kanale swoim. Jak ty to robisz, człowieku, man?
3: Halo, halo?
2: Słyszymy się?
3: Tak, już się słyszymy.
2: Ale jakoś tak przycichłeś znowu. Nie wiem, czy tutaj nasz najlepszy na świecie program do komunikacji coś nie... Nie, chyba nie. Nie przyciszyłeś czegoś przypadkiem, gagatku? Weź tam pogmeraj troszkę i spróbuj się z lekka podgłośnić, względnie zbliżyć do mikrofonu, żebyśmy się trochę lepiej słyszeli.
3: Tak, nierówno słyszę, to też tak jakby przez moment troszkę ciszej, głośniej, tak to jest nierówno.
2: To łączymy się w takim razie jeszcze raz, to jeszcze go raz. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Skype robi siupy ostatnio, niezłe. Nie jestem zadowolony z tego programu, szczerze mówiąc. A teraz...
3: Słyszę lepiej.
2: No ja cię za to bardzo cicho.
3: Zaraz sobie tutaj podbiję gdzieś jakoś coś mikrofon.
2: To spróbuj sobie tam podbić mikrofonik troszkę, bo cię słychać tak o połowę za cicho mniej więcej, a wcześniej było już dobrze. No widzicie, nie trzeba było się rozłączać lub rozłączać, jak mawiają niektórzy. Rozmawiamy, przypominam, z Mariusem, grafikiem, animatorem, rysownikiem, miłośnikiem komiksu.
3: Okej, podbiłem mikrofon.
2: O, no i teraz chyba jest okej. No właśnie, pytałem się, jak zrobiłeś to, że masz tak dużo subów na kanale, bo to jest aż 3000 i nie ukrywam, że tu zazdroszczę. Czy jakoś się reklamowałeś, ogłaszałeś, czy co?
3: No ja nie wiem, czy to jest dużo. Ja widzę jakieś tam dziewczyny, które, że tak powiem, tylko rysują, w sensie nie uczą kogoś, tak? Tylko, że jakieś to, co są dzisiaj sobie rysuje, to dzisiaj tamto i mają... nie wiem, po 100 tysięcy Polki, to nie jest to dużo, a poza tym ja na przykład nie patrzę na to tak pozytywnie jak ty, bo ja na przykład widzę, że mam powiedzmy 3000 subów, a potem mam filmik, który ma na przykład 500 wyświetleń.
2: No właśnie, to też mam ten ból. Tyle, że Nocne Radio ma 600 subów. No ja tu nie mówię, żebyśmy konkurowali z takimi hitami internetu, jak Zesrała się w jacuzzi, czy Śmieszne koty, no ale co tak, ludzie jacyś tacy małotwórczy? Wiesz, zrobiłem też jakiś czas temu program, aplikację z ekipą swoją do robienia animacji online. Przez przeglądarkę normalnie można było sobie filmik animowany zrobić z gotowymi postaciami, tła, wszystko. No i też się ludzie nie palili do tworzenia. Czy może ludzie są jacyś dzisiaj mało twórczy, mało kreatywni, ale chyba nie. Nie wiem, o co chodzi.
3: Ciężko mi powiedzieć.
2: Nie palą się do tworzenia coś.
3: Być może po prostu to jest jakby problemem, tak.
2: Na gotowe tylko. Każdy przychodzi i każdy chce coś dostać, a tworzyć to nie ma komu, panie.
3: Z drugiej strony, jeżeli popatrzysz na różne tam popularne te webkomiksy, no to ostatnio widać tak, że jakby prostota króluje, tak, że jakby ważny jest ten dowcip, ten pomysł, a możesz totalnie bas grać i być bardzo popularny. Sprzedawać kubki z jakimiś tam patyczekami tak swoimi.
2: No, to chyba pijesz tutaj do Dema na przykład, nie?
3: Nie tylko. Wielu jest takich. Znaczy teraz jest wielu takich, wiesz.
2: Krawiec, a umiesz ty narysować anatomię A kto to jest anatomia? To jakaś laska? To nie znam, to nie wiem, czy umiem. A nie, tak mówiąc serio, to trochę już się odzwyczaiłem, bo przez lata robiłem różne logosy, brandy, strony internetowe, którymi żygam już i których już nie robię. Przestałem, w ogóle zerwałem z web designem. Jest to coś, czym gardzę, czego nienawidzę, co mnie męczy, dręczy, śni mi się po nocach w koszmarach. Więc nie chcę już tego robić. Idę w kierunku gier. Związałem się z fajną ekipą, która robi gry mobilne i to jest chyba dobry start w ogóle, żeby wejść w branżę gier, nie sądzisz?
3: W sensie gry mobilne, czy że związać się z ekipą?
2: No, robić gry mobilne, bo to jest prostsze troszeczkę. Tu wam zdradzę, że po prostu robi się szybciej, prościej. Nie ma takiego parcia i ciśnienia i srania ogniem z dupy, jak przy dużych grach, tak, gdzie was wyciskają jak cytrynę i nawet goście z ekipy pracującej nad Wiedźminem potem wszyscy odchodzą, bo już mają dość. Nie ma czasu na rodzinę, na nic, bo deadline i dramat i do sądu i musimy... Bo wiecie, rozumicie, jak nie skończymy, to nie będzie premii, nie będzie niczego. I to jest stresujące.
3: Kwestia bardziej wielkości studia. Te małe, wiesz, sobie mogą pozwolić na jakieś tam, nie wiem, przyjazne rodzinne atmosfery i dać ci jako, powiedzmy, grafikowi duży ten, jak to nazwać, pole do popisu, że faktycznie będzie od ciebie to zależało. No a te duże, nie czarujmy się, potrzebują rzemieślników, a nie artystów.
2: No właśnie, gry indie, czyli gry niezależne, wygląda na to, że one są właśnie ciekawsze pod takim względem, nie tyle, że jakość grafiki lepsza, ale są bardziej artystyczne, prawda? Często te gry niezależne.
3: No tak, bo po prostu można pozwolić jakiemuś tam kolesiowi na eksperymentowanie. No w przypadku dużego projektu, gdzie masz kupę kasy, to raz, że niekoniecznie chcesz na takie coś pozwolić, a dwa, to jest nawet bardziej problematyczne, tych kolesi artystycznych masz iluś tam. Jakby i wiesz, mogą też w różne strony pójść.
2: No właśnie, przychodzi mi tu do głowy tytuł Journey, gdzie mamy niesamowite jakieś takie pustynne klimaty. Gra wygląda jak tak bardzo malarsko. Była chyba gra, jak się nazywało, kurczę, ta o wilku, takim Okami, gra wyglądająca jak namalowana tuszem. Czy kojarzysz taką grę? Okami?
3: Nie, nie kojarzę.
2: To wilczyca, jakaś taka boska wilczyca, awatar jakiejś bogini to chyba był. No, bardzo fajne, bardzo piękna grafika. Taki cel shading nietypowy, ponieważ to właśnie wygląda jak pociągnięcia pędzlem i tuszem, zmienia się grubość tej kreski. A jesteś na przykład miłośnikiem cel shadingu, czy wolisz bardziej realistyczną grafę?
3: Widziałeś taką grę Don't Starve?
2: Chyba nie kojarzę.
3: Bardzo rysunkowa, rzekłbym, jak to mówię, bartonowska grafika. W grze jesteśmy jakimś tam takim ludkiem i zasadniczo chodzi o to, żeby się nie zagłodzić, żeby nie umrzeć z głodu. Oczywiście tam są jakby różne, wiesz, rzeczy, różne niebezpieczeństwa, z którymi musisz się zmagać, dużo craftingu, dużo zbierania surowców itd., itd. Ale ma bardzo ciekawą rysunkową grafikę ta gra.
2: Z takich gier, które bardzo fajnie wyglądają, to może No Man's Sky, dosyć młoda gra, która w zamierzeniu na artworkach, na concept artach miała przypominać klasyczne okładki książek science fiction, czyli specyficzna kolorystyka, taka bardzo, no taka lekko jakby psychodeliczna. Jaskrawe takie kolory, ale też i pastelowe. No to ciężko jest powiedzieć, to zobaczyć trzeba, tak? No sztuka to jest coś, co czasami się nie da powiedzieć słowami, tylko trzeba po prostu zobaczyć. Zetknąłeś się z tą grą No Man's Sky?
3: Ostatnio gdzieś jakieś coś tam, że jakby powiedzieć, że to strasznie nie wypał, że miało być jakieś super, że jakieś mega, że od planety do planety miało się latać i takie to nie miało być cudowne, a że ostatecznie jakby to w rozgrywce, że to nie wyszło zbyt fajnie.
2: No nie wyszło od tej strony, że ten generyczny świat właśnie generowany losowo okazał się właśnie on niewypałem, ponieważ planety stały się nudne, nieciekawe. Zabrakło chyba czegoś, co można nazwać inwencją twórcy, tak? No sztuczna inteligencja czy losowość nie zawsze jest nam w stanie zaoferować to, co nam da właśnie twórca, prawda?
3: Mhm. Kolejną fajną pod względem właśnie rysowanej grafiki grą jest The Darkest Dungeon, czyli najmroczniejszy loch. Taka bardziej idąca, ona troszkę przypomina tą. Chyba jak to rysował. Jak mu było? Wypadło mi nazwisko.
2: Może kurczę. Frank Miller?
3: Nie.
2: To chyba coś nie kojarzę tej gry, coś z czymś mi się pomyliło. A jak oceniasz kreskę na przykład Franka Millera?
3: Powiedzmy, że nie jestem fanem.
2: A ja lubię. No, popularne Sin City, tak? Czyli takie piktogramowe, można powiedzieć, grafiki czarno-białe, gdzie nie ma odcieni szarości, tylko wszystko jest albo czarne, albo białe, czarno-biały świat. Fajnie się to wkomponowało, bo to taka brutalna bardzo kreska, można powiedzieć. No, można chyba powiedzieć, że kreska na przykład jest brutalna, albo taka bardzo miła i sympatyczna, nie?
3: Aha, to był Mike Mignola, twórca Hellboya, więc ta gra The Darkest Dungeon ma właśnie troszkę inspirowaną, aczkolwiek ja bym nie powiedział, że to jest grafika właśnie w stylu Mike'a Mignoli, natomiast taką mroczną, rysunkową, ale bardzo ładną generalnie grafikę ma.
2: No, mamy też przykłady fajnej grafiki w stylu retro. Mother Russia Blitz to jest taka naparzanka, która się dzieje właśnie w Rosji. Dużo flaków, krwi, narkotyki i różni tacy rosyjscy jegomoście. Mocno rosyjscy. Jak wiemy, to Rosja to stan umysłu i tam to właśnie jest fajnie oddane trochę. No a właśnie, jak się zapatrujesz na pixel artową grafikę, na retro taką rozpikselowaną, czy to cię kręcą takie rzeczy, czy niekoniecznie?
3: Wiesz, ja jakoś nie jestem wielkim fanem, nie grałem zbyt wiele gier tego typu, no chyba żeby ten... Gdzieś leciało statkiem kosmicznym, taki widok z góry był FTL, więc do FTL-a powiedzmy tak troszkę częściowo, ale takie typowo pikselowe gry raczej nie grywałem, mam bardzo mało doświadczenia z nimi.
2: No i nawet może by było tak, że nie poradziłbyś sobie sam ze stworzeniem pixel artu, bo to jest chyba taka dziedzina, w której trzeba się mocno wyszkolić, prawda? I tylko w tym być dobrym. Ja próbowałem i to jest cała szkoła, tak? Trzeba po prostu dużo się tego naoglądać, ćwiczyć. No jak wiadomo, trening czyni mistrza. W ogóle próbowałeś kiedyś zrobić coś pixel artowego? No jakbyście nie wiedzieli, słuchacze, to jest taka grafika robiona w starym stylu pixel po pikselu, bez rozmyć. I szczegółowa taka, no i taka troszeczkę jakby wycięta ze starych czasów, tak? Z czasów Amigi czy Commodorka, no bo te piksele są po prostu.
3: No jeszcze jest taka gra Convoy, taki trochę klimat Mad Maxa, w sensie jest wielka ciężarówka, którą trzeba bronić i się jakby zarządzasz tymi pojazdami ochrony, które chronią tą ciężarówkę. Bo generalnie tam jest to, że się statek rozbił na jakiejś planecie, trzeba jakieś tam urządzenia do jego naprawy zgarnąć, więc wyrusza konwój. No i właśnie jest to taki Mad Maxowy klimat, ale gra właśnie bardzo pikselowa, też fajna. No to w coś takiego grałem. Jeżeli ktoś kojarzy grę Convoy.
2: Ja chyba nie szczególnie. Ale teraz na przykład wklejam na czata screena z gry Limbo. Ta gra miała bardzo ciekawą grafikę. To była czarno-biała grafika, bardzo mroczna, gdzie na pierwszym planie mieliśmy zaczerniony właśnie ten pierwszy plan, gdzie był ludek, gdzie różne obiekty były. A tło było też takie jednolite, bardzo mgliste. Czy spotkałeś się z grą Limbo?
3: Tak w ogóle, że jest taka gra, to tak. W sensie kojarzę obrazki, tak, ale sam nie grałem nigdy tą grę, więc nic o niej nie powiem.
2: Ale zgodzisz się chyba, że graficzka ciekawa, nie?
3: No, jak najbardziej.
2: Fajna, fajna, taka, no od czasu do czasu pokazuje się coś takiego nietypowego, nowego. Myślę, że jedną z takich gier oryginalnych pod względem graficznym było też Machinarium. Znana przygodówka o robociku. No i tu wygląda na to, że rysownik, że artysta ołówkiem chyba tworzył to wszystko i kolorowane to było. No właśnie, możesz zerknąć na czata, wkleiłem tutaj screena. Jak ty to oceniasz, taką na przykład graficzkę w przygodówkach?
3: Bardzo śliczna grafika. Piękna, bardzo nie? Bardzo lubię taką rysowaną grafikę.
2: No, no.
3: Od razu daje niepowtarzalnego klimatu grze. Zresztą to samo jest z tymi grami, o których mówiłem, czy to Don't Starve, czy to Darkest Dungeon. Tam też masz rysowaną grafikę i to też widać. Co prawda tu jest, jakby to powiedzieć, dużo bardziej rysowana niż tam, w sensie jest bardziej klimat taki ołówkowy w Machinarium.
2: No właśnie, ten ołówkowy, ta taka fakturka i myślę, że tutaj brud jest czymś takim, z takim słowem kluczem, prawda? Brud. No ja widzę, że ty lubisz takie analogowe właśnie rzeczy bardzo, takie artystyczne po prostu, no nie sterylne. Chyba jest ci dalej do rzeczy sterylnych, a lubisz jak jest właśnie trochę jakiegoś takiego brudku. Dobrze myślę?
3: Czy ja wiem?
2: Brudas taki jesteś.
3: Nie, to czy bardziej kwestia tej takiej rysunkowej grafiki, bardziej w tym... tą stronę niż w stronę jakiegoś tam, powiedzmy, 3D i tak dalej. Ale nie, żebym krytykował, tak? Po prostu jakby to nazwać. Te gry mają taki fajny klimat przez tą rysunkowość właśnie.
2: Dokładnie, jest na czym oko zawiesić. Ja to sobie myślę tak, że jest, że takim jednym z prostszych przepisów na sukces... może to coś podpowie właśnie początkującym grafikom. To są niby proste rzeczy, ale do których czasami się dochodzi bardzo długo. Liczba detali w grafice. Liczba detali jest czymś fajnym, ponieważ automatycznie jakoś oglądający ma na czym zawiesić oko, tak? Ja wiem, że minimalizm jest teraz trendy i to i nie tylko w rysunku, w grafice, ale też i przy ikonach, przy logosach. Liczy się właśnie prosta koncepcja, jak najprostszy jakiś kształt, ale to trafienie w sedno. Z drugiej strony, jak jest dużo tych detali, już jakiś widzimy na przykład piękny statek kosmiczny, który ma dużo różnych światełek, okienek, no to zawieszamy na tym oko i możemy sobie chwilkę to pooglądać. No jak mamy ten statek z jednej bryły, jakiś taki mega prosty, to już nie ma tego efektu, chyba.
3: No tak, pod warunkiem, że coś się tam dzieje, jak na przykład właśnie w grze FTL, Faster Than Light, czyli Szybciej Niż Światło, no to ta grafika była bardzo prosta. A jednak coś się tam działo na tym pokładzie statku, te ludziki gdzieś, prawda, chodziły, powiedzmy wybuchał pożar, albo właśnie zwracało się uwagę na to, jaki jest poziom tlenu w poszczególnych sekcjach okrętu kosmicznego, gdzie ten poziom tlenu był oczywiście kolorem przedstawiany, czyli im mniej tego tlenu było, tym bardziej czerwony się stawał dany pokój, dane pomieszczenie.
2: Z fajnych rozwiązań graficznych, to znaczy z gier, które no, można sobie właśnie popodziwiać pod względem graficznym, to z polskich, to Deus Velnazara wkleił tutaj właśnie screena do The War of Mine. Myślę, że to jest taki dobry przykład właśnie fajnie zrobionej graficzki, zdecydowanie. I chyba, no właśnie taka artystyczna, wygląda to jak w ogóle zakreskowywane, jak zakreskowywane trochę kształty. Ty
3: tak,
2: też uczysz takie rzeczy.
3: Tak, w tej grze, zresztą go można ustawić w opcjach, nieco taki bardziej, jak to znać, taki bardziej bazgrołowaty, albo właśnie mniej bazgrołowaty.
2: Jak kiedyś byłem fanem komiksu niezależnego, undergroundowego, jak kto woli, i zaczytywałem się w różnych zinach komiksowych, to drażniła mnie taka zbyt poszarpana, artystyczna, bazgrołowata właśnie, jak to powiedziałeś, grafika, bo nie widziałem w tym kunsztu, tak? Tego kunsztu i profesjonalizmu i detalu fajnego, tego, co można sobie zobaczyć u Bolesława Polcha, tak? Twórcy Fanki Kowala, czy u Rosińskiego właśnie, twórcy Torgala. Więc no niekoniecznie takie bazgrołowate i artystyczne rzeczy, ale to jest chyba taka ucieczka trochę przed, no bo wiadomo, że jak się nie potrafi fajnie narysować i realistycznie bohatera, to można nabazgrolić i powiedzieć, że to sztuka, nie?
3: Że tak miało być, no.
2: Więc nie, starajcie się nie uciekać. Sam się czasami przyłapuję, że jak mam narysować jakieś włosy na przykład odręcznie, ołówkiem, teraz tak miałem, to robię sobie takie skróty, takie ucieczki, że zaczynam tak przy bazgrole, zamiast to zrobić po prostu od razu dokładnie tego włosa, ten pęk właściwie włosów, bo włosy się raczej rysuje w takich, no, takich pękach. Nie każdy włos osobno, tylko raczej takie właśnie pęki włosów. Grupuje się je troszeczkę. No lepiej coś trochę więcej czasu poświęcić, trochę się zmurzyć, ale postarać się to narysować starannie, tak? A nie tak, że tutaj mam tak dużo do narysowania, to ja tak na bazgrole. Ty też tak masz, czy raczej to inaczej jakoś widzisz? Bo ty rysujesz starannie dość z tego, co widzę. Ty właśnie nie bazgrolisz, nie?
3: Jakby różnie bywa też. Czasem na przykład bywa tak, że nie chce się komuś siedzieć nad tłem, no nie, więc to tło tylko tam parę tam kresek tak maźnie, żeby tylko coś tam było we tle. No, więc zdarza mi się w tym kierunku, tak? Na pewno nie, że jako całość, no, odwalty się, ale jakieś tam elementy zdarza mi się upraszczać.
2: I wtedy powstaje często taki brzydki dysonans, niefajny, ponieważ mamy fajnie zrobionego bohatera, a za nim takie tło, które widać, że ktoś potraktował po macoszemu, nie? A z fajnych rozwiązań graficznych to jeszcze Hotline Miami. Ostatnio gadaliśmy sobie na antenie o tej grze. Ona jest tak brzydka, można powiedzieć, że aż ładna. I brzydotę tutaj doprowadzono do perfekcji, jak to zdaje się powiedział Jan Dynamin. I ja się tu zgodzę. Czy szukasz czasem piękna w brzydocie, Mariusie, na przykład?
3: No, powiem ci tak. Podoba mi się Hammer. A to jest w sumie, jak się zastanowić, bardzo brzydkie, bardzo kanciate, tak, byle jakie auto. Ale jakoś to piękno jest w tej brzydocie, no nie powiem, że nie.
2: Właśnie, piękno w brzydocie. Jest taki gatunek sztuki, turpizm, tak, który jakoś tam na brzydocie bazuje. A tak jak sobie pogadamy o klasycznej bardziej sztuce, to słuchajcie, w ogóle nikt do nas dzisiaj nie dzwoni, się zasłuchaliście chyba, a przecież można zadzwonić i zapytać się na przykład o coś fachowca, tak? I czy jakiś temat nam tu nawinąć, a dzisiaj tak w ogóle na antenie nic. No ale to może taki urok audycji, jak jest ciekawy gość, to jest mniej telefonów, no i to też jest spoko. A co ja chciałem powiedzieć? O czym ja chciałem powiedzieć? Bo się. O klasycznej bardziej sztuce. Czy masz jakieś gatunki w sztuce, które ci odpowiadają bardziej? Ulubione?
3: Nie. Nie mam nic takiego.
2: A w ogóle obcujesz jakoś ze sztuką? Taką bardziej klasyczną? Czy raczej cię to mniej interesuje? Bardziej komiks, gry?
3: Czy ze sztuką klasyczną?
2: Masz jakichś artystów swoich, których na przykład lubisz?
3: Znaczy, ja w ogóle nie mam tego typu ludzi i to nie dotyczy wcale sztuki, tylko dotyczy wszystkiego, w sensie, czy to jest komiks, nie mam na przykład ulubionych rysowników komiksowych, tak jak nie mam na przykład ulubionych reżyserów i nie mam ulubionych aktorów i tak dalej, w ogóle nie mam, jakby to powiedzieć, zawsze, jeżeli już, to podziwiam dzieło, a nie interesuję się twórcą, o.
2: A taki powszechnie lubiany, szczególnie przez młodsze chyba pokolenie, Hans Giger, czy takie rzeczy, taka biotechnologiczne klimaty mroczne, ci pasują?
3: Muszę sprawdzić, kto to jest.
2: No to jest ten, który projektował Obcego, wiesz, nie? Już świętej pamięci. Hans Rudolf Giger chyba, Szwajcar bodajże, jeśli dobrze pamiętam.
3: No to ja powiem ci tak, zachwycające są prace Zdzisława Beksińskiego.
2: O, też lubię.
3: Ale jak mówię, zawsze się skupiam na dziele, a nie na autorze, więc z tego tytułu nie mam nigdy ulubionych twórców.
2: Jak jesteśmy przy Beksińskich, to zdecydowanie nie polecam, mimo jakichś zachwytów dookoła filmu Ostatnia rodzina. Jakoś zmierził mnie ten film, ten kwękający Tomek Beksiński cały czas. Taki kwękacz.
3: Głupi. Może tak było.
2: No właśnie nie, bo słuchałem z nim jakichś wywiadów, słuchałem jego audycji i nie słyszałem, żeby chociaż raz on taki kwękalski był. A tutaj cały film kwęka, jęczy, stęka, żali się, jakiś taki zdupiony ten Beksiński, nie wiem. Ale co kto lubi. Macie już w sumie ostatnie chwile, bo za około 20 minut już będziemy się z wami żegnali, więc jak chcecie zapytać o coś Mariusa albo nawinąć nam jakiś tutaj temacik, to dzwońcie na profil Nocne Radio Skype'owy i dołączcie tutaj do nas. A o co jeszcze mógłbym? Może ty masz jakieś ciekawe tematy, Mariusie?
3: Czy ja mam jakieś ciekawe tematy? Niech mi się zastanowię. Na pewno mogę powiedzieć, że rzeczą ciekawą jest kopiowanie stylu innego rysownika. W sensie nie kupujemy konkretnie jakiegoś tam rysunku, tylko kopiujemy styl. Oczywiście jakby już musimy mieć jakieś tam umiejętności rysownicze. Następnie sobie analizujemy jego styl, jakie on ma tam charakterystyczne elementy. Ściągamy sobie ileś tam jego prac. Najlepiej to są rysownicy komiksowi, dlatego że wiesz, masz czerń i biel rysunków, więc te line arty są dobre do analizowania tego po prostu, gdzie to się charakterystyczne staje, a gdzie jest, że tak powiem, uniwersalne. No i później sam sobie produkujesz jakiś tam rysunek, ale starasz się go właśnie wykonać z zastosowaniem tych wszystkich charakterystycznych elementów dla tamtego rysownika, którego styl kopiujesz.
2: Wielu znanych mistrzów, zanim stało się mistrzami, kopiowało dzieła innych mistrzów i to raczej taka tendencja właśnie do tego jest, żeby obserwować dzieła innych, starać się kopiować. To nie jest nic złego. No słuchajcie, nie wszystko, co robicie, musi od razu iść w świat, tak? No część rzeczy możecie robić dla siebie, dla doskonalenia swojego warsztatu. Dobrze jest mieć też jakąś fajną kobietkę na przykład, która się przed wami rozbierze i sobie poćwiczycie rysowanie, aż wam zacznie z pędzla kapać. Przepraszam.
3: Było nagranie takie krótkie, gdzie niby tam właśnie Murzynka była taka rozebrana, tam wchodzi koleś jakby do pokoju, no nie, tam właśnie tam Murzynka rozebrana, tam coś na wierzchu, się zakrywa, a kolej właśnie ją rysował, ale rysował tak, wiesz, tam właśnie takich patyczaków, tak, i wielkie tam, prawda, okrągłe, tak.
2: Ja kiedyś zrobiłem psikusa takiego, bo no znalazłem taką chętną, prawda, do pozowania i w sumie się tak gapiłem trochę tylko i takie jakieś bohomazy narysowałem, strasznie się zdenerwowała wtedy. No ale nieważne, można też na przykład właśnie banana narysować, klientka tam rozebrana, siedzi 2 godziny, a my na końcu pokazujemy, a tu banan, na przykład taki psikus śmieszny.
3: Ja to prędzej można by pójść w tego, w Picassa, czyli takie właśnie trójkąty, tak? Tutaj przypominam, był w jakiejś komedii był taki motyw, że właśnie coś tam malowali i na koniec tam, no to pokażcie pracę. No i tam koleś odwraca, tam było całe zamalowane czarne, wiesz, płótno, no nie? No i tam mówiłem, że chujowo narysowałeś. A koleś był, wiesz, ślepy, no nie? I wiesz, się odwraca w tych czarnych okularach, wiesz, ślepego i mówi, spierdalaj, ja tak to widzę.
2: Właśnie, kobieca uroda, to jest też ciekawy temat. Tak po latach dochodzę, znaczy już dawno jakoś tam doszedłem, że no, krągłe jest piękne i kobieta jest po prostu bardziej okrągła, facet to taki bardziej kulfoniasty. I to też się da jakoś przenieść na rysowanie, prawda, że bardziej ostre kształty u faceta, ten, wiesz, te paluchy, takie kulfony, coś, a kobieca stópka na przykład taka kształtna, fajna i zaokrąglona, czy coś. I nie wiem.
3: No, generalnie jest taka zasada przy rysunku tym kartonowym, że jak rysujemy jakieś tam postacie dobre i tak dalej, to one właśnie powinny być bardziej obłe, a z kolei postacie te złe, tam czarnych charakterów i tak dalej, powinny być właśnie bardziej trójkątne, bardziej mieć ostre kąty i tak dalej.
2: O, to jest chyba dobra wskazówka, myślę. I słuchajcie, niby takie proste rzeczy. Zauważyłem, że wiele osób, które uczy się grafiki i osób, które słuchają różnych rad, często bagatelizuje, bo coś im tak brzmi, tak, no to taka wielka mi mądrość, tak, że tutaj ostre, a tu okrągłe. Ale właśnie to jest błąd, bo to są często rzeczy, które brzmią prosto, ale są bardzo ważne i praktyczne i warto je stosować, więc jakieś tam tutaj tipsy w tej audycji, jak wychwycicie, to mogą być bardzo cenne wskazówki, wbrew temu, co się komuś wydaje. Czy miałbyś jakieś na przykład wskazówki dla początkujących, rysowników, grafików?
3: W jednej książce do nauki rysowania, jakieś takie stare, już nie pamiętam, co to było, no nie, ale w książce do rysowania jakby na wstępie był taki tekst, żeby nauczyć się ładnie rysować, należy przede wszystkim rysować.
2: A no.
3: I to takie, wiesz, z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony to jest cała jakby prawda, to znaczy można to traktować jako żart, tak? Ale wbrew pozorom jakby cała prawda, jak nauczyć się ładnie rysować, no odpowiedz mi, po prostu rysuj, tak? Jakby ludziom się to wydaje, jak, że ktoś ich zbywa, no nie? Że po prostu rysuj, ale to jest, jakby to powiedzieć, najsensowniejsza droga, tak?
2: Po prostu rysuj, to dobra nazwa dla kanału mogłaby być. Po prostu rysuj. No, ale to jest prawda. I być może to jest jedna z ważniejszych, znaczy z lepszych rzeczy, które dają nam plastyczne szkoły, tak? Nagrałeś nawet sam film, nagranie jest na twoim kanale, czy warto iść na ASP, nie? No właśnie, czy warto iść na ASP? Chyba, nie wiem do końca, czy warto. Ja jakoś tak... uważam chyba, że na dobrą sprawę można sobie kupić trochę dobrych książek o rysowaniu, o anatomii, o perspektywie, walor, światłocień, tam wszystko jest, tak? Czy ja muszę płacić przez ileś lat za jakąś prywatną szkołę plastyczną i mordować się z tymi nauczycielami często, którzy nie kumają w ogóle, co to jest komiks? W ogóle nic nie kumają, oni tylko was nauczą na przykład jak... farbami się posługiwać. To są też cenne rzeczy, bo malarstwo olejne to nie jest taka prosta rzecz, czy akwarela, prawda?
3: Jak on się nazywa? Nie pytam. To jest taki super, mega słynny nauczyciel malarstwa właśnie z kursów wideo. Jest takim afro, lekkim, taki brodaty.
2: Brodacz, kurczę, też zapomniałem, no ale znana osoba, o, wstyd, zapomnieliśmy.
3: No ja nawet sądzę, że jeżeli idzie o historię malarstwa, to on przebije Picassa, w sensie, wiesz, za, nie wiem, za 50 lat on będzie bardziej znany niż Picasso, bo jakby gigantyczna jest ilość ludzi, którzy mu zawdzięczają to, że on faktycznie ich nauczył malować, wiesz, z tych kursów wideo, więc... Właśnie. Generalnie rzecz biorąc, to jest, wiesz, koleś, który poprzez właśnie te kursy online, znaczy nie wiem, czy one były oryginalnie online, czy były na kasetach wideo pewnie, a Bob Ross. Tak, to był Bob Ross.
2: O, właśnie.
3: Za podrzucenie na czacie. Więc on, wiesz, gigantyczną ilość ludzi nauczył rysować, którzy, wiesz, go fizycznie na oczy nigdy nie spotkali, nigdy nie zobaczyli. To jest odpowiedź odnośnie tego, czy warto iść na jakąś tam uczelnię plastyczną.
2: Jest nawet odcinek Epic Rap Battles of History, Bob Ross versus Pablo Picasso. Began!
3: Można sobie... Właśnie Picasso, zawsze mi przychodzi na myśl takie zdjęcie, jak jest ten Salvador Dali i jego żona, i on tej żonie rysuje na czole penisa i podpisuje Picasso. I tak sobie myślę, że w sumie rację, że chujowe są te jego obrazy.
2: No ale coś wniósł, nie? I awangardzistą był, no takim.
3: No był.
2: Też, no ach, ci artyści właśnie. O, wiem, o co cię zapytam. O kontrowersyjną rzecz. Właśnie brakowało mi trochę tego pieprzu. Ćpasz?
3: Mama wierzyć piesz.
2: Mama wierzyć piesz. Jakie są twoje ulubione narkotyki?
3: Powietrze. Nie ćpię.
2: Nie ćpiesz. A czemu sobie nie zajarasz, byś zaraz nabrał artyzmu takiego?
3: Czy ja wiem. Czasem mam wrażenie, że ci tacy, co sobie tak wkręcają, że wiesz, że oni to dopiero po... Jakby to powiedzieć? No, jeżeli zobaczysz na obrazy Beksińskiego, który raczej sobie nie jarał, no to one są, wiesz, mega zachwycające. A tacy kolesie na jakichś tych używach...

0: Widzę tutaj ciekawe rzeczy, właśnie dymki komiksowe, jak kłaść kolor, znajdziecie u Mariusa, jak używać gumki, to mówiłem już. Każdy grafik powinien używać gumki, to pamiętajcie. Promarkery, co to są te promarkery?
1: Och, to takie fajne markery. Jakby to powiedzieć, rozkład profesjonalne, tak dla profesjonalistów sama nazwa wskazuje. Generalnie rzecz biorąc, to jest odpowiednik tego, co na niektórych filmach anglojęzycznych widzisz pod nazwą Copic Markers, czyli takie markery, które się jakby powiedzieć na bazie alkoholu bardzo się ten kolor płasko kładzie, tak? Jak ma weźmiesz sobie powiedzmy zwykłe flamastry i maźniesz kilka razy tak, kilka razy siak, to tam gdzie powiedzmy dwa razy pokładłeś ten tusz z markera, to będziesz miał takie, jak nazwać, takie pasy, tak?
0: No warstwy się kolejne tworzą, jedna się nakłada na drugą i faktycznie powstaje taki brzydki efekt,
1: nie? To schodzi właśnie bardzo jednolicie, kładzie się ta barwa i te przejścia tonalne między nimi są bardzo ładne.
0: Drogie są?
1: Tak.
0: Gdzieś mam jeszcze pochowane, nawet takie całkiem wypasione narzędzia, na przykład pastele suche kiedyś mi bardzo odpowiadały. Czy malowałeś pastelami suchymi?
1: Tak, ale bardzo szybko mi nie przypasowały.
0: Ciężko coś szczegółowego tym zrobić trochę, nie?
1: No dokładnie, ja generalnie preferuję tusz i akurat w przypadku tuszu mogę sobie pozwolić na dosyć spore uszczegółowienie rysunku.
0: Właśnie, dzisiaj to musi być szczegół, bo...
1: Nie, nie musi.
0: No ale przy komercyjnej, bym powiedział, grafice, że powinien być szczegół i detal chyba.
1: Nie wiem, jak rozumiesz komercyjną.
0: No na przykład grafika do gier, czy właśnie grafiki koncepcyjne. No wiesz, no nie zrobię właśnie pastelami grubymi takimi grafiki koncepcyjnej, tak? I komiksu też nie zrobię.
1: No to by nieco bardziej, wiesz, cyfrowa tak już będzie używany. Już bardzo mało, mam wrażenie, jest ludzi, którzy się tradycyjną posługują w tym zakresie.
0: Jakbyście szukali naprawdę dobrej takiej profesjonalnej firmy, która robi narzędzia dla artystów, no to ja bym powiedział Talens. Bardzo dobra firma, tylko drogie trochę. Kredki akwarelowe widzę też tutaj. Czy przypasowały ci kredki akwarelowe?
1: A, całkiem spoko. Jest to całkiem fajne narzędzie. Chociaż ja właśnie, bo też wiem, że chyba nawet wspominałeś, że ty na przykład kredek akwarelowych używałeś jako zwykły kredek, tak?
0: Tak, chyba tak. Ja się po prostu nie potrafiłem chyba do końca nimi posługiwać. Jakoś mi nie przypasowały. Też zabawy, lubiłem akwarele, ale wiesz co, to wszystko właśnie akwarela, czy pastela sucha, czy olejna jest też... pastela, to jest wszystko dla artystów, a nie dla rzemieślników, no umówmy się. No chyba, że ktoś rysuje plansze komiksowe na formacie A1, przyczepia sobie wielką plandekę na ścianę, no to może coś zrobi, ale no jak właśnie chcecie robić komiks czy coś, no to właśnie tusz, no właśnie, to powiedz, stalówka czy rapidograf?
1: No jak już, to cienkopis.
0: Właśnie. Cienkopis jest dobry. Rapidograf to też bardziej chyba dla architekta jest, mi się wydaje. Bo
1: to, ja myślę, że dzisiaj architekt też pójdzie w cienkopis. To jest, wiesz, takie babranie się przeszłością.
0: Właśnie. Zmieniać te pojemniczki tam.
1: No dokładnie. Takie. A koniec końców efekt masz bardzo podobny. Nawet bym powiedział, że w przypadku cienkopisu lepszy, bo jednak ten tusz tam jakby ze stałą szybkością się nanosi na kartkę, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, jakby wszyscy i ci architekci, i ci rysownicy przechodzą właśnie w cienkopisy, bo są po prostu praktyczniejsze, lepsze w użyciu. Wygodniejsze.
0: Widzę, że jedno z nowszych twoich nagrań to jest o braku weny, o blokadzie artystycznej. To jest chyba coś, taka zmora grafików często, nie? W ogóle no to jest takie dosyć przykre, bo powiedzmy, że trzeba coś zrobić na czas, jest deadline i tak dalej, a tu nie mamy weny i nie idzie i... No, grafik, który ma kłopoty z głową, to tak jakby biega

0: stracił nogę trochę chyba. Jak sobie radzisz z tym, z brakiem weny? Jakieś takie rady, jak odzyskać power do rysowania wenę?
1: Zasadniczo to są zawarte w tym filmiku, ale tak w skrócie z doświadczenia, nie tylko mojego, widzę, że na przykład warto się w ogóle zająć czymś innym. W sensie czymś totalnie związanym z tworzeniem, totalnie niezwiązanym z rysowaniem.
0: Na przykład sobie zajarać. To ode mnie macie tipsa. Weźcie se, zajarajcie. O, i tyle.
1: Ale możesz na przykład, nie wiem, pójść na przykład zrobić zakupy w tym czasie, no nie? Wiesz, jak już tak totalnie ci nie idzie, tak? No to po prostu zająć się czymś, co totalnie nie jest związane z tworzeniem. To, co totalnie nie jest, wiesz, kreatywne. Żeby, że tak powiem, zresetować umysł. Zresztą bardzo wielu ludziom pomaga większy wysiłek fizyczny. Czyli albo, nie wiem, pójdą na siłownię, albo na basen, albo się przebiec. Generalnie coś, co faktycznie trochę potu z nich, wiesz, wyciśnie. Generalnie dopiero wtedy są w stanie wrócić i od razu jakby zasiąść do rysowania.
0: Bo to taka zmiana klimatu trochę, nie? Że napociłeś się, namęczyłeś, taki wykończony trochę jesteś i masz większą może przyjemność, żeby sobie siąść w swoim kąciku do malowania i popracować dla odmiany trochę głową. No to faktycznie, też chyba tak mi się wydaje, że to jest dobry sposób. A powiedz, czy uważasz, że dopracowałeś się już swojego stylu własnego, czy jeszcze to przed tobą jest?
1: W dużej mierze. Znaczy, może to nie jest, wiesz, pełne 100%, ale tak. Już widzę, że mi się część rzeczy ustabilizowała.
0: To jest też droga, nie? To nie jest takie hop-siup. O, przepraszam, tutaj uruchomiłem sobie filmik Mariusza, który rysuje pana ośmiornicę. To jakiś taki... Co to jest? Ale to i tak staram się... Wiesz, nie wiem, czy ty trochę nie zaczynasz rysować tak jak Michał Śledziński, czyli znany, jeden z bardziej płodnych twórców komiksowych, śledził. Jak tak patrzę, wiesz, jak kładziesz czerń, nie? To troszkę mi to przypomina śledzia. Kojarzysz w ogóle? No na pewno kojarzysz tego...
1: No tak, kojarzę. Osiedle Swoboda, tak?
0: No tak, tak.
1: To był komiks.
0: No, chyba jeden z lepszych, nie?
1: O, bardzo
0: polskich
1: dobry,
0: komiksów.
1: Bardzo mi się podobał.
0: Mi też. I fabuła znakomita, i niezłe jajo, bajo-jajo. No i takie klimaty osiedlowe, no to pod wieloma względami dużo lepsze od takiej blok ekipy. Właśnie, blok ekipa. Co sądzisz o takim szkaradnym po prostu rysowaniu, jak, no w takim stylu, w jakim tworzy właśnie Bartosz Walaszek?
1: To totalnie to nie jest moja bajka. Po prostu, wiesz, to za tym graficznym masakra, tak, ale jakby... Powiem ci szczerze, że pasuje do humoru.
0: No tak, i to jest tak brzydkie, że aż zabawne, nie?
1: Aczkolwiek ja bym się jeszcze bardziej cieszył, gdyby wrócił do Kapitana Bomby.
0: A ja chyba wolę właśnie osiedle, ten, blok ekipę. Bomba to już jakoś tak się wyeksploatował. No ile można... Wiem, że w humorze taka powtarzalność gagów to też ma swój urok, no ale no ile można słuchać w nieskończoność tępe chuje.
1: Ile można napierdalać kosmitów.
0: Właśnie.
1: Generalnie rzecz biorąc, niech ci będzie. W każdym razie, mnie ten humor też się bardzo podoba, w sensie jest to bardzo zabawna seria, naprawdę można się pośmiać.
0: Bartosz to tak jakby sobie chyba w pewnym momencie powiedział sam do siebie, że pierdzieli w ogóle konwenanse, ma wszystko w dupie, chce to zrobić szybko, chce zarobić, będzie humor niewybredny, żeby wszystkim to się spodobało, mają być cycki, ma być zioło i no, on też chyba coś tam sobie lubi przypalić, tak mi się coś wydaje, tak patrząc na tą kreskę, na ten humor i na to...
1: Na te piosenki.
0: No, słynni bracia Figo Fagot, nie? No to są też właśnie...
1: Aczkolwiek powiem ci, że mnie na przykład ciekawi, że ekipa od Władców Much, która później robiła, też to mi się bardzo podobało, 1000 złych uczynków, chociaż troszkę inny klimat niż Władcy Much, to później jakby nic takiego, wiesz, większego nie zrobiła, tak? A w każdym razie ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego powstało. Bo jednak Władcy Much byli sukcesem, tak?
0: No niby tak. Ale to nie moja bajka, myślę trochę. Zdecydowanie nie jestem też za tym, żeby nazywać to polskim South Parkiem jednak, mimo licznych zżynek, za którymi też nie przepadam. Nie lubię, jak ktoś tak zżyna na chama.
1: Dla mnie to bardziej inspiracja była niż zżynka.
0: No, ej, no mówmy się, no banda małych chłopców, chociaż faktycznie we Władcach Much nie było za bardzo takich społecznych, no społeczne może były, ale politycznych nie było za bardzo spraw, znanych osób też trochę zabrakło, więc może niekoniecznie faktycznie zżyna, ale jakoś tak ci Władcy Much, też ta kreska mnie zawsze jakoś drażniła, wiesz, taka niedorobiona, taka jakaś taka brudna, ale taka brudna w złym sensie, no bo brudek też trzeba umieć zrobić. A propos brudów i tych rzeczy, nie używasz chyba na przykład pędzli do Photoshopa, do zrobienia sobie jakichś tam chlapajek, przecierek, nie?
1: Rzadko.
0: A ja właśnie w
1: sensie,
0: tak.
1: W sensie używam, ale rzadko jednak. W sumie muszę przyznać, rzadko. Chyba się po prostu nie przyzwyczaiłem do ich używania i tak jak sobie czasem przypomnę, to użyję, a zazwyczaj sobie nie przypomnę, więc nie używam.
0: Czym dla ciebie jest właściwie sztuka? Jak byś ją zdefiniował?
1: Wiesz, kiedyś czytałem bardzo, bardzo ciekawą definicję sztuki, z którą się totalnie nie zgadzałem. A tam była taka bardzo szeroka definicja sztuki, że jakby wszystko to, co człowiek robi, co jest formą jego wyrażenia siebie, a co nie służy zaspokojeniu podstawowych potrzeb, typu tam, prawda, jedzenie, rozmnażanie się, bezpieczeństwo i tak dalej, to już jest sztuką. Czyli tam według tej definicji wychodziło, że jak sobie weźmiesz szpreja i se maźniesz na ścianie kutasa, to już jest sztuka, bo tak, bo masz potrzebę wyrażenia siebie. Więc nie bardzo mnie w smak była ta definicja, bardzo szeroka.
0: No właśnie, to można zrobić jeszcze kupę i posypać ją kwiatkami.
1: No dokładnie. Więc ja mam wrażenie, że jakby musi być opinia, bo jakby są, jakbym tutaj wskazał, powiedzmy, trzy takie czynniki. Pierwsza jest taka, że po prostu autor uważa, twórca, że coś jest sztuką, no nie? Robi coś i mówi, to jest sztuka, o. I to już jest sztuka, bo on tak, wiesz, jakby nazwać, robił to w zamyśle artystycznym. Drugie podejście jest takie, że są, prawda, specjaliści, jacyś tam, powiedzmy, profesorowie sztuki i to oni orzekają, że to jest sztuką, a to nie jest sztuką, tak? Znam jakby opinię eksperta, co jest sztuką, co nie jest sztuką. No i trzecia rzecz, która mi się najbardziej odpowiada, że to, że jakby społeczeństwo uznaje, że coś jest sztuką, tak? To jest to, co ludzie czasem mówią, że coś jest gówno zwane sztuką, tak? Że to nie jest sztuka, że to jest jakiś, ktoś mnie tutaj oszukuje, tak? Maźniał, powiedzmy, płótno całe na czerwono i ja mam to uważać za sztukę. Panie, takie coś to ja se sam mogę narysować. Więc ta jakby opinia społeczeństwa, że to społeczeństwo decyduje, co jest sztuką, tak? Jedną rzecz uważa za sztukę, jedną nie. I to uważam, że jest najuczciwsze.
0: Przypomina mi się film Barei, gdzie był taki artysta bardzo awangardowy, który tworzył instalacje z jakichś śrubek, nakrętek, a brakowało tego strasznie na rynku i drugi z bohaterów przez pół filmu szukał tych śrubek, w końcu znalazł i taki zachwycony był tym...
1: Rębinki do kombajnu.
0: Tak! No właśnie, pamiętajcie, żeby wasza sztuka nie była sztuczna i...
1: A najlepsze było, że koleś przyniósł jakiś tam, nie wiem, wał korbowy czy coś takiego, z którym go tam wysłali, do którego były potrzebne te trębinki. I na tej wystawie sztuki on go po prostu odłożył na bok. A tu przyszła akurat komisja, tak? Zobaczył, ty powiedział, o, to mi się podoba. Zgadzał głupą nagrodę.
0: Ta brutalna forma, panie profesorze, to krzyczy, to mówi. A tam zostawił śmiecia, złoma. No właśnie, właśnie. Sztuka to jest coś, co ciężko zdefiniować. Dla mnie to jest próba powiedzenia czegoś, co trudno powiedzieć słowami i powiedzenia, odwoływania się do emocji, do wpływania, no przede wszystkim wywoływanie emocji. No i tutaj może nie chodzi tylko o takie emocje, jakby to powiedział poseł PiS, że ma być ładne, panie, bo sztuka to ma być ładna, panie, ma być ładne, kolorowe, panie. To niekoniecznie musi być ładne. To może nas zasmucać, może nas brzydzić, może nas inspirować, może być kontrowersyjne, może być też i piękne. Tylko czy sztuka, która jest tylko piękna i nic więcej, to jest chyba kicz, nie?
1: Widziałem taką awangardową sztukę. Wyobraź pan sobie. Stoisz pan sobie za tak w jakiejś tam galerii, nie galerii sztuki. Za jakimś tam sznurkiem, tak? I tam jest artystka awangardowa. I są porozkładane takie wielkie karty papieru, takie wiesz, pokrywające całą tam podłogę. I ona sobie wchodzi tam na golasa. I są takie tuby szklane z farbą. I ona z tych tub pije tą farbę. Następnie wkłada sobie palce w gardło, wymiotuje tą farbą. I potem pije następną farbę, inny kolor. I znowu palce sobie wkłada w gardło i żywia tą farbą na te, prawda, białe kartki. I w ten oto sposób tworzy obraz. Taka awangardowa sztuka.
0: Świetne.
1: Świetne. A mnie to brzydzi. W sensie, wiesz, to jest to właśnie gówno zwane sztuką. To jest ta sytuacja, jakby to powiedzieć, kiedy trzeba powiedzieć dość, że robicie nas w chuja, to już nie jest sztuka, tak? Nie, skoro robicie idiotów. W sensie inaczej. Kiedy taką osobę, która robi powiedzmy coś takiego, odpierdala coś takiego, jesteś w stanie uznać za osobę chorą psychiczną i po prostu odwieźć do wariatkowa, zamiast jej klaskać, że brawo, brawo, co za artyst. Jaka to sztuka wyrazu.
0: No ja tam bym uważał z odwożeniem do wariatkowa, bo to tak pachnie troszeczkę właśnie pisem. Więc może tam nie zamykajmy, jak czegoś, coś do nas nie przemawia. No i oczywiście te słynne prześmiewcze takie próby podsumowania tej sztuki współczesnej w stylu, że mamy tam białą kartkę i podpisane dziewczynki w komunijnych sukienkach bawiące się na śniegu. No, i całe na biało, albo na czerwono i biskup w pomidorach. Coś takiego też było chyba. No dobra, Mariusie, kończymy audycję, 2 godziny minęły. Ja ci bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się dzisiaj przybyć tutaj i pogadać o sztuce, proszę pana, o sztuce.
1: No ja na koniec tylko powiem, że wiesz, ten biskup w pomidorach, to powiedz mi, czy to ci czegoś nie przypomina, jakiegoś klasyka literatury?
0: Biskup w pomidorach?
1: Chodzi w ogóle o ten klimat. To co mówiłeś, że tam dziewczynki tam białe, tak? Jak to było? 2 niedźwiedzie polarne w trakcie śnieżycy. No,
0: albo czarny kot w bezksiężycową noc. No właśnie, no nie wiem, czy mi to coś przypomina. A tobie co przypomina?
1: Nowe szaty króla.
0: A.
1: Pamiętasz, gdzie był ten motyw, gdzie dwóch, prawda, cwaniaków mawiało królowi, że masz tutaj bardzo super, mega piękne szaty, mega... ale one są widzialne tylko i wyłącznie dla bardzo inteligentnych ludzi.
0: Faktycznie. To były chyba szaty cesarza w oryginale, no, nie?
1: Nowe szaty cesarza, tak, też pod tym tytułem to chodzi, ale właśnie był ten motyw, że no, tylko głupi ludzie nie widzą tych szat.
0: No i właśnie.
1: Się zachwycali.
0: No, to dobrze właśnie ta bajka podsumowuje to, o czym jest mowa w tej chwili. Chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak, chciałbym pozdrowić mamę. Mama co prawda nie słucha rady internetowych, ale co tam. Mamo, pozdrawiam cię.
0: No dobra, a ja pozdrawiam w ogóle wszystkich tych, którym się chciało dzisiaj z nami tutaj posiedzieć. Dzięki, że byliście i wpadnijcie jutro, bo będzie maraton radiowy. Pierw Potrzeba się pojawi o 21:00. Potem Claude Monet z Teorią Chaosu i w sobotę też Potrzeba chyba jest, a w niedzielę to już nie pamiętam co, coś miało też być, co miało być w niedzielę. Dobra, patrzcie co tu się dzieje, wpadajcie na naszego Facebooka i na naszego czata, na którym zawsze się sporo dzieje. No i dzięki za słuchanie i trzymaj się Mariusie, do usłyszenia się też z tobą.
1: No to ja się żegnam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Enter.
0: Nara, nara. To był Marius. Zapraszam też na stronę Mariusa. Grafikowanie.ovh I też można sobie na YouTubie poszukać filmików Mariusa. Jego kanał też się nazywa Grafikowanie. Pełna nazwa to Grafikowanie z Mariusem. No i różne fajne techniki właśnie rysowania. Mam nadzieję, że audycja wam się podobała. Czy nie? No? Słucham. Proszę bardzo. Dobra? No, no, pewnie, że dobra. Co ja się pytam, głupio. No, to by było na tyle. Mówił do was Krawiec. I do usłyszenia się z wami. Cześć.

Witam serdecznie wszystkich nocnych Marków zebranych tutaj, aby posłuchać kolejnych czasów ostatecznych, czyli audycji, w której rozmawiamy o sprawach tajemniczych, zwykle ważnych, nie da się ukryć, ale też spiskowych czasami. Myślę, że takich, które są ważne dla nas jako ludzi. No oczywiście dla różnych ludzi różne rzeczy są ważne, ale na pewno bardzo interesującym tematem, tak przynajmniej mi się wydaje, jest nasz nieodgadniony umysł, mózg. Ale także świadomość i dusza. To się jakoś nierozerwalnie łączy ze sobą, prawda? I taki właśnie temat wybrałem na dzisiejszą audycję. Mózg, świadomość, dusza. Spróbuję razem z wami poszukać, zlokalizować może tą duszę. Czy ta dusza się rusza? Takie pytanie tu zadam. Ale właśnie porozmawiamy sobie o mózgu. Przyznam, że podczas przemyśleń, bo no, moje przygotowania do audycji to głównie tak sobie siedzę i sobie myślę, bo człowiek lubi sobie tak czasami pomyśleć. Ja nie wiem jak wy, ja lubię sobie czasami tak pomyśleć. A wy lubicie też? No i liczę, że zadzwonicie, może troszkę później, niech się trochę wygadam, bo takie telefony na początku audycji to nieco dekoncentrują, a później są jak najbardziej wskazane. I to jest taki temat, który chyba wszystkich interesuje, nie? Bo z naszym umysłem, z naszą świadomością, mózgiem, duszą, zagadnieniem duszy, związane są chyba te najbardziej istotne tajemnice właśnie, jaki jest nasz cel tutaj, skąd się wzięliśmy, gdzie pójdziemy, jak życie na tym ziemskim padole się skończy, to właśnie jakoś się wiąże z naszym umysłem. Więc myślę, że mózg, świadomość, dusza to jest to, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. I no, newsy sobie dzisiaj daruję chyba, chociaż mogłem wyszukać w zasadzie takie nowinki, które wiążą się właśnie z odkryciami związanymi z mózgiem. Nie tak dawno czytałem na przykład o tym, że udało się przywrócić martwy mózg do życia. Co prawda był to mózg zwierzęcia, ale udało się. Trochę tak pachnie doktorem Frankensteinem i jego potworem. No właśnie, bo to był doktor Frankenstein i jego monstrum, a nie ten się Frankenstein nazywał, ten taki z dużym czołem. No, jak miał duże czoło, to powinien mieć duże płaty czołowe. To powinien być bardzo mądry. Ale tak był niezupełnie mądry. Fire! Bad! No i właśnie, do tej pory uważaliśmy, że śmierć mózgu jest jednoznaczna z śmiercią człowieka, a tu się okazuje, że można przywrócić jednak ten mózg. Ba, są cały czas prowadzone badania nad... No i eksperymenty przede wszystkim są przeprowadzane takie, w których się przeszczepia głowę. No, mózg jest bez wątpienia tak subtelnym, tak niesamowitym urządzeniem, tak skomplikowanym, że ciężko wyjąć go i wszczepić gdzie indziej. Można już tak samą głowę może jeszcze można próbować, ale sam mózg. No jest to bez wątpienia najbardziej niesamowity twór, jaki stworzyła natura. Jak się zastanowić, prawda? Nosi on wszelkie
znamiona niesamowitości, niezwykłości, jak się zastanowić, no bo właśnie, czym jest ten mózg? Może tak ogólnie na początek zaglądnę sobie do swoich notatek. Mógłbym tutaj kartkami trochę poszeleścić, żeby zrobić atmosferę, ale niestety nie będę tu pawiana świrował, nie będę świrował pawiana i wam tu szeleścił, bo mam na komputerze jak cywilizowany człowiek. Waży od 1200 do 1400 gram. No i u kobiet jest troszkę lżejszy. Tutaj muszę zasmucić męskich szowinistów i innych mizoginów, bo teorie mówiące o tym, że lżejszy mózg kobiety ma świadczyć o tym, że on jest, że ona jest mniej rozumna, to te teorie zostały dawno obalone i legły w gruzach. Chyba są też zwierzęta, które mają większe mózgi od nas, prawda? I co? I mądrzejsze? Chociaż czasami jest duże zwierzę, a ma malutki móżdżek. Mówi się czasem o mózgu jako o maszynie do przewidywania. To jest... Bardzo mi się spodobała ta definicja, którą podwędziłem Michio Kaku, przyznaję się, bez bicia. I to jest, no to jest dobre, maszyna do przewidywania. Albo urządzenie, które pozwala nam tworzyć nieustannie różne symulacje dotyczące właśnie tego, co nastąpi za chwilę. I wydaje mi się, że zwierzęta, które mają prostsze te mózgi, to u nich ta symulacja i to przewidywanie jest znikome. I takie zwierzę to sobie bardziej żyje chwilą. No, być może niektórzy się nie zgodzą z tym. Pewnie jacyś miłośnicy zwierząt zaraz mnie tu wyzwą od zwierzofobów. Czemu się nie mówi właśnie o zwierzofobach? Ale... Tak sobie myślę, że zwierzę, podobnie jak dziecko zresztą, myśli właśnie chwilą obecną, że tak powiem poetycko. Już tak można powiedzieć, myśli chwilą obecną. No po prostu jest tu i teraz, nie przewiduje, nie planuje za bardzo. A może to są takie proste plany, na przykład... Synek adwokata planuje sobie, że jutro będzie robił eksperyment wielki ze swoim nowym wiaderkiem z pompką. O czym ostatnio było w audycji. To są bardzo poważne sprawy. No i też doszedłem do takich informacji, że no do takich poglądów, bo właściwie... Różni naukowcy różnie podchodzą nadal, mimo że nauka czyni wielkie postępy, mimo że już dużo wiemy, to nadal ten mózg pozostaje czasami taką kwestią sporną, a nawet rozporną, bym powiedział, i naukowcy się spierają o tą świadomość, o nie do końca jeszcze poznaliśmy ten mózg. Mózg! Elon Musk! I... Jeszcze się czasami o to spieramy, chociaż już sporo wiemy. Niektórzy po prostu tej wiedzy jakoś nie przyswajają sobie, tak myślę, bo no, tutaj wkraczamy też na takie poletko, prawda, związane z religią trochę, z naszym celem tu na Ziemi. Dlatego mówiłem, że ten temat wydaje mi się bardzo ważny, bo ma związek z naszym tutaj istnieniem na Ziemi. I Aspreol uważa, że świadomość to taki mały ludzik, którego w wyobraźni wypuszczasz przed siebie na rozpoznanie. No, czy ja wiem. Jakoś mnie nie przekonałeś, szanowny Aspreolu. Mam swoje własne, człowieku, na ten temat przemyślenia. Dobra, uspokój się, krawiec, skoncentruj się. No, poszczególne partie mózgu tworzą ze sobą
nie tworzą, tylko toczą ze sobą walkę, chciałem powiedzieć. I to jest walka naszego ego. Jest tam też ośrodek przyjemności, mamy ten gadzi mózg z tyłu głowy, który odpowiada za terytorialność. Mamy bardzo dużo tych modułów i one chyba się czasami spierają ze sobą. Nasze ego się właściwie znajduje w korze przedczołowej i no i mówi się, że tam właśnie jest ta część odpowiedzialna za świadomość. Trochę dalej jest ten ośrodek przyjemności, trochę głębiej. I on tam krzyczy cały czas, daj, daj, daj. A na przykład ciało migdałowate to są emocje, strach. I dlatego w snach jest tyle tego, ponieważ ten ośrodek mózgu jest barddzo aktywny, kiedy śpimy. A z kolei ta kora przedczołowa, ogólnie cały płat czołowy, jakoś zostaje wygaszony. I stąd brak świadomości w śnie. To znaczy, myślę, że ci, którzy praktykują tak zwane lucid dream, czyli świadome śnienie, to oni właśnie potrafią tak zaprogramować siebie, swój mózg, aby ten moduł naszego komputerka nie był wygaszany i usypiany razem z nami i dzięki temu mają świadomość właśnie, zachowują świadomość we śnie, lepiej potrafią zaplanować różne rzeczy. No sama ta świadomość, że śpimy, to podobnie jest po substancjach psychoaktywnych trochę i myślę, że to jest jakiś taki element wspólny świadomego śnienia, z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Dlatego się troszkę też tego boję, ponieważ trochę się boję takiego stanu, w którym tracę tą świadomość, bo nie wiem, co wtedy zrobię. Czy to w ogóle ja jeszcze jestem? No, jestem niby, ale tak nie całkiem ja. Nie całkiem ja, ponieważ bez świadomości mogę zrobić różne dziwne rzeczy sobie, komuś. Są jednak takie przypadki, mimo jakiejś tam mojej sympatii dla substancji psychoaktywnych. Nie uważam tego za jakieś zło, absolutnie. Uważam, że jest to rzecz niesamowita na swój sposób i pomagająca nam otworzyć pewne zamknięte wrota. Właśnie myślę, że pozwala nam to wygasić pewne części mózgu, a aktywować bardziej inne. No, czasami nawet takie, które zwykle pozostają uśpione i do których ma dostęp na przykład podświadomość bardziej. No, tak jest z ayahuaską na przykład. Adwokat twierdzi, że w snach świadomych nie tracisz świadomości. No właśnie o tym mówiłem, że osoby praktykujące świadome śnienie potrafią zachować aktywność płatów czołowych ogólnie, z którymi jest ta świadomość związana. Ale wy mnie słuchacie. Ja nie wiem, czy ludzie mnie nie słuchają, czy tak przychodzą sobie po prostu po 15 minutach, po pół godziny i pytają się na przykład w połowie audycji, o czym jest audycja. Przychodźcie jakoś tak na czas. Na początku są często ciekawe rzeczy, później już trochę brakuje informacji i się robi czasem mniej ciekawie, więc ja myślę, że warto przychodzić na czas, a nie sobie na przykład po pół godziny się zjawiać. Nasz mózg zużywa zaledwie około tak 20 do 30 W mocy i czyli jest bardzo energooszczędny. A jest o wiele potężniejszy niż dowolny superkomputer. Przeciętny komputer to powiedzmy jest 300 W, a gdybyśmy chcieli stworzyć maszynę o porównywalnej mocy obliczeniowej, co nasz mózg, to znalazłem takie opinie wśród ludzi nauki, że mogłaby
ta maszyna zajmować na przykład dwa boiska, taki superkomputer mógłby zajmować. No, czasami się mówi też o komputerach kwantowych, jako o takiej nowej jakości, nowym levelu, jeśli idzie o moc obliczeniową, więc może właśnie komputery kwantowe dopiero pozwolą stworzyć taką prawdziwą sztuczną inteligencję. No, i są też takie obawy z tą sztuczną inteligencją, że ona nie będzie miała tego nieuchwytnego czegoś właśnie. Może mieć świadomość, ale nie będzie miała, powiedzmy, tej duszy szeroko rozumianej i zniszczy sama siebie. Mówi się też często o istotach bezdusznych, nie? Tak w mowie potocznej, że ktoś jest bezduszny. No tutaj przypomina mi się legenda o rabinie, który stworzył golema. To była właśnie istota. Za pomocą wiedzy kabalistycznej stworzył tego golema i był ten golem opisany jako istota, która była bez duszy i zaczął wszystko niszczyć, ten golem. Może dusza, no różnie można rozumieć duszę, ale o duszy może za moment. Ten mózg tutaj, prawda, weźmy jeszcze sobie, zastanówmy się nad nim. Czyli jest bardzo energooszczędny, a o wiele potężniejszy niż dowolny superkomputer. No i jest chyba bardziej odporny na usterki, wydaje mi się, jednak nasz mózg, nasz analogowy, nasz biologiczny komputer. Może taka jest natura tej biologicznej maszyny, że ona jest ze swojej natury bardziej odporna. Zauważcie, że sprzęt analogowy, taki, który jest no, nie cyfrowy, tak? Jak mamy powiedzmy jakiś tam samochód, który nie ma komputera pokładowego, mamy jakiś odtwarzacz, który nie ma skomplikowanych jakichś tam software'ów, które mogą zostać zawirusowane, w których może się coś zawiesić i wszystko od razu jest do bani. A takie proste urządzenia, właśnie bardziej analogowe, one są chyba bardziej odporne na usterki, prawda? I może tak samo jest z tym naszym biologicznym komputerem. W najgorszym wypadku stracimy przytomność. No, może utrata przytomności to jest właśnie taki reset komputera. Coś sobie tam działa w tle, na zasadzie trochę takiego BIOS-u, nie? Albo danych na twardym dysku, które cały czas tam są, ale mimo, że twardy dysk nie ma, nie dostaje prądu, komputer nie działa, to jednak coś tam się w komputerze nie tyle dzieje, co coś tam jest cały czas i coś tam pozostaje. I no, może to, że ten mózg jest tak energooszczędny, to wynika też z tego, że neurony, że to strasznie misterna rzecz, nie? Jednak to jest bez porównania nawet do tych naszych procesorów, które mają te tam układy bardzo już takie też misterne i w ogóle się szczycimy, że tam wszystko w skali nano już jest. Ale to nadal nie jest to jeszcze, co natura stworzyła. No właśnie, co z tym blue screenem? No, jak się przygotowywałem, to słuchałem sobie o projekcie Blue Brain, czyli projekt stworzenia sztucznego mózgu. Może to jakieś zaczątki tworzenia androidów, które śnią sobie o elektronicznych owcach. No, taki blue screen, człowiek też potrafi zwariować po przeżyciu jakiejś wielkiej traumy. Ciekawe, jaka jest mechanika takiego wariowania. Dużo wiemy o chorobach psychicznych, potrafimy je leczyć, ale chyba nie do końca znamy same mechanizmy, kiedy coś nam się zaczyna zmieniać w głowie, nie? Kiedy szalejemy, tracimy zmysły, jak to się mówi. Tracimy zmysły. Chyba to jest trochę nieprecyzyjne właśnie, że tracimy zmysły, tracimy świadomość. Czasami
jakby nam się wszystko kiełbasiło, nie? Świadomość, zmysły, ego, superego, mózg, dusza. To wszystko jest takie płynne dla przeciętnego człowieka, bo fachowiec pewnie trochę lepiej to rozgranicza, lepiej to wszystko ponazywa, a my sobie tak czasami płynnie do tego podchodzimy. Ludzki mózg wykorzystuje około 20% tlenu, który przechodzi przez nasze ciało, przez nasz organizm i jest bardzo wrażliwy na brak dostaw tego właśnie tlenu. Dlatego jak mózg jest niedotleniony, to zaczyna w ogóle obumierać. Musi być ciągła dostawa tlenu. I nasz organizm jakoś wie, no my też wszyscy jakoś to czujemy, że mózg jest najważniejszy i że to też on pod względem biologicznym, to on ma fory, jeśli chodzi o zasoby właśnie, o też bezpieczeństwo. Instynktownie zasłaniamy głowę, kiedy gdzieś spadamy. Oprócz żula oczywiście, pana żula, który potrącony przez samochód, to w ogóle jest niezniszczalny, bo on się zawsze tak ułoży jakoś, że nic mu się nie stanie nigdy. Jakoś taki bezwładny jest, jak szmatka. I to może też dla nas jakaś lekcja. Jak was pierdolnie samochód, to pamiętajcie, tak jak szmatka musicie tak gdzieś tam polecieć, poturlać się, nie napinać się, nie spinać, no. No, mózg jest najważniejszy i to nie jest dziwne, bo możemy żyć sobie bez ręki, bez nogi. Chodzi krawiec koło drogi, nie ma ręki ani nogi, ale i mózgu też nie ma, a żyje. I to jest największa tajemnica. To o tym będą następne czasy ostateczne. Ale przeciętny człowiek bez mózgu nie może żyć. Chyba, że jest właśnie krawcem albo posłem PiS na przykład. Coś o urzędniku jakimś czytałem, słuchajcie. Człowiek zagadka, bez połowy mózgu, a żyje, pracuje właśnie jako urzędnik. I to się wszyscy śmiali, że to w sumie nie takie dziwne, że pracuje jako urzędnik. Są tacy ludzie, czasami to jest zaskakujące, bo ktoś nie ma połowy mózgu, a właściwie normalnie funkcjonuje, a czasami lekko uderzymy się w skroń i możemy umrzeć, tak? To jest takie dosyć czułe miejsce, skroń. Tam są płaty skroniowe, nie pamiętam dokładnie, od czego one są. No ale to też jest ciekawe, może zechcecie sobie w wolnej chwili poczytać, jak jest zbudowany mózg. Ja sobie dzisiaj czytałem, ale już tam pozapominałem sporo. I to nam sporo mówi o nas i o naszym funkcjonowaniu, o tym, jak działamy i co się stanie, kiedy na przykład zachorujemy, kiedy jesteśmy psychicznie niepełnosprawni i powiedzmy pewne partie mózgu nam nie działają. Działa nam na przykład tylko lewa półkula, a prawa prawie że wcale, albo odwrotnie. To się różne rzeczy dzieją dziwne wtedy. I myślę, że zarówno pod względem hardware'u, czyli tej elektroniki, tych połączeń, biologii, to tutaj jednak mózg ma nadal przewagę, ale też pod względem oprogramowania właśnie wyprzedza nasz mózg komputer. I to, ale nie wiem, czy pod każdym względem, bo nasz komputerek pokładowy, jak mówiłem, jest odporny bardziej na różne błędy, chociaż to też się zmienia. Kiedyś komputery bardziej się wieszały. No taka Amiga, to pozdrowienia dla Etama oczywiście. Za każdym razem, jak się mówi o Amidze, to trzeba pozdrowić Etama. To jest obowiązek taki. Jakby ktoś nie wiedział, to jest wielki fan tego retro komputerka. On się na pewno nie zgodzi, że Amiga jak się zawiesiła, to już na amen i po prostu jeden błąd i musi być restart, nie? No bo Etam zna już takie nowsze Amigi, które pewnie potrafiły przeżyć i nie było guru meditation i tak zwanego i trzeba od nowa uruchamiać komputer. Ja pamiętam, ja miałem taką prostszą Amigę, tak się właśnie działo, a współczesne komputery jednak jeden proces, czyli taki program działający gdzieś tam w tle się zawiesi,
no to wszystko inne często jeszcze działa, nie? Czasami te procesy są ze sobą powiązane jakoś i jeden pociąga, i awaria jednego pociąga za sobą inne. Może z naszym mózgiem też tak czasami jest, że różne te programy w naszej głowie też są ze sobą jakoś tam powiązane i awaria jednego ma wpływ na drugi też. Ale no, nie ulega wątpliwości, że nowsze komputery są bardziej odporne na te błędy software'owe, też na różne zwiechy. Potrafią też odtwarzać stan sprzed zwiechy. No, ale nasz mózg raczej tak się nie popsuje nagle, stąd ni zowąd, na skutek na przykład jakiegoś konfliktu, czy na skutek tego, że różne memy. Mem to początkowo był... To nie było coś takiego, jakaś ilustracja, jakaś postać, czy coś, co funkcjonuje w świadomości wielu osób. To tak po prostu się zwykło to współcześnie mówić o różnych takich bardziej trendach, zjawiskach, jako o memach, ale właściwie w oryginale, znaczy jakoś tak było, że pierwotnie mem oznaczał coś innego i to było coś związanego właśnie z jednostką informacji. Taki odpowiednik informacyjny genu, coś w tym stylu. No w każdym razie miało to inne trochę znaczenie. Jak zwał, tak zwał. No ale też nam się raczej RAM nagle nie przepełni, prawda? Że zabraknie informacji i sobie krawiec idzie i nagle bach, sobie głupi ryj rozwala i w ogóle oczy wywala do góry białka, i, bo mu się RAM przepełnił. Raczej nasz mózg i lepiej nasz mózg znosi, jak się okazuje, przepełnienie informacją, bo wtedy zaczynają działać takie mechanizmy, że się nudzimy, że nas tam zniechęca coś, głowa nas boli, ja już nie mogę, no takie różne, wiecie. A okazuje się, że mózg gorzej znosi bezczynność. Mózg bardzo nie lubi się nudzić. Chyba mu się wydaje wtedy, że umieramy czy coś, albo że jest jakiś taki alarmowy stan. Nienaturalny, bo może to się wydaje po prostu nam podświadomie nienaturalne i włączają się różne alarmowe mechanizmy, ponieważ w naturze nie ma tak, że sobie nic nie robimy. Trzeba robić, panie. I tyle, a nie sobie... Nic nie robić, nie myśleć i naturalnie nie jesteśmy jakoś predysponowani do tego, żeby sobie się wyciszać na przykład na bodźce w tak zwanej komorze deprywacyjnej. Ciekawe doświadczenie, może ktoś zechce czegoś takiego doświadczyć. Komora deprywacyjna to taka, w której właśnie odcinani jesteśmy od różnych zewnętrznych bodźców, jak dotyk, dźwięki, obraz. I pływamy sobie, powiedzmy, w jakimś roztworze wody z solą albo w jakiejś galarecie i to daje niesamowite stany, wręcz takie mistyczne, różne. Takie jak przy medytacji albo jak przy substancjach psychoaktywnych, bo po prostu zaglądamy w głąb siebie i zaczyna mózg się przełączać na inny tryb trochę działania. Ciekawe doświadczenie. Są takie miejsca, gdzie możecie sobie odpłatnie się położyć w takiej kapsule, wyciszyć się. Nawet stały słuchacz kiedyś opowiadał, że skorzystał z czegoś podobnego. To była jakaś taka wanna, nie tyle wanna, co... no to takie jacuzzi jakieś, coś przykrywane, że tam ciemno jest w ogóle... No w każdym razie też opowiadał, że lubi się odciąć trochę od bodźców, założyć sobie jakieś słuchaweczki i sobie właśnie trochę odpłynąć w taki sposób, zrelaksować się. To taka informacja może ciekawa dla fanów stałego słuchacza. Można się spierać, czy nasza wielozadaniowość jest lepsza, multitasking, jak kto woli. Czy ta komputera, na przykład, jak uważacie, no, moim zdaniem ta człowiecza wielozadaniowość jednak jakby mamy ograniczoną moc w tej wielozadaniowości. Po prostu no, nie jesteśmy w stanie na przykład jednocześnie grać
w piłkę i czytać książkę. Nie, to głupi przykład. No ale na przykład, no ciężko nam czytać książkę i słuchać jakiegoś nagrania i przyswajać sobie wiedzę jednocześnie i z książki, i z tego nagrania dźwiękowego. Ale można się wyćwiczyć w wielozadaniowości. Ja na przykład dzięki radiu, dzięki prowadzeniu audycji od wielu lat, jakoś wyćwiczyłem sobie zdolność taką, że potrafię jednocześnie czytać czata cały czas, gadać, myśleć o tym, co mówię, a jednocześnie tutaj kontrolować różne wskaźniki, zaglądać na Skype'a. A dla kogoś, kto zaczyna dopiero nadawać, często to jest bardzo trudne i takie przytłaczające i niektórzy rezygnują nawet, nie wiem, z zaglądania na czata, powiedzmy, bo sprawia to, że nie mogą się skoncentrować zwyczajnie, a ja na przykład mogę, więc chyba sobie wyćwiczyłem. To jest kolejna fajna bardzo cecha naszego mózgu, że on jest plastyczny, że potrafi się dostosować, potrafi się sam przeprogramować. I coś, co kiedyś sprawiało nam trudność, po prostu, no, mamy też pamięć mięśniową, tak, czyli pewne takie odruchy, których się uczymy, na przykład trenując sztuki walki, że pewne chwyty, pewne tam bloki wykonujemy odruchowo. Mówi się właśnie wtedy o pamięci mięśniowej. Właściwie jak się tak zastanawiam teraz, to mój mózg przez lata też się przyzwyczaił do pewnych rzeczy. Na przykład do tego, że ciężko mi pozostać w stanie ciszy, nic nie robienia, tak żeby nic nie grało. Raczej zawsze u mnie coś gra. Nawet jak idę sobie gdzieś, wychodzę, to już ze słuchawkami na uszach i sobie słucham jakiegoś podcastu albo jakieś muzyki. Często jak idę spać, to coś sobie gra. Robię sobie tylko taki odpoczynek raz na jakiś czas, że wyłączam wszystko, gaszę światło, a z reguły jest tak, że zasypiam i coś sobie tam brzęczy w tle. To nawet może być coś, co sobie brzęczy, w dosłownym tego słowa znaczeniu, brzęczy, że ja nawet nie do końca wszystko wyłapuję, ale coś sobie brzęczy. Coś sobie gra, ktoś sobie gada. Czy zastępuje mi to samotność? Ja nie czuję się samotny jakoś szczególnie. Słuchajcie, ja mam kontakt z ludźmi poza radiem też. Może nie jakiś taki, że ciągle gdzieś łażę, się spotykam na żywo, ale czasem się z kimś spotkam, dużo dzwonię, z wami tutaj gadam w radio. Przez Skype'a dużo załatwiam spraw. Potem gdzieś tam wyjdę, gdzieś się spotkam, coś załatwiam. No, to nie jest tak, że jestem jakimś odludkiem takim całkowitym, nie? Który tylko siedzi i wącha dywan, nie? Czy coś. To znaczy w pewien sposób jestem takim samotnikiem. Absolutnie się z tym nie kryję, ani się też tego nie wstydzę, bo czy każdy musi być jakąś duszą towarzystwa wielką i jakimś bywalcem, kurczę, różnych miejsc, ciągłym i istotą bardzo społeczną i tak dalej, czy nie możemy być sobie różni? Niektóre zwierzęta też są bardziej samotnikami, a niektóre są bardziej stadne. Ja na przykład jestem mało stadny, to też się jakoś zmieniało na przestrzeni lat. Kiedyś byłem bardziej stadny, a teraz cenię sobie spokój, lubię sobie oglądać jakiś filmik, lubię sobie pograć w grę, lubię sobie coś poczytać, lubię sobie z wami tu pogadać, lubię sobie coś porysować, takie rzeczy i sobie to cenię. Właściwie to źle bym się czuł, to jest to jakaś pułapka, są plusy i minusy wszystkiego, nie? Ktoś, kto bardzo dużo przebywa z innymi ludźmi, pewnie też ma jakiś deficyt czegoś tam. Też się w czymś nie spełni, czegoś mu brakuje. Na przykład często się spotykałem z taką jakby lekką zazdrością też, że no bo wiadomo, zazdrościmy innym tego, czego sami nie mamy. I powiedzmy, że ja zazdroszczę innym, że tam
mają partnera, powiedzmy, ktoś ma partnera, który, taki partner cię pcha trochę do przodu, więcej robisz, masz się tam do kogo przytulić, ciekawe doświadczenia związane z wychowywaniem dzieci. Wiadomo, że to jest coś, czego mi czasami może też być brak, ale z drugiej strony innym ludziom jest brak tego, że mogą... W ogóle, wiecie, no znam ludzi, którzy bardzo by chcieli po prostu sobie chwilkę nic nie robić, być sami i w ogóle tego nie mają, bo ciągle muszą się zajmować swoimi dziećmi, dbać o partnera, chodzić do pracy cały czas i oni zazdroszczą mi tego, że mam ten komfort z kolei, prawda? Więc każdemu czegoś tam brakuje, coś innego dostaje za to, że wybrał taki, a nie inny sposób na życie. Może to nas jakoś tam wyróżnia spośród zwierząt, że nie mamy jednej specyfiki gatunku, tylko jakby jesteśmy jak wszystkie inne gatunki. Trochę tacy, trochę owacy, jeden ma więcej ze złego wilka, to ja, jak wiemy, zły wilk. A ktoś inny ma więcej, nie wiem, na przykład z kota, albo nie wiem, z psa, albo z małpy. Na przykład, też znam takich z małpy. Więc naprawdę, takimi rzeczami w ogóle chyba nie warto się aż tak przejmować. Ludzie się za bardzo przejmują tym, że odbiegają od normy. I może tutaj mózg nam płata takiego figla, że stara się nas przekonać, że odbiegamy od normy i to jest niebezpieczne, bo bezpieczniejsze jest bycie takim jak inni. Bezpieczniej jest, jak projektuję coś, zrobić tak jak mają wszyscy, niż odkrywać coś na nowo, eksperymentować, prawda? Albo zrobić coś, co będzie odbiegało od pewnych standardów. Może się udać, może się projekt spodobać, czy tam logo, czy stronki, klientowi, może to być to, może się okazać, że trafiłem w sedno i nikt takiego czegoś nie ma i to jest fajne i spełnia swoje zadanie, ale jest duże ryzyko, że nie trafię, że po prostu w innych ludziach, którzy też są przyzwyczajeni do tego, że są pewne normy, standardy, to po prostu im nie podejdzie. W większości zwyczajnych ludzi to nie podejdzie, bo nie mają sobie jakiegoś zamiłowania do eksperymentu, do inności. Lubią to, co już znają. Zauważcie, większość ludzi lubi to, co już zna. Lubią słuchać tych piosenek, które już znają. Lubią... nie lubią dziwaków, ponieważ dziwak jest niezbadany. Mózg krzyczy... Czego się po nim spodziewać? Nie wiadomo, to jest jakiś dziwny, a jak ktoś jest taki jak wszyscy, to wiadomo, czego się po nim spodziewać. On jest bezpieczniejszy. Nie czuć zagrożenia, nie? Także tak to wygląda. Myślę, że jeśli chodzi o nasze oprogramowanie, to można też spokojnie powiedzieć o czymś takim jak wirusy. Czy na przykład taka nienawiść, chęć zemsty, która w nas kwitnie, pęcznieje, w ogóle wzrasta, urasta, to czy to nie jest jakiś wirus? Że to się rozchodzi po naszej głowie. Tworzą się nowe połączenia neuronowe. A co mu zrobię, jak go dorwę? A jak go dorwę, to co mu zrobię? A jak już mu zrobię, to co wtedy? I zaczyna nam to rosnąć. Cała siatka po prostu tych informacji, różnych połączeń, obaw, planów i podłączonych do nich obaw, ale te obawy są atakowane przez tą chęć zemsty i coś tam się kiełbasi cały czas. Zużywamy na to zasoby, energię i stąd może nienawiść,

umie. Mózg działa cały czas. Tyle, że w określonych sytuacjach są wygaszane pewne jego części. Na przykład ten wspomniany płat czołowy podczas snu, jak mówiłem. I tak sobie tutaj zerkam na Wikipedię. Mamy tutaj zakręt. W ogóle, no bo te poszczególne partie, one jeszcze mają takie swoje podzespoły jakby. I mamy tutaj zakręt czołowo-górny, bruzda, zakręt okołośrodkowy, zakręt obręczy. To jest tak skomplikowane. I jakie funkcje pełni płat czołowy na przykład? Planowanie, myślenie, pamięć, wola działania i podejmowania decyzji. Wola, to jest, myślę, wola jakoś tam wiąże się ze świadomością, do której zaraz przejdę. Ocena emocji i sytuacji. Pamięć wyuczonych działań ruchowych, na przykład taniec, nawyki specyficzne, schematy zachowań, wyrazy twarzy, przewidywanie konsekwencji działań, konformizm społeczny, takt, uczucia błogostanu, układ nagrody, frustracji, lęku i napięcia. A jakie są skutki uszkodzeń? Trudności w koncentracji, niezdolność do spontanicznego myślenia, niestabilność emocjonalna, zmiany nastroju, zachowania agresywne. No i często spotykamy ludzi, którzy mają deficyt właśnie. No, nie wszystko działa w określonej partii mózgu tak jak trzeba. No i mamy, powiedzmy, ludzi z Aspergerem, którzy nie potrafią odczytywać emocji u innych osób, którzy mają problem z zachowaniami takimi społecznymi. Nie patrzą w oczy, jak rozmawiają z kimś, czują się zagubieni w tłumie. No ja, jak wiecie, mam Aspergera. Wszystko na to wskazuje, bo mam bardzo wiele symptomów. Takie też miałem diagnozy, więc no, więc na to wygląda. No i cóż, jak się zachowuje taki człowiek? Bywa niestety dziwny. Potrafi na przykład nie umiem się często pohamować, że i coś mówię takiego, co nie powinienem mówić drugiej osobie. To jest ten chyba takt. Tak to się nazywa? Takt? Ja się nie znam właśnie. No i tak walę po prostu, z mostu, co mi tam przyjdzie do głowy, nie? Nie umiem. To sprawia, że jestem chamem często dla niektórych. Ale bardzo się staram. To też chyba ma to jakieś znaczenie, że się na przykład staram. Gdybym się nie starał, gdybym nie wkładał dużo energii w to, żeby się nie powstrzymywać, to by było dużo, dużo gorzej. I nawet jak cierpimy na jakieś takie przypadłości, to przynajmniej próbujmy, nie? No bo duża różnica jest między sytuacją, w której machamy ręką w ogóle na to i mamy w dupie to, że bo zawsze czujemy, że coś tam, że odbiegamy trochę od normy. Często na przykład takie osoby no potrafią nie dbać na przykład o higienę, a przywiązywać dużą wagę do czegoś tam, co inni mają w dupie, nie? Albo na przykład mają jakiś, są bardziej utalentowane, czy muzycznie, czy plastycznie, a mają problemy ogromne z liczeniem. To ja tak też mam. Nie potrafię za bardzo liczyć. Zawsze miałem problemy z matematyką. Zawsze miałem najgorsze oceny z matematyki. Nic do dzisiaj nie wchodzi mi to zupełnie. No. Jak chcecie mnie skompromitować, to zadzwońcie i spytajcie się tam coś z tabliczki mnożenia, to się skompromituję, bo nie będę wiedział. Cóż, ale czy to się trzeba przejmować. Jeśli są tutaj podobni ludzie, to się nie przejmujcie i sobie wtedy powiedzcie, że wielu wybitnych ludzi miało Aspergera, na przykład Isaac Newton, który uchodził za dziwaka i miał mało przyjaciół, ale był wielkim matematykiem, fizykiem, astronomią się zajmował i był wiele ciekawych odkryć, no. I iloraz inteligencji u człowieka to średnio jest
100-110 IQ,

u szympansa mniej więcej połowa z tego. I właśnie osoby, które mają na przykład autyzm, bo Asperger to jest lekka odmiana autyzmu, ale ci, którzy mają cięższą tą przypadłość, 7 razy 8, a to wiem, 56. Ale nie jestem pewien na przykład teraz. Muszę sobie kalkulator, 7 razy 8. Zgadza się. No, to wiem akurat, bo się nauczyłem w końcu na pamięć, ale bardzo długo, możecie się śmiać, ale ja bardzo długo nie wiedziałem, ile jest 7 razy 8 i miałem ogromny problem z nauczeniem się na pamięć tego. I w końcu się nauczyłem, żeby się nie skompromitować. Ale 9 razy 7 to na przykład nie wiem już. Aż sobie sprawdzę z ciekawości. Znaczy, musiałbym po prostu długo teraz sobie to obliczać. Na zasadzie, że 10 razy 7 to 70. Nie no, naprawdę mam z tym kłopot. No, wiem, że to jest śmieszne. 7 razy 9. 63. Ja myślałem, że 62. No widzicie, mam bardzo duży problem. I wyobraźcie sobie, jak komuś, komu jest bardzo ciężko obliczyć, ile jest 7 razy 9, to jak taka osoba ma się nauczyć bardziej skomplikowanych matematycznych różnych wykresów, jakichś ułamków, pierwiastków. Naprawdę, to był dla mnie horror. Zmuszanie takiej osoby jak ja, żeby się matematyki przez całe lata uczyła, to jest jak tortura. Jak tortura, naprawdę. No, tak samo jakbyście nie mieli jednej nogi, a ktoś by was ciągle zmuszał do, nie wiem, do tańca, do robienia fikołków, a byście się przewracali i męczyli z tym, a nie, rób fikołka. To jest naprawdę ciężko, no. Tak, geometria dużo lepiej. Już jak z tym zawsze, w ogóle już jako mały dzieciak miałem bardzo dobrą wyobraźnię przestrzenną. Potrafiłem już jako taki kilkulatek rysować jakieś przestrzenne figury. O, a to ciekawe. Na przykład dla Galaxiana problemem zawsze była plastyka i język polski. Może to też są jakieś zbliżone stany, ponieważ tacy właśnie aspergerowcy też potrafią być kiepscy w przedmiotach humanistycznych, plastycznych. To różnie bywa. Czasem komuś bardzo, bardzo dobrze wchodzą i ma duży talent do przedmiotów humanistycznych, a czasami do ścisłych, a czasami odwrotnie. Więc uważam, że nasz system edukacji powinien jednak być bardziej otwarty na takich ludzi, a nie to takie, wiecie, wieśniackie, takie prymitywne zawsze przeświadczenie, że o, w dupę, dostanie to się nauczyć i wybije te całe te ADHD zaraz głowy paskiem po dupie i będzie zdrowy. Taki pan Wiesio, nie? To tak sobie możemy myśleć, tak właśnie, no to jak będziemy cywilizacyjnie zapóźnieni cały czas, że właśnie paskiem po dupie i się wyleczy. Ja tam nie wierzę w te lewackie pierdolenie, kurwa. Nie lubię czegoś takiego. Powinno być się troszeczkę bardziej wyczulonym na ludzkie różnice, to, że jesteśmy różni, że ten mózg naprawdę potrafi różnie działać. Mamy jakieś tam deficyty, mamy jakieś talenty, a u nas zawsze takie prymitywne podejście, nie? Że cześć, się paskiem po dupie i się nauczy. Denerwujące jest to. No, w ogóle różnie bywa z tym IQ. No, właśnie. Z kolei Einstein miał, wyczytałem, przyrost tej partii mózgu odpowiedzialnej za myślenie abstrakcyjne. No i może to sprawiło, że dokonał odkryć ciekawych. Pewnie słyszeliście o sawantach. Sawanci, no, zespół sawanta, tak się mówi, i na to cierpi właśnie część osób chorych na autyzm. Nie taka duża część. Są to ludzie, którzy są, no, niepełnosprawni umysłowo na dobrą sprawę, bo mają bardzo niskie to IQ, na przykład 50.
I spore braki pewnych umiejętności mają właśnie w związku z tym, ale w jakiejś jednej dziedzinie są totalnymi geniuszami, mistrzami nadmistrze i albo mają takie umiejętności wręcz jak komputer. Zwykle ten zespół Savanta oznacza, jest związany bardziej z talentem artystycznym, muzycznym, jakieś takie bardzo duże wyczulenie na kolor, na dźwięk, ale są też Savanci potrafiący niesamowicie liczyć i to wręcz w zadziwiający sposób. I tu przykładem może być Thomas Fuller, którego zdolności matematyczne pozwalały mu jedynie dodawać i odejmować w zasadzie. Z tym sobie radził, ale zapytany, ile sekund przeżył człowiek w wieku 70 lat, 17 dni i 12 godzin, udzielił bezbłędnej odpowiedzi. Niech ja to policzę, ile to by było. No, mi wychodzi, że to by było 2 miliardy 210 milionów 500 tysięcy i 800 sekund. Nie wiem, może ktoś obliczyć, sprawdzić, czy dobrze obliczyłem? Tak jakoś to wychodzi. Chyba się nie pomyliłem. Albo Alonso Clemons, rzeźbiarz, który potrafił się przyglądnąć jakiemuś zwierzęciu, jakiejś osobie przez chwilkę dosłownie, a potem wymodelować z gliny bardzo realistyczny w 100% odzwierciedlić po prostu ten obiekt, który rzeźbił. Też taki talent związany już z zupełnie innymi zdolnościami. Albo Kim Peek, który znał na pamięć 12 tysięcy książek, wyobraźcie sobie. Patrzyłem, jak wyglądają ci ludzie tak na zdjęciach i no, widać po ich wyglądzie, że są to osoby tam no, troszeczkę takie, wiecie, no, niepełnosprawne. No, ale talenty mają niesamowite, nie? W ogóle, nie wiem jak wy, ja nie czuję żadnej takiej niechęci, strachu przed takimi osobami. Bardzo chętnie bym w ogóle poznał kogoś, kto jest niepełnosprawny umysłowo. To może być ciekawe, bardzo ciekawe doświadczenie. Chociaż troszkę taki strach jest, nie? Gdzieś tam niby staram się takich ludzi szanować, nie bać się ich, ale jednak jest trochę strach taki, że po prostu coś mu strzeli do głowy i pobije cię na przykład. Ale tutaj właśnie czytałem, że to jest takie strachy na lachy są, bo ci ludzie wcale się nie garną do tego, żeby nas zaraz tam zaatakować, bo coś się wystraszą nas czy coś. Że osoby chore na przykład na Downa wcale nie są jakieś skore do agresji strasznie czy coś. Na pewno jak poczują się zagrożone, jak będziemy ich dręczyć czy coś, no to wiadomo, no to każdy, nie, by tak zareagował. Ale właśnie podobno się ludzie niepotrzebnie boją takich niepełnosprawnych umysłowo. Można się zastanowić też, jak się różni dziecka mózg od mózgu osoby dorosłej. I no, ja sądzę, że przede wszystkim mózg dziecka jest o wiele bardziej chłonny. Jest jak taka gąbka, która jeszcze nie nasiąkła wodą, a mózg dorosłego to już jest taka nasiąknięta gąbka, która już nie wchłania. Bo dla takiego dziecka w ogóle każde nowe doświadczenie jest czymś niesamowitym i potrafi się właśnie jarać też jakąś taką małą rzeczą, nie? Szklaną kulką jakąś na przykład. I może nam brakuje czegoś takiego właśnie, że nie potrafimy się zadziwić czymś właśnie taką szklaną kulką. Ale jak się zastanowić, to szklana kulka to jest niesamowita rzecz. Tam się wszystko odbija, cały świat dookoła. Jest to idealny kształt, niesamowity, kula, kształt doskonały. Te refleksy światła różne, to jak światło się załamuje pięknie i nietypowy cień, jaki daje taki kulka, jak ona się rozwali to na 1000 kawałeczków iskrzących się, jak ona się toczy pięknie, jak ona jest w dotyku fajna, ciekawa. Jak popatrzymy na tą przez tą szklaną kulkę na świat, to wszystko się robi niesamowite wtedy. I czemu się nie potrafimy tym zachwycić, taką szklaną kulką? I się śmiejemy, że ktoś się jara szklaną kulką, jak murzyn blaszką na przykład, nie?
To jest coś, czego... To jest zdolność, którą tracimy z wiekiem i pojawiają się takie jakieś wrota, bramy zamknięte, nie? Na kłódkę już, na klucz i... A dziecko ma pootwierane wszystkie te drzwi. Chodzi sobie po tym labiryncie świadomości swojej i swojego mózgu dowolnie. Łazi sobie gdzie chce, a my ciągle napotykamy na bariery. O, tu zamknięte. Tu nie wejdę, bo nie wolno. Tu nie wejdę, bo tam nikogo nie ma i tak. A tu nie wejdę, bo tam głupoty same są. To tam nawet nie wchodzę. Tam nie wchodzę, bo tam wszedł gej łamane przez murzyn, łamane przez katol, łamane przez lewak i tam, no to i tak dalej. A to tu klamka zachifiona. A tu nie wejdę, bo tam chyba dziura jest w środku i tam wpadnę i tak dalej, i tak dalej. No, a tam nie wejdę, bo tam ciemno. A dziecko sobie wszędzie wchodzi. I spróbujcie może na przykład się wybrać do jakiegoś egzotycznego... O, jeszcze Żyd. Dziękuję za uzupełnienie. Żyd. To są żydowskie drzwi, a tam nie chcę. Gdzie są polskie drzwi? No. I spróbujcie się wybrać do jakiegoś zupełnie nowego, egzotycznego miejsca. Nie wiem gdzie, ale no, do miejsca zupełnie innego niż Polska, to może się poczujecie właśnie jak dziecko i zaczniecie chłonąć różne bodźce nowe, niespotykane i otworzy się mózg. Mówi się, że podróże rozwijają, kształcą, ale myślę, że bardzo ubogacają Radom. Propozycja do Radomia, bo do Białegostoku, do Kononowicza można pojechać. To będą dopiero niezapomniane wrażenia. I całe te. No tak więc ten ludzki mózg wygląda na to. Powiedziałem na przykład, że mamy pewne... że komputer ma przewagę, bo komputer nam obliczy jakieś niesamowite działanie, ale jak widać na przykładzie savantów, człowiek też jest do tego zdolny. Tyle, że chyba jest tak, tak sobie myślę, gdybam, nie? Że te umiejętności są po prostu wygaszone u przeciętnego człowieka, bo są niepotrzebne w naturze zupełnie, więc nie mamy do nich dostępu. Ale to nam mówi, że gdybyśmy nauczyli się odblokowywać pewne rzeczy, czy przez medytację, czy przez psychoaktywne substancje, czy przez jakąś stymulację, dzięki nauce na przykład, dzięki, no można też sobie baranka z przytupem na przykład walnąć, nie? W ścianę, to może coś wam się odblokuje, ale to nie polecam, nie, bo potem odszkodowanie od nocnego radia będziecie chcieli milion dolarów rumuńskich transferowych, to ja dziękuję. Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, przypominam. Jest to audycja dla dorosłych, a wszystko, co mówię, to mówię odwrotnie, z właściwą intencją. Jak mówię tak, to znaczy, że nie. No. I audycja się nie nadaje do słuchania przez ludzi, też przypominam. I nagrywana jest na dysk tylko w celach kolekcjonerskich dla samego autora tej audycji. O, może tak być? Teraz już mnie nikt o nic nie oskarży. No. I więc to co z tym mózgiem? Myślę, że mózg jest po prostu po to, abyśmy w ogóle funkcjonowali. To jest oczywiste. Działa jak działa po to, by nasza efektywność w celu rozmnożenia się, no to jest taki chyba nadrzędny cel, była jak najlepsza. Jest, jak już mówiłem, bardzo mi się podoba ta definicja, maszyna do przewidywania. To pozwala nam w ogóle być nie tylko tu i teraz, ale i za chwilę. I podejmować działania, które będą dobre i za chwilę, a nie tylko teraz, w tym momencie. Tak się mówi czasami, nie myśl, co będzie jutro, myśl, co jest teraz, żyj chwilą. Znaczy, żyj tym, co jest teraz. A to nie jest takie dobre, chyba. Może nie warto myśleć o tym, co było, aż tak bardzo. Chociaż właściwie to jednak warto, ponieważ to nam pozwala nie popełniać dwa razy tych samych błędów. Pozwala nam podjąć lepsze decyzje jutro na podstawie złych decyzji, które podjęliśmy wczoraj.
i tego typu sprawy. No to czemu się mówi, że nie myśl o tym? Tacy wielcy nauczyciele, nie? Mówią nam, nie myśl o tym, co było i co będzie, tylko o tym, co jest teraz na przykład. Co to za rada? Kandy dupy rozbić taką radę. Bo wszystko jest potrzebne. W ogóle z dużą taką... nie niechęcią, tylko no tak sceptycznie odbieram właśnie takie rady ludzi, którzy twierdzą, że to nieważne i to nieważne, tylko to ważne. Wszystko jest ważne. W praktyce się okazuje, że wszystko jest po trochu ważne. Oczywiście są rzeczy ważniejsze, mniej ważne, ale tak naprawdę dużo rzeczy jest ważnych. A nie tylko jedno. Ktoś się na czymś zafiksował, bo jemu coś tam w duszy gra i będzie cały świat przekonywał, że to jest najważniejsze, nie? Tak więc, tak to wygląda. Ja bym sobie chętnie łyknął kawki i chętnie bym sobie tutaj zapalił papieroska może. Więc zostawię was na moment samych i może zróbmy tak, że zostawię was z jakąś muzyką relaksacyjną. A potem przejdę do świadomości, może trochę o świadomości. Teraz było o mózgu, o świadomości, potem może o duszy, potem może jakieś wnioski, jakieś przemyślenia. Potem może wy się rozdzwonicie, możemy sobie posiedzieć trochę, nie? Mamy dopiero pierwsza godzina, młody czas. A ja chciałbym wam puścić taki coś dłuższego troszeczkę, nie tam 2-3 minuty, ale na przykład zobaczmy taki eksperyment. Mały. Zobaczmy, czy jesteście w stanie wytrzymać 10 minut na przykład. Czy się nie rozchorujecie, czy nie dostaniecie kwaśnej sraczki, czy nie zaczniecie sapać i czy nie zaczniecie prychać albo pisać mi na czacie, że co to ja tu przyszłem posłuchać głosu, a nie... No i czy wy w ogóle umiecie się skoncentrować na dłuższą chwilę? Czy umiecie... się wyciszyć i czy macie cierpliwości jeszcze troszeczkę? Bo współczesny człowiek to tak już, no, cierpi na takie właśnie braki, że wszystko tak mu się nudzi szybko i nie potrafi, jego mózg już w ogóle strasznie nie lubi bezczynności, wszystko mu się, jak nie biegnie, jak nie imprezuje, jak nie ćpa, jak nie krzyczy, jak nie ogląda czegoś, to mu się wydaje, że ja sam mam taki problem troszeczkę, a spróbujmy się zrelaksować może na 10 minut. Zamknijcie oczy, nie wiem, zapalcie sobie świeczkę. Zauważcie, jak się wyłączy prąd, jak nam wyłączą prąd, nie? Wiele razy tak miałem, tam nie zapłaciłem czy coś, to wtedy to niesamowicie się robi, nie? Wtedy są odmienne stany świadomości wręcz. No to spróbujmy się wyciszyć na chwilę. Posłuchajcie sobie spokojnej, relaksującej muzyki i zamknijcie oczy, pomyślcie sobie, zaglądnijcie trochę w głąb siebie. Może wam przyjdą jakieś ciekawe rzeczy do głowy, którymi się potem podzielicie ze mną i ze słuchaczami.

wiem, może sobie wyobraź człowieku, wyobraź sobie jeden z drugim, że właśnie orbitujesz gdzieś na jakiejś stacji kosmicznej, że oglądasz tą planetę z kosmosu, jest bardzo cicho i to by było ciekawe doświadczenie, chciałbym tak zaznać takiego stanu. Albo w tej komorze deprywacyjnej, nie mylić z deprawacyjną, komora deprawacyjna to taka, gdzie się zamykasz i się tam deprawujesz sam, oglądasz różne brzydkie rzeczy, to jest komora deprawacyjna, a to chodzi o deprywacyjną komorę. Ci już pobiegli grać w grę. Co robicie? Gramy w grę.

No, ciekawy, ciekawy wynik eksperymentu. Już paru słuchaczy zniknęło ze streama. No, nie świadczy to najlepiej o was, kochani, nie świadczy. Już głód narkomański na bodźce, niech gada coś. A to ja może przełączę, bo może tam u konkurencji coś gada, zadzwoni, ktoś beknie do słuchawki, bo tak to jakieś dziwne dźwięki takie. Ani to melodii, ani to jakiegoś rytmu, ani biciku, ani nic. Posłuchałoby się Krawczyka albo Maryli.

są takie właśnie teorie o tym, że jesteśmy takimi narkomanami trochę, głodnymi bodźców, że no, zauważcie, jaka dzisiaj jest twórczość, ogólnie taka, która nas właśnie cały czas stymuluje, chcemy być stymulowani cały czas. I coraz to nie jest dobre, bo coraz wyżej mamy ten próg wzbudzenia, nie? Coraz więcej potrzebujemy, żeby się pobudzić. Coraz większych emocji, coraz większych stymulacji. To jest smutne trochę. Tacy narkomani właśnie, niestety. Człowiek się nie potrafi już cieszyć prostymi rzeczami. Wyciszyć się, pobyć chwilę sam ze sobą, a takie chwile też są ważne, bo możemy wtedy właśnie zaglądnąć w głąb siebie i... No, na szczęście są wśród słuchaczy Nocnego Radia też i wyjątki, na przykład Niepowtarzalny Orgazm, który potrafi przy takich dźwiękach spędzić trochę czasu. Ja kiedyś więcej spędzałem, ale teraz właśnie za mało, zdecydowanie za mało i sam jestem zły na siebie, że ciągle musi coś trąbić, grać, gadać. I to nas pewnie blokuje trochę na jakieś głębsze przemyślenia, na jakieś refleksje ciekawe. Stajemy się takimi po prostu motorkami, motorki w dupie mamy, nie? Musimy cały czas biec, krzyczeć, śmiać się, gadać. Nie potrafimy się spotkać z drugą osobą i pomilczeć chwilę. Już chwila ciszy jest taka niepokojąca, nie? I ile razy się w duchu śmiałem po prostu... Zdrzemnąłeś się? To znaczy, że co? Że kanapkę z dżemem? Z dżemną się, dobra. No, ile razy taka dziwna sytuacja, nie? Że chwilka ciszy i ktoś już tak... A pogoda dzisiaj to taka, w sumie taka nijaka, nie? Nijaka. Albo tak chwila ciszy i... No, co tak nic nie mówisz? Marian, co ty tak nic nie mówisz? Ja tu bym nie mogła tak nic nie mówić. Jak człowiek jest zdrowy, to musi coś mówić. No Marian, no!

Właśnie, ciekawe są też te właśnie mantry, które... Chyba wibracja, właśnie wibracja men, to jest coś takiego, że... Wiecie, no, jak ja jak mantrę Keshe sobie śpiewam, to normalnie mózg wibruje i się wprowadza w jakieś dziwne stany od tych wibracji.

Jak się te takie trąby aborygeńskie nazywają? Jakieś tu-doridu, tu-ruduru, tu-taririru? Jakieś takie. Dobra. Kiedy policzę do trzech, wybudzisz się. Adin, dwa, trzy, cztery.

No, swoją drogą, takie stany hipnotyczne, autohipnoza, to też są ciekawe rzeczy. Próbowałem kiedyś autohipnozy. No i coś się dzieje, no wiedz, że coś się dzieje. Zresztą świadomego śnienia też tam trochę się uczyłem. W młodszym wieku udawało się lepiej troszeczkę te stany przywoływać, a out of body experience też ciekawa rzecz. No i myślę, że to wcale nie jest jakieś takie strasznie głupie, że od razu się śmiać z tego trzeba. Jest trochę tak, że kiedy spotykamy kogoś, kto jest powiedzmy taki mało ciekawa persona ogólnie, to potem przelewamy na te rzeczy, którymi on się interesuje, że tak jak on jest głupi, to też jest głupie, nie? A to niekoniecznie musi być głupie. Po prostu niektórzy przesadzają też, trzeba znać pewien umiar. Nie można się kopać, nie można kopać tego komputera. Jak normalny komputer sobie skopiecie, to też może wam się ciekawe rzeczy zaczną na ekranie pojawiać, nie? I powiedzmy, będzie Windows do góry nogami. Wow, jakie fajne. Albo, o, wuwuzele, tak. To chyba nie o te trąby chodziło. No, jak się komuś tak wuwuzelą zatrąbi do ucha, to też pewnie można go w ciekawe stany wprowadzić. Na przykład takie, że będzie słyszał tylko na jedno ucho. W ogóle dziwnie jest ta nasza głowa skonstruowana, tak by the way. Ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za wzrok gdzieś tam z tyłu. Może to natura tak zrobiła, że to, co mniej ważne tam, jakoś, nie wiem, to z tyłu, to, co ważniejsze z przodu, bo jak ktoś nas z tyłu zajdzie i nas tam się wkradnie nam do dupy, to coś tam, nie wiem. No w każdym razie, właśnie, no, świadomość. O tej świadomości się mówi jako o czymś takim niezwykłym, tajemniczym, czymś, co wymyka się tej przyziemnej rzeczywistości. A może niekoniecznie. Tu mam taki cytat z Michio Kaku. Nie zrozumiesz Michio Kaku bez dobrego baku, jak ja to mówię. No ale co tu mówi Michio Kaku o świadomości? Świadomość jest liczbą pętli sprzężenia zwrotnego wymaganych do stworzenia modelu swojego położenia w przestrzeni w stosunku do innych organizmów, a ostatecznie w stosunku do czasu. Ciekawa definicja, prawda?

0: i... Ale spróbujmy tak bardziej łopatologicznie podejść do tej świadomości, żeby skumać o co ho. I według mnie świadomość jest czymś, co da się jakoś w miarę normalnie wytłumaczyć. Ale też na przykład zgadzam się z tym, co powiedział Michio Kaku, że wszystko posiada jakiś rodzaj świadomości. I on podaje na przykład, że jego zdaniem posiada termostat świadomość. Jedną jednostkę świadomości. I taki termostat ma świadomość tego, że temperatura jest taka, a nie inna. No coś w tym jest, nie? A my mamy tych świadomości różnych rzeczy całą masę. Mamy tych jednostek, powiedzmy, nie jedną, a milion. I dodatkowo one jeszcze ze sobą współpracują, co daje jeszcze dużo, dużo ciekawszy efekt. I takie poczucie świadomości być może. No, może to jest mniej magiczne, mniej skomplikowane niż się wydaje. Michio Kaku to jest ciekawe rzeczy mówi moim zdaniem ogólnie. Sobie dzisiaj troszkę go posłuchałem. Też o snach ciekawie opowiadał. No i właśnie z tą świadomością jest związany ten płat czołowy ogólnie, o którym już wspominałem. I jego aktywność podczas snu jest wygaszona. No i my jesteśmy we śnie nieświadomi. A ktoś, kto uprawia ten, na przykład to świadome śnienie, to on sobie programuje mózg, że pobudza mu się i już. No, czy to nie można tak prosto wytłumaczyć, że zachowuje tą świadomość, bo po prostu pewna część mózgu pozostaje aktywna? Czy trzeba do tego dorabiać jakieś inne od razu wymiary, czary, mary, wiedz, że coś się dzieje i tak dalej? Moim zdaniem niekoniecznie. Bez tej świadomości to właśnie w snach reagujemy tak, że jesteśmy nieświadomi tego w ogóle, że śnimy, mimo że się dzieją dookoła rzeczy niestworzone. To my nie mamy nawet tej świadomości, że śnimy, ani tego, kim jesteśmy i tak dalej. No i robimy różne dziwne rzeczy, rzucamy się w wirwalki albo ruchamy wszystko, co na drzewo nie ucieka. Witam, a propos właśnie, to witam niepowtarzalny orgazm.
1: A propos ruchania, tak?
0: No tak mi się twoja ksywka kojarzy troszeczkę. Nie wiem czemu.
1: Być może słusznie. Dobry wieczór, redaktorze Krawiec, dobry wieczór, słuchacze. Taka refleksja mnie naszła właśnie w związku z tym, z tematem, jaki dzisiaj podejmujesz i w nawiązaniu troszkę do wiary katolickiej. Sam jestem osobą wierzącą, ale taka refleksja właśnie w tym momencie mnie naszła, że skoro ten Pan Bóg dał nam ludziom dobrą, niedobrą, tylko wolną wolę, to coś mi się tu troszeczkę nie zgadza, ponieważ nauka dowodzi, że zachowania agresywne mają u ludzi oczywiście, mają mocny związek z korą przedczołową. O ile dobrze pamiętam.
0: A nie zgadzim umysłem, który mamy nie, tam z tyłu właśnie. Gdzieś, bo on właśnie odpowiada za terytorialność, wiesz, za pogoń, za takie bardzo zwierzęce zachowania, takie wężowate właśnie.
1: Być może tam to też ma jakiś związek z tym, natomiast tutaj chodzi chyba o prawą część właśnie kory przedczołowej. I jeżeli ona jest albo nierozwinięta, albo uszkodzona, to mogą właśnie być powodowane w zachowaniu człowieka jakieś agresywne elementy. I to mi się coś troszeczkę nie zgadza. No bo teraz tak, jeżeli ten Pan Bóg dał nam tą wolną wolę, a rodzi się człowiek, który ma jakiś defekt, może niekoniecznie defekt, no dużo ludzi ma mniej pod rezonansem, jak się ogląda, mniej rozwiniętą tą część mózgu. Po prostu tam jest troszeczkę mniejszy ten obszar. No i to wynika z przyczyn takich czysto biologicznych. Ten człowiek się taki urodził, prawda? I ma jakieś tam już uwarunkowanie do tego, żeby reprezentować ten właśnie rodzaj zachowań i ten poziom agresji. No i teraz gdzie w tym wszystkim jest ta sprawczość Pana Boga naszego? Skoro ten człowiek od urodzenia, można powiedzieć, że jest skazany na to, że ma już w charakterze coś takiego, że a to podejdzie komuś, przypierdoli, a to nawet w skrajnych przypadkach poczuje jakąś żądzę zabijania na przykład. Nie? taka refleksja.
0: No, myślę, że masz rację. No, ciężko się z tym nie zgodzić, że jesteśmy bardzo uwarunkowani właśnie budową naszego mózgu, tym, jak on działa. Co prawda dużą rolę tu pewnie odgrywa wychowanie. No, jak mówiłem, mózg jest plastyczny bardzo i potrafimy się nagle, wiesz, zmienić. Potrafimy bardziej niż te zwierzęta. Można powiedzieć, że mamy o wiele większą wolną wolę jednak niż takie zwierzę, które jest bardzo zależne od swoich instynktów na przykład, a my potrafimy te instynkty wyhamowywać. Nie? No, niektórzy mniej, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej to robią. Tutaj Potrzeba napisał, że to jest najnowszy wynalazek, ta kora przedczołowa w sumie, i że my jako jedyne zwierzęta to mamy. Kurczę, no wiesz, ktoś wierzący pewnie by ci powiedział, że Pan Bóg jakoś cię predysponował, ale to dzięki wierze możesz ten mózg, wiesz, może nagle dokonać cudu, no nie wiem.
1: Ale wszystko można sobie jakoś tam wytłumaczyć.
0: Wszystko, no właśnie, ale w gruncie rzeczy my w ogóle bardzo niewiele naszych działań nosi znamiona tej takiej stuprocentowej jakiejś wolnej woli. Jesteśmy bardzo zależni od tego, od decyzji, które wcześniej podjęliśmy. Chodzi mi o to, że nasze decyzje są bardzo też związane z tym, co wcześniej przeżyliśmy, jak zostaliśmy wychowani, jakich wyborów wcześniej dokonaliśmy. To jest taki ciąg po prostu zależności, nie?
1: Dokładnie.
0: Więc gdzie ta wolna wola, tak bardzo reklamowana przez chrześcijan i tak bardzo podkreślana, że mamy to, tak jakbyśmy cały czas tej wolnej woli doświadczamy, a przecież wiele naszych decyzji jest też związanych z tym, z aktualnym stanem, w jakim jesteśmy, ze środowiskiem, w jakim przebywamy. Oczywiście możemy dokonać takiego wyboru, że zmienimy to środowisko też, nie? Więc no to taka ciekawa, filozoficzna trochę rozmowa w sumie też. No,
1: ale może ona zawierać błąd logiczny, ponieważ ja tak z góry zakładam, że właśnie człowiek rodzi się już z takim konstruktem organu, jakim jest mózg, a możliwe, że to nie zupełnie w ten sposób, że właśnie ta kora przedczołowa, ona kształtuje się na etapie wychowania, czyli człowiek rodzi się mniej więcej z jednakowym mózgiem, natomiast akurat ta część, powiedzmy, mniej się rozwija, czy tam zanika w wyniku właśnie tego, w jakim środowisku ten człowiek jest wychowywany. Może to być w ten sposób. A no już całkiem odmiennymi przykładami są po prostu osoby po wypadkach, nie? Na przykład w wypadku ktoś mocno uszkodził sobie głowę i właśnie akurat ten odcinek mózgu. No i niestety, ale po takim wypadku on już jest zupełnie innym człowiekiem, nie panuje nad swoimi agresywnymi zachowaniami, na ten przykład. No i gdzie w tym wszystkim jest ta ręka Boża? Przecież ten człowiek po śmierci będzie zgodnie z wiarą katolicką rozliczany przez tegoż sędzię najwyższego. I jak on wtedy spojrzy na jego dokonania właśnie po wypadku, nad którymi on już do końca nie ma kontroli, czy może nie ma tej świadomości, że robi coś złego, krzywdzi innych ludzi na ten przykład. No nie wiem, to wszystko jest bardzo takie zawiłe i myślę, że nie jedną minutę czy godzinę jeszcze spędzę nad myśleniem nad tym tematem, bo to bardzo ciekawe jest. Co prawda nie odwodzi mnie to od wiary, dalej jestem chrześcijaninem, katolikiem może trochę mniej, ale jestem wyznania chrześcijańskiego i wierzę w istnienie tego Boga, chociaż tutaj to, co zapisane jest w Biblii tysiąclecia, niekoniecznie też pokrywa się właśnie z odkryciami naukowymi i z takimi przemyśleniami, jakie tutaj mnie nachodzą.
0: Może powinniśmy bardziej jednak wierzyć we własne wnioski, w logikę, w racjonalne wytłumaczenia, bo chyba często odrzucamy tą brzytwę Okhama, jak jesteśmy właśnie wierzący bardzo, jak jesteśmy teistami, tak zwanymi teistami, no to wtedy nagle ta brzytwa Okhama nam wypada z ręki i odrzucamy, wiesz, najprostsze wytłumaczenia, których ty, myślę, dotknąłeś tutaj też i chyba niepotrzebnie trochę. Może instytucja duszy w ogóle została stworzona trochę po to, żeby tak oszukać, żeby nie było, że ten mózg takie ma znaczenie, nie? Że jest jeszcze dusza, jest jeszcze duch, a nie tylko mózg. A tak naprawdę wszystko zależy od mózgu, jak się zastanowić. Faktycznie osoba, która ma zniszczony mózg, już nie ma dużego pola do popisu, żeby dokonywać jakichś wyborów, jak ona się, powiedzmy, ślini tylko, nie? I robi... No to co, gdzie tu jest jakaś wolna wola, gdzie wybory, gdzie dobro, zło? To on po prostu chce na przykład pizzę tylko zjeść. Ma ochotę, wyciąga ręce. No i widzisz, a tu wiesz nagle, że większość wierzących, ja nie mówię teraz tylko o chrześcijanach, większość wierzących wierzy w to, że jest jeszcze coś oprócz właśnie mózgu, że jest jeszcze, no Egipcjanie już wierzyli w duszę i oni dziwnie do tego podchodzili, bo oni w ogóle odrzucili mózg, czego dowodem jest to, że wyciągali go przez nos podczas mumifikacji.
1: No tak, ponieważ się najprędzej psuł, nie? To były takie czysto praktyczne względy, po prostu mózg bardzo szybko ulegał zgniciu, w związku z tym trzeba było go stamtąd usunąć, żeby te zmumifikowane ciało się dobrze zachowywało, prawda?
0: I oni wierzyli, że dusza jest nierozerwalnie związana z ciałem, że ważne jest to ciało, aby dusza po śmierci prawidłowo się przeniosła, wiesz, tam do bogów, w zaświaty. A jednocześnie jakoś sobie wyobrażali, że ten mózg jest zupełnie nieważny. Z kolei u Słowian było ciekawie, ponieważ oni utożsamiali życie z tchnieniem, z oddechem. I tutaj widzisz, duch, dech, to chyba tutaj źródło słów, wydaje mi się, że jest właśnie taki. Dech, duch, dusza, to wszystko z tego samego podchodzi i to jest nasze słowiańskie, takie bardzo właśnie to słowo dusza, bo chyba od się wywodzi od właśnie od oddechu. Tak mi się wydaje. Mamy też wędrówkę.
1: Pana profesora Miotka zaprosić do tego, żeby nam wytłumaczył źródło słów właśnie słowa duch, dusza, ponieważ to takie mogą być tylko nasze dywagacje, niekoniecznie to oparte na faktach, że akurat od tego się wywodzą, prawda?
0: Nie, nie, nie. Gdzieś kiedyś czytałem o tym właśnie, wiesz, no, że dech, duch, właśnie, ale no może ktoś zmyślał też, no nie we wszystkie źródła trzeba wierzyć od razu, no ale mamy też tą wędrówkę dusz, nie, u buddystów, że nasze życie tutaj to jest coś, co, no nie tylko u buddystów, ta wędrówka dusz i doskonalenie się naszej duszy bardzo często się pojawia, że to życie tu na ziemi, rodzimy się jako taka biała kartka, doskonalimy się, ale to jest część większego planu, że to doskonalenie się może z życia na życie, w ogóle z wcielenia na wcielenie przechodzić. I my musimy się uwolnić z tego świata, z tego wymiaru, kiedy po prostu wypełni się misja, kiedy zdołamy się, wiesz, zdołamy dojść na pewien rodzaj świadomości i tak dalej. Bo wierzenia też są, kurczę, ciekawe i też jakoś się wiążą z tym tematem świadomości dzisiejszym właśnie. No, tak sobie myślę. A czy ty, powiedz, tak? Czy doświadczałeś czegoś takiego jak świadomy sen, wychodzenie z ciała, inne stany świadomości, tego typu rzeczy? Czy raczej jest ci to obce wszystko?
1: Inne stany świadomości po jakichś używkach typu Marii Muchanina, którą sobie gdzieś tam za młodu wstrzykiwałem. Też na palcach dwóch rąk można policzyć takie incydenty, ale miałem z tym do czynienia i faktycznie wtedy te stany świadomości są mocno odmienne, nawet poczucie grawitacji troszeczkę inne, takie wykrzywione, bardziej podobne do grawitacji Księżyca niż naszej ziemskiej. Takie różne dziwne doznania miałem. Natomiast nic takiego mistycznego, nigdy nie spotkałem Boga w używkach czy w snach na przykład świadomych właśnie. W ogóle nigdy nie śniłem świadomie, nie miałem czegoś takiego. Próbowałem swego czasu tam zgodnie z jakimiś poradnikami tych technik wychodzenia z ciała, ale to mi się nigdy nie udało, a że ja się dość szybko niestety zniechęcam, to po kilku próbach dałem sobie z tym święty spokój i w zasadzie tyle.
0: A myślisz, że o co tu chodzi w tym, o czym ostatnio, wiesz, już od dłuższego czasu jakby stworzył się taki podział, można powiedzieć, między słuchaczami różnych radiów i tak dalej. Jedni to są jakby ci, którzy bardzo mocno siedzą w tej, można powiedzieć, ezoteryce, w przemieszczaniu się między wymiarami, w komunikowaniu się ponadzmysłowym, nadzmysłowym jakimś, wychodzenie z ciała, właśnie świadome sny. No a inni z kolei bardziej tak twardo stąpają po ziemi, nie wierzą w takie rzeczy, uznają to za głupotę i reakcja troszeczkę w stylu, wiesz, matka wierzy, ćpiesz. Jak ty to wszystko postrzegasz, powiedz, te dwa światy?
1: O, to ciężkie pytanie. No, mi się wydaje, że większość ludzi właśnie dąży do tego, żeby sobie samemu udowodnić, że jest coś więcej niż ta nasza białkowa struktura tutaj na ziemi i po prostu jakoś już za życia próbują nawiązywać kontakt z tą drugą stroną, czy to kontakt właśnie w formie jakichś ezotrycznych tam działań, jakichś tarotów, które rzekomo są w stanie tutaj przybliżyć przyszłość, czy poprzez wiarę katolicką, czy muzułmańską, czy jakąkolwiek inną. No, staramy się nawiązać łączność z tym światem, o którym tak w zasadzie nic na dobrą sprawę nie wiemy, ale przypuszczamy, że on w jakiejś tam formie gdzieś jest. Oczywiście nie wszyscy tak przypuszczają. No, ci tak najbardziej twardo stąpający po ziemi, którzy twierdzą, że po śmierci nie ma już kompletnie niczego, no ci ludzie w moim mniemaniu oni są lekko nieszczęśliwi, no bo jednak wyobraźmy sobie takiego człowieka, który w swoim życiu praktycznie nie osiągnął niczego. Całe jego życie to była tylko praca jakaś prosta, wykonywana rutynowo, spłodził ewentualnie dziecko, miał tam jakąś żonę Halynę, z którą po 5 latach małżeństwa już popadł w taką rutynę, że tam było tylko cześć i dobranoc, nic poza tym. I Halyna, daje mi kanapkę. No i taki człowiek, jeżeli on nie ma jakiegoś przeświadczenia o tym, że coś po tej śmierci, czy po drugiej stronie, w jakiejś innej gęstości, jakkolwiek to nazwać, istnieje, tylko jest przekonany o tym, że po śmierci nie ma nic, zgnije jego ciało w ziemi i tyle, to jest człowiek nieszczęśliwy, bo on na łożu śmierci sobie powie, że sam przed sobą, że nic po nim nie zostanie, że on teraz już przepada w nicość i na tym świecie już nic po nim nie zostanie, nie zostawił żadnego dzieła, które będzie wspominane przez pokolenia. Bardzo smutny obraz. Natomiast no, to pocieszenie, jakie ludzie wierzący, czy ludzie właśnie związani z jakimiś tam ezoterycznymi klimatami, ta nadzieja na to, że coś tam jest wyżej, to jest coś pozytywnego. Myślę, że to nastraja też pozytywnie, chociażby właśnie w chwili, kiedy się trzeba z tym światem pożegnać. Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, nie?
0: No, tak, czyli może i pocieszenie trochę, może oderwanie od rzeczywistości, troszkę zbliżone do gry w gry, do grania w gry fabularne może, a może coś w tym faktycznie jest i nauka za jakiś czas, wiesz, nauka już dzisiaj, naukowcy już dzisiaj często takie tematy biorą na warsztat właśnie, czy powiedzmy fizyka kwantowa, tego typu rzeczy, no wiesz, to ja się na tym nie znam, ale słyszałem takie opinie, że ta granica między materią a czymś niematerialnym też zahacza o naukę. Ej, potrzeba, nie strofuj mnie, żebym nie mieszał, od razu się nie wypowiadał o nauki, bo on tu zaraz, o, krawiec o nauce, jak mu zaraz jebnę, a wiesz, a co ja się nie mogę sobie pogdybać coś, nie mogę sobie pofilozofować, nawet jeśli nie jestem ekspertem, no zaraz zadzwonisz, to się możesz wypowiedź, może się wypowiesz, a może ja cię zagnę też
1: czymś. Ja wchodził i udostępnię miejsca potrzebie, natomiast jeszcze dodam a propos tej fizyki kwantowej, my dzisiaj mówimy o fizyce kwantowej, a nie wiemy, czy za 100 lat na przykład nie będzie jeszcze jakiejś bardziej zaawansowanej fizyki nad tą kwantową, która jeszcze bardziej przybliży nas właśnie do jakichś wniosków prowadzących do tego, że coś po tej śmierci jest i może, no nie wiem, może w ten sposób, bo przecież no, najpierw mówiliśmy o zwykłej fizyce, teraz mamy mechanikę kwantową, o której jeszcze, nie wiem, 50 lat temu chyba raczej nikt nie słyszał, prawda? Może za te kolejne 100 lat będzie jeszcze jakiś inny, wyższy rodzaj fizyki, bardziej właśnie taki duchowy. Nie wiem, ciężko powiedzieć.
0: Ale czemu się często, wiesz, nie traktujemy jako czegoś śmiesznego rozmów o alternatywnych rzeczywistościach? O tym, że wszechświat może być nieskończony, co też ciężko jest zrozumieć. O zaginaniu się czasoprzestrzeni, o takich rzeczach, a jak wejdziemy, a śmieszy nas, że może istnieć, że mogą istnieć jakieś zaświaty. Przecież to jest tożsame na dobrą sprawę wszystko. I na tym samym jakby levelu. Ja tu nie widzę jakichś, wiesz, wielkich różnic, a tym bardziej takich, że to jest poważna nauka, a to już są jakieś błazeństwa, nie? I się naćpałeś. No to dziwne mi się wydaje, takie podchodzenie do sprawy trochę.
1: Znaczy samo myślenie o czymś takim jak nieskończoność, to w ogóle u mnie wywołuje jakieś takie dziwne pulsowanie w głowie. Czasami jak się za długo myśli o nieskończoności, to chyba można dostać wylewu, tak mi się wydaje. Ale to są bardzo ciekawe tematy i takie różne opcje, alternatywy, które są przedstawiane przez przeróżnych ludzi właśnie, czy to w takich niszowych stacjach radiowych, czy gdzieś tam w NTV, czy gdziekolwiek indziej. Tego wszystkiego słucha się bardzo przyjemnie. To można sobie usiąść na przykład spokojnie wieczorem, posłuchać takich wyobrażeń o tych alternatywnych rzeczywistościach i jakoś próbować sobie to wyobrazić, no ale niekoniecznie traktować to tego poważnie, prawda?
0: No nie wiem właśnie, tak się cały czas zastanawiam, czy poważnie, czy niepoważnie. Weźmy na przykład fabułę filmu 13 piętro, w której tak w uproszczeniu to jest taki protoplasta filmu Matrix, można troszkę powiedzieć w pewnym sensie, bo tam mamy do czynienia z symulacją w symulacji. Okazuje się, że nasza rzeczywistość, uwaga, spoiler, że nasza rzeczywistość jest tak naprawdę symulacją dla ludzi, którzy żyją już grubo, grubo w przyszłości, można powiedzieć, tak? I w ich świecie oni wnikają sobie do takiego świata jak nasz, żeby pobyć w takiej symulacji. I zaczęło się to kiełbasić, kiedy w tej symulacji ludzie, którzy są tworami na dobrą sprawę wirtualnymi, mają świadomość, ale są takimi jak takie boty troszeczkę i te boty my zaczęliśmy tworzyć własną symulację w tej symulacji. No i zaczęło się to troszkę kiełbasić. Wiesz, to jest to jakaś wizja, która mogłaby być prawdziwa. Wielokrotnie się zastanawialiśmy, czy nie żyjemy w symulacji. I już samo życie w symulacji, gdyby okazało się prawdziwe, daje właściwie dowolność w imaginowaniu sobie, czy to jest Bóg, czy zaświaty, czy coś, czy magia, bo w świecie nawet rządzonym przez konkretne prawa, przez fizykę i tak dalej, można stworzyć łatwo wyjątek. Ja w grze komputerowej, którą stworzę, mogę stworzyć wyjątek, że nagle nie obowiązują żadne prawa, bo ja mam jakiś cheat mode i robię sobie co chcę. Mogę jednocześnie, wiesz, spowolnić czas w ogóle, mogę odwrócić czas, mogę bardzo dziwne rzeczy robić, które są niewytłumaczalne dla... A wymyślmy sobie symulację, którą my stworzyliśmy dzisiaj w naszym tutaj świecie, do której sobie wnikamy dla relaksu, dla rywalizacji, dla różnych celów. I w tej symulacji, którą my stworzyliśmy, żyją sobie boty, programy, sztuczne inteligencje, które nie zdają

0: mamy świadomość, mamy, wiesz, działamy normalnie jak pewne istoty, podlegamy prawom różnym, ale wiesz, to ci bogowie tu sobie wnikają i to oni rywalizują o to, kto lepiej ten świat ukształtuje, tak jak chce, bawią się wpływem na ten świat, tak jak my bawimy się sandboxami trochę w grach komputerowych.
1: Właśnie tak już całkiem na zakończenie ci powiem, że ten opis bardzo mi pasuje do gry Minecraft, bo nie wiem, czy jest ci znane takie zjawisko, ale w tej grze ludzie również tworzyli własne wirtualne takie światy, bo tam masz tą elektronikę, prawda? Tam możesz zbudować wewnętrzny komputer, czyli masz komputer, w którym masz zainstalowanego Minecrafta i jeszcze w tym Minecrafcie kolejny komputer, który również wykonuje jakieś tam obliczenia, czy na przykład obsługuje jakieś pistony, no przeróżne cudawianki. I te komputery, które były tam budowane przez tych graczy, potrafią być naprawdę bardzo zaawansowane. Może nie do tego stopnia, żeby już udało się tam stworzyć kolejny wirtualny świat jakiś, nie? Natomiast no jest jakaś pewna analogia w tym opisie, który przytoczyłeś, nie? Właśnie do gry Minecraft. No, to, tam że też jest zabawa w Boga troszeczkę.
0: To, że tworzymy sami, że myślimy już nad tworzeniem symulacji, bo wirtualna rzeczywistość to już jest, można powiedzieć, że zaczątek takiego stanu, w którym powstanie w końcu jeden wielki wirtualny świat, w którym będą właśnie boty, programy tak zaawansowane, że możliwe, że pozbawimy ich tej świadomości, że uczestniczą w jakiejś grze i dla nich to będzie normalny świat. I to by wskazywało, że bo jak my tworzymy symulację, to bardzo prawdopodobne jest, że nad nami jest jeszcze jakaś symulacja, bo wiesz, z reguły tak w przyrodzie jest, że mamy ten taki fraktal. Jest elementy takie same zagłębiają się jeden w drugim. One są tylko po prostu z poziomu na poziom prostsze. Myślę, że wiesz, co mam na myśli, nie?
1: Wiem, to jest bardzo interesujące ćwiczenie dla mózgu. Można sobie głowę rozsadzić po prostu, myśląc o tego typu kwestiach, ale to są tematy interesujące i bieżące, bo to może jeszcze za naszego życia będziemy świadkami właśnie rozwoju w tym kierunku, prawda? Mocnego rozwoju. Dobra, Krawcze, ja muszę kończyć, jestem w pracy i właśnie ta praca mnie pomału zaczyna wzywać.
0: No słyszałem tam, że cię w tle właśnie wzywa coś tam.
1: Tak, kolega wzywał. Dokładnie.
2: Chłopak.
1: Nie, chłopak.
0: Dobra, dzięki za
1: telefon. Zrobi wesoło, ogólnie super się rozmawiało. No i liczę, że audycja się nie skończy przed godziną 6, bo o tej godzinie właśnie kończę pracę, żebym miał czego słuchać, no.
0: Ja, na pewno.
1: Dobra, pozdrawiam, dzięki. Do usłyszenia.
0: Dzięki, trzymaj się, cześć. No, może zadzwoni ortodoks, tutaj naukowy, bo potrzeba to jest taki jakby taki ortodoksyjny Żyd, odpowiednik. On też ma te pejsy, twardo się trzyma zasad swoich żydowskich, naukowych. To jest taki właśnie taki pejs, taki Facebook. No i on tu będzie wszystko negował, co wykracza, chociaż odrobinę poza obecny stan wiedzy, ponieważ obecny stan wiedzy jest tym, co mówi nam najwięcej o świecie.
3: Assalamu alaikum. Życzę wam wszystkim bardzo udanego Ramadanu. Mam nadzieję, że zrzucacie kilogramy dla Allaha i że wytrzymujecie w poście od świtu do zmierzchu. Przyznam szczerze, że sam sobie zrobiłem takie małe wyzwanie. Polecam.
0: I jak?
3: Najbardziej irytuje niemożność picia, bo nie możesz szklanki wody wypić. I nie wiem, czy w tym wytrzymam, natomiast...
0: A masz tak jakiegoś goja takiego, który tam ci włącza komputer, coś? Nie wiem.
3: Nie, to nie na tym to polega, to jest inna religia.
0: No tak, wiem, ale jak już tak się w takie zabawy bawisz, to myślałem, że może masz jakieś takie też jazdy.
3: Znaczy wiesz, no zdrowotnie, że tak powiem, chcę zobaczyć, przeżyć ten post po całości. Zobaczymy, ile dam radę. No widzę, że prawdopodobnie z tej wody będę się jednak musiał przełamać, choćby z przyczyn zdrowotnych, ale no niezła próba charakteru. Polecam, naprawdę polecam. Katolickie posty się przy

0: Chowają.
1: No, znamy takiego jednego osobnika, który od wielu lat pije tylko Coca-Colę i twierdzi, że świetnie mu to robi na zdrowie. Że to jest...
0: Czekaj, bo sobie całkiem czat zamknąłem. W każdym razie ładnie wyczuła się etymologia słowa dusza. To przede wszystkim czapki z głów, bo właśnie to pierwotnie było tchnienie życia. Zaczęło się od oddechu właśnie i później przeszło od czegoś materialnego, coś co możemy zauważyć i właśnie się skończyło na niematerialnej duszy. Także dusza faktycznie, zanim jeszcze została zagarnięta przez nie wiem, przez religię głównego nurtu, no to właśnie było to tchnienie życia. Dusza była tym, co odróżniała istoty żywe od nieżywych. Co, jak można oczywiście zaznaczyć, oznaczało, że koty, psy czy inne zwierzątka również dusze jak najbardziej posiadały, bo oddychały.
1: Czyli wszystko, co oddycha, a czy rośliny nie oddychają w pewien sposób?
0: No właśnie, to jest kurczę ten problem, bo w momencie, kiedy wymyśliliśmy słowo dusza, to nie wiedzieliśmy, czy rośliny oddychają. Natomiast bardzo mi się podoba ta definicja, nie w zasadzie definicja, tylko interpretacja Michio Kaku, że nawet ten termostat będzie miał jakąś świadomość. Tak naprawdę każda materialna cząstka będzie miała jakąś świadomość, bo każda materialna cząstka będzie miała pewną energię. I z tym się wiąże takie, wiesz, takie moje pojmowanie, moje takie ateistyczno-naukowe pojmowanie duszy jako właśnie bytów energetycznych. I nie jestem w stanie wykluczyć, że istnieje jakiś sposób, żebym przeszedł do jakiejś supersymetrii ze splątanym mną gdzieś w innym świecie, w jednym z tych sześciu niewidzialnych wszechświatów. Właśnie w momencie śmierci. Tego wykluczyć nie mogę, tylko że no, nazywanie tego, opisywanie tego normami ziemskimi za bardzo nie ma sensu, no bo tam będą się rządziły zupełnie...
1: Wymiękasz?
0: Co wymiękam?
1: Mówisz, że nie ma sensu opisywać, bo...
0: Nie ma sensu opisywać, nie mamy aparatu poznawczego. Nie możesz powiedzieć, co będzie się znajdowało w tamtym wymiarze. Nie, to nie jest,
1: wymiękasz.
0: Że jak wymiękasz? No stary, ty nie jesteś w stanie powiedzieć, co się dzieje w tej chwili w Nowym Jorku, a mi każesz opisywać inne wymiary, no.
1: No wiecie, jaki... No wymięk całkowicie, po prostu nie czuję się na siłach w ogóle. Człowiek za głupi jest, nie zrozumie, to nie ma co w ogóle.
0: Może mam dzisiaj taki troszkę za głupi dzień.
1: Nie, po prostu ty się boisz fantazjować, man. Też szkiełko, wiesz... Z pana Kleksa, musisz popatrzeć przez to szkiełko. To szkiełko wszystko potrafi. Weź se zajaraj, mento, może ci się wyobraźnia trochę wyostrzy, bo ty tak się boisz fantazjować, bo się boisz, że przestaniesz być naukowy.
0: Znaczy nie boję się fantazjować i też mi się zdarza latać po kosmosie, o czym niektórzy wiedzą, o czym chyba wszyscy wiedzą, bo to żaden sekret. nie robię z tego jakiejś afery, natomiast nie boję się fantazjować, ale też nie boję się fantazjować w pewnych określonych granicach, gdzie czuję się zwyczajnie pewnie. Bo wiesz, bo możemy sobie tutaj pozwolić na jakieś tam dziwne interpretacje, na energię negatywną wielkości samochodu ciężarowego, na otwieranie czakramów i tak dalej. Natomiast ten świat, który jest tutaj, który jest tak choćby tak wiesz, tak pomiędzy... Bardziej lubię hard science fiction niż takie kompletnie wybujałe obłoczki.
1: Niż fantazje ze spoconymi karłami i lafiryndami elfimi.
0: No właśnie, bo ten nasz świat jest fascynujący. No właśnie, ale wracając do tego twojego nieszczęsnego mózgu, bo tak, dzisiaj tak troszkę pływasz między świadomością a mózgiem fizycznym, to tak gwoli ścisłości naukowości, bo to no troszkę, no, gwoli ścisłości i naukowości nasz mózg jest wykształcony ewolucyjnie, czyli nie mamy tych obszarów tak rozłożonych dlatego, że nie wiem, czy coś było fajniej schować pod spodem, coś fajniej było położyć na wierzchu, tylko i wyłącznie dlatego, w jakiej kolejności się rozbudowywały, w jakiej kolejności były nam potrzebne. Wzrok był nam potrzebny stosunkowo wcześnie, a ten najbardziej skomplikowany hipokamp w środku sobie rósł i tam wymyślał nowe, fajne rzeczy wokół siebie. I rozpychał, dlatego między innymi zmysły wszelkiego rodzaju mamy najbardziej wypchnięte na zewnątrz, gdzie powinniśmy tak sensownie mieć je bardziej ukryte, żeby tam nic nam nie zrobiło żadnej krzywdy.
1: A informacje gdzie są? Gdzie jest ten twardy dysk? Czy to jest kora mózgowa na zewnątrz?
0: To znaczy, informacje są przede wszystkim wszędzie. Sam niedawno dość boleśnie tego doświadczyłem, gdzie miałem przez krótki czas problem z pamięcią krótkoterminową, gdzie nie mogłem sobie, no poczułem jak to może dokładnie działać, tak? Natomiast o tej korze, o której korze przedczołowej, o której mówił wcześniej niepowtarzalny orgazm, jest to swego rodzaju pamięć operacyjna, pamięć robocza, taki nasz RAM, w którym impuls wskakuje i on tam ma troszkę czasu, żeby się przetworzyć, tak? I na przykład jeżeli właśnie zaatakuje nas coś z gadziego mózgu, to wtedy ta kora przedczołowa robi jako taki uspokajacz, jako taki analizator i później wypuszcza. Jeżeli uszkodzimy tę korę przedczołową, no to wtedy mózg będzie próbował się naprawić tak jak potrafi tymi neuronami, które mu zostaną. Więc ten filtr zostanie bardzo skrócony, no i taka osoba będzie dużo bardziej impulsywna. Tak jakby się zastanowić, ile rzeczy przetwarza nasz mózg w każdej chwili. Samo to, ile mięśni w tym momencie kontrolujesz, żeby się nie wywalić na głupi ryj na tę klawiaturę, ile mięśni musisz kontrolować, żeby ułożyć swój język, wargi do tego, żeby powiedzieć kolejne słowo. Ile musisz krwi przepompować, żeby zrozumieć każde z tych słów, każdy konstrukt, każde zdanie, które buduje nie do końca poprawnie, bo to jest rozmowa live, tak, ale w dalszym ciągu jesteś to w stanie zinterpretować. Mimo że zostaliśmy wychowani w troszkę innych klimatach, w troszkę innych językach, mamy różne wykształcenie, w dalszym ciągu jesteśmy w stanie się porozumieć. I ilość informacji, która przeskakuje w każdym momencie, jest tak bardzo niewyobrażalna, że no, ciężko jest stwierdzić, że okej, tutaj jest pamięć. Nie, to tak nie działa, to nie jest pecet.
1: To jest w ogóle strasznie niesamowite, jakie zdolności ma ten nasz mózg, na przykład jakie potrafi wygenerować światy, bohaterów niezależnych i tak dalej, tworzyć między nimi interakcje na zasadzie trochę takiej stworzenia w locie gry komputerowej podczas snu, nie? Wiesz, kiedyś opowiadałem sen, że przyśnił mi się cały team różnych osób związanych tutaj z radiami, wiesz, ty byłeś tam nawet też. Co ciekawe, czasem mi się śnisz, no dużo tu gadamy, dużo współpracujemy, to czasem się pojawiasz bez podtekstów tu seksualnych.
0: To wcale nie brzmi pedalsko. Jest pierwsza 55, możemy sobie pozwolić.
1: I to jest ciekawe, jak mi się śnią te osoby. Na przykład ty mi się śnisz w jakiejś, wiesz, masce, jakiś taki dziwny. W ogóle coś, w ostatnio znowu się pojawiłeś, coś mi ukradłeś, ale... I zostawiłeś też coś. Zawsze taki dwuznaczny jesteś, wiesz? Coś ukradnie, coś da. Tu zdradzi, ale nie do końca. Coś tam się jest, ale nie ma. Taki, wiesz, zawsze na dwoje babka wróżyła.
0: No cóż, no, fajna taka ekspresja lęków. No ja też chyba jestem dzisiaj w takim dość filozoficznym humorze, też między innymi ze względu na ten sen, który opowiadałem po swojej audycji, który naprawdę bardzo mocno mnie poruszył i po audycji też chwilkę sobie porozmawiałem z jednym z naszych słuchaczy, który odezwał się do mnie na brief. Troszkę sobie o świadomym śnie porozmawialiśmy i tak też jak rozmawialiśmy, troszkę sobie powspominałem dokładniej ten sen, jak właśnie jechałem z tym taksówkarzem, jak go pytałem w ogóle, bo to opowiadając to na żywca, to w zasadzie opowiadałem to, co miałem zapisane na tych notatkach, tak? Ale jak mi koleś opowiadał, że właśnie tutaj to była dawna dzielnica żydowska, która została zniszczona podczas wojny, później zalęgli się tutaj Cyganie, później ci Cyganie uciekli i weszli jakieś takie nowobogackie, po prostu całą pieprzoną historię jednej dzielnicy miasta mi opowiedział, dzielnicy miasta, które nigdy nie istniało i nigdy istnieć nie będzie. To jest naprawdę piękne, ale w dalszym ciągu, mój drogi Krawcze, jest to w granicach naszej, mojej wyobraźni, ale w dalszym ciągu w granicach naszej fizyki. Bo tak jak mówiłeś jeszcze o tej grze komputerowej, gdzie możesz mieć jako twórca jakiś taki god mode i spowolnić czas i tak dalej, ale jeżeli w tej grze nie zaprogramowałeś sobie, że masz czołg, to nie możesz sobie wygenerować czołgu nagle. Musisz zatrzymać grę, dokodować czołg i musisz włączyć ją raz jeszcze.
1: Fakt. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Czas możemy spowolnić tylko w single playerze, a w multi Massive Online, gdzie żywi ludzie z nami grają, już tego czasu nie spowolnimy.
2: Ale ty twierdzisz, że w ogóle jesteś?
1: A powiedz, jak to jest z fotonami na przykład? Czy fotony nie są czymś takim, co zahacza o tą granicę fizyka, metafizyka troszeczkę? Tak dzisiaj się słuchałem.
0: Znaczy, coś takiego. Przede wszystkim tak, jeszcze wracając do wątku orgazma, nie będzie już nic poza fizyką kwantową, chyba że odkryjemy, że żyjemy w symulacji, ponieważ fizyka kwantowa odkryła rzeczywistość na niepodzielnym już dalszym, że nie możemy dalej jej dzielić. Nie dlatego, że nie wiemy, bo tak było na przykład z atomem. Sama nazwa atom oznacza z greki niepodzielny, czy coś takiego, czy jednolity, ale to się wiązało z niewiedzą. My mamy konkretne wyliczenia, konkretne dowody oparte na zderzaczach hadronów i tak dalej, gdzie wyliczyliśmy, że faktycznie nie ma nic dalej, nie ma żadnego budulca dalej, że tutaj stawiamy kropkę. Ale to jest nasz wymiar, to jest nasz wszechświat. Nie ma powodu, żeby twierdzić, że inne wszechświaty nie istnieją. I tak właśnie dzisiaj mnie zastanawia, czy tak jak na samym początku mówiłem, że być może jakieś takie splątanie, ale właśnie nie z nami tutaj, z jakimś fotonem tutaj obok, ale z fotonem w innym wszechświecie. A wracając właśnie do samych fotonów, tutaj mylisz bardzo, bardzo dwa pojęcia, ponieważ fotony, czyli lekcja podstawówki, fizyka mniej więcej 8 klasa, wtedy kiedy poszedłeś z pokrzywami do Agnieszki. Zasadniczo fotony były interpretowalne i dostrzegalne taką starą newtonowską fizyką, bo fotony to jest światełko, które nam się odbija, które tutaj do nas dociera, ale oprócz tego fotony niosą ze sobą dodatkową informację, dodatkową energię. Nie mam głowy do tego, żeby o tej porze teraz to tłumaczyć. Pogadamy za 100 lat na ten temat, potrzeba. Mam nadzieję, że się spotkamy, mam nadzieję, że na antenie Nocnego Radia, mam nadzieję, że na FM-ie, albo przynajmniej na jakimś międzygalaktycznym. Oh yeah. W każdym razie tutaj nie ma żadnej metafizyki. Tutaj po prostu się zbiła stara fizyka, bo eksplorowaliśmy fotony odkąd tylko istnieją, bo to jest coś, co widzimy. A potem się okazało, że możemy się dowiedzieć na ten temat jeszcze więcej, więc nie do końca rozumiem tutaj powiązanie z metafizyką.
1: No, wiesz, nie pamiętam właśnie dokładnie, co mówił naukowiec na ten temat, ale snuł takie dziwne wizje, że z tym fotonem to jest jakoś dziwnie, że on, nie wiem, no właśnie nie pamiętam, wiesz, ale w każdym razie zahaczało to jakoś o metafizykę i on dosłownie to stwierdził, że to tu jest jakaś taka granica dziwna, że wiesz, że ten foton ma takie właściwości, że to mu przywodzi na myśl tylko te zjawiska jakieś niewytłumaczalne i istnienie. I nawiązywał wtedy, to był program o świadomości, o zaświatach, o duszy, o takich sprawach. No i też ciężko mi zrozumieć tak troszeczkę do końca, czemu u ciebie nie ma tego takiego...
0: Może dlatego, że wiem więcej o fotonach.
1: No, znaczy, czemu ogólnie nie dopuszczasz tego, że jest ta fizyka, materialność i nagle przeskok, nie? Bo coś się kończy i zaczyna się coś nowego poza granicami tej materialnej rzeczywistości, że jest jakieś płynne przejście, takie wrota, wiesz, nie? Takie dziwne właśnie wrota. W naszym mózgu też są takie tajemnicze rzeczy, a szyszynka na przykład, nie? Która... też według niektórych wierzeń jest tym jakimś łącznikiem ze światem duchowym. To i jej aktywność, wydzielanie DMT ma związek z narodzinami, ze śmiercią. Czy nie mogłoby być tak, że powiedzmy są jakieś takie wrota do wyjścia z tej symulacji, na przykład w postaci jakiegoś punkcika w naszym mózgu, coś takiego, nie?
0: Wiesz, to jest ten problem, że ten punkcik musiałby być jakąś taką osobliwością, jakąś taką maleńką czarną dziurą, która miałaby odrobinkę inne prawa fizyki.
1: No widzisz, masz jakiś trop, nie?
0: Tak. I gdyby tak się stało, w tym momencie zacząłbym się zapadać. I w mój mózg, moja czaszka, moje ciało, moje najbliższe otoczenie zostałoby skonsumowane i ta czarna dziura bardzo szybko by się wyparowała i tyle by było z całej afery.
1: No może to myślenie teraz, które przedstawiasz, to jest trochę na zasadzie, że gdyby Ziemia była okrągła, to byśmy pospadali, a jakby się kręciła, to by nam się żygać chciało. No taki był kiedyś stan wiedzy ludzi, którzy bardzo twardo podchodzili, wiesz, do wiedzy, do nauki. No, też tak
0: znaczy, wiesz, ale... To znaczy, mogli sobie myśleć, okej, okay, ale my mamy to udowodnione, tak? My mamy udowodnione, jak może działać wszechświat w naszym bezpośrednim otoczeniu. Co możemy dotknąć? Co może znajdować się w naszym wszechświecie? I nie możemy sobie... Wiemy na 100%, wiemy na stówę, że każde miejsce we wszechświecie, które jesteśmy w stanie dostrzec przy użyciu teleskopu czy czegokolwiek innego, będzie zawierało dokładnie te same pierwiastki, które mamy, ten sam układ Mendelejewa, nieważne, że opisane inaczej, te same zasady fizyczne, liczba pi będzie wynosiła tyle samo, liczba fi będzie wynosiła tyle samo, wszelkie stałe matematyczne będą wynosiły tyle samo. Ponieważ jeżeli by się chociaż odrobinę zmieniły, ten wszechświat nie miałby prawa istnieć. Zasada antropiczna, panie. Mówi to panu coś?
1: No to też jest na swój sposób niesamowite. Zarówno to, co powiedziałeś, że drobna zmiana by już tak wiele zmieniła, jak i, wiesz, teoria wielkiego wybuchu też jest na swój sposób niesamowita i dla mnie jest tak samo niesamowita, jak jakiś mistyczny akt stworzenia. To, że z kubki energii powstaje co? Cały świat, w którym są uczucia, w których ludzie tworzą wiersze, pomagają sobie, związki, wiesz, jakieś partnerskie, sztuka, z kubki energii, tak? To, jakie to niesamowite jest.
0: Ej, żeby było śmieszniej, jesteśmy malunkim punkcikiem na wygwizdowie galaktyki. Wśród miliardów innych galaktyk.
1: Wieśniakami takimi na peryferiach. Z których się śmieją, że takie mają statki kosmiczne pierdzące. A czy budowa atomu nie przypomina układu gwiezdnego?
0: Nie, absolutnie nie. Jest to bardzo stary koncept, że to są takie powłoczki, które sobie są, tak, i że tutaj sobie tak że elektrony sobie orbitują troszkę jak planety wokół tego. To jest kompletnie błędne. Jest to uproszczenie, które się stosuje w szkole podstawowej, żeby po prostu dzieciaki były w stanie to zrozumieć.
1: Czyli tam, gdzie zatrzymałem się. A jak wytłumaczysz na przykład fenomen ayahuaski? Ja lubię takie rozmowy. Sceptyk z otwartym umysłem, prawda? Zatwardziały sceptyk.
0: Jeżeli chodzi o używki, mój drogi, to nie jestem sceptyczny, więc wiesz.
1: No to jak ty sobie tłumaczysz na przykład to, że pod wpływem ayahuaski spotykamy jakichś duchowych przewodników, niczym takie anioły z chrześcijaństwa, takich nauczycieli, wiesz, jakieś zwierzęce, awatary, które nas czegoś uczą, które nam przekazują konkretną jakąś wiedzę, wiesz. Myślę, że tu też chyba czegoś nie do końca ogarniasz to chyba. Czy potrafisz sobie to jakoś wytłumaczyć racjonalnie?
0: Zacznę bardzo dobrym przykładem. To, jak wygląda Helisa Dena, któryś z tych naukowców, który dostał Nobla, oficjalnie w jednym wywiadzie stwierdził, że zainspirował go do tego trip na LSD, gdzie właśnie w ten sposób sobie zwizualizował, jak wygląda DNA. I od tego można się powiedzieć wszystko, można by powiedzieć, wszystko się zaczęło. Rewolucja, którą dzisiaj mamy w nauce. Natomiast z prywatnych doświadczeń i z tego, co wiem na ten temat, wynika mi raczej, że na pewno posługujemy się pewną symboliką. I jeżeli to, co zawsze powtarzam w tego typu doświadczeniach, przede wszystkim pozbawiasz się możliwości okłamywania samego siebie. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która dość dobrze sobie wypracowała jakieś takie manewry unikowe, żeby sobie radzić w cywilizacji, możesz mieć problem z tym. żeby przestać siebie okłamywać. Więc twój cony mózg, kompletnie zmuszony do tego, żeby ci wyrzygać w prawdę, prosto w oczy, czemu nie miałby ci stworzyć takiego złego wilka przewodnika, który ci wytłumaczy: ej stary, to jest to tak, tak, tak, tak i tak, tylko się nie odważasz do tego przyznać. Ty to dawno wiedziałeś, tylko się boisz stwierdzić, że tak naprawdę jest.
1: No to by mogło się trzymać kupy, ponieważ my nieświadomie zbieramy całą masę informacji, których nie używamy, do których ma dostęp, powiedzmy, podświadomość i może to zostaje uwolnione, zaglądamy. To jest komunikacja, można powiedzieć, mózgu z samym sobą troszeczkę, taki dialog nie nas, tylko naszego mózgu z samym mózgiem.
0: Ja naprawdę kocham moją podświadomość, kocham moją intuicję i dbam o nie jak tylko umiem, bo zdaję sobie sprawę z tego, że na co dzień one robią za oczyszczalnie ścieków, że ja dostaję to, co najfajniejsze, to moje ego, a one muszą to wszystko filtrować, coś tam zahaczą, coś tam ten i od czasu do czasu trzeba po prostu o nie zadbać, tak uczciwie z nimi pogadać. A i było coś tam fajnego? No nie było. No, może się zajmiemy czymś innym, nie? I jak najbardziej warto się zaznajomić z tymi swoimi pokładami mózgu, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, mózg potrafi naprawdę bardzo dużo i samo to, że trzyma ci w tym momencie zwieracze i nie masz brązowo pod krzesłem, jest naprawdę dziełem sztuki. Żaden komputer by tego współcześnie nie był w stanie zrobić.
1: Doktor Ethan Hofer badał właśnie wpływ ayahuaski na świadomość z użyciem EEG, czyli elektroencefalografu, i podczas jednego z transów ayahuaskowych okazało się, że pobudzane są te partie mózgu, które normalnie są praktycznie nieużywane. To jest też dziwne, że natura nam dała takie i receptory, i takie partie mózgu, które są, wiesz, jakby stworzone do tego, żeby te substancje zażywać, bo po co to naturze jest w ogóle? Ja rozumiem, że rozmnażać się, że szukać pożywienia, a ćpać? Matka natura wie, że ćpiesz?
0: Pozdrawiamy mamę naturę. Mamo naturo, nie zabijaj mnie dzisiaj, proszę, wrócę późno do domu i oddam pieniądze za taksówkę. A przede wszystkim ewolucja działa dużo wolniej niż kultura. I myślę, że używanie jakichś tam roślin magicznych było w naszym życiu od bardzo dawna. Musiałbym sprawdzić, bo na pewno ktoś mądrzejszy, szczególnie o tych receptorach kanabinoidowych, napisał dużo bardziej, dużo więcej mądrzejszych rzeczy niż ja byłbym w stanie powiedzieć, bo to w zasadzie to i receptory opioidowe, które z kolei receptory opioidowe, które mają na celu wyłączyć nam ból, które sobie fajnie wykorzystujemy, jeżeli ciężko chorujemy, ewentualnie kiedy jesteśmy uzależnieni od heroiny i chcemy się zabić w ciągu kilku lat. Natomiast receptory kanabinoidowe są dość ciekawe, bo nie ma takiego pierwotnego jakiegoś zastosowania. W odróżnieniu od ayahuaski, bo ayahuaska jest czymś, co ci, podobnie jak LSD, podobnie jak DMT, działa agonistycznie do twoich neuronów. Działa troszkę jak serotonina, wszystkie te neuroprzekaźniki, tak jak masz drut miedziany, tak, który musi mieć określoną średnicę, żeby przepłynął przezeń prąd o natężeniu 1 ampera, tak? No to jeżeli go schłodzimy, to wtedy mamy nadprzewodnik, który może tym samym drutem puścić 10 amperów. I mniej więcej tak działają właśnie psychodeliki. Robią nam nadprzewodnictwo w mózgu. I dzięki temu to wszystko zaczyna działać dużo szybciej, pojawia się uczucie echa, jakichś takich śladów i tak dalej, które też są elektrycznym światem, śladem, które dowodzą też tego, że nasze bodźce to nic innego jak właśnie te impulsy elektryczne, które przepływają przez nasz organizm, ale mamy troszkę większe przewodnictwo przez pewien czas, dzięki substancji.
1: Dzięki warstwie nano i technologii kaszy. Właśnie widzisz, magraf, widzisz, to jest jak ludzki mózg i robiąc warstwę nano, to już też tak stymulujesz tego magrawa i rozumiesz. No, a co myślisz o takich wizjach i takiej wiedzy bardzo dziwnej, egzotycznej, która sprawia na przykład... No ten wspomniany dr Hofer opisywał też, że widział jakieś kwiaty mocy, które pokazały mu różne odcienie miłości i rodzaje tej miłości, skojarzyły je z kolorami. I tu mi się przypomniała znajoma, która ma taki talent, który nieraz się u ludzi pojawia, że potrafią dane słowa związać z kolorami też. Widzisz, taka...
0: Synestezja, kurczaki, zapach kurczaka jest pomarańczowy. Tak. To się nazywa synestezja i mam to. I tak, i jest to wkurwiające.
1: To nie wiedziałem, że to masz, ale jaja. A krawiec jaki ma, jaki ma kolor? Zobaczymy, czy się będzie zgadzało z tamtymi.
0: Nie chciałem powiedzieć, że brązowy. Nie znam twojego koloru.
1: No brązowy właśnie, to też usłyszałem, że taki gówniany, brązowy.
0: Znaczy, to była moja pierwsza myśl, ale to bardziej mi zapach się kojarzy z barwą. I to nie jest tak, że brązowy to musi być gówno i tak dalej. A czasami jeszcze smak wchodzi w takie trzy zmysły, które nie do końca daje się je rozdzielić. W każdym razie pieczony kurczak jest pomarańczowy za każdym razem. I nie może być inaczej. Słońce też jest pomarańczowe, nawet jeżeli jest białe. I to wkurwia. To naprawdę wkurwia.
1: A, bo ty tak sobie szydzisz, że...
0: Nie, absolutnie, a
1: trawa ma kolor zielony, tak?
0: Nie, absolutnie sobie nie szydzę. Nie wiem, nie czuję tego zapachu w tej chwili, tak? Zresztą troszkę...
1: Kurczak jak się posmaży, to pomarańczowy faktycznie jest.
0: Mhm. Nie chcę, żeby to wyszło na szyderę. Natomiast staram się nie zapamiętywać takich rzeczy, bo to naprawdę strasznie miesza ci w głowie.
1: Aha. Czyli naprawdę, no. Ale jaja. No, to jest taka dziwna wiedza.
0: Jest to wkurzające, bo kiedy chcesz drugiej osobie opisać coś, tak? Opisać jakiś kolor, tak? I zaczynasz mówić mu smakami albo zapachami, tak? To ta osoba nie rozumie. I musisz się nauczyć po prostu to jakoś ogarniać, no.
1: I cię biorą za jakiegoś artystę pierdolone. To najgorsze. A no właśnie, ale skąd ta wiedza? To jest taka dziwna wiedza. Ciężka do wytłumaczenia.
0: To nie jest wiedza. Po prostu w paru miejscach mózgu się zrobiło parę połączeń między tam, gdzie ich nie było. Znałem też paru innych osób z takim zaburzeniem i no niestety każdy pojmuje to zupełnie inaczej. Każdy w zasadzie, wiesz, inaczej, powiedzmy, ma tę synestezję między zapachem a kolorem, ale nie znajdziesz drugiego takiego, który by tak samo czuł ten kolor, tak jak ty.
1: No widzisz, a to czemu wszyscy ci
0: anestezjolodzy.
1: Anestezjolodzy, fizjologowie, co im się nie śniło, mówią, że krawiec ma kolor gówna. Bo może ogólnie taki gówniany jestem i kojarzę się z gównem każdemu. A czy inne pytanie jeszcze ci zadam.
0: To znaczy nie, no. Bo jeszcze kontynuując ten wątek, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić, zanim nazwiemy cokolwiek wiedzą. Jak ten profesor Kleks, o którym mówiłeś, tak? Któremu tutaj jakieś się pojawiły kolory, kwiaty, miłości, chuje muje, dzikie węże. Czemuś ty to nazwał wiedzą? To była twoja interpretacja. Oprócz tego, że na psychodelikach nie jesteś w stanie się okłamać, ale jesteś zajebiście podatny na sugestie, w tym na autosugestie i w swój mózg możesz sobie wdrukować naprawdę absolutnie wszystko. Taka mała rada, jeżeli ktoś się boi wychodzić, podrywać dziewczyny, rzućcie sobie kwasika, nie? I sobie wmówcie, że jesteście zajebiści. Uwierzycie w to, naprawdę uwierzycie w to.
1: No pewnie tak. Też myślałem sobie właśnie odnośnie tego, co mówisz teraz, że zjawiska śmierci klinicznej, trochę może to polegać na tym, że to jest jak taka mara senna, która potem nam szybko ulatuje z głowy, te wspomnienia, i człowiek będąc taki, wiesz, podekscytowany, zaczyna sobie to dopowiadać i układać z tego bajkę troszeczkę, wiesz, i sugerować się bajkami innych, stąd właśnie spójność tych opowieści, to po prostu tak też się spotkałem z takimi opisami, że to są informacje, które szybko nam z głowy głowy ulatują, tak samo jak wiadomość o tym, co nam się śniło. Chociaż dziwne jest to, że podczas tych doświadczeń śmierci klinicznej ludzie zachowują bardzo dużą świadomość, tak twierdzą przynajmniej, ale zupełnie nie mają poczucia czasu, które to poczucie czasu jest jakoś nierozerwalnie związane z tą świadomością. Jest to jeden z głównych składników chyba tej świadomości, to poczucie czasu. A tutaj świadomość czasu zupełnie znika. Ktoś nie wie, ile, jak długo spał i tak dalej. W ogóle całkowicie jest w tym zagubiony, a ma pełną świadomość. To są dziwne jakieś te rzeczy. Nie wiem.
0: A na jakiej podstawie ty twierdzisz, że świadomość czasu jest aż tak bardzo związana ze świadomością jako taką. Przecież kiedy nie wiem, kiedy jesteś w sytuacji zagrożenia, kiedy nie wiem, kiedy wspomnij sobie jakąś sytuację, że zostałeś poważnie zraniony, to wtedy ci 4 godziny z życia uciekły tak jak 5 minut, prawda?
1: Albo zwalnia tak wszystko, nie?
0: No raczej w drugą stronę. Raczej w drugą stronę. Bo czasu za bardzo się nie da zatrzymać, ale w drugą stronę łatwo jest stracić nad nim panowanie. Więc to po pierwsze, że to idzie tylko w jedną stronę. Po drugie, wiemy, że biologicznie w momencie zagrożenia mózg wywala kilogramy DMT. Tak, żebyś, nie wiem, żebyś sobie potripował przed śmiercią. Nie wiem dlaczego. I to też jest spójne z tym wszystkim, z zaburzeniami poczucia czasu, z sugestią, bo no właśnie, jakbyś sobie wyobraził to, co już dzisiaj powiedziałem, tak? Czyli przestałeś okłamywać samego siebie i jesteś zajebiście podatny na sugestie, ale nie masz żadnej sugestii. Ale wiesz, że jesteś chory, jesteś w szpitalu. No to co? Tunel, nie?
1: No tunel to jakoś mi się kojarzy z obumierającym okiem. Jakoś tak niektórzy to tłumaczą, że tunel się pojawia, po prostu wzrok się psuje. Bardziej w to jestem w stanie uwierzyć, ale bardziej mnie zastanawiają doświadczenia wychodzenia z ciała. Jak to jest, że potrafimy siebie samego, też przy śmierci klinicznej, siebie samego zobaczyć, wiesz, od zewnątrz. Nasz mózg musiałby wcześniej zachować informacje o tym, zaprojektować, wyrenderować sobie to pomieszczenie, tak, w ten sposób? Aha. Myślisz?
0: Tak, oczywiście, nie wychodzimy z ciała. Nie wychodzimy, to po prostu nie wychodzimy. Sam też z dawnych, bardzo dawnych czasów, których czasami w czasach ostatecznych wspominam, miałem różne dziwne przeżycia i różne doznania. Czasami ja się tak chwilami zastanawiam, czy się nie ugryźć w język, bo zaraz będzie, że potrzeba tutaj słuchać trolujący. Nie w sensie, że ty, tylko po prostu, że coś tutaj zmyślam. Natomiast no, za czasów nastoletnich miałem umysł otwarty tak bardzo, że prawie wypadł, tak? Zresztą później wypadł i to trzeba też było naprostować. Nieważne. W każdym razie nie jest dla mnie zaskoczeniem, że mózg ludzki jest w stanie się spojrzeć na twoje ciało z dowolnego punktu, który jest obserwowalny przez ciebie. A że nie jesteś w stanie podać pewnych detali, takich jak, nie wiem, takich jak w jaki sposób podano jakieś narzędzie, bo to co powiedział chirurg do anestezjologa, to mogłeś tą podświadomością usłyszeć. To mogło ci się włączyć w momencie, kiedy twój umysł dostał ten super power up, to nadprzewodnictwo w postaci DMT. Mogłeś to sobie spokojnie skojarzyć, ale nie będziesz w stanie powiedzieć, jakie narzędzie akurat cię kroiło. Nikt nie był.
1: Może być też tak, że odbieramy bodźce słuchowe mimo braku świadomości i informacje zbierane są, mimo że jesteśmy, wiesz, gdzie indziej. Też tak by mogło być w sumie, nie?
0: Przede wszystkim dla mnie całkowicie fałszywą koncepcją jest to, że posiadamy rzekomo 5 zmysłów. My opisaliśmy 5 zmysłów. Posiadamy mnóstwo innych zmysłów, które potrafią wykrywać coś na podstawie drgań, na podstawie, no nie wiem, no czegokolwiek innego, jakiegoś dziwnego bębnienia z tyłu, jakiegoś odczytu energii, ale nie jakiejś tam magicznej energii, tylko zwyczajnej energii cieplnej, czy mikrofalowej, czy czegokolwiek innego, czy światła po prostu skierowanego ci u ciebie, w ciebie w głowę, ale my tutaj się się zamykamy w tych pięciu zmysłach i wydaje nam się, że jeżeli cokolwiek spoza tych pięciu zmysłów się wyskakuje, to nagle trafiło nam się coś wyjątkowego. Nie. Jesteście po prostu ludźmi. I to jest fajne.
1: Ludzka myśl jest też taką dla mnie troszkę zagadkową rzeczą. To jest... potrafimy naszą myślą w ułamek sekundy znaleźć się po drugiej stronie wszechświata. Potrafimy, czy myśl może mieć moc sprawczą? Wiesz, gdybyśmy, sam powiedziałeś teraz, że odkryliśmy nowe rodzaje zmysłów, jak najbardziej, a może w przyszłości odkryjemy nowe rodzaje pól, które są dookoła nas. Jednym z tych pól będzie coś w rodzaju, no nie zupełnie to, ale coś w stylu takiego pola morfogenetycznego, w którym się przenosi myśl, a telepatia, a wiesz, no nie wiem, przychodzą mi do głowy takie skojarzenia jak teleportacja myśli, coś w tym stylu, nie? Za 1000 lat nagle wszyscy będą się o tym uczyć w szkole, o teleportacji myśli, przez pole myślowe. A dzisiaj taki potrzeba wam mówi pole myślowe. Matka wie, że ćpiesz?
0: Ja wam powiem, słuchajcie, jeżeli macie pomysł na pole myślowe, to idźcie w to, kurde, bo coś takiego na pewno istnieje. Każdy ludzki mózg robi wokół siebie pole. Mamy przecież, mamy do tego urządzenia, mamy EEG, tak? Potrafimy zbadać to pole, potrafimy je wykryć, tylko nie potrafimy tego zinterpretować. I są oczywiście urządzenia, że jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, doznał ciężkiego urazu mózgu, no to może się potem jak Stephen Hawking komunikować w jakiś dziwny sposób, tak? Tylko że też maszyna musi się nauczyć współpracy i nawet myślą możemy nauczyć maszynę interpretować. Jest swoją drogą, w zeszłym tygodniu widziałem, to będę chyba jeszcze szerzej mówił o tym w Nocnym Marku, natomiast taki projekt zrobiony przez MIT, który zakładasz sobie na czaszkę, tak jakby, tak troszkę jak headset, jak słuchawkę, który potrafi ci zinterpretować mniej więcej ze 100 słów. Tylko że te słowa wypowiadasz w myślach.
1: O, no proszę.
0: I to jest technologia dzisiaj. To nie jest futurologia, to jest tu i teraz. Tylko że to jest urządzenie, które musi być przylepione do waszej czaszki, żeby odpowiednio zbierało te fale. Ale ponieważ wiemy, fale można wzmacniać i tak dalej, więc nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby coś takiego jak telepatia istniało.
1: A jak istnieje telepatia, to można i wpływać myślą na drugą osobę, bo jak można
0: oczywiście
1: się komunikować, to można też może się tyłem, tylnymi drzwiami do mózgu czyjegoś sobie wejść i wpływać bez świadomości tej drugiej osoby, że wpływamy na jego mózg. Może takim wzmacniaczem są laleczki wudu na przykład. No tak to się opisuje często, wiesz, w religii wudu, że to jest wzmacniacz, który ma ci właśnie aktywować pewne umiejętności. Takie słyszałem, wiesz.
0: Natomiast zanim przejdziemy do wzmacniacza, to musimy sobie uświadomić, że nawet jeżeli siedzimy przy pacjencie, założymy mu elektrody na głowę, czy nie wiem, czy mamy pełną po prostu kontrolę nad wszystkimi polami w całym pomieszczeniu, w jakim on się znajduje, to i tak nie jesteśmy w stanie mu wpłynąć na myśli tak, żeby on pomyślał, że chce kupić popcorn. Nie potrafimy tego. Więc dopóki tego nie potrafimy, no to całą resztę i te wszystkie możliwości sobie możemy włożyć między bajki. Bo okej, voodoo jest fajną koncepcją, tylko kurde, co jakoś tak się okazało, że w dobie telefonów komórkowych, gdzie każdy ma te parę megapikseli w kieszeni, to nagle zabrakło zdjęć UFO, zabrakło nagrań z opętań, zabrakło nagrań z rytuału voodoo. Jakoś tak nagle się kuźwa skończyły, a w latach 70. było tego pełno. Spisek?
1: No, też dziwnym trafem, jak pojawiły się filmy o opętaniach typu Egzorcysta, to nagle się zrobiła cała masa opętań, a wcześniej jakoś...
0: To jest piękny case z rozdwojeniem jaźni. Czy twoim zdaniem rozdwojenie jaźni to jest choroba? Prawdziwa. Okej, to jest sterowane pytanie. Wiadomo, jak to się skończy. Rozdwojenie jaźni wzięło się z książki. I żeby było śmieszniej, wzięło się z książki w Stanach Zjednoczonych, w początkowych Stanach Zjednoczonych, w zasadzie jeszcze wtedy warto by było mówić o Nowej Anglii, gdzie odnotowano 78 przypadków takiej choroby. Po tym, jak osoby przeczytały pewną książkę o tym, jak pewna bohaterka właśnie takiego rozdwojenia jaźni dostąpiła. Później w dobie kina już to rozdwojenie jaźni się strasznie rozkręciło. Się okazuje, że na przykład w Stanach Zjednoczonych mamy bardziej właśnie rozdwojenie jaźni, w Europie mamy osobowość wieloraką, w Indiach mamy zawsze mamy połączenie z jakimś molestowaniem w dzieciństwie, bo tam była kiedyś książka na ten temat. Kurde, jesteśmy tak zajebiści, że musimy sobie wymyślać choroby.
1: Czy ja wiem? Ja miałem kiedyś rozdwojenie jaźni, kiedyś o nim wspominałem w radio.
0: Tylko, że nie miałeś. Wmówiłeś sobie, bo usłyszałeś wcześniej o rozdwojeniu jaźni i postanowiłeś wyjaśnić swoje problemy poprzez coś, o czym usłyszałeś. Nie ma takiej jednostki chorobowej. Nie mogłeś mieć rozdwojenia jaźni, bo to nie istnieje.
1: To kto tam mówił do mnie, ten drugi?
0: Nie wiem, może zły wilk.
1: Ale naprawdę, no jak babcia
0: ewentualnie babciem, kawałek twojej podświadomości się na ciebie wkurwił i postanowił znaleźć sposób, żeby cię opierdolić.
1: Fakt, że to było, że to się bardzo mocno wzmacniało po pewnej używce naturalnego pochodzenia, co mama natura daje, ale to wiesz, mówi się, że to wzmacniasz, nie? I to wtedy...
0: Mama! Co synu? Natura! Co natura? Natura z dziewczyną bym chciał. No, nieważne. Jak to jest natura?
1: Jak to jest natura? Nie wiem, ciężko mi sobie to wyobrazić.
0: Tyle, że wszyscy wokół próbują cię zabić.
1: Ale naprawdę...
0: To taki bezradny, wystraszony.
1: Ale naprawdę coś takiego było, wiesz? I no właśnie, tutaj dobrze napisał Jarek Bigos, żebym się nie spierał z tobą, bo ty lepiej wiesz, co ja czułem. I czy mówił do mnie ktoś, czy nie. No miałem rozdwojenie jaźni przez taki długi czas i co ciekawe, wywaliłem to potem z głowy. Jak wierzący jeszcze byłem, to pomodliłem się do Pana Boga, żeby mi to wywalił z głowy i znikło.
0: Tak, to w 100% jest... No właśnie, kurczę... A tutaj Jacek dotyka ważnego problemu. Czemu my tak bardzo ufamy ludziom, którzy mówią, że coś im w głowie siedzi? Że nawiązali kontakt z aniołami, że kosmita z czwartej gęstości do nich przemówił? Czemu oni mieliby kłamać? Przecież są w internecie. Przecież nie tym, że jesteśmy, żeby powiedzieć, co lepiej czują w swoich głowach. Czemu my jesteśmy tacy, kurde, delikatni?
1: A jak jeszcze cię o jedną rzecz zapytam. Co ty myślisz o tym eksperymencie z lustrem? Że wpatrujesz się w lustro w przyciemnionym pokoju długi czas i dziwne rzeczy się tam dzieją. Ja czytałem o tym troszeczkę. I faktycznie jest taki jakiś efekt.
0: Nie znam sprawy, kompletnie nie wiem, o czym mówisz.
1: Wiesz co, stawiasz lustro naprzeciwko siebie i jakby rękę do przodu dajesz, ale patrzysz się bardzo długo za siebie tak jakby i dziwne się rzeczy dzieją, jakaś twarz się za tobą pojawia, dziwna, diabelska taka często. I czytałem, gdzieś tam znalazłem na serwisach różnych opisy. To jest jakiś eksperyment w ogóle psychologiczny, że coś takiego się z człowiekiem dzieje. Potrafimy się w stan taki wprowadzić. Wiesz, nie wiem, czy to jakaś autohipnoza, czy co
0: to jest znudzony, to jest prosta rzecz, to jest znudzony mózg. Kojarzysz, w latach 90. były na płytkach takie programy, gdzie się takie hipnotyczne kręgi kręciły, a potem miałeś spojrzeć na swoją rękę i ta ręka ci tak pulsowała, jakby coś było pod nią. Kojarzysz to?
1: No coś mi tam świta.
0: No, to jest mniej więcej na tej samej zasadzie, tak? I w momencie, kiedy znudzisz swój mózg dostatecznie, wpatrujesz się w lustro, masz cały czas tę samą gębę, to mózg zawsze będzie się starał doszukiwać jakichś wzorców. Jeżeli spojrzysz sobie w chmury, no to zobaczysz kucyka, albo tam, nie wiem, albo Deadpoola, albo kurde, Thora, czy kogoś tam, nie? Kogo tam będziesz chciał, kto ci się będzie tylko dodawał. Jeżeli spojrzysz w nagłówki gazet, to możesz tam zobaczyć Żydów, iluminatów, kogo będziesz tylko chciał. To bo mózg będzie potrzebował, żeby, bo on od tego jest, żeby proste rzeczy nam wytłumaczyć w formie pewnych wzorców. I kiedy tych wzorców zabraknie, To jest troszkę rozszerzenie komory deprywacyjnej, gdzie sobie się zanurzasz w wodzie, gdzie jesteś w kompletnej ciszy, gdzie nie dociera do ciebie żaden zapach, gdzie jest kompletnie ciemno, gdzie dotyka cię tylko i wyłącznie woda i fazę po tym można mieć lepszą niż po kwasie. Bo mózg znudzony potrafi naprawdę cuda wymyślić. I mogę ci to zagwarantować, bo taką rzecz zrobiliśmy w ogólniaku.
1: Mój mózg się nudzi, jak gadam z tobą. Nie, ale... Ale to coś w tym... Czyli co? Większość tych różnych dziwnych zjawisk faktycznie się sprowadza do tego, że albo do tego efektu deprywacji, że ograniczamy ilość bodźców i znudzony mózg zaczyna stymulować pewne partie mózgu i dzieją się dziwne rzeczy, albo coś takiego, że wprowadzamy się poprzez jakąś autohipnozę w taki stan, albo przez psychodeliki, że po prostu inne części mózgu są bardziej aktywne, bo jak, tak sobie myślę teraz, jak w tym mózgu jest to stałe jakieś zasilanie, to ono nie może nagle spaść sobie do zera.
0: Tak jak elektrownia, nie?
1: Wiesz, tu się przekłada stąd, z tego miejsca na tamto, nie?
0: No i wreszcie witam na tej samej wycieczce.
1: A widzicie, potrzeba to taki cwaniaczek, jak ja wpadnę na mądrego coś, to on zaraz, no widzę, że coś tam w tej główce tego.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że do nas dołączyłeś, bardzo się cieszę, że sam doszedłeś do takiego wniosku, ponieważ jeżeli bym ci to po prostu wyłożył jak krowie na rowę, to byś mi nie uwierzył. A tak to sam do tego doszedłeś i będziesz tego potem kurwa bronił, bo sam do tego doszedłeś przecież. Ja cię wcale tutaj w żaden sposób nie manipulowałem przecież, nie?
1: Jaki ważniak po prostu. No właśnie, chciałem, żebyś sam do tego doszedł.
0: Nie, zbijam się, ale fajny wniosek i bardzo, bardzo fajnie, że tak powiem, no nie spodziewałem się go po tobie. Bardzo miło mi jest go usłyszeć.
1: Cały on właśnie. Dobra, mój mózg się nudzi, jak gadam z tobą. Nie.
0: Zobaczymy we śnie, kto będzie miał w kapciach na ścianę. No dobra, no to do usłyszenia nocniki w poniedziałek, do usłyszenia, cześć.
1: Cześć, cześć. No, dzwoń. Dzwoń, dzwoneczko, dzwoń. Witam serdecznie na antenie Nocnego Radia.
3: Dobry wieczór, słuchacze. A ja chciałem też, żeby pan Zdzisław Kamiński, bo tylko z Kurkiem zostałem dzisiaj panów z sondy, a on się już rozłączył, ten drugi, ten taki naukowy, tak? Chciałem ci pomóc trochę.
1: No, chciałeś mnie wesprzeć, ale to dobrze, bo on by się wykłócał z tobą i mentolskim takim głosem mówił, Kuba, widzisz, i tu właśnie pewnej rzeczy nie zrozumiałeś, wydaje mi się, z całym szacunkiem dla twojego małego
3: MIT
1: muszku.
3: Moglibyśmy porozmawiać o MIT troszeczkę, bo on takie dobre argumenty ma z tego MIT, ale dobra, ale tak jest zupełnie fajnie, świetna audycja, chłopaki, bardzo fajnie się słucha. Jedno pytanie mam takie właśnie i szkoda, że nie ma pana Zdziśka z nami. Ja lubię ten jakiś taki proces podejmowania decyzji i tak lubię się zastanawiać, skąd to wszystko wychodzi. Nie? No nie wiem, mamy podnieść rękę lewą do góry albo prawą do góry, nie? Jak to się zaczyna w naszej głowie? Nie wiem, jest jakaś myśl, okej, okay? Podniosę rękę, później podnoszę rękę. Przed tą myślą co jest, krawiec?
1: Przed tą myślą jakiś impuls.
3: No, ale jaki, skąd? Może to jest właśnie ta nasza istota bycia, ten impuls. Rozumiesz?
1: Wiesz, na przykład przypomniał mi się syndrom Tourette'a, w którym mimowolnie musimy na przykład kopnąć w coś albo sobie tam krzyknąć. Tu mamy jakiś taki...
3: Może... Też kiedyś miałeś, czy nie? Bo
1: tak, kopnąłem dziecko w sklepie i pobili mnie na śmierć prawie.
3: Zastanawiam, bo tak większość chorób, co tutaj przerzucać? Ja to miałem w zeszłym roku. To miałem 5 lat temu, to jak byłem dzieckiem, też miałem.
1: To miałem. A ty masz jakieś dziwne, może, nie wiem, zachowania związane z pracą mózgu? No tak chcę ładnie się zapytać, czy nie jesteś pierdolnięty.
3: Dobra. A to kiedyś miałeś też, tak? I się pytasz innych. Ale nie mogę, się śmieję. Nie, nie, ja naprawdę się zastanawiam bardzo poważnie właśnie, bo temat audycji, rozumiem, był duch, dusza, ciało, coś w tym stylu, nie? Każdy ma jakieś swoje pomysły na ten temat, ale naprawdę mnie fascynuje ten moment, bo to tak jakbyśmy odpalali jakiś program, tworzyli go zupełnie z niczego, tak mi się przynajmniej to wydaje, nie? No, wiadomo, że wiele jakichś tam decyzji, które podejmujemy, to są jakieś, nie wiem, nabyta wiedza, doświadczenie, historia, powoduje, że zachowujemy się w jakiś sposób. No ale też często zachowujemy się w sposób nieprzewidywalny. Tak? I to niekoniecznie nam musi w jakiś sposób, nie wiem, negatywny odbijać.
1: Chyba rzadko. Mi się wydaje. Proszę? Chyba rzadko się zachowujemy nieprzewidywalnie. Wiesz, tak obserwuję ludzi i większość zachowań jestem w stanie przewidzieć, niestety. To mnie właśnie troszeczkę często rozwala. Może jestem dobrym obserwatorem, ale po prostu, wiesz, patrzę i wiem, jak kto zareaguje, bo wiem, że wcześniej się wydarzyło coś i wcześniej. I ludzie są strasznie schematyczni, jak się zastanowić. Ty uważasz, że jesteśmy jacyś, wiesz, tacy zaskakujący bardzo?
3: Nie jesteśmy. To wiadomo, to Google Maps wie o nas, że pojedziemy, nie wiem, w piątek na zakupy do tego sklepu, prawdopodobnie przed tym jeszcze, gdy my o tym wiemy, nie? On jest w stanie przewidzieć to. Wiadomo. Ale są decyzje, nie wiem, tworzysz coś. W tym momencie tego tworzenia, swojego grafikowania, panie autysta, są momenty, w których naprawdę, no nie wiem, zaskoczyłeś sam siebie czasami? Na pewno, tysiące razy, co?
1: Czy wiem? Czy to tak nie? Można patrzeć na to?
3: Boże, znowu efekt. Się włącza sceptyk. Miałeś być po mojej stronie, bucu.
1: Usiłuję sobie przypomnieć, czy ty mnie czymś kiedyś zaskoczyłeś. Chyba tak.
3: Jasne. W każdy z nas, jestem pewien, są momenty na przykład trudne jakieś przeżywamy i wtedy, nie wiem, jakby reformatujemy sobie to życie, czy nie wiem, zastanawiamy się nad jakimiś innymi wyborami, których moglibyśmy dokonać, nie? Ale znowu, ja się cały czas wracam do tego momentu, w którym, nie wiem, moglibyśmy tak spowolnić czas do, nie wiem, jednej tryliardowej sekundy i byśmy tak analizowali ten proces, nie? Tworzenia jakiejś tam prostej decyzji. Jak daleko moglibyśmy się posunąć, nie? To mi przypomina taki Big Bang, dosłownie, nie? W takiej mikroskali. Każda decyzja, którą podejmujemy, gdzieś tam ma taki odpał. Nie? Wiadomo, że jak mówimy, to najpierw się ta myśl rodzi, mija obliczalny czas, to można zmierzyć, ile czasu od myśli, to nie jest jakiś tam kosmos, ale ja bym cofnął jeszcze wcześniej, nie? I zastanawiał się właśnie nad tą częścią. Mi się wydaje to najbardziej jakieś takie czary marnickie, że tak powiem, czary mary podejście do tematu, bo faktycznie ten moment jest, no, zajebiście twórczy, tak mi się wydaje, nie? Z niczego coś.
1: No, to jest bardzo takie dziwne i tajemnicze, faktycznie, też tak uważam.
3: Często też robimy tak, że coś na przykład zaczynamy robić i jakaś tam nagle rzeczywistość nam się do tego dopasowuje, albo my się wkomponujemy w to, ale sami jesteśmy zaskoczeni, że to stworzyliśmy. Nie wiem, no, ty pewnie masz przy swoim właśnie grafikowaniu, ja tam jakieś inne rzeczy robię zawodowo, i też sam czasami się dziwię, że coś na przykład działa, nie? Czego się nie spodziewałem, nie? A zacząłem od końca, a dopiero później wypełniłem te takie, wiesz, luki jakieś, nie? Dziwne i ten końcowy zupełnie rezultat tego jest w ogóle nie do przewidzenia, ale na przykład mi pasuje albo mi nie pasuje, to już też mało ważne. Ale no, ten twórczy aspekt jest świetny, naprawdę, bo no nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Jednak ta nasza głowa troszeczkę inaczej wygląda niż te mikroprocesory, które dzisiaj używamy, żeby się komunikować na przykład.
1: A teraz sobie tak zamknij oczy i sobie w przyspieszonym tempie zwizualizuj, jak ta planetka nasza tworzy samej siebie, z Ziemi wszystko wychodzi i komputer masz z kamienia nagle tak... I wiesz, stworzyła nas jako narzędzie, które to narzędzie zaczęło tworzyć komputery, w których sztuczna inteligencja, świadomość z kamienia powstała.
3: No to jest dobre, to jest dobre. A te wszystkie problemy, które mamy, to też w głowie one są, nie? To nie są fizycznie, że ktoś na przykład męczy cię teraz. Czyli tak samo z sukcesami, nie, które masz. To takie jakieś, nie wiem, poczucie, że się dobrze czujesz, coś ci się udało. To też jest jakieś taka nasze, no wyimaginowane, nie? No możemy sobie wmówić sukces, możemy sobie wmówić, nie wiem, Potrzeba mówił, że z dziewczynami ma kłopoty i musi tam coś zażywać, żeby sobie coś wmówić. Tak trochę, wiesz, powoduje, może zadzwoni, kuszę. Ale nie, to prawda jest taka, nie? Że tworzymy sobie tą iluzję. To może my tworzymy sobie ten Matrix na początku w naszych głowach.
1: Zaskakujące to też jest to, jak jedna głupia decyzja potrafi całe życie odmienić, bo na przykład nie porozmawialiśmy porozmawialiśmy z jakąś osobą, która nas potem okradła, popadliśmy w długi, załamaliśmy się i powiesiliśmy się.
3: No to już później faktycznie może być kiepsko.
1: Tutaj fajne komentarze były. Pierwsze, że dzwoni agent LGBT. Było to chyba o tobie.
3: Tak.
1: Agent LGBT. Albo, że zaskoczenie to jest wtedy, jak krawiec odda w terminie projekt. To zupełnie nie, nie,

0: Jak się zastanowić, to te bariery są w naszym mózgu też, w naszej głowie. To jest największa bariera w naszej głowie, bo na dobrą sprawę mogły faktycznie się spakować, albo jak któregoś dnia bym wyżebrał od ciebie, żebyś mnie jakoś do USA ściągnął, czy coś, bym cię męczył i w końcu bym wymęczył. Wszystko jest osiągalne, nawet te rzeczy, które nam się wydają na maksa nieosiągalne. Na dobrą sprawę wszystko można zrobić, jak postaramy się, jak przełamiemy się, tak? Po prostu, no, wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Jasne, no zajebiste fortece sobie w głowie budujemy, nie? Mamy taki, nie wiem, forteca, jakiś zamek mamy przed oczami, nie wiem, ze średniowiecza. A takie fortece, jakie mamy w naszych głowach, te ograniczenia, które sobie sami zbudowaliśmy, tego, że po prostu boimy się tysięcy rzeczy, które naprawdę nigdy w życiu się nie staną. Po prostu ludzie się boją, bo może kiedyś zostaną na przykład sławni i to, co powiedzieli w radiu, może źle wpłynąć na ich... Ja mam taką message do wszystkich. Nikt z nas nie zostanie sławny. Tak więc dzwońcie śmiało, dzielcie się swoimi wariackimi pomysłami, kochani.
0: Ja będę sławny.
1: Tak?
0: No.
1: Ty już jesteś, słuchaj.
0: Nie, na razie nie jestem. Na razie jestem sławny na bardzo, bardzo małą skalę. Tak? I po prostu, że sławny wśród 40 osób, które słuchają. 44. Ale wiesz, kurczę, bo potrzeba tutaj cały czas za nogi łapie i na ziemię sprowadza, że pieniądze są ważne i że to jest nie do przeskoczenia. Ludzie, ja 2 razy milionerem o mało co nie zostałem. Właściwie przez chwilę byłem, jak się zastanowić, ale nie jestem. Ale co stoi na przeszkodzie, żebym za trzecim razem się udało? To 3 razy sztuka.
1: Znaczy, ja ci będę powiem, milionerem. Nie uda ci się, Krawiec.
0: Ale już mi się udało. 2 razy. Byłem właścicielem spółki, która była warta 2 miliony. Miałem 7 bitcoinów przez chwilę. No trochę mniej, bo musiałbym się podzielić jeszcze.
1: Co dałeś komuś, tak? Pewnie, jak cię znam.
0: No tak. Ale to wtedy nie były tak dużo warte. No ale teraz
1: by było. Gdzie mam inwestować? Wtedy tam nie będę inwestował i będę milionerem. To jest taki mój przepis na sukces. Ale znowu, powiedz, czy to nie jest świetna jakaś taka... Ja nie lubię tego słowa. Wiesz, że jestem mało wierzący, powiedzmy tak. Ale boska część w nas. W tym momencie, gdy ten... Nie wiem, mi się to kojarzy z takim zapalaniem takiej zapalniczki. Ta myśl, w którym podejmujemy jakąś decyzję. Ja nie mówię o takich jakichś prymitywnych decyzjach, ale takie, które zmienią nasze życie. Na przykład, nie wiem, wyjedziemy gdzieś, zaczniemy pracować gdzie indziej. Jakieś tak założymy rodzinę albo zniszczymy rodzinę. No, mogą być różne zboczenia. Ale no dajmy na to ten spark pierwszy taki, który... Bo wiele się ich pojawia w naszej głowie, tylko nie wszystkie chwytamy. Nie? Mi się wydaje, że to, wiesz, to jest naprawdę, to jest ta esencja tego człowieczeństwa, mi się wydaje. To jest coś, nad czym ludzie będą się zastanawiali bardzo długo, mi się wydaje, w przyszłości, bo przyjdzie taki czas, gdzie ta wiedza, już przychodzi taki czas, gdzie ta wiedza właśnie, to 7 razy 9, które ci się myli, nie będzie aż tak istotna, bo ona będzie... dostępna dla wszystkich wszędzie. Może kiedyś cały internet będziemy w stanie wrzucić do swojego laptopa. To też jest możliwe, ale po prostu tej iskry, tego nie będziemy w stanie podrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Wiadomo, no czy nie?
0: Nie, ja się śmieję, bo kończysz często wypowiedź, że wydaje ci się.
1: No tak mi się wydaje, no nie jestem pewien. No, jakbym pewien był, to bym był świadkiem na przykład, albo w jakiejś innej audycji chrześcijańskiej nadawał i wtedy mówił, na pewno, tak jest, napisane.
0: Kuma jest dowodem na to, że niczego nie można być pewnym. Wszystko nam się wydaje, to jest Matrix. Nie, to dobrze, że bo masz po prostu takie swoje powiedzonko i tyle.
1: Boję się ludzi, którzy są pewni siebie. Mnie to przeraża. Czasami mam styczność i mam kilka osób, które bardzo szanuję, którym się, dajmy na to, bardzo powiodło na przykład, nie? I mnie to bardzo denerwuje w nich. Poza tym wszystko w nich inne mi się podoba. To, że oni nie dopuszczają, że coś się nie uda. Wiesz, mnie to tak denerwuje, Nie mogę się przyznać, nie wiem, czy to w Stanach tylko tak

0: jest takie zboczenie, niektórzy na przykład biznesmeni mają, że po prostu, wiesz, myślą, że im się zawsze udaje, bo my zawsze, nam się zawsze udaje na przykład, albo mi się, ja nie mogę tak powiedzieć, nie wiem, po prostu to jest jakaś taka dziwna, pokornym człowiekiem raczej nie jestem, no ale dalej nie potrafię tego powiedzieć.
1: Ale pokora taka nie jest zła. Ja lubię takich ludzi, którzy nie wczyniają się tak na siłę, wiesz, ze swoimi poglądami, tylko właśnie, wiesz, coś proponują, nie? A tutaj Potrzeba pisze, że I suppose jest popularne w USA często.
0: No jest, no jest. A to kulturowe jak najbardziej. To jest takie, wiesz, starokatolickie bicie się w piersi, czego się, wiesz, od 100 lat wyrzekam, a dalej we mnie siedzi, nie? Ale chociaż rozpoznaję to w sobie, bo chciałbym czasami być taki, wiesz, na tyle zdeterminowany, że te puzzle już bym tak ze 100% pewnością sobie poukładał, no ale niestety doświadczenia każdy z nas ma takie, że no czasami pewne rzeczy nie idą po myśli, nie? Może w tym jest nasza jakaś taka słabość, nie? Tym się odróżniamy od tych ludzi, którym się, no nie wiem, zbudowali jakieś tam imperia. Maniacy, nie? Może warto zostać takim maniakiem, no to też jakaś gra umysłowa, na którą mnie nie stać dzisiaj.
1: Wszyscy mamy chyba jakieś wytyczone już troszeczkę ścieżki w naszych mózgach, a ja troszeczkę z kolei cały czas mówię, to mnie to wkurwia, to troszeczkę i troszeczkę, jak jakiś gej. To troszeczkę, to troszeczkę, tamto. To też takie...
0: A chcesz po twarzy coś?
1: Troszeczkę. A chcesz troszeczkę po twarzy dostać? Ale widzisz, to też jest jakieś takie asekuranckie trochę, nie? I to twoje, że tak ja przypuszczam, albo tak mi się wydaje, jak i moje to troszeczkę, bo niczego nie jesteśmy pewni, bo jak ja mówię, że troszeczkę, to nie tak, że bardzo coś tego, tylko tak troszeczkę.
0: Muszę... No najgorsze to jest to, że im starszy jestem, no nie wiem, tak jest u mnie, tym coraz bardziej mi się wydaje, albo nie jestem pewien, trochę siara, nie? Bo przecież to... Jak miałem te 20 lat, stary, ja już wszystko wiedziałem. A teraz prawie nic.
1: No troszeczkę, moim zdaniem, potrzeba jest asekuranckie, bo to wtedy... Wiesz, jak coś chcę przekazać, to mówię, że tak troszeczkę tak myślę, że to widzisz, nie bardzo myślę, nie jestem pewien, tylko tak troszeczkę mi się wydaje, nie? I to jest takie troszeczkę asekuranckie, wydaje mi się. No ale to każdy ma jakieś swoje powiedzonka, jakieś swoje takie schematy, które... Te właśnie wydeptane ścieżki w tym labiryncie mózgu, który mi łazi, bo już je zna, czuje się bezpiecznie i z przyzwyczajenia może trochę idzie tymi ścieżkami. Może to jest jakaś miara tego, jak dużo jest w nas zmienności, jakieś eksperymentatorstwa, zdolności do zreflektowania się z jakimiś poglądami, bo jakby się tego więcej było, to byśmy zmieniali sposób mówienia, zmieniali swój charakter trochę, a jak podążamy takimi wytyczonymi ścieżkami, to trochę mniej chyba tego w nas jest, ale może tak mi się wydaje troszeczkę.
0: O, dobrze zakończyłeś. To jeszcze tylko dwa słowa przed tym, jak się rozłączę. No jest coś w tym, co mówisz, bo ja nigdy nie mówię o swojej rodzinie, no ale dzisiaj wrzucę. Moja żona tak uważa i ja się zupełnie z nią zgadzam, że jeśli używamy innego języka, a znamy ich kilka, każdy z nas, to...
1: Nie
0: Przecież mówię, że Michio-Kaku oglądasz. To mój ulubieniec, słuchajcie. Jak ktoś z was nie ogląda Michio-Kaku, to jest loser. Oglądajcie wszystko, co tworzy. Szczególnie te ostatnie 3 epizody do tyłu, co opublikował o czarnych dziurach. Bardzo fajne. Wracając do tego, do tych języków, mi się wydaje, i tu się zgadzam z moją żoną, że każdy ma jakby troszeczkę inną osobowość w innym języku. Nie? No tak jest, Krawiec. Tak jest. Nie wiem. Mi się wydaje,
1: że troszeczkę masz rację. Troszeczkę.
0: Nie, no sporo jest. Mi się wydaje, że jestem lepszym człowiekiem po angielsku. No, uproszczę tak, powiedzmy. Bo polski to taki cham ze mnie wychodzi. Siano z butów, tak to się mówi. Siano ze słomy, chciałem powiedzieć, wychodzi. To dobre. To...
1: No bo w USA te konwenanse jakieś takie słowne, znaczy wiesz, takie po prostu ta kultura wypowiedzi jest jakby taka inna, nie? Że...
0: No taki small talk jest trochę bardziej rozwinięty na pewno niż w Polsce, czyli ten taki jakiś taniec zalotny, jak się ludzie spotykają, to każdy się jednak mizia trochę lepiej niż w Polsce, a u nas to się mówi czasami kawę na ławę. W Polsce z tego, co słyszę.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to Amerykanie mówią do siebie na ty, a nie per pan. Pan, u nas to każdy pan, nie? I jak nie powiesz do kogoś pan, to się głupio czujesz, jakbyś kogoś obraził. No dzisiaj z klientką rozmawiam i cały czas, wiesz, per pani, proszę pani, ona do mnie per pan i tak nikt nie miał śmiałości nawet, żeby zaproponować, że na ty przechodzimy, bo gdybym zaproponował przejście na ty, wiesz, często to robię, nie? Nawet kiedyś byłem za to zbesztany, bo chciałem być taki hopsiub do przodu i jak tylko jeszcze taki, jako taki dzieciak, który dopiero tam pierwszą robotę miał, czy drugą, to do swojego przyszłego szefa od razu tam na ty przechodziłem, o to starszy, a potem, wiesz, do mnie tam pracownicy ty nie mów do szefa na ty, co ty zwariowałeś? A teraz już trochę tak właśnie grzeczniejszy jestem, nie? I tu per pani tego...
0: Zdzisław jestem, tak powiedzmy, Zdzisław jestem.
1: Zdzigły jestem, tak w rękę.
0: Ja zawsze mam ochotę, powiem, ja zawsze przedstawiam się swoim imieniem, ale tak mnie ostatnio kusi, żeby jakoś, nie wiem, zmienić sobie imię. Nie wiem, czy to coś... odbija mi na starość, czy coś.
1: Kuba na Jakub sobie zmieni.
0: Nie, zmienię na przykład jak James Bond jestem dzisiaj, albo jutro Lucjan Szołajski czytał dla was. Tyle ode mnie.
1: A ponoć Jakub i Kuba to nie jest to samo, tak kiedyś słyszałem. Nie wiem, czy to prawda.
0: Nie wiem, to zbyt skomplikowane pytanie o tej porze. Ja jeszcze raz dziękuję, że mnie przyjąłeś do swojej sekty dzwoniących. Uściski, kochani, i powiem wam tak. Zastanawiajcie się nad tym właśnie, nad tym pierwszym momentem. Jak się komuś uda spowolnić czas w taki sposób, że będzie w stanie w jakiś, no nie wiem, lepszy sposób niż ta iskra opisać mi moment powstawania decyzji, to proszę, piszcie tam do Krawca, on mi przekaże, piszcie na nocne radio, a może, nie wiem, no bardzo ucieszy mnie to, żebyście się podzielili swoimi obserwacjami. Skąd te myśli, skąd ta pierwsza decyzja przed decyzją o decyzji się pojawia w naszych głowach? To jest zagwozdka dla mnie.
1: Za światów.
0: No właśnie, z duchów, duchy.
1: Anioł stróż nam podpowiada.
0: Dobrze, dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Dobranoc. No. Dzisiaj do mnie dzwoni pani z banku ze standardowym pytaniem, czemu jest kredyt niespłacony? I rozbawiło mnie bardzo pytanie, które zadają zawsze mi. I dzisiaj to aż wybuchłem śmiechem. Jaki jest powód, proszę pana, że to nie zostało uregulowane? I tak odpowiedziałem, tak głupawo się zgrywałem trochę, mówię, gdyż jestem ekscentrykiem i nie uznaję czegoś takiego jak spłacanie kredytów. A pani, no wie pan, no co pan? A mówię, no a jakiej się pani odpowiedzi spodziewała? Że co? Że nie płacę, bo co? Bo mi się nie chce? Tak się spytałem, mówię, czy zdarzyło się, że ktoś kiedyś udzielił innej odpowiedzi, że nie płaci, bo na przykład, nie wiem, bo nie wie, co to pieniądze są, albo w ogóle nie płacę, gdyż jestem ponad to, bo ja jestem z innego świata i w moim świecie na planecie Kaipax nie używa się czegoś takiego jak pieniądze i nie wiedziałem. A ona, no zdziwiłby się pan, jak ludzie, no to ciekawe, co ludzie odpowiadają, to jest dziwne. O, właśnie, bardzo dobra odpowiedź, że mam tyle kasy, że na te taczki nie mam czasu załadować, no bo bardzo dobrą tu podpowiedź, Jarek, dałeś, no właśnie to dziwne pytanie. No i powoli się będziemy żegnali. To już trzecia godzina. To ile mam siedzieć do 6 rano? Myślę, że ciekawa audycja. Takie tematy zawsze są ciekawe. Ale serio będę kiedyś jeszcze bogaty i sławny. To w sumie taka droga ku 6-0, jak to śpiewał ostatnio artysta. szósty, tak? No to wcale nie jest taka zła, no, w sumie. Środki. Jak chcecie przybliżyć mi tutaj tą drogę ku... w tym, żebym zobaczył to światełko w tunelu, który prowadzi właśnie do niezależności finansowej, do wyjścia z kryzysu, to zapraszamy do działu Wspieraj. Patrzę sobie tutaj na nasze Troll and Donation, Tip and Donation. No i co my tu mamy? Kiedy to było? 14, a który dzisiaj? 19, chyba w poprzedniej audycji jeszcze było od Radusa. Ale dziękóweczka wielka, dziękóweczka. 10 zł od Radusa. Dawajcie łapki, dawajcie suba, kochani. I niepowtarzalny orgazm. Złoty 65. Rzućcie cegiełkę na szczytny cel, by krawiec trzeci raz w życiu mógł zostać milionerem. O, to chyba z dzisiaj. Otwórzcie serca oraz portfele. 1000, no i tu trollował, bo że 1000 zł wpłacił, a wpłacił złoty 65, ale pieniędzy ci u mnie niedostatek, ale i za te dziękuję, czy jakoś tak, no. W każdym razie zawsze jest miło, jak jest jakieś wsparcie z waszej strony. Spróbuję was zahipnotyzować teraz, właśnie zamykam oczy i telepatycznie właśnie i w tym momencie ktoś nieświadomie tak sięga do kieszeni, po tam portfelik, tutaj przelewik, no. No, dokładnie. Jeszcze ja wam kiedyś będę kasę rozdawał. No chyba, żeby nie było, bo będzie za dużo tego do oddania, to wtedy nie. No, przypominamy, że założyliśmy państwo Kraftland. Mamy na razie ministrów dwóch. Minister propagandy, profesor Leniuch, minister finansów, Wódz. I pierwszy obywatel na razie, jednego obywatela mamy, będziemy go wyzyskiwać i obkładać go podatkami, to jest Kuba. No, i jeszcze jest tajny agent jeden, ale to nie mogę mówić, bo potrzeba mówić, bo nie, to wcale nie on, to, no właśnie. Miałem nie mówić, no i się zesrało, no. Ja to jak Macierewicz jestem, no, zdekonspirowałem. No, ale to dobrze. Kuba też jest agentem, ale w sumie to też miałem nie mówić. Kurde, ja to chyba pleciuga jestem trochę. Ale cóż, no, nikt nie jest doskonały, no. I mamy, słuchajcie, gdzieś tu miałem zanotowane, ile mamy pieniędzy. Gdzie to było? Nocne radio... Co mi, zniknęły wszystkie katalogi Nocne Radio? Aha, bo ja zły klawisz wciskam, dobra. Nocne Radio... Gdzie jest Kraftland? Ja tu mam specjalny folder na to państwo. Kraftland. Ile mamy pieniędzy? To jest bardzo ważne. Mamy 193... I to właśnie się gubię, czy to są miliardy, czy biliony chyba. Needle, czyli igła. To jest waluta Kraftlandu. Gdyby ktoś chciał wymienić needle na złotówki, to u mnie jest bardzo dobry kurs. No właśnie. I mamy też, słuchajcie, psychuszkę swoją, tylko psychuszka zaraz. To się nazywa ośrodek wypoczynkowy, no taki drutem kolczastym troszkę tam, żeby nie powychodzili, imienia Jacka Blachy. I tam właśnie jak komuś się coś nie podoba, to ta zaraz tam może wylądować w blachuszce. No i to na razie tyle mamy, no na razie to państwo w moim mieszkaniu jest, obowiązują dwie religie, znaczy jedna jest taka właśnie, którą ja polecam, krawczyzm, i to właśnie będziemy wieszali igłę i nitkę niedługo w urzędach, na ścianach, w szkołach, to takie, a kunradyzm to wiecie, to tak może tam nie za bardzo, nie, to krzywo się patrzę na kunradystów. No, także państwo powstało. Na razie tu w mieszkanku moim trochę skromnie. No, ale jest, nie? Ale jest. Ważne, że jest. Wolny kraj. Jak ktoś będzie coś chciał teraz o tym, ja powiem, że ja podlegam prawu Craftslandu. I tyle. No, spróbujcie. Co? Dostałem anonimowo coś, ale nie powiem co i od kogo. Nie mogę, naprawdę, nie ciągnijcie mnie za język. Ale dziękuję bardzo tutaj. Cicho, krawiec, zamknij gębę, pleciugo. Nie możesz raz po prostu zatrzymać czegoś dla siebie, musisz ciągle po prostu rozpowiadać jeszcze w taki głupawy sposób. Zamknij się, czemu mnie obrażasz? Jestem tobą, mogę cię obrażać. To, że jesteś mną, to nie znaczy, że wolno ci mnie obrażać ciągle. Sam się obrażasz. To znaczy, że jak obrażam siebie, to w sumie ciebie też, bo jesteś mną. No, a wolałbym nie być tobą właśnie. Dobra, zamknij się i kończ już tą audycję. Będę chciał, jak skończę. Skończę, jak będę chciał, znaczy się. Nie będziesz mi rozkazywał. Właśnie, że będę. Cicho. Przepraszam, musiałem się tu rozmówić sam ze sobą. Dobra. Gdyby ktoś chciał jeszcze tak na szybko zadzwonić, to... To bardzo proszę. Proszę bardzo. I co? Nie są takie złe wieczorki z krawcusiem, co nie? Lepsze to niż jakieś tam bekanie do słuchawki, takie głupoty, jakieś takie gadanie o tym, co ten... Takie tematy. Co by było, gdyby było? Albo jak żyć? Takie głupie. No, a tutaj macie fajne różne... Takie pobudzające mózg, że wam się rozgrzewa mózg, różne ciekawostki, dyskusje. No, a nie jakieś tam pierdoły. Do mnie wpadajcie, do mnie. Za mało słuchaczy, zdecydowanie za mało. Nie wiem, gdzie wyście tam poleźli.

0: Dobra, człowiek się musi trochę powygłupiać. O, za głośno. Do pajacowania to pierwszy. Witam, dzień dobry, dobry wieczór. I dobranoc tym, którzy mnie nie lubią i już właśnie wyłączają radio. Są też tacy. Nocny Marek, audycja poniedziałkowa. Tylko odrobinę mądrzejsza niż zwykle, niż moje normalne głupawe audycje, ale tylko tak tylko tak trochę. I dzisiaj nawet będzie temat jakiś. Co to, o czym ja miałem? Zapomniałem. A nie, tu mam zapisane. No, opowiem wam dzisiaj o różnych popularnych, moim zdaniem, kłamstewkach, mitach. O koloryzowaniu, w ogóle o tym, że nasza rzeczywistość pełna jest różnych półprawd, a może właśnie postprawd, o których mówił ostatnio Potrzeba, właśnie bardzo ciekawie. Furiacie, nie pisz mi już po arabsku, bo zaraz się wysadzę tutaj po prostu. Dziwne rzeczy się dzieją, wiecie, w ogóle, bo chyba jakiś wirus szaleje na Skype'ie. Bo furiat do mnie od dłuższego czasu pisze po arabsku i ja tu czytam, no nie piszesz, bo ja tylko widzę to takie coś tylko takiego tutaj widzę. No, bo tu się trochę zakałapućkaliśmy ze sponsoringiem. Taka rada dla wszystkich w ogóle sponsorów, nie tylko dla furiata. Piłeś, nie sponsoruj. Chociaż nie, właśnie, nie, właśnie w drugą stronę. Piłeś, sponsoruj. Przypomnę, czym jest ta postprawda, tak w dwóch słowach, o ile w ogóle dobrze to zrozumiałem. To nie jest synonim kłamstwa w ogóle, tylko to jest taka prawda, jakby, no, to jest trochę szersze, to jest dostosowana. Taka prawda specjalnie dla nas, uszyta na miarę, która ma kształtować na przykład nasze opinie i są różne tutaj ciekawe rzeczy. Czytam sobie na przykład o bańce filtrującej, która ma wpływ na tą postprawdę. No bo jak na przykład interesujemy się jakimś tematem, to Google nam filtruje i zaczyna nam coraz bardziej dawać to, co nam pasi. A wiadomo, że każdy ciągnie w swoją stronę w dzisiejszych czasach i stara się podkręcić tą prawdę trochę, podkoloryzować, zaserwować nam jakąś półprawdę i tak dalej. No i co? I wtedy dostajemy coraz to bardziej taką prawdę, która nam odpowiada, nie? Trochę wykręconą i stuningowaną. A ja twierdzę, że w ogóle mamy takie chore trochę czasy, że cały czas operujemy. To nie wiem, taki się zrobił w ogóle sposób na życie. Znaczy, to jest strasznie szeroki temat. W ogóle wiecie, jakie jest najpopularniejsze kłamstwo w ogóle na świecie według plebiscytu New Yorkera? Właśnie miałam do pani zadzwonić. O, właśnie, a tak zawsze do klienta. O, tu właśnie miałam zadzwonić. Tutaj. Właśnie dzwoniłem. O, co za przypadek. Właśnie miałem zadzwonić. Drugie miejsce. Kochanie, to nie tak, jak myślisz. A właśnie z reguły chyba jest tak, jak myśli. A Floki Wik podpowiada, że taką właśnie prawdę zasłyszaną u jednego takiego nieprawdopodobnie wspaniałego nadającego, że w radiu się nie da kłamać. To czekajcie, to spróbuję coś skłamać na przykład. Krawiec jest bardzo ostrożny, przystojny i pięknie się ubiera, ma dużo pieniędzy. No i co? Skłamałem i udało się. No ale to się nie da skłamać, bo jak ktoś posłucha audycji, to no, nieważne w sumie. No i ja taką mam właśnie myśl, że świat się w ogóle opiera na kłamstwie, na iluzji, na koloryzowaniu. Zwycięzcy piszą historię, to wiemy. W reklamach nas cały czas kłamią i mamią. Może nie tyle kłamią, co tak właśnie... może to kłamstwo. Jeśli ktoś, obcy człowiek, stara się nas przekonać, że bardzo nas kocha, że mu zależy na nas, że jesteśmy wręcz częścią jego rodziny, to ja nie wiem, czy to jest kłamstwo już, czy jeszcze nie. I codziennie też sami siebie okłamujemy. Być szczerym ze sobą samym to też nie jest takie proste. I nie ma długów, jeszcze tu podpowiadają słuchacze. No właśnie, no i co? I da się kłamać. Sami siebie, no właśnie. Ja przyznaję się, przynajmniej tutaj będę szczery, sam siebie często okłamuję. Chyba jak każdy z was. Myślę, że każdy z was tak sobie przynajmniej z dwa razy dziennie jakieś małe kłamstewko sobie samemu zaserwuje. Na przykład przekonywujemy się, że przecież ja się bardzo starałem. To chyba nie jest moja wina, że nie wyszło. To tamci. A tak gdzieś tam w głębi czujemy, że daliśmy dupy na przykład, nie? Ale tak chcemy się dobrze czuć na przykład, nie? W ogóle są też takie... kłamstwa, którymi żyją całe cywilizacje. No bo jak można nazwać takie przekonanie, które było na przykład u starożytnych Greków, jak oni sobie tłumaczyli różne zjawiska, które zachodzą w przyrodzie. No i na przykład przyczyna zmian pór roku, nie chodzi o zmianę pór w sensie, że zamieniamy dżinsy na sztruksy, tylko opory roku. No to tam było, że Demeter i Kora jest i Demeter musi dzielić się córką z Hadesem, kiedy ta jest swojego męża w Hadesie. U Hadesa w Hadesie. No i Demeter potem rozpacza, że się tą córką musi dzielić i się robi zima. W ogóle zima straszna. No, a kiedy jest z tą córką, to jest wiosna i lato na przykład. No i ludzie chyba wierzyli w to. No to tak samo jak dzisiaj wierzą w to na przykład w jakąś Bozię, że Bozia się gniewa, że Bozia... że cud nad Wisłą to Matka Boska Ruskich tam pobiła. No wierzą też w różne takie podobne rzeczy. A powstanie człowieka na przykład... no u tych Greków to Prometeusz... ulepił z gliny człowieka? No to on... No i też ogień ukradł bogom, nie? To niesamowity, on i ulepił nas, i ogień potem dał, to on taki bardzo za ludźmi był. Ten Prometeusz super był, super Prometeusz, taki jak Jezus wręcz musieli go czcić. Panuje też dużo mitów dotyczących naszego zdrowia i naszego ciała. Na przykład popularny mit, że wykorzystujemy tylko 10% możliwości swojego mózgu. A to zostało już obalone. I na przykład jak śpimy, to prawie cała kora mózgowa działa. Albo na przykład taki mit, że... człowiek ma tylko 5 zmysłów. O tych się tylko mówi, nie? Wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. A co na przykład z balansem? Balans jest jeszcze. Kurde, balans nawet. Temperatura. I tu czytam, że jest ich aż 21 tych zmysłów. Albo na przykład... taki mit, że alkohol nas rozgrzewa. No, nie rozgrzewa nas. Wie o tym każdy pijak, który zamarzł, był. Więc... Prometeusz 44. No właśnie, próbowaliśmy Kunrada przekonać ostatnio, żeby spróbował sobie zregenerować stopę za pomocą technologii Keshe. No i człowiek małej wiary, nie wierzy w Mehrana zupełnie i nawet nie chce spróbować. No to ja już nie wiem, ja bym spróbował tak na wszelki wypadek. No wszystko mówi nie, ale i tak spróbować, nie? No to co, kłamstwo z tym Keshe też chyba? Ja nie wiem. To kim są ci, którzy to propagują? Jak im tak się nie wierzy zupełnie? Kłamczuszkami może jakimiś? Co? Albo też znalazłem informację, że jak się pocimy, to się zmartwiłem, bo ja się dużo pocę i myślałem, że toksyny z siebie wydalam, a to się okazuje, że nie, że tylko się chłodzę. Więc kiepsko trochę. No też oczywiście możecie mnie przyłapywać na kłamstwach, to jest takie medium właśnie ciepłe, że można dzwonić i mówić: Krawcze, łżesz jak pies i ja ci to udowodnię. Tylko postarajcie się nie tak jak czasem w komentarzach, żeby nie pisać tylko, że jestem głupi i mam wszy na pępku, tylko tak coś konkretnie tam, mylisz się, bo... I tutaj swoje racje wytłuszczamy. No i co tu jeszcze są za mity? A może to są mity, że to są mity? Właśnie, że to jest mit, że to jest mit jednak, bo jednak jest to prawda. No na przykład, że oparzenia się goją lepiej, jeśli polać je olejem. Mit. A jaki jest fakt? Że dużo lepiej przyłożyć coś zimnego. Bo olej tylko zatrzyma ciepło, ta otoczka oleista. Jak jesteśmy już tak przy zdrowiu, no to też są takie mity psychologiczne, jakby w cudzysłowie, bo na przykład obrosła strasznie w legendę skuteczność przekazu podprogowego. Tak, Furiacie, wygląda na to, że naprawiłeś swojego Skype'a. Tak, hip hip, hura. Już nie pisze tu po arabsku. A może on się tak wygłupia, może on ma takie specyficzne poczucie humoru i pisał cały czas po arabsku i mnie wkręcił. I to kolejne kłamstewko takie tutaj, żeby się pośmiać z Krawca. Ech. No właśnie. I skuteczność przekazu podprogowego jest zdecydowanie wyolbrzymiona i właściwie jest to bzdura, jak się okazuje. To jest nieskuteczne. Nieskuteczne zupełnie. Albo panuje takie przekonanie, że jak jesteśmy wkurzeni, mocno zirytowani, to dobrze jest się wyszaleć, wyżyć i nam przejdzie. No właśnie, ponoć też, nie? Że to jest też bzdura i tylko się rozkręcimy jeszcze w drugą stronę. Albo, że przeciwieństwa się przyciągają. O, też taka popularna prawda objawiona. Ja tego w ogóle nie zauważyłem u ludzi. Wręcz widzę, że w drugą stronę działa. Wcale się nie przyciągają. Lepiej znaleźć bratnią duszę na partnera, na partnerkę. No, to nawet się logiczne wydaje, tak? Lepiej się czujemy z kimś, kto ma wspólne z nami zainteresowania, kto... No można powiedzieć, że można się też uzupełniać. Ja jestem głośny, a ona jest cicha, jak myszka. Ale ja nie chcę właśnie takiej cichej, no co, a może chcę właśnie? Nie wiem. A może to różnie jest po prostu, nie ma jednej prawdy, bo my zawsze szukamy jednej recepty na sukces, jednej prawdy. Albo czarne, albo białe, a przecież ludzie są różni. Albo takie przekonanie, że kiedyś wszystko było lepsze. No jak lepsze? Wcale nie było lepsze. To pan Janusz tylko twierdzi właśnie, że było lepsze, że właśnie kiedyś to było.
1: O, kiełbaska, no, weselna, no, kiedyś to była kiełbaska.
0: Przepraszam. Za komuny było lepiej, no właśnie, za komuny było lepiej. Czy faktycznie było lepiej? No chyba tak jak Anon pisze, że wszystko było lepsze, tylko rozkradli. No, muchy na lepy na pewno były lepsze kiedyś. No ale przypomnijmy sobie te szaro-bure czasy, gdzie można było dostać pałą za nic, jak się za późno wracało do domu. Gdzie godzina policyjna była, gdzie czasami się pół dnia w kolejce stało, wyobraźcie to sobie, naprawdę stało się czasami pół dnia za czymś w kolejce i na końcu się dowiadywaliście od pani sklepowej, która w taki opryskliwy sposób wam mówiła, nie wiem, no, czego stoi, nie widzi, że już nie ma towaru, do widzenia, do widzenia. Takie były czasy. Papier toaletowy, skarb. To się nosiło jak wieniec laurowy na jakiś coś w tym stylu, na szyi po prostu, nie? Też takie głupoty, że kiedyś był lepszy sprzęt. Był prostszy, mniej się może psuł, bo był mniej skomplikowany, ale był cholernie drogi, no. ciężko było zdobyć, mało kogo było stać. Sam Etam, który jest takim retro maniakiem, często wspomina, że o, to kosztowało 3 pensje, a to 5 pensji. A to w ogóle trzeba było w sklepie dla górników kupować i no to faktycznie rewelacja, nie? Poza tym, no, Planet Obsolescence. Wyobraźcie sobie na przykład, że jakiś sprzęt, że producent, duży producent sprzętu, taki jak Sony, czy tam Panasonic, czy Zega, ktokolwiek, no to ma taki dylemat, czy dać do sprzętu lepszą część, która będzie kosztowała w przeliczeniu na nasze o złotówkę więcej. No i pomyślcie, w takiej skali, jak mają powiedzmy 1 000 000 konsol do wyprodukowania, no to już jest 1 000 000 złotych, tylko dlatego, że mała jakaś cząsteczka, jakiś chipek, jakiś oporniczek jest troszkę droższy o tą złotówkę. No w dużej skali to naprawdę robi różnicę i to nie muszą być koniecznie złe intencje, tylko takie kalkulowanie, no po prostu. I zaraz będą głosy, że o, tu za mainstreamem zebździło się radio, są za Big Pharmą, za mainstreamem. A pomyślcie, czy ta druga strona, ta alternatywna, ta buntownicza, ta antysystemowa, ta ezoteryczna, to ile tam jest różnych świrów, oszustów, szarlatanów, ściemniaczy. Moim zdaniem bardzo, bardzo dużo i nie wszystko to, co jest popularne, co jest powszechne, musi być od razu złe. Ktoś, kto żyje tym i ciągle tylko krytykuje wszystkich czambu i robi właśnie sobie taką czarno-białą wizję, że ci wszyscy dobrzy, piękni, ładni, uczciwi, prawdomówni, szczerzy, a to samo zło, szatan i NWO, to też no was trochę ściemnia, nie? I przedstawia wam taką gównoprawdę właśnie, gównoprawda. A dzwoni człowiek, dla którego prawda chyba jest dosyć ważna w sumie. Co by o nim nie mówić, słuchajcie, może Ham, może Prostak, może Butz, może jeszcze 100 innych rzeczy, ale prawda jest dla niego ważna, prawda?
2: Witajcie, Cwele. Wiesz co, nie, jedną rzeczą mnie wkurzyłeś, jesteś idiotą i ci to zaraz udowodnię. Plant Obsolescence. Kwestionowanie Plant Obsolescence, to znaczy tutaj, bądźmy szczerzy, jeżeli jesteśmy producentem sprzętu i mamy ustawowy obowiązek, żeby ten sprzęt działał przez 2 lata, odkąd zostanie wyprodukowany z uwagi na to, że gwarancje i tak dalej, i jednocześnie możesz zmniejszyć koszty produkcji tego sprzętu tam o powiedzmy 25%, stosując gorsze podzespoły, stosując gorsze urządzenia, tak, żeby on się wysypał, wywalił i tak dalej, bo już ci potem nie będzie na tym zależało, tak? I to Plant Obsolescence, no właśnie, to jest bardzo, bardzo brzydka nazwa, bo mówi, sugeruje, że jest to zaplanowane, że jest to intencjonalne, żeby się zepsuło, żeby ludzie kupowali, ale z drugiej strony zauważ, że jeżeli sobie kupisz maszynkę z wyższej półki, jeżeli sobie kupisz, dajmy na to Mercedesa, czy jeżeli sobie kupisz nowy telewizor Samsunga, czy jeżeli sobie kupisz iPhone'a, czy jeżeli sobie kupisz MacBooka, to one działają dużo, dużo, dużo dłużej niż założyły, nie zakłada to gwarancja. Sam jako użytkownik Samsungów czy iPhone'ów, no telewizor akurat mam Samsunga, komputer i telefon marki Apple, z których jestem bardzo zadowolony, natomiast one kosztowały po wielokroć tego, co kosztowały maszyny konkurencyjne. Wobec czego wiesz, wobec czego płacisz, ale płacisz za to, że ty nie masz tam kompromisowych podzespołów, więc z jednej strony wiesz, no producent chce cię skusić ceną, żeby to było atrakcyjne dla ciebie i ty kupując tańszą rzecz godzisz się na to, bo oczywiście pierwszym takim zarzutem jest, dlaczego miałbym sobie kupować MacBooka, jeżeli komputer o podobnych parametrach takiego PC-ta Asusa sobie mogę kupić za połowę tej ceny. To prawda. Natomiast ten MacBook będzie ci służył równie wydajnie za 10 lat.
0: No, okej. Okay. Znaczy, ja nie twierdzę w sumie nic innego. Planet Obsolescence, może, ja myślę, że to jest u różnych producentów też trochę różnie. Jedni bardziej sobie właśnie stawiają na zaplanowanie tej wytrzymałości sprzętu. Inni się trochę może mniej tym przejmują, bo może nawet nie mają aż takich możliwości, żeby i specjalistów. Nie wiem, jak to jest. Wiem, że wiesz, że różnie to bywa po prostu, ale Ja na przykład mam sprzęt kiepskiej z tej niższej półki na przykład i działa już mi wiele, wiele lat, nie? I się nie psuje. Komputer ma już chyba z 8 lat, jest to zwykły blaszak. Mam bardzo przeciętny monitor Samsunga, który cały czas sobie normalnie działa, nic mu się nie dzieje, też ma coś koło tego pewnie. I jestem zadowolony, nie? Wszystko gra. Więc nie odczuwam tak bardzo na sobie Planet Obsolescence.
2: Wiesz co, jest to o tyle zabawnie, że na przykład faktem jest, że Mercedes posiada coś takiego jak dział planowania usterek, który nazywa się działem planowania usterek. I oczywiście zwolennicy teorii o Planet Obsolescence twierdzą, że no tam wymyślają, jakie usterki nam się zdarzą i co tutaj będzie można zrobić, ale nie wezmą pod uwagę, że być może powstał taki dział tylko po to, żeby takie usterki przyszłościowo zidentyfikować. I w Mercedesie masz coś takiego, że jeżeli ci się powiedzmy rozwali jedna uszczelka czy coś takiego, no to wtedy zamiast wymieniać tej jednej uszczelki, są wymieniane całe moduły w tym samochodzie. Czyli jeżeli ci się na, nie wiem, na drążku rozporowym z przodu zepsuła jedna uszczelka, on się trzyma na dwóch takich obejmach, to wtedy wymieniamy cały moduł, czyli drążek rozporowy i obydwie uszczelki. No i z jednej strony oczywiście jest to droższe. Z drugiej strony, jeżeli kupujesz Mercedesa, no to stary, no to nie jest Polonez i za to trzeba zapłacić. I w końcu z trzeciej strony dział planowania usterek, i to wiem od insidera, działa mniej więcej w ten sposób, żeby na podstawie usterki, która wystąpi, przewidzieć usterki, które się będą mogły wydarzyć w bardzo niedalekim czasie, żeby przy naprawie danej usterki wykluczyć to, co się może ci rozwalić za tam 3 miesiące czy pół roku. Oczywiście to kosztuje dużo, dużo więcej, ale no jak kupujesz samochód, a w szczególności Mercedesa, no to wtedy wolisz jednak, żeby to auto nie stało, nie jeździło lawetą, nie stało w tylko żeby po prostu wizyta u mechanika raz na rok, no i jeżeli wiesz, i żeby ten samochód był tak skonstruowany, żeby konsekwentnie naprawić to, co się może zepsuć na podstawie tego, że coś się przed chwilą zepsuło i bardzo podobna część może właśnie dostać po dupie niedługo. I stąd się bierze większość tych legend, że jest w nich jakieś tam ziarno prawdy, ale bardzo często jest w jakiś dziwny sposób zidentyfikowane. Źle zrozumiane, źle rozpatrzone, bo możemy oczywiście, wiesz, wprowadzić jakieś tam historie zdrowotne, że kogoś wyleczyło, nie wiem, że dajmy na to, koleś był starym alkoholikiem, dostał raka, no i nie brał chemioterapii, nie brał nic i tą wódką sobie wyleczył raka. No czemu nie? Mogło tak być. Ale to też jest często, może nie użyję tutaj słowa, że to jest dzieło przypadku, tylko to była jakaś taka skomplikowana, tak bardzo skomplikowana procedura, że nie jesteśmy jej w stanie powtórzyć dla nikogo innego. No i jeżeli wiesz, no tak jak mówił Carl Sagan, jeżeli masz jakieś wyjątkowe twierdzenie, musisz przynieść wyjątkowe dowody na to, popierające to twoje twierdzenie.
0: Albo inny przykład. Człowiek całe życie jara fajki i rzuca je w pewnym momencie i dostaje raka. I spotkałem się już z kilkoma takimi opowiastkami i zwykle się, no prawie zawsze się to interpretuje tak, no i trzeba było jarać dalej, to nie dostałbyś raka, że to odrzucenia, organizm zwariował, a nikt nie pomyśli na spokojnie i nie wysnuje sobie najbardziej prawdopodobnej przyczyny, że po prostu no rzucił w chwili, kiedy już miał zatruty ten organizm przez całe lata i nic mu nie dało to, że rzucił te fajki i poniósł konsekwencje tego, że wcześniej jarał przez wiele, wiele lat i co z tego, że rzucił sobie nagle. Już mu to nie pomogło, za późno to zrobił, tak? No, ale
2: co więcej,
0: ludzie sobie lubią taką bajkę
2: ułożyć. Pewnie rzucił dlatego, że mu się ciężko oddychało, że już coś czuł nie tak. Pamiętajcie, że rak zdiagnozowany tak naprawdę mógł się rozwijać już wiele, wiele lat, tak? I mogłeś czuć jakieś dziwne rzeczy ze strony twojego układu oddechowego. A dobra, to rzucę palenie. No i po pół roku, a to się przebadam, o kurde, rak.
0: No właśnie. I poza tym,
2: nie jest...
0: Tak, słucham cię?
2: Nie jest zbyt duży sektor tym, nie jest zbyt duży sekret, w tym tutaj chyba się zgodzimy, że ludzie lubią proste rozwiązania i proste rzeczy. Ludzie są zakochani w panaceum, ludzie są zakochani w czymś, co lubią upraszczać, tak? Upraszczać chwilami nawet do pożygu, ponieważ nie są w stanie czasami zrozumieć skomplikowanych połączeń, jakichś tam, wiesz, wynikania, które nas zwyczajnie przerasta i nie ma w tym nic złego. Upraszczanie jest bardzo fajne. Tylko że jeżeli bawimy się w upraszczanie, no to może nam to jakoś tam może nam to pomóc samemu zrozumieć. Gorzej, jeżeli na podstawie takiego uproszczenia zaczynamy nauczać, tak, i sprzedawać ludziom jakieś drętwe historie tylko i wyłącznie dlatego, że my mieliśmy farta, a nie weźmiemy związków przyczynowo-skutkowych, które do tego doprowadziły. To wiesz, to jest tak zwane magiczne myślenie i to chyba o tym już parę razy mówiłem. Na przykład, jeżeli sobie wchodzisz w taką ciemną ulicę i idziesz, co druga latarnia jest zgaszona i nagle, kiedy przechodziłeś pod latarnią, no to się latarnia nad twoją głową zapaliła i od razu pierwsza twoja myśl, że tam jest albo jakaś fotokomórka, albo jakieś czary i że ona się specjalnie zapaliła dla ciebie. I ludzki mózg ma też tę piękną wadę, że bardzo lubi wiązać ze sobą rzeczy. I nawet jeżeli, wiesz, nawet jeżeli coś przypadkowo zdarza się jednocześnie lub w zbliżonym czasie, no to wtedy, no kurde, grób kaplica, tak? Już się nam w mózgu zakoduje. Tutaj mi się przypomina jedna historia ze szpitala w Bydgoszczy, gdzie dziecko, które było w kolejce do szczepienia jakiegoś, dostało drgawek, będąc w kolejce. I gdyby te drgawki mu się włączyły pół godziny później, już po przyjęciu zastrzyku, to nie przetłumaczyłbyś rodzicowi, że te drgawki nie były w wyniku szczepionki. No mimo, że jedynym faktycznym powiązaniem była zbieżność czasowa.
0: W ludziach jest strasznie mało dążenia do prawdy. Zawsze wybiorą tą prawdę, która jest dla nich wygodniejsza, prostsza, jak powiedziałeś, i bardziej zbieżna z ich nawet zainteresowaniami. Ja, obserwując ludzi, w końcu zaczęło to być wręcz takie nudne i żenujące, bo jak kogoś znam, wiem, czym on się interesuje, co lubi, to ja od razu wiem, którą on opcję wybierze. Zawsze, w 99%. Bardzo rzadko jest tak, że ktoś nas zaskakuje czymś, nie? Że my się spodziewamy, że on powie to, a on nagle, nie no, wiesz co, to chyba inaczej jest, tylko zawsze wiemy, którą opcję ktoś wybierze. I to świadczy o tym, że ludzie są w zasadzie bardzo mocno zaprogramowani. Tak niby dążą do tego, żeby być, żeby samodzielnie myśleć, samodzielnie sobie i być, wiesz, wolnym od propagandy, że tu nas chcą zaprogramować, te media złe, a są tak w gruncie rzeczy sami bardzo mocno przewidywalni, zaprogramowani. To jest smutne, jak dla mnie.
2: To znaczy, wiesz co, nie do końca, ponieważ jednak zauważ, że człowiek potrzebuje tego, żeby upraszczać pewne rzeczy, ponieważ tak działa ludzki mózg. Jeżeli teraz patrzysz przez siebie, dostrzegasz miliardy obiektów w 10 tysiącach kolorów, a skupiasz się tylko i wyłącznie na jednym i nawet nie jesteś w stanie w tej chwili przeczytać czegoś, co jest napisane w rogu twojego monitora, dopóki nie zwrócisz na to szczególnej uwagi. Oraz mózg jest dodatkowo skonstruowany, że jeżeli nagle by ci coś przebiegło w kącie oka, no to wtedy maksymalnie zwracasz na to uwagę. Co więcej, nawet jeżeli twoja uwaga była skupiona na wprost, ale tam gdzieś w kącie oka by się coś nagle zmieniło, to wtedy twój mózg jest w stanie z tej pamięci krótkotrwałej przywołać i przeanalizować, sprawdzić dokładnie, co tam się wydarzyło, mimo że nie zwracałeś na to uwagi. Natomiast potrzebujemy uproszczeń do tego, żeby żyć, bo w innym przypadku byśmy po prostu, no tak jak autyści, zwyczajnie nie byli w stanie, wiesz, poczuć tego błogosławieństwa niewiedzy, tylko analizować, widzieć wszystko naraz z taką samą intensywnością. No i to jest, tego sobie naprawdę nie wyobrażam, zresztą ja widzimy, tak jak autyści działają. A też tutaj jeszcze odnośnie tego analizowania, mi się tutaj dzisiaj mieliśmy z Furiatem dyskusję na czacie, kiedy wrzucił link do jakiegoś filmu o tym, że jakiś kolejny schizofrenik o mind control się wypowiada na YouTube, że kolejna chora osoba, i pamiętam, że podczas audycji mind control Furiat był, że tak powiem, bardzo zdegustowany tym, co mówiłem, że tutaj podważam i że nazywam ich chorymi ludźmi, ale widać, ziarno zostało zasiane i dzisiaj jednak zgadza się ze mną pod tym względem, że no jak to sam określił, że ludzie słyszeli głosy od tysięcy lat, a tysiące lat temu nie było anten, które mogłyby kontrolować nasze umysły. Więc wiesz, więc to też czasami potrzebujemy albo coś przeczytać, albo zrozumieć, bo też często sami z siebie nie będziemy wychodzili z tej strefy komfortu prostego wytłumaczenia jakiegoś zjawiska, z którym się spotkaliśmy. I dopóki nam ktoś nie powie, że to może, słuchaj stary, to może jednak nie do końca jest tak, ewentualnie sami tego nie zrobimy, ale zaprzeczanie samemu sobie jest dużo trudniejsze, więc wiesz, więc tutaj warto słuchać, warto wiesz, warto dyskutować, warto rozmawiać, być otwartym na, no, na nawet dosłownie, będąc agentem NWO, rozmawiać z ludźmi, którzy się NWO sprzeciwiają i w drugą stronę.
0: Chyba jestem autystyczny trochę. Tak sobie myślę, że jakiś lekki autyzm może być, jakiś aspergerek, coś tu takiego może być, bo właśnie za dużo analizuję. Cały czas, wiesz, jakąś jedną pierdołę potrafię rozkminiać na 100 sposobów, przyglądać się je z każdej strony. Ale i to jest faktycznie klątwa trochę, więc no co, doszliśmy do tego, że ludzki mózg lubi sobie upraszczać i to jest korzystne. I w ogóle ta optymalizacja w ogóle wszystkiego to jest wszechobecna i w naturze, i nawet jak w gry komputerowe patrzymy, wszędzie jest ta optymalizacja. Optymalizacja kosztów też. I więc może to jest potrzebne temu światu, żeby wszystko poupraszczać. Może takimi narzędziami do upraszczania, no nie może, tylko wszystko wskazuje, że do tego to służy, no właśnie wiara, albo na przykład mamy jakiegoś człowieka z dziwną chorobą skóry, z chorobą psychiczną, no to po co to tak rozkminiać, jakie są, wymyślamy sobie, że wampir na przykład, nie? Wampir. Już, no.
2: Znaczy, wiesz, pół biedy, jeżeli to wychodzi tylko i wyłącznie od nas i my w jakiś dziwny sposób przeanalizujemy całą sytuację, gorzej jest, jeżeli ktoś ma choć odrobinkę drygu do psychologii i zna ten mechanizm i zacznie nam sprzedawać, zacznie nas straszyć jakimiś właśnie takimi prawdami. Tutaj wiesz, tutaj z tym, co mówiłeś odnośnie tego, że kiedyś było lepiej, że wszystko, co tam wiesz, naturalne to jest lepsze, to jest bardzo piękny przykład, takie odwołanie się do nostalgii. Wszyscy praktycznie, zdecydowana większość, będzie miała gdzieś z tyłu głowy taką swoją starą babcię albo prababcię, która wszystkich pouczała i wszyscy na tym dobrze wychodzili. I to jest nasz obraz tej babci, kiedy mieliśmy 5 lat, kiedy jeszcze nie kąsaliśmy tego, że tej babci wszyscy rytakiwali, tylko dlatego, żeby jej przykrości nie zrobić, bo to są ostatnie 2 lata jej życia i nie będziemy już jej tutaj wkurwiać na ostatniej prostej. I właśnie mamy taką nostalgię. No tak, dziadek tak mówił, no tutaj wiesz, starszych trzeba słuchać. Tak, trzeba słuchać, trzeba z nimi rozmawiać, ale też nie należy ich przyjmować bezkrytycznie. A co do tego, czy natura jest lepsza, czy nie lepsza, no to proste liczby. Natura chce, żeby 5 na 8 narodzonych dzieci nie dożyło pierwszego miesiąca życia i natura chce, żebyśmy umarli w wieku około 45 lat. I wszystko, co mamy powyżej tego, to jest nauka i technologia. To są rozwiązania współczesne. Natura chce nas zabić. Ja się jej nie dziwię.
0: Szatana się czasami przyrównuje, znaczy mówi się o nim, że to jest ojciec kłamstwa, nie? Ale w zasadzie w tym szatanie to tak ciężko mi się wydaje, że w nim jest sporo takiej właśnie prawdy, takiej wiesz, prawdy o człowieku, tak? Że człowiek jest skory do zemsty, do przyjemności, do organizowania sobie przyjemności. No wiesz, te wszystkie rzeczy to one są właśnie chyba bardziej, one są bliżej prawdy niż robienie z nas nagle jakichś istot nie z tej ziemi. I budowanie takiego kłamstwa, wiesz, bo ludzie, słuchaj, no świat to jest dżungla, wiemy to, tak? Świat jest dżungla i ludzie kłamią się każdego dnia, albo udają, że są mili dla kogoś, a naprawdę mają cię w dupie, albo no większość osób ma cię w dupie, a udaje, że zależy. Mamy to i w kontaktach. Samo aktorstwo, filmy, to jest jedna wielka iluzja i te filmy w ogóle też tylko w nas utwierdzają pewne takie jakieś fałsze też, no jakieś takie głupie przykłady w stylu, że film nas nauczył, że Wiking to ma rogaty hełm, tak? Film nas nauczył, że Indianin to Winnetou z kamienną twarzą, który jest dobry, prawy, szlachetny i uduchowiony. I to tylko podtrzymuje ten mit szlachetnego dzikusa. I potem, wiesz, to się rozprzestrzenia i dużo innych różnych w nas takich fałszywych wyobrażeń dotyczących rzeczywistości. W ogóle, wiesz, no, część... W ogóle tak sobie dzisiaj też myślałem właśnie o tych czasach PRL-u. Kiedy gadałem z moją ciotką, to ona opowiadała, jakie to wspaniałe prywatki były kiedyś i że to dzisiejsze imprezy troszkę są w tyle, bo kiedyś się i tańczyło strasznie dużo. Wszyscy potrafili tam rock'n'rolla tańczyć. Wyglądali jak te Elvisy. Nie piło się tyle alkoholu, wiesz. No, taka... Ale to tak sobie pomyślałem, że do nas docierały wyobrażenia też fałszywe, jak jest na Zachodzie, tak? Że tam właśnie to jest tak, że se przychodzą tam Elvisy i te... I Pegisu i tańcują rock'n'rolla, wiesz. I fajny klimat i nad morzem. I myśmy sobie te

0: Natomiast wesela w Polsce jako taka fundamentalna, największa impreza w życiu człowieka coraz bardziej się uczłowiecza. Jeżeli sobie sięgniesz pamięcią do lat 90., gdzie tam nawet, wiesz, się zapraszało po 150-200 osób i taki osobny stoliczek dla dzieci, zauważ, że wszystkie te zabawy weselne do dzisiaj jest kiepski humor i tak dalej, i taka przaśność ludowa, ale każda zabawa dawniej się wiązała z wódką. Zawsze wszyscy po prostu nawalali tego na umór. A teraz jest już troszkę ukulturalnione. Oczywiście ludzie dalej chleją na umór, ale jest to już takie troszeczkę w białych rękawiczkach, więc jeżeli mi matka czy ciotka mówi, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasu, że my za młodu nie piliśmy, to ja im nie wierzę. Ja im nie wierzę, bo ja też bym się swojemu dziecku, któremu chcę przekazać na jak najlepsze wartości, nie przyznał, że na mojej pierwszej imprezie w akademiku, gdzie potem poznałem dziewczynę, z którą byłem ponad 2 lata, mnie wynieśli, a przytomność odzyskałem 3 dni później, bo to nie jest powód, żeby się chwalić. Moja przyszła żono, jeżeli tego słuchasz, i moje przyszłe dzieci, jeżeli tego słuchajcie, to wcale tak nie było, wcale tak nie było. Tatuś jest grzeczny.
1: No troszkę coś mogło w tym być, ponieważ... No, jeśli ale ludzie wiecie, na przykład, wiesz, bo jeszcze, alkohol jest bo trochę takim, alkohol jest trochę taką atrapą zabawy, jak impreza się nie klei, jak nie masz innych zabaw typu właśnie potańcować sobie, no to więcej chlejesz, nie? I to właśnie świadczy o tym, że czegoś brak jest, myślę, że dużo się pije. I wiesz, i ciotka mi opowiadała na przykład, że dziewczyny sobie same szyły ciuszki na takie imprezy. No, więcej było tam rzeczy takich około imprezowych, niekoniecznie związanych z alkoholem. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym, żeby mi na przykład nad głową teraz... tupali i tańcowali przez całą noc, więc nie wiem, czy takie
0: znaczy,
1: fajne.
0: Wiesz, co mi się jednak wydaje, że wiesz, każdy sobie buduje własne otoczenie i własną grupę znajomych, z którymi się najlepiej bawi. Są jak najbardziej jakieś tam wiejskie potańcówy i sztachoteki do dnia dzisiejszego, ale to, co mi się podoba najbardziej w spotkaniach z moimi przyjaciółmi, to jest to, że rozmawiamy. Że rozmawiamy od serca, rozmawiamy o pierdołach, nie jest to jakoś tam wymuszone i tak dalej. I do tego stopnia, że kiedyś zawsze trzeba było postawić jakieś radio, jakąś wieżę, jakieś kolumny, żeby była cały czas muzyka. A teraz tej muzyki już tak za bardzo nie ma, czasami sobie coś tam popierduje w tle, ale my rozmawiamy. I to jest właśnie ta siła tej współczesnej zabawy, ta rozmowa, której myślę, że pokolenie moich rodziców mogłoby mi zazdrościć, bo w warunkach potańcówki, no niestety, pogadać się za bardzo nie dało. No, zmacać już bardziej, ale nie pogadać.
1: No, coś w tym jest. No, dzisiejsze imprezy to więcej faktycznie, jak tu na czacie ktoś zauważył, się więcej ćpa na pewno niż pije. To zależy też pewnie od w jakich kręgach, ale też często się komputer włącza, jakiś film sobie gra w tle, internet jest, jakieś na YouTubie śmiesznostki, no co, każda epoka ma swoje gadżety i tutaj nie ma, ale to też z tymi komputerami, często się wspomina, że kiedyś to te komputery, to takie super było wszystko i gry takie fajne, gdzie tam fajne, były strasznie kiepskie w porównaniu z tym, co jest teraz, to niebo a ziemia. I naprawdę ktoś, ciężko mi uwierzyć, że ktoś naprawdę tęskni za wgrywaniem sobie gry pół godziny z kasety magnetofonowej, żeby usłyszeć melodyjkę jak z zegarka na komunie i pobiegać sobie ludkiem po platformach w grze, która jest nie do przejścia, bez nieśmiertelności. Albo że trzeba, nie wiem, jakieś wpisywanie listingów godzinami, to wszystko miało swój urok, ale to zupełnie nie zamieniłbym tego, co jest, na tamto, co było, no absolutnie. Jakiś żart.
0: No tak, ale wiesz, ale to jest właśnie ta pułapka nostalgii. Ja pamiętam taki bardzo dobry przykład, czyli seriale, kiedy rozmawialiśmy o serialach z lat 80., 90., przytaczałem historię, że z moim kumplem parę lat temu stwierdziliśmy, ty, a takiego Alfa to bym sobie obejrzał raz jeszcze. Słuchaj, włączyliśmy, obejrzeliśmy może 8 minut, nie, wyłącz to, bo ja nie zdzierżę, ja nie chcę sobie psuć tego wspomnienia z dzieciństwa. Jak się teraz Alfa ogląda, to jest takie straszne gówno, że no po prostu żyletką zbierać, tak?
1: Jeszcze kota chciał zjeść, sukinsyn.
0: No, ale tutaj Jar na czacie zaznacza, że najgorsze TV i komórka na imprezie. Jest coś takiego wśród młodych ludzi, a ja ci pokażę fajny filmik na YouTube. I jeżeli impreza idzie w stronę

0: pokazywania fajnych filmików na YouTube, to już widzę, że to nie są ludzie, z którymi ja chcę imprezować, bo to nie jest, wiesz, nie jest czas do tego, tak? Ja rozumiem, że jeżeli coś tam sobie gra, ktoś sobie włączył ulubiony kawałek, okej, wszystko ładnie, pięknie, ale niech to będzie tło, niech to będzie tło do rozmowy tylko i wyłącznie. Wiele niestety imprez się przekształca w takiego Facebooka na żywo, tak? Czyli sobie po prostu pokazujemy jakieś tam śmieszne obrazki, śmieszne pierdoły i tak dalej, ale do kurwy nędzy po to mamy technologię, żeby nie musieć się spotykać, żeby sobie współdzielić takie rzeczy. Kiedy się spotykamy, to mamy, wiesz, ekspresję, mimikę, gestykulację, rozmowy, to jest fajne, tak? A nie puszczanie jakiegoś, jakiegoś kabaretu czy czegoś w tym stylu. I to faktycznie jest kamyczek do współczesnych, młodocianych imprez, natomiast, no, jak tutaj też ktoś zaznaczył, że dziadzieje, tak, dziadzieje, niestety dziadzieje, w 100% się z tym zgadza.
1: No, młodsi się nie robimy, na pewno. Ale a co myślisz o tym, o czym ostatnio jeden z nadających też powiedział, o gładzikowcach, czyli o, wiesz, o tych, co ciągle ze smartfonem, z tabletem i tym palcem tam miziają. Czy to faktycznie jest takie zło, że ludzie sobie coś przeglądają, że szukają informacji? Może się dowiadują też przy okazji jakichś ciekawych rzeczy i zainteresowania swoje? Czy to koniecznie trzeba... A co mam, przepraszam, w autobusie robić? Zagadywać jakąś panią starszą? Jadzie? O, te jabłuszka, no jeżeli... to takie dorodne, to z działeczki pewnie, no co ja mam robić?
0: Znaczy, wiesz, no ja sam jestem taką postacią, która siedzi w telefonie, kiedy jedzie tramwajem, natomiast jeżeli nie jestem, nie rozpocząłem interakcji z jakimkolwiek człowiekiem, to dlaczego miałbym robić cokolwiek innego? Dlaczego nie miałbym się zająć sobą? Dlaczego dawniej nie otworzyłbym książki, nie poczytał gazety i tak dalej? Dlaczego teraz nie mam patrzeć w smartfona? Dopóki jest to tylko i wyłącznie moje, no to wara ci od tego, mój drogi. Co innego, oczywiście, wiesz, jeżeli jesteśmy na jakimś spotkaniu, no i powiedzmy tam dzwoni, to też się tak zdarza, że jest jakieś tam spotkania, jedna dziewczyna cały czas w telefonie i cały czas w telefonie i zdjęcia i tutaj, nie? I tutaj, bo musi... Nie, to jest niefajne, to jest zdecydowanie niefajne, jeżeli ta interakcja społeczna już została nawiązana, no ale jeżeli, wiesz, jeżeli sobie idę ulicą czy coś, no to kurde, co komu do tego, co robię z tym czasem? Co więcej, nawet do tego stopnia, że na przykład w pociągu, tak, dawno temu była taka tradycja, że pasażerowie mnóstwo ze sobą rozmawiali i tak dalej. Ja się nie czuję do rozmawiania z obcymi ludźmi, pewnie dlatego rozpocząłem karierę radiowca, nie czuję się do tego i uważam to za wręcz natrętne. Jeżeli ktoś gestem skłania mnie do tego, żeby zdjąć słuchawki i żebym musiał wysłuchiwać historii o jego chorobie wieńcowej.
1: No raczej. To chyba nie ma nic faktycznie złego. Słuchaj, chcesz ze mną posiedzieć jeszcze na antenie i pogadać o innych różnych kłamstewkach, ściemach, mitach?
0: Jasne, mogę posiedzieć.
1: No to super. To w takim razie możecie też dołączyć się do nas, zadzwonić na profil Nocne Radio i przyłączyć się tutaj do rozmowy. A my z potrzebą pociągniemy dalej temat i zapisałem sobie takie różne właśnie prawdy objawione, na przykład taka, że człowiek wierzący jest lepszy i moralniejszy, bardziej moralny. Mi się nie wydaje, wydaje mi się, że nie ma żadnej, znaczy, że różnica jest, tylko że nie w moralności, bo po prostu to są różni ludzie, ale zobacz, i patologię ciągnie często do tego, żeby przejść, żeby tego Jezusa odnaleźć, tak? I jak się tak zagłębimy, jak pogadamy, jak dochodzi do kryzysowej sytuacji, to spokojnie z połowa tych osób, które uważają się za wierzących, na przykład chrześcijan, no to oni, wiesz, już nie poświęcą czegoś tam swojego, nie... To jest takie trochę... Nie chcę mówić, że na pokaz, ale to jest taka otoczka trochę i taki skin, który sobie ubieramy, a niekoniecznie coś, co w nas wnika gdzieś tam głębiej. A ty jak uważasz? Czy można tak,
0: wiesz,
1: powiedzieć,
0: co, uogólnić? Są ludzie wierzący i są ludzie wierzący, że tak powiem. Są ludzie, którzy swoją wiarę odnaleźli świadomie i którzy świadomie się nią kierują i też są ludzie, dla których jest to swego rodzaju slogan, którzy pewne rzeczy bardziej wykonują nawet nie na zasadzie bogobojności, tylko tego, co by mama powiedziała, jeżeli bym się zachowała tak, a nie inaczej. tak? I tutaj ta świadomość tej wiary jest fundamentem. Na szczęście coraz mniej jest takich zapyziałych katolików, którzy są tacy do bólu kościółkowi, dużo więcej jest właśnie chrześcijan świadomych, tak? Jeżeli jesteś świadomym chrześcijaninem, jest to naprawdę coś fajnego i autentycznie zazdroszczę takim ludziom tej jej wiary, której mi zwyczajnie zabrakło w pewnym momencie. Więc jeżeli robisz coś na pokaz, jeżeli robisz coś bezrozumnie, jeżeli chodzisz do kościoła tylko dlatego, że boisz się, co by twoja mama powiedziała, no zresztą też zawsze mam takie scysje z babcią, że w kwestii ateizmu do mnie podchodzi na zasadzie, no ale jak to potem, nie przyjmiecie komunii na moim pogrzebie, no to już jest taka kurwa zagrywka emocjonalna. No nie, no to już jest tanie, to już jest mało fair, tak? Że wiesz, że... No kurde nie, strasznie mnie to mierzi i to jest zajebiście brzydki ruch z jej strony i pewnie dlatego za bardzo się nie lubimy, natomiast wiesz, no też jest coś takiego, że nie chcę zranić za bardzo starszego człowieka, bo to też jest ostatnia prosta, no ale przynajmniej jestem uczciwy, bo myślę, że po twarzą i zwyczajnie splunięciem w twarz wszystkim katolikiem byłoby to, gdybym chodził do kościoła tylko dlatego, że mi mama kazała. To już jest bardzo nie fair wobec tych wszystkich pięknych, wierzących ludzi, którym religia daje bardzo, bardzo wiele.
1: No ale to pytanie też, no bo co daje im, a co oni dają innym. Może jestem teraz chamem, bo w sumie spotkałem kilka osób na pewno, które były wierzące i które się super wobec mnie zachowały i pomogły i bardzo dużo dały od siebie. A spotkałem też wierzących, którzy okazali się sukinsynami i z ateistami dokładnie to samo. I od tej strony mówię, że różnicy wielkiej nie widzę. I może to jest bardziej skomplikowane zjawisko. Może ktoś po prostu, kto jest dobrze wychowany, właśnie został przez rodziców, nabrał jakiejś empatii na skutek różnych czy przeżyć, czy po prostu tak sobie zbudował swoją psychikę. To on sięga po tą skórkę, w cudzysłowie, która mu jest kompatybilna z tą jego dobrocią i staje się chrześcijaninem, a niekoniecznie to chrześcijaństwo go zmienia, nie?
0: Znaczy, wiesz, tutaj trzeba zauważyć, że ateista też może być dobrym człowiekiem. Tutaj mało komu by się to mogło wydawać słuszne wśród katolików, ale ateista może być jak najbardziej lepszym człowiekiem niż chrześcijanin, ponieważ odwołajmy się do pisma, tak, i do dwóch tablic dziesięciorga przykazań. Na pierwszej tablicy mamy pierwsze trzy przykazania, które dotyczą Boga, a na drugiej tablicy mamy coś, co wynika z prawa naturalnego, typu nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, po prostu, no druga tablica mówi nie bądź chujem, tak? I to jest fajne, ale nie potrzeba tej pierwszej tablicy, żeby być dobrym człowiekiem. I to, że jeżeli ty jesteś bardziej kościółkowy, bardziej czcisz Boga, bardziej chodzisz do kościoła, bardziej masz różaniec zawsze na ręce, jeżeli pomijasz te pozostałe zasady i jesteś po prostu bydlakiem wobec innych ludzi, no to nie czyni cię lepszym człowiekiem, ale masz też taką wymówkę, że a nie, bo ty jesteś wierzący, więc ty jesteś lepszy. I to też jest troszkę słabe, że ludziom daje się taką, można powiedzieć, wymówkę, tak, że ty jako chrześcijanin, tutaj twoje grzechy są odpuszczone. No właśnie, tutaj mój proboszcz z czasów, kiedy byłem lektorem, no dość jasno mnie nauczył i powiedział, że no słuchaj, ale to chodzi o to, że ten żal za grzechy, tak, te wszystkie pięć warunków dobrej spowiedzi, mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Nie może być tak, że tydzień w tydzień przychodzisz i będziesz mówił, że najebałem się, zgwałciłem żonę i pobiłem swoje dzieci. Nie może być. To nie będzie grzech do odpuszczenia, ale w jego umyśle, no zawsze każdy odchodzi z tym puk, puk, puk, bo księżulo dla swojego świętego spokoju pogoni z tego konfesjonału, bo bardziej współczesne sakramenty przypominają produkcję taśmową niż faktyczne spotkanie z Bogiem.
1: Z jednej strony ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, dla którego jest ważny ten Bóg, on faktycznie w niego wierzy i przejmuje się tym, co ten Bóg o nim pomyśli, i ktoś taki, powiedzmy, żeby był jakimś czy zabójcą, czy mordercą, bo to się jakoś nie klei. Z drugiej strony ludzie w imię wiary potrafią robić straszne rzeczy, zwłaszcza kiedy są jakimiś radykałami i fanatykami, więc to znowu ciężko tu jakoś chyba kategorycznie osądzić, czy lepsi, czy nie lepsi, to zostawmy może.
0: Nie, te pojęcia są całkowicie obok, tak? To, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, nie czyni z ciebie ani dobrego, ani złego człowieka. I tak samo w drugą stronę, jeżeli jesteś z Syrii, to jeszcze nie znaczy, że jesteś terrorystą, tak? No.
1: Tu ktoś mi podrzucił takie coś. Rodzic wie najlepiej, co jest dobre dla dziecka.
0: To mi przypomina ostatnio rozmowę o szczepionkach w pracy, gdzie jednego mojego znajomego bardzo szybko, to znaczy powiedziałem, co wiem, i że tak powiem, dyskusja w ciągu 3 do 5 minut została skończona i nie miał już żadnych wątpliwości co do słuszności szczepień. Natomiast potem pojawiła się dziewczyna, która wróciła z urlopu macierzyńskiego, no i tam odbyliśmy krótką rozmowę, ten chłopak w ogóle mnie przyzwał do tego, no i to samo, nie? W zasadzie tę samą gadkę rozpoczynam, ale przecież ty nie masz dzieci, no kurwa, z samolotu też nie mam, a wiem, na jakiej zasadzie lata, no ludzie kochani, tak?
1: No i wojny to, też że nie przeżyłeś, co nie czyni cię jakimś tam głupszym albo kimś, kto sobie, nie wiem, wiesz, w życiu nie poradzi.
0: To jest taki fajny argument klucz, tak? Bo jeżeli rodzic wie, co dla dziecka jest najlepsze, no to powinniśmy pozwolić rodzicom bić swoje dzieci, gwałcić swoje dzieci, bo to jest ich wewnętrzna sprawa. Taka nieingerencja tak na zasadzie takiego ONZ-u, tak? Że nawet jeżeli, no słuchaj, taka prosta sytuacja, jeżeli słyszałbyś w swoim mieszkaniu, że ktoś rzuca dzieckiem o ścianę, tak? I no na zasadzie, no nie, no rodzic wie, co jest dla tego dziecka najlepsze, no nie, no to w pewnym momencie nie działa. Jesteśmy ludźmi i od czasu do czasu zainterweniować musimy. Wobec czego jednak oczywiście rodzice mają pewną świadomość, znają to konkretne jedno dziecko najlepiej, ale nie zjedli całej wiedzy i wszystkich rozumów, nie wiedzą, w jaki sposób to dziecko działa medycznie, jak najskuteczniej wychowywać. I to jest, wiesz, to jest dojrzałość naszej cywilizacji, że my, ponieważ mamy język pisany, możemy się opierać na osiągnięciach minionych pokoleń. Jeżeli no. z tego zrezygnujemy, to wiesz, to okej, ja rozumiem, że można mieć swoją wersję wychowania, bo można powiedzieć, że tutaj, wiesz, nie chcemy, żeby brzydka, zepsuta współczesna cywilizacja psuła nasze dziecko, ale z drugiej strony patrzę na to jednak bardziej w ten sposób, że my autorytarnie swojemu dziecku odbieramy przywilej korzystania z tej wielopokoleniowej wiedzy i to już jest bardzo nie fair.
1: Ale dzisiaj też sobie tak pomyślałem, że w tych różnych tutaj prawdach i powiedzonkach, które jeszcze mam tu spisane, prawie zawsze jest tak, że można powiedzieć, że prawda leży po środku, że faktycznie trochę tak jest, ale z drugiej strony, a wiele osób twierdzi na przykład, że prawda nigdy nie może leżeć po środku, jest tam, gdzie jest. A ja właśnie się od lat nie zgadzam z tym i twierdzę, że prawie wszystko jest bardzo, bardzo względne. W ogóle świat jest, ta rzeczywistość jest bardzo względna. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i tak dalej, i tak dalej. I jak weźmiemy sobie na warsztat właśnie to, że rodzic wie najlepiej, co jest dobre dla dziecka, no wiesz, ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to dziecko i wiadomo, że będzie tym kimś właśnie rodzic, więc poniekąd no zgadza się, że rodzic wie, co jest dla dziecka najlepsze w pewnym sensie. Wiesz, o co mi chodzi.
0: Tak. Rodzic wie dobrze, co dla dziecka będzie dobre, no, ale
1: on musi wiedzieć po prostu.
0: Zdecydowanie
1: taka jego rola.
0: Najlepiej. Ten prawopośrodkowizm jest straszną pułapką, ponieważ pozwala na to, żeby ludzie podejmowali szemrane decyzje tylko po to, żeby, wiesz, no ten prawopośrodkowizm bierze się z tego, że nie wiem, że nie chcemy się w coś wpieprzyć, nie chcemy komuś tam przeszkodzić, że ktoś najwyraźniej zna się lepiej. Ale z drugiej strony ten człowiek, który ma pewne nawet jakieś tam merytoryczne podstawy, no weźmy tego rodzica, tak, który ma merytoryczne podstawy do tego, żeby wiedzieć, co jest dla dziecka najlepszego, może mieć jakąś taką cechę, która wpływa na jego decyzję i postępowanie tak, że to jego prawo przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Prosty przykład, jeżeli ojciec okaże się pedofilem, o czym nie wiemy, tak, z zewnątrz, zewnątrz, no to no nie, mój drogi, to nie znaczy, że rodzic wie najlepiej, co jest dla dziecka, jeżeli ojciec będzie swoją trzyletnią córkę przyzwyczajał do jakichś odruchów seksualnych.
1: Dobra, to podam ci kilka przykładów, które może lepiej zobrazują, co mam na myśli. Takie na przykład powiedzonko: głupi ma zawsze szczęście. No, ja myślę raczej, że to w drugą stronę, że głupi ma częściej pecha, bo częściej niż mądry stwarza sobie sytuacje niebezpieczne, o czymś tam zapomina, o czymś ważnym, ale w tym też jest prawda taka, że on się nie przejmuje swoimi nieszczęściami, tak, więc ma szczęście. Albo pracowity jak pszczoła, a trutnie. Czyli znowu mamy, wiesz, no pół na pół. No są, wiesz, te pracowite pszczółki, a trutnie są zupełnie niepracowite, więc znowu gdzieś po środku jakby. Albo na przykład, wiesz, to słynne, że 2 plus 2 równa się 4. No najprostsza taka rzecz i najbardziej oczywista. A ponoć, nie wiem, może coś podpowiesz, bo chyba kiedyś jakiś matematyk stwierdził, że to niekoniecznie 2 plus 2 zawsze musi równać się 4, bo są jakieś tam matryce i parametry, można stworzyć pewne środowisko. No, ja tak to zrozumiałem, że można stworzyć pewne środowisko matematyczne, w którym 2 plus 2 będzie się równało 5.
0: Oczywiście, ale to jest środowisko, które tworzymy sobie w głowie, jakieś takie wyobrażenie, tak? Możemy sobie zaprogramować, nie wiem, geometrię, w której pi będzie się równało 44 i wtedy wszystkie kształty, wszystkie budynki by wyglądały zupełnie inaczej, ponieważ pi równa się 44, Allah Kundrat, więc Kundrat Akbar, przepraszam. Więc wiesz, więc możemy sobie przeprowadzić taki eksperyment myślowy. Problem jest w tym, że kiedy opisujemy świat rzeczywisty, a tak jak mówiłem na wstępie audycji co do postprawdy, kiedy próbowałem zaryzykować definicję, co to jest prawda, że prawda jest określeniem stanu rzeczywistego. I jeżeli zaczniemy mówić, że no skoro 2 plus 2 równa się 5 i to jest takie łatwe do obalenia, no to na tej samej zasadzie możemy sobie, wiesz, możemy sobie założyć, no co prawda istnieje zasada zachowania energii, ale jeżeli na nią przymkniemy oko, no to wtedy możemy mieć darmową energię. No ale nie możemy przyjąć takiej zasady. W całym widzialnym wszechświecie 2 plus 2 równa się 4 i nie możemy tego używać nigdzie poza eksperymentami myślowymi.
1: No to,
0: eksperymenty myślowe to jest tylko i wyłącznie filozofia.
1: No to inny przykład. Mamy takiego Kim Jong-una w Korei Północnej, którego się uważa za nadczłowieka, jakiegoś tam półboga. Jak się zastanowimy, to w tym on w swoim kraju jest tym bogiem. Może wszystko, na jedno jego skinienie wszyscy zaczynają tańcować i cieszyć się i malować ławki. Ma przeogromną moc, czyli w pewnym sensie jest bogiem tam. Ma władzę, znaczy, wiesz, absolutną.
0: Stworzenie takiego boga jest bardzo proste. Potrzebujesz mieć mało atrakcyjne terrorystycznie państwo, bez jakichś tam złóż naftowych i tak dalej. No, żaden amerykański rząd nie zrajduje Korei Północnej, no bo co będą z tego mieli? Uprawy ryżu? No właśnie. Więc wiesz, więc okej, okay, to, że w pewnych określonych warunkach podejrzewam, że ja dla swojego kota jestem kimś na kształt boga, bo ma na pewno bardzo ciężkie myślenia, kiedy znikąd mu tutaj otwieram dziurę w ścianie i wyciągam jedzenie, tutaj coś odkręcam i nagle się znikąd woda pojawia, no i a jeszcze zabieram mu gówno, no to może z kuwety, no to może to traktować jako swoistą ofiarę.
1: Fajny
0: no
1: Bóg, mnie tłumaczyło właśnie.
0: Dlaczego, wiesz, dlaczego ilekroć wracam z pracy, to on musi się po prostu zesrać. Także on tutaj być może składa mi ofiarę, ale no, to jest kwestia wypoziomowania, tak? Dla jakiejś hodowli mrówek my będziemy jakimś tam bogiem, tak? Dla nas jakimś bogiem będzie ktoś jeszcze wyższy, a ktoś, kto ogarnia kilkadziesiąt galaktyk pod sobą, jest takim, wiesz, super mormonem, no to wtedy jest to jeszcze kolejny poziom boga. Także tutaj natury Boga bym nie mieszał w to, czy 2 plus 2 może się równać 5.
1: No to jeszcze inny przykład ci dam. Nasza ulubiona technologia cache, która nie działa, załóżmy sobie teraz, że nie działa, no to, a ja mówię, że jednak działa. ponieważ nawet jeśli to placebo jest tylko, no to to placebo ma dużą siłę i ludzie, powiedzmy, że zdrowieją. I poza tym działa też tak, że ludzi tam jakoś tam jednoczy, oni się cieszą, mają frajdę. No można powiedzieć, że w pewnym sensie znowu działa, tak?
0: Ale to jest właśnie kwestia działania. Odrobinkę nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę, kiedy mówisz o placebo, czym tak naprawdę placebo jest. Placebo dotyczy twojego subiektywnego odczuwania. Jeżeli masz, dajmy na to, raka płuc i tam kaszlesz, bardzo cię boli i tak dalej, to ten ból będzie twoim subiektywnym doznaniem i placebo może tutaj pomóc ci z tym bólem.
1: Wszystko
0: ale
1: jest
0: placebo
1: subiektywne.
0: Nie jest w stanie zatrzymać rozwoju komórek rakowych.
1: Ale cały świat nie jest subiektywny. No to wiesz, no w pewnym sensie nie działa, a w pewnym znowu działa. Nie można, no chodzi mi o to, że nie można kategorycznie powiedzieć, że nie działa na tak zadane pytanie, czy kesze działa. Jeśli byśmy to sprecyzowali i spytali się, czy technologia kesze leczy raka, chociaż to w tym przypadku też nie będzie takie jednoznaczne, bo ponoć na wychodzenie z raka ma duży wpływ nasz stan naszej psychiki, emocjonalny. Nie wiem, czy chodzi tam o pobudzenie jakichś zdolności regeneracyjnych naszego organizmu, czy nie. No, jakby nie było, no to w pewnym sensie uważam, że można powiedzieć, że technologia kesze działa. I jest dużo takich przykładów na wszystko, jak się popatrzymy. Nie wiem, mogę powiedzieć teraz, że jestem na przykład Bogiem i mogę mieć rację też, bo jeśli istnieją rzeczywistości alternatywne, to w jednej z nich mogę być Bogiem. No wszystko jest możliwe, wszystko jest względne. Ja tak trochę postrzegam teraz świat. Wydaje mi się, że ty za bardzo tak czarno-biało i albo prawda, albo fałsz. To znaczy, a przecież to, co dla jednego jest prawdą, a czy nie może być tak, że to, co dla jednego prawdą, to dla drugiego jest fałszem, tak samo jak to, co dla jednego jest dobre, dla drugiego jest złe, to, co dla jednego przyjemne, dla drugiego nieprzyjemne, to może można też wymyślić sobie taką hipotetyczną sytuację teraz, że dla jednego coś będzie prawdziwe, a dla drugiego nie, tylko coś mi nie przychodzi nic do głowy.
0: Tylko Bóg. Przypomina taki,
1: ty,
0: taki
1: przepraszam,
0: obrazek,
1: tylko powiem.
0: Szóstka no? na glebie i po dwóch stronach szóstki stoi dwóch kolesi. Jeden mówi, że to jest szóstka, a drugi ze swojej perspektywy widzi, że to jest dziewiątka. I to byłby taki przykład, w której ta prawda by leżała po środku, tak?
1: No w tym przypadku to jest za prosty przykład. Ja nie lubię takich bardzo prostych przykładów, bo one są często za proste po prostu, bo to w gruncie rzeczy ktoś to narysował, tą cyfrę z jakąś intencją i to jest albo szóstka, albo dziewiątka. Ktoś stoi do góry nogami.
0: No właśnie i to jest właśnie ten fundamentalny problem, że prawda jest tylko jedna. Tutaj akurat się uśmiechnę do Claude'a, który wielokrotnie powtarzał, że prawda jest tylko jedna, no, jedna, natomiast kłamstwo ma wiele oblicz, manipulacja, postprawda, kłamstwo, półprawda. Zresztą tutaj właśnie chciałem się wciąć, ale umknęło mi. Największym osiągnięciem Lucyfera jest to, że on umiejętnie korzysta z półprawdy, tak? Kiedy w rajskim ogrodzie mówi, ej, chodźcie, zjedzcie jabłko, będzie fajnie. I co? Było fajnie? No tak, pojawiła się świadomość, tak? Pojawił się wstyd. Pojawiła się coś zupełnie nowego w naszych głowach. Ale nie powiedział nam, jakie będą tego konsekwencje, nie przypomniał nam o nich w momencie, kiedy wąż rozmawiał i kusił Ewę. I to jest właśnie ta metoda działania złego, zarówno też w literaturze późniejszej, jak i w Piśmie Świętym. On posługuje się półprawdą, nie mówiąc o wszystkich możliwych konsekwencjach, tak troszkę bawiąc się, tak bejtując, rzucając przynętę komuś, żeby on sobie ją złapał i ją mocno chwycił. I wiesz, i oczywiście możemy się bawić w różne perspektywy, tak? Kiedy projektujesz jakąś grę komputerową, no to oczywiście dla tych postaci będziesz Bogiem, ale to zawsze nasza ocena jest w pewnym konkretnym punkcie odniesienia. Jeżeli przyjmiemy, że ta mityczna Korea Północna jest jedynym światem, który rozpatrujemy, to tak, w tym przypadku Kim Jong-un będzie Bogiem, ale poziom wyżej już Bogiem nie będzie, tak? No i tutaj pytanie, co jest prawdą, co nie. Jeżeli przymkniemy oko na istnienie całego świata poza Koreą Północną i uznamy to za nasz punkt odniesienia, tak, to wtedy będzie prawda. Nie ma tam innego wyższego ani nic, ale jesteśmy istotami na odrobinkę wyższym poziomie i patrzymy na to odrobinkę szerzej. Więc jeżeli mamy jakiś taki nasz mikroświat w postaci tej gry komputerowej, którą projektujesz i na jej podstawie mówisz, okej, jestem Bogiem w tej grze, ale nie wolno ci tego przenieść w górę. Nie wolno ci powiedzieć, że ponieważ jesteś Bogiem w grze, jesteś Bogiem również tutaj. I o to mi właśnie chodzi w tych, jak to mówisz, uproszczeniach. To nie jest do końca uproszczenie, tylko sprecyzowanie warunków brzegowych danej sytuacji.
1: Jesteś Bogiem! Uświadom to sobie! A to inny przykładzik rzucam. Zarzucę cię przykładzikami tak, że już się nie podniesiesz zaraz. Takie popularne powiedzonko, że nie liczy się wygląd, tylko wnętrze. I tu znowu prawda leży jakby po obu stronach, bo z jednej strony to jest fałsz, wygląd bardzo dużo mówi o człowieku i jest odzwierciedleniem tego, co ma w głowie, jak żyje, można bardzo dużo powiedzieć o człowieku i liczy się, tak, jak czy ktoś chodzi w łachach, czy śmierdzi, może, wiesz, a z drugiej strony można powiedzieć, że to jest prawda, że liczy się wnętrze, bo wnętrze liczy się bardziej jednak niż wygląd i wygląd może czasami mylący być. Znowu mi się wydaje, że tutaj na dwoje babka wróżyła.
0: No tak, ale tu znowu mamy wyekstrapolowanie pewnej ogólnej sytuacji, pewnej szczególnej sytuacji na postać ogólną, że nie liczy się wygląd, liczy się wnętrze. Tak naprawdę liczą się obie rzeczy, a dla różnych ludzi będą te proporcje troszkę inaczej ułożone. Dla jednych będzie bardziej wygląd, dla innych wnętrze, dla jeszcze innych, kurde, to, że masz rude włosy, niektóre dziewczyny lubią grubych chłopców, niektórzy chłopcy lubią jakieś tam kościste dziewczyny i tak dalej. To jest zawsze, wiesz, ta wredna generalizacja, która próbuje upłycić rzecz niesamowicie skomplikowaną.
1: A powiedz, to takie może luźniejsze powiedzonka teraz. Nie ma dymu bez ognia. No i tu widzę fałsz, bo znaczy z jednej strony jest to taka ciekawa prawda, że nic się nie dzieje bez przyczyny, ale z drugiej strony przywołujesz sobie pierwszy, lepszy jakiś eksperyment chemiczny, w której masz dym bez ognia i znowu mamy, wiesz...
0: Ogólnie te prawdy ludowe to jest takie naprawdę o kant dupy rozbić, ponieważ one są tak, tak bardzo uogólnione, tak bezsensownie uogólnione, że coś, co się sprawdziło dla powiedzmy 60% sytuacji, już nagle będzie przyjęte jako powiedzenie, które będzie powtarzane przez setki milionów ludzi w kolejnych pokoleniach, także tutaj naprawdę nie szukałbym prawdy, tak? No nie ma dymu bez ognia. Jest to oczywiście pewne uproszczenie, które powstało podejrzewam w czasach, kiedy o laboratoriach chemicznych jeszcze nikt nie mówił, ale no zdecydowanie nie szukałbym tutaj jakiejś uniwersalnej prawdy, tak? Takiej jeden do jednego prawdy, na której mógłbyś się oprzeć. Jeszcze tutaj wrócę do Tischnera, którego cytowałem w piątkowej audycji. Są trzy prawdy. Świntoprawda, też prawda i głównoprawda. No i te wszystkie mądrości ludowe się zawierają w tym. Też prawda, tak? Takie z przymrużeniem oka. No zasadniczo się zgadzam. Ale no właśnie, czy to już zasługuje na miano prawdy? Bo jeżeli będziemy nazywać prawdą pewne rzeczy, które tą prawdą są tylko w bardzo ściśle określonych warunkach, jak na przykład, że 2 plus 2 nie zawsze musi się równać 5, w świecie widzialnym jest to absolutna bzdura, ale w świecie matematycznym jest to, rzekłbym, coś koło oczywistości, ponieważ możemy sobie rozciągnąć nasze wymiary w nieskończoność i zbudować kompletnie swoją algebrę i to będzie spójne i to będzie działało. Jednak pytanie, czy jeżeli prawdą, i tutaj to jest wrzutka do ciebie i tych twoich, tego prawdopośrodkowizmu, czy jeżeli nie zaczniemy używać pojęcia prawdy i obdarzać go zbyt wiele pojęć, to czy przypadkiem samo słowo prawda nie straci na wartości?
1: Może właśnie taką deską ratunku i próbą ocalenia tej prawdy absolutnej jest właśnie Bóg, nie? Który nam narzuca konkretne przykazania, jest tak i tak i nie ma tu za bardzo miejsca na interpretację jakąś, jest no czasem jest, ale czasem nie ma. Nie zabijaj, nie cudzołóż, to są rzeczy dość oczywiste i jednoznaczne, więc myślę,
0: no właśnie, że... też nie do końca jednoznaczne, tak? Bo choćby w kwestii eutanazji nie zabijaj. Tak, no Bóg zabronił,
1: nie
0: morduj. Bóg zabronił zabijać, to raz. A po drugie, nie wiemy, czy słowo Boga faktycznie nie pochodzi od kogoś natchnionego, czy przypadkiem sobie tłumacz czegoś po drodze nie dopisał.
1: No tak, bo to w oryginale jest nie morduj, co tyczy się bardziej, wiesz, jak kogoś zabijasz, żeby mu zabrać kasę, albo podrzynasz gardło, bo kogoś nie lubisz, a nie zabijania ogólnie, tak szeroko pojętego zabijania, nie wiem, zwierzęcia na skórę, czy zabicia kogoś, kto chce zgwałcić twoją córkę i tak dalej. To bardziej właśnie w oryginale było o mordowaniu. A takie na przykład dwa powiedzonka. Które z nich jest prawdziwe? No bo oba nie mogą być. Biednemu zawsze wiatr w oczy i pieniądze szczęścia nie dają. Biednemu zawsze wiatr w oczy, czyli niedobrze być biednym, bo biedny jest zawsze nieszczęśliwy, a z drugiej strony bogactwo nie daje żadnego szczęścia, bo pieniądze szczęścia nie dają, więc lepiej być
0: ale
1: ubogim.
0: Ale to też jest sformułowanie pewnego ogólnego, pewnego szczególnego stwierdzenia w warunkach ogólnych. Jeżeli ktoś jest obrzydliwie bogaty, ale na przykład, no nie wiem, przez wyrzeczenia, przez swego rodzaju ascezę udało mu się dotrzeć do tego swojego bogactwa, ale jego taką najwyższą wartością, najbardziej ukrytym marzeniem jest to, żeby mieć piękną rodzinę i on w chwili śmierci będzie trzymany za rękę przez pielęgniarkę w jakiejś tam super klinice, za którą płaci 10 tysięcy euro miesięcznie, bo go stać i opływa w luksusy, ale brakuje mu tego, co mu najbardziej potrzebuje. Jesteśmy różni, jest nas ponad 7 miliardów, każdy z nas ma inne potrzeby, ja mam ich 19 i po prostu wiesz, nie można tego tak zuniwersalizować, nie można postawić takiej korelacji między pieniędzmi a szczęściem, bo człowiek ubogi, który choćby ma właśnie wspaniałą, wspierającą rodzinę, może być dużo bardziej szczęśliwy niż jakiś tam pławiący się w sukcesach gwiazdor sceny rockowej, który popełnia samobójstwo, tak?
1: No i w drugą stronę okazuje się, że badania, raczej to któryś ze słuchaczy ostatnio w komentarzu przytoczył chyba takie badania lub słuchaczka, że wcale nie jest tak, że Ci biedni to zdolniejsi są, że dochodzą do, że więcej osiągają. Właśnie ja zawsze tak też myślałem, że bieda to raczej degraduje i sprowadza nas, wiesz, do rynsztoka bardziej, a nie jakoś ubogaca. To są, tutaj ja się zgadzam z Anonem, który napisał, że te przysłowia różne, które ja tu przytaczam, to są przysłowia niewolników. Też mi się to kojarzy tak trochę. Właśnie, wiesz, że błogosławieni cisi i skromni, jak przerąbane mają. Ciągle ten właśnie głośny i pewny siebie ich kopie i dręczy. I ci cisi i skromni to kończą, wiesz, jak przez komin, nie? Na przykład sobie wylatują.
0: No tak, ale wiesz, z drugiej strony upodlonych ludzi łatwiej jest wysterować, dać im jakiś ochłap nadziei i potem na tym ochłapie po prostu sobie przez wiele lat żerować, prawda? Więc wydaje mi się, no tak samo to, co powiedziałeś, że nie liczy się wygląd, liczy się wnętrze, to też prawdopodobnie zostało uknute przez ludzi brzydkich.
1: Dokładnie. Właśnie. Albo kto pierwszy, ten lepszy. To jest słabe też przysłowie, bo to ta druga myszka zdobędzie serek z pułapki.
0: Z jednej strony tak, ale jednak do tych, którzy pewne granice przekraczają i którzy sobie pozwalają na więcej, bardzo często ryzykując nawet swoje życie, oni są później zapisywani w księgach historii, tak? No Gagarin doskonale wiedział, że no nie ma pewności, że wróci, tak? Tak samo misja Apollo 11 nie miała pewności, że wróci. Nawet była przemowa prezydenta już napisana na wypadek, gdyby coś tam się nie udało, dokładnie, jeżeli by musieli zostać na Księżycu i tam zginąć. Także ci ludzie faktycznie zaryzykowali bardzo wiele i na pewno została im przedstawiona decyzja, tak? Stary, masz okazję stracić swoje życie, ale jeżeli ci się przyfarci, no to wtedy zostaniesz, wiesz, zostaniesz zapisany w księgach. No i tutaj kolejna taka mądrość życiowa, z którą myślę, że tutaj w kontekście prawdy będziemy jednak blisko obaj, czyli do odważnych świat należy.
1: No właśnie sobie wyobrażam na przykład woja, który biegnie na pierwszej linii podczas bitwy. I on, wiesz, i kiedyś tak było, że ktoś taki po prostu wykazywał się wielką odwagą i był szanowany bardzo potem przez innych, tych, którzy tam byli bardziej z tyłu, no ale on ryzykował dużo, dużo więcej i często ginął, tak, bo było to pierdolnięcie pierwsze, przynajmniej, no nie wiem, tutaj są tacy, którzy się lepiej znają na tych sprawach, na przykład Zenon, ale tak sobie wyobrażam, że znowu tu jest właśnie i tak, i siak, nie, że są i spodziewane różne bonusy, benefity, ale też i ryzyko większe, czyli coś za coś, to jest pewnie mądre powiedzonko, znaczy takie, no taka prawda bardzo oczywista, że coś za coś, tak to w życiu jest chyba często.
0: No tak, tutaj akurat się kompletnie nie zgodzę, natomiast jeszcze wracając do kwestii wojennych,
1: z czym się nie zgodzisz, przepraszam?
0: Historii, na której kompletnie nie uważałem, co prawda, także jeżeli pomylę cywilizację, to mnie poprawcie, ale bodajże w wojskach starożytnego Rzymu było tak, że jeżeli byłeś takim startowym żołnierzem, no to zawsze szedłeś w pierwszej linii, bo oni się tam liniami ustawiali. Jeżeli przeżyłeś pierwszą batalię, to wtedy układałeś się w drugiej, w trzeciej, czwartej linii, w zależności od tego, ile tych batalii ci się udało przeżyć. No i oczywiście nasza cywilizacja będzie też zachęcała do tego, żeby te granice pokonywać kosztem naszego życia. I wiesz, no bardzo często jest coś takiego, że nie wiem, dużo się mówi o Marines, że to tacy fantastyczni żołnierze. To są kompletne nieuki, mięso armatnie, które jest po prostu wytresowane do tego, żeby na rozkaz zginąć. Ale my potrzebujemy takich ludzi, bo potrzebujemy.
1: No, z tymi, co pierwsi biegną z mieczem i starczą na pierwszej linii, to różnie chyba w różnych kulturach jest. U Wikingów to raczej jest inaczej, bo nawet na turniejach takich u rekonstruktorów jest coś takiego, jak to się nazywa Bohurt chyba, to jest taka walka, gdzie wszyscy po prostu ściągają z siebie zbroję i wiesz, na gołe klaty się napierdzielają, nie? Biorą broń normalnie i to jest takie właśnie no, pokazanie swojej odwagi, swojej siły i tego, że potrafisz zaryzykować, więc tam to się ceni, tak? A ty podałeś przykład z innej kultury, u Rzymian, tak? Że ci po prostu, którzy są najmniej uprzywilejowani, są na pierwszej linii i nagrodą za przeżycie jest potem cofnięcie się na tył, tak? Dobrze to zrozumiałem? Mhm,
0: tak.
1: No to tak, różnie tak, chyba tak, było.
0: Dokładnie tak to się odbywało.
1: W takim razie to różnie mogło bywać.
0: Ale to wiesz, tutaj jeszcze taki scenariusz paintballowy, który prywatnie uwielbiam, szczególnie dla świeżaków, Waterloo. Ustawiamy dwie drużyny naprzeciwko siebie w dość dużej odległości i każdy na rozkaz ładuje jedną kulkę do markera i strzela. No kto oberwie, ten sobie zejdzie, potem każdy robi krok do przodu, kolejny strzał, dopóki wiesz, dopóki jedna z drużyn nie zostanie wyeliminowana i mój udział w Waterloo, moim pierwszym Waterloo, to było naprawdę coś niesamowitego, że tam wytrzymałem te cztery kroki i tak dalej, bo wiesz, bo jak kulka leci, no nie zdążysz się odchylić i po prostu widzisz, że leci, nie zdążysz zareagować, absolutnie nie ma na to szans, tak? Natomiast same emocje towarzyszące temu, że jednak udało ci się zrobić ten jeden krok bardziej do przodu, no nie wiem, czy to podejrzewam, że mamy coś takiego w genach, że jednak nas to tak odrobinkę podnieca, żeby być takim pierwszym, takim wiesz, pierwszym wśród równych, primus inter pares.
1: Mhm. No, mi się wydaje, a powiedz, przychodzi ci do głowy jakaś taka prawda super oczywista i jednoznaczna, z którą będę musiał się zgodzić w 100%? Tylko nie mów o tym 2 plus 2 równa się 4. Coś innego. Niematematyczne. I nie fizyczne.
0: Niematematyczne. Aaaa, kurde.
1: No właśnie, oj, ciężko jest znaleźć taką prawdę. Ja do tego zmierzam, że to jest ciężko coś takiego, że świat właśnie taki jest, że zawsze można coś zakwestionować i podejść do tego od drugiej strony, że a ja ci udowodnię, że w pewnym sensie nie masz racji, bo no chyba z większością tak rzeczy jest. No chyba, że takie bardzo mega proste przykłady.
0: To jest ten wredny problem, chociaż też, że bierzemy. No. To jest ten wredny problem, że bierzemy coś takiego, tak, jakiś taki wyjątkowy przypadek, potem to ekstrapolujemy i ponieważ w jakichś tam określonych warunkach nam się udało udowodnić, że tak nie jest, no to później ekstrapolujemy to na nasze życie, mimo że znaleźliśmy tylko jedyny wyjątkowy przypadek, że to się sprawdziło, no to będziemy to nagle traktować jako prawdę objawioną, tak. Jedno, co mi przyszło do głowy, to było to, że 0 jest równe od 1, ale skoro miało nie być matematycznie, no to nie.
1: No wiesz, bo nawet jak powiesz mi krawiec, jestem pewien na 100%, że jak się rozbiegniesz i baranka z przytupem walniesz w ścianę, to zatrzymasz się na tej ścianie. No ale ponoć też istnieje bardzo, bardzo niewielka szansa, że przeniknę jednak przez tą ścianę. Tylko nie wiem, czy to nie jest znowu taki koń w próżni trochę i coś, nad czym się zastanawiamy i to jest takie, wiesz... Ciężko to, że to jest taki wirtualny przykład znowu, który nijak się ma faktycznie do tej rzeczywistości.
0: Anon na czacie dał ładny przykład, wszyscy umrzemy.
1: No, ale to nie jest pewne, bo może być życie pozagrobowe i połowa, wiesz, planety wierzy, że jest, no to... A druga połowa, że nie.
0: No, teoretycznie tak. Ale... Śmierć dostąpiła każdego, tak? Póki co. Wszyscy, którzy umarli, ta śmierć, jaką znamy, czyli pozbycie się swojej cielesnej powłoki, tak? To czeka nas wszystkich.
1: Też niekoniecznie, bo w rzeczywistości alternatywnej możemy dalej żyć i nie umarliśmy. I umarliśmy tylko w pewnym sensie. I to też ta śmierć była tylko właśnie okresem przejściowym. Więc też można to sobie różnie interpretować. Wydaje mi się, że nie ma jednak takich... Może wy, czatownicy, słuchacze, ogólnie podrzucicie jakieś takie przykłady takiej prawdy, z którą muszę się zgodzić w 100% i którą ciężko mi będzie w jakikolwiek sposób zakwestionować.
0: A wiesz co, takie jedno pytanie na koniec, bo za chwilkę będę uciekał. Mianowicie, czy nie wydaje ci się, że jeżeli człowiek osiągnie w sobie coś takiego, że coś jest pewne, że już dalej nie ma czego roztrącać, tak jak wcześniej mówiłem, że człowiek lubi komfort, mieć rzeczy wyjaśnione tak z grubsza, ale jeżeli zderzamy się z jakąś ścianą, że jeżeli wiemy, że nic dalej nie ma, nie wiem, żebyśmy dotarli do końca wszechświata, to jest to dla nas absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli kończy się moment, w którym możemy analizować, szukać tych wszystkich, wiesz, wybiegów, cudów i tak dalej. Nie sądzisz, że buduje się jakiś taki w człowieku dyskomfort, takiego poczucia bezradności, takiego, kurde, odkryłem wszystko. No i co ja mam teraz z sobą zrobić, tak? Dajmy na to prosty przykład. Nie uważasz, że jeżeli się głębiej zastanowić nad... giną nieśmiertelnością, to czy nie jest ona swego rodzaju bardziej przekleństwem niż błogosławieństwem? No bo to jest, wiesz, bo to jest przekroczenie czegoś, tak? Nasze możliwości, nasze działania są jednak w jakiś sposób skończone i wyobraź sobie, że teraz masz dar życia wiecznego i będziesz, nie umrzesz tam, nie wiem, w katastrofie Ziemi i tak dalej. No właśnie, czy to nie będzie bardziej przekleństwo takie, potwierdzenie czegoś do końca. Coś, co człowiek za bardzo nie lubi.
1: No wiesz, to zależy. Osoba wierząca pewnie ci to jakoś postara się odpowiedzieć na to pytanie, na przykład, że będziesz u boku Boga i on jest tak niesamowity, że będzie tam się działo. Oj, działo, tam to dopiero się będzie działo, kolego. Widzisz, kolego. Szachmat.
0: Ateiści. W sumie tak.
1: No.
0: W ten sposób może i tak, nie wiem, póki co jakieś ziemskie doznania mówią nam coś innego. Dobra, słuchajcie, ja już strasznie długo wisiałem, dzwońcie, Skype, Nocne Radio, a ja tymczasem się z wami żegnam i może, Krawcze, póki jesteśmy obaj, zapowiemy czwartkową audycję.
1: O, właśnie, będzie bardzo fajna audycja, ponieważ się tutaj zgadaliśmy z potrzebą, że weźmiemy na warsztat to, co jest teraz tak modne, czyli superbohaterów różnych z uniwersum Marvela, DC. I ja będę więcej właśnie o tych superbohaterach mówił, a potrzeba postara się więcej od naukowej strony tutaj rozkminiać, czy coś jest możliwe, czy nie jest, no tego typu sprawy, nie?
0: Tak, a to chyba wyszło od tego, czy w kostiumie Ironmana jest Magraf. czy coś koło tego chyba rozmawialiśmy.
1: Nie, jest ten generator łukowy generator cache. No, ale to jest wolna energia i to jest perpetuum mobile, ponieważ ten generator mocy perpetuum w zbrojach debile. Ironmana tyle wytwarza
0: razy
1: nieskończoną.
0: Ci powtarzałem perpetuum debile.
1: No ale możemy się też zastanowić nad supersiłą, jakby funkcjonowała faktycznie w realu taka istota, która ma mega siłę. Czy możliwe jest na przykład fazowanie, czyli przenikanie przez ścianę faktycznie, czy to by mogło być o mutacjach, o X-Menach, tak? Czy mutacja mogłaby nastąpić, taka, która dałaby nam super moce. O speedsterach, czyli o tych wszystkich flashach, reverse flashach, black flashach, którzy bardzo szybko zapierniczają. Czy to by mogło faktycznie tak być, że ktoś tak szybko biegnie? Wydaje mi się, że większość tego obalimy i dojdziemy do wniosku, że to jest jednak, większość z tego jest niemożliwa. Chociaż zbroja Ironmana? Sam nie wiem.
0: Wiesz, w science fiction jednak jest bardzo duża część science. Także teoretycznie w jakichś tam pewnych określonych warunkach, nawet niekoniecznie zakładając, że 2 plus 2 równa się 44, ale troszkę, jak tak sobie już patrzyłem, troszkę nawet takiego Supermana spokojnie można sobie zostać z takim Supermanem w domu, tylko trzeba mieć dużo plazmy, cewek, reaktorów cache'ego, no i troszkę uranu wzbogaconego. Dobra, słuchajcie, ja uciekam. Trzymajcie się, dzwońcie, Skype, Nocne Radio i wracam na odsłuch.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się. No, tak więc zapraszamy na czwartek, na 21. Na pewno będzie ciekawa dyskusja. No właśnie, reaktor łukowy to jest, no tak, ma wmontowany w ciało Tony Stark, ale większa odmiana tego reaktora łukowego zasila całe centrum, tam Stark Corporation. I generalnie on te reaktory sobie tam wymienia. No zobaczymy, zastanowimy się może nad Hulkiem, czy jak to jest z tym promieniowaniem gamma, może też właśnie, no i na pewno wielu superbohaterów się pojawi. Instynkt pająka, tak? Spider-Man, który przewiduje chwilę przed tym, jak się jakieś zagrożenie, jak coś się wydarzy, to jego instynkt pająka ostrzega. Podobno zwierzęta jednak nie mają takiego żadnego instynktu, tylko po prostu odbierają pewne bodźce, których my nie odbieramy. I są bardziej czułe, wyczulone na pewne rzeczy. Wśród różnych takich właśnie prawd, które niekoniecznie muszę się z nimi tutaj zgadzać, jest też, że jedzenie kiedyś było lepsze. No też można by się nad tym zastanowić. To może Etam by tutaj coś na przykład wiedział, porównałby jedzenie z Biedronki dzisiejszej do jedzenia ze Społem i za późno wstołem. Wydaje mi się, że technologów żywienia było mniej. W ogóle chyba jest trochę mitów dotyczących szkodliwości niektórych substancji, które są w jedzeniu, że demonizujemy, że przyprawiamy rogi bardziej od tej strony. Są rzeczy, których nie można kupić, też takie popularne porzekadło. No, niestety, też nad tym ubolewam, ale wychodzi na to, że jednak większość rzeczy można kupić. W pewnym sensie nawet miłość. No pomyślcie, kobieta, która jest z wami, ona może jednocześnie was i kochać, ale jednocześnie jest w niej ta kobieca natura, która pragnie, aby spłodzić tego potomka. Potem trochę męża odstawia się na bok, jak już jest, prawda? No i żeby zapewnić jej i potomkowi godne mieszkanie, wszystko, byt, zaopiekować się. No i znowu te pieniądze, tak? Te pieniądze cały czas się pojawiają i to takie... To chyba z kolei jakiś biedak to wymyślił. Nie wszystko można kupić. Powiadam wam. A daj, panie kierowniku, tu dwa miedziaki. No, nie wiem. Albo takie przekonanie, że wszyscy, którzy zażywają substancje psychoaktywne, to są tacy w ogóle mądrzy, oświeceni, otwarte umysły. O właśnie, też ciekawe powiedzonko tutaj podrzucił Kurt Fishtail. Hasło: każdy ma swoją cenę. No, to jest właśnie, to jest ciekawe i takie kontrowersyjne też trochę, bo na przykład chciałbym siebie, no pewnie wielu z was chciałoby postrzegać samych siebie jako takie osoby, które pewnych rzeczy nie sprzedadzą, tak? Które nie sprzedadzą się, nie zeszmacą się za, nawet za ogromną sumę. No taki film był, Niemoralna propozycja, chyba o tym trochę, tak? Że pewne małżeństwo dostało propozycję od innego typa, że da $1,000,000, jak ta się prześpi z nim, nie? I oni tam dumali. No fajnie mieć milion dolarów, nie? No nie wiem, jak popatrzę na swoje życie i na tą chęć, żeby się w końcu jakoś uniezależnić finansowo, jak ja zazdroszczę tym kolegom, którzy są na przykład już niezależni finansowo, bo sobie tam zapracowali, bo coś tam odziedziczyli, pozbierali to wszystko do kupy i nie muszą pracować już, tak? I bardzo bym tak chciał i nie wiem, czy bym faktycznie, no staram się szczery być z wami, nie? Nie wiem, czy bym faktycznie nie dał dupy. Myślę, że na pewno bym... No wiecie, i w takich sytuacjach można sobie pomyśleć, skoro staram się być w miarę fair, nie przeginać w stosunku na przykład do przyjaciół, a oni i tak mnie tam kopią w dupę, jak im tam czymś podpadnę, bo usłyszeli tam, że coś o nich powiedziałem źle, albo faktycznie to powiedziałem, bo miałem gorszy dzień, albo mi dopiekli i no i w takiej sytuacji, czy zdradziłbyś przyjaciela za $1,000,000, tak? No skoro i tak mnie jakiś przyjaciel co chwilę tam kopie w dupę za nic i nic z tego nie mam, to może bym i faktycznie za $1,000,000. Chociaż ciężko, bo jak potem w lustro patrzeć, tak? Jeśli się to z premedytacją zrobi, za kasiorę, nie? I komuś jest przykro. Chociaż może bym starał się to sobie, jak każdy, zracjonalizować, że... Ale miałem kiedyś propozycję od Anonów. Nie wiem, czy faktycznie by to zrobili, żebym zbanował blachę tam za 4 koła czy coś i się nie zgodziłem. A potem blachę zbanowałem sam, bo mnie któregoś dnia to już tak zdenerwował, że po prostu nie wytrzymałem i tam zbanowałem. No to, no widzicie, no to frajer jestem, trzeba było te pieniądze brać, nie? No ciężko, to są ciężkie bardzo wybory, no. Nie wiem, może bym właśnie się gorzej czuł, jakbym nie przyjął tego miliona, ale się nie czułem jakoś tam źle, że... Może ja nie wierzyłem po prostu, że dostanę za zbanowanie tego blachę tam, czy te 2 koła było, czy coś. No w każdym razie sporo gotówy, nie? Może po prostu w głębi duszy nie wierzyłem, może nie jestem wcale taki tutaj, taki moralny, czy tam coś. Tylko po prostu nie wierzyłem, że faktycznie dostanę i chciałem bardziej grać takiego, nie? Że im starszy, tym głupszy. To o mnie? O, będzie banik. Będzie tu...
2: Do widzenia. Także to był przykład trollingu.
3: No i chuj, no i cześć.
1: Wiecie, co o was myślę?
2: To jest po prostu bydło sowieckie. Wszyscy won.
1: No, tyle wam powiem. Furiat, no spoko, wiesz, no skończę audycję i tam i załatwimy sprawę. No właśnie. A znam takich kapitanów, co by ci powiedzieli w furiacie drogi, widzisz, man, no to trzeba było patrzeć, widzisz. No, jak już to wyszło, to tutaj, no śmieszna sprawa, po prostu no poszły 2 przelewy zamiast jednego od furiata, bo tam klikał tymi, te ręce tam po prostu zamroczony, klikał i wyklikał, że wysłał za dużo po prostu i trzeba oddać biedakowi, bo nie ma co jeść po prostu. Czy przyjąłbym 100 milion za zamknięcie nocnego radia? No, chyba byście mi nie uwierzyli, gdybym powiedział, że nie, tak? Że nocne radio jest najważniejsze. No to zamknąłbym za milion i otworzyłbym Krawiec Radio na przykład. Ale potrzeba by tu zaraz pewnie coś wykombinował, żeby z tego miliona zrobić 2 na przykład, czy coś. No nie wiem. A Jar deklaruje, że jak ktoś za niego... No właśnie, to frajer, głupi człowiek, jak mu dziadek mówi, głupi człowiek to jest po prostu ten krawiec, no. Trzeba było wziąć za zbanowanie blachy i podzielić się z blachą i go udobruchać tym połową kwoty. Tak się kombinuje, a nie jakiś rycerz z bajki. Ja Jacka w życiu! Nie Jacka! Kogo jak kogo, ale Jacka, za żadne pieniądze. On jest taki zawsze miły, wspaniały, nigdy się nie denerwuje. Zawsze tak ten, i tak mówi zwięźle, wspaniale, super, no. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Trzeba było brać. Jestem człowiek, głupi sowiecki człowiek jestem, no. Jak zegarek widzę, to pach po prostu i nie ma zegarka, no. Głupi człowiek jestem. A zawsze można sobie zadać takie pytanie przy takiej okazji, co ta druga strona by zrobiła na moim miejscu. Czy gdyby na przykład Blacha dostał ofertę, że na przykład, nie wiem, zwyzywaj krawca na antenie najbardziej obelżywie, jak możesz, powiedz mu, że jest w ogóle głupim pindolem i tak dalej, za parę stówek, to czy on by to zrobił? I jak dojdziemy do wniosku, że on by to zrobił bez wahania na przykład, ja nie mówię, żeby zrobił, ale jak będzie taki człowiek, który by zrobił, no to wtedy możemy się sobie

0: Taki Ham Boots jeden. Nie chcę nawet jego imienia wymawiać, bo nie warto. Zmieńmy może temat na jakiś ciekawszy. Tak może być, ale nie mówię, że tak jest. Nie mówię, że tak jest. Właśnie, ci tu czytam sobie jeszcze, co sobie tu zapisałem, o tych cichych i skromnych. Czy faktycznie dobrze są, mają ci cisi skromni? To już było. O, albo takie powiedzonko, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. No i tu znowu jest z jednej strony prawda, a z drugiej fałsz, no bo można powiedzieć, że nie wypada na przykład wybrzydzać, jak ktoś nam za darmo daje prezencik fajny, nie? No to faktycznie nie zaglądamy koniowi w zęby, albo czy marchewkę ma w dupie, żeby prosto stał, tylko bierzemy konika i już, i się cieszymy, albo udajemy, że się cieszymy, potem sobie go tam sprzedajemy za parę złotych. A z drugiej strony nie widzę też powodu, dla którego miałbym się zadowalać jakimś byle gównem w myśl tego przysłowia, że wszystko, co za darmo i darowane, to ja mam się cieszyć i mam nie zaglądać w zęby. A może sobie nawet pozaglądam. Może jak dostanę coś od was, to sobie tam otworzę śrubokręcikiem i zobaczę, czy to jakaś kiszka świętego Franciszka, czy jakieś dobre rzeczy. No co... No i tak, nie wiem, tak podsumowując, wydaje mi się, że świat się opiera trochę na jakichś półprawdach, na koloryzowaniu. Każdy prawie to robi, no to chyba tak jest, nie? Na pewnej iluzji, na tworzeniu sobie idoli fałszywych, na odwracaniu kota ogonem, na stosowaniu różnych retorycznych sztuczek, które mają pokazać prawdę. Nie szata zdobi człowieka, tu pisze Furiat. No, niektórzy to bez szaty są bardzo nieozdobni, myślę, a niektórzy wręcz naprzeciwko. No, a z blachą się pokłóciliśmy o taką pierdołę w sumie, tylko, no wiecie, po prostu człowiek nerwowy, i on i ja. No, ale nieważne, on by nie chciał, żeby o nim w ogóle wspominać w tym gówno radyjku na pewno, więc już nie będę. No i właśnie, i taki chyba jest ten świat. Zresztą mieliśmy tu problemy ze znalezieniem jakichś prawd bardzo takich oczywistych i jednoznacznych. Nie szatan zdobi człowieka, pisze Lukacjusz. Nie szatyn zdobi człowieka. No właśnie, i taki też mit, wydaje mi się, to jest taki, że na kłamstwie się nic nie zbuduje i że kłamstwo jest zawsze złe, na przykład, nie? A nie może kłamstwo służyć czemuś dobremu, jak na przykład chcemy komuś przyjemność zrobić i staramy się być mili i mówimy jakiejś kobiecie, która danego dnia nie wygląda zbyt pięknie, że wygląda pięknie, ona czuje się lepiej. Albo że kłamiemy kogoś, żeby wykonał jakiś ruch, który mu uratuje dupę czy coś. No może być wiele takich przykładów, w których kłamstwo służy czemuś dobremu. A takie przekonanie, że z kłamstwa nic nigdy dobrego nie wyjdzie. Potrafię sobie też wyobrazić taką właśnie prawdę, która niszczy, tak? Która jest destrukcyjna. Na przykład nagadamy komuś w pewnym momencie, co myślimy o nim. Jedna niepowtarzalna prawda, że kesze działa. No zaprzecz, no tak. No nie mam jak, no. To znaczy mam healthpena i nic nie czuję. Już sobie nawet zaraz go włożę w dupę i też pewnie nie będzie żadnych wibracji pozytywnych, nic. Właśnie, gdzie jest mój healthpen? Gdzieś mi zginął. Może Kasia ukradła. A przy okazji właśnie, Kasia przyszła tu w nocy i chciała mnie przepraszać i porozmawiać i przepraszać, ale kopa w dupę, do widzenia. Dziękuję, dobranoc, no.
1: No i chuj, no i cześć.
0: Nie ma. Można dawać szansę raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ale no nie jedenasty, aż takim frajerem to ja nie jestem. A może właśnie jestem, bo miała tam, nie wiem, tam kasę, może chciała poddawać i coś fajnego, a ja w tym momencie, w którym właśnie się opłacało, to wypierdupcia, psz. I szmaciu, ty pis, ty kur, ja cię wypitków. No. To ja tak mam właśnie. Złe ruchy w złym momencie, zawsze jakieś takie nieprzystające do sytuacji. No ale cóż, no, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. jestem pewien, że wy też macie jakieś błędy, jakieś wady,

swoje, popełniacie błędy czasami, naprawdę. O. Może chciała seksu. Ale ja nie chcę. Grzesiu dopiero co przyszedł. O której to się przychodzi? Na sam koniec audycji? Specjalnie dla Grzesia wrzucę też audycję zaraz tutaj na czata linka, żeby sobie posłuchał, bo nawet ciekawe dyskusje były dzisiaj. No nic, jak ktoś chce jeszcze przedłużyć chwilę, to proszę bardzo, można dzwonić, można coś zagadać jeszcze i może jeszcze z 20 minut pobędę. A jak nie, to już sobie kończę za moment, a tymczasem może przerwa muzyczna, 2,5 minuty przerwy, oddział zamknięty, Andzia. I to też jest takie troszeczkę tutaj kłamstewko, przekręcenie, bo no o co chodzi z tą Andzią? Wiecie o co chodzi z tą Andzią? Ja skłamię i powiem, że nie wiem o co chodzi. Jaka Andzia?

0: No, to tłumaczę, że to jest bardzo stara piosenka, jeszcze z PRL-u, która nie do końca przeszła przez cenzurę, ponieważ zaczęto się pytać, co to jest ta gandzia w oryginale. No i w końcu stanęło na tym, że trzeba to zmienić. Co to za jakieś promowanie gandzi? No i zmienili na andzia. Ale chodzi o gandzie. No i w tym przypadku to ciekawie się zrobiło, bo takie nieoczywiste i trzeba wiedzieć, kto wie, to ten wie, pozdro dla kumatych i tak dalej, i tak dalej. No więc też ostatnio powiedziałem, że zwierzęta są takie super szczere i nic nie kręcą, a przecież kotek potrafi znać różne numery, kot potrafi na przykład pokazywać, że coś go niby nie interesuje, tak? Tak odwraca głowę i to mi się wydaje, że to jest jakoś związane z instynktem łowieckim, że kot potrafi właśnie pokazać, że niby ten ptak go nie interesuje i tak się zbliża, powoli, z brzuchem przy ziemi, niby sobie, potem sobie leży tylko. I te gołębie, które są nieostrożne i które dadzą się złapać na torze, to on sobie tak tylko tam się powolutku zbliża, ale nic nie chce i się patrzy w drugą stronę, no to są frajery takie właśnie, te gołębie, frajery. Cwele takie głupkowate i dają się, i płacą za to najwyższą cenę. Życie! No i tak to wygląda, kochani, tak to wygląda, no. Jezu, co ja tu wygaduję dzisiaj w ogóle, jakieś straszne same rzeczy, tą prawdę w ogóle chciałem obalić, że nie ma prawdy, jak to się nazywało? Nie dualizm moralny, relatywizm moralny, coś, czego strasznie nienawidzą w Radio Maryja na przykład. No.
1: Z niego wyszło już 6 demonów i jeszcze siedzą.
0: No właśnie. Nie wiem, czy się dałem do końca potrzebie przekonać. Dla zasady powiem, że nie, bo to nie można być takim, że się ciągle tylko dawać przekonywać i dziwować się, że ktoś nam wytłumaczył. I dziwować się jak Marceli Szpak ciągle. No coś w tym jest, co mówisz. Młodziutki krawiec? Gdzie to? To ja taki? Nie, ja inaczej wyglądałem. No, także tak to wygląda.
2: Brzmi to jak jakiś bełkot.
0: No właśnie. Całe to moje gadanie brzmi jak jakiś bełkot. No dobra, to jak nikt nie dzwoni, to ja w takim razie się zwijam. Nagranko za chwilę się pojawi na czacie, link podlinkuję, zanim wrzucimy to już na będzie, można sobie odsłuchać, jak ktoś się spóźnił, no.
3: Ludzie się pytają o Kesze, technologię Kesze, co o tym sądzisz?
4: No, Kesze ma bardzo dobre rozwiązania i zaczyna to działać, tylko że większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, że w urządzeniach Kesze czy plazmy nasz umysł jest bardzo ważny, to co mówiłem, że energię trzeba chcieć, jeżeli ktoś neguje, że wytworzy tą energię, to po prostu jej nie wytworzy, bo jego umysł zablokuje doświadczenia. Zresztą naukowcy, jeżeli w coś nie wierzą, to oni takie urządzenie nie uruchomią. U Kesze jest podobne, ma graf tak samo działa, nie? Że trzeba go po prostu najpierw zbudzić, poczekać chwilę i dopiero on zadziała, inaczej się tego nie da zrobić.
0: To była audycja Nocny Marek. Wpadnijcie jutro posłuchać Byte Itera i Prostego Zwierciadła. W środę pewnie może jakieś luźne gadki się tutaj wydarzą, przydarzą. W czwartek z kolei zapowiadana audycja o superbohaterowie versus nauka. Takie różne będą fajne rzeczy. Tak więc... Amnestia? O co chodzi? Że co? Że na czacie zrobić amnestię? No nie możemy, bo już mamy strasznie dużo anonów różnych dziwnych. Miałnestia. Kot Monet nawet tu miałczy. Pojawił się. No dobra, chyba już nic się ciekawego nie wydarzy. Więc amnestia dla nieanonów. To może jest dobry pomysł. Zagadam w tej sprawie do potrzeby. Ja jestem jak Fidel Castro. Muszę zrobić amnestię co jakiś czas, żeby być tym dobrym. A on się pewnie nie zgodzi, to ja wtedy wyjdę i powiem: starałem się, Próbowałem, ale pewne siły nie sprzyjają nam i bróżdżą. Dokonaliśmy Nieważne. Nie nakręcam się. może faktycznie dla nieanonów zrobimy amnestię. A ja już spadam sobie, biorę się z powrotem do roboty. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchali i też tym, którzy sponsorują swoje ulubione radyjko spod ciemnej gwiazdy. Słuchajcie nas dalej, a na pewno nie pożałujecie. Do usłyszenia, cześć.
5: Wszyscy wątpią.

Lot Malaysia Airlines 370, czyli Boeing 777 o numerze rejestracyjnym 9M-MRO, zaginął 8 marca 2014 roku, a wraz z nim 227 pasażerów oraz 12 członków załogi. Zaledwie parę dni temu, bo 1 grudnia 2018 roku, ogłoszono odkrycie kolejnych szczątków u wybrzeży Madagaskaru, które to szczątki są w okolicach wyrzucane przez ocean już przez kilka lat. Niewielkie strzępy informacji, które odnajdujemy, dają duże pole do popisu wyjaśnieniom alternatywnym. Co wiemy na pewno? Czego nam jeszcze brakuje? Dlaczego zaprzestano poszukiwań samolotu? Sprawdzam! Według ankiety przeprowadzonej przez CNN, 9% Amerykanów uznaje za prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne to, że w zniknięcie malezyjskiego samolotu zamieszani byli kosmici. W ramach przygotowań odcinka przejrzałem sobie alternatywne wyjaśnienia, natrafiając nawet na rozszerzenie kosmicznego wątku. W odzyskanej czarnej skrzynce mieliśmy ponoć usłyszeć mrożący krew w żyłach komunikat "Niebezpieczeństwo, SOS, niezbędna ewakuacja, oni nie są ludźmi, SOS", który oczywiście nie miał nic wspólnego nie tylko z faktami, ale i z doborem słów używanym w lotnictwie. Wśród innych prób wyjaśnienia znajdujemy m.in. porwanie samolotu i zabranie go do Korei Północnej. Ale po co? Szpiegostwo przemysłowe? Gdyż MH370 miał być rzekomo wyposażony w technologię stealth. Ale po co? A także to, że samolot został wchłonięty przez czarną dziurę. Ale okej, nie mam więcej pytań. W kilku odcinkach opowiadałem o tym, jak spiskowcy przygotowują sobie w umysłach odbiorców pole, by zasiać swoje teorie. Zaczynają od: ale przecież tak naprawdę nic o tym nie wiemy, co daje następnie możliwość podania jakiejkolwiek bzdury. Skoro przecież nic o tym nie wiemy, to nikomu się weryfikować nie będzie tego później chciało. Zacznijmy zatem od początku i odpowiedzmy sobie na pytanie, co wiemy na pewno. Lot 370 wystartował 8 marca, 24 minuty po północy, z lotniska w Kuala Lumpur. Ostatnia komunikacja z załogą miała miejsce o 1.19, kiedy samolot opuszczał malezyjską, a wchodził w wietnamską przestrzeń powietrzną. O 1.21 został wyłączony transponder, który wysyłał szczegółowe informacje dotyczące wysokości, prędkości, kierunku lotu i pozycji. Mimo tego samolot w dalszym ciągu był widoczny na wojskowych radarach Wietnamu. O 1.25 dostrzeżono, że samolot gwałtownie skręca w lewo i kieruje się w stronę Oceanu Indyjskiego. O 1.30 próbowano skontaktować się z załogą lotu 370 przez radio na częstotliwości awaryjnej. Otrzymano odpowiedź, jednak nie pojawił się w niej żaden głos. O 2.22 samolot wyszedł z zasięgu wietnamskich radarów. O 8.19 po raz ostatni odebrano sygnał przez satelitę, a godzina ta łączy się logicznie z czasem, kiedy w samolocie miało skończyć się paliwo. Transponder można dość łatwo wyłączyć z kabiny pilotów, zaś nadajniki satelitarne nie. Nie dają one jednak bezpośredniej informacji o pozycji samolotu, w tym wariancie działają na zasadzie echa. Co jakiś czas satelita wysyła sygnał "halo, kto mnie słyszy?", zaś urządzenia, które znajdują się w zasięgu, odpowiadają. Na podstawie pozycji satelity, prędkości światła, prędkości odpowiedzi oraz punktu, w którym lot 370 zerwał się z widoku wietnamskich radarów, oszacowano prawdopodobną trasę lotu. Jednakże im dalej samolot znajdował się od Wietnamu, tym mniejszą mieliśmy pewność, że gdzieś łagodnie nie skręcił. Poszukiwań nie było wystartować łatwo. Nawet gdyby wiadomo było, w którym miejscu samolot wpadł do oceanu, to jego szczątki mogły zostać uniesione nawet o 40 km, jak to się stało w przypadku katastrofy Air France 447. Czarne skrzynki zastosowane w feralnym locie przez 30 dni nadają sygnał lokalizujący o zasięgu 2 km. Jednak dopiero po 24 dniach odpowiednio wyposażonym jednostkom udaje się dotrzeć na obszar poszukiwań. Wykorzystywane są też hydrofony, podwodne mikrofony, których pierwotnym zastosowaniem miało być wykrywanie tajnych prób atomowych. Pojawiają się pewne niemrawe odczyty, jednak nie udaje się na ich podstawie ustalić choć przybliżenia lokalizacji. 30 dnia po katastrofie rejestratory lotu milkną. Do pracy biorą się automatyczne batyskafy, dzięki którym przeczesano więcej dna oceanu niż kiedykolwiek wcześniej w pojedynczej akcji poszukiwawczej. Do pracy zaangażowano internautów, którzy mogli przeklikiwać zdjęcia satelitarne oceanu w poszukiwaniu pozostałości po samolocie. Wszystko na nic, lecz przeszukany obszar był ogromny i nie było sposobu, by przeczesać go w całości. Prócz tego musimy pamiętać, że prądy morskie swobodnie mogły przenosić szczątki rozbitego samolotu, więc to, że jakiś obszar już przeszukano, nie oznaczało, że czegoś tam się nie znajdzie później. 29 lipca 2015 roku na maleńkiej wysepce Reunion na Oceanie Indyjskim odnaleziono fragment klapolotki, która później została potwierdzona jako część prawego skrzydła Boeinga 777.
Kolejne części odnajdowano na wybrzeżach Madagaskaru i innych okolicznych wysepkach. Kwoty wydane przez rząd malezyjski na poszukiwania rosły coraz bardziej, a my ciągle otrzymywaliśmy jedynie garść wskazówek, które ocean łaskawie nam wręczył. Gdybyśmy tylko mieli historyczne informacje dotyczące prądów morskich, by obliczyć, skąd mogły dotrzeć. Tak się składa, że mamy, a odnośnik do publicznych danych, na wypadek jakby ci się zdarzyło kiedyś zgubić samolot nad oceanem, znajdziesz jak zwykle w opisie odcinka. Symulacje komputerowe oparte na danych zgromadzonych przez boje i satelity pozwoliły ustalić obszar, w którym musiały się znajdować znalezione fragmenty rankiem 8 marca. Podejrzewany obszar znajdował się na drodze oszacowanej na podstawie pierwotnych sygnałów z samolotu. Natychmiast wysłano automatyczne batyskafy, by przeczesać dno. Nic nie znaleziono. W linkach w opisie znajdziesz również raport ze wszystkich odnalezionych do tej pory części, oczywiście z pominięciem wspomnianych już dziś z początku grudnia 2018. Niedługo po przeprowadzeniu tych poszukiwań rząd malezyjski podjął decyzję o zakończeniu śledztwa. Wykonano tytaniczną pracę, która zaangażowała ludzi z wielu krajów, wydano niemałe pieniądze, ale nie tylko o wydatki chodziło. Dopiero zakończenie śledztwa i formalne uznanie sytuacji za wypadek otworzyło rodzinom ofiar możliwość starania się o odszkodowanie. Choć malezyjskie władze w zarządzaniu kryzysem dawały ciała, to jednak decyzja ta miała na celu dbałość o rodziny ofiar. Jak czas pokazał, mimo zakończonego śledztwa poszukiwania są wznawiane, gdy pojawia się ważny trop. Podsumujmy, co wiemy na pewno. Samolot dokonał celowego zwrotu w idealnym do tego miejscu, na granicy przestrzeni powietrznych dwóch państw, co opóźniło reakcję kontrolerów. Skierował się również w idealne miejsce, gdzie bardzo ciężko byłoby go znaleźć. Transponder został wyłączony tuż przed zwrotem, lecz silniki pracowały do 8 rano. Wyklucza to poważną awarię maszyny, która mogłaby spowodować zwrot. Według analiz szczątków klapolotki były w pozycji neutralnej, więc samolot nie był przygotowywany do lądowania lub wodowania. Znalezione fragmenty są nieduże, pogięte i porozrywane, co świadczy o gwałtownym uderzeniu w wodę. Jednocześnie elementy, których przynależność do zaginionego samolotu potwierdzono, nie noszą śladów pożaru. Larry Vance, kanadyjski dziennikarz śledczy, w swojej książce o locie 370 sugeruje teorię, w której to kapitan lotu miałby być odpowiedzialny za uprowadzenie i katastrofę samolotu. Miał wiedzę i umiejętności, by wybrać odpowiednie miejsce do wykonania zwrotu, wyłączenia transpondera, a następnie rozhermetyzowania kabiny, samemu używszy maski tlenowej. Wszystko to mogło się zdarzyć po chwilowym wywabieniu drugiego pilota poza kabinę. Stosowne regulacje, by w kokpicie samolotu zawsze znajdowały się dwie osoby, zostały wprowadzone dopiero rok po zaginięciu lotu 370, po katastrofie Germanwings 925, w której pilot celowo zamknął się w kabinie i rozbił samolot pasażerski. Vance twierdzi jednak, że klapolotki były wysunięte w pozycji do lądowania, co jest sprzeczne z oficjalnym raportem. Wysuwanie klap też nie miałoby sensu przy intencjonalnym rozbiciu maszyny. Do hipotezy odpowiedzialności pilota za katastrofę dodaje się jednak trasa lotu od utraty łączności oraz fakt wyłączenia transpondera. Z sygnałów satelitarnych oraz stanu szczątków wynika, że lot był sterowany przez autopilota do momentu wyczerpania paliwa. Wówczas runął do wody z wysokości przelotowej. A co się mogło stać przy zagadkowym nawrocie? W sytuacji awarii piloci byli w dostatecznym zasięgu radiowym, by zostać usłyszani przez inne maszyny. W sytuacji porwania, awarii technicznej lub awarii radia mogli ustawić stosowny kod transpondera, by poinformować innych o swojej sytuacji. Prócz transpondera przestało działać również urządzenie, które m.in. zbierało informacje dotyczące warunków panujących w kabinie pasażerskiej, takich jak ciśnienie i temperatura. Gdy doszło do katastrofy lotu Air France 447, producent samolotu wiedział o 23 usterkach niemal natychmiast po ich wystąpieniu. Dlaczego to nie zadziałało dla Malaysian Airlines? Z oszczędności. Firma Inmarsat, która obsługuje wspomniane wcześniej sygnały satelitarne, ma kilka pakietów swojej usługi. W najniższym, z którego korzysta Malaysian Airlines, po prostu co godzinę zbierana jest informacja, czy dana maszyna leci, czy nie. W najwyższych pakietach, używanych przez British Airways czy Air France, o tym, że przepaliła się jakaś kontrolka, będzie na ziemi wiadomo dużo prędzej, niż zostanie to zauważone na pokładzie. Kilkugodzinny brak próby korekty kursu przed katastrofą sugeruje jednak, że doszło do dekompresji kabiny, przez co wszyscy byli w najlepszym wypadku nieprzytomni. Mogło dojść do awarii w kokpicie, co uszkodziło transponder, zaś wykonany przez samolot łuk mógł być desperacką próbą powrotu na suchy ląd.
Z kolei szczelina w poszyciu, która pojawiłaby się wcześniej i nie zostałaby dostrzeżona podczas wznoszenia, mogłaby się odbić na zachowaniu załogi i spowodować nieracjonalne zachowanie wśród pilotów z braku tlenu, jak na przykład wyłączenie transpondera czy próba zawrócenia rejsu. 1 grudnia kolejne szczątki zawitały na plażach Oceanu Indyjskiego. Kolejne będą się pojawiać latami, a prądy morskie będą rozrzucać się coraz bardziej. Wbrew pozorom o katastrofie wiemy całkiem sporo, lecz wiedza ta nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. Naturalnym jest sięgnąć w tej sytuacji po brzytwę Okhama i pamiętać, że narzędzie to nie mówi o rozwiązaniu najprostszym, lecz o rozwiązaniu, które wymaga najmniej założeń. Który z możliwych scenariuszy pasuje zatem najbardziej? Usterka mechaniczna, porwanie przez kapitana, terrorystów, kosmitów, może coś jeszcze innego? Daj znać w komentarzach, najlepiej na fanpage'u Sprawdzam Podcast. Jestem ciekaw twojej opinii.

0: Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. I dziś znowu taka luźniejsza audycja, wyjątkowo, zupełnie wyjątkowo, dla tych, którzy chcą sobie spędzić czas w miłym towarzystwie, wieczór w miłym towarzystwie, na ciekawych rozmowach, dyskusjach, być może i zażartych sporach o coś, jeszcze nie wiem o co, ale na pewno sobie znajdziemy jakiś powód do tego, żeby się tutaj chwycić za łby. Nie, no żartuję, nie, po co? Po co to się nogi, no co? No, a do wody to się skacze, a no i na ekranie widać Hongkong. Dlaczego Hongkong? W sumie bez wyraźnego powodu. Może dlatego, że chodzi mi po głowie teraz takie pytanie. Ile zostanie z naszej cywilizacji? Audycja ma tytuł Po trupach ku nowemu. No to oczywiście mówi się po trupach do celu, takie powiedzonko jest. A ja dałem tytuł Po trupach ku nowemu, bo chodzi mi o to, że może jakaś cywilizacja, duża cywilizacja, taka jak nasza, prężna, rozwinięta, musi upaść, żeby na jej zgliszczach powstała nowa, taka, która zachowa część dorobku tamtej, ale stworzy coś zupełnie nowego, taki kontrolowany reset, kontrolowany, niekontrolowany. Naturalne zjawisko, które sprzyja temu, aby kolejna cywilizacja, która oczywiście będzie mocno zagubiona, która stworzy sobie jakieś kulty cargo z artefaktów zostawionych przez tamtych niesamowitych ludzi, którzy kiedyś żyli, którzy byli niczym bogowie, porozumiewali się na odległość, latali w powietrzu dziwnymi rydwanami i tak dalej, i tak dalej. No, wiadomo, że dużo z tego gdzieś tam pochłonie czeluść, część z tego zostanie wymazana, ale zawsze jest taka grupa ludzi, mądrych, światłych, którzy starają się zachować dawne dziedzictwo, odtworzyć je. No, oczywiście do tego, aby się bawić w archeologię, to cywilizacja też musi dojrzeć, prawda? No, jakiś lud koczowniczy, czy jacyś barbarzyńcy, to nie w głowie im takie rzeczy, żeby kopać głęboko w ziemi i dowiadywać się o tym, kto był przed nami. To trzeba dojrzeć do tego w jakiś sposób i zdobyć też odpowiednie narzędzia, metody badawcze. Więc to nie takie proste. Tyś to nawet ciulem nie jest. Już wyzywa, już. Już obraża. O, to trzeba się mnie pozbyć z tego radia. Ostatnia audycja. Sobie założę inne radio i tam was nie będzie. Nie, no chyba aż tak źle nie będzie. Trochę żałuję, że się tak szybko zmyłem wczoraj z audycji Jankiego. Tak wpadłem gościnnie na chwilę, poobrażałem, powyśmiewałem i poszłem. A potem Enki akurat trafił na takich gości na antenie, z którymi no niekoniecznie byli to ludzie, którzy coś tam mieli, jakieś tematy ciekawe, bardziej może liczyli na to, że Enki coś pociągnie, a Enki też taki zmęczony, może trochę czy coś i wcześniej się już wygadał. No i tak się troszkę nie kleiło i tak żałowałem trochę, że wcześniej poszedłem, bo mogłem sobie kulturalnie, obyczajnie pogadać z tym sympatycznym jegomościem o cywilizacjach, o religiach. Właśnie jutro zapraszam na audycję o Sumerach. W końcu zrobię ciekawą audycję tematyczną o tej niezwykłej kulturze, cywilizacji i będzie dużo informacji, ciekawostek. No, a dzisiaj to możemy sobie na luzie zupełnie pogadać, ale proponuję też o takich cywilizacyjnych sprawach. Właśnie w kontekście tego może jak, co po nas zostanie i jak to zostanie odtworzone i jaka może być następna cywilizacja. Bo ja wierzę, że jednak są takie cykle. I no, ile my dziś używamy, jak wiele naszych wynalazków, doświadczeń bazuje na tym, właśnie na tym, co było obecne u tych Sumerów. No, system dziesiętny, zaawansowana dość właśnie matematyka, oni sobie tam obliczali różne rzeczy, obserwowali planety, no, mieli takie wynalazki jak soczewki korygujące wzrok, operacje. Ale to wszystko jakoś nie do końca się klei. To znaczy, chodzi mi o to, że wygląda to na taką cywilizację, która jedną nogą już jest gdzieś u swojego schyłku i zaprzepaściła sporo z dawnej świetności. I są zwyczajni ludkowie, łowią sobie ryby, budują domki śmieszne, coś lepią, a z drugiej strony mają jakieś takie dziwne wynalazki, wiedzę niesamowitą, która tak jakby została im nawet przekazana przez tych, którzy byli wcześniej, albo przejęta. No, ale o tym będzie jutro więcej. I czy trollowałem u Enkiego? Tak, trochę trollowałem. Tak. Opowiedziałem swoją wizję tego, jak powstał człowiek, która chyba się nie spodobała. No, a to, że tak szybko zmykam od Enkiego, to może takie asekuractwo trochę, bo tam wiem, że nie każdy chce słuchać Krawca Pajaca z tamtego lewackiego radia niebożego. Radio nieboże, takie nieboże. Tam są tacy bardziej boży ludzie i ich drażni to, że ktoś się tam coś podważa, naśmiewa się. No i też pojawili się nowi ludzie i tak myślę sobie, a to tak nie chcę być piątym kołem u wozu, tylko sobie na chwilkę wpadnę, zamienię dwa słowa, ale może niepotrzebnie. Może trzeba odważniej trochę. Właściwie jak patrzę na dzisiejsze artykuły w gazetach, obserwuję, co się dzieje na świecie, to wygląda jakby wszędzie były punkty zapalne. Jakby ludzie przeznaczali większość swojej energii, no tu w Polsce to na pewno, na kłócenie się, na walkę polityczną, na walkę z problemami. Często bezowocną walkę, bo każdy chce walczyć sam. A nie razem na przykład, nie? I każdy chce być tym, który okaże się zbawicielem i kłócą się o to, który będzie zbawicielem. Wygląda to tak, jakby się kotłowało strasznie po prostu. Jeden wielki chaos, kłótnia, spory, problemy. A ja lubię patrzeć na nasz świat trochę jak na żywą istotę, która albo na grupę ludzi, tak, no wiecie, inna skala trochę po prostu. Albo na organizm, który jest chory, tak? Wrzody, punkty zapalne, gorączka i rodzące się z tej choroby jakieś jedno wielkie szaleństwo. Jeszcze ta pandemia i związane z nią wątpliwości, kryzys gospodarczy. To wszystko sprawia, że widzę tą cywilizację, tak ją postrzegam trochę jako chory organizm po prostu, może chory ze starości. Niech będę pochylony, przepraszam, niech będę pochwalony, się przejęzyczyłem. Aloha, nocni słuchacze, pisze Konrad. Jest też Tomasz, Mister Baranek, Mokate Łopate, to chyba ktoś nowy. Psycho, niezmordowany, Robert, stały słuchacz, Turboson, Grzesiek, Ola, Zenon, wielu ludzi, niepowtarzalny orgazm, też Balka NS. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie was wszystkich. No i tak, taka cywilizacja, która jest chora i która ma tylko problemy, kłopoty i właściwie nie przeczytam sobie zbyt wiele takich pozytywnych artykułów o czymś, nie? A na przykład ci Sumerowie, oni byli dość poukładani. Właściwie to miałem trochę takie skojarzenia, mimo że tam było niewolnictwo, słuchajcie, mimo że tam były też rzeczy, które mi się nie podobały, to trochę taki Eden, raj, nie? No zresztą Edin u Sumerów, u Semitów Eden potem. Tych zapożyczeń, tego co podkradli Semici od Sumerów, to jest cała lista jutro będzie. Na pewno sobie tego nie daruję. Nie podaruję sobie i wam tutaj nie, se nie podaruję i wam zaserwuję. Wy no, nie, to przed, nie wolno wyzywać słuchaczy. Siema Krawcu. Krawc. Pisze tutaj. Cześć Rogal, cześć. No, a u nich było wszystko dość poukładane. Nawet tak się zdziwiłem, bo oni dużo zapisywali, sprawdzali, mieli takie odpowiedniki różnych izb kontroli, różnych takich instytucji, które kontrolują, czy ktoś chodzi do pracy, czy był, ile mu się należy, wszystko zapisujemy, robimy kroniki. No i tych tabliczek glinianych z ich pismem, które na początku się naukowcy spierali w ogóle, czy to jest pismo, czy to jakieś bohomazy, czy ozdoby. Naukowcy też często się mylą, bardzo często. Albo czegoś nie wiedzą, albo mają wątpliwości, a potem się okazuje, że gadali bzdury. No, ale oni wszystko, i tych tabliczek się dziesiątki tysięcy zachowało, stąd sporo wiemy. No i życie społeczne mieli bardzo takie poukładane. Tutaj masz wydzierżawioną ziemię od króla albo od króla kapłana później. Musisz oddawać 1/3 swoich plonów, ale w zamian dostajesz jedzenie, ubrania. Nie możesz tej ziemi sprzedać, masz tylko wydzierżawioną. Wszystko tam było dość poukładane. No, ale co wspomniałem o niewolnictwie. Niewolnik miał całkiem niezłe prawa, tak naprawdę. Ale dobra, bo rozgaduję się o tych Sumerach cały czas i jutro nie będę miał nic ciekawego do powiedzenia. Bez sensu. Enki to też Bóg. Tak, sumeryjski. Dobry Bóg, który się zlitował nad człowiekiem w pewnym sensie. Bo Sumerowie wierzyli, że bogowie i kosmici to było dla nich tożsame. Przybysze z gwiazd przybyli i to byli ich bogowie, którzy tu przekazali niesamowitą wiedzę, pomogli. Czemu nie mielibyśmy w to wierzyć tak właściwie i czemu mielibyśmy to negować tylko dlatego, że he, kosmici, he, UFO, he. A zupełnie tego nie rozumiem. Mi się akurat wydaje to o wiele bardziej prawdopodobne niż dziadzia w szlafmycy lepiący nas z gliny. To raczej wygląda mi na przenośnie i zupełny mit. Witam Zenona na antenie. Cześć Zenonie.
1: Cześć Boże. Z racji tego, że jutro nie będę mógł partycypować, to tylko cię takiego klina wbiję w kwestii tych Sumerów i tak dalej. Powiedz mi, czy twoim zdaniem przemoc, przestępstwa, gwałty są powszechniejsze teraz, czy w neolicie, czy za czasów Sumerów i tak dalej? Jakbyś to umieścił? Kiedy tego zła, takiego czystego było najwięcej, twoim zdaniem?
0: Co do tego, jak była rozwinięta przestępczość za ich czasów, to w sumie nie wiem. Wiem, że mieli prawo dość ciekawe, to znaczy w tym sensie, że nie było tam na przykład oko za oko, ząb za ząb.
1: Nie prawo. Po prostu. Same akty, przemoc taka i takie czyste fizyczne zło, powiedzmy. Jak to było? Czy teraz jest lepiej, czy teraz jest gorzej?
0: ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, wiesz, bo nie chciałbym mówić po pozorach, że teraz sobie tu bezpiecznie żyjemy, że mogę sobie spokojnie wyjść, że ludzie nie noszą powszechnie broni, ale to pozory mogą być, wiesz, no w Stanach masz więzienia przepełnione, cały przemysł więzienny i więzień tyle, że ho, ho, ho. I masa luda tam siedzi, kupa wojen dzisiaj nadal jest, się ludzie tłuką, dalej są wojny, nie wiem, ciężko powiedzieć, no.
1: Otóż bardzo prosto powiedzieć.
0: No to wystarczy, nie no, po prostu ciekawi mnie, jakie no jak... słuchaj, no zamiast się wymądrzać, to po prostu ty powiedz, co uważasz i tyle, no.
1: Bardzo prosto to powiedzieć, wystarczy przeanalizować dane, jakie są, są badania na ten temat i nie chcę się martwić, ale teraz jest najlepiej jakkolwiek, kiedykolwiek było. Jest najmniej wojen, jest najmniej przemocy, jest najmniej biedy, jest najmniej gwałtów, kradzieży, morderstw i wszystkiego najgorszego, co zawsze było. Mniej niż w tych cywilizacjach, które były przed nami, z nielicznymi gdzieniegdzie wyjątkami, bardzo nielicznymi i nie są to Sumerowie, i to krótkotrwałymi wyjątkami, nie tak długotrwałymi jak obecnie. No, a jeżeli chodzi o neolityczne społeczeństwa, to to akurat możemy, czyli te przed cywilizacją, to to możemy badać aktualnie bardzo dobrze, nie? Bo dalej istnieją takie społeczności. I no znowu generalnie, albo mamy nowoczesną cywilizację, albo mamy neolit, nie? Czyli coś na poziomie rolnictwa, albo nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, paleolit, nie? No to ci ludzie, ci żyjący blisko natury, taki piękni, cudowni, to są mordercy w porównaniu do nas, nie? To jest patologia i kryminaliści. W pełnej mierze. Jak policzysz na głowę to wszystko, ja wiem, że jest takie przekonanie o tym szlachetnym dzikusie, przykro mi, jest dokładnie odwrotnie.
0: No ale cywilizacja to nie tylko ilość przestępstw, nie? I statystyki tego typu. Różne się rzeczy składają na to, na całokształt jakiś, który możemy oceniać, czy cywilizacja jest fajna, czy nie fajna. No, ale może masz rację, absolutnie nie przeczę. Nie widziałem tych statystyk, nie interesowałem się wzrostem czy spadkiem przestępczości na przestrzeni wieków. No, jakieś tam informacje mam, na przykład wiem, że bardzo się zaostrzyły kary bardzo drastycznie pod wpływem Semitów, bo u Sumerów to było na przykład, że jak komuś jak złamałeś nogę, było trochę jak w naszych czasach, że jak komuś złamałeś nogę, czy pobiłeś, to płaciłeś po prostu odszkodowanie, wiesz, proces tak dalej, a Semici to wiesz, za wszystko śmierć, nie? I ukamienujesz, i zabijesz, i łeb
1: Był taki odcinek Star Treka, nie? Że Wesley Crusher i tam ekipa poleciała na jakąś taką idylliczną planetę, taką post-Car City, że wszystko było idealne, wszyscy byli piękni, cudowni, zdrowi w ogóle. No tylko był jeden widz, nie? Była tylko jedna kara, nie? I Wesley Crusher rozwalił piłką tamten jakąś szklarnię i no, prawo kazało go zabić, nie?
0: To jak u Semitów trochę. To taka cywilizacja semicka bardzo. Też na przykład u Sumerów kobieta za zdradę była karana jakoś tam nie tak strasznie, nie? No wiesz, no była jakaś kara za cudzołóstwo, owszem, ale to dopiero właśnie Semici zrobili, że śmierć. Znowu, u Semitów to trochę jak u Stalina, że za wszystko od razu ci łeb ścinają.
1: No, tam by jak się dziecko nie słucha rodziców, to trzeba zabić, nie? Tak każe Biblia, więc jesteście heretykami, jeżeli nie zabiliście dzieci, jeżeli was nie słuchają. To jest expressis verbis napisane i tak Stary Testament, drodzy katolicy, też się was tyczy.
0: Ale też słuchaj...
1: Się tyczy, jak trzeba homoseksualistów prześladować, to wtedy on się bardzo jest ważny, nie? Ale jak wyciągasz takie niewygodne rzeczy, że nie topesz z ptakiem, no to wtedy już, to było kiedyś, nie? Relatywizm moralny wtedy jest, ale dalej jesteśmy obiektywni moralnie.
0: Ale co ciekawe, na przykład u Sumerów ojciec miał prawo sprzedać swoje dzieci na niewolników na przykład. Czyli no też grubo, nie? Kobiety miały całkiem niezłe prawa, bo one zostały mocno potem ograniczone, no ale całkiem miały fajnie, trochę jak u Wikingów być może. No, w ogóle ci Sumerowie wyglądali trochę jak Egipcjanie, jak tak sobie popatrzyłem na to, jak się kobiety ubierały, jak faceci. No ale to wynika pewnie z klimatu bardzo mocno. Tam było cały czas gorąco, bardzo mało deszczu. bardzo niesprzyjający klimat. Tam w ogóle to jest trochę, Sumerowie to trochę taka cywilizacja, która zbudowana, wiesz, z błota. Oni tam nie mieli za bardzo...
1: To nie jest niesprzyjający klimat, to jest cudownie sprzyjający klimat.
0: No ale bez surowców, bez żadnych surowców ciekawych, tylko wiesz, wszystko tam...
1: No wiesz, dlatego później przegrali z Chetycami na przykład, nie? Chetyci mieli, mieszkali na terenach dzisiejszej Turcji i mieli łatwy dostęp do żelaza. Chetyci robili mega Saigon. Chetyci są naszymi bezpośrednimi przodkami. My, jako Europejczycy, pochodzimy od Chetytów. A Chetyci z kolei w Biblii są największym wrogiem Izraela i Semitów. Więc tak dla jasności, jeżeli już tak jedziemy tymi historycznymi zaszłościami, to etnicznie Europejczycy są największym wrogiem Semitów, gdyby patrzeć na Biblię jako wykładnię.
0: A co myślisz, Zenon, o temacie, który dzisiaj zarzuciłem? Bo o Sumerach to właściwie jutro, niepotrzebnie tak ciągnę ten temat. Co myślisz o tym, że tak po prostu w przyrodzie jest, że na przykład jakby na trupie naszej cywilizacji dopiero musi rozkwitnąć niczym na nawozie jakimś takim. Właśnie przyrównuję trochę wymarłą cywilizację jako taki nawóz, na którym rośnie coś fajnego, nowego. I to coś ma cechy tego starego, a jednocześnie jest pewien reset, jeśli chodzi o błędy, o pewne zjawiska, które naturalnie zachodzą, zwiększająca się jakaś dekadencja, chaos, wiesz, coraz więcej nas jest i jak w tej celi się zaczynamy ze sobą żreć coraz bardziej. No i że to tak musi być po prostu, że na zgliszczach coś fajnego, nowego powstanie z zachowaniem części tego, co już było. Co myślisz?
1: Takie rzeczy mają miejsce, bezsprzecznie. Natomiast ja mam do ciebie jeszcze dygresję, bo nie skończyłem temat. Sumerowie to jest małe piwo, nie? Naprawdę, uwierz mi. Upadek cywilizacji w epoce brązu, czyli Bronze Age Collapse to się nazywa. Kolaps cywilizacji w epoce brązu, bo to wtedy miała miejsce pierwsza globalizacja i to nagle spadło i tak do końca dużo nie wiemy, dlaczego to spadło, nie? Więc to jest temat, który bym ci na czasy ostateczne polecał, żeby sprawdzić.
0: No, Sumerowie też w dziwny sposób jakoś 6 tysięcy lat przed naszą erą coś się wydarzyło niesamowitego.
1: Co sądzę o tym? Oglądałem dzisiaj mój ulubiony kanał Isaac Arthur i właśnie dokładnie o tym było. Było o technobarbarzyńcach, czyli o tym, jak się cywilizacje mogą zachować w obliczu upadku cywilizacji wysokotechnologicznej. Co by się działo? Czy taki Mad Max, powiedzmy, coś takiego?
0: Ciekawy temat. A da się linka wkleić? Może pan podesłać linka?
1: No, da się. Da się.
0: Chętnie, chętnie się zaznajomię.
1: No, wiesz co, tam napisy po polsku będą, bo głównym grafikiem Isaaca Artura jest Polak. Więc prędzej czy później będzie po polsku i dużo Polaków się w jego community to na YouTube'owym klepni, że link przechodzi, proszę cię. I na naszym czacie też rzucę.
0: Adwokat mi tu zadaje jakieś filozoficzne pytania. Coraz więcej nas jest, nas, czyli kogo? No jak tu odpowiedzieć? No,
1: Ameb. Ameb jest coraz więcej. Ameb. To ameb jest coraz więcej.
0: Ameb umysłowych jest coraz więcej.
1: I teraz tak. Jeżeli chodzi o ten upadek, to taki summary, na tyle na ile to zrozumiałem, bo też pracowałem, jak to robiłem, więc trochę mi umknęło. Otóż pojawi się wtedy problem, przypuszczamy, rzecz jasna, są spekulacje, z utrzymaniem tej technologii. Smartfon, jeżeli upadnie cywilizacja, będzie prawie bezużyteczny, no bo to jest, tak jak Isaac powiedział, taka bramka do sieci, nie? Owszem, możesz mieć smartfona, który ma dużo apek samodzielnie działających i może coś działać. Być może w niektórych sytuacjach będzie to jakiś obiekt kultu, że tak powiem, i niektórzy ludzie będą trzymali to jako źródło władzy i rzeczy niesamowitych. Natomiast jakiekolwiek naprawy będą w jednostce czasu coraz to bardziej utrudnione. Pojawi się problem na przykład z benzyną, bo żeby mieć benzynę potrzebujesz rafinerii. Alternatywą jest produkcja etanolu, ale to też jest jakiś proces technologiczny, jeżeli ma to być w skali przemysłowej. Więc te wszystkie waterworldy i tak dalej, to jest trochę taka iffy sprawa, ciężka. Więc no, bardzo możliwe, że wrócimy do tych pierwotnych struktur zarządzających, gdzie będzie silna jednostka charyzmatyczna z dużą siłą fizyczną, plus jakiś cwaniak typu szaman, który będzie potrafił jakoś wspierać tą technologię, żeby ona się jeszcze nie rozleciała w tym czasie i z niej korzystać.
0: No tak przypuszczalnie właśnie było dawniej i myślę, że u Sumerów tak mogło być, że mieli coś, co pozostało po poprzednikach, ale nie do końca potrafili tego używać i wtedy się rodzą właśnie takie kulty cargo. Kolega mi podawał fajny przykład właśnie z piórem, którym sobie przebija nos taki barbarzyńca i chodzi taki, wiesz, ma z tego taką ozdobę. Przypomina mi się taki fajna ilustracja, gdzie był grot do strzały, gdzie była strzała z grotem, grot był wycięty z płytki drukowanej. Tak.
1: No, też
0: to fajne było.
1: I to
0: fajnie oddaje, nie? Właśnie to, co może się stać. Ja to sobie myślę, że będzie, że nasza cywilizacja może być, może posłużyć za utworzenie nowej wiary też. Że tu żyli bogowie jacyś, że jakieś tam artefakty technologiczne to będą po prostu magiczne urządzenia. No, jest to normalne i logiczne. To
1: się nazywa Clark Tech i to wychodzi z zasady, że wystarczająco zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. A to, co my teraz mamy tutaj i przez co w ogóle ta rozmowa ma miejsce, dla większości ludzi, którzy kiedykolwiek przyjdą na tej ziemi, to jest magia.
0: Ale też może być ciekawie, ponieważ nasz świat jest dosyć taki skostniały, wydaje mi się, pod tym względem, że nauka akademicka, wiesz, jest bardzo niechętna różnym mocno eksperymentalnym technologiom, że mamy ciągle do czynienia ze zjawiskami typu zakazana archeologia, że jeśli coś nie pasuje, coś co wykopiemy nie pasuje do układanki, którą już mamy, to o tym się w ogóle nie mówi. Tego nie ma, nie? A nowy świat może sprzyjać większej otwartości, temu, że znikną pewne blokady, nie?
1: Wszyscy się mylicie i nikt z was nie ma racji. Po pierwsze, nauka sama z siebie, jeżeli chodzi o scjentyzm, z zasady szuka rzeczy, które podważają paradygmaty. To jest podstawa. Natomiast realne wykonanie, zarówno jak jeżeli chodzi o ten libertarianizm czy komunizm, jest oddalone od deklarowanych celów i faktycznie zdarzają się takie rzeczy, że z przyczyn jakichś egoistycznych jakiś profesor bądź jakieś gremium będzie sekowało jakieś technologie, które łamią paradygmaty. Pozornie. Bo co do zasady wszystko jest nauką. Nawet jeżeli się okaże, że istnieje Bóg i istnieje magia, to w dalszym ciągu będzie to obiekt, który nauka może badać. Z samej swojej natury nauka jest w stanie objąć wszystko. Nawet to, co uważamy za paranormalne i nadprzyrodzone.
0: Ja trochę inaczej to widzę. No, mógłbym tutaj się zagłębiać w różne przykłady, kiedy nauka niezbyt chętnie wybiegała mocno w przód i powolutku, wiesz, nie za prędko.
1: To proszę,
0: i
1: daj mi jeden.
0: Znaczy, mam na myśli sytuacje, w których ludzie nauki twierdzą, że nie da się latać, bo nic co cięższe od powietrza nie może latać. Mam na myśli
1: skutek tego, no, że ci ludzie w XVIII wieku tak twierdzili, powstała awiacja. Z perspektywy długości istnienia cywilizacji i w ogóle z perspektywy ewolucyjnej, toś bardzo szybko miało.
0: Bill Gates, wiesz, twierdził, że nigdy nie będzie nam potrzebny więcej niż 640 kilobajtów RAM-u. No bardzo, bardzo się mylił, no a wydawałoby się światły człowiek się zna na komputerach, ale zupełnie nie trafił i nie przewidział.
1: Jeszcze za jego życia to obalono i właśnie to jego twierdzenie było odebrane jako wyzwanie. On mówi przede wszystkim o domowych komputerach, nie mówi o komputerach przemysłowych, powiedzmy.
0: Nie wiem, no dość ciężko było pewnie ludzi przekonać, że Ziemia jest okrągła, nie? Albo że się kręci.
1: Nie zgodzę się. Wielokrotnie
0: wokół słonka.
1: To było udowadniane już w starożytności.
0: Tak, ale potem, ale potem się cofnęliśmy i było wielkie pewnie niedowierzanie i walka z tym. No nie, no, to nie wiem, jakoś to
1: znowu
0: inaczej
1: mamy,
0: postrzega.
1: Znowu to mamy. I to jest to, o czym ja mówię. Nauka deklaratywnie jest oparta o pewne aksjomaty i powinna iść równo i w 100% wydajnie, ale to jest tylko pozór, bo jednak naukę czynnik ludzki w pewnym stopniu spowalnia, przyspiesza i tak dalej. To, jak jest zeitgeist, duch czasów, wpływa na to, jaki jest postęp naukowy. My teraz w dobie masowego dostępu do informacji trochę się cofnęliśmy w pewnych społecznie świadomych tematach, że tak powiem. Szczepienia, te płaska ziemia, etc., etc., nie? Natomiast cały czas w naszej kulturze obecne jest to pryncypium, że pamiętamy, że trzeba kwestionować autorytety. Jeżeli zawładnie nami cywilizacja, która będzie ostro oparta o autorytety i będzie w stanie dobrze okopać obecne jej elity władzy, to wtedy będziemy mieli do czynienia z regresem nauki, bez wątpienia. Natomiast jeżeli kiedy znajdziemy nowy stan równowagi, to nauka znowu ruszy do przodu i ona rusza w tym stopniu bezprecedensowo, nie? Szybkość tego, jak nauka potrafi zmieniać rzeczywistość, no, zastydza ewolucję i fizykę świata.
0: No, nauka nauką, a z drugiej strony żyjemy nadal w czasach, gdzie większość ludzi na Ziemi wierzy w pradawne, bardzo dziwne mity, dodatkowo będące siódmą wodą po kisielu i mocno zniekształconym i ubajkowioną wizją tego, w co na przykład wierzyli Sumerowie, bo ich wierzenia wydają się takie dla mnie z dzisiejszego punktu widzenia niesamowicie nowoczesne i racjonalne. Znaczy w tym sensie, że o wiele łatwiej mi uwierzyć w przybyszów z gwiazd niż w gadające zwierzątka, duszki i tego typu rzeczy dziwne. Jakieś...
1: No ja się nie dziwię. Nie dziwię się. Oczywiście pod tym względem, na tyle co wiemy, a możemy mieć przykowany obraz, to jest coś, co faktycznie może się przy naszym obecnym stanie wiedzy wydawać bardziej nowoczesne, ale to jest kwestia naszego zeitgeistu, tak? Mamy tą świadomość, że można poza tą kulkę, skałę wylecieć. A później tego nie było.
0: I zabawne, że kiedyś przybysz z gwiazd i Bóg to było tożsame, a dzisiaj właściwie mamy konfrontację między ludźmi, którzy wierzą w jedno i w drugie.
1: No albo, to jest cały czas zeitgeist, tak jak
0: albo
1: mówiłem.
0: Wierzysz w UFO, albo w Pana Boga. I ja nie mówię o jakichś tam bardziej światłych wierzących chrześcijanach czy katolikach, bo ci często dopuszczają i nie mają z tym zupełnie problemu. Ale taki przeciętny Kowalski, tam Grażyna i Janusz, którzy chodzą do kościoła, jak rzucisz im temat UFO, kosmici, to tak się uśmiechną lekko i pani Grażyna ci powie, no te całe te UFO, kosmity, no to takie głupkowate, nie? Trochę, no, nie? A ja w co innego, ja mam inne, że to jednak istota wyższa jakaś, a tam zielone ludziki. Janusz, nie, słyszałeś, Janusz? Tak, zielone ludziki.
1: Chciałem podziękować tutaj na czacie czatownikom Monice i Lightmanowi za pozdrowienia dla nas. Natomiast kolega Karol tutaj twierdzi, że jestem zawodowym oportunistą. Co nie powiem, to zawetuję. No, to jest kwestia scjentyzmu, a nie oportunizmu. Oportunista raczej by wszystko przyklepał. Tak, masz rację. A z kolei scjentyzm z zasady każe wszystko negować. Właśnie po to, żeby dojść do prawdy.
0: A tu się deklarują właśnie bardziej światli wierzący, którzy nie mają problemu i z Bogiem, i z cywilizacjami, tylko że to jest też jeszcze inna wiara, bo taka osoba, przypuszczam, przepraszam cię, Dariuszu, że mówię za ciebie, ale domyślam się, że masz taką wizję, że z jednej strony jest Bóg, a gdzieś tam są dodatkowo ci kosmici stworzeni przez tego Boga, to jest jeszcze inna wiara, nie? Więc ale to wszystko jakoś tam się klei w jedno, to znaczy możemy tak intuicyjnie czuć, o co w tym wszystkim chodzi, nie? Czasem niektóre rzeczy jest ciężko powiedzieć słowami, ale czujemy je w jakiś sposób.
1: Tutaj na czacie naszym Tomisiu rzuca, że my śmiejemy się z tych głupich i dzikich Arabów, ale byłem mały i mieszkałem w północnej Afryce. To oni byli pierwszymi szukającymi, inwestującymi w nowe złoża w Afryce. Tak. To, czy nasza cywilizacja jest lepsza do przetrwania, wcale nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że mamy jakieś takie scjentystyczne podejście, demokrację i to wszystko, że nasza kultura jest lepsza do przetrwania, a nasza naukowość to nie jest to samo. Ewolucja sama w sobie bardziej premiuje proste rozwiązania niż skomplikowane i te bliskie prawdy. W związku z powyższym, dlatego religia jest całkiem dobrym rozwiązaniem dla problemów społecznych, a niekoniecznie taka mocna analiza, bo ludzie w swojej masie raczej chyba nie są zdolni do każdego tematu podchodzić tak jak ja podchodzę, przepraszam, jakkolwiek to zabrzmi, ale wiem, że społecznie to nie jest proste podejście. To raz. Dwa. Nie jest wykluczone, że Arabowie nas nakryją czapkami, albo Chińczycy, czy coś takiego. No, widziałem ostatnio, mrugnął mi na telewizorze, jak byłem u teściowej, film Erg Viking i akurat była ta scena, jak byli na wyspie,

0: jakiś wojownik i rywalizacja o to, w którym kierunku pójść, kłótnie, spory. Ludzie, człowiek pod wpływem silnych emocji traci, kurczę, się głupi robi taki, no, IQ mu spada o połowę. No, no widzimy teraz, jak jakiś tylko się robi kryzys, to ludzie właśnie napadają na sklepy, depczą się. Wystarczy promocję, wystarczy promocję zrobić na Kuboty jakieś i zaraz się będą tarmosić ludzie i deptać, a co dopiero, jak na przykład być teraz, jakby poszła fama, że szykuje się olbrzymie zagrożenie z kosmosu, że leci w naszym kierunku jakaś asteroida. No też wielki potop, który tak często się pojawia w różnych mitach, w różnych kultur. No to ja stawiałbym na to, że to było, coś tu spadło, jakiś meteoryt, coś i po prostu się roztopiły lodowce na przykład i tyle i stąd. Zresztą te potopy, one były na przykład u Sumerów bardzo częste, tam ciągle ich zatapiało i podtapiało, ale raczej nie było takich potopów, które miałyby wymazać całą cywilizację nagle. I oni mają taki mit, że bóg Enki, ten właśnie nasz dobry, stary Enki, się pojawił i ostrzegł, niczym ten Jahwe, tak samo, że będzie potop i że szykujcie się. Ale to wszystko są świetne alegorie. Ja traktuję te religie, te różne mity jako jedną wielką alegorię tego, co takiej sytuacji, w której no właśnie może ci przybysze z gwiazd zaczynają się kłócić między sobą. Jak w tym Torgalu, nie? Gdzie zrobiły się dwa obozy tych, co powrócili tu na ziemię, tych przybyszów. Czy udawać bogów, czy w jakiś inny sposób potraktować, znaczy wyjść do ludzi, nie?
1: No tak. Tak, tak, tak, oczywiście. Dlatego mówię, to dalej sprowadzamy się do tego prostego założenia, że ewolucja jako taka promuje proste rozwiązania, a nie skomplikowane. W związku z powyższym takie zabawa, jeżeli chcesz o jakąś cywilizację zadbać, a nie masz być może jakichś takich mocnych, technicznych i demograficznych środków, żeby to zrobić, to łatwiej jest zaszczepić im religię. Jakieś takie zasady, które ze względu na mechanizmy swojej psychologii będą powielali i to będzie ewolucyjnie premiowało w jakiś sposób. Nacjonalizm, jakiś trybalizm, coś takiego. Taki punkt wyjścia. Tutaj się Leo Baron pyta, kim jestem z zawodu. Ha! Ja nie mówię o życiu prywatnym z prostej zasady, bo im więcej powiesz o swoim życiu prywatnym tutaj w tych radiach, tym bardziej rozwodni to temat, na który rozmawiasz. Nie będziesz mógł rozmawiać o idei, bo będziesz rozpatrywany przez pryzmat tego, czy masz dzieci, czy nie masz dzieci, kim jesteś z zawodu, kim nie jesteś, ile masz pieniędzy, jak nie masz pieniędzy, etc., etc. Dlatego każdemu, kto dzwoni, sugeruję takie same podejście, żeby się bez potrzeby nie odkrywać, jeżeli was interesują same rozmowy o idei. To nie mówcie o sobie, bo zawsze to będzie rozpatrywane przez pryzmat tego, kim jesteście, w efekcie rozmywając temat.
0: Wszystko, co powiecie, może być użyte przeciwko wam. Pamiętajcie o tym w tym radio. I Gleba. Gleba!
1: No, tak to wygląda. W związku z poprzednimi tematami, bardzo bym chciał, żebyś się dalej trzymał tego tematu, bo to jest super temat. Co jeszcze po trupach po nowemu? No ten Rzym jest taki znany, nie? Rzym jest znany. I temat jest mocno no, mocno taki wyeksploatowany i tak jak wspomniałem wcześniej, ten kolaps Bronze Age, tego no, epoki brązu po polsku jest równie ciekawy, jeśli nie ciekawszy, ale z tej przyczyny, że bardzo mało o nim wiemy. To wiesz, to są czasy, kiedy jeszcze nie było nawet no, Grecji, tam Hellady nie było, nie? Było to Mykonos i tak dalej, tam po brzegach Grecji to jakieś bambusy biegały, Żydzi to wiesz, ledwo jeszcze z drzewa zeszli i po prostu już wtedy była bardzo fajna, rozbudowana cywilizacja, która handlowała no od Hiszpanii chyba po Chiny mniej więcej, nie? I ten i po prostu fajnie jest tam popatrzeć, o co poszło, bo nie wiemy. Możemy się domyślać, możemy spekulować w bardzo ciekawy sposób. Jest koncepcja tych ludów morza a nie wiemy, kim były te ludy morza, skąd oni się wzięli, nie? Bo to w skrócie to wygląda tak, jakby nagle się pojawiła wielka flota piracka i rozpieprzyła całą cywilizację, całutką, nie? Po prostu, do zera, nie? Nawet Egipt z ogromną armią nie dał rady tym ludziom. No. Więc bardzo ciekawa rzecz. Jaki jest następny kolaps? Poczekaj, później był ten Rzym faktycznie. Rzym

0: upadł. No i tyle. Tylko bierzcie pod uwagę, że ja patrzę europocentrycznie, bo jednak cywilizacja to też były Indie, które w pewnym sensie mają ciągłość pełną do dzisiaj, od początku, a to jest początek starszy niż Sumer. Miejcie z tego świadomość. Jeszcze są Chiny, które też mają jakąś ciągłość, ale też miały swoje kolapsy takie wewnętrzne. Później takie były małe subcywilizacje typu Korea czy Japonia. A gdzie w tym wszystkim są Indianie, tak? Którzy kiedyś mieli konie i są jakieś tam ikonograficzne przedstawienia koni. To są ci sami Indianie, których tak o taki turboekologizm poświęcamy, że tam każdy był takim co najmniej razy dwa Gretą, nie? Każdy jeden przedstawiciel. A nie brakuje tez, jakoby ci ludzie wybili konie po prostu. Plus, ja już nie mówię o tym, że oni po prostu się mordowali i gwałcili regularnie, tak? Póki tam nie było białego człowieka. To była podstawa tej kultury. Mordowanie się. Wyrywanie serca. Nie wiem, piłka nożna się kończyła mordowaniem przegranej drużyny. No. Tyle. Bardzo skomplikowany i ogromny temat. A cały czas patrzymy na wszystko z europejskiej perspektywy. Warto ją porzucić czasami i spróbować jakoś spojrzeć z innej strony, ale tak zupełnie innej strony. To trzeba już wyjść poza swoje przekonania i swoje takie, jakby to powiedzieć, solipsystyczne podejście. W sensie, że jestem ja. No bo też był taki fajny eksperyment, że pokazano ludziom z różnych cywilizacji dno jeziora. I na dnie jeziora, na pierwszym planie dla Europejczyka była ryba i jak się zapytali go, co jest na tym obrazku, to powiedział ryba, Europejczyk. Pokazali Chińczykowi, to powiedzieli, że są ryby. Jak pokazali komuś tam inny, to powiedział, że jest dno jeziora. I to też dużo mówi o tym, jakie mamy mechanizmy wyjściowe do analizy rzeczy. Żeby je obejść, potrzebujemy metody naukowej. Bo nigdy nikomu jeszcze wcześniej się nie udało spojrzeć poza perspektywy, które mamy jednostkowo, dopóki nie miał metody naukowej.
1: Bardzo pięknie powiedziałeś.
0: No to co? Dziękuję uprzejmie. No. I życzę ten. Czekaj, co tu jeszcze jest? Nie wiem, tu jest jakiś ten na czacie Saigon. Rzucę jeszcze okiem na drugiego czata dla sprawiedliwości. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie i życzę długiego trzymania się tematu. I równie owocnego aftera.
1: Zobaczymy, nie wiem, na ile będzie mi się chciało i na ile będę mógł i potrafił ciągnąć temat, to zobaczymy. No dzisiaj, jak mówię, jeszcze jest luźna audycja, jutro zrobię bardziej konkretną. No ale dzięki za ciekawy telefon bardzo.
0: Dziękuję, udanego wieczoru.
1: Cześć, wzajemnie, hej. Na czacie mignął mi gdzieś Jan Matejko. I tu miałbym taką prośbę do Jana, bo Jan czasami lubi zadzwonić do nocnego radia. To najfajniej by było, gdyby dzwonił, jak nie ma jeszcze tłoku na antenie, bo wtedy możemy sobie na przykład zupełnie na spokojnie porozmawiać. Jan ma okazję się wypowiedzieć. A tak to się robi już Hyde Park i ciężko jest trochę. A jak mówiłem, jednak kiepsko się trochę czuję w roli takiego moderatora, którego jedynym zadaniem jest tutaj przydzielanie głosu. Czuję się jak jakiś marszałek po prostu Sejmu. I to wszystko nabiera takiego dziwnego, niekoniecznie fajnego klimatu. Tak więc jak ktoś ma ciekawe informacje, ciekawe przemyślenia, to najlepiej im wcześniej, tym mniejszy tłok na antenie i większa swoboda, żeby się wypowiedzieć. No, Turbosąd się zgadza, że ciężko słuchać Jana w tłoku. Tak, bo ja jestem zmuszony na przykład od czasu do czasu przerwać i to jest niefajne, bo Jan coś ciekawego opowiada, ale ja wiem, że ktoś już tam inny pół godziny sobie czeka na swój głos i zaczyna sapać mi i mlaskać tam do mikrofonu, no to tak staram się grzecznie przerwać i no dobra, to teraz drugi kolega, no i wiecie jak to jest, nie? Więc. No. Jak się tak popatrzymy na naszą historię, to często jest tak, że żeby coś nowego powstało, to coś starego musi umrzeć, nie? czasem trzeba coś zburzyć. Jest to konieczne, żeby zbudować coś nowego. Niektóre rzeczy w naturalny sposób się jakoś następuje, nie wiem, zmęczenie materiału, jakieś przeładowanie. I no, tak musi być po prostu. Ale zawsze istnieje jakieś niebezpieczeństwo, bo nie wszystko jest ustalone z góry. Właściwie to nic nie jest ustalone z góry i dużo zależy od nas, ludzi, czy wypełnimy dobrze misję kontynuowania czegoś, odbudowania, czy starczy nam sił, chęci, czy nie pójdziemy w innym kierunku. Właściwie nasza dzisiejsza cywilizacja, jeśli chodzi o wynalazki, to bardzo mocno się skupia na rozrywce. No tak w tym kierunku to poszło. A wyobraźcie sobie cywilizację zupełnie inną, w której większość ludzi ma na przykład taką pasję, że uwielbia naukę, wynalazki, naprawianie świata, tak żeby innym żyło się lepiej, nie? Może być tego egoizmu więcej, mniej. No, dokonujemy pewnych wyborów, no. Codziennie dokonujemy wyborów. I dużo zależy od nas, ale może też jest tak, że pewne rzeczy muszą się dziać i będą się działy. I że nasza wolna wola, nasze decyzje, to jest trochę taka iluzja, w tym sensie, że aż tak dużo od tego nie zależy w skali globalnej, większej skali po prostu, nie? Że my dokonujemy, że ważne są te nasze wybory i decyzje, ale tak bardziej w naszym indywidualnym życiu, w życiu ewentualnie małej społeczności, ale im większy twór, im większa grupa, społeczność, cywilizacja, no to wszystko się rozmywa i pewne rzeczy wcześniej czy później tak czy owak nastąpią. No, oczywiście może nas spotkać, może nas coś zaskoczyć, jakiś rozbłysk wielki słoneczny, który nam tu poniszczy nagle elektrownię, będzie wielki blackout. No, rozmawiam z ludźmi i niektórzy twierdzą, że sama ta pandemia i klimat wokół niej, różne obostrzenia, dużo dały do myślenia jakby ludziom. To znaczy takie kopnięcie w głowę, które nas trochę budzi, nie? Może człowiek, który zbankrutował, człowiek, który zdał sobie nagle sprawę, że to, na co pracował przez pół życia, nagle zniknęło, pyk, jak bańka mydlana, no może go natknie coś do tego, żeby zmienić swoje życie o 180 stopni albo o 360 stopni, jeśli jest noblistą na przykład. No i to może mogą być plusy, nie? Ludzie może trochę się zbliżą do siebie, może nie będą już takimi materialistami, coś takiego, wiecie, o czym mówię. Więc ja zawsze się staram jakichś tam plusów doszukiwać we wszystkim. Plusów dodatnich i plusów ujemnych, panie. A ciekawe, no ciekawe, jak... Znaczy, jeszcze chciałbym wspomnieć o takich wnioskach po rozmowie z Zenonem, że religie, różne mity są takim nośnikiem informacji, niedoskonałym bardzo, to takim trochę przekłamującym, ale jednak czymś właśnie, co pozwala zachować pewne informacje ludom takim, które są mniej rozwinięte, barbarzyńcom, pozwala pewną historię zachować naszą. I to nie musi być takie złe. Tylko dzisiaj możemy już sobie właśnie zdać sprawę, skoro już domyślamy się tego, że taką rolę mogą pełnić. Oczywiście osoby wierzące się tu nie zgodzą, ponieważ to trochę umniejsza ich... umniejsza temu, co jest im drogie, prawda? Czyli tej wizji bardziej takiej mistycznej, religijnej, w której to nie jest alegoria czegoś bardziej takiego zwyczajnego i prozaicznego, tylko to jest właśnie, naprawdę jest ten Bóg. To nie jest żaden tu przybysz z gwiazd, to jest Bóg. A to, że został zamknięty w czeluść Hadesu czy do piekła, to wcale ja nie uważam, że to by oznaczało, że ci przybysze z gwiazd się ze sobą pokłócili i zamknęli do specjalnego więzienia kogoś tam. No bo tak trochę można odczytywać na przykład te legendy Sumerów, że to jest takie bardzo, że to jest takie obrazowe i uproszczone, ubrane trochę w takie mistyczne ubranko, przekazanie informacji, opowieści o tym, jak ci bogowie z kosmosu się ze sobą kłócili, jakie były spory między nimi. Więc no, ja wolę raczej właśnie w ten sposób na to patrzeć, że zresztą sami chrześcijanie na przykład czasami nie odczytują Biblii dosłownie, traktują to jako jedną wielką przenośnię. No i na przykład mit o Edenie, księga Genesis, no to wszystko traktują trochę jako taką bajkę, legendę, która stara się nam przekazać jakąś opowieść, która no, jest symboliczna. Nie jeden człowiek i jedna kobieta, ale jakiś lud. Nie zerwanie owoca z drzewa, tylko jakieś zbuntowanie się przeciwko istocie wyższej. Wiecie, co mam na myśli. I moim zdaniem to zupełnie takie rozumienie nie umniejsza wcale jakoś wielce tej religii, tej wierze. No bo czemu miałoby? To, że jest to przekazane w taki sposób, trochę właśnie no taki właśnie bajkowy, no to nie musi oznaczać, że to jest złe, że to jest gorsze jakieś. Szczególnie jeśli sobie uzmysłowimy, jeśli założymy, że te opowieści miały być strawne i rozumiane dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiej grupki, która zrozumie skomplikowany przekaz jakiś. Czemu się tego wstydzić, nie? A poza tym można sobie przyjąć, że jeden sobie to odczyta bardziej dosłownie, a drugi bardziej metaforycznie. I już, prawda? Że też w tym jest jakaś siła, że można to odczytywać na różnych poziomach. A czemu nie mielibyśmy przyjąć, że na przykład to wyjęcie żebra, kawałka ciała z Adama i stworzenie Ewy, to nie jest, to nie, no tak teraz troszeczkę sobie już bzdurzę, ale no, że to nie chodzi o genetykę, nie? Że jakaś genetyka. Też ciekawostka, kiedyś spytałem osoby wierzącej, chrześcijanina, czy gdyby się okazało, że Bóg to jest bardzo wysoko rozwinięty kosmita, ja nie wiem, czy to nie był przypadkiem Bite Eater. No, spytałem się, czy gdyby się okazało, że ta istota wyższa to jest bardzo, bardzo rozwinięty po prostu kosmita, jakaś istota niesamowita, kosmiczna, że to nie jest Bóg tak, jak go sobie wyobrażamy może często, tylko to jest jakaś istota wyższa, ale taka no, po prostu rozwinięta, bardzo wyewoluowana, czy oddawałby jej cześć. I zdziwiło mnie, że ta osoba, przepraszam, jeśli się pomyliłem, jeśli to nie był Bite Eater, ale tak mi się wydaje, że to mógł być on. Odpowiedziała mi ta osoba, że nie miałby z tym problemu i że też oddawałby cześć. No, nasz tutaj katolik furiat jest z kolei bardzo źle nastawiony do takiego czegoś, nie? Jemu się to bardzo nie podoba i on by kosmitów to z siekierą raczej ścigał i nienawidzi robotów, cyborgów, go to brzydzi, zagrożenie w tym widzi, UFO to są upadłe anioły i tak dalej, i tak dalej. No, można i tak, i też nie powinniśmy tutaj dyskryminować kogoś, kto ma taką wizję, bo to jest jego indywidualna, osobista jakaś wizja i dopóki nie nawala tym innych po głowie, to jest wszystko okej, nie? Problem się zaczyna, jak ktoś jest fanatykiem i i terroryzuje innych swoim światopoglądem i wymusza takie rozumienie rzeczy, jakie on akurat ma. A wydaje mi się, że moglibyśmy sobie często podać rękę nawet i nie marnować czasu na kłótnie, spory, tylko znaleźć ten wspólny mianownik, zrozumieć, że jeden rozumie bardziej tak, drugi bardziej siak, ale w gruncie rzeczy mamy na myśli to samo, tak z grubsza. I nawet jeśli się nie do końca zgadzamy i to nie do końca się klei nasza wizja, bo no, ze względu na pewne różnice w formie przekazu, nie do końca się to klei, ale gdzieś tam czujemy, że jest wspólny mianownik, że to o to samo chodzi i skupili się na takich bardzo ogólnych zjawiskach typu zbuntowanie się przeciwko istocie wyższej. Na przykład jakiś konflikt w tych wyższych sferach, tak? No to bunt aniołów mamy, bunt kosmitów. Znaczy, problem jest z tym, że ci semici to oni strasznie powykrzywiali to wszystko i poprzerabiali niekoniecznie z sensem. I jak ktoś nawali dodatkowo jakiś tam od siebie bzdur, które już nie są po prostu inną formą przekazu, tylko dodaje tutaj od siebie dodatkowe istoty, mnoży byty, to zlikwiduje w ogóle, tu wykasuje, tu w ogóle sobie całkiem coś sam wymyśli i przyklei jeszcze do tego, co od czym się inspirował, no to może wyjść z tego przekaz, który już jest na tyle zaburzony, na tyle zniekształcony, że nie sposób stawiać znak równości tutaj, nie? Między jedną wizją a drugą i to wtedy się rodzi problem, faktycznie. Więc powinniśmy jakoś też, myślę, zwracać uwagę na to, co było czym inspirowane, zapożyczenia. Jeśli nagle widzimy, że taki Mojżesz Cwaniak wziął sobie życiorys króla Sargona i wstawił tam siebie, że to mnie znaleziono w tym koszyku i to tak naprawdę to ja byłem i sobie, no to już jest infantylne, cwaniackie i kłamliwe po prostu, no i tutaj nie ma o czym gadać za bardzo, nie? Tak samo jak ja bym sobie zrobił sobie zdjęcie, wyciął, kurczę, wkleił, nie wiem, na plakat z Rambo siebie i krzyczał, że jestem Rambo. No jest to głupkowate i dziecinne, no tak się... Tak się nie robi. Nie można kraść i przerabiać na własną korzyść jakiejś historii. No to jest po prostu kłamstwo wtedy, nie? I od tej strony taki Mojżesz mi się jawi jako po prostu taki cwaniaczek, który wziął stare wierzenia, poprzerabiał, wstawił tam siebie i tylko po to, żeby kierować swoimi ludźmi i posyłać ich gdzieś tam na wojnę i żeby być wielkim autorytetem. No to tak. Donat wysłany, a Iwona milczy. O proszę bardzo, a co to się stało się? To dziwne jakieś rzeczy, bo powinno działać. W tej sytuacji muszę tu skontrolować.

No, wygląda na to, że jest jakaś awaria i że się nie odczytuje donejcik faktycznie, choć mam go na liście. Wielkie dzięki dla Michała. Szanowny panie redaktorze Krawcow, zacny i ciekawy temat, zatem wysyłam skromny donejcik na sok z gumy jagód. Podziękował. Enki zapłać. No, też jest niestety taki problem, że pewne artefakty technologiczne, pozostałości po poprzednikach, będą działały tylko przez jakiś czas, dopóki się po prostu nie wyeksploatują. No, jeśli tacy Sumerowie mają jakiś reaktor, mają jakiś generator, mają jakieś kosmiczne urządzenie, które zostało zachowane, no to wcześniej czy później albo na skutek pewnych wydarzeń zostanie zapomniana wiedza, jak to konserwować dokładnie, jak to zabezpieczyć, żeby to się nie psuło, żeby to było wydajne. Może się w pewien sposób paliwo skończyć. Fajnie to wszystko pokazane jest właśnie w komiksie Torgal, gdzie są takie artefakty. Pojawia się ci kosmici właśnie, którzy tutaj rozbili się w ogóle w rezultacie na Ziemi, mieli wypadek, ich wehikuł, ich statek kosmiczny uległ katastrofie i oni się tak rozpierzchli trochę po Ziemi i stali się różnymi szychami w różnych kulturach, którymi kierowali jako królowie, jako kapłani, jako władcy. No i mieli trochę, zachowali swoich różnych trochę urządzeń. Był taki właśnie jeden, który miał coś, co nazywano słoneczny miecz. To była taka rękawica, z której on strzelał świetlistym jakimś takim promieniem i wszyscy się go bali, bo on strzelał piorunami z ręki, nie? Tak naprawdę miał tam ukryty pistolet w tej rękawicy po prostu i no, rękawica wygląda fajniej, bo rękawica wskazuje, że to jest dłoń, że to jest jego moc. No, gdyby miał jakiś tam pistolecik, który odkłada czy coś, to prędzej by kogoś korciło, żeby mu to zabrać i użyć. No zresztą ten pistolet potem zostaje wyciągnięty z tej rękawicy i właśnie gdzieś tam krąży między tymi bohaterami jako taki artefakt, jako super broń po prostu. No więc też... I co chciałem powiedzieć, że moc tego pistoletu też w końcu się wyczerpuje i Torgal mówi coś w stylu, że tego nie stworzyli bogowie, tylko ludzie. Co prawda ludzie z gwiazd, ale jednak ludzie. W Torgalu zresztą mamy rozgraniczenie. Są i bogowie, i ludzie. Są prawdziwi bogowie, tacy, którzy dokonują już jeszcze bardziej niesamowitych cudów. Ktoś tam czuwa, jakaś istota boska nad życiem i śmiercią. Jest bogini Frigg, która ratuje tego Torgala z opresji, jest takim ulubieńcem tej bogini. Mamy węża Nidhogga, który tam knuje, jak to wąż Nidhogg u wikingów. No i jest takie rozgraniczenie. Kiedy bogini Frigg czy różnie się też tam mówi, Frigga czasami, bogini Frigg, taka z fujarką i z domalowanymi brwiami, gadająca o wybielaniu sobie odbytu, bogini Frigg przez K, a nie przez G. No. Ja powiedziałem Frigg, tak? Frigg to podobnie brzmi, ale Frigg. Frigg przez G. Zmiękczyłem trochę. To ona wysyła Torgalowi magiczny miecz, który sprawia, że Torgal nagle staje się dorosły, aby móc walczyć z wężem, Nidhoggiem. I to jest miecz, który daje Torgalowi moc
jakiej jeszcze nie posiadł, a którą dopiero posiądzie w przyszłości, na chwilę dostaje tą moc dzięki temu mieczowi. Dzięki temu mieczu. I no to jest coś, co już wymyka się nawet możliwościom tych przybyszów z gwiazd. Oni mogą stworzyć generator wolnej energii, mogą stworzyć super broń, mogą latać, ale nie stworzą aż tak silnego artefaktu. I to mi się podoba w Torgalu. Frigga to odpowiednik matki Thora w Marvelu. Aha, czyli stąd mi się może ta Frigga wzięła. Z Marvela, bo też lubię Marvela. No. A też lubię Thora. Nie wiem, niektórzy tak nie przypadają, wolą tych innych tam na kolorowo ubranych w pantalonach, a mi się akurat Thor w Marvelu bardzo podoba i ta cywilizacja Asów czy Asgardczyków, jak kto woli, to jest bardzo fajnie pokazana właśnie jako cywilizacja właściwie kosmitów wysoko rozwiniętych, którzy też mocno ewoluowali. Jest powiedziane, że kiedy Thor jest nieprzytomny i obmacuje go tam ta zielona, zapomniałem jak się nazywa, to stwierdza, że jego mięśnie są jak stalowe włókna i tu wymienia jakiś dziwny materiał kosmiczny, jakiś dziwny metal, nie? Też można sobie zadać pytanie, czy ci przybysze, którzy ingerują w nasze cywilizacje, no to nie są przybysze z przyszłości. No, czasami się przedstawia kosmitów jako przybyszów z przyszłości, którzy się cofają po prostu tutaj i w pewien sposób starają się... Może to są po prostu tacy renegaci, którzy właściwie mają zakaz robienia takich rzeczy, bo to jest zabronione, ingerowanie w naszą historię, cofając się, bo się zaburza kontinuum czasowe i tak dalej, ale oni to robią nielegalnie i są może ścigani, potem ktoś za nimi tu przybywa, jacyś strażnicy czasu, prawda? Tacy. Był chyba nawet taki film, Strażnicy Czasu. No na pewno kreskówka była, Strażnicy Czasu, coś mi się język plącze, a jeszcze nawet nie wypiłem jednej trzeciej piwa. W każdym razie po naszej cywilizacji może zostać o wiele mniej śladów niż po dawnych, ponieważ no, dawniej budowano więcej z ciężkiego kamienia i to z wielkich takich monolitów, nie? Które ważyły nawet po kilkadziesiąt ton, których byś nie udźwignął nawet dzisiejszym dźwigiem za bardzo. Byli świetnymi kamieniarzami dawniej. Być może wiele z wiedzy o kamieniarstwie, o obróbce kamienia zostało dużo tej wiedzy zapomnianej i dzisiaj jesteśmy takimi lamusami trochę, którzy wszystko robią tutaj z betonu, stali, szkła i to, no, to jest fajne też i zaawansowane i może nawet w pewien sposób efektywniejsze i pozwala więcej budować i pozwala szybciej budować jakieś domy z wielkiej płyty i tak dalej, no ale jest to, śmiem twierdzić, mniej trwałe i w pewien sposób czasami niektórzy twierdzą, że wielkie różne budowle typu piramidy czy inne monumenty kamienne, no to one, że w nich jest zawarta jakaś informacja, jakaś wiedza. Nawet nie o to chodzi, że ukryte w środku, a to też swoją drogą, że coś może być ukryte w środku, ale nawet pewne znaki, pewne symbole, wymiary, proporcje, że w tym wszystkim jest jakaś informacja, prawda, zawarta. No, a my nie mamy dzisiaj takich ciągot, żeby coś takiego robić za bardzo, nie? Jesteśmy skupieni na sobie, taka cywilizacja mocno w ogóle hedonistyczna, żyjąca chwilą, każdy odpowiada tu za siebie, chociaż z drugiej strony mamy wysoko rozwinięty system pomagania słabszym kalekim. U Sumerów też to było i kolejna fajna cecha tej cywilizacji, że oni dbali właśnie o chorych, o niepełnosprawnych. Nie było jak u jakichś Spartan, że liczy się siła, a jak nie możesz chodzić, to ci rozwalamy łeb i jesteś słaby. Nie możesz być słaby.

0: To, że dany lud zapomina, jak używać pewnych wynalazków, które odziedziczył po poprzednikach, jest w sumie naturalne, ponieważ coraz mniejsza wiedza, bardziej hermetyczna, no, sprawi automatycznie, że grupa cwaniaków będzie chciała zrobić z tego jakąś magię, czyli coś już całkiem niedostępnego dla niewtajemniczonych, coś bardziej hermetycznego, że pojawią się warunki, jak możesz tego używać, proszę bardzo, ale i tu jakieś warunki, prawda, ale musisz być po mojej stronie, albo tylko dla wybranych to jest nagle i to wszystko się degraduje, to jest wszystko degradacja, coraz bardziej hermetyczne, coraz bardziej magiczne, coraz bardziej używane automatycznie. Nie wiemy, jak coś jest zbudowane, nie wiemy, jak to odtworzyć, nie wiemy, jak zrobić drugi taki sam egzemplarz. Potrafimy tylko używać tego czegoś. Myślę, że tak właśnie było. Nie utrwalamy informacji dla przyszłych pokoleń. Wolne żarty, Krawcze. No mamy bardzo nietrwałe nośniki, no, nośniki elektroniczne. Nawet taka płyta CD, pendrive, dyskietki, to wszystko jest marność nad marnościami. I to takie płyty to trzeba przegrywać sobie co parę lat, bo już potem nie odtworzysz. Co kilka lat, nie? Wypadałoby zrobić kopię, bo inaczej się to popsuje. Papier, no, też śmiem twierdzić, że jak na kamiennej tabliczce mamy coś, czy nawet na glinianej zapisane, to większe jest prawdopodobieństwo, że to przetrwa. Papier zżółknie, w końcu rozpadnie się. Księgi trzeba przechowywać w określonych warunkach, żeby nie zmarniały, żeby to się nie rozpadło w proch, prawda? Żeby to nie zmurszało, nie rozpadło się. Więc nie wiem, czy tacy jesteśmy hop-siup do przodu, jeśli chodzi o archiwizację, o pisanie takich swego rodzaju kronik, nie? Zostawienie czegoś dla tych, którzy przyjdą po nas. Wydaje mi się, że to wszystko bardzo szybko zmarnieje. Metal zardzewieje, rozpadnie się, szyby popękają, rozpadną się w piasek w końcu. Po metalowych konstrukcjach zostaną w końcu jakieś ciężkie do zidentyfikowania gruzy, plamy. Więc sądzę, że nie jest to takie trwałe, co robimy. Wszystko to przykryje ziemia i nie będzie nawet za bardzo czego wykopywać. Kości podobno są dość trwałe akurat, więc szczątki ludzkie. Też niektóre rzeczy czasami trafiają. Znaczy niektóre obiekty mają to szczęście, że w sprzyjających warunkach po prostu gdzieś tam zostaną, gdzieś tam się zachowają, prawda? W jakimś odpowiednim klimacie, w odpowiednim miejscu, gdzie jest sucho, wiatr tego nie porozwala i tak dalej, nie będzie jakichś ruchów tektonicznych, które sprawią, że nałożą się kolejne warstwy ziemi na to i tak dalej. Więc dużo zależy, no więc zawsze coś zostanie, ale właśnie jeśli będzie tego bardzo mało, to będzie to znowu zakazana archeologia. I takie dziwo, które nie pasuje, kolejna jakaś kryształowa czaszka, którą nie wiadomo gdzie przytknąć. A taka piramida to jest w sumie najbardziej stabilna, najbardziej odporna konstrukcja, która to się nie przewróci. Nawet jakby coś w to walnęło, bo tutaj, a jak meteor walnie w piramidy, no to musiałoby być, no może być i tak, ale prawdopodobieństwo nie jest takie duże, że w piramidę walnie akurat. Witam szanownego pana.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć, ja nie mogę.
1: Tym tematem i stąd mój telefon. Wiesz co?
0: Tak?
1: Najpierw chciałbym sobie pozwolić na pewną uwagę dotyczącą tytułu. Bo faktycznie jeżeli podejdziemy do tego, że trup musi się ścielić, żeby przejść do nowego, to warto na przykład zobaczyć, nie patrzeć tylko i wyłącznie na daty i na fakty, tylko co tak naprawdę dzieje się w sferze ideologii, bo to ona zawsze powodowała, że ten trup się potem zaczął ścielić. Najpierw pojawił się jakiś nowy sposób na stworzenie nowego systemu kontroli społecznej, a temu przede wszystkim religie służyły i tutaj chyba między nami będzie zgodność co do tego, bo jeżeli potraktujemy to jako aksjomat, to w tym momencie wiele rzeczy staje się po prostu dziecinnie proste do wytłumaczenia, tak? Bo samo zapisywanie, tam słusznie ktoś zapisał na czacie, miał takie wątpliwości do tego, czy my zapisujemy historię dla przyszłych pokoleń. Moim zdaniem wygląda to mniej więcej w ten sposób, że z zapisywania samych dat i samych wydarzeń to tak naprawdę niewiele się da zrozumieć. Bo jeżeli na to nie nałożysz tej całej sfery ideologii, czyli tego, co ewentualnie wywołuje konflikty, co sprzyja sojuszom, nie nałożysz na przykład warunków, czyli te warunki geopolityczne, tak? Tak je nazwijmy. Do tego na przykład nie nałożysz warunków klimatycznych, związanych na przykład z migracjami ludzi, to te fakty tak naprawdę niewiele ci powiedzą. No co powiemy o bitwie pod Florencją z 406 roku? My wiemy, że ta bitwa pod Florencją w 406 roku była, jest to fakt udowodniony, znamy siły, wiemy kto pod Florencją wówczas był, ale istotą tego zdarzenia spod Florencji jest to, dlaczego te siły się znalazły akurat na terenie Cesarstwa Rzymskiego. To jest przykład oczywiście, bo ja się nie chcę w to wgłębiać, ale chciałbym, żebyście po prostu zrozumieli, że jeżeli skoncentrujemy się tylko i wyłącznie na zapisie faktograficznym, to po 1000 lat istotę przemian, a nie tego, dlaczego do nich doszło i czym były spowodowane, my tego nigdy w życiu nie odtworzymy. Wiesz, o czym mówię, nie?
0: Tak, tak. A potrafiłbyś wskazać jakąś taką konkretną, jakieś konkretne wydarzenie z naszej współczesnej na przykład historii, które może zostać źle albo nawet zabawnie zrozumiane właśnie dlatego, że nie było w odpowiednim kontekście rozpatrywane, że zabrakło pewnych zmiennych i skoncentrowaliśmy się tylko na pewnej części tego przekazu, a nie popatrzyliśmy szerzej.
1: To jest bardzo proste, ale to mogę 15 minut na to poświęcić?
0: Pewnie, że tak. Pewnie właśnie dlatego ja nie chciałem, żebyś zadzwonił, wiesz, póki jeszcze tutaj nie przeszliśmy na aftera, nie ma tłoku, możemy sobie spokojnie rozmawiać i w ogóle się, wiesz, nie stresuj, mów sobie obficie i ciekawie, a słuchacze będą zadowoleni, bo wiem, że wiesz, lubią sobie ciebie posłuchać, więc ja sobie też się zamieniam w słuch i słucham, co Jan ma do powiedzenia.
1: Powiesz, żeby przyjść na przykład do jakiejś egzemplifikacji z dzisiejszych czasów, tak? Coś, co bez jakby tej całej otoczki ideologicznej, dlaczego się wydarzyło, to sens takich przemian ideologicznych tak naprawdę posłużę się tym, co mówiłeś na początku, czyli te przekazy symboliczne, które odnajdujemy na przykład w Piśmie Świętym. Czyli ja bym się wrócił po prostu tutaj do tego, no bo pewno taką zdawkową wiedzę dotyczącą tego, że 10 przykazań z katechizmu, a 10 przykazań z Pisma Świętego, to są dwie różne rzeczy. Zmiany ideologiczne w tej sferze społecznej wymagały zmiany konstrukcji, w której miało funkcjonować społeczeństwo. Jeżeli systemem kontroli społecznej jest religia, no to te normy, szczególnie te etyczne normy, musiały ulec pewnej ewolucji. trzeba było zmienić tą ideologię, którą i sposób funkcjonowania na przykład aparatu państwowego, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że katechizmy też są takie w tej zmianie między Pismem Świętym a katechizmem w Kościele katolickim są potężne zmiany nie tylko i wyłącznie etyczne, ale również i ideologiczne. One wpływają również na sposób funkcjonowania życia społecznego. I to jest aspekt bardzo często lekceważony przez wielu ludzi, bo jeżeli poddamy analizie te zapisy, które funkcjonują w Piśmie Świętym, a te w katechizmie, to pewne rzeczy są tak symptomatyczne i od razu rzucają się w oczy. Przy czym ja będę mówił z pamięci, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogę coś zniekształcić, ale chodzi generalnie rzecz biorąc o ideę, a nie o jakby dokładne tak, tłumaczenia, bo
0: jasne.
1: Z katechizmu to ja oczywiście pamiętam, tak, ale mogę, jeżeli chodzi o Pismo Święte, bo to chyba pamiętam, czytałem, znaczy te zapiski, które ja sobie kiedyś robiłem, one były z tej współcześnionej Biblii Gdańskiej, więc tam po prostu to widać i widać, znaczy będzie jasne i oczywiste, jak zmienia się i jak się uformował świat, w którym my na dzień dzisiejszy żyjemy, bo chciałbym przestrzec przed jednym. Zresztą to jest spostrzeżenie już chyba nie tylko mojego autorstwa, że żeby wygrać z wrogiem, to trzeba go najpierw zrozumieć, tak? Przy czym ja nie walczę z Kościołem katolickim, żeby była jasność, tak? Bo ja rozumiem, że my mamy pluralizm, żyjemy w takiej cywilizacji, która jest cywilizacją personalistyczną i każdy z nas ma prawo po prostu do swoich sądów i mi się dobrze żyje w takim społeczeństwie ze świadomością, że nie wszyscy się jakby zgadzają z moim punktem widzenia. I teraz zobaczcie. Pierwszym, ja sobie pozwolę to omówić, bo to dosłownie będzie parę minut, ale chodzi o pewną ideę i o to, jakie zmiany na przykład na przestrzeni tych dziejów musiały się dokonać, żebyśmy mieli tą cywilizację, w której na dzień dzisiejszy żyjemy, a która tak naprawdę przechodzi już do przeszłości z bardzo prostej przyczyny, że jeżeli potraktować ten katechizm Kościoła katolickiego, który funkcjonuje dzisiaj, to on już jest tak traktowany relatywistycznie, tak oderwany od życia, tak bardzo zakwestionowany, że siłą rzeczy kończy się ten proces i wyłania się coś zupełnie nowego. Mam nadzieję tylko, że nie na zasadzie takiej, że trzeba będzie wybić się, jak Mojżesz schodził tak z góry, to przecież kazał pozabijać wszystkich, którzy do tej pory jeszcze czcili złotego cielca, tak? I to jeżeli przyjmiemy to jako alegorię, to też jest jakby przestrogą dla tych, którzy się nie będą w stanie zgodzić z tym systemem, który zostanie wprowadzony, tak? Musimy mieć świadomość, że te konflikty na przestrzeni dziejów były rozstrzygane zawsze w jeden i ten sposób, czyli przez eliminację fizyczną przeciwników. I myślę, że jeżeli chodzi o to, co ewentualnie nas może czekać, to nie należy raczej mieć innych wątpliwości, że tak te sprawy będą załatwione. A ktoś, kto się odwołuje do jakichś praw człowieka, czy liczy na to, że w naszej cywilizacji to pojęcie zagościło na dłużej, no to mogą się po prostu zmienić. Zresztą dzisiaj słyszałem bardzo piękny apel pana Turskiego, który ostrzegał członków naszej cywilizacji, tak, czyli nas, i przestrzegał przed tym, żeby się na przykład nie pojawiło nowe Auschwitz, tak, bo ono już jest jakby też w znaczeniu alegorycznym traktowane jako przestroga przed po prostu eksterminacją na skalę, której nie jesteśmy w stanie...
0: Przemysłową.
1: Przemysłowo, no bo oni z tego zrobili przemysł. I teraz zobaczcie, jeżeli w katechizmie Kościoła katolickiego w pierwszym przykazaniu macie, nie będziesz miał bogów...
0: Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, tak to chyba tak, dosłownie.
1: Tak, to tak naprawdę, jeżeli chodzi o Biblię Gdańską, tam to było określone w ten sposób, że jam jest Pan Twój, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, i tam jest to sformułowanie, więc zwróćcie uwagę, tak, że jeżeli chciałbyś zatracić sens historyczny też, kontekst historyczny, to trzeba było tą część tego przykazania po prostu ukryć, tak? Bo ona się w sposób oczywisty odnosiła do jednego narodu, a tym systemem kontroli społecznej miało być objęto zdecydowanie więcej, tak, narodów. W związku z powyższym, no, w sposób naturalny, tak, musiało to po prostu w katechizmie zniknąć. I to też jest kwestią tego relatywizmu, który nas spotyka teraz, tak, który my widzimy, jak te prawa etyczne, w których my na dzień dzisiejszy funkcjonujemy, dlaczego pojawia się ten relatywizm, bo to jest typowy przykład właśnie tego relatywizmu, który był na przestrzeni dziejów, tak, czyli między tą wiarą narodu wybranego, a tą, która została stworzona dla nas, tak, bo jako system kontroli społecznej.
0: Wtrynie się tylko szybciutko, że dobrze wpływasz, Janie, na słuchalność. Cały czas mi rośnie, a ja lubię, jak mi rośnie. Mów, Janie.
1: Ale wiesz, o co mi chodzi, tak? No,
0: tak, słucham ciebie oczywiście, tylko tak, wiesz, zauważam, jednym okiem się patrzę tutaj na słuchalność i się cieszę, że mi rośnie, jak jesteś na antenie.
1: W Biblii Gdańskiej miałeś też odniesienie do jakby wizerunku Boga, tak? Czyli że nie będziesz czynił sobie żadnego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie.
0: No, tak? Wykasowane.
1: Po prostu tego nie ma. Nie będziesz oddawał im pokłonu, a nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan Twój, tak?
0: Przepraszam, a potrafiłbyś jakoś na przykład szerzej to rozumieć, że to nieczynienie sobie obrazów Boga nie tak właśnie dosłownie, tylko może tu chodzi jeszcze o coś innego? Może to można jakoś przyrównać, przytknąć do dzisiejszej sytuacji, jakoś tak szerzej to rozumieć?
1: Tu aż się ciśnie na usta pewne spostrzeżenie, że istniała gdzieś świadomość tego, co na przykład, o czym mówi pan Franz Zalewski, że niemożliwe wprost jest, żeby nie funkcjonowały inne systemy technologiczne, które stworzyłyby ten antyczny świat, który my znamy. Kwestia tych kamieniołomów, tak, o których pan Franz mówi, kwestia chociażby podnoszenia potężnych megalitów, ustawiania tego wszystkiego, kwestia dokładnych obliczeń matematycznych, czyli wyrzucono coś z katechizmu tego kościoła katolickiego, co w sposób oczywisty mogłoby sugerować, że dysponowaliśmy jakąś dużo bardziej rozwiniętą wiedzą niż ta, która miała obowiązywać w tym nowo tworzonym społeczeństwie, inaczej, dla tego nowego społeczeństwa tworzono ten system kontroli społecznej, więc pozwolono na wymazanie, tak, jakby ze świadomości funkcjonowania świata dużo bardziej rozwiniętego technologicznie. Przy czym to ja od razu zastrzegam, że jest to jakby moja koncepcja w oparciu o to, co na przykład mówi pan Franz, tak, bo to jakby jedno zaczyna tłumaczyć drugie, bo jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, że jest jakieś sprawstwo kierownicze, tak, z języka prawniczego, tak to bym określił, to tworząc taki system kontroli społecznej, no, musimy się bardzo konkretnie zastanowić, jak wiele z wiedzy poprzednich cywilizacji chcemy przekazać tej, którą właśnie tworzymy. Bo to, że naród wybrany tworzył system kontroli społecznej dla potężnej części świata, no to nie ulega żadnej wątpliwości, że on był kontynuacją Cesarstwa Rzymskiego. Też nie ma żadnej wątpliwości, bo tu akurat mój konik się odzywa, wystarczy popatrzeć na kartusz, tak? Jeżeli wchodzicie na przykład do Bazyliki Watykańskiej, to nad wejściem macie kartusz przecież, tak? Czyli herb Watykanu. A w herbie Watykanu macie, po pierwsze, nad kartuszem jest tiara, trójkorona, tak? Czyli korona niebios, ziemi i podziemi. Potem macie klucze świętego Piotra, czyli ta władza ideologiczna nad światem jest w ten sposób w symbolice zaznaczona, ta, o której właśnie mówimy, która teraz jest, która została tworzona tą transformacją z katechizmu zapisanego w Piśmie Świętym, a tą, który został stworzony katechizm dla tych ludów, które miały być ujarzmione. Ale w herbie, i to, co jest najważniejsze, w herbie Watykanu macie na czerwonym tle białego orła, dziwne, nie? Białego orła i smoka. A według Herodota i z zapisów z Herodota wiemy dokładnie, że to był dokładnie herb Cesarstwa Rzymskiego.
0: Ja tu nie widzę nigdzie smoka ani orła.
1: No, albo nie patrzysz na ten kartusz, który trzeba. Jeżeli popatrzysz na kartusz nad bazyliką, a Pontius Maximus, skąd się wzięło to pojęcie? Przecież to jest określenie zarówno cesarzy rzymskich, jak i od Tyberiusza, tak? A skończywszy na papieżach. Przecież oni byli określani dokładnie tym samym mianem. To, że mamy do czynienia nie z jakimś nagłym zdarzeniem losowym, a transformacją, tak? I ze zmianą nowego systemu kontroli społecznej, świadczą właśnie ta symbolika, która pozostaje. To jest to, bo prosto jest spłycić i przekazać nam teraz, tak? To jest ten właśnie relatywizm, o którym mówię. Ktoś występuje przed wami i mówi wam o ludziach, którzy mają jedno oko zasłonięte, którzy mają jakąś tam oręż za sobą, którzy jakieś tam piramidy pokazują, tak? I słuchajcie, to nawet nie jest wierzchołek góry rodowej symboliki, które nam pozostawiły poprzednie pokolenia. I dopiero poruszając się w tej symbolice, to człowiek zaczyna, ma możliwość w ogóle interpretacji. Bo jeżeli zobaczycie, że zabroniono czynić żadnego rzeźbionego posągu Boga, ani żadnej rzeczy, która tam na górze w niebiosach była, to jest jakby przykazaniem do tego, że również z tej sfery symbolicznej miały poznikać rzeczy, które były w powszechnym użytku. Tak? No to są...
0: Nie wiem, a może trochę nadinterpretujesz, Janie, przepraszam, bo a może to chodziło tak zwyczajnie o to, żeby na pogańską modłę nie czcić Boga, bo poganie lubili robić wizerunki i przed nimi klękać, a to miało być coś więcej, to miała być nowa jakość, no i pozbycie się też tych bóstw semickich, bo no, jak wiemy, nie było wcześniej monoteizmu, tylko było tych bogów bardzo wiele, a kult Bala to w ogóle był swego czasu bardziej rozwinięty i prężniejszy niż kult Jahwe. Jahwe miał żonę i tak dalej i to miało wszystko jakby zniknąć. Ja w tym widzę takie bardziej przyziemne rzeczy, czyli walka o władzę, czyli pewni kapłani, pewni przywódcy nagle chcą mieć, wiesz, wyłączność i monopol, nie? I w ogóle jest więcej takich wskazówek, które tym starożytnym Żydom nakazywały nie robienie czegoś tak, jak to robią ci inni, ci poganie, czyli na przykład nie golenie sobie głowy po bokach, jak oni, nie robienie tych wizerunków, więc może to tak zwyczajnie chodziło tylko o to, a może, wiesz, wiele rzeczy pewnie się da przełożyć na współczesność i rozumieć to bardziej szeroko, ale to może wynikać po prostu z tego, z czegoś niezamierzonego do końca w tamtym czasie, nie?
1: No ale widzisz, bo ja się cały czas tylko zastrzegam, cały czas, że ja czytałem tą współcześnioną Biblię Gdańską, tak? I jeżeli się będę powoływał, to będę się powoływał przede wszystkim na tłumaczenia z tej Biblii. To jest dosyć istotne, bo z tego, co pamiętam, w tym właśnie usuniętym przykazaniu z Pisma Świętego, było tam takie określenie, że nie będziesz tak czynił podobizny czegokolwiek, i tam było określenie w górze,
0: co jest
1: na niebie,
0: tak.
1: Co jest nisko na ziemi, i tam chyba było jeszcze to, co mi właśnie dało dużo do myślenia, ani tego, co jest w wodach i pod ziemią. I zwróć uwagę, bo jeżeli się przyczepimy. Ja nie jestem biblistą, żeby była jasność, tak? Ale jeżeli od formy leksykalnej się do tego przyczepisz, to ciężko mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że zdanie o tym, że ludzie swoich bożków zatapiali w wodzie tylko po to, żeby ich czcić, jest raczej bardzo mało prawdopodobne, tak? A przynajmniej nie odnajdujemy takich artefaktów, tak? W morzu.
0: Może
1: tak?
0: Tu chodziło o istoty jakieś boskie, półboskie, związane ze światem pod ziemią, wiesz, czy wodą, no, czy Posejdon, czy Hades, wiesz, jak nie wiem.
1: Ale, no, ale dobrze, ale, no, ale, ale zwróć uwagę, że nawet jeżeli mamy, no bo nie posiadamy wiedzy, nie możemy autorytatywnie stwierdzić, czego tak naprawdę, co chciano, bo przecież usunięcie całego przykazania z dekalogu tak, żeby nie było go w katechizmie, no musiało czemuś służyć. Czyli zadajemy sobie pytanie, po co, tak? Po co dokonano tego zabiegu? I jeżeli wysnujemy z tego wniosek, i dlatego mnie ta koncepcja akurat pana Franca pasuje, tak? No bo jeżeli coś, przecież nam jest dużo prościej to jakby ogarnąć rozumem, bo my wiemy, że samolot może latać, że łódź pod

0: chciałbym odpowiedzieć po co, to ja zastrzegam, że to jest moja koncepcja po prostu, że to ja tak do tego podchodzę, bo wydaje mi się to wysoce logiczne i wysoce prawdopodobne, takie podejście. To, że eliminowało przy okazji tak, fakt, żeby nie czcić innych bożków, a szczególnie tych pogańskich, i że można to zinterpretować w ten sposób, że dopiero po tym, jak wykorzeniliśmy tą wiarę pogańską, to powróciliśmy z powrotem do czczenia. No bo przecież co robimy w kościołach na dzień dzisiejszy? No przecież czcimy dalej, tak? Podobiznę, tak? Jezusa, Jezusa ukrzyżowanego, przecież no, symbolice to przecież...
1: Świętych czcimy i modlimy się do Jana Pawła II. Znaczy mówiąc, my mam na myśli społeczeństwo bardziej ogólnie, ale myślę, że na pogańską modłę w kościele katolickim wiele się rzeczy robi niestety i niekoniecznie by się to Panu Bogu spodobało, może?
0: No i teraz zobacz, i teraz masz drugie. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremnie, tak? Nie, Twego chyba tam jest, Twego nadaremnie. I jeżeli cofniesz się do Biblii, no oczywiście, masz dokładnie taką samą transkrypcję, ten sam zapis, ale tam jest jeszcze informacja od razu o tym, że nie zostawi bez kary tego, który bierze go, czy jego imię chyba nadaremnie. Zwróć uwagę, że jeżeli tworzymy nowy system kontroli społecznej, to musimy przynajmniej w tym pierwszym okresie dopuszczać taką ewentualność, że zarówno wiara katolicka, jak i ta pogańska będą funkcjonowały koło siebie. Więc pozostawienie na przykład takiego zapisu w katechizmie byłoby wysoce nierozsądne, ponieważ nakazywałoby natychmiastowe rozwiązywanie tych problemów związanych z funkcjonowaniem na przykład dwóch religii obok siebie. Czyli tutaj jest ta zmiana służy bardzo praktycznemu przekazywaniu tego nowego systemu kontroli społecznej, tak? Czyli i minimalizacji ewentualnych konfliktów, które mogłyby z tego wynikać. I też widać, że transformacja tego, co było w Piśmie Świętym, na to, co się znalazło w katechizmie, też z pewnością nie jest przypadkowa, jest wysoce przemyślanym posunięciem. Określiłbym je rodem z socjotechnik. Tak? Czyli wysuwam z tego wniosek, że wiedza dotycząca nauk społecznych już wówczas była na takim poziomie, że przynajmniej starano się części ewentualnych konfliktów przy wprowadzeniu tego nowego systemu kontroli społecznej po prostu minimalizować. I to mamy załatwione drugie przekazanie. Także, znaczy w zasadzie już mamy trzecie, tak? No bo siłą rzeczy jedno jest w ogóle pominięte. Teraz masz trzecie. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Tego to ja już na pamięć nie pamiętam z Biblii, ale z Pisma Świętego, ale pamiętam, że tam na pewno było określenie szabat, że trzeba święcić szabat. To też, zobacz, zapisanie tego w katechizmie, w formie z Pisma Świętego znowu pokazuje trop historyczny, tak? Czyli skąd i od czego ta religia się tak naprawdę wzięła i skąd się wywodzi, gdzie jest źródło tej religii. Więc no tak. ta zmiana też nie jest przypadkowa. Tam też jeszcze oczywiście jest to, że będziesz wykonywał 6 dni, tak, 7 będziesz miał wolne, bo tak Bóg stworzył ziemię, ale tam są bardzo, bardzo ciekawe historie, bo w tym czwartym, tak, a trzecim w katechizmie jest określenie, że tej pracy nie może wykonywać. Tam było członkowie rodziny, czyli na pewno była wymieniona córka, syn, ale byli wymienieni sługa. Było też wymienione, zwierzęta były wymienione, chyba bydło i osły. Wszystko to, co jest w obrębie twoich bram.

0: czyli w obrębie twojego domostwa. I ta transformacja nie tylko, że jakby pomija historyczne źródło pochodzenia samej religii, tak? To pomija również wszystko to, co jest związane z normą życia społecznego, że te same prawa, zwróć uwagę, że te same prawa miał zarówno właściciel, jak i pracownik. No, ja to tłumaczę na dzisiejszym językiem, tak, żeby to było bardziej komunikatywne. Czyli mamy pracodawcę i pracownika, tak? Czyli jeżeli dzień wolny się należał, należał się on zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Element normatywny, normujący formę funkcjonowania życia społecznego.
1: A czemu, przepraszam, dzisiaj jest tak z kolei, że właściwie Żydzi uważają, że ich prawa nie dotyczą gojów i zwierząt, i że to są prawa dla nich, te właśnie, o których wspominasz.
0: Wiesz co, ja ci mogę kiedyś podrzucić tutaj taki rewelacyjny temat, bo jest pewna, i to jeszcze w Polsce, tak, przetrwała, notabene, nawet funkcjonuje do dnia dzisiejszego pewna społeczność żydowska, o której mało kto słyszał, i która w sposób jakby oczywisty otwiera oczy na pewne rzeczy. To, że no, zwróć uwagę, jeżeli tworzysz, oni z systemu kontroli społecznej, który mieli dla siebie, stworzyli system kontroli społecznej w celu podbicia, czy inaczej, czy bo podbicia to nawet może jest, w języku polskim to nie jest odpowiednie słowo, ale stworzenie systemu kontroli nad i czerpania dochodów też dzięki temu, tworząc nowy system społeczny. Tworząc systemy społeczne, tworzy je się przede wszystkim z pobudek ekonomicznych, żebyście mieli jasność, tak? Jeżeli w pewnym momencie opłaca się niewolnictwo, to mamy niewolnictwo. Jeżeli w pewnym momencie potrzebujemy wykształconych ludzi, potrzebny jest inny system nadzoru społecznego, to się wymyśla kapitalizm, bo potrzeba mieć wykwalifikowanego pracownika.
1: No tak, tak? Trochę tak to wygląda. A mam, Janie, do ciebie takie ciekawe, myślę, bardzo, bardzo pytanie. Już tak spróbuję trochę zamknąć w klamrę, bo wytłumaczyłeś, myślę, całkiem nieźle, co, jak to wszystko działa. Myślę, że nie ma sensu, żebyśmy teraz przez wszystkie przykazania szli, bo
0: to jeszcze tylko powiem
1: dwie godziny.
0: Jeszcze jedną bardzo symptomatyczną rzecz, żeby nie być gołosłownym, bo ja nie lubię czegoś tak, żeby, wiesz, zawisło w powietrzu i potem ja wiem, że...
1: No to podsumuj, proszę uprzejmie.
0: Zobacz, a podsumuję dokładnie czwartym przykazaniem. Faktycznie dalej nie będziemy iść, bo to jest bez sensu, bo to jest w każdym przykazaniu dzieje się dokładnie tak samo. Mhm. Czwarte przykazanie ma jest czci ojca swego i matkę swoją, prawda? A to akurat z Biblii Gdańskiej znam, z tego tłumaczenia Biblii Gdańskiej uspółcześnionej znam bardzo dobrze. I zobacz, czcij swego ojca i matkę swoją, aby twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, twój Bóg da tobie. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak formowanie, jak Pismo Święte formowało życie społeczne przed tym, jak miał zadziałać katechizm. Po to się czciło ojca swego i matkę swoją, aby twoje dni były długie na ziemi. Bo tylko dzięki temu, że czcisz swoich rodziców, to możesz liczyć na to, że twoje dzieci będą czcić potem ciebie i pozwolą ci... I pomogą ci wtedy, kiedy ty nie będziesz mógł już zarabiać na siebie. Jest to forma, jest to określenie, znowu bardzo normatywne wprowadzenie, w cudzysłowie to podkreślam, ZUS-u. Tak? A co zrobiono w katechizmie? Czci ojca swego i matkę swoją. Tam już nie ma tego, że pan, tak? Przykazał ci, że jakie to konsekwencje w życiu społecznym potem ewentualnie może nie być. Tutaj nie ma obowiązku normatywnego opiekowania się potem swoimi rodzicami, gdzie po drugiej stronie bez mała jest nic innego jak wprowadzenie ZUS-u, tak? Czyli systemu, który rozwiązuje problem osób starszych na przykład. Jeżeli w sposób racjonalistyczny podejdziesz do tego, co się dzieje, to zrozumiesz, że tak naprawdę nie masz do czynienia z jakimiś... inaczej, że nie masz do czynienia tylko i wyłącznie z etyką, ale masz do czynienia z normami życia społecznego. No to jest oczywiste. I ja już zamykam ten temat, bo faktycznie można by tak...
1: Ale fajnie, myślę, że wskazałeś, że te właśnie... te uniwersalne przykazania są bardziej wielowymiarowe i dotyczą też szerzej nas, naszego życia społecznego i że w tym celu też mogły być układane dla prostego luda, który może wykonywał pewne rzeczy automatycznie, ale to się przekładało na... tak wiesz, na społeczeństwo i że ktoś tak może troszkę sterował, tak? Tym wszystkim? No. A ja chciałem ciebie zapytać, bo wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie może wiele w ogóle powiedzieć o człowieku i podejściu jego do wiary, do społeczeństwa, do historii, do przeróżnych rzeczy. Powiedz mi, co się znajdowało takiego tajemniczego, twoim zdaniem, w słynnej Arce Przymierza, w tym, która była właściwie zbudowana według dokładnych nakazów Boga. Ona miała określone wymiary, jest bardzo dokładnie napisane, jak ona ma być, jak ma być zbudowane to opakowanie, ta skrzynia, w której znajduje się, no właśnie, co w środku jest twoim zdaniem?
0: Ale... Znaczy, wiesz co, ja nawet nie wiem, bo ja się już nawet nie chcę bawić, bo jeżeli podejdziesz do powodu dotyczącego tego, że zostało usunięte w ogóle przykazanie, które umożliwiałoby, tak, drążenie czy dociekanie istoty technologicznego bytu świata przed nami, to dla mnie jest oczywiste, tak, bo tam się znajdują informacje dotyczące specjalnego sposobu postępowania, specjalnych strojów osób, które przenosiły tą Arkę Przymierza.
1: Dokładnie.
0: Można by pomyśleć, że oni cokolwiek, albo przynajmniej próbować wyciągać takie wnioski, że cokolwiek musieli wiedzieć na temat izolacji, tak? Bo wszystkie te zabiegi były związane między innymi z odizolowaniem człowieka od tej, nazwijmy to w cudzysłowie, tak? Energii, która ewentualnie mogła się znajdować w takiej Arce Przymierza. Jakkolwiek równie rozsądne jest podejście, że znowu jest to jakieś alegoryczne określenie czy zawarcie wiedzy dotyczącej tego, że istnieje na Ziemi taka siła, my już teraz na przykład możemy podejrzewać, że chodzi na przykład o siłę atomu, tak? Jakkolwiek też nie wyczerpuje to wszystkiego, bo uważam, że człowiek ogranicza tylko i wyłącznie wyobraźnia, tak, i że być może na Ziemi istnieją energie dużo potężniejsze od siły atomu, tak, ale jeżeli podejdziesz do tego w sposób alegoryczny, no to może być po prostu ostrzeżeniem, że ludzie powinni uważać na siły, które ponadnaturalne, tak, w tym wypadku boskie, a tutaj...
1: W ten sposób, to bardzo ciekawie do tego podchodzisz, czyli dla ciebie jest ważniejsze to, co się dzieje wokół samej Arki, niż sama ta Arka, tak jakby.
0: No, a to już jest ten. I teraz jeszcze mam tylko taką odpowiedź dla pana Łukasza Szakuła. Panie Łukaszu, jak pan następnym razem postara się przemyśleć jakikolwiek temat, i znaleźć logiczne wytłumaczenie dla tego, co się dzieje wokół pana, to w tym wypadku z pewnością flaki będą panu smakować, ale w wersji właśnie z olejem.
1: Flaki po zamojsku, bardzo dobre, polecam.
0: No ja dokładnie tak samo, w związku z powyższym ja traktuję oczywiście ten wpis jako komplement, bo jedną z moich pasji to jest gotowanie, tak? A jeżeli mam strzę o flakach, no to zresztą jak będziecie kiedyś mieć taki program dotyczący w ogóle gotowania, bo wiem, że się tam przymierzaliście, to z wielką przyjemnością oczywiście zadzwonię, bo też mam parę swoich dobrych przepisów, nie? Na ten. I teraz zobacz, po co była ta cała wycieczka i po co była ta zabawa tym katechizmem, bo nic się nie dzieje bez przyczyny, żeby coś zrozumieć, żeby zrozumieć sposób, w jaki jest na historię nakładają się procesy społeczne, to trzeba było się cofnąć o te 2000 lat, żeby zrozumieć, że jest to nadrzędna forma dla wydarzeń, które potem wydarzyły się w historii, bo z tych wszystkich zapisów i z tego normowania życia społecznego powstało Cesarstwo Rzymskie, jego ekspansja, wpływ i przeniesienie na przykład zakonów, co skutkowało wojnami w Polsce. Jeżeli zrozumiesz, że przebiegał w Europie w tym momencie proces chrystianizacji, to wtedy zrozumiesz istotę tych wszystkich konfliktów, które były wywoływane w Europie. Na to się oczywiście nakładały też i potem kwestie ekonomiczne, tak? No bo to przecież związane jest z pozyskiwaniem kapitałów, tak? przez rządzących. Ale nie mając tej konkretnej wiedzy, to historia tak naprawdę o niczym nam nie powie. Będziemy znać fakty, będziemy wiedzieć, co, gdzie, kiedy wydarzyło, ale nie będziemy wiedzieli na przykład o wpływie rodów na wszystko to, co się wydarzyło. Bo to, że był jakiś Sanhedryn, no to z pewnością wiele osób wie, tak? Że to jest oczywiste, był sobie taki Sanhedryn. A to, że faryzeusze dopiero zostali tam dopuszczeni do współwładzy około pierwszego wieku przed naszą erą i o jakich rodach wywodzących się z tego okresu możemy mówić, jest rzeczą już uciekającą poza wydarzenia historyczne. I jeżeli zrozumiesz, że nastąpiła również walka o wpływy nad tą nową sferą społeczeństw, inaczej nad nowym ładem w Europie, no to bo powstał nowy ład w Europie. No przecież to się dziwnie składa, że to jest akurat koniec kultury Scytów przecież w Europie. No, tak trudno skojarzyć dwa fakty z sobą, że ktoś wprowadza nowe systemy kontroli społecznej i wiąże się to z upadkiem na przykład jakiejś cywilizacji ponad tysiącletniej? No przecież to jest oczywiste, tak? To się nie stało przez przypadek. Został wprowadzony nowy system ładu społecznego, nowa konstrukcja, ale też i ład geopolityczny po prostu się zmieni. I teraz, znając same wydarzenia ze średniowiecza, to nie zrozumiemy istoty, po co to wszystko było zrobione. A to wszystko zaczyna się właśnie tutaj w tej transformacji katechizmu z Pisma Świętego i tego, co tak naprawdę zostało potem wprowadzone w życie, jeżeli chodzi o katechizm Kościoła katolickiego. A to, że to wpłynęło w sposób bezpośredni na etykę chrześcijańską, której my wszyscy zostaliśmy wychowani, a która teraz jest tak naprawdę powszechnie negowana, bo to, co robią media, to chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, które zadałeś mi na wstępie, żeby pokazać, że historia na przykład związana z takim relatywizmem pod tytułem, że człowiek ma wpływ na to, czy ciąża będzie usuwana, czy nie będzie usuwana i jak to nie zabijaj, tak? Że nie, chociaż jak się cofniecie do Biblii, do Pisma Świętego, to się okaże, że tam nie będziesz zabijał, a to już jest dosyć istotna różnica semantyczna, tak? Bo to też
1: mordował, zabijał, to dwie różne rzeczy w zasadzie i można się tutaj bardzo czepiać tłumaczeń różnych, no bo w zasadzie mordowanie...
0: Może zły przykład, tak?
2: Sorry, Janie, sorry, że się wtrynię, ja będę ten niegrzeczny, bo muszę iść spać. i tak mówisz o tej etyce chrześcijańskiej, to ja mam takie dwa proste pytania. Możesz mi powiedzieć coś o marynacie do grilla, co o tym mówi etyka chrześcijańska, jaka powinna być? Ewentualnie powiedz mi, czy taka dusza dziecka ze skrobanki to trafia do piekła, czy trafia do nieba i jakie są tego konsekwencje? I nie rób prostytutki z logiki i nie rozwadnij tematu, bo to jest proste pytanie, czy trafia do piekła, czy do nieba. To jest tylko i wyłącznie dualny temat i myślę, że religia, która się trzęsie nad tematem, jakie ubrania nosić ilu tkanin, tak ważny
1: z
2: temat,
1: jednej.
2: Myślę, że ogarnie. Nie? Czy trafia do piekła, czy trafia do nieba, plus tego, jakie są konsekwencje tego w ocenie moralnej prawodawcy tej religii. Dziękuję. Oczywiście możesz mi powiedzieć, jak to jest tą marynatą od grilla. Jak mam być szczery, bardziej mnie ta marynata na skrzydełka do grilla interesuje. Dziękuję, dobranoc.
1: Dzięki. Takie zaczepne pytanie troszkę.
0: Ale odpowiedź jest bardzo krótka, bo jestem osobą niewierzącą, więc powyżej nie mnie w ogóle odpowiadać na takie pytania, bo ja po prostu nie wiem i powiem szczerze, nigdy mnie to w życiu, z punktu widzenia jakby mojego funkcjonowania w życiu, mnie to nigdy nawet nie interesowało. Powiem ci więcej. Mnie to w ogóle nie przeszkadza, żeby była jasność. Ja w tym sporze ideologicznym nie widzę potrzeby w ogóle funkcjonowania. Stwierdzam tylko i wyłącznie fakt, że coś takiego w życiu społecznym, taki normatyw w życiu społecznym funkcjonował, jaki on ma wpływ na społeczeństwo, że on jest ściśle związany z życiem społecznym, chociażby przez to, że wpływa w sposób oczywisty na demografię, a bez możliwości reprodukcji to każda cywilizacja po prostu umrze. To, że rozwinięto wraz z rozwojem nauk społecznych, znaleziono jeszcze tysiące innych na wpływanie na to, to jest wszystko, nie? A marynatę do grilla robię tak. Po prostu nie wiem i powiem ci szczerze, nawet mnie takie spory ideologiczne, bo to jest w sferze ideologii, tak? Ja zacząłem tę dyskusję, że tak naprawdę rozmawiamy o sferze ideologii. Mnie to w ogóle nawet nie interesuje, nie mam zamiaru zgłębiać tego.
1: No i dobrze, no i tu może powiedzmy stop. Czasem można, wiesz, to po prostu zamknąć szybko. Tym bardziej, że Grzesiek się pojawił na antenie i ma pytanie jakieś do ciebie. Może tym razem...
0: Ale czekaj, no. Czy grilla, no nie, no to ja się muszę podzielić. Bo ja najlepsza... Dla mnie podstawą, jeżeli chodzi o marynatę, to zawsze jest tymianek i rozmaryn. Jeżeli robię, bo rozumiem, że mówimy o mięsach, tak, na grilla, to ja nigdy w życiu bez rozmarynu i tymianku nie zrobię. Najlepszy jest świeży, bo zawsze wychodzę przed dom, bo mam taki ogródek mały, nie? I tam zawsze mam zioła, nie? Więc na pewno to, jeżeli... I teraz posłuchaj, nigdy w życiu nie używam, jak robię marynatę, nigdy w życiu nie używam oleju ani słonecznikowego, ani rzepakowego. Zawsze robię to na oleju z oliwek. No i wiadomo, tak, rozmaryn, tymianek, na pewno to sól, pieprz, paprykę. Nigdy nie używam ostrej. Zawsze używam tylko i wyłącznie słodką paprykę. Bo lepiej tak mi bardziej to smakuje, jeżeli dodam pieprzu, rozumiesz, żeby tą ostrość pieprzem uzyskać, niż ostrą papryką. Wolę, bo ten posmaczek taki potem pozostaje. No i zawsze niezbędnym elementem takiej marynaty to ja przez cały rok suszę na bieżąco, tak jak schodzi pietruszka, seler, przede wszystkim magi. Czyli lubczyk, tak? Bo to jest dość istotne. I to sobie kroję i potem przez całą zimę mam taką zieloną przyprawkę. I tego możliwie jak najwięcej, bo potem jak się nawet zapiekasz na złoto, to raz, że to ten lubczyk pozostawia taki nieprawdopodobny posmaczek. Nie? Tak, i tak powstaje moja marynata do mięsa.
1: O mój rozmarynie. Grzesiek, wal.
3: Cześć. Nie wspomniałeś o czosnku. Chyba zapomniałeś, bo to nie wierzę, że nie dodajesz,
0: nie,
3: bo to jest fajna rzecz.
0: Zapomniałem, ale wiesz co, czosnek wyciskam. Mam tą maszynkę.
3: No.
0: Ja przepraszam, faktycznie. Nie zapomniałem o czosnku. normalnie to i to nawet powiem ci, że to w zależności ile, nie, ale tak gdzieś na kilogram jak robię, robię kartuszkę na przykład, to na kilogram to tak staram się nawet nie jeden ząbek, a dwa, a, albo nawet trzy wycisnąć.
3: No, no, ja również lubię, bardzo fajną robotę robi czosnek. Tak, chciałem nawiązać nie do, do cywilizacji jakby pośrednio i przenieść troszkę dyskusję w czasy współczesne, bo dzisiaj miałem taką rozmowę z moim kolegą z pracy, on jest Kurdem i on mi się pyta, cześć, a co tam u was, nie chcecie, że Polacy dalej chcą kobiety bić, nie? I tak pół żartem, pół serio, tak sarkastycznie zagadał. Mówię, o co chodzi? No, no, że nie chcecie tej, że chcecie wypowiedzieć, co, jak ona się nazywa, konwencję stambulską. A ja obiecałem sobie, że w politykę w ogóle nie wchodzę, omijam szerokim łukiem ostatnio, mimo wszystko gdzieś na Facebooku mi się tam obiło, że faktycznie Unia Europejska nas ciśnie o to, że nie przestrzegamy praw kobiet. No ja zacząłem biedakowi tłumaczyć, że człowiek, u nas kobiety mają prawa wyborcze od bardzo dawna. U nas są bardzo szanowane. Nie jest tak jak na Zachodzie, tutaj w UK i tak dalej. Z czym on się zgadzał, bo u nich też kobieta jakby w hierarchii stoi wysoko. On mówił, że jedyny wyjątek to jak zdradzi kobieta, to wtedy no, ma przerąbane, tak? Nawet insynuacje takie, że zdradziła, już kobietę stawiają w bardzo złym świetle i ona de facto nie ma prawa się obronić, ale nie wchodzimy w to. Ja mówię, to widzisz, nawet u nas to reguluje. Nikt linczu nie przeprowadzi na kobiecie. No i widzisz, a ta Unia Europejska nas chce cywilizować, tak? Co jeszcze za czyny homoseksualne w Niemczech jeszcze w 60 którymś roku były kary i tak dalej. Oni mają, były obozy edukacyjne w UK jeszcze do lat, nie wiem, czy nie 70. I to trudno to znaleźć, bo to mi mówił koleś, który to pamięta, Anglik.
0: Ja ci tylko dopowiem.
3: Już kończę pytanie. I mamy takie cywilizacje, bo u nas jest jeszcze katolicyzm na wschodzie, już prawosławie, tam kobieta ma jakby mniej do gadania. Pamiętam jeszcze jako 19-latek, taka moja pierwsza praca za granicą, pojechałem zbierać jabłka. Pojechałem koło Jeziora Bolońskiego, tam jest Friedrichshafen, tam te cepeliny były, tak?
0: No, Friedrichshafen, no.
3: No i ten, w każdym razie jak ten Polak, który mnie wysyłał, załatwiał tu pracę ze znajomym, taki, wiesz, ja podlarany, pierwsze wakacje po technikum, żeby sobie zarobić, no ja mówił, jak zauważycie, że tam w grządce Niemiec będzie bił żonę, to tam absolutnie się nie udzielajcie czy coś, bo u nich tak jest, nie? I oni nas będą cywilizować. My, no to jest straszne, że ja się dowiaduję w ten sposób, jak w Polsce traktuje się kobiety.
0: Słuchaj, powiem ci tak, w rozmowie z Anglikiem możesz, jeżeli pojawi się w ogóle rozmowa na przykład Anglika, tak, który ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy Polak jest z natury cywilizowanym człowiekiem, to zapytaj się go, w którym roku zmieniono prawo u nich umożliwiające pracę dzieciom od 6 roku życia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale początek XIX wieku w Anglii wyglądał mniej więcej w ten sposób, że dzieci mogły rozpocząć pracę już od 6 roku życia, przy czym był taki obowiązek, żeby szkoła odbywała się po 12 godzinach pracy, czyli dziecko po 12 godzinach pracy od 6 roku życia, potem jeszcze pozostawało w tej fabryce i mogło się uczyć przez 2 godziny, na przykład pisania, tak, i czytania. To jest taki cywilizowany świat, przy czym u nas w tamtym okresie nie pracowały dzieci poniżej 13-14 roku życia. Taki fajny, cywilizowany świat patrzący na pieniążki, który doprowadził, i to też jest tak dziwnie przedstawiane, doprowadził do sytuacji, w której pewną chorobę nazwano chorobą angielską. Która to choroba, to możecie sobie sprawdzić, a dlaczego, to możecie się domyślić, że sposób, że nie dosyć, że zaczynano pracę w tak młodym wieku, to ci ludzie jeszcze byli po prostu niedożywieni. I to, że w życiu społecznym pojawia się pewien problem związany z tym, że do wojska, do poboru nadaje się tylko niecałe 30% populacji, to świadczy o tym, jak bardzo cywilizowany był to XIX-wieczna Anglia, jak bardzo cywilizowanym krajem była, tak? Że doprowadziła do sytuacji, że tylko 30%, około 30% populacji nadawało się normalnie do zaciągu, do wojska. Pozostali ze względu na, sprawdźcie, chorobę angielską, to się zdziwicie, po prostu nie nadawali się do tej pracy. Taka jest różnica cywilizacyjna między tym, co funkcjonowało u nas, a tym, co funkcjonowało na przykład u Anglosasów. I to jest też sposób, bo tutaj można z tego od razu wywieźć pewien dosyć dziwny wniosek, tak, że anglikanizm, czyli nowa forma stworzona kontroli społecznej, dlaczego doszło do tego, że w Polsce tego nie było, a u nich mogło to normalnie funkcjonować, bo to też, jeżeli potraktujecie religię jako formę kontroli społecznej, to też wypływa w sposób bezpośredni z religii, tak? Czy z tych aksjomatów religijnych, tak? Objawianych w formie chociażby katechizmu, tak?
3: Znaczy, bo to jest taka podstawa w katolicyzmie, że mamy, że ktoś jest bratem, tak? Nieważne, czy był król, który władał królestwami, oczywiście to było różnie przestrzegane, czy ten wieśniak, oni byli braćmi. I żadna inna kultura nie ma takiego rozróżnienia. Jest każda inna jest hierarchiczna. No, wiadomo, te japońskie, chińskie i nawet te, które mają jednego Boga, te monoteistyczne. I tak mają hierarchię, mają właśnie tych gojów. Żydzi mają tych niewiernych, tak, Arabowie. Wiem, że teraz upraszczam dużo, ale w katolicyzmie nie było tego. Ale właśnie o to chodzi, że katolicyzm był ten Watykan, do którego trzeba mieć zastrzeżenia, oczywiście, ale jednak on trzymał tego fasonu, ten katechizm się zmieniał i żeby nie było złudzeń, ci hierarchie, przedstawiciele Watykanu byli przeżarci wszystkim, co złe, też nie chcę to wchodzić, jednak, że protestantyzm oddzielił się tam na początku XVI wieku i im już pasował biznesik, tak? Tu se troszkę zmienił pod biznes, tak jak mówisz, tu dzieci pójdą do pracy, tu kobiecie można coś zrobić, a katolicyzm jednak stał, że dalej, żeby tymi braćmi wszyscy byli naokoło.
0: Zmieniano system, bo trzeba zrozumieć po prostu, czemu służy religia. Zmieniono system kontroli społecznej po to, żeby wpływać w ten sposób na ustrój ekonomiczny. To jest bardzo proste i oczywiste. Temu zawsze służyła, od wieków temu służyła religia. Zobacz, Grzechu, cofnijmy się troszeczkę dalej. Po co nagle z religii politeistycznych przechodzimy na monoteistyczne? Dlaczego? Dlaczego to, co my nazywamy teraz światem korporacyjnym, globalizacją i tak dalej, dlaczego musiało zadziałać w przypadku, dlaczego trzeba było zglobalizować bogów? Po co? To jest bardzo proste. Jeżeli popatrzysz na to od punktu widzenia życia społecznego, to zrozumiesz, żeby mieć nad czymś kontrolę, to nie możesz mieć 12 bogów, tak? Chociażby panteon bogów greckich, tak? Weźmy. Nie możesz mieć 12 bogów, gdzie świątynie będą żyły swoim życiem, każdy będzie zbierał podatki dla siebie, utrzymywał inne rody, poza tym stoją zawsze rody i o tym trzeba pamiętać. Stwórzmy sobie taką religię, która będzie monoteistyczna, którą będzie można scentralizować i nad którą będziemy panować od początku do końca. Katolicyzm jest wynikiem procesu globalizacji. No ludzie, no...
3: Zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że jednak on nie był taki zażarcie zażarcie związany z pieniądzem. Nie wiem, czy to dobrze brzmi.
1: Był mniej koniunkturalny, tak? Bardziej jak monolit, o to ci chodzi, tak? Dawał się wpływom tak łatwo, jak może inne odłamy chrześcijaństwa, tak?
3: Luther to rozszczepił, potem złożył się kalwinizm, anglikanizm właśnie i te religie szybko się przyjechały na tym no właśnie na tej niby elastyczności. No i no wyszło im bokiem, także te religie już praktycznie nie istnieją. A katolicyzm dalej istnieje.
0: No, ale to też wynika z doświadczeń cywilizacji semickich. Bo, o, dziękuję serdecznie, nie? Zjem z przyjemnością. Przepraszam. Bo zobacz, to wszystko też wypływa z doświadczeń rodów, czyli jak to wolisz, narodów semickich. Bo jeżeli podejdziesz do tego, no cofnijmy się do kodeksu Hammurabiego, tak? Masz kulturę Sumeru, potem pojawia się nagle coś takiego jak w Babilonie kodeks Hammurabiego i co? To jest po prostu zaostrzenie, tak? Pojawiają się kary śmierci za rzeczy normujące życie społeczne. I cywilizacja żydowska już to po prostu przerobiła, że nie zawsze zaostrzenie sankcji, restrykcyjność wpływa na poprawienie funkcjonowania, ta normatywność, tak, oparta na karach, nie zawsze w sposób oczywisty wpływa na polepszenie jakości życia społecznego.
1: Dokładnie. Dzisiaj już wiemy, że to bardziej nieuchronność kary odstrasza, a nie jej wysokość.
0: No tak, ale zobacz, żeby takie wnioski wysnuwać, to wcale nie trzeba uczyć się na własnych błędach, bo wystarczyło się cofnąć i zobaczyć, tak, jak to wynikało, bo ta nagła transformacja, tak, która się pojawiła, tak, na przestrzeni tych przed naszą erą i tych naszych czasów, nazwijmy je, nowożytnych. To przecież to wszystko, większość tych rzeczy, historia jest najlepszą nauczycielką. Jeżeli na historii nałoży się jeszcze procesy społeczne, wiele rzeczy można zrozumieć, tak, to jest oczywiste, że wtedy znajdujesz odpowiedź na to, co się dzieje aktualnie. Bo jeżeli popatrz na wprowadzenie chrześcijaństwa, czyli nowego systemu kontroli społecznej. Z czym to było związane? Z potężną migracją ludzi, tak? Pan Artur Lalak ma na to takie zdanie, powiedzmy sobie, że była spowodowana jakimś tam kataklizmem czy warunkami klimatycznymi, które funkcjonowały w Europie. My wiemy i patrząc z naszego doświadczenia, że być może niekoniecznie akurat takie czynniki musiały wówczas zadziałać, bo przecież doskonale widzimy, że nie mamy wątpliwości, że przynajmniej ja już nie mam wątpliwości, że jesteśmy znowu w etapie wprowadzania nowego systemu kontroli społecznej, opartej tym razem o technologię, bo religie już nie będą potrzebne, tak? I to dla mnie jakby staje się oczywiste, ale jeżeli tak, to dlaczego mamy do czynienia z takimi ruchami i przemieszczaniem się ludności? No przecież to samo było na początku V wieku. Na procesy geopolityczne nakładane są znowu procesy społeczne. No przecież ta analogia jest tak oczywista, jeżeli popatrzysz, tak, na to, co się dzieje, dlaczego trzeba doprowadzić, dlaczego trzeba po prostu zniszczyć tą cywilizację, która funkcjonowała do tej pory, a najprościej ją zniszczyć poprzez umieszczenie nowej kultury, która w sposób automatyczny sama zniszczy pamięć o tym, co wcześniej na tych ziemiach funkcjonowało, bo nie myślcie, że Anglosasi na przykład na Wyspach Brytyjskich funkcjonowali przed Chrystusem, tak? Tam takich narodów nie było. One były ta wielka wędrówka, ta migracja, która została wówczas spowodowana w Europie, była właśnie nałożeniem procesów społecznych na historię. I teraz, jeżeli konkluzja, tak, zmierzam do konkluzji, bo zobaczcie, ile się trzeba nagadać, żeby w końcu dojść do konkluzji. Konkluzja jest taka, że jeżeli ktoś chce się nauczyć historii i chce znać daty, chce znać miejsca pewnych wydarzeń, to tak naprawdę nic nie wie o tej historii, nic kompletnie, bo dopiero nałożenie procesów społecznych na to, co się dzieje, plus geopolityki, tak, to ile co kosztowało, dlaczego, bo na przykład każda wojna ileż kosztowała, jak była przez kogoś finansowana, jeżeli się tym zainteresujecie, to znajdziecie takie dane, tak, będziecie wiedzieć, ile wojna siedmioletnia kosztowała i ile na tym zyskał Gdańsk na przykład, tak, finansując taką wojnę. No, bo to się bo tak do historii też można podchodzić i powiem więcej, tak się powinno do historii podchodzić, bo ważniejszy jest interes, kto swój interes załatwił przy okazji takiej wojny, niż to, kto tą wojnę wygrał. Bo dopiero tworzenie potężnych kapitałów dzięki takim zdarzeniom, jakie wojny, wpływają bezpośrednio na to, na jakość życia, które my na dzień dzisiejszy prowadzimy, i na to, co tak naprawdę nam grozi w najbliższej przyszłości, i na to, że tak naprawdę już żeśmy się tej własnej, na przykład Polacy, suwerenności państwowej już żeśmy się pozbawili, i tak naprawdę nie bardzo można mieć pewność co do dalszych losów, tak, w ogóle tego całego świata. Do tego, żeśmy właśnie doprowadzili tym, nie tym, bo ludzie często do tego podchodzą, że my dajemy przyzwolenie czemuś. Nie. Nie byłoby przyzwolenia, gdyby ludzie wiedzieli i mieli świadomość tego, co się wokół nich dzieje. A bez tych podstaw nauk społecznych tego się po prostu nie da zrobić. No siłą rzeczy, będziemy wiedzieć, jak działa silnik, będziemy wiedzieć, jak działa wiatrak, jak działa komputer. Wszystkiego możemy się nauczyć, ale dopiero wiedza o tym, jak funkcjonuje ten świat, spowoduje to, mogłaby ewentualnie spowodować, że moglibyśmy jakieś zmian na lepsze się spodziewać, a nie ciągłych powtórek i niszczenia cywilizacji dla jakichś szalonych idei religijnych, tak? No bo to mnie po prostu przeraża, nie? Że grupka osób, jakichś fanatyków, już nie tylko władzy, ale też i religijnych, jest skłonna zniszczyć dorobek paru dziesięciu pokoleń tylko dlatego, żeby ich dzieci mogły zafundować przez następne 2000 lat to samo następnym pokoleniom. To jest po prostu dla mnie przerażające.
3: No już nie 2000 lat, bo historia też nas uczy, że kolejne cywilizacje, ten cykl się skraca, tak? Szybciej się wykończają, szybciej się spalają, więc następna nie będzie taka długa.
1: Grzegorzu, a ja mam do ciebie pytanie, też to samo, które wcześniej zadałem. Co twoim zdaniem było w Arce Przymierza? Jak sobie to imaginujesz?
3: Mówisz o tej rzekomej odkrytej?
1: No, nie odkrytej, bo w sumie to nie wiadomo, gdzie ona jest, nie?
3: Nic nie było, no nie było nawet Arki pewnie. No, to...
1: Nie, no kiedyś była i gdzieś tam zaginęła. Nie wiadomo, gdzie jest.
3: No to może szczątki dinozaurów, które nie przetrwały, żeż ich nie wyprowadził na czas, bo zapomniał, zachlał. On tak lubił, nie?
1: No, Noe to był straszny pijak.
3: No tak, syny go widziały nagiego i go tam...
0: Ale powiem...
3: No. Miały problem, traumę z tym związaną, no.
0: Powiem wam jedną rzecz, bo to nie to, że mi się coraz mniej chce dzwonić, albo coraz mniej chce mi się rozmawiać, czy tam... Bo to też trzeba się umieć przełamać, żeby w ogóle występować. Zobaczcie, że ja tego nigdy wcześniej nie robiłem, nie? Ale powiem wam tak, to nie ma znaczenia, jeżeli albo ja źle rozczytałem konwencje tych programów, w których chcę funkcjonować, albo ludzie po prostu... Ja naprawdę chciałbym wszystkich tych takie ładne tam wpisy robiące na tym czasie poinformować o jednym. Ja już osiągnąłem bardzo dużo we własnym życiu prywatnym. Ja nie muszę brać udziału w żadnych wyścigach, bo mnie to po prostu nie pasjonuje. Nie mam zamiaru obrażać kogoś tylko i wyłącznie dlatego, że żeby poprawić sobie samopoczucie. To, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja bez radia mogę normalnie funkcjonować, bo ja mam co robić, a ten czas, który tutaj teraz spędziłem, zaraz przed komputerem będę musiał nadrobić, bo jeszcze muszę dwie opinie prawne dzisiaj napisać.
1: A tak nie zerkałem na czata, ale domyślam się, że ktoś cię uraził.
0: Nie, ale
1: tak?
0: To nie o to chodzi, że mnie ktoś uraził, tylko ja po prostu pewnych rzeczy przestaję rozumieć. Bo przy całej mojej życzliwości w stosunku do ludzi, uwierzcie mi, ja już nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz kogoś obraziłem. To i w zasadzie taką samą życzliwość na co dzień w życiu mam bardzo dużo życzliwości wokół siebie. To jest nieprawdopodobne, że można sobie stworzyć wokół siebie taki świat ludzi życzliwych, chętnych do pomocy, którzy nawet jeżeli coś im się nie podoba, to w sposób kulturalny, grzeczny potrafią coś takiego powiedzieć. A nawet jeżeli mają ja mam kogoś dosyć, to po prostu staramy się siebie nawzajem unikać, chociażby z tej prostej przyczyny, że można wyłączyć na chwilę komórkę i po prostu tą część audycji po prostu sobie odpuścić, bo wiadomo, że ja do rana nie będę siedział. I jakie komentowanie czegokolwiek związanego z cudzą wypowiedzią, co nie dotyczy argumentacji albo przedstawienia własnego zdania, dlaczego na przykład coś mnie nudzi, tak? To jest dla mnie po prostu
3: niezrozumiałe. To ja z perspektywy zwykłego słuchacza jękiego i nocnego radia to się wypowiem. No, internet się rządzi swoimi prawami, absolutnie tu nikogo nie bronię. Na przykład Krawiec zrobił audycję o superbohaterach. Posłuchałem 40 minut i myślałem, że zwariuję, nie?
1: Że się zżygam,
3: bo to nie chcę w to wchodzić. I różne audycje są dla różnych ludzi, na przykład nie wszyscy siedzą w historii, ja na przykład to lubię i mogę cię słuchać. Tutaj Zenon pisze, że nie mówisz na temat, że może skaczesz za bardzo, tak fajnie mówisz, ale nie na temat.
1: Na temat.
3: Ja lubię takie dygresje długie.
1: Są, były owszem dygresje, ale to słuchajcie, też nie terroryzujmy się i nie wymuszajmy na Janie, żeby on tutaj mówił, krótko się skracał i unikał tego, tamtego, każdy mówi po swojemu. Ważne, że ja śmiem twierdzić, że jednak na temat, znaczy jak komuś nie odpowiada akurat dzisiejsza audycja, są bardzo różne, to tak jak Furia tu napisał, że ma dość takich przemądrzałych, tak, jak Zenon, Potrzeba czy Jan, no to Furiat, no to tam gałka w lewo czy w prawo i włącz sobie jakiś filmik czy coś, nie musisz się tutaj męczyć z nami, jeśli cię to uwiera i już, i po problemie.
0: Tylko widzisz, i teraz jest tak, bo ja nie, inaczej, bo ja nie chcę tu żadnej dramy robić, bo to nie o to chodzi, tak? W sposób
1: spokojnie,
0: grzeczny,
1: spokojnie.
0: Myśmy sobie już udowodnili, rozmawiając między sobą, że nawet mając zupełnie inne zdanie, to i tak się dogadamy, bo w tych rzeczach najważniejszych to zawsze ludzie potrafią się dogadywać, a my Polacy szczególnie. Ale jeżeli coś jest nie na temat, to prośba jest taka, to nie jest tak, że ja pójdę na przykład zdawać egzamin z, nie wiem, powiedzmy maturalny egzamin zdaję, tak? Dostaję pytanie i zaczynam na nie odpowiadać, tak? To wtedy usłyszę, proszę pana, to jest nie na temat, ponieważ powinien pan odpowiadać na pytanie takie, takie i takie. I dla mnie to jest poziom dyskusji, który cechuje ludzi myślących, no po prostu.
3: To, jeżeli, pozwolę sobie wejść w zdanie, bo zapytałem o te kobiety w Polsce, czy są tak prześladowane. Jak ty to widzisz? Pamiętasz, z czym zadzwoniłem na początku?
0: No tak, ale to przecież... Zresztą zobaczcie, nawet jeżeli popatrzycie gdzieś tam w historii, to już nawet u tych wcześniejszych plemion, na przykład u Scytów, tak, kobiety były również wojowniczkami. No, przecież one miały też i pochówki bojowe, znaczy te, mówię, bojowe w zbrojach. U nas już w ogóle funkcjonowała taka tradycja związana z dużo większymi prawami kobiet niż kobiety, które żyły w zachodniej części, w części Europy. Pamiętajcie, że na długo zanim Germańcy, znaczy też nie, no bo to jest kwestia terminologii, tak? Bo jeżeli byśmy się zaczęli wgłębiać gdzieś tam w historię, to znajdziemy taki naród, który zawsze się podszywał pod inne narody, bo jeżeli sięgniecie do historii, to okaże się, że ci Germanie to tak naprawdę to byli Słowianami, tak? Ale to trzeba, nie chcę tego tematu drążyć, tylko sygnalizuję, że coś takiego było. Ale no powiedzmy Niemcy, tak? No bo czy Prusak, czy Krzyżak, czy Hitlerowiec, to zawsze Niemiec. Jeżeli w Polsce na paręset lat wcześniej przed Niemcami kobiety miały prawo do posiadania własnego majątku, to pod czyim adresem powinny być te uwagi kierowane?
3: Nie trzeba tak daleko w historię iść. To oni mają kompleksy związane z w tym wieku, wiesz, no w ubiegłym wieku. w jakim kraju, chyba w Szwajcarii kobiety mogą od 80 czy tam 70 któregoś roku dopiero głosować i oni nas będą akurat w tym temacie, nie chodzi o Szwajcarów w tym kontekście, ale wiesz, o co chodzi, zachodnie kraje nas zawsze chcą cywilizować, więc strasznie mnie to denerwuje, w niektórych rzeczach może mają rację, ale... No, Boże, nie w takich ewidentnych sprawach, cywilizacyjnie poradziliśmy sobie już dawno temu, oni dopiero niedawno i nas cywilizują, więc strasznie to mnie triggeruje, jak to się mówi ostatnio.
0: No, tak, ale... To jest jedna sprawa, zobacz, bo to jest tak, gdzieś jest praktyka, a gdzieś jest taka ideologiczna znowu sfera tego problemu dotyczącego równouprawnienia kobiet. Bo przecież jeżeli, o ile Niemcy mają bardzo ingerujące prawo w życie rodziny, normujące również relacje między mężczyzną i kobietą, to wcale nie wynika, że statystycznie przestępstw przemocy domowej w Niemczech jest mniej niż w Polsce. Bo otóż, jeżeli taka uwaga padłaby z ust Niemca, to zarejestrowanych na 1000 mieszkańców, tak nie, przepraszam, na tysiąc obywateli statystycznie aktów przemocy domowej w Niemczech jest więcej niż w Polsce. W związku z powyższym to jest tak, jakby kocioł przygadał po prostu garnkowi.
3: I taka jest narracja, że mówią, bo kobiety w Niemczech się nie boją iść powiedzieć policjantowi, a kobiety w Polsce są tak bardzo zastraszone, że nawet nie pójdą się poskarżyć. Rozumiesz?
1: No ja się tu z wami akurat, panowie, nie zgodzę. Trochę inaczej to wszystko widzę i dla mnie samo odchodzenie od tej konwencji antyprzemocowej jest czymś złym i bym w tym kierunku nie szedł, tłumacząc sobie to historią, że u nas nie jest tak źle i powołując się na statystyki. Po prostu jest to dobre prawo, które zaostrza, które chroni też ofiary przemocy domowej. Czemu się od tego odżegnywać w imię właściwie ideologii trochę, bo tutaj się, no już z góry wiadomo, że Kościół będzie przeciwny, że konserwatystom się to nie spodoba, że ktoś im ingeruje, atak na rodzinę, ktoś się dopatrzy w tym ataku na rodzinę, to są wszystko ideologizmy jakieś i inne izmy, a tak naprawdę myślenia o kobiecie tu bardzo mało jest, tylko każdy chce postawić na swoim, pokazać, że ma większego i to mi się nie podoba takie coś.
0: No tak, tylko że jeżeli prawo w sposób oczywisty normuje sprawy związane na przykład z uszkodzeniem ciała, z użyciem przemocy fizycznej, to pytanie jest, jak daleko powinniśmy prawnie faktycznie ingerować w życie rodziny, bo zawsze taka pokusa istnieje. Bo zwróć uwagę, że gdyby te normy prawne dotyczyły tylko i wyłącznie na przykład przemocy rodzinnej, wszystko byłoby okej, w porządku. Ale to zaczyna, jest zawsze taka pokusa, tak, że zaraz ocenie i badaniu podlega również na przykład stan majątkowy takiej rodziny. Ktoś rości sobie prawa do tego, żeby określić, czy ten stan, zaraz za tym idzie oczywiście, że określenie, czy ten stan majątkowy jest wystarczający do wychowania dziecka, czy nie jest wystarczający do wychowania dziecka, żebyśmy zrozumieli, że...
1: Nie, no, zostańmy przy rodzinie, ale rozumiem, do czego zmierzasz, ale nadużycia zawsze są. U Sumerów też się znalazł cwaniak, co wymyślił, że skoro nie wolno ziemi kupować na własność, tylko dziedziczyć, ale wolno ją przekazywać dalej, to nagle usynowił sobie kilkadziesiąt chłopców, no i dziewczynek, i miał małą drużynę piłkarską i dziedziczyli. No zawsze się znajdą jakieś nadużycia, ale ja bym jednak szedł w kierunku tego, żeby tak, te normy nie są takie, znaczy te różne nowe prawa nie są takie złe, bo u nas jest na przykład tak, że mąż pobije żonę, wezmą go na komisariat i on po chwili tam wraca do domu i się mści na żonie, że zadzwoniła na policję, no trzeba tutaj jakoś to uregulować, żeby było lepsze prawo, żeby bardziej chroniło. Oczywiście będą i babki, które będą wkręcały, że są bite i tak dalej, no ale tak jakoś mam zaufanie, że ci, którzy pracują na tym, to są często ludzie, którym naprawdę zależy na tym, żeby poprawić los kobiet, różne takie organizacje. Nie będę tutaj wrogiem feministek tylko dlatego, że ideologicznie mi się to źle kojarzy i LGBT i ksiądz ma rację, tylko po prostu wierzę jakoś, że chcą to poprawić. No, a Polska zawsze musi być tak w opozycji i my po swojemu i my tradycyjnie. No mnie to trochę wkurwia, szczerze mówiąc, takie że to jest takie, wiesz, tradycja dla tradycji, bo my tradycyjni i ma być tradycyjnie. I tak to widzę trochę. Może źle to widzę, ale...
0: Posłuchaj, to ja uważam, że powinno być coś takiego jak kryterium zdrowego rozsądku i oceniać efekty, tak, tego co tej całej skali ingerencji w życie rodziny. No są takie dane, które można uznać za wskaźniki i nie wiem, ilość rozwodów na przykład, tak? Czyli zaczynamy coraz bardziej ingerować w życie rodziny, to zobaczyć, jak to wpływa na przykład na ilość rozwodów, żeby zobaczyć na to...
1: Ale statystyki to nie wszystko, Janie, przecież, nie? To, że jest u nas całkiem nieźle, tak wiesz, relatywnie, to nie znaczy, że nie może być jeszcze lepiej. Na przykład były jakieś takie badania i nagle się okazało, że Polacy są całkiem uczciwi. Wyszło to, ale to był taki test polegający bardziej na takich życiowych, zwykłych sytuacjach, czy odda portfel, jak znajdzie, czy weźmie go i podniesie i odda temu, kto zgubił. Było to sprawdzane i się okazało, że Polacy nagle całkiem uczciwi są w takich sytuacjach i że to jest bardzo szkodliwy stereotyp, że my tutaj takie cwaniaczki i nieuczciwi, ale to nie znaczy, że nie mamy poprawiać wielu różnych praw związanych z kradzieżami, że i nie zastanawiać się nad tym, czy na przykład to obniżenie tego progu, że do iluś to przestępstwo, a poniżej to wykroczenie, że nie mamy dalej tego regulować, żeby było po prostu jeszcze lepiej, pomimo tego, że nagle się okaże, że całkiem źle nie wypadamy, nie? Wiesz, o co mi chodzi. To
3: ja odpowiem szybko, mamy regulować? Tak, Krawiec, ale nie mają nam regulować. Czyli to jest właśnie...
1: A, i to znowu takie polskie, nie będzie nam tutaj dyktował nikt, nie? To trochę... I nawet jeśli mądrze nam coś podyktuje, to nie będzie nam się tu wpierdalał, bo to jakiś Szwab, Ruchol, jakieś gieje i... bo my tu mamy swoje i my sami.
3: No ale my Niemcom nie podyktujemy nic, bo oni nas nigdy nawet nie przemyślą czegoś takiego, co my debatujemy nad tym, co Niemiec nam zasugeruje. No oni nigdy pod uwagę naszej sugestii nie wezmą, więc też to jest jakby szanowanie siebie, moim zdaniem.
1: No trochę tak, tutaj też taka trochę nierówność może się pojawić, że nagle wszyscy nam mówią, co mamy robić, a my tylko mamy się słuchać i nic do powiedzenia. To faktycznie jest wtedy chora sytuacja i mamy prawo się z tym źle czuć, to się zgodzę.
0: Ale zobacz, jak to śmiesznie wygląda. Załóżmy to, taki model sobie załóżmy logiczny, tak, że teraz nagle my znajdujemy sobie takie pokłady moralności, że zaczynamy doradzać Niemcom. Reakcja będzie dokładnie, bo to jest tylko kwestia, czy się wstawiasz w sytuacji agresora czy obrońcy. Jeżeli polityka cywilizacji bizantyjskiej, to jest typowy przykład właśnie prowadzenia takiej polityki agresora, gdzie my jesteśmy w defensywie. To oni nam narzucają, to oni nam cały czas przedstawiają. I co w formie stereotypu można ukryć? No bo wiadomo, bo akurat ci z cywilizacji łacińskiej, na przykład tacy Polacy, Słowianie, to oni nie przyjmą żadnej, a przecież gdyby zadziałało to na styku tych dwóch różnych cywilizacji, to są odwrotne, czyli że to my, Słowianie, stajemy się nagle agresorem, a oni są defensorem. I to my im sprzedajemy dużo lepsze sposoby na życie niż te, które funkcjonują u nich, bo pamiętacie, że na przykład zoofilia w takich Niemczech była była nie tylko akceptowana, ale normowana prawnie do 2012 roku w Niemczech i można było się normalnie fizycznie kochać ze swoim psem w sposób legalny. I nie było przeciwko temu żadnego. No i wyobraź sobie teraz, że my Polacy zaczynamy wysuwać przed 2012 wniosek taki, że jak wy tak możecie robić, że to jest nieetyczne, sprzeczne, no, że tak się po prostu nie robi. A oni to prawo utrzymują dalej. Bo co? Bo tak są? Nie. Bo na styku tych dwóch cywilizacji funkcjonują dwa różne systemy. Jeden jest systemem agresora, drugi jest systemem defensora. I dlatego można bardzo łatwo w sferze wojny informacyjnej, tej ideologicznej, stworzyć potem coś takiego właśnie jak stereotyp, którym ty się przed chwilą posłużyłeś, bo moim zdaniem bez obrazy oczywiście, nie?

0: znawów społecznych, jeżeli cywilizacja łacińska jest jedyną cywilizacją tutaj wokół nas, otaczających nas, indywidualistyczną, a pozostałe są cywilizacjami zespołowymi, no to, to stąd się bierze to, że ja jestem dumny z tego, że jestem warcholem. I to tylko tyle chciałem powiedzieć.
1: No. Dominik dołączył do nas. Witamy na antenie.
0: No, cześć.
1: Jesteś, Dominiku? Jesteś wyciszony. Chyba się wyciszyłeś i się musisz odciszyć, tak? Masz przekreślony mikrofonik, widzę. No, ja cię nie odciszę, ja cię mogę tylko wyciszyć, więc się musisz sam odciszyć, klikając tam na ikonkę mikrofoniku na Skype'ie. Jesteś z nami? Chyba to chyba pierwszy raz dzwoni jegomość i może jakieś techniczne tutaj jeszcze są problemy. No chyba, ja się, tak. Chyba się nie odciszy słuchacz. No, musisz znaleźć tam ikonkę mikrofoniku.
2: Halo, halo.
1: O, no, no teraz słychać. Cześć.
2: O, dobra, działa już, dobra.
1: Co powiesz? Witam. W ogóle pierwszy raz dzwonisz do nocnego, tak?
2: Drugi raz. To... Kiedyś byłeś ten pijany i dzwoniłem o 3 w nocy, to było dość trochę dziwnie, ale wtedy też zadzwoniłem.
1: No i dobra. I co powiesz?
2: Znaczy generalnie te nowe ustalenia są spokojne, jeżeli chodzi o ochronę tam słabszych w domu i w ogóle, ale jest problem w tym, że jest to bardzo ten podatne na manipulację, w sensie, że kobieta tam powie, że mąż ją tam zdarzył i policja jej uwierzy i nagle facet niezależnie czy jest winny ten, czy nie, to musi z domu iść i na 3 doby z niego tam wyjść i dopiero się potem ma prawo się domagać ten powrotu. I to jest trochę takie nie. I to jest bardzo ten, generalnie w Polsce nie fair.
1: Czyli po prostu łatwo może to doprowadzać do nadużyć, zbyt łatwo twoim zdaniem.
2: Zdaniem, bo to nie jest żaden problem w Polsce, żeby tam, czy kobieta uderzy się w siłę tam, ten w głowę, w ścianę, siniaka se zrobi i zadzwoni po policję i powie, że on może ją uderzył i się będzie tam pasta z domu. To nie jest żaden problem w dzisiejszych czasach.
1: W filmie Tato jest taka scena właśnie. Bogusław Linda gra tam ojca, który ma strasznie pokręconą taką zrytą żonę, która ma zryty beret i ona tam robi taką scenę, że wali głową w ścianę i on problemy ma potem. No nie twierdzę, że nie, że no mogą być takie sytuacje. Kurczę, jednak wychodzi na to, że wiele różnych praw musi iść w parze z jakąś dojrzałością społeczeństwa i też z uczciwością. To nie jest tak, że jakieś prawo nam załatwi wszystko. My musimy też odpowiednio tego prawa używać, nie okłamywać się nawzajem. No, chyba się zgodzicie, że może być jakieś społeczeństwo, w którym się do tych rzeczy podchodzi różnie, nie? I jedni mogą, kurczę, cały czas szukać możliwości znajdywania jakichś dziur, fałszowania tego jakby prawa. No wiecie, o co mi chodzi, że różne rzeczy muszą w parze iść, tak samo jak uważam, że rozwój duchowy jakoś tam powinien iść w parze z rozwojem technologicznym i tak dalej, że to jedno nie załatwia wszystkiego. To różne są rzeczy, które się składają na ostateczny efekt.
2: No to zgadza się, bo mamy posy teraz tak aktualnie, że nawet oficjalne te służby w państwie uważają, że przemoc ma płeć i jest to płeć męska. I jest w tym problem, że to tak wcale nie jest, bo owszem, ten kobiety rzadziej tam biją i wiadomo, ale za to ten domyną kobiet jest tam ten przemoc, ten psychiczna, seksualna i w ogóle, to więc są różne formy przemocy, a w

0: Polsce władze zauważają ten, tylko że ktoś kogoś tam pobije czy uderzy. No, zdarzy się, zgadza się, ale też ale są inne formy przemocy, czy inne formy ten psychiczne tam psychiczne prześladowanie i inne czy
1: A
0: ten
1: czy ty
0: tego typu.
1: doświadczyłeś na przykład kiedyś przemocy jakiejś ze strony kobiety? Bo to jest taki trochę temat tabu. Może ty doświadczyłeś czegoś takiego, że kobieta cię, wiesz, tam pchała i popychała i coś, a ty nie mogłeś na przykład zrobić za bardzo nic.
0: Tak.
1: Słucham?
0: No, tak, zgadza się,
1: No to
0: tak.
1: zgadłem, widzisz, bo tak
0: Znaczy.
1: sobie wyimaginowałem, że skoro temat jest ci w jakiś sposób bliski, to być może czegoś z tego doświadczyłeś, nie? I tak sobie
0: Znaczy,
1: zgadłem,
0: zgadza się.
1: widzisz.
0: Bo to, że kobiety tam biją rzadziej, to oczywiste, zgadza się, tak, zgadza się. Ale są inne formy przemocy, czy wyzywanie, czy zakaz seksu, to też jest przemoc ten psychiczna. Wszystko jest ten.
1: Szantaż, że zabiorę ci dziecko, różnie bywa, nie?
0: Tak właśnie, to znaczy jest przemoc.
1: No.
0: I problemem jest to, że przemoc ten fizyczną jest bardzo udowodnić, że się pójdzie się do lekarza na obdukcję i jest załatwione wszystko, jest zrobione. A przemoc ten psychiczną się tak po prostu nie udowodni.
1: Też tak zgaduję sobie, że w takim społeczeństwie mocno konserwatywnym i takim właśnie jak nasze, to facetowi jest strasznie ciężko coś wywalczyć, jak jest na przykład lany przez kobietę. A to jest cholernie ciężka sytuacja, bo facet by się odwinął i palnął i po sprawie, ale często nie może, bo na przykład no, nie chce bić kobiety, wie, że jak ją uderzy, to ona też wygra. I kobiety mogą być w sądach u nas, przypuszczam, traktowane bardzo, są uprzywilejowane, też jeśli chodzi o przyznawanie opieki nad dzieckiem, o przemoc, że wręcz może się sędzina czy sędzia nagle tak pod noskiem trochę uśmiechać, że o, kobieta mnie bije, seksmisja, nie?
0: To
1: I
0: ja tu
1: no.
0: wejdę z takim tematem, bo pamiętam, że słuchałem w zaprzyjaźnionym radio Kontestacja. Był gość, który ubiegał się przez 2 lata o prawa do opieki nad dzieckiem. I on założył fundację z tego powodu pokrzywdzonych ojców. I on wykazał na liczbach, że 98% rozwodów kończy się z przyznaniem praw do opieki nad dzieckiem kobietom, niezależnie jak bardzo chore to były sytuacje. I to faktycznie jest patologią. Pamiętam, to już było dobrych parę lat temu, on z tym walczył, założył fundację właśnie i zrzeszał tych ojców, którzy byli ogarnięci, mieli pracę, nie mieli nałogów, mimo wszystko nie, żony coś tam się puszczały, tak, tu wiem, że teraz mówię stronniczo i tak upraszczam, jednak mimo to oni byli prześwietlani od A do Z, nie było skazy, żona zawsze święta. Też upraszczam, oczywiście, jednak 98% to nie jest 70 do 30, to było 98% tam parę lat temu, więc coś w tym jest. Bo większość sędziów to sędziny, głupio to zabrzmi, no jednak tak,
2: Nie,
0: sędziowie
2: większość,
0: jest.
2: bo to jest mój kawałek chleba,
0: Tak,
2: większość
0: tak,
2: tylko
0: tak.
2: 90% sędziów, bo Krawiec, zobacz, ja też chciałbym być nowoczesny. I teraz tak, żądam, posłuchaj mojego żądania teraz.
1: Słucham,
2: Żądam
1: żądaj.
2: równouprawnienia dla kobiet i mężczyzn i parytetu, tak jak kobiety są w polityce czy w zarządzaniu, żądam parytetu dla sędziów orzekających w sądach rodzinnych. Nie
1: O.
2: chcę 98% kobiet jako sędziów orzekających w sądach rodzinnych. Chcę tam widzieć 50 na 50.
1: Bardzo dobre. Ja przebijam piątkę tu akurat. Nie wiem, czy sarkastycznie to powiedziałeś, czy nie, ale
2: Nie,
1: ja bym chciał, żeby tak było, bo uważam, że to ma znaczenie jakieś. A nawet powiem więcej. Myślę, że może mieć znaczenie to, czy sędziowie na przykład wszyscy są katolikami i czy krzyżyk sobie wisi nad sędzią i to dla mnie też takie rzeczy mają jakieś znaczenie.
2: Ale to nie możemy kwestionować bezstronności sędziowskiej, tu nie możemy się posuwać chociażby ze względów religijnych, bo oni orzekają w ramach istniejącego prawa, a nie w ramach istniejącej doktryny politycznej.
1: No, powiedz.
2: Znaczy politycznej, ideologicznej, przepraszam. No,
1: przynajmniej tak? W teorii, no. Tak?
0: No przynajmniej... Korzystając z okazji, to... Nie wiem, jak Krawiec uważasz, czy taka audycja, bo już myślałem kiedyś z Porfirym. Porfiry to też jest taki nasz słuchacz stały, który od niedawna zaczął właśnie dzwonić i fajne ma telefony. Też jest prawnikiem, chyba nie z takim stażem jak ty, Janie, ale do czego zmierzam? Myślę, że warto by było zrobić jakąś audycję o podstawach takich, jak dla mnie, zupełnego laika i ignoranta o prawie, jak to ugryźć po prostu dla laika. Z czym się to je, jak zacząć się mniej więcej w tym edukować, bo widzę, że warto, warto.
2: Dosyć niechętnie na tematy zawodowe rozmawiamy publicznie, ale jeżeli kolega by się zgodził, no bo to tak sam to znowu przeczytam, że mówię zbyt długo, rozwieźle, inaczej po prostu nie potrafię. Nie?
0: Ale nawet o historii prawa, że jak z Rzymu się to wywodzi, na pewno byś miał do powiedzenia, niekoniecznie o twoim zawodzie stricte, nie wiesz, o co chodzi.
2: Nie, no to można tylko, że to, bo wiesz, bo tu zawsze jest świadomość tego, że żeby ktoś tego potem nie potraktował jako porady prawnej, tak? Bo,
0: o, absolutnie.
1: Uprzedzimy, żeby tak nie traktowali i po sprawie.
2: Bo jest jeszcze wiele innych rzeczy, tak, których właśnie to jest problem, tak? I to, żebyście zrozumieli, wiele rzeczy, czy sposób prezentacji, który ja na przykład prezentuję, wynika nie tylko z mojego dziwacznego sposobu argumentacji, tylko jakby z potrzeby, tak a propos potrzeby, z potrzeby dosyć ścisłego wyrażania się, inaczej, dosyć precyzyjnego dojścia do konkluzji na podstawie jakich przesłanek, jakich danych, tak jak my to robimy na podstawach prawnych. Tak? Tam musisz, to nie jest tak, że piszesz potem opinię prawną i ona zamiast się zawrzeć w dwóch, trzech, czterech, pięciu zdaniach musi czasami zawierać paręnaście stron, bo trzeba się do wszystkiego odnieść, tak? Do wszystkich przepisów, które obowiązują, czyli do każdego aspektu tej sprawy. I ja już potem nawet po tylu latach funkcjonowania to ja już nawet na ten temat nie myślę, tylko uważam, że są rzeczy, których nie można przekazać w sposób skrótowy i zdawkowy, bo wtedy ta konkluzja, ten wniosek, który pojawi się na końcu, nie będzie teorią, tylko będzie jakimś, nie wiem, no, moim widzimisię, tak? A to przecież wszystko skąd się bierze. A jest podstawa prawna, tak? I na tej podstawie jest orzeczenie, chociaż w Polsce dziwne rzeczy się wydarzają, bo w świetle prawa można się pozbyć na przykład bili za 9-10 milionów podczas likwidacji spółki, gdzie sąd nałożył kaucję na tych przedsiębiorców, a on w międzyczasie sprzedaje willę za 10 milionów i jeszcze nie ponosi za to kary, tak? Mhm. A co śmieszne, sąd go oczywiście od wszystkich zarzutów uniewinnia. Ale to jest rzeczą w prawie dosyć istotną, bo u nas zniknęło coś takiego w prawie jak teoria dowodu. U nas to, co jeszcze przed wojną funkcjonowało normalnie, była teorią dowodu, czyli sędzia nie było swobodnej oceny dowodów przez sędziego, tylko było bardzo ściśle określone, co można dopuścić jako dowód w sprawie, a czego nie można dopuścić jako dowód w sprawie.
0: I wtedy... No i widzisz, kiedyś bym posłuchał o takich rzeczach, bo do tego bym się pewnie nie dokopał. Bardzo, bardzo ciekawa informacja sama w sobie właśnie.
2: No, ale ona została stworzona właśnie po to, żeby stworzyć możliwości, nawet nie poczucie, a możliwości do tego, żeby pewni ludzie po prostu byli bezkarni, bo sędzia orzekający w takim wypadku musiałby złamać prawo, nie dopuszczając na przykład pewnego dowodu, tak, w sprawie, bo musicie zrozumieć, że sędzia, który wydał wyrok w sprawie pana Najsztuba, w świetle prawa, które jeszcze funkcjonowało do 1939 roku w Polsce, po prostu byłby kryminalistą, sam popełniłby przestępstwo. A teraz cud polskiego prawodawstwa polega na tym, że ta pani, która przechodziła przez przejście dla pieszych, nie stała się winną tego całego zdarzenia, tak, drogowego. Żebyście zrozumieli, po co i dlaczego, i skąd się
1: rozumiemy, Janie. A tymczasem dopuśćmy tutaj adwokata, który się przyłączył do rozmowy. Witam adwokata.
3: Dobry wieczór.
2: Cześć.
3: Mój telefon będzie pochlebnym telefonem tym razem. Chociaż Jan tego raczej nie potrzebuje, jeśli chodzi, podejrzewam, o niego, ale dostrzegłem jakąś taką dysproporcję tutaj w głosach, jakie się na antenie pojawiły, jeśli chodzi o jego wystąpienia, i myślę, że warto podbić tutaj na plus to, że się pojawia w nocnym radio. Jeśli o mnie chodzi, to bardzo lubię...
1: Team Jan.
3: No, myślę, że śmiało tu się takie coś może oddolnie zawiąże. Ja bardzo lubię Lecha Jęczmyka. Podejrzewam, że Jan, kojarzysz postać?
2: Tak. Wiem.
3: I tak, i to, jak prezentujesz swoją wiedzę, wydaje mi się dość bliskie temu, jak on to robi.
1: Wnikliwie, skrupulatnie?
3: Nie, chodzi o dygresję. I chodzi o jakby to, co Jan dzisiaj wielokrotnie podkreślał, kontekstowość jakby zdarzeń historycznych, to, że wszystko ma swój jakiś tam kulturowy klucz i jest mocno zakorzenione w przestrzeni danego czasu, momentu. I myślę, że to jest fajny głos w nocnym radio.
1: Pewnie, że tak.
3: Jak się komuś nie podoba, to jest szansa na przetasowanie, myślę, tutaj towarzystwa i jakiś taki...
2: Ale wiesz co, ja przepraszam, że ci przerwę, ale powiem ci jedną rzecz, bo z tego mojego zainteresowania potem znalazło się, w ogóle się zainteresowanie architekturą też się momentalnie pojawiło, bo bardzo wiele z symboliki wiedzy zostało nam przekazanych, o ile pisma, książki były niszczone, tak, to zniknęły potężne księgozbiory, bo my wszyscy wiemy o na przykład o Bibliotece Aleksandryjskiej, tak, ale o wielu innych potężnych księgozbiorach, które zniknęły, nawet zielonego pojęcia nie mamy. A problem jakby polega na tym, że w architekturze jest bardzo dużo, a szczególnie w ornamentyce, jest bardzo dużo symboliki z poprzednich cywilizacji. To nie jest, to już nie wiem, czy tu mówiłem, czy nie mówiłem, ale nasza kaplica zygmuntowska jest klinicznym przykładem tego, bo to jest jedyny obiekt, w którym w ornamentyce tej kaplicy zygmuntowskiej odnajdziesz na przykład pełne uzbrojenie antycznych żołnierzy. Także tam jest dużo więcej symboliki, nawet symboliką sumeryjską zapisaną, wyobraź sobie, na kartuszu skarbem Jagiellonów. To tam są rzeczy nieprawdopodobne. Szukamy bardzo często gdzieś po całym świecie jakichś perełek, tak, czy sposobu funkcjonowania. Czytamy jakieś książki, nie wiem, to chyba przy tym, przy kodzie Leonardo da Vinci, tak, po raz pierwszy zetknąłem się z czymś takim, że ktoś właśnie w sposób inaczej stara się rozwiązać pewną zagadkę historyczną, korzystając tylko i wyłącznie z symboliki, tak, czyli z tego, co zostało na przykład w architekturze pozostawione, tak. Ale to normalnie funkcjonuje. To jest coś nieprawdopodobnego. Jeżeli pojedziecie do Florencji, ja już tu obiecałem Tomkowi kiedyś, że ja się poświęcę i walnę u Enkiego taki jeden dzień tylko i wyłącznie na Florencję, to się po prostu w głowie nie mieści, jak wiele symboliki z poprzednich cywilizacji zostało na przykład w takiej Florencji zawarte. To nie jest przypadek, że katedra florencka została wybudowana na miejscu kościoła z IV wieku i jak wiele symboliki zostało przeniesionych. Skąd się Pieta wzięła w ogóle Michała Anioła? Dlaczego w Watykanie jest zwykła Pieta, a dlaczego Michał Anioł dla siebie przygotował Pietę na przykład, w której za Chrystusem jest Sanhedryn przecież, nie? To jest coś nie w postaci oczywiście świętego, tak, żeby było jasność, bo to nie jest tak, że ktoś 70 paru ludzi, tak, że wymiary, czyli wysokość 55, średnica 42 metry kopuły, że to wszystko ma swoją symbolikę, począwszy od projektu, poprzez wykonanie architektoniczne, żebyście wiedzieli, że kopuła w Sagia Hofia ma tylko 31 metrów. Przecież oni we Florencji zbudowali sobie 42-metrową kopułę. To jest coś...
0: Janku, wyszliśmy od bicia żony tematu. Już na kopule jesteśmy. Spoko. Nie,
2: ale to jest, tylko powiem, że ta latarnia na tej florenckiej katedrze ma dokładnie 21 metrów. To też nie jest przypadkiem, że akurat ma 21. Latarnia to jest, architektonicznie określa się tą nadbudowę nad kopułą, tak? To, co jest wyciągnięte z iglitą, z krzyżem do góry. Tylko w formie kronikarskiej ciekawości. A poza tym, ja kiedyś rozmawiając z Tomkiem, doszedłem do bardzo dziwnego wniosku, że ja dopiero dzięki wam, uczestnicząc w takich audycjach, to się czasami dowiaduję, ile ja wiem i ile ja pamiętam. Bo to są rzeczy... Wiesz, o co chodzi, tak?
3: Tak.
2: Jakąś wiedzę i dopiero mówiąc, nagle okazuje się, że w ramach jakiejś tam dygresji odnajdujesz sobie na przykład jakieś tam pokłady wiedzy. Do tego tematu po paręnaście lat nie sięgałem, ale zachęcam wszystkich naprawdę do sprawy do Florencji, tak na co najmniej taką 2-3-dniową wycieczkę, bo to jest po prostu perełka renesansowa.
3: Pewnie gdybyś był architektem, to tą wiedzę byś przekuwał na architekturę, czy malarzem na malarstwo, a że jesteś prawnikiem, to próbujesz tym językiem do nas przemawiać, wiesz, który tak tobie...
2: Tak jak potrafię, nie? To jest tylko, że dla mnie jest rzecz symptomatyczna. I to dzięki niemu tak naprawdę do tego doszło, bo wiesz, ja mam tutaj akurat w domu, wszyscy wiadomo, tak, te moje zainteresowania nikomu nie przeszkadzają. Wprost przeciwnie, one są nawet w jakiś tam sposób użyteczne, bo jak ktoś coś potrzebuje, to albo się planuje wakacje, czy tak dalej, no to już nie trzeba przewodnika, tak? Generalnie wygląda na to, co przewodnika w domu, chociaż tylko pod tym względem, tak? Nie mam też problemu z tym, że jedyna forma spędzania wolnego czasu jest leżenie na plaży i opalanie się, tak? Bo okazuje się, że taka forma pojechać, zobaczyć i zrozumieć to, bo czym innym jest pojechać i zobaczyć, a czym innym jest pojechać i zrozumieć. Naprawdę.
1: Zanika trochę.
0: Ja się będę żegnał. Dobrze. Żegnał się, nie mogę, Krawiec. Dobra. Dajem jeszcze ostatnią rzecz, bo będę, bo tak, nigdy nie byłem w Gdańsku, teraz będę na wakacjach w Gdańsku kilka dni i jedną rzecz, krótko, bo wiem, że lubisz gadać rozmawiać o rzeczach, które cię interesują. Na pewno masz jakąś tam perełkę, to taką top of top perełkę, taką sprzedaj mi, gdzie jechać, co zwiedzić, o co zahaczyć.
2: Zacznij w ogóle od Starego Miasta. Przejdź i jeżeli znajdziesz Bedekery, to popatrz sobie na historię poszczególnych kamieni.
0: A jeśli chodzi, znajdę co jeszcze raz?
2: Na pewno, jeżeli będziesz miał chwilę wolnego, to pojedź i zobacz dwór Artusa. To nawet nie ma...
0: Jeszcze raz.
2: Dwór Artusa.
1: Okay. Janowi trochę zanika sygnał, może coś z zasięgiem. Powoli dochodzimy do momentu, gdzie jest godzina 12. Będziemy powoli wietrzyć antenę, jak to się brzydko mówi trochę po radiowemu.
2: Tak, więc... To ja się pozwolę przewietrzyć też, nie? W takim razie.
1: No to co? No to dzięki ci. Żegnam się tak z wami tutaj po kolei. Dzięki, Janie, za ciekawy, bardzo arcyciekawy telefon.
2: Wziąłem, to oczywiście przepraszam.
1: Nie ma.
2: Ja rozumiem, że to nie wszystkich może interesować, bo ja czasami zapominam i myślę, że historia to interesuje wszystkich, ale dopuszczam taką ewentualność, że tak wcale nie jest.
1: Słuchaj, każdy z nas tutaj dzwoniących czy nadających ma jakieś skille i ma pewne rzeczy, w których może się trochę doszlifować czy doszkolić. I myślę, że jak miałbym coś u ciebie wskazać, to może ty możesz starać się też dzięki tym rozmowom, czy u Enkiego, czy tutaj, starać się troszkę popracować na przykład nad węzłowatością, nad mówieniem zwięźle. I to wszystko, no, i, ale to w niczym ci, wiesz, nie umniejsza, ani... Ja tylko jestem taki, że w niczym się nie muszę szkolić. Dowcipny, mądry, mam wszystko jakby już na maksa. To ja nie muszę, jako jedyny.
2: Ty masz wrodzony dar, ja nie wiem, czy to można nazwać darem radiowym, ale na pewno darem...
1: Pajacowania.
2: Komunikacji międzyludzkiej, nie? To jest coś, co jest godne podziwu, zresztą zarówno u ciebie, jak u Łękiego, nie? Bo to hołdy należą się wam obu, nie? Miłego wieczoru wam życzę, nie?
1: Trzymaj się, Janie. Hej, hej.
0: Trzymaj się, Janku.
1: Czy Dominik...
0: Ja też od razu smykam, dobra. Smykam i dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i ten... I trzymajcie się, mamy nowego słuchacza, prawie nowego, drugi raz dzwoni. I Daniel też dawno nie dzwonił, także zostawiam was. Hej.
1: Hej, hej, no. dzięki, hej.
3: Hej, hej. Ja też będę uciekał, ale jeśli mogę jeszcze coś dodać odnośnie Jana, to... Bo szereg refleksji mi się nasuwa przy okazji tego, jak się tu pojawił. I wydaje mi się, że próba formatowania go na taką nowszą modłę, bo można tak skrótowo ująć, że Jan prezentuje starą szkołę, cokolwiek tak, to oznacza, ale myślę, że każdy coś tam odczuwa i jakieś ma rozumienie tego hasła. I nie wiem, czy jest sens tutaj próbować uzwięźlać go, żeby nagłówkami do nas mówił, czy jak...
1: No wiem, o co ci chodzi, wiem, też nie chciałbym z tym przeginać, dlatego tak, wiesz, bardzo delikatnie mówię o tym, nie wymuszając za bardzo i... Nawet nie starając się tutaj Jana jakoś, wiesz, naprostowywać, go tam zmieniać. Nie, to raczej tak wskazałem, że wiesz, ewentualnie jakby miał nad czymś popracować, bo faktycznie, no, czasami można by zwięźlej o wiele coś powiedzieć, ale to jest jakiś taki pikuś, coś, czego tak, wiesz, no, trochę na siłę to powiedziałem, żeby nie było, że wiesz, wszyscy jesteśmy tutaj doskonali, każdy coś ma. Mówię oprócz mnie, bo ja wszystko najlepszy we wszystkim i już się nie mam czego uczyć w ogóle. No.
3: Narzekacze będą, sam narzekam i sam nieraz słucham, więc jak będą narzekać i będą słuchać, to jest szansa, że jeszcze coś im skapnie, o, że tak powiem.
1: Spędzla.
3: Dramy bym nie robił. Naprawdę słuchałem dzisiaj Jana i jestem jeszcze, czuję niedosyt, o tak powiem.
1: No proszę.
3: Dobra, słuchajcie, fajnie, jak zawsze super zadzwonić do was. No. Jest genialna atmosfera.
1: No, a dziękujemy.
3: Do pracy.
1: Dobra, to iść tam majsterkować.
3: Lubię cię, Krawiec, tak na marginesie, nie? Żebyś nie zapomniał.
1: Aha, a ja ciebie nie właśnie, to no ciekawe. Widzisz? A ja ciebie w ogóle tak drażnisz, mnie denerwujesz, taki, tak powiem ci szczerze, nie lubię cię. Żartowałem, dobra. Trochę cię lubię, ale to taka, niech będzie, że między nami jest taka szorstka miłość lekko.
3: No tak, no. Wiesz, musisz być czujny.
1: Żebyś mnie nie zaszedł od tyłu. To takie moje dowcipy a la Drozda. Dobra.
3: Dobrej nocy.
1: Trzymaj się, hej, hej. No i został sam Dominik ze mną.
4: Tak, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo pan Jan przegadał wszystko, zmieniając temat, ale chciałbym tylko powiedzieć, że w Niemczech i innych krajach są i tabele alimentacyjne i wymagana u dzieci opieka naprzemienna, czyli że kiedy jest sąd, to jest automatycznie orzekane, że dziecko idzie w jednym tygodniu do jednego rodzica, a w drugim do drugiego. I w ten sposób nie ma takiego ten problemu, że jest tylko ten dziecko tamten dla matki, czy tylko dla ojca. To byłoby w Polsce mega, mega przydatne.
1: No, to jest dobra rzecz, tak. Więc wszystko możemy tutaj doszlifowywać, a nie stawać okoniem zawsze i my mamy wszystko dobrze. Są takie kraje w ogóle, które nie chcą, żeby im się ktoś wtrącał. Polska, Korea Północna.
4: Ten Brazylii też. Ten w Brazylii ostatnio ten się dorwał się do władzy, ten prezydent taki prawicowy strasznie, co uznał, że kiedy były te pożary w Amazonii, to powiedział, że nie przyjmę tam pomocy, bo to nasza sprawa i się on No sobie idźcie. Też bym się skarżyło.
1: No. No to co, dzięki za telefonik.
4: O, dziękuję też za rozmowę przyjemną. Jeszcze zadzwonię kiedyś, kiedy będzie kiedy się zdarzy okazja, przy okazji.
1: Pewnie, że tak, dzwoń śmiało.
4: O, dziękuję za rozmowę i do widzenia ten wszystkim słuchaczom i tobie również.
1: Do widzenia, ślepagienia. Trzymaj się, hej, hej.
4: Trzymaj się.
1: To był Dominik, który dzwonił drugi raz do Nocnego Radia. Można. No, nie trzeba się wstydzić, krępować, tremować, tylko trzeba wcisnąć taki zielony guziczek, dodać sobie oczywiście Nocne Radio do kontaktów najpierw, wyszukać Nocne Radio, charakterystyczne logo, różowo-seledynowe, różowe symbolizuje gejów, seledynowe symbolizuje nie wiem co. No. A my sobie słuchamy, to wy słuchacie, ja gadam, luźne gadki. A ja tam się nawet tak już staram nie tutaj nie ingerować tak bardzo w dynamikę rozmowy, w różne rzeczy, po prostu patrzę sobie na statystyki. Na samym YouTubie 115 osób słucha plus około 30, ponad 30 osób na radiu. Całkiem niezły wynik i to jest dla mnie informacja miarodajna. Jak jest duża słuchalność, to nie będę nic tu się wtryniał, poprawiał, strofował kogokolwiek. No, dla mnie się liczy kasiora i statystyki i łapki w górę. No. A teraz zrobimy może jakąś muzyczkę puszczę, tylko też już ostatnio tutaj ciągle jakieś prawa autorskie, coś, to może coś z Amigi puszczę w ogóle, bo trochę się boję, że przywołam tym Narcyza ze Szczecina, zwanego też Mędrcem ze Szczecina, zwanego też Etamem, ale może nie, a może tak, a może nie.

Zgadzam się, że fajny byłby kanał Jana Matejki. Albo jakaś jego audycja historyczna. Są też takie osoby, u których się czuje, że aż się prosi, tak, żeby miał własną audycję, żeby nadawał i żeby się wspinał na wyżyny oratorstwa i przekazywał nam ciekawą wiedzę. I wtedy nikt nie pogania, nikt tutaj się nie niecierpliwi, nikt nie ma tutaj, że ktoś liczył, że będzie pajacowanie, a co, jakieś to historyczne, to co, to mnie głowa boli. Szybciej coś się dzieje, niech usiądzie na butelce. Yo, many! No, to tak u Daniela Magicala może bardziej jest. Ale jak wpłacicie mi donata, to mogę coś zrobić, fikołka. Albo wejść na szafę i skoczyć na główkę. No, były takie przypadki. No, dla tych, którzy wolą bardziej luźne tematy, to na szkolnej już mi spada słuchalność. Poszedł Jan i mi spada słuchalność, no. Zaraz sam zadzwonię do Jana. Dla mnie się tu statystyki liczą, no. I Modern Talking, że puszczam, pisze Tomisiu. To nie jest Modern Talking. Tak, tak trochę brzmi faktycznie. You my heart, you my soul, la la la la la la la la.

Tak, coś się dzisiaj z donatami stało, że się nie wyświetlają. Jakaś awaria, a tu w międzyczasie przyszło coś, no tak. Przemek, nocne radio fajne jest, napisał. No i bardzo mądrze napisał i wysłał 15 zeta. Bardzo dziękuję. I twoja stara. Krawiec, napierdalaj nam 100 lat. Twoja stara. Twoja stara niedźwiedzica na taczkach wożona za Biedronką. Nie, to nie ten kanał. Niedźwiedzica z Rogowaciała to była. Psycho się pyta, czy można dzwonić. No, pan się nie pyta, pan dzwoni. Już. Już tak się afterowo trochę robi, chociaż w zasadzie chciałem jeszcze wspomnieć o tym, co moim zdaniem znajdowało się w Arce Przymierza. A to jest, cholernie mi się to podoba, ta Arka Przymierza. Wiecie dlaczego? Bo każdy powie o niej coś innego i na podstawie tego, co powie, to można coś wywnioskować. Jeden powie, że tam się znajduje dziwna, tajemnicza technologia jakaś, którą Żydzi wykradli z Egiptu i nosili ją. No tu są opowieści o tym, że dotknął Arki Przymierza i go spaliło, nie? Albo że trzeba się odpowiednio przygotowywać, żeby dostąpić zaszczytu tam otwarcia, zobaczenia, co jest w środku. Arka Przymierza to trochę tak mi się kojarzy z tym, jak się nazywał ten film Tarantino, o Boże, kurde. Wiecie co, zapominam nazwy najbardziej kultowych filmów, Pulp Fiction, tam była taka walizka tajemnicza, którą otwierali bohaterowie i tam i nie było pokazane, co jest w środku, tylko było taki blask widać i oni tak się dziwowali i w zasadzie się nie dowiedzieliśmy, co tam jest w tej tajemniczej walizce chyba. Fajny zabieg taki, nie, że każdy może sobie co innego wyobrazić. Ktoś inny powie, że są tam po prostu tablice, które Mojżesz dostał od Boga. Na początku rozbił, to taki ciamajna trochę tam, złaził z tej góry, rozbił, musiał się znowu wspinać po nowe. No ale zgodnie z tym oficjalnym przekazem, no to tam są te tablice po prostu schowane z przykazaniami. Ale ktoś inny powie, że tam jest wielka złota kula. To tak pasuje do Żydów trochę, nie? Chodzą po pustyni i noszą wielką złotą kulę. Złoto, pieniądze, no. I tą kulę cwaniaki kapłani pocierali materiałem i się elektryzowała i potem dotknął, no to go odrzuciło, nie? Tak trochę do tyłu, jak się kota nawet dotknie, to tak czasami jest takie spięcie krótkie. No i oczywiście to urosło w legendę, że go spopieliło na popiół i no. Ale to wszystko tak obrasta w legendę zawsze, takie opowieści. A może tak go po prostu tak... Pua! Pua! Kula Son Goku, czy smocza kula, tak? Smocze kule się znajdują, tak twierdzi Furiat, też mędrzec nasz tutaj i myślę, że to się trzyma kupy, myślę, że faktycznie mogła tam być smocza kula z Dragon Balla w środku. Zenon wcześniej pisał, że tam była w środku reklamówka Etama. Nie do końca mi się ta wersja podoba, nie do końca mnie przekonuje. Reklamówka Etama? No nie wiem. To by było dziwne. To zbyt pojechane jest, że reklamówka Etama. Kula szpiegula. No, co tam jeszcze mogło być? Mogła być tam jakaś tajna broń, ale zauważcie, są też opisy, że ludzie nie musieli jeść, ci Żydzi nie musieli jeść, ponieważ dostawali mannę z nieba. No i też niektórzy twierdzą, że mogła tam być taka technologia, która sprawiała, że nie trzeba jeść. Że podobno właśnie Sumerowie też być może mieli odziedziczoną po przybyszach z kosmosu
takie urządzenia, które sprawiają, że nasz organizm jest ładowany w pewien sposób, nie trzeba się odżywiać. Też są takie teorie przeróżne. No, z kolei, jak obejrzymy Indiana Jonesa, Indiana Jones i Arka Przymierza, czy coś takiego było, nie? Szukał chyba Arki Przymierza. No to też jeszcze coś innego się dowiemy, że tam jest. Co tam jest? Jak ja bym chciał wiedzieć, co tam jest. No i widzicie, jak to jest ogółem. Aha, właśnie, bo miałem właśnie powiedzieć dla tych, którzy lubią luźniejsze tematy. Już tak się afterowo robi, to mogę. No, major Suchodolski się wyprowadza, ale ciekawe jest, o co poszło. Tyle ze sobą wytrzymali i skończyło się na tym, że się pożarli w ogóle na noże i się wyprowadza, koniec, już tu szukam mieszkania. Wiecie, o co poszło? Przyszedł list do Kononowicza rzekomo od współwięźnia, który siedział z majorem w więzieniu w tej samej celi i tam był opis tego, że major się bardzo brzydko zachowywał, że pluł do zupy, bo on tam robił za kucharza podobno, że pluł do zupy, do garnka z zupą, że podkradał jedzenie współwięźniom, za co otrzymywał kary od tych swoich współlokatorów z celi, że musiał chodzić przez 2 godziny na paluszkach, przez co dostał pseudonim Motylek. I musiał jeść z deski klozetowej czasami też za karę, bo się bardzo źle zachowywał, nikt go nie lubił, był opryskliwy, agresywny. Co, jak wiadomo, w więzieniu jest bardzo źle widziane, jak ktoś jest agresywny i opryskliwy. Bojąc się potem skrzywdzenia przez współwięźniów i otrzymania kary, spał z piłeczką ping-pongową w dupie, żeby się zabezpieczyć jakby przed karą, którą mu w nocy wymierzy współwięzień. Major się o to bardzo wkurwił, o odczytanie tego listu i o to poszło. I to się nazywa afera motylkowa od pseudonimu, że pseudonim miał Motylek. No, krążyły też słuchy, że miał pseudonim w więzieniu Ptasie Mleczko. Też Ptasie Mleczko. Nowa seria jest. Była seria Laluś z Majorem, gdzie on tam był taki zlepek różnych fragmentów, gdzie on opowiada, no, bo to trzeba właśnie wyglądać. Tu sobie kupiłem buciki i taki krem. I, no i tak właśnie takie różne są. Taka seria była Laluś. No, a teraz jest seria Ciamajda. Ciamajda i jest pokazane, jak tam kiełbaski mu z grilla spadają, przewraca się, takie różne Ciamajda. Jest. No to z takich luźniejszych tematów, jak ktoś lubi uniwersum szkolnej. Ja trochę wróciłem, bo mnie to bawi nawet i tak się odstresowuję, taki odmóżdżacz trochę, nie? Może. No, nie wiem, chyba będziemy powoli kończyli. W końcu jutro też mam audycję o 21:00 o Sumerach. Sumery, szmery i inne bajery. Magiczne reptiliany, kosmiczne talizmany. No, zapraszanie gości z 7 gęstości i teoria chaosu. Okej. Szukam tutaj znowu podkładów muzycznych, bo mi się wyzerowały. Dobra. Mam taki plan, żeby zastąpić te podkłady dźwiękowe, trochę je urozmaicić, zmienić. Mam tu dużo różnych playlist, ale tak trochę się zafiksowałem, już mi się tak z lenistwa trochę ciągle to samo sobie leci w tle, a można by to fajniej zrobić. Mogłyby być jakieś odgłosy deszczu, ogniska. Może to by dawało dobry efekt. Nie wiem, jak myślicie.
jedli tą mannę, więc jak nie musieli jeść. No ale to była taka, no, taka manna czarodziejska, że no faktycznie Mr. Baranek się słusznie zapytał, no ach, ta Biblia, znowu taka jakaś nielogiczna i niespójna. No jedli mannę, ale nie musieli dzięki niej jeść. Ciekawe w sumie, no. No nie musieli nic innego jeść. Tą manną się żywili na pustyni i zastępowała im wszystkie mikroelementy, witaminy, białka, wszystko było w tej mannie. To takie jedzenie dla astronautów trochę, nie? Może to taka manna była. Taka papka. Enki będzie gościem? Azes pyta... Aha, rozumiem, w tej audycji o Sumerach. Czy Enki będzie gościem? No, wypadałoby samego Enkiego zaprosić, jak się go ma na wyciągnięcie ręki, prawda? No, jak audycja o Sumerach. O, faktycznie. W końcu jedno z bóstw i to taki sprzyjający nam, dobry Bóg. Bo Enlil, czy jak mu tam było, to tak już nie bardzo. No. Może on jedli Wojciecha manna, nie wiem. Już zgupiałem od tego. No, byłoby co jeść. Taki Wojciech Mann by na długo wystarczył, myślę.

Może to była kaszka manna po prostu. Już tak żygali, tak przez 40 lat chodzili i tą kaszkę mannę i jedli. To zwariować można. Co dzisiaj mamy? Dziś mamy kaszkę mannę a la kaszka manna w sosie kaszka manna duszone w kaszce mannie. Hurra! Coś nowego. I kaszka manna o smaku kaszki manny. Z domieszką kaszki manny oczywiście. A na deser? Co? No zgadnijcie co.

Google właśnie zapowiedział nowy telefon z nazwą ukradzioną od krawca. To ciekawe. Tak pisze Turboson. A Marcin pyta, Duji? To nie ode mnie, to od Etama. To Etam ma telefon Duji. Znana, wspaniała marka Duji. I on jest bardzo Duji, ten telefon. Taki jest Duji, że to tylko dla faceta, bo kobieta to się nie uniesie, do torebki się nie zmieści. Taki obity skórą, jak kiedyś były te pierwsze Motorola, nie? Taki obity skórą z wielką antenką, którą można komuś wybić oko albo chwycić za tą antenę i trzepnąć w łeb jak cegłą. Były takie telefony. Miałem nawet. Ciekawe, ile to teraz by było warte. Kurde, jakbym się nie pozbywał tych różnych śmieci, co się miało, to bym teraz był bogaczem. Gdybym był bogaczem, ja budi, budi, budi, budi, budi, budi, budaj. A tam zauważcie, to żydowska piosenka i na końcu jest daj. Łabudibu daj. Daj. A ja właśnie nie dam. A, mam tu faktycznie linka Lorem Ipsum. Telefon Lorem Ipsum. Ale tu mam zaciemnione i te Google Phone, jakieś takie zakryte, coś tu klikam, jakieś głupie to. A nie, bo tu jest tekst Lorem Ipsum. Dziwne jakieś rzeczy. I telefon cały taki w kratkę i nic w nim nie ma. Nie ma wyświetlacza. Super telefon, nie ma przycisków, nie ma wyświetlacza, nie ma antenki, nie ma żadnych złącz. Bardzo minimalistyczny telefon. Fajny. No dobra, kończymy chyba. Audycja myślę całkiem spoko, tylko alkoholu brak. Tak się czasami mówi, że nie ma brzydkich dziewczyn, tylko alkoholu ewentualnie za mało, czy jakoś tak. No, to też mogę tak jakoś sparafrazować, że audycja całkiem spoko, ale alkohol się kończy, to też kończymy. No, także jutro zapraszam na 21, w sobotę, właściwie już dzisiaj, tak? Jest piątek już, w Polsce przynajmniej. Piątek, 21. Czasy ostateczne, o sumerach. Sobota, imieniny kota. No i nie będzie tym razem chyba z prawej strony mapy, bo to co dwa tygodnie. Ale może ja się pojawię. No, ostatnio są donajciki. No, doceniajcie. Są wśród nas takie osoby, dzięki którym to się wszystko kręci. No, mnie ciekawi, co się tu z Tip and Donation stało, że nie przekazuję jakby tych donatów na ekran. Mam tu wszędzie czerwoną kropkę, status. Nie, trzeba to Tip and Donation chyba zamienić na coś innego. Widzę, że patostreamerzy czegoś innego używają. Jakieś tipi, coś tam. Może też się przerzucę na inny system, bo mnie troszkę zaczyna denerwować to. Kiedy hipnotyzer? No już teraz też dzięki Danusi dodatkowe mamy środki i myślę, że już się zbliżamy do tej kwoty, która jest wymagana. No troszkę tam potrzebę trzeba podgonić, żeby zrobił jakąś wycenę, czy tam zdecydował się na konkretnego hipnotyzera. Może nawet uda się to tak jakoś załatwić, że będzie i hipnotyzer, i wróżka, i Jackowski na przykład będzie. Ja taki trochę jestem Jackowski, powiem wam, bo była audycja jeszcze przed pandemią, śniło mi się, że nikogo nie będzie na ulicach. To co, to nie Jackowski? Taki trochę pajackowski jestem, taki właśnie pajackowski bardziej, może. Tak. Właśnie staram się... Dajcie mi chwilę.
Tak, widzę, że w nocnym radio pojawi się pewien człowiek. Widzę, niesie... Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie. Ja powtarzam tylko to, co widzę, tak? Widzę człowieka, który niesie sześć pudeł. Sześć takich pudełek niesie. Jest noc. I w każdym z tych pudełek jest jakieś koło takie. Takie koło. I ono jest też na sześć części podzielone. Sześć, tu sześć. Sześć razy sześć. Czy to jest jakiś antychryst może? Dajcie mi chwilę, kochani. To wymaga skupienia. Dajcie mi być sobą przez moment. W każdym z sześciu pudełek sześć kół i każde na sześć części podzielone. I on to niesie, daje komuś te pudełka. Daje komuś te pudełka i ktoś jemu coś daje, jakieś banknoty. Nie wiem, kochani, no to jest wizja, tak? Ja przypominam, no przepowiedziałem już wiele rzeczy. Na przykład właśnie na tą pandemię była audycja, miałem sen. Nikogo nie było na ulicach, no i dzisiaj mamy. Dajcie mi chwilę. Widzę, że niesie te pudełka, że to jest jakiś szatan. A nie, to jest Grzesiek od pizzy, przepraszam. To była taka wizja, to jest Grzesiek od pizzy, przepraszam.

No dobra, kończymy. Nie będę tutaj pajacował po nocy. A jak się nie uda zahipnotyzować, to też trzeba płacić. Z góry się płaci, odpowiada Azes Umo. No właśnie, to trochę problem, nie? Bo jak... A potrzeba to jest taki sceptol, że na niego może nic nie zadziałać w ogóle. On jest taki bardzo sceptyczny i hipnotyzer tam będzie machał mu czymś przed nosem. Adin, dwa, trzy, cztery. Będzie zapalał, gasił światło, tam go, mu ten, jakieś takie kółko z taką spiralą mu puści, a potrzeba tak będzie siedział i nic. Albo jeszcze się okaże, że jakoś bardzo zadziała i przyjdzie tutaj odmieniony jakiś, zahipnotyzowany. I bez pieniędzy, bo zrobi następnego dnia przelew temu hipnotyzerowi i mu wszystkie swoje oszczędności przeleje. Może są też i tacy hipnotyzerzy, cwaniaki. Też może tak być. Grzesiek pisze, że to ta przypowiednia mogła dotyczyć pizzy szatańskiej. Trzy razy ostrzejszej od srali baby. No tak, jest sos Al-Kaida, mega ostry, po którym można zwariować i jest jeszcze ostrzejszy od Al-Kaidy sos srali baba. No, tak jest. Ale to do kebaba ta srali baba jest, nie? Ale pizzę się dzieli na sześć kawałków, nie? Więc jak Grzesiek na przykład sobie zje jeden i tak poukłada potem, żeby nie było widać, to ktoś tak liczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, się nie zgadza. Cwaniaczek zjadł jeden kawałek, nie? Jeden ten trójkącik. Więc tutaj ciężko oszukać, bo musi być parzysta ilość tych kawałeczków, tych trójkącików. No ale sześć kawałków jest, nie? No to sześć pudełek, Czyli ten Grzesiek w mojej wizji to jest antychryst. Antychryst od pizzy. Na 8 kawałków raczej pisze Tomu. To chyba u ciebie w Ameryce, u nas 6. I cześć, bo się już powoli żegnam.

Nie, no Potrzeba się raczej nie będzie pokazywał na wideo. Będzie nagranie... Przyczepi sobie kamerkę szpiegowską gdzieś tam na czole. Albo gdzieś tak jakiś mikrofon, taki kwiatek z mikrofonem, jak jakiś stary James Bond. Taki będzie miał kwiatek z mikrofonem i powie tam hipnotyzerowi: tu proszę mówić do kwiatka bardziej. Tu. No, nie, tak się, wiecie, jak ja się żegnam, jak ja się potrafię żegnać, nie? Żegnam się lewą nogą z wami. Nie, no, bo tak nie wiem, o czym gadać, nie chcę tak na siłę. Niby słuchalność spora, ale nie wiem, tak na siłę to mi się nie chce. Zmęczony też trochę jestem. Wypiłem dwa piwa, to taki trochę też zmulony, może nie powinienem pić... tych żubrów, żubr, okaz natury, no. Dzika, dwa dziki wypiłem. Elo, mordeczki, wypiłem dwa dziki i jest audycja. No, tak, żegnam się jak Etam, faktycznie. Niektórzy tak mają, nie? Niektórzy tak mają, że jak im mówisz, dobra, to się żegnamy, coś na koniec i im się wtedy włącza włącza im się mówienie i przemowę walą jakąś i podsumowują i jeszcze podrzucają inny temat. Takie cwaniaczki chcą, żeby jeszcze zostać na antenie. Tak przedłużają specjalnie. Tak to jest, widzicie. Tak to jest w życiu ogółem. No.

generalnie żarci. Jeszcze ktoś tutaj się znajdzie, z kim można sobie pożarcić. A nie tylko na poważne tematy rozmawiać. Cześć pajace, pisze Norwek, który pije wodę. No, no, cześć. Radiowy klaun. O, bardzo fajnie. Radiowy klaun. No. Może taki, co mówił Mehran Keshe, że cywilizacja jest tak klaun, który się zachwycił swoim wielkim, błyszczącym, czerwonym guzikiem. To ja jestem trochę taki też. Może się pokażę kiedyś na antenie, włączę wideo, a tu takie wielkie buty czerwone, czerwony nos, usteczka czerwone, biały makijaż i radiowy klaun. Wiejski głupek, zastanawia się Van Dust, wiejski głupek. Dowcipniś po prostu, jest ładnie, pisze Furiat. Dowcipniś, żartowniś. Popatrzcie, ile w polskim języku jest słów oznaczających trefnisia, bo jeszcze jest trefniś. O, ja chcę być trefniś. A wiejski głupek to myślę też się tu jakiś by znalazł, jakbyśmy poszukali. I klaun. Wiejski głupek, klaun to i pajac. Też by się znaleźli tacy, do których to pasuje jak ulał po prostu, nie? Ja chcę być trefniś. Trefniś, który lubi krotochwilę.

Nie lekceważcie błazna, profesji błazna. Błazen na dworze króla to był bardzo uprzywilejowany człowiek. Jako jedyny mógł króla walić po łbie świńskim pęcherzem, takim nadmuchanym na patyku. Miał taki świński pęcherzyk na patyku i mógł króla właśnie tak pac i mógł się śmiać z króla, ale musiał uważać, bo to musiało być takie żartowanie, które trafi w punkt, że coś królowi wypomnieć, jakąś słabostkę mógł wykazać w zachowaniu króla i tak dalej, nie? To nie tak, że mógł sobie tam zdjąć majtki i się wypiąć na króla i puścić bąka za przeproszeniem, albo, no ale miał taki właśnie świński pęcherz, słyszałem, na patyku, muszę taki zrobić. I tak mógł tego króla tak pac, coś powiedzieć, stanąć na głowie, no ale to musiało mieć jakiś sens i król się nie mógł czuć jakoś z tym źle, myślę, bo jak król się z tym się poczuł źle po tym, jak błazen coś tam zagadał czy zrobił, no to myślę, że taki błazen mógł się poczuć jeszcze bardziej urażony i mogła się potoczyć nagle głowa tego błazna po schodach, śmiesznie dzwoniąc dzwoneczkami jednocześnie, bo spada sobie główka, pyk i dzwoneczki plumkają dźwięcznie. To takie też wesołe. Lekkoduch też jest propozycja. Utracjusz. Coś jedziecie już tutaj w jakichś dziwnych kierunkach. Utracjusz. Czemu utracjusz? A może i utracjusz też. Tak, utracjusz też, zdecydowanie. Ale na tym się nie koncentrujemy. Koncentrujemy się na pajacowaniu i Stańczyk był poważną postacią polityczną, pisze Kagibierut. No. Przypomina mi się obraz Stańczyk po utracie stanowiska. Stanowiska pracy. Obraz Jana Matejki zresztą tutaj. Ciekawe, czemu utracił to stanowisko, ja nawet nie wiem. Jan Matejko by tu zadzwonił i powiedział, od czego by tu zacząć, jeśli chodzi. To jest bardzo, bardzo ciekawy temat z tym właśnie Janem Matejko i Stańczykiem na dworze królowej Bony po utracie Smoleńska, tak się nazywa.

Nie po utracie stanowiska, po utracie Smoleńska. Smoleńsk w tym jest. Jeszcze. Ciekawe. Maratończyk uśmiechu by Drozda. Taki radiowy Drozda może, no. Radiowy Drozda.

Ładny obraz nawet, całkiem niezły. No, Janowi Matejce, czy to się w ogóle odmienia? Janowi Matejko, czy Janowi Matejce? Nie można odmówić warsztatu, zdecydowanie. Naczelny satyryk radia, to rozumiem, że nawiązanie do naczelnego satyryka kraju, tak? To też skromnie, tak? To bardzo skromne nazwać się samemu naczelny satyryk kraju, nie? Czy dyżurny, przepraszam, nie naczelny. Drozda się nazwał sam dyżurnym satyrykiem kraju. Dyżurnym. Czyli jak nie ma innego, jak już nie ma, wszyscy satyrycy wymarli, albo zostali, nie wiem, wymordowani przez jakiegoś kapryśnego władcę. Nie ma już ani jednego komedianta, kabareciarza. Nawet się pozbyto wszystkich, którzy potrafili jakoś tam żartować, opowiadać dowcipy. To wtedy mamy tego Drozdę, dyżurnego satyryka kraju, i możemy do niego pójść po dowcip.

Okej, bo już ziewam. To chyba jest znak, że trzeba kończyć. Jak już się ziewa przy mikrofonie, to to jest ten czas. Dzięki, że byliście. Dziękuję za donajciki, komentarze i przede wszystkim za ciekawe głosy na antenie, bo to, to jest najwartościowsza tutaj rzecz. Dzwoniący. Dla mnie to jest najcenniejsze. Właśnie dzwoniący, ciekawi dzwoniący, którzy mają ciekawe rzeczy do powiedzenia w naszym ciekawym radio. O Hitlerze też się czasami mówi. Ciekawy człowiek. To też mamy tutaj ciekawe radio. No i bardzo sobie cenię właśnie. To jest największa wartość tego radia, właśnie dzwoniący. A to dlatego, że ja wtedy nie muszę gadać i sobie mogę tam iść po piwko czy coś, albo selerze, jak w tej bajce o selerze. I sobie właśnie selerze i ktoś za mnie robi audycję. I dlatego dla mnie to jest najcenniejsze. Właśnie ciekawi dzwoniący.

0: Zrobiłem sobie, jeszcze bardzo ważna rzecz na koniec, zrobiłem sobie dzisiaj kotlety schabowe, to musicie wiedzieć, to byłbym zapomniał i byłaby audycja w ogóle nic nie warta. Kotlety schabowe zrobiłem dzisiaj. Waliłem w nie młotkiem, także były takie cieniutkie, że miały 0,01 mm. Waliłem po prostu, bo im cieńszy kotlet schabowy, tym lepszy. Więc wziąłem sobie to do serca i tak w nie nawalałem, że się zrobiły takie mega cieniutkie. Potem je opanierowałem. Założę się, że wy nawet nie wiecie, jak opanierować kotleta schabowego. Ty umowiesz, jak opanierować kotleta schabowego? Na pewno nie wiesz.
1: Wiem. Bierze się jajko, bułkę, tartuł i się panieruje.
0: No i widzisz, i niepełna to jest właśnie... No nie, bo jeszcze jest mąka.
1: A nie mam mąki, nie posiadam. Robię tak bez mąki, normalnie, wiesz?
0: To jest gówno nieschabowe.
1: No, nawet schabowych nie robię.
0: I też ważna jest kolejność.
1: Tak, możliwe, że tak. Ja tam zawsze idę do restauracji. Do restauracji idę sobie jeść. Nie będę się brudził rąk w gotowaniu. To z tego, dobra, chciałem to z... pozdrowić słuchaczy wszystkich, co tu jeszcze zostali. I tak się pożegnać już w sumie.
0: Zadzwonił, żeby pozdrowić. Co za koleś. Nie pomyliłeś radiów przypadkiem? Bo tutaj się tak się nie dzwoni, żeby pozdrowić. To tak do Radia Nowy Świat bardziej. Tam zadzwoni Wojciecha Mana, może pozdrów.
1: A nie znam numeru. Może jutro zadzwonię, sprawdzę. Jutro właśnie. To będę do rabina dzwonił. Chcesz, to ci puszczę później ten moją audycję.
0: Pewnie, że
1: znaczy
0: tak.
1: Audycję, kurwa. Transmisję.
0: Pewnie, że tak. Dajesz. No.
1: No, dzisiaj dzwoniłem, ale pani powiedziała, że dopiero jutro o 9 rano można dzwonić do rabina.
0: A co to jest?
1: Chciałem na żydostwo przejść.
0: Na żydostwo przejść? No, to tak. Super. A co, to jest jakiś taki rabin, taki telerabin, taki...
1: Nie, naczelny rabin polski w Warszawie się mieści.
0: Aha. I do niego tak sobie można... A, no to zapomniałem, że ty możesz, bo ty masz znajomości.
1: Ja wszędzie mogę, tylko już chyba wszędzie mam teczki założone, bo się pani rozłączyła ze mną.
0: Ale to, wiesz co, może... Przejdziesz faktycznie nie, na to nie żydostwo.
1: Nie, wspominał o nocnym radiu, nie przejmuj się tym.
0: Nie, to, no tak, lepiej, żebyś nie wspominał, wiesz, bo to tak tego... No, ale tak jakbyś przeszedł na to żydostwo, to wiesz, że to się wiąże z pozbawieniem cię pewnej kawałka
1: nie,
0: ciebie, jakby
1: właśnie,
0: części ciebie.
1: Nie, chciałem się właśnie dowiedzieć o to, ale panie mi nie potrafiło odpowiedzieć na ten temat. Powiedziała, żebym jutro zadzwonił tam do biura.
0: A nie szkoda ci tak się pozbywać części samego siebie?
1: Ja wiem. Jak będzie bolało, to szkoda trochę.
0: No to chwila bólu, ale potem... Wiesz...
1: Ej, słuchaj.
0: Ale potem chwila bólu, ale potem masz wszędzie wstęp i wiesz, i może zostaniesz bogaty, może się do Hollywood dostaniesz, ja nie wiem.
1: Właśnie się zapytałem, czy są jakieś profity z tym związane, czy się rozłączyła pani ze mną. Może sobie tam posłuchasz na moim kanale, bo to wrzuciłem akurat. A do księdza też dzwoniłem wcześniej, ale nie wrzuciłem jeszcze tego, bo za długie jest i jakoś się nie da na YouTubie takich długich rozmów. Albo ja nie potrafię po prostu, muszę to skrócić.
0: No tak, musisz to skrócić, tak, zdecydowanie, jak chcesz na żydostwo przejść, to musisz to skrócić, tak. Taka gilotynka malutka jest do tego używana.
1: No nie, nie odchodzi, to bym wolał przedłużyć raczej. Ej, dobra, spokojniutko, krawiec, kończę już i idę chyba spać.
0: No dobrze,
1: nie,
0: dobrze.
1: Jak będziesz zgadał, to słucham ciebie.
0: No dobra, to dzięki za telefon, trzymaj się, cześć, cześć. I podrzucaj tam linki, jak coś będziesz miał fajnego. No. To był Umo, który chce przejść na żydostwo i się dopytuje, czy się z tym jakieś profity wiążą. Pewnie, że tak. A schabowy to tak. Jajko, mąka, bułka, tarta. Ja używam ostatnio kukurydzianej mąki. Całkiem dobre. Może być. Chyba zdrowa jest taka kukurydziana. I z takimi jakimiś tymi kopytkami to zjadłem i sporem. A teraz już pora kończyć audycję. Dobra, to trzymajcie się. Do usłyszonka, do jutra, a właściwie jeszcze dzisiaj się usłyszymy. O 21:00. Trzymajcie się, hej.

Okej, okay, wygląda na to, że transfer wrócił. Dziękuję ci, Netio, że włączyłaś drugą fazę z powrotem dla mnie. Po tym, jak zapłaciłem. A dzisiejszy tytuł audycji to Krawiec bez prądu, bo przydarzyła mi się ciekawa rzecz. Budzę się niedawno, bo ja tak sobie drzemię w ciągu dnia często. W nocy pracuję, w ciągu dnia sobie odeśpię, budzę się, a tu... no właśnie, pstrykam pstryczek elektryczek. Coś się nie pali się. Już chyba czujecie, co, nie, co się święci. Ciekawe, czy nie zerwie też streama. Zobaczymy. Włączam drugi pstryczek. Też nic. I egipskie ciemności. Okazuje się, że w gniazdku nie ma prądu. W całym mieszkaniu nie ma prądu. No, fajnie tak na święta, nie? Świetna po prostu pora na to, żeby wyłączyło prąd. Schodzę na dół, grzebię tam w korkach, sprawdzam, czy to nie przypadkiem cały pion. Sprawdzam na moim piętrze korki. Też wygląda na to, że wszystko ok. No i co ciekawe, co najzabawniejsze, u wszystkich sąsiadów jest prąd. No i trochę kiepska sytuacja, no bo u mnie korków nie wywaliło, wszystkie są, na klatce korków nie wywaliło, pion cały też ok, a u sąsiadów jest i nie za bardzo się da zadzwonić po jakiegoś elektryka, no bo wszyscy wyjechali na święta. Ciekawa sytuacja. Cześć, PN Koci. Fajnie, że ktoś jest. No właśnie. O, i niepowtarzalny orgazm też się zjawił z kolei na czacie naszym radiowym. No i siedzę sobie w tych ciemnościach przy świeczuszce i zastanawiam się, co tu zrobić. Zaczynam pukać do sąsiadów. A sąsiady nie otwierają. Ukraińcy chyba się boją. Chyba... Okazało się, że oni się chyba mnie teraz boją, ponieważ tak zjebałem jednego Ukraińca. To chyba był ten sąsiad, który mieszka dokładnie naprzeciwko mnie. Także se nagrabiłem. Ale się wkurzyłem, bo słuchajcie, jakby ktoś do was tak dzwonił upierdliwie na zasadzie, że nie umie domofonu używać i tak trzyma wciśnięty cały czas ten przycisk i wy sobie siedzicie, a tu nagle... No super, nie? Można się zirytować. Już przypuszczam, że sam ten dźwięk teraz w waszych głośnikach was już lekko poirytował. I w końcu ja nie od razu się zdenerwowałem, bo odebrałem i się pytam takim lekko poirytowanym głosem, czego? Niczym pracownica mięsnego za PRL-u. No, a on coś mi tam po ukraińsku gada, co ja nic nie rozumiem, nie? No to nie wiem, ja tak nie otwieram każdemu, kto mi coś zaduka po ichniemu do domofonu. No to odłożyłem słuchawkę i znowu. No to w końcu powiedziałem, co myślę, że zaraz tam zejdę i mu ryja obiję i tak dalej. Się nawet zastanawiałem, czy to mi Ukraińcy nie zrobili jakiegoś psikusa po prostu, nie? Czy mi tam nie wyjęli korka, czy coś w ramach takiej zemsty, nie? Ukraińska zemsta, ale chyba nie, no. Oni wyglądają tak na spokojnych i normalnych ludzi, ponieważ potem... No, ale to nie uprzedzajmy, bo wątek ukraiński też się tutaj pojawi za chwilę. A pozdrawiam wszystkich Ukraińców i Ukrainki. To ja jestem bardziej tutaj hamem, nie? A nie oni. No po prostu człowiek może nie wiedział, jak się używa domofonu. Może u nich są inne domofony. Może właśnie, słuchajcie, słucha ktoś. No ja wiem o jednej
osobie z Ukrainy, która słucha. Pozdrawiam serdecznie. Tak, ciebie, właśnie ciebie. Jest pytanie, czy można fragmenty... No, co się pytasz, pen koci? No pewnie, że tak. To ja będę wdzięczny, jak gdzieś wkleisz, jak gdzieś zareklamujesz, jak każdemu z was, kto gdzieś... coś wytnie, gdzieś wklei na jakiegoś Facebooka, czy gdzieś, to bardzo, bardzo proszę i bardzo dziękuję i bardzo przepraszam i wesołych świąt i wesołych świąt. Cieszę się, że w końcu mi tutaj internet się naprawił, bo to okazało się, że wiecie, co się okazało, że nawet obcięli mi pasma na porty do FTP-a. I to nie chodzi o spodnie, porty, tu mówię tym, którzy się trochę mniej orientują w informatycznych sprawach, porty, naprawcie mi porty, bo dziurawe są, a wiecie, jakie ETA ma porty? O, to jest hardcore, ten to ma porty. No, dzięki, PN Koci. Jak tylko gdzieś w coś wkleisz, zareklamujesz, to robisz wielką, wielką przysługę. Zachęcam. Macie jakieś Facebooki? Niektórzy z was mają pewnie tam znajomych po 1000, po 2000 czy coś. No, to jest wielka przysługa, gdzieś coś wkleić właśnie z nocnego radyjka. Jakiś fajny fragment, no, to jest świetna reklama. Cześć Zamojskie Drogi, cześć Zielona Krowo i Mariuszu. I jest jeszcze Bona, ale nie wiem, czy królowa Bona, ale to osobno, Bona, stole nie ma barszczyku i co to za święta. No, się też dowiedziałem, że co to za, że bez barszczyku to w ogóle nie ma świąt, bez barszczyku. To w końcu wiem, o co chodzi w tych świętach, żeby się nawpierdalać barszczyku i zesrać na czerwono. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, coś wulgarny jestem, ale dobra, opowieść z prądem snuję dalej. Zaczynam w końcu zniecierpliwiony i zrezygnowany nieco dzwonić, pukać do drzwi sąsiadów. Nikt nie otwiera, właśnie Ukraińcy nie otwierają, a potem się okazało, że byli. Sąsiad z dołu nie otwiera, nigdzie nikogo nie ma. W końcu tak chodząc po klatce spotkałem sąsiada z dołu. Bardzo fajny człowiek i też mi już pomógł. To jest ten, co go zalałem. Co go zalałem, jak kibel się zepsuł. No niestety to mieszkanko jest jakieś takie, no... Niby standard taki przyzwoity, nie powiem, że dobry, ale taki, no wiecie, że nie ma obciachu, nie? Że można kogoś jeszcze zaprosić do takiego mieszkania. Kogoś innego niż żula z dworca. No i ja tam do sąsiada, sąsiad jest u sąsiada prunt. No jest. To jest taki pan, który ma taki... mrukliwy sposób wypowiadania się, on jest bardzo sympatyczny, tylko on po prostu ma wąsa, to jest taki starszy pan, ma wąsa i odpowiada zwykle krótkim zdaniem, nie wdaje się w jakieś tam dysputy i zawsze tak, a mówię, no kurczę, a u mnie nie ma, no, a u wszystkich jest, a u mnie nie ma i korki niewywalone, co to może być? Kurczę, no, a rzekaj pan, ja tu zerknę. No i tam, zaraz, to jest, wiecie, taki starszej daty człowiek, który jak coś się psuje, to on się tam, nie tak jak co po niektórzy dzisiaj, w tym i ja, i pewnie wielu z was, że my tak się trochę boimy tu coś otwierać, wykręcać, nie? A to jest taki, wiecie, człowiek, który zaraz otworzył, zaczyna wam kręcić, korki powykręcał i sąsiadom też. Okazało się, że tak dla sprawdzenia to tym sąsiadom, Ukraińcom też wykręcił chyba, bo wyszli potem na klatkę i właśnie tam coś zaiwaniają po ukraińsku. Zielony ludzik, cześć. Nie, dzięki, mam... I w
tej chwili mam częściowo prąd. No tak już zdradzę, spoilera zrobię tutaj. No i tak, tam kręci i od razu, słuchajcie, mówi, tu korek zepsuty. Co ja patrzę i nie widzę nic po korku, że on jest jakiś zepsuty, wywalony, spalony. A ten tylko spojrzał od razu, tu korek spalony. Wykręcił, tu chyba spalony też. Na klatce schodowej, nie? No to ja myślę, no to rozwiązanie chyba już mamy tutaj. Sąsiad... Cześć, Mariuszu, cześć. Mariusz wspomina czasy Radia na Fali. Tak go wzięło na wspominki świąteczne chyba. To jest taki czas, nie? Że zawsze święta, Nowy Rok, to bierze nas czasami na jakieś przemyślenia. No i tak. Sąsiad... nie wiem, może on, słuchajcie, tym Ukraińcom wykręcił korek i wkręcił mi, czy coś, bo to są takie, wiecie, to są tacy ludzie, którzy tam się nie przejmują za bardzo. Tak, prąd od kesze. nie mam od keszego. Nie mam od keszego. No i tak. Sąsiad znalazł u siebie jakiś korek, znaczy nie, pierw wyjęliśmy z mojej skrzynki wewnątrz mieszkania korek i wkręciliśmy tam na klatkę. I okazuje się, że częściowo prąd wrócił. Jest w gniazdkach. O, aleluja, aleluja, aleluja. No, ale nie ma prądu, nie ma światła. Nadal siedzę w ciemności. No i co to może być? Jak myślicie, co to może być? No i tak, kombinujemy dalej. Wygląda na to, że coś w mieszkaniu spowodowało zwarcie. Jest to prawdopodobnie kuchenka, która już wcześniej wywalała mi korki, nawet chyba o tym wspominałem, bo jest to kuchenka gazowo-elektryczna, bardzo stara, taka jeszcze chyba z PRL-u żywcem wyjęta. No i... Myślę, że to albo ona, ale sąsiad mówi, się patrzy na żyrandol, znaczy żyrandol, na taką, ciężko powiedzieć, żyrandol o takiej wiszącej lampie po prostu współczesnej. No, żyrandol to mi się kojarzy z takim zdobionym, bajranckim jakimś. A to taka po prostu lampka wisząca w przedpokoju. Tam zaraz przy drzwiach, nie, jak się wchodzi. A tam połatane, słuchajcie, połatane jakieś na taśmę, sznurek i miedziany drut, kesze. Wszystko połatane i jeszcze, kurczę, brakuje tylko tam podpiętych dwóch magrawów. Jakieś takie w ogóle połatane, poskręcane. Sąsiad mówi, o, to chyba to będzie, ja widzę połatane, no tak. No i wygląda na to, że po prostu w tym mieszkaniu jest wiele rzeczy starych. No, stara pralka, stara kuchenka. Stare, częściowo tutaj jakieś meble, no wiecie, jak to się tam, jak się nie chce przeinwestowywać, to no sąsiad, mimo że bardzo, znaczy sąsiad, właściciel, mimo że bardzo miły człowiek i tutaj i pomaga i tak dalej, no to jednak nie chce inwestować w nowe rzeczy. No ja go tak po ludzku rozumiem, no bo wiecie, kupić teraz nową kuchenkę, nową pralkę, wszystko tu odnowić, no to taki remont trzeba by tu zrobić. A poza tym nie krzyczy dużo za to mieszkanie, no to ja też nie oczekuję jakichś mega luksusów. No i co? I chyba będę musiał czekać do piątku. Powiedzcie, jak to jest. Jutro jest drugi dzień świąt, tak? I wszystko jeszcze, i ludzie jeszcze w rozjazdach, wszystko pozamykane, tak? I raczej... Nie wypada chyba tak w drugi dzień świąt tutaj do właściciela dzwonić i go ściągać, żeby coś tu naprawiał, nie? A w piątek, jak to jest z piątkiem? Piątek to jest trzeci dzień świąt i już chyba jest... No, ale to patrzcie, jaki czat. Jest właściwie tydzień z głowy. Cały tydzień w tym roku jest z głowy. No bo tak... Jak chcemy coś załatwić w banku, w Neti, to chyba
przez cały tydzień nic nie załatwimy, no bo już w poniedziałek ludzie już są urodziny, żeby się na wtorek przygotować na Wigilię. W środę to są dalej urodziny, w czwartek też, no i piątek pewnie też, tak? A potem weekend. No i to się tyczy chyba też różnych pracowników, czyli przez cały tydzień nic nie załatwimy. I ja mam takie szczęście, że mi się wtedy musi spierdolić prąd. Dobrze, że w ogóle tego sąsiada spotkałem, bo ja bym w życiu nie odkrył, że jakiś korek, po którym nic nie widać na klatce, się w ogóle zjarał na skutek zwarcia, które mam w instalacji elektrycznej w tej fazie, która dotyczy oświetlenia. Wiecie, te wszystkie lampy na górze, światła. No mam ciemność, siedzę sobie przy świeczkach. Dobrze, że... I bym siedział teraz jak gwizdek, bez prądu też i w gniazdkach. Lodówka by mi się rozmroziła, wszystko by mi się porozmrażało. Tak więc, no, dobrze, że się sąsiad znalazł, nie? Często, gęsto elektrycy robią tak, że jeden pokój na jednej linii, a drugi pokój na drugiej linii, bez bezpiecznika drugiego, na jednej linii światło, a na innej bezpieczniki. To ja nie wiem w ogóle, o czym Zamojskie Drogi tutaj pisze. A na innej gniazdka. To ja nie wiem. No, w każdym razie, no, dobrze, że mam chociaż ten prąd w gniazdkach i lodówka działa. No, to najważniejsze. Mogę siedzieć po cienku. Ale to tak nie pierwszy raz mnie coś takiego spotyka. I wtedy człowieka bierze tak na rozmyślania i jakieś transcendentalne stany łapie bez prądu. Najlepiej jak jeszcze miałbym komórkę nienaładowaną i nie mógłbym nigdzie w ogóle zadzwonić nawet po pomoc, nie? Dobrze, że chociaż miałem komóreczkę naładowaną w razie czego. Tak więc, no, jakoś tak, ale jakoś nie wpadłem ani w panikę, ani się tam nie zacząłem stresować. No, dla wielu ludzi to by był straszny stres, nie? To ja tu siedzę w święta, ciemno, sam, bez barszczyku i szloch Boży, nie? Szloch Boży, jak u Kononowicza. A ja już mam wszystko, na wszystko wywalone, po prostu się niczym nie przyjmuję. Nawet jakbym w ogóle prądu nie miał, to bym się walnął, nie wiem, gdzieś w kimę, świeczkę sobie zapalił, książkę wyciągnął i czytałbym jak w średniowieczu książkę przy świeczce. Strasznie się musiał ludziom wzrok psuć od takiego czytania ksiąg przy świecach jakichś, nie? W półciemnościach. No bo to sobie nie oświetlisz dobrze świeczuszkami. Poza tym to drogie, panie. Poza tym chyba nawet dawniej świeczek tak nie używano tak często, tylko mieli jakieś lampy łojowe. Łojowe lampy. Może się nie myli, mieli łój swój własny, sobie wlewali. Piątek jest już dniem pracującym, pisze niepowtarzalny orgazm. O, dzięki za info. Dzięki za info. No, w Neti to już mogli coś zacząć działać, no bo mi przywrócili normalne transfery, no. Fajnie tak poobcinać, zostawić komuś www, nie? Żeby se wszedł na stronę gołebaby.com i ci wystarczy. A już tam FTP, poczta, Skype, OBS, wszystko będzie ci się cięło. Będziesz miał... Ostatnio ta audycja, którą dla was przegrywałem, ostatnia... Nocny Marek plus długi after śpiewany, to wrzucałem ją na FTP z transferem 50 kilobajtów na sekundę. Dwie godziny się przegrywała i przypomniałem sobie czasy, dawne czasy, kiedy był właśnie taki internet. Znaczy 50 kilobajtów na sekundę to chyba kiedyś był całkiem niezły internet. Takie internety jak my dzisiaj mamy, to kiedyś... się kupowało sztywne łącze, duże w firmie za ogromne pieniądze i to był super internet i jak się o takim czymś myślało, to w ogóle się człowiek rozmarzał i myślał sobie, ale bym se tam ściągał, w ogóle zgrywał. No, był chyba taki internet, że było 10 kilobajtów na sekundę, nie? To był dopiero internet. Kiedyś to było, kurwa. No... Ja pamiętam, że jak robiłem już dla całkiem dużych agencji różne projekty,
to był internet na tyle kiepski, no w ogóle też ludzie nie mieli tego Skype'a, nic i tak jakoś trzeba było jechać. Ja jechałem do innego miasta, do Warszawy na przykład, tak? Z Wrocławia do Warszawy trzeba było jechać. Dzisiaj już to pieprze, dzisiaj już bym w życiu tak nie pojechał, gdzieś do Warszawy będę jechał, żeby ktoś mnie zobaczył i pogadał. A przypuszczam, że niektóre firmy, takie jeszcze ze starszym rodowodem na przykład, które są jeszcze żyją, to jeszcze są jedną nogą gdzieś tam w tych dawnych czasach, to wymagają, że jak coś dla nich robisz, to okej, zapłacimy dobrze, ale jedź tu do nas, bo my musimy zobaczyć twoją gębę i pogadać, bo to nie ma jak na żywo, to jednak, nie? Kurwa. No i nie tam Skype czy coś, jak mi się takie coś przydarzy, a pewnie się przydarzy, bo właśnie od nowego roku chcę zawiązać współpracę z jakimiś lepszymi agencyjkami, jakieś większe projekty za dobrą kasę. Znowu będę dostawał umowy, gdzie będą kary za niewykonanie 100 tysięcy dolarów rumuńskich transferowych, kara. No, tam potrafią w takiej umowie. Macie na przykład zlecenie za 4 tysie, a kara jest 40, nie? Nie wiem, czemu się wtedy zgadzałem na takie coś. No, byłem pewny siebie, że zrobię, że wszystko ok, będzie. No, jest to na pewno dopingujące, żeby nie dać dupy, nie? No, na zdrowie, za mojskie drogi. Cześć. Prawda rzeczywistości. Czy to nie jest nowa osoba, bo tak nie do końca kojarzę Nika, prawda rzeczywistości, ale też pozdrawiam serdecznie. No, tym, którzy się zjawili trochę po czasie, to przypominam, że siedzę sobie właściwie tak w ciemnościach, mam prąd tylko w gniazdkach i to nie wiem, czy się jutro nie obudzę znowu z rana w ogóle bez prądu, bo się jakieś zwarcie zrobi. Coś mi mówi, że to może być albo kuchenka, albo ta właśnie poskręcana na taśmę i sznurek lampa. No, wykręciliśmy żarówkę, coś zaiskrzyło i jak się korek wsadza, który jest od tej części właśnie oświetleniowej, to iskry idą. To chyba niedobrze, nie? Że iskry idą. To chyba niedobrze. Kurczę, muszę temu sąsiadowi jakiś alkohol, jakąś kawkę kupić, bo to wiecie, dał mi korek, no, a to głupio przyjść na przykład, dzień dobry, oddaję 5 zł za korek. Dziękuję, do widzenia. tak zrobię. Przyjdę jutro, powiem, oddaję 5 zł za korek. Do widzenia. Nie, to trzeba z jakąś kawką przyjść, z jakąś czekoladką. Może sąsiad nie pije, to wtedy ma kawkę, a jak nie pije kawy, to ma czekoladkę. No. Kawa, czekolada i alkohol. Taki bardzo uniwersalny prezent, myślę, za pomoc tutaj. No, bez sąsiada to krucho by było. W życiu bym nie doszedł. No, może bym doszedł, może bym zaczął korki wykręcać. Kiedyś na innym mieszkaniu to miałem dobrego sąsiada, jak to niektórzy mówią. Sąsiad, nie przez N, tylko przez M. Sąsiad. Czy co to jest? Czy w niektórych rejonach Polski się mówi tak? Sąsiad? Napiszcie, czy u was się, czy wychodzicie na dwór, czy na pole i czy sąsiad, czy sąsiad. No tak, troszkę się tego boję, zielony ludziku, że mi się zaczną faktycznie kable jarać, nie? I się obudzę w płomieniach. Kawa dla żony, czekolada dla dziecka, a alkohol dla sąsiada. No. Także trochę mroczne święta mam. W dosłownym tego słowa znaczeniu. Mroczne święta. Ach, to uczucie, jak u wszystkich działa, a u ciebie nie działa. Tak się, wiecie co, tak się odruchowo popatrzyłem do góry w niebo i mówię, o, dzięki. Może to jest ten cud, o który prosiłem ostatnio w audycji, nie? Taki cud. Panie Boże, daj mi znak. I w tym momencie mi spada taki znak drogowy na łeb, nie?
i wbija się w głowę. Boże, daj mi znak. I leży jest taki z wbitym znakiem drogowym stop. Jaki znak mógłby Pan Bóg nam zrzucić na głowę? Zakaz wjazdu do nieba. Zakaz wjazdu do nieba. Muszę zaprojektować taki znak. No i to tak, że dzięki, to o taki cud mi chodziło właśnie, Boży znak od Pana Boga. Ale na szczęście moc sąsiada silniejsza. Ale tu niektórzy powiedzą, a to Pan Bóg zesłał sąsiada akurat. Cegła w drewnianym kościele na łeb. No tak, dokładnie, może spaść jeszcze. Spać to ja zaraz idę chyba znowu. Prześpię całe te święta w ogóle. Co tam, barszczyk zjedzony? A ja sobie świąteczny gulasz zrobiłem, pyszny. Świąteczny gulasz. Ale widzę, że niektórzy wpieprzają wędliny, mięso na święta, a to chyba się nie powinno, tak? To jakieś tam same wegetariańskie rzeczy. To jest ogólnie święto wegetarian. A niepowtarzalny orgazm wyjaśnia mi tutaj, że sąsiad powstało na użytek memów wyłącznie. To co? To coś takiego jak pambuk, tak? Przez M też. Pambuk. Pisane razem. Oczywiście. Pambuk. A niektórzy tak mówią chyba. Pambuk. Pambuk nie pomógł. Tak, więc widzicie, a może to szatan mi popsuł prąd? Szatan mi popsuł prąd? Żebym się na Pana Boga denerwował. Albo to Jan Paweł II może z zagrobu mi popsuł prąd. Jan Paweł II spalił mi korek drugi. Nie, to bez sensu. Jan Paweł drugi. No. Ja myślę, że to mógł być on z zemsty, że się z niego śmieje. Po prostu mi zepsuł prąd i tyle. Taką mam teorię. Ja w to wierzę. Nie wiem jak wy. Także, no, na screenie widzicie tutaj pięknie zrobione. Jak to się nazywa? Rozdzielnia? No, także prąd do mieszkania dochodzi. Nie lękajcie się ciemności. No, tak więc trochę jestem w dupie ze wszystkim i to jeszcze muszę tu posprzątać w mieszkaniu, bo jak właściciel ma przyjść i zerknąć, bo ja się tego nie tykam, no prąd mnie popieści, dziękuję bardzo. Chociaż wyłączę korki, no ale co ja zrobię bez narzędzi, bez umiejętności, co zacznę tu rozkręcać, nie wiedząc nawet, czy to musi fachowiec przyjść. A właściciel to, pan Zenon, to jest taka złota rączka. I toaletę naprawi, i kuchenkę, i wszystko. No, się znam. Dowiedziałem się w końcu, kim był, słuchajcie, to był jakiś dyrektor straży pożarnej tutaj w Środzie Śląskiej. Jakiś szef straży pożarnej, coś takiego, nie? A wcześniej pewnie strażak, no bo musiał tam się wspiąć jakoś wyżej w hierarchii. No, tak więc strażak się na wszystkim zna. Strażak sam zawsze da radę. Nie, to Bob budowniczy zawsze da radę, a strażak sam co? Robi sobie sam. Dobrze. Czy coś.

0: mam wielki szacunek teraz dla różnych takich bushcrafterów, którzy w lesie za pomocą prostych narzędzi, bez żadnego prądu, ma piłę, ma młotek i on cudności robi z drzewa. Wszystko robi z drewna. Zetnie parę drzew siekierą, buduje sobie dom, buduje sobie łóżko, jakąś podstawkę na kociołek, ma kociołek, sobie tam powrzuca. Jest taka moda, nie? I niektórzy też smażą na kamieniach na przykład. Robią sobie palenisko, budują sobie z gliny, coś tam zrobią, jakąś obudowę do tego paleniska, położą jakiś kamień. Ten kamień się nagrzewa i on zaczyna rzucać na ten kamień rozgrzany jakieś mięsiwo, jakieś jajeczko, coś. On sobie to zje, położy się na tym własnoręcznie zrobionym posłaniu, we własnoręcznie skleconym takim mini domku. Widziałem, jak koleś robił taki dom dla wikinga Woja, chyba jak jest gdzieś na wyjeździe, na rozjazdach, palić, gwałcić i rabować. Wyjechał, trzymaj się, żono kochana, jadę palić, gwałcić i rabować, a żona tam tylko nie, bez gwałcenia, żebyś mi tam nie gwałcił. Wolno ci łby ścinać, wolno ci rabować, tylko żebyś mi nie gwałcił. Na. A on, no dobra, dobra. A i tak gwałci. Po cichutku. Ale kumple go nie wydadzą, bo też gwałcą. No i taki wiking, jak jest gdzieś w rozjazdach, na obczyźnie, gwałci, pali i rabuje, żadnej dziewce nie żałuje, to on sobie buduje taki mini domek w 2 godziny dosłownie. Pościna, poukłada te bale, nałoży jakieś gałązki, mech, 2 warstwy, żeby mu tam nie kapało. Ma tam w środku łóżko, właściwie taki większy namiot troszeczkę zrobiony z bali różnych, z patyków. No raczej z takich cięższych, z takich cieńszych drzewek. No. Także szacun dla takich ludzi. Ja się trochę tak w takich momentach czuję jak taki... No nie powiem, że właśnie taki survivalowiec, czy jakiś bushcraftowiec, ale na pewno nabieram szacunku dla takich ludzi i chciałbym się na takich rzeczach znać. Jak my jesteśmy bezradni, nie? Wyłączą nam internet, prąd i już kataklizm, apokalipsa dosłownie. Co tu zrobić? Ani sobie coś ugotować, ani sobie coś podgrzać. Co? Leżeć i kwiczeć można, nie? No, jesteśmy ludźmi tej cywilizacji i jak nastąpi jakiś kataklizm, że na przykład elektrownie przestaną działać, czy coś takiego, no to się wszystko pozmienia i też więzi międzyludzkie, bo ja do sąsiada to raczej tak tam nie łażę i nie gadamy, nie? A tutaj świetna okazja, żeby w końcu, gdyby tak wszystkim wyłączyło prąd, to nagle ludzie by się zjednoczyli i zaczęliby rozmawiać ze sobą tutaj. Cześć, Max. Max Frost zresztą, który się ostatnio podpisuje jako wujek Max Frost. Ciekawe czemu. Wujek. Zostałeś wujkiem? Maxie? O, donajcika dostałem, proszę bardzo.
1: Robert Falad wesołej i spokojnej ewolucji oraz narodzin Darwina $20.
0: Darwin, zapłać ci, Robercie. I $20 znowu. To i to nie pierwszy raz, słuchajcie, od Roberta dostaję. Robert jest tutaj bardzo hojnym sponsorem i zaczyna tu awansować na donatora number one dosłownie. Człowieku, nie szkoda ci tych pieniędzy? Na takie pierdoły, ale nie, no żartuję, to nie szkoda, to bardzo dobrze, super, no słuchajcie, to $20 to jest o coś około 100, tak? Po ile są dolary? Dolary, to są te pieniądze, na których są okultystyczne symbole, jakby ktoś nie wiedział. A, kurde balans, no pięknie. 3,9 22 razy 3,9. No, jest pieniądz. Huu. O, i Lolex wyskoczył, jak Filip z Konopi też się pojawił na czacie. A na radiowym orzech jest Jan Paweł II świadczył elektryczne usługi. Tak pisze niepowtarzalny orgazm. Czemu nie ma informacji, że krawiec nadaje? Bo prądu nie ma, sąsiad u orzech. Ale co? A gdzie informacji? Informacja na czacie, drogi bracie, chwacie? Czy gdzie? Wiecie co? Jak ktoś chce dostawać powiadomienia, to najlepiej sobie chyba zrobić tak, że macie Gmaila, skrzynkę czyli tą skrzynkę googlowską, jakby ktoś nie wiedział, instalujecie sobie na smartfonie albo na tablecie, czego tam używacie z Androidem i instalujecie sobie aplikację właśnie do tego Gmaila na telefonie i wtedy przychodzi mail, że jak sobie zasubskrybujecie kanał YouTube i klikniecie na dzwoneczek, to zawsze, ja już to sprawdziłem, właśnie ten dzwoneczek trzeba kliknąć, przychodzą wam powiadomienia na skrzynkę i telefon was powiadamia, że macie nowego maila na skrzynce i jest kawałek treści, nie? I będzie tam prawdopodobnie krawiec, nadaje na żywo. I to jest chyba najlepszy sposób na ustawienie sobie powiadamiania, a tymczasem zadzwonił do mnie Grzesiek. Cześć Grzesiku, co tam u ciebie słychać? Jak tam świnta, panie?
2: Cześć, leci pomalutku. Świnta tak też pod znakiem katastrof małych, większych, znaczy małych ogólnie. Spaliłem laptopa. No, tak dwa dni przed świętami i zostałem o smartfonie.
0: Przykro mi, kurczę, no to też ci widzisz, to ja mówię ci, to Jan Paweł II się mści i nam psuje.
2: Chyba tak, wszystko. No i w sumie samochód też zajeździłem i takie kombo mam święta, że jeździłem, złotniałem. I jeszcze po półtora roku znaleźli mnie, dobra, od początku, kiedyś dawno, dawno temu, jakieś półtora roku temu zaparkowałem sobie samochód w mieście obok. Kupiłem bilet, jak prawilny człowiek, położyłem za szybę ten bilet, że na 3 godziny wykupiłem, tam za 3 funciaki. I przychodzę, dostałem mandat, bo akurat ten pan, co sprawdzał bilety, jakoś nie dojrzał. Było widać bilet za szyby, ale on według niego nie dojrzał godziny. Ale jakby się bardziej wychylił, nie jest tak z nadmaski, tylko podszedł do szyby, to by zobaczył. No ale dobra. No to myślę, nic prostszego, tam jest na końcu tego biletu jest, jak można się odwołać, tam na maila bardzo prosto. No to zrobiłem zdjęcie, napisałem ładnego maila, zrobiłem zdjęcie tego biletu. Na tym zdjęciu jest dużo cyferek, danych, także trudno by było to podrobić, tak, że oni mają pewność, że ten bilet pochodzi z tego parkometru, czy jak to się tam nazywa. No, oni odpisali mi, że nie, że mam zapłacić karę, tam 35 funtów, no to nie zapłaciłem. No bo nie będę płacił za coś, co kupiłem, zrobiłem prawidłnie wszystko, jak ma być, a że debil nie zobaczył, no to co jeszcze, mam mu okulary kupić? Pomyślałem, nie będę płacił i po półtora roku mnie znaleźli, mam 185 funtów do zapłaty.
0: Kurwa, to jest ile? A po ile jest funt? Po 7 zł, czy jakoś tak?
2: A nie, 4 tam z hakiem.
0: No ale to i tak boli, nie? No ale kurczę, no to same nieszczęścia, niespodziewane opłaty, mówisz samochód, ale co się stało z samochodem?
2: A to już mówię, ale co jest ciekawe, to że jak sprawa idzie do sądu i tam jeszcze koszta taki będę płacił, bilet mi przysłali, i mam się odwołać, tylko właśnie, że są święta i dopiero to chyba automat generuje tę datę, od daty wysłania mi listu, no to mam także 1 stycznia, no nie, mam czas do 1 stycznia, żeby się odwołać. No,
0: a ale samochód to się 1 po prostu stycznia, to wszystko w tym czasie tam, nie no, już będzie otwarte, no ale to, kurwa, ale
2: mam kilka dni, też. No. Też w te pracujące dni pracuję normalnie. Będę musiał się zwolnić, jechać tam, bo znowu wyślę maila, a oni to będą mieli w dupie. To jest też znak naszych czasów, że wszystko można załatwić przez internet, tylko że państwowe firmy mają to w dupie, w prywatnych jeszcze czasy można coś załatwić. Chociaż w dużych takich korporacjach większych też nasze maile mają w dupie. Nie wiem, czy się też spotkałeś z takim czymś, że z automat ci odpisuje, nawet ten, nie można na tego maila odpowiedzieć i tyle, tak?
0: No.
2: Wszystko automaty robią teraz. No, w każdym razie...
0: Znaczy ten autoresponder nie jest taki zły, no bo on powiadamia, że po prostu doszedł mail, że wiesz, że jest już na skrzynce i tak dalej, a potem ktoś odpowiada dopiero, no to nie jest tak źle w sumie.
2: No z samochodem też taka sytuacja, że żeby kupić ubezpieczenie, trzeba przedstawić ile masz lat bez... bo są cholernie drogie ubezpieczenia. Jak nie masz zniżek, no to płacisz nie tam dwa razy więcej, tylko pięć razy więcej i jeszcze więcej tego ubezpieczenia. No to dali mi tak samo do 2 stycznia czas, żeby przedstawić. Ubezpieczenie wykupiłem kilka dni temu do tego nowego, używanego samochodu. I dali mi kilka dni, właśnie 2 tygodnie, niecałe, żeby wysłać im ten no claim bonus, tak to się nazywa. No żeby go wziąć, muszę od starej firmy, ze starego samochodu, od firmy ubezpieczeniowej o to poprosić, a żeby to poprosić, muszę zamknąć, muszę zezłomować samochód, a nie mogę zezłomować, bo złom jest nieczynny, bo są święta, co nie? I dopiero jutro czy pojutrze będę mógł to zrobić i nie wiem, też pewnie się spóźnię, mi wypowiedzą nowe ubezpieczenie ze starym, nie zdążył mi tego wysłać i tak moje święta wyglądają i właśnie jeszcze laptopa spaliłem i wszystko się pieprzy.
0: Cholera, no to współczuję ci,
2: jak
0: stary, naprawdę.
2: Ty się tak tu żalisz, to ja się też nie mam komu pożalić, więc na antenie się żalę wszechmi wobec.
0: A laptopa wiesz, no spaliłem. Kurczę, tutaj ten, wiesz, te moje przeciwności losu przy twoich to takie malutkie się wydają, bo to tak z grubej rury ci dowalił los Pan Bóg, los łamane przez Pan Bóg, łamane przez Józef Stalin, łamane przez Darwin, łamane przez chaos, łamane, no niech każdy sobie wybierze. Ja stawiam, że to Jan Paweł II nam funduje takie...
2: Tak mówisz?
0: Takie rzeczy, no ja myślę, że on po prostu jest taki właśnie, że się mści za to, że się śmiejemy tu z niego w nocnym radio, to on wszystkim, którzy słuchają nocnego radia, takie figle płata.
2: Pamiętliwy ten Jan Paweł II, bo po 1,5 roku mi ten mandat dopiero przyszedł, że znaleźli mnie, bo chyba to przez to, że jak zmieniałem samochody, to uaktualniłem swoje miejsce zamieszkania i to był błąd.
0: Kurde balans, no niewesoło, niewesoło, no ale kurczę, trzymaj się stary, ten, nie poddawaj się, będzie lepiej, będzie, no co ja mogę ci powiedzieć, no, co się mówi w takich sytuacjach, będzie dobrze, nie lękajcie się, no. Widzisz, a lapek to się spalił, tak myślisz, na amen, może się da naprawić.
2: Tak, się żywym ogniem się zapalił. Ale to przez moją głupotę, nie przez Jana Pawła II akurat.
0: Serio się zajarał?
2: Tak, bo wiesz co, miałem ten wiatraczek w laptopie, mnie bardzo, bardzo denerwował, bo chodził tak, nie że chodził głośno, cicho, tylko chodził nieregularnie, tak, że jakby go chciał schłodzić ten laptop, i tak wchodził na obroty i za chwilę spadał, wchodził i spadał. Nie jakoś bardzo głośno, ale mimo wszystko, jak wieczorem siedziałem przy nim, to było irytujące. Mnie takie dźwięki irytują bardzo. No to sprawdziłem sobie na eBayu, ile kosztuje wiatraczek. No tam 2 funty chyba, czy 2,5 kosztował do tego modelu. No to kupiłem sobie. No pewnie wieczoru pewnego otwarłem, zmieniłem, wszystko fajnie działa. I tak jak są laptopy, klawiatura jest taką tasiemką połączona z laptopem, z resztą laptopa. No i nie mogłem tej tasiemki zapiąć, bo niektóre klawisze mi nie działały. I to robiłem tak, że otwarłem laptopa, wsunąłem tą tasiemkę, najlepiej jak umiałem, tam coś zepsute było przy tym zapinaniu. Potem zapiąłem tą klawiaturę, wpiąłem baterię, sprawdziłem, czy działa, nie działa i znowu tak kilka razy. Potem pomyślałem, co będę tak otwierał, zamykał tego laptopa. jak mogę sobie na żywo, tak? Pod prądem tu tasiemkę ustawię, będę miał wgląd, czy wszystkie klawisze działają. I spadła mi lampka na płytę główną i się zapalił.
0: Ja nie

0: albo jakieś inne cię szczęście spotka, może. A widzicie, jak to jest, no, okres radości, radujmy się, aleluja, aleluja. U mnie wywaliło prąd, u Grześka samochód, laptop, kurczę, no. Masakra, masakra.
1: O Madać nie wspomnę. No widzisz, ale dobrze, że jest takie miejsce, gdzie można się wyżalić. Także już mi lepiej, naprawdę.
0: No ale przynajmniej mieszkasz w takim kraju, gdzie możesz sobie zarobić na laptopa, a nie brać na przykład kredyt teraz na laptopa. Słyszałem, że Polacy się tak już przyzwyczaili do kredytów, że biorą je jak, kurczę, że biorą je na potęgę, co chwilę sobie. Kredycik, kredycik, kredycik. Takie konsumenckie, nie? Że a coś trzeba tu kupić, to kredycik, kredycik, a potem powstają kanały takie, gdzie ludzie rozmawiają z komornikami i z jakimiś getbackami zakichanymi. No i też mnie tak parę razy w życiu spotkała taka sytuacja, że musiałem jakiś mini kredycik, tam 1000 zł czy coś wziąć, nie, żeby jakoś przeżyć, a ty przynajmniej trochę popracujesz i sobie kupisz po prostu nowy, jak normalny, biały, cywilizowany człowiek, nie, w normalnym kraju, nie?
1: No zobaczę, albo sobie jakiegoś peceta używanego kupię, bo tak popatrzyłem sobie, to nawet tanie są te pecety, a jak nie, to zobaczę.
0: Widziałem taki kanał jest, gdzie koleś pokazuje, jak złożyć sobie niedrogiego peceta, na przykład za 1700 zł, ale takiego całkiem wypasionego tam, z taką kartą graficzną, że ci obsłuży współczesne różne gry i tak dalej, więc jest taka moda troszeczkę, żeby sobie niedrogo składać pecety, tylko trzeba wiedzieć, gdzie co zamówić. Najdroższa to jest teraz karta graficzna, nie? Z tego co wiem. Strasznie, od kiedy te ceny tak poszły w górę tych kart, to teraz wszystko przy karcie się wydaje tanie. Dysk kosztuje grosze, bo ceny spadły, dysków, płyta główna, no to tam troszkę wydatek. Procesor to można jakiś trochę starszy sobie wziąć, całkiem dobry, niedrogo, a karta, no to nawet jak weźmiesz jakąś starszą i używaną, to i tak zapłacisz sporo, nie? Niestety, to jest najdroższy komponent. Pozostaje może taka, no ja w drugim tym komputerze mam swój, w tym lepszym mam zintegrowaną, która jest niestety gorsza od tej, którą mam w tym starym komputerze. Muszę przełożyć. Ale może to jest rozwiązanie. Jak ktoś nie gra w jakieś, na takiej zintegrowanej karcie graficznej, to można grać nawet w starsze gry. To nie jest złe, bo to mniej prądu ciągnie, nie hałasuje i tak dalej. No.
1: No właśnie, to jest plus, że dokładnie, ja nie jestem graczem, typem gracza, a bardziej zależy mi na tym, żebym nie miał odkurzacza za biurkiem, żeby mnie dmuchał, tak, bo mnie to irytuje właśnie. Dlatego też laptopa spaliłem, bo był głośno wiatrak chodzi zresztą.
0: Ale to zjawisko, które ty opisujesz, że wiatrak zaczyna... Znaczy, że się rozkręca, potem zwalnia, rozkręca, zwalnia. To w sumie dzisiaj każdy ma zainstalowane oprogramowanie takie w systemie, które właśnie to sprawia, że tak się ten wiatrak zachowuje. W zależności od tego, jak mocno jest komp eksploatowany, to dostosowuje to chłodzenie. Jak sobie teraz uruchamiałem komputer w trybie awaryjnym, no to wiatrak cały czas po prostu na pełnych obrotach, nie? Bo zabrakło jakichś tam sterowników, które to regulują. Więc to w sumie takie normalne zjawisko, ale jak rozumiem, u ciebie to wynikało bardziej z tego, że był po prostu zabrudzony, zaśmierdzony, zabrudzony. I z tego powodu tak po prostu ledwo co dychał, tak? Coś takiego?
1: Chyba tak, że albo zapchany był, albo po prostu był stary i nie wiem, nie chłodziło to wszystko tak, jak miał chłodzić może, nie wiem, nieważne, już się tego nie dowiem. No taki plus, że dysk rok temu wymieniłem na SSD, no to sobie dysk wyjąłem i sprawdziłem, że działa. Znaczy, no nie u siebie sprawdziłem, ale...
0: No, może się na innym komputerze.
1: Tak,
0: może się to taki da uratować co nieco, nie, z tego lapka. A no

0: Już na gwarancji nie jest pewnie, nie?
1: Nie, już parę lat po gwarancji. Nie, był też jakiś drogi, więc bardziej chodzi o to, że nie wiem, kiedy się przyzwyczaimy do swojego sprzętu, nawet samo to, że byłem podlogowany do różnych stron bankowych, niebankowych, różnych takich, no to tego dopiero nie doceniamy, jak nie stracimy, co nie? Wszystkie hasła teraz szukać, to będzie mordęga. No, ja... Nawet bardziej się tego boję, tych szukania, przypominania, chyba do Google nawet nie pamiętam swojego hasła. Nie wiem, to będzie przerobane.
0: Ups. No to jest trochę problem. Ja też jakbym zgubił to hasło do konta Google, to byłbym w totalnej dupie, ponieważ mam to w tym, mam jakby pod to jedno googlowskie konto podłączane inne konta, nie? Tam YouTube kanał jeden, drugi, trzeci, poczta, wszystko, no to jak się zgubi to googlowskie hasło i się straci skrzynkę googlowską dzisiaj, znaczy po prostu konto na Google, to może być bieda.
1: Tak, ale mam trzy hasła opcjonalne, które jedno z nich jest na 95% dobre, więc na razie trzymam się tej myśli, że znam. No.
0: Jak macie taką sytuację i jesteście tam cały czas zalogowani, no bo to dzisiaj jest tak, że się raz zalogujecie i jesteście cały czas podpięci pod to konto, nie trzeba się już logować i wszystko pod tym jest, no to możecie sobie jeszcze... Jak nie jesteście właśnie pewni, czy pamiętacie dobrze, to sobie możecie to hasło po prostu zmienić. Przyjdzie wam tam na skrzynkę nowe i no po prostu sobie to hasło zresetować. A tutaj piszą, prawda, że rzeczywistości pisze, to wskazuje na zaschniętą pastę, krawiec, bo procesor nie oddaje ciepła płynnie. Mogę mieć już zaschniętą pastę. Właśnie to jest no trzeba co jakiś czas tą pastę wymienić i pamiętajcie, żebyście nie robili tak jak ja, że nie całą tubkę od razu. Jak kiedyś przyszedł jakiś tam serwisant do mojego komputera, to się za głowę złapał. Mówi, wszystko tu zalane tą pastą, co ja mam z tym zrobić? I jakąś szpilką wydubywał tam z dziurek i na szczęście się udało mu. A Zamojskie Drogi pisze, że teraz i tak są grafiki tanie, bo półtorej roku temu cena skoczyła o 200%, dał za grafikę dwa klocki ponad, a trzy miesiące później cena wzrosła półtorej raza, spadła po roku znowu do 200. No to niezłą masz kartę, jak masz kartę za dwa klocki, tyle co cały komputer można złożyć, to jakąś masz wypasioną, kurczę, to sobie wieśka grasz na ultra chyba, nie? Mi by wystarczyła, bo tutaj polecał słuchacz też RX 570, która kosztuje tylko kilka stówek, no tylko kilka stówek, no dziękuję, to też drogo trochę, kilka stówek. No ale to chyba się właśnie taniej nie kupi już niczego sensownego niż za te kilka stówek. No to też myślę, żeby sobie sprawić w końcu nową kartę, chociaż ze swojego Radka jestem jakoś tam nawet zadowolony, już jest starsza karta, ale jakoś wszystko działa, ja nie gram w jakieś nowe gry. No, może zrobimy kiedyś audycję, zaprosimy, może się podłączą jacyś słuchacze, którzy się trochę lepiej znają i zrobimy taki kącik porad, co tu kupić, jak poskładać, to by było dobre i taki fajny temat, przydatny dla różnych ludzi. Kurczę, no szkoda, widzisz mi ciebie, Grzesiek. A wiesz co, jak mówiliśmy, że to wina Jana Pawła II, to słuchało nas wtedy akurat 44... słuchaczy, a to taki znak, magiczna cyfra tutaj dla nas, dla nocników, sugerująca, że mówimy coś albo bardzo ważnego, albo może właśnie prawdziwego. Ja myślę, że on za tym stoi właśnie, Jan Paweł II. No, także nie dość, że pracujesz w te święta, to jeszcze cię spotkały różne nieprzyjemności, widzisz? To za karę może, to kara Boża, że pracujesz. Jeszcze pewnie kiełbasę jesz albo coś.
1: No, pewnie jadłem, no, w post.
0: Tak się śmiejemy, wiesz, że tam, o, co to Pana Jezusa obchodzi, że okna nieumyte czy coś, a może właśnie oni do tego bardzo dużą wagę przykładają. Wiesz, Pan Jezus, Pan Bóg, Pan Duch Święty i Pani Maryja i tak patrzą, kto tu okna nie umył, kto kiełbasę je. Cholera, może tak być.
1: No i minusowe punkty, mówisz. A temu prąd zepsujemy, a temu mandat.
0: Temu spalę laptopa, temu prąd, temu tu samochód mu zatrę.
1: Tak, ale on dobrze jeździ. Gdzie mu mandat dać nie ma za co. A półtora roku temu zaparkował. Nie było widać biletu za szyby. O, to masz. Odnowienie mandatu. Ach.
0: Zdaje się, że tu Etam próbował się dodzwonić. Nie wiem, czemu mi się nie pojawiło powiadomienie. Coś ostatnio Skype zawodzi i muszę tu się cały czas przyglądać. Jesteś Etamie?
2: Jestem. Leżę sobie w łóżku i słucham właśnie, że ci prąd wyłączyli. Dobrze zrozumiałem, bo tak się włączyłem w tej chwili. Jestem po procesie świątecznym, więc wszystkie te już najważniejsze stoły poodstawiane, jeszcze tylko sterta zmywania. Ja jestem strasznie zmęczony procesem, że tak powiem. Co tam się stało się?
0: No tak mówiąc w skrócie, dla tych, którzy się spóźnili, mam awarię prądu, nie mam światła, mam prąd tylko w gniazdkach, na szczęście. Dzięki sąsiadowi, który wyczaił, że tu coś powoduje zwarcie, wymienił mi korka i tak dalej, i tak dalej. No tak to bym w ogóle siedział w egipskich ciemnościach w te święta przy świeczce i płakał w rękaw po prostu nad swoim nieszczęsnym losem. Grześka z kolei też spotkały różne nieszczęścia. Samochód, laptop spalony, widzisz, a ty nie możesz być gorszy i pochwal się, co tam się tobie stało.
2: Jak ktoś jest pink, to drugi musi być pong. No więc u mnie zjedzone, odstawione, sprzątnięte. No, musi być, wiesz, to jest ta równowaga w przyrodzie, nie? Także ten, jak u mnie się komputer zepsuł, to tam ktoś coś dostał, nie? A teraz ja mam dobry, no to widzicie, to musi być, wszystko się wyrównuje w długim okresie czasu, nie? Także tak wiesz. Teraz u was prąd, już u mnie już, ja już rok temu przerabiałem to wyłączenie prądu, także teraz widzisz, teraz na kogo innego, że tak powiem, klapsło, nie? No ale korek to wiesz, ja znam przyczynę u ciebie, ja nawet nie muszę być. Ten piekarnik włączałeś, pamiętasz, i ci wywalało korek i pewnie coś, żeście chciał taką zasmażkę na święta zrobić i pewnie tutaj leży przyczyna. Że tak powiem. A powiedz ty mi, takie masz korki takie wkręcane jak kiedyś, takie z takiego fajansu zrobione?
0: Tak.
2: Czy takie elektroniczne?
0: Takie wkręcane. Takie elektroniczne, nowoczesne to miałem w tym najlepszym mieszkaniu, gdzie mieszkałem. W mieszkaniu, gdzie mieszkałem właśnie. No i tam to miałem wypasioną chatę dwupiętrową, nie? Żałuję, że się na nią zdecydowałem, bo mój tam właśnie mnie sublokator wydymał na kasiorę i tak dalej, ale to było fajne mieszkanko i tam wszystko było nowoczesne. Kuchenka jakaś skomputeryzowana, jakaś wanna i prysznic jednocześnie, kafeleczki ładne, bialutkie wszystko, ściany, wszystko, schody na górę, bajera, szmera. No a teraz mieszkam w takim mieszkaniu takim troszeczkę jeszcze post-PRL-owskim, ale tak odnowionym, nie? Że widać, że właściciel tu pokupował trochę nowych rzeczy, no ale część została takich starych, właśnie ta kuchenka. Możesz mieć rację z tą kuchenką, chociaż ja jej nie włączałem, bo jak mówiłem, się obudziłem po prostu i już było ciemno, ale ona mogła spowodować jakieś tam zwarcie czy coś, mimo wszystko, mimo że jest niewłączana, nie? No to może być ta stara kuchenka.
2: No, wiesz, takie nowoczesne korki też się potrafią sfajcić, czego najlepszym dowodem jest akurat moja skrzyneczka, gdzie mam właśnie takie automatyczne 4 korki, to znaczy już jest jedna szczerba na 3, bo się właśnie spalił i się spalił, powiem ci, w takim momencie, gdzie jednocześnie pralka i jakiś czajnik zadziałał i pstryk, zadymiło, zaśmierdziało, zaczadziło i spaliło i listwę, i korek. Ale przyszedł elektryk, zrobił obejście, także szkoda, że nie obejście, takie są takie przedłużacze fajne, to są dla ekip remontowych, spółdzielczych, gdzie na końcu zamiast wtyczki do gniazdka jest taki gwint do żarówki, wtedy można się wkręcić na klatce schodowej i mieć, że tak powiem, wszystko gdzieś i rachunki, i prąd mieć załatwiony. Nie? No, ale nie polecam, bo to teraz już wszyscy obserwują, teraz by trzeba było się w ścianę wkuć. Nie?
0: A ja tutaj apeluję, żeby się nie wyzłośliwiać tutaj na słuchaczu podpisującym się jako prawda rzeczywistości, bo tutaj poprosił o suba. No słuchajcie, no to nic takiego, że ktoś poprosił o suba. Nie musicie dawać, a ten słuchacz zadeklarował, że powrzuca do siebie jakieś tam fragmenty z nocnego radia, więc robi nam tu przysługę. Ja już zasubskrybowałem kanał, żeby się dowiedzieć, jak coś wrzuci. Chłopaki, zostawiam was na sekundkę, idę sobie po fajeczki, bo już dłuższą chwilę siedzę bez fajek.
2: A kto jest jeszcze z nami, bo słyszałem, że ktoś jest. Tak?
0: Grzesiek.
1: Cześć, Tomek, Grzesiek z tej strony. Ten od pizzy. Tak.
2: Aha, ten od pizzy, dobra, bo ty Grzeszku od różnych. Dobra. To powiedz mi, to zamawiają w święta jezusowe, zamawiają się pizzę, bo ja miałem w tym roku taki pomysł, ponieważ można zamówić pizzę u nas tutaj w lokalnej, aż ja nie wiem, czy ona jest czynna, jest inna sprawa, ale lokalnej osiedlowej pizzerii, żeby sobie na przykład tam 3 czy 4 smaki zrobić. Czyli tak domyślam się, że 1/4 pizzy to będzie na przykład jakaś z grzybami, druga byłaby z pierogami, trzecia na przykład z rybą, a czwarta, czy to było nie z łososiem, tylko co się daje, karpia. A czwarta by była z uszkami na przykład, nie?
1: No.
2: Bo wiesz, tutaj taki jest harmider, ja po prostu jestem tak zmęczony, po prostu autentycznie, nie dość, że zaczynając zakupy na te takie świąteczny stół, miałem w portfelu 2300, a zostałem z 1800, prawie co to dokładnie, bo teraz byłem na dole, jest taki sklep całodobowy, gdzie kupiłem jeszcze herbatę i jeszcze te 5 zł, co mi zostało ponad 1800, wydałem. Czyli 500 poszło mi, krótko mówiąc, na stół. No i także tutaj już jest jeden ból, że tak powiem. Zresztą nie pomnę o innych drobnych rzeczach. Dwa przyszły rachunki, między innymi za prąd. Oczywiście 20 przyszły. Podwyżka za mieszkanie, za prąd, za gaz, za internet i za telefon. Jeszcze.
1: No to kombo niezłe. No ja też za mieszkanie dopłaciłem i teraz właśnie ten czas za ubezpieczenia, starania, no teraz też się wykosztuje nieźle. Nawet nie chcę myśleć. I muszę po stare podatek drogowy ze starego samochodu, bo mam tak ustawione, że to ściąga automatycznie. W Polsce nie jest to popularne, chyba, ale można już wcześniej, w ogóle to nie było możliwe, bo słyszałem, że ten direct debit właśnie wprowadzili w Polsce, że również można tak sobie...
2: Wiedza dla mnie tajemna, bo ja w ogóle nie wiem, co to samo.
1: Że sobie z konta sami biorą, co nie? To jest z jednej strony fajne, bo jak masz ustawione, no to nie płacisz kar żadnych, że coś zapomniałeś. No a z drugiej strony, jak właśnie trzeba pamiętać o tym, że jak już z czegoś nie korzystasz, żeby to zablokować, bo samochodu możesz nie mieć, a mogą ci brać podatek i potem trudno to odzyskać i tak dalej, więc...
0: A tymczasem tutaj od Wikinga na czekoladę i pół litra dla sąsiada 3,5 dyszki dostałem. Dzięki ci, Wikingu. Ciekawe, czy to jakiś Wiking, którego może znam. Bo też kiedyś z Wikingami się szlajałem. Może to ktoś z bractwa, jakiś Wiking. No, także skul, chwała Odynowi.
2: A ja wam podpowiem tipsa, słuchajcie, bo zaraz zapomnę prawie o tym tipsie. Jakby wam kobieta kazała kupować w dobrej jakości pierogi, to wam zaraz powiem, bo ja dostałem zadanie, żeby kupić dobre pierogi, dobrą polędwicę, taką do pieczenia w piekarniku, dobre tam coś, absolutnie nie takie pakowane, nie? No, ale jak ja sobie policzyłem, to ja bym 3 razy drożej jeszcze zapłacił, i tak mówię, prawie 500 mi poszło. No to tak, kupiłem polędwicę w netto, nie? Tylko nic nie mówcie jej, nie? Kupiłem polędwicę w netto, taką, która kosztowała 3 razy mniej, bo netto polędwiczka, taka jak kupicie w rzeźniku, to 3 razy mniej zapłacicie. Rozpakowałem z tego plastikowego, wrzuciłem do woreczka foliowego, zawinąłem w supełek, jest z rzeźnika. Pierogi, słuchajcie, kupiłem w Biedronce oczywiście. Rozpakowałem przed domem, dobrze, że mam grzebień z jednym zębem, tylko został tego, jako ten otwieracz był do tych opakowań. Przesypałem do woreczka, zawinąłem, powiedziałem, że kupiłem na wagę, nie? A żeby zabić smak biedronkowy, to wszystkie przypaliłem, nie chciał ich jeść, więc to upiekło. No ale przyłapałem, bo powiedziała, o, ja kupiłem uszka. Myślałem, że to są jakieś kurde uszka. Ja patrzę, one zwierzątki po pakowaniu. Ona nie była taka zła, nie przepakowała. Wydało się. Ja te łóżka jadłem. No cóż, nie jestem miłośnikiem zup łóżkowych, czyli łóżka się tapia w tym, w barszczu, nie? Ja barszczu nie lubię. Znaczy on taki jakiś kwaśny, jakiś ten, nie wiem, czy na przykład kompot lubicie, bo mieliśmy tutaj gotowany taki prawdziwy śliwkowy kompot, ale on mi tak śmierdzi jakby spalenizną jakąś, nie wiem. Lubicie kompot śliwkowy? Bo on jest taki specyficzny.
1: Ja nie przepadam końca kompot. Ja nawet ze świeżych owoców, nie lubię. Wiesz.
0: Ja kiedyś nie lubiłem, a teraz się przekonałem, bo to jest po prostu... Nie, to nie jest takie złe. No wiadomo, że te różne soki, gdzie tam nawalą cukru i różnych smakowych ulepszaczy, no to nam lepiej to wchodzi, jeszcze jak gazowane to w ogóle, no ale to jest cholernie niezdrowe, a taki kompocik jest tylko troszkę może mniej smakowity, bo nie jest tak wypasiony różnymi rzeczami, ale za to jakiś zdrowy i naturalny i bez jakiejś chemii, a jeszcze różne tam smakowite śmieci czasami sobie pływają. I co tu ja chciałem powiedzieć jeszcze, z rzeczy, które mi się przydarzyły jeszcze, to siedzę sobie tutaj przy komputerku, skończyły mi się fajki, więc wydłubałem sobie z popielniczki jakiegoś takiego jak kiepa, odpaliłem i tak sobie palę i nagle czuję, że mi tak w jajka ciepło coś i pożegnałem się ze swoimi ostatnimi spodniami.
2: Niestety. To będziesz miał teraz taki jak ja.
0: No.
2: Być wyrawiony. Ale jak wiesz co, jak chodzisz lekko z zaciśniętymi nogami, to nie widać, jaka porada. A chodzę tak już od roku, więc... O nie, ja trochę więcej.
0: Tak więc trzeba sobie w nowym roku zaktualizować odzienie. Ale się pocieszam tym, że ponoć Wiedźmin też kiepsko się ubierał, bo to i w książce Mujaskier zarzucał, że o Geralt, widzę, że nie nadążasz za modą. W serialu nowym Netflixowym też ktoś skomentował ubiór Wiedźmina, także niepochlebnie, także Geralt też się kiepsko ubiera, Etam, to nie jesteśmy sami, jesteśmy w doborowym towarzystwie, a wcześniej Tomu pisał, że do kuchenki jest osobna faza, tak jakby tak, ale jak się ma taką dobrą kuchenkę i odpowiednio podłączoną, bo wiele elektrycznych kuchenek normalnie do gniazdka jest podpiętych. Niestety. I no, teoretycznie nie powinno się nawet tak robić, bo to ciągnie tyle, że faktycznie może coś się stać. I na tym wypasionym mieszkaniu miałem normalnie podłączoną kuchenkę faktycznie jakimś takim innym przewodem do innej linii napięcia. Coś takiego.
2: Znaczy tak naprawdę to kuchenki z tą płytą indukcyjną powinny mieć pion specjalny, w którym po prostu jest no, mocniejszy, po prostu są większe, grubsze druty i generalnie po prostu jest to lepiej solidniej zrobione. Natomiast taki zwykły piekarnik to nie, natomiast dobrze, jeśli do jednego korka nie jest podpięte coś więcej, nie? Że czajnik, coś co ma skok napięcia duży, nie? Czyli czajnik, pralka, lodówka. Tak samo pralkę zalecają podłączać nawet bez pośrednictwa jakiegokolwiek rozgałęźnika czy przedłużacza, zawsze prosto do gniazdka, nie? Żeby tam nie było możliwości jakiegoś przeskoku iskry, żeby coś się nie zajarało. Nie? Ale co do tej mody, słuchaj, do tych dziur w spodniach w kroku, to nie jest tak, że to my jesteśmy do tyłu. Nie, to moda za nami nie nadąża. Zwróć uwagę, że dziewczyny noszą kolana, nawet już pośladki pocięte, takie pohalastane, a my jesteśmy tutaj prekursorami, że będzie mieć kroku dziurki.
0: Przepraszam, bo tutaj ludzie się wykłócają o to, że ktoś tu będzie miał suby na konto Nocnego Radia. Ludzie, zarobek na YouTubie to się zaczyna, jak macie, nie wiem, 50 tysięcy subów czy coś takiego, a tam przy 1000 czy coś, to sobie człowiek może zarobić 5 zł na miesiąc na przykład, nie?
2: Tak, wspominam jeszcze, że Polacy mają 3 razy niższe stawki niż Amerykanie za te grosze, nie?
0: No, także troszeczkę to mieszkanie moje się, znaczy moje to, które wynajmuję, nadaje się już do remontu chyba generalnego powoli, bo tu kuchenka nie działa, kibel się tam przecieka. Wcisnąłem go mocniej, to już nie przecieka, ale wcześniej mi się tam wylewało coś. No i takie tutaj różne rzeczy. No ale cóż, no, jakbym płacił 2000, to miałbym lepsze mieszkanie.
2: Wiesz, w sumie ja mogę ci wysłać ekspresem, bo kupiłem sobie moim marzeniem przez długi czas, miałem jakieś mikrofale. To była zajebista rzecz. Znaczy, ja miałem taką mikrofalę, że mogłem grill albo mikrofale, bo jedno i drugie naraz. I sobie wymarzyłem, że sobie znowu kupię grill. I kupiłem taką malutką 40 na 30 cm kucheneczkę. Ona nie jest zbyt dużo prądu, tam 1200 czy 1500 W, czyli połowę pewnie tego, co zwykły piekarnik. Ja ci mogę ekspresa na Mikołaja wysłać, bo ja w niej jednego tosta zrobiłem raz. Kupiłem, kurde, za 100 i jednego tosta zrobiłem. Chcesz? Kurde, wyśleć. A co mi tam? Będziesz miał coś, co piec, kurczę. I ci korki nie będzie wychadzało.
0: Wiesz, tam, no, ja bym się chętnie i połasił na taki prezencik, ale myślę, że trzeba po prostu naprawić tą, która tutaj jest, nie? I jest już, i właściciel nawet się deklarował, że przyśle tu jakiegoś elektryka i pewnie to zrobi jakoś po świętach, więc szkoda troszkę twojego czasu i tak dalej, ale dziękuję za dobre chęci.
2: No, telewizor bym dorzucił. Czas paczka wzrośnie, to żeby koszty, wiesz, bo żeby koszty wysyłki nie przerosły z kosztów sprzętu też. Mam tutaj, kurczę, znowu też mi się zbiera mi się, wiesz, tych rzeczy różnych fajnych. Muszę parafię, kurczę, odwiedzić, może tam ktoś będzie potrzebował w takim razie. Bo...
0: Może wśród słuchaczy by się znalazł jakiś niezamożny słuchacz, który by się bardzo ucieszył z czegoś, co masz tam. Bo wiesz, na parafię to bym nie wysyłał, bo tam zaraz jakieś wały, coś. Sorry, no
2: złe. Nie, panie, no nie gadaj. Kupiłem kiedyś dwa tornistry z wyprawką i jeszcze dwa tablety w opakowaniach włożyłem, jak miałem troszkę więcej jeszcze kiesy.
0: Tornistry? To jest w tej akcji Kępy chyba, co właśnie zbierali na tornistry dzieci z Syrii. Are you Syria, man? No i okazało się, że się rozeszły po parafii.
2: Nie sądzę. No dałem takiemu tutaj szacownemu proboszczowi takie dwa tornistry. Akurat miałem trochę za zlecenia dodatkowej kieski, no parę lat temu. I ten takie dwa tornistry, one kosztowały 8 zł, bo wyprzedawali po prostu z poprzedniego sezonu. Tam trochę jakiś tam linijek, kupiłem parę zeszytów i miałem dwa tablety w pudełeczkach, mam te, wrzuciłem do jednego, jeden do drugiego, drugi. Nawet z klawiaturkami jakimiś. Także tego, tak, że wrzuciłem się tam. I tak leżały. No, ja nie lubię, jak coś leży, wiesz, i się marnuje, nie? Także.
0: No ja dostałem, słuchajcie, w przeszłości od Etama takie wielkie pudło, gdzie tam były różne różności w ogóle, nie? I właśnie tam był tablet, słuchawek, kilka par, różne tam walkmany, bajery, odtwarzacze. W ogóle to było przeogromna paczka i z części z tych rzeczy sobie korzystam. No w tej chwili mam etamowe słuchawki na łbie. One całkiem fajne są. One mi spadły z kilka razy, się nie zepsuły.
2: A to są Philipsy, to zajebiste. One są fajne, super są. Można ściągać te ząbki prasie w ogóle. Bardzo fajne słuchawki. Dobrą dynamikę mają w ogóle. SHC 2000, coś takiego to było. Kiedyś, dawno temu miałem ich starszą wersję. Bardzo długo korzystałem. Tylko one były z takim długim drutem do telewizora. To się nazywało TV Phone z Philipsa. Bardzo fajne zdatne słuchawki. Też się miałem ci wdać, ale kurczę, rozlutował mi się jeden kabel i nie potrafiłem tak malutkiego lutu zrobić.
0: No, wcześniej miałem lepsze trochę słuchawki, bo one są niezłe pod względem jakości dźwięku, wyglądają trochę tandetnie, takie plastiki, nie? Ja wcześniej miałem takie, co wyglądały super, ale się połamały właśnie od zakładania, wkładania, zakładania, wkładania. W końcu mi się rozlazły w łapach. No, a żałuję trochę, bo fajne były. No, co tu jeszcze piszecie? No, ja w ogóle z tym prądem to kusiło, zaczęło mnie kusić, tak? Bo ja już taki ostatnio się robię jakiś taki, chyba się w złego człowieka zamieniam, żeby wykręcić jakiemuś sąsiadowi korek i sobie wkręcić i już. A miałem kiedyś taką sytuację, siedzę sobie jeszcze na poprzednim, jednym z poprzednich mieszkań, nagle pach, nie ma prądu. coś mnie tknęło, wyskoczyłem na klatce i się okazało, że sąsiad mi wykręcił korek i sobie wkręcił, bo mu się zepsuł.
2: No, to u nas na parterze robili, że cały blok wyłączyło fazę, że jakieś się robiły przez chwilę żółte światła, nie, to jedna faza, jedny fazek brakuje, to podobno znany jest ten sąsiad, co się podłącza pod innych, nie. Ja na przykład mam czasami ochotę, zamiast się pruć z jakąś wiertarką, ktoś wierci, znaleźć to mieszkanie i po prostu spirytusem polać korki na tym, tak, i podpalić. To ja bym się teraz spajczyła. Wyjdzie święty spokój. No co to, wiertarą wiercił, zrobił zwarcie. No. I tyle, no. Pies z kulawą nogą by wiedział, że spirytus wyparuje.
0: Jak ktoś się spóźnił, to tłumaczę, że coś powoduje zwarcie. Tutaj prawdopodobnie albo kuchenka, albo jakieś urządzenie, albo lampka. W ogóle często jak wam wywala korki cały czas na przykład, to poodłączajcie po prostu od gniazdek różne urządzenia. Bardzo często to jest czajnik. Kupujecie jakieś tanie czajniki za 30 zł na przykład i one lubią płatać takie figle, że po prostu jakieś urządzenie powoduje zwarcie, trzeba je wypiąć z gniazdka i tak, może się okazać, że się naprawi.
1: Tak, to prawda, to co ma grzałkę właśnie, grzałki, kuchenki, czajniki, suszarki, takie rzeczy najprędzej psują, a to też nie przypadek, że święta się to tobie zepsuło, no bo ludzie mają światełka, ludzie pewnie piekli, podgrzewali, i w ogóle natężenie prądu spada i wtedy się przewody nagrzewają bardziej, gdy nie jest ten prąd mocny.
0: Dokładnie.
1: I pewnie w największym, tam w najbardziej słabym ogniwie gdzieś poszło w ścianie czy przy żandolu jakimś, cholera wie gdzie. No i teraz się tam tyli pewnie, co nie? Właśnie, jak dostanie prądu, to się znowu grzeje i wywala korki i tak dalej.
2: Ja już od kilku sezonów, przyznam, mam...
0: Zanikasz, tam zanikasz, wyjmij tam telefon z majtków, czy gdzie tam i do buzi przytknij.
2: Przesuwam go tak, żeby był lepszy zasięg.
0: No taki przytłumiony jesteś, jakiś taki przytłumiony.
2: No jestem trochę przytłumiony, teraz później.
0: No, a powiedz coś.
3: Raz, dwa, trzy,
0: no,
3: jest
0: dużo lepiej.
1: Dużo lepiej.
3: No widzisz, bo strzymałem sobie na gardle JBL, bo leżę.
0: Kurczę, to nie trzymaj na gardle. Ludzie, jak dzwonicie do radia, to nie trzymajcie gdzieś tam w majtkach, na gardle czy coś, tylko trzeba przy buzi trzymać, no.
2: No dobra.
0: Bo ja nie mogę ciągle wam zwracać uwagi, że zanikasz. Ja nie wiem nigdy, czy to problem ze Skype'em, czy transferem, czy coś, a ten se na gardle trzyma, no. Kuźwa, no.
3: Bo mi się zsunęło, no miałem pod brodą, a mi się zsunęło, no. To teraz zauważyłem, jak mi powiedziałeś. No, w każdym razie ja mam lampki ostatnie kilka lat na baterie. No, trzeba sobie kupować takie, wiecie, takie. Dwie bateryjki wkładam, alkaiczne, tam jakieś tanie kupię, albo z tego skombinuję ze sklepu, nie? No i mam, i świecą się, nie? Przez cały święto.
0: To jest takie święto światła trochę, że właśnie to jest urok tego święta, że się lampki ładne palą i to buduje fantastycznie nastrój. Ja to kocham takie rzeczy, jakieś właśnie jakieś neony, światła odbijające się w nocy od kałuż, to tworzy wspaniały klimat. To sprawia, że noc jest śliczna. No, trochę mniej byłaby śliczna, gdybyśmy nie mieli właśnie tego wynalazku. Kiedyś było oświetlenie gazowe, nie? Na ulicach. Zmieniano je potem na elektryczne. A jeszcze wcześniej to jakieś pochodnie pewnie były powtykane gdzieś i pożary co chwilę, bo jakiś pijak gdzieś tam pochodnie wyrzucił za siebie. Ciekawe, ile właśnie takich jakichś podpaleń czy pożarów to było tak naprawdę, że jakiś pijak se z pochodnią rzedł, zasnął. Wszystko z drewna zbudowane.
3: Święta, ponieważ zwyczajowo święta postawiało się w kamienicach, tutaj przynajmniej w Szczecinie. No, Wrocław podobnym miastem jest, także przy oknie w dużym pokoju i paliło się świeczki, nie? No i często się zajmowało, na przykład firanka się zajmowała ogniem czy coś. To były czasy powojenne, zaraz ja to spowiadam i znam. Także później już poszły te elektryczne takie lampki, to chyba wszyscy pamiętają, bo się zawsze jak się za każdym razem rozebrało następnego roku choinkę, to trzeba było potem szukać, która żarówka się zepsuła i wykręcało się po prostu po kolei każdą. Nie?
1: O tak, pamiętam, że siedziałem nieraz, sprawdzałem i miałem kilka kompletów podobnych i tam z 5 różnych światełek. Jedne były na balkon,
3: wtedy
1: drugie na klatkę schodową.
3: Nie wiem, czy pamiętacie, wykręcało się jedną żarówkę, żeby wyłączyć światełka z choinki. Było takie ciekawe. Ale no, chyba standard.
0: Tak. Bo się przerywał.
1: Ale te stare lampki właśnie dosyć mocno prądu jadły. Tak? To nie były te LED-owe jeszcze, tak jak dzisiaj są, tylko te normalne. Nie,
3: no to, było tak. To były 24 lampki po 12 V, co dawało 240. Tak naprawdę 220, bo wtedy 220 mieliśmy w gniazdko, nie tak jak teraz 260. Wspomnienia.
0: No trochę mi brakuje tych starych czasów, jak jeszcze się dzieciakiem było i ta choinka, te potrawy, coś troszkę tak brakuje, no ale to takie troszkę dla dzieci może bardziej, nie? Właśnie sobie właśnie pojeść, prezenta dostać, słodycze, lampki, no ale miło się wspomina.
3: Ja pamiętam czasy, kiedy jeszcze się z zakładu pracy rodziców chodziło na Mikołajki. Nie wiem, czy wy mieliście taką imprezę robioną, ale myślę, że to też każdy. Tak, jeśli na przykład pomarańcze były w Pawce, nie? To po prostu te dzieci od razu na tej widowni, bo to zawsze jakiś teatrzyk był czy coś, przy okazji sala zabaw. Ja miałem akurat w takim klubie Kolejarz w Szczecinie tutaj i tutaj była scena i puszczali dzieciom albo bajki, albo jakieś było przedstawienie kukiełkowe i Mikołaj potem na scenę wychodził. Tam dzieci krzyczały, zamiast błąkać się po kraju, przyjdź tu do nas Mikołaju. No i można było mu usiąść na kolano i zrobić zdjęcie i dostawało się paczkę. Nie? I te pomarańcze tak pachniały po tym, bo to wszystkie dzieciaki się rzucały oczywiście na te pomarańcze najbardziej. A tam jabłka się też zdarzały nawet w takich paczkach. Nie? Tak zwane paczki socjalne.
0: Tak, to był taki czas, gdzie ogólnie rozdawano też dary dla biedniejszych często. Jak chodziłem, pamiętam, że jak chodziłem na religię jeszcze jako taki całkiem mały brzdąc, to jeszcze były te lekcje religii w salkach katechetycznych i wszystkim dzieciom rozdawano ser. To dopiero prezent, nie? Taki charakterystyczny, bardzo taki żółto-pomarańczowy ser. Strasznie mi smakował, pamiętam, nie wiem czemu, bo to potem się dowiedziałem, że to jakiś taki podły ser, kiepskiej jakości, ale mi smakował. I mama trochę była zła, bo mówi, to synu, to jest dla biednych dzieci, czemu to brałeś, przecież masz wszystko. To trzeba było zostawić dla biednych, ale to wszyscy dostali, może to i dobrze, bo wtedy nikt się nie czuł jakoś tak źle z tym, nie? Że on ten ser wziął, tylko wszyscy wzięli, no i dobrze. No,
3: no bo im mniejsze rzeczy nas cieszyły wtedy. Teraz to smartfon, kurde, tam jakieś tam takie prezenty.
0: A nie ser.
3: No, dokładnie.
0: Prezent, ser.
3: Dokładnie, ale widzicie, to jest właśnie ta magia śmierci, którą wspominamy, bo wtedy jakiegoś dmuchanego jelonka się dostało, bo ja takie jelonki dostawałem, albo czekoladowe, wedel, to wy tego nie pamiętacie być może, bo to był początek lat 70. Wedel produkował taką serię żołnierzyków, tak jak były takie żołnierzyki na podstawkach w kioskach ruchu, to produkował, miał takie rok czy dwa, że produkował te żołnierzyki z czekolady i można było je zjeść. Ja pamiętam, że właśnie dostawałem w takich normalnym, szarym takim woreczku, bo to takie szare torby wtedy były na słodycze i tak zwinięte zawiniątko takie i tam żołnierzyki były, i Indiańcy i kowboje. Ja strzelałem do siebie, oni strzelali do siebie i ja im odgryzałem główkę, jak któregoś zestrzeliłem.
0: Żołnierzyki. To takie charakterystyczne dla ustrojów totalitarnych, dla komuny, dla jakichś narodowych socjalizmów, że o, teraz się dzieci przebiorą za żołnierze, dostaną czekoladowe karabiny, a dziewczynki za pielęgniarki. W Związku Radzieckim tak było, że właśnie organizowano takie imprezy, gdzie dzieciaczki poprzebierane za żołnierzyki, dziewczynki za pielęgniareczki. I to już jest takie przygotowywanie obywatela do jego obowiązków względem ojczyzny. Ja się brzydzę takim czymś po prostu.
3: Prawiec, ale co było najpopularniejsze w okresie, w grudniu, w ogóle w okresie świąt Sylwestra za naszych czasów? To takie kapiszony, takie pistolety blaszane, że się wkładało, to były różne rodzaje, ale były też takie na takie magazynki całe, że tam można było taki zwój tych kapiszonów włożyć na papierze, albo pistolety na korki. przecież to była podstawowa zabawka. Mhm. Pamiętasz?
0: No tak, tak. Takie właśnie są zabawki w takich ustrojach dla dzieci. Pistoleciki, mały elektryk i tak dalej. Jest tu pytanie od Jakuba, czy wczorajszy Nocny Marek będzie upubliczniony, chyba przedwczorajszy, z poniedziałku. Jest na stronie Nocnego Radia, tylko na stronie Nocnego Radia.
3: O, jak oni sobie śpiewali tam wtedy, to mój apel wreszcie dotarł do ludzi. Śpiewajcie w radiu.
0: Fajnie było, nie?
3: No, jeszcze
0: przepraszam.
4: Donajcik. Wszystkim redaktorom Nocnego Radia, w szczególności najlepszemu Pato Mejvenowi Krawcowi i wszystkim słuchaczom.
0: Pato Mejvenowi?
4: Happy Christmas Everyone. 66 zł.
0: Ale Mikołaj dzisiaj, tu Mikołajów wielu. No, no dzięki. Słuchajcie, dostałem 6 dyszek. Moja mama, która od jakiegoś czasu słucha Nocnego Radia, pozdrawiam, tak ostatnio mówiła, to chyba coś słabo u ciebie, synu, bo tak się cieszysz, jak tam 3 złote dostaniesz czy coś. Jakie 3 złote? Ja już dzisiaj z 200 mi tu wpadło, nie? No prawie, ze 150 już zarobiłem, no to jakie 3 złote?
3: No widzisz, ja na święta wydałem 500, ty mówisz tutaj, jak jednemu pink, to pąka, mi akurat pink w tym w wydatkach, a tobie przybywa, widzisz, na święta. No widzisz, to się odwróci.
0: Tak, luz, potem blues.
1: Tak, potem pąk. Uwaga, naukowy bełkot, Dawid Myśliwiec, tak, o ile się nie mylę. Właśnie zrobił odcinek świąteczny, w pracy sobie włączyłem, kiedy jeździłem samochodem i obliczył, że żeby Mikołaj móc odwiedzić każde dziecko na ziemi, tam poniżej 15 roku życia i wręczyć mu prezent, to by musiał poruszać się z 6% prędkości światła.
0: A widziałem, to był taki jakiś odcinek, że tam było, że Mikołaj to zjawisko kwantowe, coś takiego.
1: Tak, coś takiego.
0: Kwantowy Mikołaj.
1: Bardzo ciekawy odcinek zresztą.
0: No może Mikołaj potrafi być, no słuchajcie, jak ojciec Pio potrafił być w dwóch miejscach jednocześnie, to myślicie, że święty Mikołaj też to katolicka postać, może on też potrafi być w kilku miejscach jednocześnie.
3: No z tym świętym Mikołajem to tak różnie, bo my obchodzimy świętego Mikołaja 6 grudnia tak naprawdę, a to święto 24 Wigilię, jak tylko pierwsza gwiazdka się pojawi, to jest tak zwany w Polsce gwiazdor, a w Rosji Dziadzia Mroz.
0: Są jakieś takie legendy, Dziad Mróz i tak dalej, ale to były jakieś koszmarne postacie, bo ten Dziad Mróz to gdzieś zabierał te dzieci do jaskini, cholera wie, co im tam robił. A też Tomu słucha z żonką dzisiaj wyjątkowo Nocnego Radia. Pozdrawiamy Tomu i szanowną żonkę. No, tak więc fajnie, schodzą się ludzie. No, pochwalcie się ludzie, co tam wam Mikołaj przyniósł. Czy coś dostaliście, czy nie. Jak nie, to tam się nie przejmujcie, no w końcu nie jesteśmy dziećmi, że jak tam prezenciku. Dla mnie to śnieg, prezenty, to są tak bardziej dla dzieci. Inna sprawa, że w ogóle śniegu nie ma od kilku lat, od 8 lat nie ma na Wigilię śniegu, to jest ciekawe, ale nic się z klimatem nie dzieje, wszystko jest okej. Tu pożary, tutaj nie ma śniegu od 8 lat, ale wszystko jest okej. Jakaś tam Greta Thunberg z jakaś, kurczę, chora
3: wiesz
0: dziewczynka.
3: Co? No. Gorzej ci powiem. W Australii jest teraz, wczoraj był najdłuższy dzień w roku. Środek lata.
0: Hart Pagan się chwali, że dostał nóż. Kurczę, to co wy sobie tam za prezenty dajecie? Noże, topory, siekiery, tak? Takie. No ale to Hart Pagan, no to jak poganin, to może u nich takie prezenty właśnie. Tarcza, nóż, jakieś tam gwiazdki do rzucania.
3: Ja dostałem 4 proste prezenty. Po pierwsze, peczułki z alkoholem wedla. Zeżarły mi dzisiaj rano na śniadanie i było mi niedobrze. Lindory. Zeżarłem je wczoraj podczas Wigilii i było mi dobrze. I jeszcze zostało tam jakieś wiśnie w czekoladzie z alkoholem. A to zeżeje może pojutrze.
0: Że on się nie posra.
3: I jeszcze, przepraszam, jeszcze jeden pakunek był. To był zestaw 2 rzeczy. Jedna przydatna, czyli dezodorant dezodorant Old Spice, a druga nieprzydatna, czyli płyn do kąpieli Old Spice.
0: Old Spice, czyli stary pryk. A tymczasem tak. Prawda rzeczywistości już wrzucił tutaj fragmenty z Nocnego Radia, o Wiedźminie chyba sądząc po miniaturce. No bardzo ładna miniaturka, bardzo ładna. Na razie brak wyświetleń, no ale, ale zasięgi to, bracie, masz niezłe. Tu widzę 9 wyświetleń, 26 wyświetleń. Ale wszystkim, którzy coś tam powrzucają, i tak wielkie, wielkie dzięki.
1: A to jest bardzo zacna inicjatywa właśnie, bo nie wszyscy są przyzwyczajeni do formatu audycji 3, 4, 5 godzinnych, jeśli ktoś takie smaczki jest na tyle no, skrupulatny, że je wyłapie, powycina i zrobi takie szoty, no to myślę, że to jest fajna promocja Nocnego Radia. Jak najbardziej.
0: Nie, że tak.
1: Szapoba.
3: A ja bym się cieszył, jakby ktoś dostał, jakby tak cała rodzina siedziała w kółko, jak w kółko gianiaste by się dookoła zgromadzili takiego magicznego pudełka. I to by było pudełko, które odtwarza Nocne Radio, tylko i wyłącznie. Katarynka, tak.
0: Także dowiedziałem się od mamy swojej, że no tak coś, mało osób was słucha, tak szkoda, jakby więcej słuchało, to by fajnie było, no. I jeszcze, co powiedziała mama? Znalazłam też jakieś inne luźne gadki, bo faktycznie ktoś tam też ma jakąś audycję luźne gadki, ale oni to się pokazują, przynajmniej coś tam. I tak mnie trochę zjechała, tak, znaczy nie zjechała, tylko to jest takie...
3: Ja wiem, rozumiem to. Mama po prostu martwi się, że się wstydzisz, że jesteś nieładny, a ona, mamy mówią zawsze nam, że jesteśmy ładni, przecież by nas nie okłamywały, nie? No, także o to chodzi. Po prostu tak może głupio, że tak uważasz, no nie wiem.
0: No, zabrakło pozytywnego czegoś takiego, że nam na przykład, o, tu fajna audycja, coś, tylko takie, wiesz, negatywy. Ale tak mamy, babcie, ciocie tak często mają, czy wujkowie, że tak sobie odsłuchają i tylko tak mało osób słucha i tam chyba u ciebie krucho, bo tylko 3 złote dostałeś i tego. I są jeszcze inne, ale tam się pokazują przynajmniej, no i tak, no, ale to. Myślę, że nie było tutaj jakiejś złośliwości. Nie, mama woli Zagórskiego chyba. Wiem, że sporo słucha Zagórskiego na pewno. A Nocnego Radia to tak z tęsknoty. Ciekawe, czy trafiła już na fragment, gdzie Jan Dynamin mówił, że a twoja stara jest gruba. Coś takiego.
3: Trudno, no. To trzeba się mieć grubą skórę, żeby słuchać Nocnego Radia czasami.
0: No i zrobić. Tak. Ja wytłumaczyłem, że to jest takie hardkorowe trochę radio czy coś, tak nie wszystkim mamom, ciociom, wujkom się spodoba, przypuszczam, takie medium. To jest dla twardzieli medium raczej takie, gdzie ostre słowa czasami padają i ostre tematy, no bo tu Jan Paweł II, tu pedofilia, tu jakieś inne mroczne, tu jakieś wojny.
3: Albo można dostać trzaskiem etama po uszach. Nie wiem, jak to było w Wigilię, bo ja Wigilię nadawałem, audycję wigilijną z wigilijnego mycia garów przed wigilijnym spotkaniem. I myłem i gadałem sobie tak. I nie wiem, czy to wyszło czasami właśnie nie z trzaskami, bo te garki tam trzaskały o ten cały zlew i wydawały z siebie różne dźwięki, a pewnie, jak się domyślasz, nie byłem zadowolony, bo trudno być zadowolonym myjąc garki. No teraz leży sterta tutaj do zmycia, o matkę, to jest ogromna sterta.
0: Nie ile wiem, to się człowiek się natyra, nie? Ile to się człowiek natyra przy tych świętach? Bardzo wiele osób narzeka, że po tym lepieniu uszek, po tym gotowaniu, krojeniu warzyw, gotowaniu warzyw na sałatkę, wszystko, no to już są tacy wykończeni, że siadają na tej kanapie i już marzą tylko, żeby pójść spać. No to jest taki bezsens. No to, co to za święto, że się człowiek natyra i ma wszystkiego dość i siedzi przy tej choince i się cieszy, że, i tak mu się oczy mrużą ze zmęczenia i te lampki i...
1: No ale coś w tym ja czytałem takiej książce Jak błądzić skutecznie pana Mikołajko, który filozof, nie wiem czy nie z wykształcenia historykiem, ale historię chrześcijaństwa zna i religii różnych ogólnie. I on pisał o plemieniu.